0: musieli wypompowywać wodę z zalanych piwnic, posesji i ulic. Jak zapewnia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, sytuacja jest już opanowana. Zgodnie z zapowiedziami, Warszawski Szpital Południowy ma nową Radę Nadzorczą. Szczegóły ogłosił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Odwołanie starej i powołanie nowej rady to jedna z reakcji warszawskiego ratusza na aferę w lecznicy. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
1: Prezydent Trzaskowski w internetowym wpisie ogłosił też skład nowej rady. Do tej pory nazwiska pozostawały tajemnicą. W Radzie zasiądą radczyni prawna Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka z Miejskiego Biura Ładu Korporacyjnego oraz lekarz profesor Mariusz Bidziński. Jak napisał prezydent, ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach. W starej Radzie zasiadali m.in. burmistrz Ursynowa i jedna z zastępczyń Trzaskowskiego. To jeden z etapów naprawy sytuacji po głośnej aferze w Szpitalu Południowym. Zmiany mają też objąć pozostałe rady nadzorcze w miejskich spółkach medycznych.
2: Nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
1: Deklaruje Trzaskowski. Śledczy sprawdzą teraz, czy prezydent faktycznie wiedział wcześniej o nieprawidłowościach w szpitalu. Tak wynika z tekstów Portalu Zero i relacji sygnalisty z lecznicy, byłego ordynatora chirurgii w Południowym. Ale jak ustaliła Wyborcza, lekarz sam jest skonfliktowany ze szpitalem, a w grę wchodzi przeszło 500 000 zł za rzekome fikcyjne dyżury i zabiegi. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Premier Włoch Giorgia Meloni podziękowała ustępującemu szefowi brytyjskiego rządu Keirowi Starmerowi za wspólną pracę. Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział, że rezygnuje ze stanowiska szefa Partii Pracy i pozostanie szefem rządu do czasu, gdy ugrupowanie wybierze nowego lidera. To efekt trwającego od kilku miesięcy kryzysu rządowego. A faworytem nowego premiera jest Andy Burnham, który przez 9 lat był burmistrzem Manchesteru. Dzięki tej funkcji wielu obywatelom kojarzy się bardzo dobrze, mówił w TOK FM dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Bartłomiej.
3: Burnham jest osobą, która jest znana z tego, że da się go lubić, że jest w stanie porozmawiać z przeciętnym Brytyjczykiem na ulicy i rzeczywiście taką wizję swoją sprzedawał do tej pory. A z drugiej strony ma ze sobą jakąś historię sukcesu, bo rzeczywiście Manchester z tego miasta poprzemysłowego udało się Burnhamowi stworzyć z niego taką historię sukcesu, wzrostu gospodarczego.
0: Andy Burnham po ogłoszeniu swojej kandydatury uzyskał poparcie m.in. Wesa Stridinga, który był traktowany jako główny potencjalny rywal byłego burmistrza Manchesteru. Służby przygotowują się do nadchodzących wakacji. Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się odprawa Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej i ratowników wodnych. Jak mówi wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling, służby są gotowe.
4: Jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nie chcielibyśmy sprawdzać w praktyce sprawności tych służb, które dbają o to bezpieczeństwo, ale myślę, że jesteśmy właściwie przygotowani do realizacji tych bardzo trudnych, odpowiedzialnych zadań.
0: Każdy wypoczynek dzieci i młodzieży powinien być zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Bardzo ważne jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, podkreśla harcmistrzyni Beata Barcińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiego ZHP.
5: Każdy taki obóz ma obowiązek posiadać miejsce wyznaczone do ewakuacji, plan ewakuacyjny, najlepiej jeszcze taki, żeby był z dwóch stron, bo różnie bywa. No i musimy mieć zapewnione miejsce pobytu w murowanym, bezpiecznym budynku w niedalekiej odległości.
0: Tylko w kujawsko-pomorskim odbędzie się około 1500 obozów, kolonii oraz półkolonii. 15% z nich skontroluje sanepid, Kuratorium Oświaty oraz Straż Pożarna. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami na południowym wschodzie, wzrastającym do dużego. Przelotny opad deszczu i burze możliwe głównie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Termometry pokażą dziś od 22 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam w okolicach 18 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: A w naszym studiu pan profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: No znowu o systemie ochrony zdrowia i szpitalach, SOR-ach mówi się w mediach. To chyba dla was, lekarzy, lekarek, pielęgniarzy, pielęgniarek, dobrze.
8: Ochrona zdrowia jest najważniejsza, to jest najcenniejsze dobro, które każdy z nas ma, więc cieszę się, że o ochronie zdrowia się mówi, ale nie cieszę się, że zbyt mało mówimy o naszych osiągnięciach, o tym, że w tym momencie, gdy tu siedzimy w studio, w polskich szpitalach są leczeni pacjenci, wykonuje się unikatowe operacje, wykonuje się też zwykłe procedury, rodzą się dzieci, ludzie są zaopatrywani i jest ogromny wysiłek kadry, zarówno medycznej, ale też administracyjnej na ale rzecz
7: to,
8: ludzi.
7: To tak jakby pan chciał powiedzieć, że w szkole dzieci się uczą, że sygnalizacja świetlna działa, że kierowca albo kierowczyni autobusu stawili się do pracy i prowadzą pojazdy komunikacji miejskiej. No panie profesorze.
8: No trochę tak, ponieważ to jest core naszej działalności i jeżeli wykonujemy spektakularne zabiegi, jeżeli mamy coraz lepsze wyniki w leczeniu różnych chorób, na przykład w mojej dziedzinie w kardiologii mamy jedne z najlepszych wyników w Europie i na świecie.
7: O, to dobrze opłacane procedury są pewnie.
8: Czy dobro opłacalne,
7: za które później można dobrą fakturkę wystawić.
8: Proszę pamiętać, że w ekonomice ochrony zdrowia zawsze na początku wychodzi się od efektu leczniczego. Efekt leczniczy to jest podstawa do wszelkich następnie obliczeń kosztowej efektywności procedur. Więc jeżeli ten efekt leczniczy jest dobry, uratujemy czyjeś życie, no to pozostaje pytanie, ile takie życie jest warte. I tutaj w grę wchodzą różnego rodzaju czynniki.
7: Panie profesorze, to jest pan świadomy, tak samo jak i ja i pewnie nasze słuchaczki i słuchacze, że temat ten, który stał się powodem naszej rozmowy, jest nie do uniknięcia. Lekarze, w pana opinii, lekarze, lekarki zarabiają dobrze czy źle w Polsce?
8: Zarabiają dobrze, sami zresztą tak mówią. Pielęgniarki też mówią, że zarabiają godnie, a dowodem jest brak odpływu kadry medycznej za granicę. To się skończyło. No i zainwestowaliśmy jako społeczeństwo ogromne środki finansowe w nasze kadry medyczne i te kadry nam rosną. Jest coraz więcej lekarzy, trochę jeszcze zbyt mało dynamiki wzrostu liczby pielęgniarek, bo ten wskaźnik jest w Polsce bardzo niekorzystny, no ale jesteśmy krajem, który jest atrakcyjny do pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych i także dla młodych ludzi. Oni bardzo chętnie ten zawód wybierają. No, kilka lat temu strategia obrana przez poprzednie kierownictwo resortu polegająca, no jak to wręcz określono, bo to nie są moje słowa, na zalaniu rynku przez nowych lekarzy. Mamy w tej chwili ponad 10 500 studentów na pierwszym roku medycyny. No i za kilka lat będziemy mieli, można powiedzieć, nadmiar w stosunku do średniej unijnej, czy też o OECD.
7: I zarobki spadną.
8: Zarobki prawdopodobnie wtedy spadną. Tak, więc to się pana, chyba naturalnie w jakiś sposób skoryguje.
7: A czy pana niepokoi to, że w ekspresowym tempie w Sejmie przegłosowano ustawę, która ma dokładniej dać narzędzia, by jeszcze dokładniej sprawdzić, ile zarabiają pracownicy, lekarze ochrony służby zdrowia?
8: No mamy system publiczny jednego płatnika, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję Oceny Technologii Medycznych i ta agencja zbiera informacje na temat wynagrodzeń, ma te informacje, są publikowane, niedawno na Zespole Trójstronnym były podane bardzo, bardzo dokładnie, więc to jest, tak, można to były, powiedzieć, wręcz wiadome.
7: Ale zdaje się, że to były średnie, które nie mogą w taki sposób, jakbyśmy chcieli, uwzględniać tych zarobków ze wszystkich jednostek, w którym jedna osoba, dana osoba pracuje.
8: No mamy taki system mieszany w tej chwili. Mamy system, w którym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej są lekarzami prywatnymi, to warto powiedzieć, ponieważ są prywatnymi właścicielami swoich praktyk, ale kontraktują z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli można powiedzieć, jest to partnerstwo publiczno-prywatne, jakby tu nie mówić o tym partnerstwie. W szpitalach mamy 70% lekarzy, to są prywatni przedsiębiorcy, bo tak system został wiele lat temu podatkowy ustawiony i system organizacji ochrony zdrowia, że są to prywatni przedsiębiorcy.
7: Najpierw system został tak organizacyjnie ustawiony. Zachęcało się lekarzy, lekarki do przechodzenia na kontrakty, bo wówczas łatwiej można było z tymi lekarzami, lekarkami, których nie było tak wielu, nawiązać współpracę. No, nie było tych ograniczeń, które są na czystych umowach o pracę.
8: Tak, ja to też obserwowałem w Stanach Zjednoczonych. Ja miałem okazję 13 lat w Stanach pracować, zarówno jako lekarz, ale też byłem członkiem zarządu do spraw medycznych Uniwersyteckiego Szpitala. No i mieliśmy tą sytuację w 99 roku, gdzie też wielu lekarzy było na kontraktach. No ale tych lekarzy się zaczęło pojawiać coraz więcej. Szpital się wzmocniał finansowo. No i w końcu okazało się, że był w stanie zaproponować warunki pracy na etacie. Był w stanie też wykupić praktyki lekarskie w okolicy szpitala. No a system podatkowy amerykański nie był aż tak korzystny dla prywatnych przedsiębiorców jednoosobowej działalności gospodarczej.
7: Ale my tak krążymy i krążymy i dotykamy z różnych stron, by... Ja mam wrażenie, że wszystkim nam przyda się budowanie świadomości, jak ten system naprawdę funkcjonuje, ale i tak rozmawiamy tylko o jego wycinku, bo rozmawiamy o lekarzach, lekarkach od strony ich wynagrodzeń, systemu. Pan powiedział o preferencjach podatkowych. Wcześniej lepiej byłoby powiedzieć o tych preferencjach organizacyjnych, to znaczy, że woleliśmy mieć lekarzy na kontraktach, bo nie było ich tak wielu. Do tego dochodzą preferencje podatkowe i rzeczywiście te zarobki wyglądają nieźle. Ale myślę, że słuchaczek i słuchaczy, słuchaczek i słuchaczy najbardziej interesuje to, że czasem jest ograniczony dostęp, że są długie kolejki, że system nie powoduje, że ta pomoc może być otrzymana w takim tempie, które uznawalibyśmy za akceptowalne.
8: No to jest trochę takie mityczne, te kolejki, bo
7: czyli nie ma kolejek.
8: Nasz system jest tak zrobiony, że mamy podstawową opiekę zdrowotną, gdzie kolejek nie ma. Natomiast ponieważ system ma różne metody finansowania, czyli lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają stawkę kapitacyjną za zapisanego pacjenta, a z kolei ambulatoryjna opieka ma za każdego pacjenta przyjętego. To są przeciwstawne mechanizmy finansowania. Jeden sprzyja kierowaniu pacjentów poza, a drugi sprzyja jak największej liczbie wizyt. No, to jest mechanizm. Ja nie mówię, że to konkretne osoby robią. Po prostu tak został zaprojektowany mechanizm. Jego uczestnicy zachowują się dosyć racjonalnie. No, ale jeżeli zobaczymy na liczbę wizyt u lekarzy, specjalistów poza POZ-em, to w Polsce jest dużo więcej wizyt niż w innych krajach. 4 razy częściej Polacy do lekarza specjalisty poza podstawową opieką chodzą niż Amerykanie.
7: Czyli za dużo chodzimy do lekarza.
8: Za dużo chodzimy do lekarzy specjalisty wąskich dziedzin, ponieważ system jest tak zaprojektowany, że społeczeństwo uważa, iż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to w ogóle nie jest specjalista. Tak? My mówimy specjalista i jak gdyby od razu przyjmujemy, że to nie jest lekarz POZ-u.
7: Czyli mimo tych kolejki, tak za dużo
8: specjaliści.
7: Chodzimy, tak?
8: Za dużo chodzimy do lekarzy specjalistów wąskich dziedzin. Bardzo wiele spraw, no na przykład z zakresu chorób wewnętrznych, konsultacji mogłoby być wykonywane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a najlepiej w organizacji koordynowanej ochrony zdrowia. I wtedy może by się okazało, że tych czasów oczekiwań byśmy znacznie skrócili. Poza tym system zapisywania na wizyty no jest systemem, który w tej chwili dopiero ulega modyfikacji.
7: Zbyt masy liberalne. Wizyt.
8: No tak, wizyty są nieodwoływane. Mamy też ludzi pozapisywanych w różnych tak zwanych kolejkach, w różnych miejscach. To wynika z pewnych obaw, ale w wskaźnikach OECD jakości ochrony zdrowia dostępność, czyli szybkość wizyty u lekarza specjalisty, to właśnie nie jest kryterium dostępności. Jeżeli tych wizyt jest zbyt dużo, to znaczy się, że system jest fragmentaryczny i opieka nad pacjentem zaczyna nam się wymykać spod kontroli. Brakuje koordynacji.
7: A, no właśnie, bo miałem wrażenie, że pan przerzuca odpowiedzialność na pacjentki i pacjentów, ale rozumiem, że no zarzut o braku koordynacji już jest jednak do tych, którzy biorą także i polityczną odpowiedzialność.
8: Pacjent przecież jest informowany przez polityków, przez media, powinien mieć dostępność do lekarza specjalisty. Znowu mówimy, że ten w POZ-cie to nie jest specjalista, chociaż on jest też specjalistą w swojej dziedzinie. No i w związku z czym pacjent też się zachowuje racjonalnie. No, zapisuje się w kilka miejsc, żeby się dostać.
7: Panie profesorze, czy szpitali w Polsce jest za dużo?
8: Szpitali w Polsce nie jest za dużo, natomiast zbyt dużo łóżek szpitalnych i mamy przykłady szpitali, które są zbyt duże. No i ten znany kazus szpitala w Lesku. Proszę sobie wyobrazić, że taki szpital w Lesku, który jest w powiecie 26-tysięcznym, to w kraju, gdzie wydaje się 10 razy prawie więcej na ochronę zdrowia w Stanach Zjednoczonych, to taki szpital miałby 40 łóżek, a szpital w Lesku ma 120 łóżek, 6 oddziałów, o ile się nie mylę, szpitalny oddział ratunkowy, a powinien mieć obszar pomocy doraźnej, obserwacyjnej i ewentualnie opiekę długoterminową. I takich przykładów mamy dużo. Czyli mamy szpitale, które obsługują małą populację, jest tam zbyt mało pacjentów, one mają zbyt wiele oddziałów.
7: Ale każdy
8: zbyt
7: chce mieć ten szpital.
8: Tak, ale co innego szpital wieloprofilowy, gdzie jest oddział pomocy doraźnej i udzielamy pomocy lokalnemu społeczeństwu, następnie w ramach organizacji koordynowanej ochrony zdrowia ten pacjent albo jest transferowany do ośrodka wyższej stopnia referencyjności, albo też jest wypisywany do domu, a my poszliśmy w kierunku tych oddziałów specjalizacji lekarskich, no i mamy poszatkowane szpitale, nie mamy opieki interdyscyplinarnej, no i przede wszystkim nie mamy tych centrów obsługi pacjentów, koordynacji, które by się przydały na przykład w podkarpackim, przecież niedaleko jest Sanok.
7: Czy pana raziła ta wiadomość o tym, ile ten młody jeszcze lekarz, młody wiekiem i młody doświadczeniem lekarz, na ile wystawił faktury z tych SOR-ów?
8: No rzeczywiście, raziło mnie to, ponieważ...
7: Ale o tym, że w ogóle trwają licytacje na lekarzy i dyrektorzy szpitali szukają, ogłaszają, proponują duże pieniądze, licytują na stawkę godzinową, na stawkę dniową, na procent od procedur, to pan...
8: Znaczy, my mamy system, który
7: jest...
8: System jest ukierunkowany na konkurencję o pieniądz, a nie o konkurencję o wartość dla pacjenta. Jeżeli byśmy przemodelowali wynik leczenia, no to może by się okazało, że nie będziemy konkurować o te stawki i będziemy mieli organizacje koordynowanej ochrony zdrowia w regionie, które będą zatrudniać lekarzy, pielęgniarki, no i w tym regionie będzie konkretne wynagrodzenie za efekt leczniczy.
7: Mam jeszcze jedno pytanie. No, starałem się, by nasza rozmowa była o systemie, tak by każdy też umiał się odnaleźć w tym. Myślę, że no, wiele osób ma świadomość też jako pacjenci, jak ten system funkcjonuje, ale wydaje mi się, że ten stopień jego organizacji jest na tyle skomplikowany, że ktoś, kto nie jest wewnątrz, nie pracuje w ochronie zdrowia, może czasem nie mieć nawet świadomości, jak to wszystko jest poukładane. Ostatnie pytanie, które mam do pana. Ten pan doktor Kacprzyk, jego sprawa wzięła się z publikacji portalu Zero.pl. W tym pierwszym tekście, który został opublikowany kilka dni temu, jest takie zdanie, że portal posiada nazwiska pacjentów, historię ich leczenia, dokumentację fotograficzną. Jak bardzo chroniona jest dokumentacja medyczna? Bo nawet jeśli chodzi o polityków, to mam daleko taką idącą wątpliwość co do tego, czy... Tak wie pan, to nie jest audycja o dziennikarstwie, ale mam wrażenie, że dziennikarz no, w pewnym momencie też musi powiedzieć stop, to znaczy czegoś nie biorę. Dokumentacji medycznej bym chyba nie chciał wziąć do ręki, oprócz swojej.
8: Świetne pytanie. Jestem synem dziennikarza i lekarza, lekarki konkretnie, moja mama emerytowanym chirurgiem. No jeżeli pacjent się zgodzi na udostępnienie swojej dokumentacji medycznej, to absolutnie nie ma problemu, ale jeżeli sąd wyda taki nakaz, to też nie ma problemu. Natomiast pozostałe sytuacje udostępniania dokumentacji medycznej są niezgodne z prawem i mieliśmy przecież kazus ministra zdrowia.
7: Ale który, to ktoś z tej placówki tę dokumentację udostępnił, ktoś, kto pracuje w systemie ochrony zdrowia.
8: Trudno mi to powiedzieć. No, chyba tutaj pacjent nie udzielił tej zgody, więc jeżeli pacjent nie udzielił zgody i nie wydał decyzji sąd, no to nie widzę drugiej, innej drogi.
7: No to nie buduje zaufania do żadnej ze stron tej
8: dokumentacja
7: powieści.
8: Medyczna to jest wrażliwa i powinna być chroniona, ale pacjent ma prawo ją udostępnić, jeżeli tylko chce.
7: Jeżeli wyrazi na to zgodę.
8: Zgadza się i tą zgodę musi wyrazić, no na piśmie jednak.
7: Pan profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
9: Rafał Hirsch, witam serdecznie. To jest KG w Radiu Tok FM. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na rynku finansowym w tej chwili, to zrobimy sobie taki krótki rzut oka na to, co mamy na warszawskiej giełdzie i WIG20 idzie w dół w tej chwili o 0,3%. Niewielki spadek. Euro 4,27 zł, czyli drożeje o 1,5 grosza euro. Taki wyraźniejszy ruch w górę jest. Natomiast dolar też drożeje o 1,5 grosza, 3,72. Czyli można powiedzieć, że się złoty osłabia dzisiaj. Jak się przyzwyczailiśmy, że się nic nie dzieje na tym złotym, a dzisiaj troszeczkę drgnęło, tak można powiedzieć. Na świecie ropa Brent $78, 81 centów w tej chwili, czyli też tanieje o ponad 1,5%. czyli dobrze, że tanieje. Pan Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Dlaczego złoty dzisiaj traci na wartości?
10: To nie tylko...
9: Jest jakaś reakcja na coś?
10: To nie tylko dzisiaj, to od środy wieczorem widać dosyć wyraźnie taki trend. I moim zdaniem chodzi głównie o to, że nowy szef amerykańskiego banku centralnego, Kevin Warsh, pokazał jednak sporą dozę niezależności, a w każdym razie nie widać, żeby miał pod dyktando Donalda Trumpa obniżać stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. I to wzmocniło dolara. To przekreśliło scenariusze z początku tego roku skazujące dolara na porażkę, pokazujące taki mocny trend odchodzenia od dolara jako podstawowej waluty rezerwowej. Na początku roku dolar tracił, bo spodziewano się, że nowy szef amerykańskiego banku centralnego będzie bardzo gołębi, będzie skłonny obniżać stopy. Tak się nie stało. Kevin Warsh nie zamierza stóp procentowych obniżać. To wzmacnia dolara i szkodzi takim walutom jak złoty. A do tego wspomniane spadki indeksów akcyjnych, może niewielkie, ale jednak też w trakcie tych ostatnich dni, w drugiej połowie poprzedniego tygodnia, dzisiaj nastroje inwestycyjne na świecie nie są najlepsze i to też takim walutom jak złoty nie pomaga.
9: Czyli to u nich bardziej niż u nas coś
10: zadziało. U nas nie wydarzyło się w mojej ocenie nic, co miałoby złotego osłabiać. Dane z naszej gospodarki nie wyglądają źle, więc to na pewno nie jest przyczyna.
9: No właśnie, bo tak właściwie się umówiliśmy na te dane bardziej. Ten złoty to tak przy okazji nam wpadł teraz, bo trochę dolary drożeją. Natomiast jeśli chodzi o dane, to jest zestaw chyba już pełen, tak? Bo już wiemy, że produkcja przemysłowa rośnie o ponad 4%. Produkcja budowlana rośnie o prawie 4%, sprzedaż detaliczna rośnie realnie o 3% i to wszystko w maju. I wynagrodzenia, tempo wzrostu wynagrodzeń 5,8% w skali roku w przedsiębiorstwach, które zatrudniają co najmniej 10 osób. To nie jest cała gospodarka, tylko wybrane te większe przedsiębiorstwa. I można z tego coś wyczytać i zinterpretować, jeśli chodzi o kierunek, w którym zmierza polska gospodarka?
10: Tak, myślę, że tak. To nie są złe dane. Tak najbardziej generalnie, najbardziej ogólnie.
9: Chociaż jak się patrzy, bo zawsze są też podawane tak zwane oczekiwania ekonomistów wcześniej i poza produkcją przemysłową, to te wszystkie pozostałe raczej wypadły gorzej od oczekiwań.
10: No ale niewiele.
9: Produkcja przemysłowa na plus zaskoczyła.
10: Tak, tak, ale to jest akurat ważne. A pozostałe dane bardzo zbliżone do oczekiwań, jeśli gorzej, to niewiele. Ja bym powiedział, patrząc na te dane łącznie z tym, co widzieliśmy w poprzednich miesiącach, że polska gospodarka stabilnie rośnie w solidnym tempie, pomimo poważnych zawirowań w światowej gospodarce. I w takim kontekście tego, co się dzieje na świecie, wyniki naszej gospodarki i w maju, i też w poprzednich miesiącach są naprawdę dobre. Na tle innych gospodarek, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Europie, dajemy sobie radę dosyć dobrze. Natomiast szału nie ma. To nie jest jakiś mega imponujący wzrost, a na pewno nie jest na tyle silny, żeby podnieść temperaturę rynku pracy. I to, co może słuchacza najbardziej interesuje, to, że rynek pracy pozostaje stłumione, tak? Tam na pewno nie ma szału, nie przybywa nowych miejsc pracy, może redukcja etatów nie jest jakaś bardzo duża, właściwie w całości ten spadek liczby etatów w sektorze przedsiębiorstw jest wchłaniany przez odejścia na emeryturę. Tutaj swoją drogą taki ciekawy paradoks działa, że negatywny profil demograficzny, spadek liczby osób w wieku produkcyjnym pomaga pracownikom bezboleśnie przechodzić przez taki okres obniżonego popytu na pracowników. Ale też nie ma katastrofy. Ja bym powiedział, że to jest może taka zdrowa równowaga na rynku pracy. To nie jest ani rynek pracownika, ani też tak do końca rynek pracodawcy.
9: Bo parę dni temu były też dane dotyczące nastrojów konsumentów w Polsce, czyli nastrojów nas wszystkich, i z tych danych wynikało, że my się prawie w ogóle nie boimy o inflację. Jest bardzo niewielki odsetek ludzi, którzy obawiają się, że inflacja będzie wyższa, natomiast 40% osób obawia się, że stopa bezrobocia wzrośnie. Czyli jakby utraty pracy chyba boimy się bardziej niż wzrostu cen w tej chwili.
10: Tak, ale chociaż te obawy przed bezrobociem bywały większe w przeszłości, tak. One nie są teraz na jakimś rekordowym...
9: To nie są rekordy, tak, no, ale tak. Są większe
10: ale
9: niż...
10: Dokładnie, to jest właśnie to, o czym mówię, że rynek pracy nie jest tak rozgrzany jak w latach 2021-2022, kiedy gospodarka mocno odbijała po zniesieniu pandemicznych ograniczeń, zatrudnienie bardzo mocno rosło, stopa bezrobocia spadała, to był zdecydowanie rynek pracownika. Płace później bardzo gwałtownie wzrastały, szczególnie wobec szoku inflacyjnego. Siła przetargowa pracowników była bardzo duża. Pracodawcy byli w kącie pod ścianą. Teraz jest inaczej. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spada już ponad 3 lata. Ostatnio delikatnie

0: koszty utrzymania mi rosną, dawaj dużą podwyżkę. Wiemy, że nie ma na to przestrzeni, że pracodawca może nam powiedzieć, wiesz co, właśnie rozważałem redukcję twojego etatu, tak? Więc...
1: Rozumiem, że zaraz po pandemii raczej prawdopodobieństwo takiej odpowiedzi było niskie, tak? Dzisiaj już jest większe.
0: Dokładnie. To jest ta różnica na rynku pracy, na którą ekonomiści bardzo zwracają uwagę przy ocenie zagrożenia dla perspektyw inflacji.
1: Jeśli chodzi o te wspomniane efekty tak zwanej drugiej rundy, to przed drugą jest pierwsza zawsze i mieliśmy tę pierwszą rundę w postaci cieśniny Ormus i wzrostu cen paliw w tym roku. Mam wrażenie, że generalnie wchodziliśmy w ten rok z optymistycznymi prognozami gospodarczymi. Niektórzy nawet mówili, że może nawet PKB będzie rosnąć o 4% i potem przyszedł ten Ormus i wszystko zepsuł i wszystko się zrobiło takie zamglone, bo tak właściwie nikt do końca nie wiedział. Do dzisiaj do końca nie wiemy, jak się ta historia w Zatoce Perskiej skończy, ale miało to jakiś tam negatywny wpływ na polską gospodarkę. Czy my już wychodzimy teraz z tej mgły? Można powiedzieć, że możemy już wracać do tego wcześniejszego, bardziej optymistycznego scenariusza, czy jednak nie? Czy ten Ormus się za nami będzie ciągnąć teraz?
0: No faktycznie na początku roku było momentami euforycznie, gdzieś tam czwórka
1: sprzedaży. No tak, bo to miał być rok z inwestycjami z KPO, z inwestycjami z SAFE, pieniądze z Unii.
0: Tak, no i ta awantura na Bliskim Wschodzie, spowodowana chyba głównie przez decyzję Donalda Trumpa, no, zadziałała trochę tak jak no, taką domową imprezę, złośliwy sąsiad, który po 22 godzinie dzwoni na policję. Ja bym powiedział, że teraz jakby impreza trwa. Tak? Natomiast muzyka pozostaje ściszona, tak? Natomiast no nieźle, jest naprawdę dobrze, tak jak mówiliśmy wcześniej. Polska gospodarka trzyma się dobrze, tak stabilnie na takim torze no, najmocniejszego wzrostu gospodarczego w Europie.
1: Moim
0: zdaniem ten scenariusz pozostaje aktualny. To wynika z bardzo wielu rzeczy. I moim zdaniem dwie rzeczy są najważniejsze. Po pierwsze, dywersyfikacja polskiej gospodarki. I to widać bardzo dobrze w danych o produkcji przemysłowej. Są sektory, które radzą sobie słabo. Tak wszędzie w Europie.
1: Meblarski na przykład.
0: Tak, na przykład. Meblarstwo
1: od
0: też.
1: Lat motor napędowy przemysłu jest na minusie.
0: Pod presją produkcji AGD. No jest sporo takich sektorów polskiej gospodarce, które sobie zbyt dobrze nie radzą.
1: Czyli starzy liderzy mają problem, tak. Ale my już mamy nowych liderów, tak?
0: I też w danych o produkcji nawet to widać, że są takie części przemysłu, które bardzo szybko się rozwijają. I ten fakt, że mamy w polskiej gospodarce bardzo dużo różnych sektorów i mamy największą w Europie, a właściwie na świecie według niektórych danych, dywersyfikację produktową eksportu i całego przemysłu, to daje nam odporność, kiedy uderzają jakieś szoki. Więc
1: czyli
0: to jest jedna rzecz.
1: W niczym się nie specjalizujemy, produkujemy wszystkiego po trochu, jak gdzieś jest spadek, to gdzie indziej jest wzrost, tak?
0: To dobrze chyba znamy ze świata inwestycji, gdzie się ciągle mówi, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. No to tu działa ta sama zasada dywersyfikacji.
1: Kolejna, a co rośnie, jeśli chodzi o przemysł teraz?
0: Na przykład produkcja pozostałego sprzętu transportowego, czyli lokomotywy słynne, trochę z dawnej epoki w kontekście cen, a tutaj akurat, jeśli chodzi o produkcję, w tej chwili jest boom.
1: Ale ja też słyszałem, że ten pozostały sprzęt transportowy, że to mogą być jakieś wozy bojowe i że zbrojeniówka.
0: Tak, zbrojeniówka też oczywiście przyspiesza i będzie.
1: Bo to też jest pozostały.
0: Tak, tak, ale też w różnego rodzaju innych gałęziach przemysłu widzimy wzrosty, więc ta dywersyfikacja działa, ale jeszcze miałem powiedzieć o jednym elemencie, który nam pomaga. No i to jest bardzo niskie zadłużenie polskiej gospodarki. Niespodzianka. Oczywiście zadłużenie publiczne mocno rośnie, najmocniej w Europie w relacji do PKB w tej chwili, ale zadłużenie sektora prywatnego spadało przez ostatnie 5-10 lat.
1: Czyli nie mówimy tutaj o długach rządowych, tylko prywatnych długach.
0: Przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, tak, konsumentów, więc ten nasz sektor prywatny jest mocno oddłużony, najbardziej w Europie oddłużony i ma teraz miejsce na to, żeby się zadłużać. I kredyty mocno przyspieszają w ostatnich miesiącach. Przede wszystkim inwestycyjne, niekoniecznie mieszkaniowe, niekoniecznie konsumpcyjne, rosną mocno, ale już tak bardzo nie przyspieszają, natomiast bardzo mocno przyspieszają kredyty inwestycyjne. Polskie firmy mają miejsce na to, żeby w obliczu różnych zagrożeń strukturalnych, takich czynników, więcej inwestować. W końcu to się dzieje i przy wsparciu środków unijnych, to jest kolejny element, który nam pomaga, izoluje nas od trudności na świecie. Te inwestycje naprawdę w tej chwili mocno rosną, napędzając naszą gospodarkę, dając jej odporność.
1: Dzisiaj były dane o sprzedaży detalicznej, które obejmują, tylko towary nie obejmują usług, prawda? To trzeba też zawsze o tym pamiętać, jak się na to patrzy. I ta

0: sprzedaż rośnie nam o 3%. Chciałem się zapytać o jeden szczegół, ponieważ z tych danych wynika, że sprzedaż żywności w Polsce spada o 2,8%. Jak może spadać sprzedaż żywności? Mniej jemy?
1: Nie,
0: o co tu chodzi? To jemy jest, gdzie na pierwszy indziej. Rzut oka jest to bardzo zaskakujące.
1: Jemy gdzie indziej, to znaczy oczywiście najwięcej ciągle jemy w domu. Szybka kanapeczka, niedzielny obiad z rodziną, czy kolacja codziennie z dziećmi przy stole. Natomiast jednak wraz z bogaceniem się żyje nam się coraz lepiej. Jednak takie są fakty. Dochody Polaków rozporządzalne rosną najmocniej w Europie, a właściwie najmocniej na świecie w ostatnich latach w ujęciu realnym czy nominalnie. I to zmienia strukturę naszej konsumpcji. Stać nas na to, żeby częściej chodzić do restauracji. I myślę, że to jest bardzo duże wyjaśnienie tego fenomenu, że mniej kupujemy żywności w sklepach. Po prostu częściej możemy jeść ze znajomymi czy z rodziną.
0: No ale spora część Polaków, mam wrażenie, mieszka w mniejszych miastach, czy wręcz na wsi, czyli w miejscach, w których chyba trudno o restaurację, czy tam,
1: ale tam też,
0: czy tam
1: się
0: też
1: da kebaba,
0: powstały restauracje.
1: Tam też się da kebaba zamówić, może nie na obszarach wiejskich takich typowo, chociaż tam też bywają restauracje.
0: Bo wydawać się mogło, że tam na obiad do restauracji to taka bardziej, jak to się mówi, warszawka, nie, największe miasta w Polsce.
1: Widać, że sektor gastronomiczny rośnie nie tylko w największych miastach. To też pokazują nasze dane kartowe, więc myślę, że to jest ogólnopolski fenomen.
0: Wasze dane kartowe, czyli monitoring tego, co wasi klienci kupują płacąc kartami, tak?
1: W zagregowany sposób na poziomie milionów klientów.
0: No tak, tak, bo chodzi o średnie, tak?
1: Tak jest.
0: Zresztą inne banki to też robią. To chyba nie.
1: Jak najbardziej.
0: Coś jeszcze widać z tych danych kartowych? Ciekawego?
1: Nie, ale ta siła gastronomii była widoczna już w ostatnich paru latach i ona się utrzymuje, także hotele. Wyjeżdżamy coraz częściej, spędzamy generalnie czas poza domem i generalnie usługi.
0: A ma na to wpływ?
1: Usługi radzą sobie dużo lepiej niż sprzedaż towarów.
0: Dlatego w tej sprzedaży detalicznej nie widać wszystkiego, tak? Bo są tylko towary. Rozwój różnego rodzaju...
1: Sprzedaż detaliczna, ponieważ ona dotyczy towarów, to ona nie pokazuje nam tego, co się tak dobrze jak kiedyś, kiedy w konsumpcji dominowały towary, a nie usługi, to teraz ta sprzedaż detaliczna towarów nie pokazuje nam dobrze, co się dzieje z ogólną konsumpcją Polaków.
0: Na ten wzrost wydatków na usługi ma wpływ rozwój różnego rodzaju aplikacji w smartfonach, że dzisiaj nie tylko można wyjść do restauracji, zjeść w restauracji, ale można sobie zamówić z restauracji przez różnego rodzaju aplikacje.
1: Oczywiście to jest duże ułatwienie, więc na pewno to wzmacnia dodatkowo ten trend związany też ze zmianami dochodowymi, o których mówiłem wcześniej. No i powodujące generalnie, że nie musimy sami przygotowywać posiłków, więc rosną usługi gastronomiczne, cierpi w jakimś stopniu sprzedaż bezpośrednio żywności w sklepach spożywczych.
0: A gospodarka rośnie i bardzo dobrze. Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP Banku Polskiego, był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: EKG w Radiu Tok FM. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Krótki rzut oka na to, co dziś się dzieje na rynkach finansowych. Dzisiaj złoty trochę traci na wartości, euro w tej chwili po 4,27 groszy i to jest najwyższy poziom od początku kwietnia, czyli od ponad dwóch miesięcy. Można powiedzieć, euro jest najdroższe, dolary 3 złote, prawie 73 grosze i to też jest poziom najwyższy od końca marca, więc złoty nam się dzisiaj trochę osłabia do innych walut, ale generalnie chodzi tutaj głównie o to, że to dolar się umacnia do reszty walut na całym świecie po ubiegłotygodniowym posiedzeniu amerykańskiej rezerwy federalnej. Fed nie podniósł stóp procentowych, ale być może zrobi to w przyszłości, więc stąd te obawy na rynkach finansowych. Ropa naftowa, Brent dzisiaj 78 dolarów 7 centów w tej chwili tanieje o 2,5%, a na warszawskiej giełdzie indeks WIG 20 idzie w dół o 0,8%, więc takie nie najlepsze są te nastroje dzisiaj na rynkach finansowych. Niezbyt dobre, delikatnie mówiąc, są także nastroje, jeśli chodzi o polską ochronę zdrowia. Teraz gościem w naszym programie jest pan poseł Radosław Lubczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Poseł z klubu poselskiego PSL Trzecia Droga. Pan wraz z grupą innych posłów przygotował taki projekt ustawy, który jak na poselski projekt moim zdaniem jest dość szeroko zakrojony i zaskakująco mocno reformujący, bo on zmienia kilka zasadniczych rzeczy, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia w Polsce i ma na przykład dostarczyć NFZ-owi 16 miliardów złotych rocznie. Tyle, że mam wrażenie, że ten projekt jest tak jakby na uboczu, niespecjalnie się nim media ani inni politycy interesują. On był jako ostatni punkt programu w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu. Proszę powiedzieć, czy ten projekt ma jakieś takie szerokie poparcie polityczne, dzięki któremu możemy o nim myśleć, że on faktycznie wejdzie w życie?
2: No mam nadzieję, że tak się stanie, bo ten projekt rzeczywiście już u pana marszałka Czarzastego leżał około 2 miesięcy, więc te wszystkie problemy, które dzisiaj, o których dzisiaj się mówi, w tym projekcie były już zawarte, więc my jakby zrobiliśmy krok do przodu, nie wiedząc jeszcze o tej sytuacji, która się w ostatnich dniach wydarzyła. Mamy na to rozwiązanie właśnie w tym projekcie. I wszystkie kluby poza jednym kołem Razem, które złożyły wniosek o odrzucenie, takiego wniosku nie złożyły i wręcz przeciwnie, powiedziały dość jasno, że warto rozmawiać. Może też dlatego warto rozmawiać, że wydarzyło się to, co się wydarzyło i ta ochrona, zmiana w ochronie zdrowia jest konieczna i mamy jakiś punkt wyjścia. On rzeczywiście jest projektem reformującym, a nie tylko pudrującym albo działającym na tu i teraz. On zmienia wiele rzeczy w ochronie zdrowia, ale no musimy podjąć jakieś kroki, bo po pierwsze chociażby te zarobki medyków w tym tempie, jak one obecnie rosną, za chwilę przewrócą cały NFZ.
0: W tym projekcie jest propozycja zmiany zasady waloryzowania wynagrodzeń, tak? Czyli w przyszłości mają wynagrodzenia medyków, wszystkich pracowników służby zdrowia, rosnąć wolniej?
2: No, mają rosnąć, po pierwsze to jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, czyli inflacja plus realny wzrost płac. I żeby to zrozumieli słuchacze, ja przykładowe podam cyfry do łatwego liczenia. Jeśli mamy 5% inflacji w kraju, tak, a realny wzrost płac jest 10%, to medycy zarabialiby inflację plus 20% od tej różnicy, czyli od inflacji do realnych podwyżek. Czyli od tych kolejnych 5% byłoby 20%, czyli 1%, czyli całe
0: podwyżki. Czyli razem 6.
2: Razem 6, tak.
0: A w tej chwili jak to wygląda?
2: No w tej chwili 1 lipca będzie 8,8 podwyżki. Tak, i proszę Państwa, panie redaktorze, od 2022 roku, kiedy głosowaliśmy za ustawą o podwyżkach, bo wtedy rzeczywiście te podwyżki były potrzebne, bo lekarze wyjeżdżali, pielęgniarki wyjeżdżali, pracownicy ochrony zdrowia nie zarabiali godnie. No bo dzisiaj te zarobki już są godne. Nikt nie przewidział rzeczywiście żadnych ograniczników. Wydaliśmy 72 miliardy złotych na podwyżki. Więc cały wzrost w Narodowym Funduszu Zdrowia poszedł praktycznie na podwyżki dla ochrony zdrowia. Dzisiaj mediana w Polsce wśród lekarzy to jest 25 tysięcy złotych. Oczywiście mamy ludzi, którzy zarabiają po kilka milionów, no ale to jest naprawdę niewielka ilość, ale większość lekarzy zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? Ale jeszcze raz powtórzę. To nie są tylko lekarze, to są pielęgniarki, to są ratownicy, to są analitycy. Wszyscy biały personel, o którym mieści się w tabeli, to jest tabela 10 jakby punktów w tej tabeli jest i każdy ma wyliczone te zarobki. I dzisiaj jeszcze raz jako lekarz powiem jasno. Dzisiaj w ochronie zdrowia zarabia się godnie, ale te podwyżki musimy zahamować ze względu na to, że Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu tego nie
0: wytrzyma. Nie nadąża.
2: Nie może być tak, że strefa budżetowa ma podwyżki 3%, a ochrona zdrowia dzisiaj, gdzie te zarobki już, jeszcze raz powtórzę, są godne, ma 1 lipca 8,8%. To jest oczywiście jeden z punktów.
0: No właśnie, bo w tym projekcie ustawie też jest parę innych pomysłów, które składają się na 16 miliardów złotych efektu pozytywnego dla NFZ-u. Z czego te pieniądze mają być?
2: Po pierwsze, przekazanie składki chorobowej z ZUS-u do Narodowego Funduszu Zdrowia. A co za tym idzie? Tu są dwa aspekty, które są bardzo, bardzo ważne. Bo dzisiaj mamy tak, że ZUS widzi zwolnienie i jego jakby, on tylko sprawdza, czy zwolnienie jest jakby dobrze wystawione. Natomiast NFZ będzie widział to zwolnienie i będzie widział chorobę i będzie mógł na tą chorobę reagować. Jeśli pacjent ma zwolnienie po raz kolejny miesiąc, to znaczy, że trzeba go wysłać na taką rehabilitację, żeby on szybko wrócił na rynek pracy, czy pomóc mu w jakiś inny sposób, żeby to zwolnienie skrócić. I byłaby taka rzeczywiście możliwość, żeby taki pacjent otrzymał pomoc, która w pierwszym etapie oczywiście będzie droższa, ale w etapie krótszego zwolnienia wyjdzie to na plus. I tu jest jakby jedna część z tych 16,6 miliardów złotych. Druga jest tam, że składkę chorobową wrzucamy z opodatkowania, więc jakby była podstawa do odliczenia.
0: Czyli jakaś nowa ulga podatkowa się pojawia, tak?
2: Nie, to jest tak, że w tej chwili, jeśli płacimy składkę zdrowotną, to mamy pensji, powiedzmy, dla prostego liczenia 1000 zł.
0: Tak.
2: I tu się i na to się również składa składka chorobowa. Jeśli wyrzucimy z tego 1000 składkę chorobową, przykładowo 100 zł, to do NFZ-u z podatku trafi więcej pieniędzy. To ja bym to musiał jakby rozpisać, bo to tak słownie trudno wytłumaczyć.
0: Rozumiem, że udział tej składki w wynagrodzeniu brutto będzie troszeczkę inny, tak, dzięki tej operacji.
2: Dokładnie. I więcej wpłynie jako składka zdrowotna. Dokładnie tak, panie redaktorze. Ale te 16 miliardów również się wiąże z tym, że my chcemy dać ulgę pacjentom 10%, którzy będą leczyli się w prywatnej ochronie zdrowia, żeby mogli sobie odliczyć 10% od podatku PIT.
0: Ale to po co?
2: To już mówię, to są też dwa aspekty. Po pierwsze, szara strefa w ochronie zdrowia dzisiaj jest na poziomie, tak się szacuje, ja znam szacunki dane firm, które to robią, jest na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych.
0: I rozumiem, że jak ludzie dostaną ulgę, to będą to raportować, żeby mieć tą ulgę i będziemy wiedzieć, ile tego jest, tak?
2: I będziemy mieli większe wpływy z podatku, ale to jakby ta ulga też ma inne przeznaczenie. Ona będzie mówiła, bo dzisiaj prywatna służba zdrowia, prywatna ochrona zdrowia nie raportuje nigdzie przypadków, prawda, do NFZ-u. I co to spowoduje? To spowoduje też, że oni będą musieli raportować, bo to jest związane z paragonem, który będzie trafiał do Krajowej Administracji Skarbowej, ale również dane będą trafiały do NFZ-u. I będziemy wiedzieli, że na przykład taki gabinet X przyjął pacjentów z taką chorobą ilość X, tak? I to trafi. Będziemy mieli mapę potrzeb i też będziemy mogli, że tak powiem, spojrzeć inaczej na to, w jakim regionie, jakie są też choroby. Ale czy te dwa czynniki, ten czynnik finansowy, zniesienie szarej strefy, ludzie będą mogli 10% sobie odliczyć. I tu się przekłada, przynajmniej takie są wyliczenia, tu jest około miliarda do 2 miliardów zysku z tego działania. Ale ten drugi aspekt, który dla mnie jest akurat ważniejszy, to jest właśnie ta mapa potrzeb, która pokaże, jak ludzie po prostu chorują i gdzie dane choroby w danym miejscu mają jakby więcej tych chorób jest. Bo wiadomo, że w jednym mieście jest jakiś zakład pracy, który duży, powiedzmy, prawda, huta, kopalnia, przemysłowy jakiś, który wpływa na pewne też schorzenia i też będziemy to wszystko widzieli, jaka jest potrzebna mapa potrzeb.
0: Panie pośle, proszę powiedzieć, bo czas nam się kończy, więc musimy zmierzać do końca niestety. Czy ten projekt ma poparcie rządu? Bo to jest projekt poselski, a nie rządowy.
2: Jeszcze tego poparcia rządu nie ma, ale mam nadzieję, że w tej sytuacji, która się wydarzyła i trzeba coś zrobić z ochroną zdrowia, to jest projekt, na którym możemy pracować. Ja byłem sprawozdawcą tego projektu i mówiłem dość jasno, że możemy pewne rzeczy zmienić, wprowadzić, to możemy coś skorygować. I rzeczywiście narracja wszystkich klubów, Konfederacji i PiSu, gdzie zawsze są przeciw, oni powiedzieli, że jest na czym pracować. Tak? No mamy jakiś punkt wyjścia, więc mam nadzieję, że rzeczywiście rząd też zdecyduje się poprzeć ten projekt. Może nie w 100% w tej formie, w której jest, bo w tej chwili trzeba jeszcze parę rzeczy podokładać. Można by coś zmienić. My tam chcemy złożyć autopoprawkę na komisji, chociażby dotyczące szpitali powiatowych, więc jest na czym pracować.
0: Czyli jest plan pole manewru jeszcze, jak rozumiem.
2: Tak jest.
0: Bardzo dziękuję. I proszę powiedzieć jeszcze na koniec, kiedy pana zdaniem mogłoby to zostać uchwalone, tak realnie patrząc?
2: No, ja mam nadzieję, że przeszliśmy pierwsze czytanie w Sejmie. No teraz będzie praca w komisji. Mam nadzieję, że rzeczywiście i rozmawiałem też z posłem, z marszałkiem Sawickim, który chce rozmawiać na ten temat z premierem Tuskiem, żeby ten projekt szedł jak najszybciej do komisji, żebyśmy mogli rzeczywiście zacząć nad tym dokumentem pracować, bo jest stworzony dokument, nie trzeba nic nowego, wystarczy, że tak powiem, zmodyfikować go i można wiele rzeczy w ochronie zdrowia wyprostować, załatwić, no bo ten projekt, który przyjęliśmy o wynagrodzeniach, on tak naprawdę nic nie zmienia, poza tym, że pokaże, czy jakiś lekarz pracuje w kilku placówkach w tym samym czasie. No
0: ten jest,
2: niewiele zmieni.
0: Ten jest znacznie szerszy, to prawda. Bardzo dziękuję. Tak, pan poseł Radosław Lubczyk, PSL Trzecia Droga, był naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jesteśmy gotowi do negocjacji z Rosją, ale nasza cierpliwość jest ograniczona, mówi przedstawiciel Ukrainy przy ONZ. Znany amerykański konserwatywny komentator polityczny Tucker Carlson ogłosił, że wycofuje się ze swojego poparcia dla Partii Republikańskiej. Kolejny oddział szpitalny w Bieszczadzkim Lesku jest zagrożony. Przedstawiciele placówki spotkali się z władzami NFZ, by rozmawiać o przyszłości tamtejszego SOR-u. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ, Andriy Melnyk, powiedział podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że Kijów jest cały czas gotowy do bezpośrednich negocjacji z Rosją. Nasza cierpliwość jest jednak ograniczona, stwierdził cytowany przez agencję Ukrinform. Melnyk przypomniał, że w ciągu ostatnich 15 miesięcy Kijów wielokrotnie apelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni. Według Melnyka Ukraina w ostatnim miesiącu znacznie zmieniła dynamikę wojny. Jak stwierdził, nawet rosyjscy blogerzy wojskowi otwarcie mówią, że Moskwa nie może jej wygrać. Melnyk zwrócił się też do przedstawicieli Rosji i wezwał Moskwę do wycofania swoich wojsk z okupowanych terytoriów Ukrainy. Nadzwyczajne posiedzenie ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa zostało zwołane w celu omówienia ostatnich ataków Rosji na Ukrainę, w szczególności ostrzałów Ławry Peczerskiej. Według ONZ maj był najbardziej śmiercionośnym miesiącem dla cywilnej ludności Ukrainy od kwietnia 2022 roku. Węgry z pewnością będą miały nowego prezydenta do 20 sierpnia, powiedział węgierski premier Peter Mozior. Szef węgierskiego rządu zapowiedział wcześniej, że jego gabinet rozpocznie proces usunięcia ze stanowiska prezydenta Tamasa Suloka poprzez nowelizację konstytucji, a jesienią rozpocznie reformę konstytucyjną. Premier wielokrotnie wyzywał do rezygnacji prezydenta oraz m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, nazywając ich marionetkami Viktora Orbana. Wyznaczony przez Moziora termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Prezydent, odrzucając apele Moziora, ostrzegał, że próby jego usunięcia zagrażają praworządności i porządkowi konstytucyjnemu Węgier. Premier wyjaśnił, że referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone już przyszłego lata. Tucker Carlson, amerykański konserwatywny komentator i dawny zwolennik prezydenta USA Donalda Trumpa, ogłosił, że nie popiera już Partii Republikańskiej, bo ugrupowanie to nie odzwierciedla jego poglądów. Jak zauważa portal Axios, uwydatnia to pęknięcia w ruchu MAGA. Były publicysta Fox News powiedział również, że nie zamierza popierać demokratów i nie jest pewien, jak będzie głosował w przyszłości. Wypowiedź Carlsona padła kilka miesięcy przed jesiennymi wyborami uzupełniającymi do kongresu. Na początku kwietnia Donald Trump ostro potępił krytykujących o prawicowych publicystów i influencerów, w tym Tuckera Carlsona, za ich krytykę wojny przeciwko Iranowi. Trump nazwał ich wtedy wariatami, przegrywami i głupkami. Pracownicy szpitala z Bieszczadzkiego Leska razem ze społecznikami spotkali się w Rzeszowie z władzami regionalnego NFZ, aby rozmawiać o przyszłości placówki i groźbie zamknięcia kolejnego oddziału, tym razem szpitalnego oddziału ratunkowego. Dla pogrążonego w długach szpitala byłby to gwóźdź do trumny. O szczegółach opowie Marcin Starzec.
5: Lesko od wielu miesięcy jest symbolem kurczenia się medycyny na Podkarpaciu, oddział po oddziale. Jeszcze przed spotkaniem pracownicy i społecznicy po raz kolejny apelowali o jego utrzymanie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tysięcy turystów, którzy w sezonie przyjeżdżają w Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
6: W różnych sytuacjach wypadkowych, złamań, oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym, załatwiani od ręki.
5: Tylko do czerwca tutejszy SOR przyjął blisko 4000 pacjentów, a chirurgia wykonała w ubiegłym roku ponad 1000 operacji. Mimo tych liczb szpital ma gigantyczne długi. Od początku roku pracownicy otrzymują zaledwie 70% pensji, ale alarmuje lider ruchu społecznego Duszan Augustyn.
7: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców.
5: Władze w województwa mówią o konsolidacji szpitali w Lesku, Ustrzykach i Sanoku oraz o pożyczkach z BGK. Na razie jednak są to tylko deklaracje. Lesko wciąż nawet nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego. Marcin Starzec, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami na południowym wschodzie, wzrastającym do dużego. Przelotny opad deszczu i burze możliwe głównie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Termometry pokażą dziś od 22 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam w okolicach 18 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: W języku polityki międzynarodowej i analizy tejże karierę robi pojęcie okna możliwości. Zwyżka popularności tego pojęcia, taka ostatnia, pojawiła się na początku tego roku, kiedy atak na Iran wydawał się świetnym pomysłem. W ramach tego okna możliwości Iran miał być rzucony na kolana i błagać o litość. W rzeczywistości jednak wyszło odwrotnie. To Iran wydaje się być teraz największym wygranym starcia ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Okno możliwości się zamknęło, by otworzyć dla kogo innego z drugiej strony muru. Tak naprawdę to Trump był oknem możliwości dla Izraela. Jego zapotrzebowanie na szybki militarny sukces, na coś, co dałoby się przełożyć na zachwyt amerykańskiego wyborcy, to jego potrzeba brutalnej polityki była oknem możliwości dla Izraela, a nie sytuacja na Bliskim Wschodzie. Co jednak mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Chociaż potencjał militarny Iranu udało się przestrzec w zgodzie z językiem stosowanym przez Izrael, nie udało się przełamać jego strategii umiędzynarodawiania konfliktu. Nie udało się przełamać blokady cieśniny Ormus, nie udało się powstrzymać ataków na instalacje roponośne i przetwórcze krajów Zatoki, nie udało się zatrzymać zwyżki cen ropy, nie udało się pohamować rosnącej wściekłości Trumpa, który zamiast odnotować spektakularny sukces, wkopał się w bliskowschodnią awanturę, która jak każda w tym regionie zapowiadała się na wiele, wiele lat. I w pewnym sensie dalej może się tak zapowiadać. Iran doskonale o tym wie, więc już na starcie w memorandum porozumienia uzyskuje ogromne koncesje. Lepsze niż mógłby sobie wymarzyć, lepsze niż to, co dawał mu Obama. Izrael próbuje wywrócić stolik, bombarduje Liban, blokada cieśniny zostaje przywrócona, wściekłość Amerykanów na Izrael rośnie. Potencjalne korzyści widzi tylko reżim wojskowy w Iranie. Jak do tego doszło, do tej serii fatalnych decyzji? I czy nie przypomina to trochę serii innych, równie fatalnych decyzji podejmowanych w innym systemie przy innych stolikach? Jakie były korzyści Rosji z wywołania wojny z Ukrainą? Jakie były oczekiwania, a jaka okazała się rzeczywistość? I to jest właśnie to pytanie. Niby wszystko inaczej, ale rezultaty jakby podobne. Ale czemu? Jaka biała albo czarna magia tutaj zadziałała? A może po prostu przesadna wiara w moc militarnych zabawek zawsze kończy się źle? A może jest jeszcze inaczej? Wskrzeszanie niektórych wojen musi skończyć się źle, bo nie istnieją żadne polityczne rozwiązania, które mogłyby zaprowadzić w ich konsekwencji nowy porządek, zakończyć konflikt. Ale czyżby Izrael i Stany Zjednoczone o tym nie wiedziały? Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: A będziemy rozmawiali o dość specyficznej historii, takiej dość, powiedziałbym, zaskakującej, a zarazem może właśnie nie zaskakującej. To znaczy mamy dwie wojny i dwa przypadki, które powinny być zupełnie różne, a są zaskakująco podobne w rozpoznaniu możliwości wroga. Czyli z jednej strony mamy 2022 rok, inwazja Rosji na Ukrainę i nagle się okazuje, że ta Ukraina stawia opór, jest dużo lepiej przygotowana do wojny niż by się wydawało, nie poddaje się, nie ma w niej praktycznie żadnego przypadku chęci współpracy z Rosją, jest wrogo nastawiona i zdecydowana bić się o swoje do ostatniej kropli krwi. Taki jest obrazek wówczas. Po czym mamy 2026 rok, wybucha wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych, czyli wydawałoby się najmocniejszego kraju na świecie, jeśli chodzi o potencjał militarny, z Iranem, który ma wewnętrzne problemy, zawodzi swoich obywateli, nie jest w stanie dostarczyć tych podstawowych usług społecznych, które są tam jednak dość istotne, wszędzie zresztą są istotne, ma opór w postaci opozycji wychodzącej na ulicę. I co się okazuje, mimo ataku tych dwóch krajów, bardzo dobrze przygotowanych wydawałoby się do wojny i bardzo dobrze też wywiadowczo przygotowanych do tego, żeby z Iranem walczyć, sytuacja okazuje się analogiczna. Dlaczego te rzeczy są podobne?
9: Bo elity są podobne.
8: Spodziewałem się jakiegoś bomotu.
9: Przepraszam. Ja wiem, ale to tak, to tylko tak na zagajenie, a mam nadzieję, że uda się to pogłębić. W 2022 roku, wtedy, kiedy faktycznie, znaczy kiedy Rosjanie szykowali się, a nawet wcześniej, bo to był i 2021, ale także 18, w 2018 roku mamy potwierdzenie, że Kreml już miał wajchę swoją wewnątrzpolityczną przestawioną na pozycję robimy poprawkę. Tak, robimy poprawkę, czyli drugi raz wchodzimy, próbujemy wejść do Ukrainy, tak, żeby to, czego się nie udało zrobić w 2014 roku, dokończyć w 2022. Błąd strony rosyjskiej polegał na tym, trochę to Rosjanie w tym przypominają Izraelczyków, mieli pewną koncepcję. Pamiętamy, ten błąd koncepcji kosztował Izrael naprawdę ofiary śmiertelne plus wielkie zdziwienie, że Hamas, ten mały Hamas, ci terroryści w klapkach byli w stanie naprawdę zadać potężny cios wielkiej potędze militarnej na Bliskim Wschodzie. I w 2022 Rosjanie byli przekonani, i zaraz powiem, dlaczego to jakby to trzeba zniuansować, że my to znamy tą historię, że wjadą na Ukrainę, że przywitają Ukraińcy ich jako wyzwolicieli, bo tak była robiona propaganda, że ten reżim w Kijowie
8: od 2014 roku tak przedstawiano.
9: Tak jest, że reżim jest wrogi.
8: Faszystowski reżim, nie walczymy z Ukraińcami, walczymy z faszystami, uczcie się historii i tak dalej.
9: I że to, co się działo na Euromajdanie, to był de facto zamach stanu. Tak. I to, co robi Rosja, to zbawia ten świat, to znaczy zbawia Ukrainę i braci Ukraińców i oczyszcza ją z tego nowotworu, którym są ukrobanderowskie elity w znaczeniu władze, które uzurpują sobie rządy. I wiemy, że ta koncepcja, którą mieli Rosjanie, ona była pod tym względem fałszywa, że Władimir Putin już był na tym etapie, na którym nie słuchał, po pierwsze, nie miał takiej uważności na realną ocenę i na realne raporty. To znaczy on wierzył w to, że Ukraina jest w zasadzie słowiańską sąsiednią republiką, że tam jest więcej rosyjskojęzycznych mieszkańców, a więc i sowietyzowanych, zrusyfikowanych wcześniej, więc podatnych na narrację rosyjską, więc nie będzie tak trudno. Może będzie trudniej niż powiedzmy w innych miejscach, ale Ukraińcy są, prawda, to są nasi, to jest ta mała Rosja. Tylko tyle, że Władimir Putin i jego elity, one się rozbiły w tym momencie o jakość państwa rosyjskiego, czyli szycie na dratewkę, dopinanie różnych spraw na agrafkę i przedstawianie, to jest ten syndrom typowo sowiecki, a później też postsowiecki, więc dzisiejszy rosyjski, że z uwagi na to, że to państwo opiera się na takiej zasadzie, że nie ufa się nikomu, to jeszcze są tradycje sowieckie wcześniejsze, więc jak się nie ufa nikomu, to jakby trzeba zawsze mieć podkładki, nie wyskakiwać z czymś, co grozi, to znaczy z czym wychodzi się ponad szereg, ponad system, tak? Czyli okazywało się, że wprawdzie wszyscy wiedzieli, jak wygląda sytuacja na Ukrainie i że nie będzie łatwo. Zaraz powiem, po czym oni to wnosili, ale raporty, które szły, tak? Po tej drabinie.
8: Tak, do ucha prezesa.
9: Do ucha prezesa, czyli od FSB, IGR-u w górę, one donosiły o tym, I to był syndrom, i to jest do dzisiaj syndrom służb rosyjskich i armii rosyjskiej, że piszą raporty takie, jakie chcą przeczytać zwierzchnicy. A zwierzchnicy chcieli przeczytać, bo taki był plan odgórny, że Ukraina jest przygotowana na wyzwolenie rosyjskie. I to jest ta historia, pamiętamy, zaraz w lutym albo na początku marca 2022 roku mieliśmy takie przecieki z rosyjskiego FSB, które pokazywały takie raporty wewnętrzne jednego, powiedzmy, z analityków, który, prawda, opisał realia, to znaczy jak pisał fałszywe, to znaczy co pisał i dlaczego to generalnie takich jak on było, była większość. I ten obraz, fałszywy obraz i budujący fałszywe przekonanie, że Ukraina z kwiatami przywita wyzwolicieli, doprowadziła do tego, że jak weszły rosyjskie wojska, to one, prawda, dostały taki silny opór. Ale to, że mogły dostać silny opór, to można było wnosić także po tym, czyli nie tylko jakby te raporty oddolne mogły przeczyć, ale tam jeszcze były inne doniesienia, które nie były raportami, ale były tym trudnościami, które miały służby rosyjskie przed 2021 rokiem. Bo my dzisiaj wiemy, bo to są też wyniki śledztw dziennikarzy rosyjskich, tych dziennikarzy śledczych, którzy bardzo dobrze opisywali takie przygotowania i trudności Rosji do zwiększenia swojej operacyjnej działalności na Ukrainie w 2021 i na początku 2022 roku. Oni w 2021 roku rzucili na szalę w Ukrainie wszystko, co mieli. To znaczy rekrutowali, kogo tylko mogli, przekupywali, kogo tylko mogli, czyli budowali agenturę po prostu w totalnej desperacji. Co oznaczało, że z jednej strony oczywiście była podatność, ale oni sami w tych doniesieniach dziennikarskich, śledczych wiemy, że to już nie było łatwo, że oni sami widzieli, że Ukraina też była przygotowywana, że też był narastający, jakby była taka, powiedziałabym, taka elektryczność, tak? Znaczy wielu odmawiało, bo spodziewało się jednak tego oporu. Czyli to też nie było tak, że Putin totalnie nie miał, może on totalnie nie miał świadomości, ale, bo nie czyta, jemu się drukuje ciągle internet, ale jego ludzie, czyli Patruszew, Bortnikow i cała reszta, mieli względną świadomość tego, co się dzieje, ale jednocześnie pamiętajmy, to już są politycy, którzy są blisko ucha prezesa, czyli Władimira Władimirowicza, i szepczą mu do ucha to, co Putin chce usłyszeć. Więc to była ta geneza porażki Rosji i tego, że jej się tam faktycznie nie wiodło. Ale ja jeszcze dopowiem, że to, tam się nic nie zmieniło.
8: To zrozumiałe, ale można by teraz powiedzieć tak. Okej, przypadek rosyjski jest o tyle szczególny, że to jest autokratyczny system, właściwie już totalitarny, że jakby to jest piramida oparta na Władimirze Władimirowiczu. Taka odwrócona piramida,
9: prawda? Tak jest,
8: prawda?
9: I która wierzy w swoją propagandę.
8: Tak jest. I możemy powiedzieć, no cóż, tak się ustawili, że chcą samych siebie oszukiwać. No ale teraz tak, Izrael to jest jednak mimo wszystko demokracja, nawet jeżeli z problemami to demokracja. Stany Zjednoczone to też jest demokracja, a tam doszło najwyraźniej do czegoś bardzo podobnego, bo mimo tego, że można było bardzo skutecznie eliminować i przywódców Hamasu za pomocą przysławnych pagerów i wybić połowę elit Iranu zdalnie, to jednak rozpoznanie co do potencjału wroga, co do możliwości obronnych wroga okazało się marne. Wystąpił podobny proces.
9: Tak, ale to był tak, wiem, że Hamas, to masz w głowie, ale to był z pagerami Hezbollah.
8: Hezbollah, przepraszam.
9: Tak jest, ja wiem, tak. Jasne, my to wiemy. Proces nastąpił podobny, ale w przypadku Izraela naprawdę kluczowe znaczenie ma koncepcja. Izraelczycy byli przekonani o własnej wyjątkowości i o tym, że żadni pantoflarze, domyślę, terroryści w sandałach, nie są w stanie drasnąć nawet imperium cybernetycznego,
8: A czy to nie jest tak, że to właśnie imperium cybernetyczne jest takie uwodzące i zwodzące? To znaczy, że wierzymy tak, tak bardzo, że mamy te narzędzia inwigilacji tak świetne, że koniec końców nagle się okazuje, że pewne rzeczy prześlepiamy właśnie dlatego, tak, że one są takie świetne.
9: Tak jest. Izraelczycy popełnili grzech pychy. To jest mniej więcej podobny syndrom jak po wojnie sześciodniowej, w której zachłysnęli się swoim wielkim zwycięstwem, potęgą, uwierzyli w swoją przewagę. Tak, w swoją wyjątkowość, sprawczość, wielkość. Zapłacili to dramatycznymi dniami wojny Jom Kippur, wtedy kiedy, prawda, Golda Meir się zastanawiała, czy to nie jest ten moment, kiedy faktycznie trzeba sięgnąć po ten słynny czerwony guzik w obronie, bo wrogowie byli na terytorium Izraela, tak? Po raz pierwszy, znaczy nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy tak głęboko i zagrozili realnie egzystencji państwa Izrael. Premier Netanyahu i to, że Netanyahu doprowadził do takiego osłabienia państwa, to wynika z tego, że nam się nałożyło jakby jak zawsze kilka elementów, ale to, co powiedziałam, ta kluczowa była koncepcja, czyli przekonanie, że Hamas w ogóle nie ma takiej możliwości. Są otoczeni murem, są inwigilowani przez nasze systemy. Tylko, że w tej koncepcji, a my wiemy, że ta koncepcja panowała na górze, ale od dołu, i to jest ta różnica z systemem rosyjskim, ale od dołu służby raportowały, że tam się coś dzieje. Że tam są jakieś dziwne manewry wykonywane. I to jest ten syndrom, który Amerykanie przetestowali przed 11 września, wtedy kiedy raporty o przygotowaniach Al-Kaidy, one po prostu grzęzły na kolejnych biurkach, kolejnych, prawda?
8: Czyli można powiedzieć, że następuje taki oto proces. W Rosji redaguje się raporty pod czytelnika,
9: tak,
8: a w Izraelu się po prostu ich nie czyta.
9: Albo one grzęzną, tak jest, nie czyta, a nawet jeżeli czyta się, to one grzęzną przy kolejnych jakby stopniach administracji. Bo mamy doniesienia, mamy potwierdzenia szefów wywiadów, że informacje były i oni je dostarczali na biurka, na biurko premiera. I tylko pytanie, co się stało na tym biurku premiera. Na biurku premiera
8: panował bałagan.
9: Panował po pierwsze bałagan, ale ten bałagan był bardzo konkretny. Premier Netanyahu miał co innego w głowie. To znaczy miał koncepcję w głowie, a po drugie miał swoje ważniejsze sprawy do załatwienia. Wierząc w to, że armia Izraela sobie poradzi ze wszystkim, pozwalał sobie wtedy, pamiętamy, przed 2023 rokiem, na zwalczanie opozycji, jego krytyków, którzy, prawda, zaciągnęli go do sądu, których trzeba było, te protesty trzeba było powstrzymywać. Pamiętamy sprawy, tak, wielkie afery w Polsce z Pegasusem, ale takich afer w Izraelu było więcej. Czyli wychodziło na to, jak premier, znaczy jak władze, prawda, podsłuchują.
8: Też pamiętajmy, że to był taki gorący moment, kiedy oni się zabrali za te ustawy zasadnicze,
9: tak jest,
8: izraelskie, prawda, czyli
9: tak
8: odpowiednik
9: jest
8: konstytucji.
9: Tak jest.
8: I rozumiem, że to był ten czas, kiedy bardziej uwaga szła na kwestie wewnętrzne niż na
9: pacyfikowanie
8: zewnątrz
9: opozycji.
8: Tak. Ale my się niesłusznie skupiamy na 7 października. Ja bym chciał, żebyśmy popatrzyli na Iran później.
9: A to za moment, za moment, jeżeli mogę, to dokończę. I zobaczmy, Netanyahu był skupiony na opozycji, a jednocześnie, i to jest to psucie państwa, to znaczy Netanyahu odpowiada za to, przynajmniej częściowo, co się wydarzyło 7 października, bo służby, które nie są gigantyczne, to jest mit wielkich służb izraelskich, one są nieliczne, one mają fantastyczny PR, ale mają problemy dokładnie takie same jak inne służby. Są często upolityczniane, to jest po pierwsze, a po drugie jest ich niewiele i ich zasoby były przez premiera, który jest w zasadzie szefem wszystkich szefów, przekierowane na zachodni brzeg, bo to był ten kierunek, na którym mieliśmy, pamiętamy, oddolne formacje jak Leże Lwa, prawda, takie, które tak, nie chciało mieć nic wspólnego ze starymi dziadersami z Hamasu, czy z palestyńskiego islamskiego dżihadu. Mieliśmy i to była ważna sprawa dla Netanyahu, była potrzeba chronienia swoich kumpli z koalicji, którzy jako osadnicy, a jednocześnie politycy koalicyjni, zamieszkiwali w osiedlach żydowskich na zachodnim brzegu. I w znacznym stopniu ochrona szła, była przekierowana na zachodni brzeg po to, żeby strzec jeszcze pilniej tych osiedli, na których mieszkali politycy, a jednocześnie wszystkie ręce były położone na pokład, żeby jakby zająć się sprawą zachodniego brzegu, bo Gaza była pod kontrolą. I jak do tego, jakby to wszystko zsumujemy, to wyjdzie nam katastrofa 7 października, która nie jest która nie wzięła się z torku na środę, tylko była efektem właśnie egoizmu Netanyahu i psucia państwa.
8: Czy to nie jest jeszcze bardziej w tym kontekście przerażające i szokujące, że 3 lata później popełniasz w gruncie rzeczy analogiczny błąd przy starszym partnerze, mocniejszym, silniejszym? To znaczy znowu masz dane wywiadowcze, ale znowu nie umiesz ich przeczytać. Liczysz na cud. Liczysz na to, że opozycja w Iranie, że ludzie, że ulica, że tłum cię wesprze, pomijając naprawdę bardzo racjonalne przesłanki, że to się zwykle nie dzieje. Tak? W momencie, kiedy jesteśmy atakowani, nie jesteśmy zainteresowani wywracaniem władzy.
9: Tak.
8: Nie chcemy w gruncie rzeczy, nawet jeżeli nienawidzimy swojej władzy, nie chcemy, żeby na czołgach przyjechali jacyś obcy i nam ustawili wszystko po swojemu. To jest zupełnie zrozumiałe. A wydaje się, że Izrael na to liczył i że Stany Zjednoczone na to liczyły.
9: Tak. Izrael liczył w sposób cyniczny i świadomy, bo to była dla Netanyahu jedna wielka okazja, żeby jakby dokończyć te plany, które miał, a jego przecież wielkim hasłem od kolejnych jego koalicji rządzących była walka z reżimem irańskim, powstrzymanie Armagedonu, który tutaj cudzysłów,
8: tak jest.
9: Który tam się szykował.
8: Tak, czyli pierścień ognia, no tak znamy jest. Wszystkie te piękne metafory.
9: Znamy, ale teraz historia wyglądała tak. Izrael miał swoje oceny i po tym jak ja w październiku, koniec października, początek listopada, koniec października ubiegłego roku rozmawiałam z ekspertami izraelskimi, ale byliśmy większą grupą, więc nie byłam sama, bo to był wyjazd taki ekspercki. Rozmawialiśmy z ekspertami z takiego czołowego, bezpieczniackiego think tanku, który zresztą jest szpiegowany, czy był szpiegowany, to jest całkiem niedawna afera, przez Irańczyków, a który także był zaangażowany w konstruowanie operacji irańskiej, czyli INSS. Mhm. On jest powiązany ze służbami w ten sposób, że tam trafiają wszystkie wielkie figury od Mossadu po Shin Bet przez Amal, więc oni tam po prostu są.
8: Rekrutacja z wewnątrz, można powiedzieć.

0: To była końcówka lutego, tak? Przełom lutego i marca. Więc oni już nam sygnalizowali, że to już jest wszystko jakby poukładane, te puzzle są poukładane, oni są w trybie już takim bardzo logistycznym. I jak pytaliśmy ich o to, a dlaczego się zdecydowali na wojnę z Iranem, wiedząc, że to jak sobie nie dawali rady przez tyle dekad, wyczerpali wszystkie możliwości, to w zasadzie powinni odpuścić, tak? I oni mówią, że dla nich ta decyzja jeszcze z czerwca, a także teraz, bo to oni traktują jako jedną kampanię, to w 70% okno możliwości.
1: No czyli, tak.
0: I to okno możliwości polegało na tym, że mamy nie sam Iran, to nie Iran był oknem możliwości.
1: To Stany.
0: To Stany były oknem możliwości, czyli prezydent, który pod względem psychologicznym był dosyć czytelny dla Izraelczyków, łatwiej było zarządzać egotykiem i narcyzem, to znaczy były sposoby. Znaczy, można było zawalczyć o,
1: no właśnie,
0: o to chodzi. I
1: tak,
0: oni zawalczyli.
1: Ja
0: to nie chodzi o to, że bo Trump podjął sam decyzję.
1: Tak jest,
0: to jakby
1: tak.
0: To nie jest tak, że oni go totalnie zmanipulowali, on jak dziecię poszedł za nimi. Nie. Przydał się przekonać, tylko tyle, że potrafili znaleźć klucz do Netanyahu. A pozostałe 30...
1: Do Trumpa.
0: Przepraszam, do Trumpa. A pozostałe 30% to była kwestia czasu, to znaczy timingu, który jest w Iranie, że, prawda, już tam, wtedy, kiedy rozmawialiśmy, to był październik i tam już się zaczynały, prawda, sprawy takie, protesty, coś tam burczało, a my już wiemy, że to, co burczało, to była operacja izraelska podsycania antyreżimowych nastroju, więc oni wiedzieli, że to podgrzewanie atmosfery potrzebuje czasu i liczyli, że to będzie przełom roku, czyli zima albo koniec, albo początek roku. Więc oni mniej więcej wiedzieli, w jakim to kierunku idzie, bo zarządzali tą sytuacją. Więc pod tym względem ze strony Izraela, izraelskich służb to była i polityków, to była sytuacja w miarę przygotowana. I okno możliwości, czyli Donald Trump, polegało na tym, że po przygotowaniu, bo cokolwiek byśmy o Netanyahu nie powiedzieli, to jest gość, który potrafi PR-owo potrafi przedstawić ofertę. Prawda? I ta oferta, ja tutaj odwołuję państwa słuchaczy do świetnego, naprawdę prześwietnego nawet tekstu takiego dziennikarskiego śledztwa z rozmów, które odbyły się w Białym Domu, w tym pokoju sytuacyjnym. I to jest w kwietniu, na początku kwietnia tego roku opublikowany tekst w New York Timesie. I tam jest bardzo ważne to, że autorzy podają cytaty. To nie są parafrazy. To są cytaty, które mieli bardzo konkretne i wiemy, kto konkretnie co mówił. I z tego, co wyczytujemy, z tego w zasadzie stenogramu spotkań z Izraelczykami, to wychodzi na to, że strona izraelska była dobrze przygotowana, bo oni przyjechali na spotkanie z Trumpem, przygotowani pod względem argumentacyjnym i takim, powiedziałabym, gadżetowym. Argumenty były takie, że narracja była taka: z waszą pomocą jesteśmy w stanie doprowadzić w tym sensie z wyeliminowania Chamenei i osłabienia, to znaczy tego przystrzyżenia trawnika. To jest do zrobienia absolutnie. Tylko że Netanyahu, który potrafi, on, pamiętamy, sprzedawał odkurzacze i był świetnym akwizytorem i on to generalnie ma by tą umiejętność sprzedaży produktu we krwi. On przywiózł ze sobą tych ludzi, którzy imponują Trumpowi, czyli faceci w mundurach, a nawet nie wojskowi, tylko służby. Ci wiedzący magicy, tak?
1: No tak, ale właśnie ja bym chciał, żebyśmy zrobili przeskok do tej sytuacji, którą teraz mamy, bo coś poszło bardzo nie tak. To znaczy, okej, Amerykanie kupili ten odkurzacz, zanieśli go do domu i on nie działa.
0: Tak.
1: Rozumiesz, to znaczy w zasadzie nie ma żadnych korzyści z tego ataku na Iran w
0: ale
1: tej chwili.
0: I teraz powiedzmy sobie, kto kupił? To nie kupili Amerykanie, bo jeżeli popatrzymy do tego śledztwa, to się okaże, że Donald Trump, przyjmując Netanyahu, on już był, powiedziałbym, lekko napalony na to, żeby
1: Wywołać jakąś wojenkę.
0: Wywołać jakąś wojenkę, bo a ten

0: Iran, zwłaszcza po pogróżkach, które wystosowywali w stosunku do niego Irańczycy po zabójstwie Sulejmaniego, no to Izraelczycy bardzo ładnie zasugerowali, że no, panie prezydencie, to nikt nie będzie panu groził.
1: Tak, to jest ten moment, dosyć tego.
0: To jest dokładnie dosyć tego. Czyli tak, był Trump chcący już. Mhm. Po argumentach, po pierwszym dniu spotkań, wszyscy wyszli stamtąd, łącznie z Amerykanami przerażonymi, że Donald Trump już podjął wewnętrznie decyzję. I wtedy wyglądała sytuacja tak, że następnego dnia doszło do kolejnego spotkania i wtedy już CIA przygotowało raport oceniający propozycję izraelską, którą po prostu zmiażdżyli. Znaczy powiedzieli po pierwsze to, że Izraelczycy, mówiąc żargonem, ale zaraz wytłumaczę, ale zacytuję jednocześnie, pompują temat, to znaczy mówią to, co chce usłyszeć prezydent Trump. Większość, to znaczy oni wszyscy podawali argumenty na nie, łącznie z szefem Radcliffe'em, szefem CIA, który mówił, że Chamenei można odstrzelić przy pomocy Amerykanów, można ograniczyć potencjał militarny Iranu z pomocą amerykańską, to się da zrobić, ale nie da się w ogóle obalić reżimu. I nie da się zatrzymać de facto tego programu jądrowego. Trump już nie słuchał podczas kolejnego spotkania. On był zainteresowany tym, co może zrobić, prawda? Czyli tymi sukcesami, które mu obiecali Izraelczycy. I teraz co zrobili Izraelczycy, co jeszcze wzmocniło przekonanie Trumpa, że to się da zrobić? Oni generalnie powiedzieli totalną nieprawdę i przeciwko temu protestował wywiad amerykański. Izraelczycy mniej więcej powiedzieli tak, że zwycięstwo jest niemal pewne, bo program jądrowy rakietowy można zniszczyć w przeciągu kilku tygodni. To nieprawda. Reżim był tak osłabiony, że nie byłby w stanie zablokować cieśniny Ormuz. To też była nieprawda. I prawdopodobieństwo, że Iran zaatakuje interesy USA w krajach sąsiednich jest minimalne.
1: No, nie mogę w to uwierzyć, bo to jest...
0: Ale to były cytaty.
1: No tak, oczywiście, ja w ogóle nie podważam tego, ale niesłychane jest to, że w zasadzie można by powiedzieć, że każda przeciętna jedna gazeta była mądrzejsza w momencie, kiedy zaczęła się ta operacja, niż Stany Zjednoczone i Situation Room. To znaczy, przecież to nie jest tak, że w prasie jakiejkolwiek siedzą jacyś geniusze i wiedzą, na czym polega plan Chamenei, a Stany Zjednoczone tego nie wiedziały, prawda? Czyli, że właśnie destabilizacja regionu, jakby takie uzewnętrznienie tego konfliktu, umiędzynarodowienie go. I nagle się okazuje, że to wszystko Irańczycy mogą bardzo skutecznie wykonywać, a Stany Zjednoczone nie wiedziały o tym, no to... I brzmi to absurdalnie, jestem wariata.
0: Nie, nie. Stany generalnie wiedziały, tylko decyzję podejmował Trump. I wyglądało to tak, że Trump był już, tak jak powiedziałam, nastawiony, żeby uderzyć. Tak. I teraz mamy raport przedstawiony wtedy na spotkaniu amerykańskiego wywiadu, który mówił, że Izraelczycy jak zwykle przesadzają, ich plany nie są dobrze opracowane, dlatego nas tak bardzo cisną, bo wiedzą, że nas potrzebują. Tylko, że Radcliffe, to, że on tak oceniał, nie powiedział wprost Trumpowi, tak oko w oko, w pokoju sytuacyjnym, panie prezydencie, to nie jest dobry pomysł, nie róbmy tego. Tego nie powiedział. On, prawda, owijał w bawełnę, że to Izraelczycy przesadzają, że to nie tak, czyli mamy Radcliffe'a, który kluczył. Dalej mieliśmy generała Keina, który był szefem sztabu, który dokładnie wszyscy wiedzieli, bo on w prasie się wypowiadał bardzo krytycznie o ewentualnym ataku na Iran, ale siedząc w pokoju sytuacyjnym, nie wypowiadał swojego zdania. To znaczy on nie mówił Trumpowi, że to nie jest dobry pomysł. Potem mamy gwiazdorów, znaczy mamy tych przybocznych Trumpa. Podczas tego spotkania był Hexet, który był na tak. Znaczy Hexet, jak to wiadomo, on taki krzyżowiec chciałby tam, prawda, zrobić zamieszanie na Bliskim Wschodzie, był na tak. J.D. Vance, który generalnie był przeciw, ale podczas tego spotkania poparł Donalda Trumpa, czyli atak na Iran. Jego szefowa, bardzo ważna osoba białego personelu w Białym Domu, jakby uzasadniała to tak, że jeśli Donald Trump uważa, że może podjąć działania w celu obrony bezpieczeństwa narodowego, to powinien to zrobić. I teraz mamy dalej... mamy Rubio między innymi, czyli sekretarza stanu, który podczas tego spotkania powiedział, jeśli naszym celem jest zmiana reżimu lub powstanie, nie powinniśmy tego robić, ale jeśli jego celem jest zniszczenie irańskiego programu rakietowego, to cel, który możemy osiągnąć. I efekt był taki, że decyzja Trumpa była taka, on wtedy powiedział, myślę, że musimy to zrobić. Problem polegał więc na tym, że służby wiedziały, to nie jest tak, że w amerykańskim wywiadzie pracują, znaczy, że oni nie wiedzieli. Mają doskonałe rozpoznanie, co się działo w Iranie. Wiedzieli też na poziomie armii, wiedzieli też na poziomie politycznym, tylko już w zderzeniu z ego Donalda Trumpa, nikt z tych jego, z wewnętrznego kręgu nie był w stanie otwarcie powiedzieć, panie prezydencie, to nie jest dobry pomysł. I efekt był taki, że każdy stanął na baczność, niby lawirował jak, nie wiem, Vance czy Rubio, że no, jedno możemy zrobić, drugie nie, ale to Trump podjął decyzję, tak?
1: Ale dobrze, ja rozumiem, cały ten obrazek jest spójny.
0: I nie, de facto słuchał siebie, a nie swoich doradców.
1: Cały ten obrazek jest spójny i on rzeczywiście układa się w jakąś taką dość przerażającą, ale sensowną całość z jednym elementem. Izrael też się musiał pomylić, ponieważ to, co uzyskaliśmy na wyjściu, to wcale nie jest osłabienie Iranu. Okej, jakiś trawnik przystrzyżono, ale za chwilę się może okazać, że jeszcze Iran na tym wyjdzie lepiej niż z początku się wydawało. Za chwilę może się okazać, że faktycznie, okej, to jest widmowe, że te pieniądze, które miałyby popłynąć na odbudowę, ale nie jest do końca powiedziane, że to się nie wydarzy. To memorandum porozumienia...
0: No to jest...
1: To jest cios w ambicje Bibiego totalny.
0: Tak. Tutaj Izraelczycy, wydaje mi się, że są o krok przed zaliczeniem strategicznej porażki, tylko ciągle gra się toczy. Zaraz powiem dlaczego. Izraelczycy w mojej ocenie, oni dokładnie wiedzieli, że będzie trudno, tylko zakładali, że jest szansa, nawet niewielka, przy pomocy, pełnym zaangażowaniu amerykańskim, osiągnąć maksymalne cele. To, że się Trump wycofał, pamiętamy w grudniu, wtedy, kiedy były te wielkie protesty na ulicach, on się najpierw obiecał wsparcie protestującym, a potem zaczął rozmawiać z reżimem. To już w mojej ocenie był koniec tej pieśni. Znaczy, to już był koniec szans na dokonanie przewrotu politycznego w Iranie, bo ulica zrozumiała, że Donald Trump ich zdradził i nie zaufali mu już totalnie wtedy, kiedy Amerykanie i Izraelczycy zaczęli bombardować Iran, wtedy już postawę mieli taką, że to, że nam się nie podoba reżim, to nie oznacza, że uwierzymy, że drugi raz, że Trump nam pomoże. A poza tym to jakby to jest nasza sprawa, a nie Stanów, które będą nam urządzać, czy będą nam demolować nasz kraj. Izraelczycy w mojej ocenie, oni tu uprawiali nie tylko ekspertyzę, ale po prostu hazard polityczny. Postawili zbyt dużo na jedną kartę i dzisiaj za to płacą, bo Donald Trump, i to widać przy tym memorandum podpisywanym, on zaliczył taką wtopę w tej ostatniej wojnie studniowej, bo Amerykanie wystrzelali się ze swojego potencjału rakietowego, który będą odtwarzać przez najbliższe 4 lata. Zaliczyli porażkę, bo reżim się obronił, przetrwał, a w zasadzie dostali, prawda, mocno Amerykanie i Izraelczycy po głowie, bo to miała być epicka furia, a się stała epicką porażką. I co więcej, Amerykanie stracili wiarygodność jako ta siła, która, prawda,
1: rozdaje
0: karty. Miała być Wenezuela na Bliskim Wschodzie, scenariusz wenezuelski, a zrobiła się z tego, w mojej ocenie, ledwo uratowali scenariusz iracki w tym sensie, że mogliby ugrzęznąć. I
1: Uniknęli go, prawda?
0: Uniknęli
1: ledwo,
0: go.
1: Ledwo.
0: I to, co widzi...
1: A i tak jeszcze nie wiemy, czym to się dalej rozwinie.
0: No i właśnie,
1: jak
0: to się rozwinie. I teraz Trump dzisiaj jest w takiej sytuacji. Naprawdę zaliczył klęskę. I to klęską od kogoś, kto tak jak Hamas jest jakby źródłem... Taki Hamas w klapkach, tutaj mamy ajatollahów w klapkach, tak? Którzy się okazali...
1: W skarpetkach nienawidzimy Ameryki.
0: Tak jest.
1: Przesławny.
0: Dokładnie.
1: Śmierć Ameryce.
0: Dokładnie. I efekt jest przeciwny do oczekiwań, bo reżim się skonsolidował, władze przejęli wojskowi, co więcej, odkryli nową super broń, takie irańskie Wunderwaffe, czyli ciśnienie Ormus. I już dzisiaj wiemy, że ta ciśnina Ormus będzie zawsze zamykana, jeżeli będziemy mieli do czynienia z kryzysem w relacjach irańsko-izraelskich albo irańsko-amerykańskich. To jest nowa broń Iranu.
1: No też parę innych rzeczy odkryli, prawda? Że
0: oczywiście
1: można bombardować przede
0: sąsiadów.
1: Tak jest.
0: Tak jest.
1: Ich instalacje roponośne i rafinerie i to się świetnie sprawdza, prawda? I proste.
0: Bardzo.
1: Proste.
0: Co więcej, oddawali Amerykanom, nie atakując Amerykanów.
1: Tak jest. Po prostu
0: genialna pod tym względem strategię. I teraz, póki nie zapomnę, sytuacja wygląda tak, że Trump zaliczył naprawdę wielką, wielką porażkę, ale ma przed sobą wybory połówkowe i do tych wyborów połówkowych musi jakby z czymś przyjść. No bo Iran naprawdę na nim ciąży. Zwłaszcza, że odczuli wojnę irańską Amerykanie na stacjach benzynowych i odczuli amerykańscy farmerzy, czyli rolnicy, wzrostem cen nawozów.
1: Tak.
0: I to wszystko powoduje, że ten deal, czyli to memorandum, które zostało zawarte, to w mojej ocenie Witkow, ale to jest moja intuicja, Witkow i Kushner mieli za zadanie podpisać cokolwiek. Trochę tak jak Jelcyn z Czeczenami. Po pierwszej wojnie czeczeńskiej zadanie było podpisać cokolwiek, żeby dać pokój.
1: Tak.
0: Dali sobie w tym memorandum 60 dni na zawarcie porozumienia technicznego i dzisiaj obserwujemy cyrki, prawda, tę wielką dramę grecką w Szwajcarii.
1: Tak,
0: rozmowy,
1: tak, tak.
0: Nie rozmowy.
1: Ale też widać wyraźnie, co robią Izraelczycy. Oni próbują to wywrócić.
0: Tak.
1: Bombardują Liban. Uważają, że i to działa, prawda? No bo wtedy
0: tak
1: Irańczycy zaczynają znowu
0: dlaczego
1: blokować
0: to działa?
1: Ormus i tak
0: dlaczego
1: dalej.
0: To działa? Bo Izraelczycy... oni się zachowują w sposób taki, powiedziałbym, w tej sytuacji przytomny. To znaczy, na potrzeby wewnętrzne, czyli swoje krajowe, mówią nie, operacja libańska będzie kontynuowana, bo krytyka była taka, że Trump, podpisując porozumienie z Iranem, zrobił to porozumienie ponad głowami Izraelczyków, czyli pozbawił Netanyahu i Izraela suwerenności, bo decydował w sprawach Izraela bez w ogóle zapytania Izraela. Mhm. A J.D. Vance, który odwiedził Izrael, powiedział wprost, albo inaczej parafrazując, że Netanyahu ma się cieszyć, bo Trump jest ostatnim sprzyjającym mu przywódcą, a w ogóle to Izrael generalnie ma prawo do samoobrony, ale nie ma prawa do podważenia tego traktatu, tego porozumienia pokojowego. Czyli ruki paszpam, taki był przekaz. I w tej sytuacji Netanyahu musi, bo on też ma wybory wrzesień, październik, musi zrobić dwie rzeczy, a w zasadzie trzy. Po pierwsze, wygrać te wybory, ale traci karty, bo ta wielka opowieść miała być o tym, że byłby, prawda, tym królem Bliskiego Wschodu.
1: Oczywiście.
0: To się nie udaje. Więc teraz tak, nie może stracić poparcia Trumpa, bo nie może sobie na to pozwolić, bo bez Trumpa może
1: ale
0: polec.
1: Ale już stracił, że został ośmieszony dwukrotnie, upokorzony, nazwany wariatem, osobą, której wszyscy nienawidzą, odpowiedzialnym za, nie wiem, za nienawiść wobec Izraela, no po prostu szkodnikiem.
0: Dobrze, ale jeszcze Netanyahu liczy na to, że pamięć ludzka jest krótka. Podobna do pamięci złotej rybki, a więc jest krótka. I że Trump tuż przed wyborami, pamiętajmy, przełom września-października, albo Netanyahu poleci na tą słynną sesję ONZ-owską zwyczajowo we wrześniu i wtedy się spotka tuż przed wyborami z Trumpem w Stanach, albo udałoby się doprowadzić do wizyty Trumpa w Izraelu. I wtedy mógłby grać pewną kartą i na to liczy. Dlatego działania są dwojakie. Czyli z jednej strony mówi, że nie odpuścimy, Liban będzie kontynuowany, ale z drugiej strony ustami swojego ambasadora w Stanach Zjednoczonych mówi i teraz robi ambasador Izraela w Stanach naprawdę przepiękny szpagat, taki dyplomatyczno-intelektualny i mówi tak, że Izrael będzie przestrzegał porozumienia i teraz uwaga, wszyscy myślą irańsko-amerykańskiego, a on mówi nie, libańsko-amerykańskiego. Czy ktoś pamięta to porozumienie?
1: No właśnie.
0: I po przecinku dodaje, że nie będzie atakował Libanu, dopóki Hezbollah nie zaatakuje pierwszy. I teraz konia z rzędem temu, kto postawiłby cokolwiek na to, że nie uda się wygenerować sytuacji, w której Izraelczycy mogliby powiedzieć, ale nie, no Hezbollah nas zaatakował. Musimy odpowiedzieć z pełnią naszej mocy. I tu się koło zamyka i w ten oto sposób Netanyahu nie traci swojego resztek kontaktu z Trumpem, który go obraża, ale to nie jest powód do tego, żeby zachować się jak Meloni, czyli odnaleźć pewne atuty, tak, i odpowiedzieć Trumpowi. Nie, on wie, że musi go mieć za wszelką cenę przy sobie, bo idą wybory. I to jest efekt tego, że Trump jest przymuszony wyborami, żeby cokolwiek, żeby pokazać, że ten deal, który podpisał i który został ośmieszony, czy ten zawarty za 60 dni, czyli w połowie sierpnia, będzie prześwietnym, nowym JCPOA, lepszym niż ten, który wynegocjował Obama, ale z tym memorandum, które obserwujemy, to nie ma na to szans. Znaczy, to absolutnie nie ma na to szans i to, co obalił Trump, właśnie jest trupem z szafy, który wypadł i można by powiedzieć...
1: I śmierdzi.
0: Tak jest.
1: Przepraszam tak za jest. Brzydkie zakończenie. Ale tak rzeczywiście jest. Znaczy, no nie jest to, powiem szczerze, obrazek szczególnie zachęcający, ale na zasadzie klamry. Jakie, czy rzeczywiście zgodzisz się z tym, że ktoś tutaj popełnił błąd niesłusznego rozpoznania, bo mam wrażenie, że wszyscy popełnili, ale ten źródłowy byłby taki po stronie Izraela, że nie robi się deali z kimś tak narcystycznym jak Trump, bo zawsze się na tym traci.
0: Tak, tylko ja myślę, że dla nich ważniejsze jest to, że nowa odsłona, to znaczy nowa sytuacja, to jest nowa szansa. I Izraelczycy nie myślą w kategoriach oceny, bo oni mają ją brutalnie realistyczną, tylko myślą, że raczej jest to dla nich gra operacyjna. To znaczy...
1: Ale w tej chwili nie ma wielkich szans na to, że to się opłaciło. Czy myślisz, że są?
0: Jest niewielka szansa i proponuję zwracać uwagę na to, co będą, znaczy w jaki sposób Netanyahu będzie uruchamiał wszystkie swoje aktywa amerykańskie. Od chrześcijańskich syjonistów, po ewangelikalnych chrześcijan, po AIPAC, MAGĘ i tych wszystkich, którzy mają przynajmniej resztki postaw proizraelskich, których będzie przekonywał zresztą słusznie, będzie podgrzewał ich krytycyzm wobec tego porozumienia, mówiąc, to jest fatalny deal. W ogóle nie można w niego wchodzić, dajcie nam zieloną rękę, a my dokończymy sprawę i wtedy będzie pełnia sukcesu i nie trzeba będzie być splamionym tym gorszym porozumieniem niż wynegocjował Barack Obama.
1: Zielona ręka to chyba z tego trupa, który wypadł z
0: szafy. Tak, tak jest.
1: Dzięki wielkie Agnieszka Bryc, doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była z nami. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na początek informacji o tym, co o negocjacjach w Szwajcarii mówią przedstawiciele delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu. Wielka Brytania będzie miała znów nowego premiera. Keir Starmer rezygnuje ze stanowiska. W ostatniej porodówce na południu Podkarpacia grozi zamknięcie, ale władze szpitala są zdeterminowane, by ją ratować. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie negocjowaliśmy w sprawie programu nuklearnego Iranu i nie podjęliśmy żadnych nowych zobowiązań, oświadczył rzecznik irańskiego resortu dyplomacji Esmail Baghaei, odnosząc się do rozmów z delegacją USA. Z kolei o dużych postępach w odniesieniu do negocjacji mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Delegacje USA i Iranu w Szwajcarii odbyły pierwszą rundę rozmów pokojowych. Jak twierdzi irańskie MSZ, w wyniku rozmów Stany Zjednoczone zawiesiły sankcje na eksport irańskiej ropy naftowej, uwolniły część zamrożonych aktywów Teheranu, a także uruchomiły plan odbudowy Iranu. Powołano też zespoły, które będą odpowiedzialne za przestrzeganie zawieszenia broni w Libanie. Prezydent USA Donald Trump z kolei zadeklarował, że cieśnina Ormus jest całkowicie otwarta. Powiadomił też, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów. Z kolei prezes irańskiego banku centralnego zadeklarował, że Teheran nie ma żadnego obowiązku kupowania produktów rolnych od USA na mocy obecnego memorandum. Turcja będzie gospodarzem szczytu parlamentarnego NATO w Stambule 28 i 29 czerwca, który poprzedzi szczyt przywódców sojuszu w Ankarze w przyszłym miesiącu, poinformował turecki parlament. Szczyt stanowi platformę konsultacji na szczeblu parlamentarnym przed spotkaniem przywódców NATO. Spotkanie w Stambule będzie trzecim szczytem parlamentarnym NATO po spotkaniach w USA i w Belgii. Eksperci podsumowują rządy Keira Starmera na Wyspach. Premier Wielkiej Brytanii ogłosił, że zrezygnuje z urzędu. Zapowiedział także ustąpienie z fotelu lidera Partii Pracy. Przyczyną rezygnacji była presja ze strony ministrów i doradców. Choć Keir Starmer był mocno krytykowany, podczas pełnienia urzędu zrobił wiele dobrego dla Wielkiej Brytanii, mówił w TOK FM aktywista Partii Pracy i były radny Maksymilian Czekalski.
5: Keir Starmer osiągnął wiele sukcesów pod względem wprowadzania nowych praw, które chronią ludzi, którzy wynajmują prywatne mieszkania dla pracowników. Najmniejsze są kolejki dla służby zdrowia od 17 lat, ale jednak w związku z całą presją w pewnym momencie musiał podjąć decyzję, żeby ustąpić.
4: Rząd Keira Starmera spotkał się z krytyką głównie ze względu na nieskuteczną walkę z imigracją i brak efektywnych działań na rzecz podniesienia standardów życia. Nowy premier ma zostać powołany najpóźniej we wrześniu. Porodówka w Brzozowie. Ostatnia na południu Podkarpacia ma coraz większe problemy finansowe. Mimo ponad 700 porodów w ubiegłym roku, oddział co miesiąc generuje rosnące straty i ze względu na sytuację budżetową powinien zostać zamknięty. Mimo to władze szpitala są zdeterminowane, by bronić jego istnienia jak najdłużej. O czym więcej opowie teraz Marcin Starzec.
6: W ubiegłym roku strata przekroczyła 8,5 miliona złotych. W tym może wynieść już 12 milionów, mówi Marcin Bochniarz, pełnomocnik dyrektora szpitala.
7: Struktura tych przychodów nie wystarcza, aby pokryć koszty, tak? Dlatego, że my mniej możemy sobie pozwolić na przykład na zamknięcie sali porodowej od 20 do 8 rano.
6: W Brzozowie rodzą pacjentki z Sanoka, Krosna, Strzyżowa i z całych Bieszczad. Średnio 60 porodów miesięcznie.
7: Widzimy ogromną społeczną potrzebę istnienia tego oddziału, zwłaszcza, że okoliczne oddziały w powiatach bieszczadzkich się już zamknęły.
6: Na razie straty finansowe porodówki pokrywa onkologia, ale na jak długo? Tego nie wiadomo. Marcin Starzec, TOK FM.
4: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autobusów i autokarów przewożących pasażerów. Kluczowe jest wcześniejsze zgłaszanie takich kontroli, by mogły zostać przeprowadzone sprawnie i bez opóźnień, przypomina Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
8: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
4: Podczas upałów ważnym elementem komfortu podróży jest klimatyzacja, jednak tego elementu policja nie kontroluje, przypominają funkcjonariusze.
8: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację, choć w nowych pojazdach jest ona praktycznie standardem. Dlatego szczególnie przy dłuższych trasach, zwłaszcza podczas wysokich temperatur, warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
4: Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu. Kolejne informacje w Tok FM o 5. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami na południowym wschodzie, wzrastającym do dużego. Przelotne opady deszczu i burze możliwe głównie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Termometry pokażą dziś od 22 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam w okolicach 18 stopni.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
9: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Gościem jest pan dr Janusz Sibora, historyk dyplomacji i protokołu dyplomatycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
9: Dziękuję, że pan znalazł czas, panie doktorze. Będziemy rozmawiać oczywiście o orderach, o orderze Orła Białego. Czy czuje pan, panie doktorze, że trochę szafujemy nim zbyt hojnie w celach czysto wizerunkowych, że to jak gdyby nie jest przemyślana, głęboka strategia państwowa, a raczej element bieżącego public relations?
10: To znaczy, ja bym odpowiedział tak. Ja mam taki artykuł, który ukazał się chyba w okresie międzywojennym w latach 30. w Światowidzie. Bardzo spodobał mi się wówczas tytuł. Ordery gwiazdy, które nigdy nie gasną. I tam było bardzo dużo o brylantach i zdobiących ordery. W tej chwili mamy taką sytuację, że z jednej strony można powiedzieć, być może prezydent Nawrocki chciał, aby gwiazda orderu nie gasła, ale może to być też interpretowane tak w ten sposób, że nieco zgasła, ale to już jest kwestia tych podziałów politycznych. Natomiast w tej chwili ja bym powiedział, że to, co tak naukowo przebadałem, gdzie zobaczyłem źródła dotyczące orderu, czyli przygotowując protokół dyplomatyczny z okresu międzywojennego, tych dokumentów dotyczących nadawania orderów zachowało się zaledwie kilka, ale one wiele mówią o tym. Czyli dla strony polskiej, czy głównie dla MSZ-u, Order Orła Białego i Order Odrodzenia Polski były elementami realizowania celów polityki zagranicznej. Aha. Mam taki list szefa protokołu dyplomatycznego z grudnia 1921 roku i on pisze do poselstwa w Londynie z takim zapytaniem: proszę dyskretnie zbadać, czy król wielkobrytyjski zechciałby być może przyjąć nasz order. Czyli bardzo wyraźnie widać, że to młode państwo polskie chciało jak najmocniej zaistnieć na arenie międzynarodowej i placówka w Londynie otrzymuje polecenie zbadania. Jest jeszcze drugi list datowany kilka dni później, gdzie to samo pytanie dotyczy Belfora i chodzi o jego jak to określono, zasługi w sprawie śląskiej na konferencji pokojowej. To jest jakby osobny rozdział i pytają się, czy order Orła Białego, czy też niższe odznaczenie i co na to władze brytyjskie. Więc bardzo starannie to czyniono, a była to realizacja polecenia, bo on pisze na początku tego dokumentu, że na posiedzeniu Rady Ministrów to rozważano, czyli zajmował się tym rząd, komu te ordery przyznać. Natomiast i my mamy później jakby dalszą realizację tego, jeśli chodzi o takie proporcje, ja bym właśnie mogę to podać. W okresie międzywojennym order Orła Białego otrzymało tylko zaledwie 24 obywateli II Rzeczpospolitej, a 88 cudzoziemców, czyli głównie to były głowy koronowane, prezydenci, kardynałowie, bo kardynał nie mógł otrzymać też niższego odznaczenia, jako że należeli do tej grupy książąt panujących, tak? Więc tam gdzieś jest taka uwaga dla kardynałów, tylko order Orła Białego.
9: Jasne.
10: Natomiast pewne nadania nie budziły emocji, czyli na przykład Achille Ratti za jego organizację kościoła, tak. Bardzo ciekawe jest nadanie Orła Białego Wilsonowi, bo sama osoba nie budziła jakby emocji, natomiast był problem z wręczeniem. Dlatego, że Wilson, kiedy już był mocno schorowany, nie przyjmował.
9: Ale chodzi o prezydenta
10: wrogości.
9: Wilsona, a nie o Owena Wilsona, aktora.
10: Tak, chodzi o prezydenta Wilsona i wówczas nasz chargé d'affaires w Waszyngtonie, Kwapiszewski, wykorzystał kontakty z małżonką prezydenta Wilsona i z jego szwagrem i uzyskał 15-minutową audiencję. To był wyjątek, bo mówię, i Joffre na przykład nie został przez niego przyjęty i Petain, którzy byli w Waszyngtonie. Natomiast on w ciągu tych 15 minut wręczył mu i Wilson powiedział takie piękne słowa: dziękuję za tego orła, bo zleci on do góry, do nieba, tak bardzo jakoś tam poetycko, ale mówił o tym, jak to Polska się... Znalazłem jeszcze też ciekawy dokument, bo jak wykorzystywali z kolei, bardzo chciano otrzymać ten order, czyli król Serbów, SHS, Serbów, Chorwatów i Słoweńców, kiedy otrzymywał to odznaczenie, to spieszył się z tym, żeby jak najszybciej je dostać, bo jechał na jakiś ślub arystokratyczny i chciał koniecznie
9: mu
10: już założyć.
9: Okay.
10: Ale był problem, bo kurier, bo on dostał tylko dyplom, natomiast nie było insygniów. I my mamy takie dokumenty, żeby ponaglamy Warszawę, żeby kurierem przez jeden jak najszybciej te insygnia dostarczyć. Więc mamy, zachowały się te wszystkie zachowane dokumenty, bardzo wyraźnie pokazują, że to nam zależało na tym, żeby Order Orła Białego był przyjmowany przez głowy koronowane, przez prezydentów. Jasne. Jeszcze jeden przykład, bo to, żeby coś nowego też powiedzieć, bo ciągle jakby słyszymy tam o tym, o Witosie, tak, to nasza jakby wewnętrzna sprawa, nieco inny przypadek, kiedy odebrano, ale król Hiszpanii, Alfons XIII, kiedy otrzymywał ten order, wieczorem zaraz urządził przyjęcie, wydał obiad, i jest taki tekst, kiedy mówi do naszego posła w Madrycie, mówi: niech wasi pracownicy poszukają w swoich szufladach jakieś ordery hiszpańskie, które mają, i niech przyjdą. I wtedy i to jest bardzo...
9: No sam pan widzi, panie doktorze, że z Alfonsami i orderem zawsze jest jakaś...
10: No do tego jest jeszcze szampan, bo to wtedy wznoszono toasty, był taki element protokolarny, król Hiszpanii pytał naszego posła: ma pewien problem, dlaczego wy nie macie prezydenta, tylko naczelnika państwa, i on nie bardzo musiał mu nasz dyplomata wytłumaczyć, jakie jest znaczenie
9: naczelnika.
10: A król mówi: to ja do niego napiszę, panie marszałku.
9: Panie doktorze, a czy zdarzyło się tak, że no, niekoniecznie w historii Orderu Orła Białego, że na przykład ktoś mówi: ej, dobra, odbieramy ci, a ta druga osoba mówi: a ja nie oddam.
10: Nie znam takiego przypadku, ale znam przypadek,
9: komu... jakie są konsekwencje? Gdyby...
10: To znaczy inaczej. Ja znalazłem w przypadku Orderu Orła Białego, jest taki pierwszy projekt regulaminu orderowego Fleminga z 1713 roku. On został znaleziony w innych dokumentach. Mhm. Jest jak taka dyskusja, czy jakby ten regulamin orderowy wszedł w życie. I tam w artykule 54, to dosyć obszerny jest ten regulamin orderowy Orła Białego, jest zapisane, że jeśli ktoś, bodajby się, o Boże, to nigdy nie zdarzyło, zhańbi ten order, to wówczas zostanie mu on odebrany, a te symbole orderowe należy odesłać, czyli krzyż i gwiazdę.
9: A jak się odsyła? Poleconym, zwyczajnym kurierem.
10: Tego właśnie, no tu dzisiaj jesteśmy świadkami, jeśli prawdą jest to, iż z Kijowa ten order został wysłany kurierem na nasz koszt, to jest taki gest niepotrzebny, bo to jakby dalej eskaluje i uważam, należy tę wojnę orderową zakończyć, zamknąć, po burzy czyste powietrze musi przyjść i skończyć tę wojnę. Bo ja muszę powiedzieć, że szukałem właśnie takich przykładów, czy głowa państwa właśnie odbierała głowie państwa przyznany mu order. I jeden jedyny przykład, który ja znalazłem, to jest cesarz Hirohito, który otrzymał
9: cesarz
10: order.
9: Sioła.
10: Tak. Dziękuję. W 1929 2 maja pojechała specjalna misja wręczająca ten order i w 1941 roku w czasie wojny zostały z kaplicy świętego Jerzego został usunięty sztandar i hełm, te symbole orderowe, ale jest pewna nadzieja, bo w 1971 roku podczas oficjalnej wizyty cesarza, kiedy królowa Elżbieta gościła cesarza, został ten order przywrócony. No więc jest promyk nadziei, że tak należy sądzić, że może nasze stosunki się poprawią i ten order wróci do Kijowa.
9: No dobrze, panie doktorze, a jeżeli na przykład on został nadany kurierem, no wiadomo, że jak się odbiera z paczkomatu, no to tam trzeba w ciągu chyba 48 godzin czy coś. I jak się nikt nie zgłosi z kancelarii prezydenta, to co, on wraca?
10: No to już wynikałoby z tego, że wróci. Ja rzadko odbieram z paczkomatu, czasami odbieram, ale mam z tym kłopoty, bo jak duszę 6, wychodzi 8.
9: A ja, no wie pan, bo czasem jest tak, że najpierw ktoś przychodzi rano, nie? Tam 6 rano i mówi, sorry, nikogo nie było w domu. No ludzie śpią o tej godzinie, a w pałacu to już na pewno.
10: I potem ja mówią, myślę, że to jest niepotrzebne.
9: W najbliższej lokacji, ale jednak był pełen tamten paczkomat.
10: Musieliśmy go zawisło zostawić. To też jest nieco obraźliwe, bo jeśli już prezydent chciał odesłać ten order, zdecydował się na, trochę ułatwiając sytuację premierowi, bo on jakby rozwiązał problem kontrasygnaty, tak?
9: Aha, sprytne.
10: Moim zdaniem sprytne, może nawet umówione, nie wiem. Nie wiem, ale to nie będziemy
9: sprytne. Wie pan, co może być umówione? Umówione może być duży pałac i mały pałac, żeby zrobić to teraz i odwrócić uwagę od pewnego szpitala. To jest moja teoria spiskowa.
10: Ten efekt. Ta sprawa już orderowa trwa od maja, nie? Właśnie tu się stało niedobrze, bo ordery stały się zakładnikami wielkiej polityki, bo to już się przekształciło w dużą politykę i tak czysto protokolarnie wydaje mi się z uwagi na rangę orderu, bo jednak jest to w hierarchii od Orła Białego, przyjmujemy, że to jest czwarty order, jeśli chodzi o historycznie funkcjonujące obecnie ordery w tej historycznej takiej umownej hierarchii starszeństwa czy istnienia orderów, to bardziej stosowne byłoby przekazanie tego przez urzędnika prezydenta albo w ambasadzie, albo przesłanie go do Warszawy i przesłanie w pałacu.
9: Ciekawi
10: chodzi
9: mnie
10: też i o szacunek dla orderu.
9: No
10: także
9: właśnie,
10: wydaje mi się, że
9: właśnie, bo ale o tym porozmawiamy w drugiej części, bo ciekawi mnie też, panie doktorze, czy na przykład ten order jest w jakiś sposób, no użyję brzydkiego słowa, zużyty i już nie będzie nikomu nadany? Czy kolejna osoba, której to nadamy, to dostanie ten, czy nowy order Orła Białego, ale trochę z innej strony. Gościem jest pan doktor Janusz Sibora, historyk dyplomacji i protokołu dyplomatycznego. Panie doktorze, w historii żeśmy nadali masę tych orderów, pewnie ponad 1000, prawda?
10: Tak.
9: No dobra, czyli teraz tak, żeby
10: nieco
9: wręczyć...
10: Nieco za dużo chyba.
9: No, to jest inna kwestia, ale teraz tak, żeby wręczyć te wszystkie ordery, to trzeba je wytworzyć, wyprodukować. To jest dużo orderów. Czy istnieje jakaś fabryczka albo manufaktura orderu? Czy coś pan na ten temat wie? Jeżeli na przykład, czy jest tak, że jest, nie wiem, kasa pancerna, w której jest 50 orderów i po prostu się je bierze, czy każdy jest jakoś oznaczony, czy one się od siebie różnią? Czyli krótko mówiąc, czy ktoś, kto dostanie ten odesłany order, powie, o dobra, on jest szczególnie cenny, bo kiedyś był nadany Załańskiemu, albo czy on idzie, nie wiem, do przemiału, albo do jakiejś trefnej kasy, szafy pancernej? Jak to działa, panie doktorze? Co
10: to znaczy, ja bym powiedział, może jedno słowo powinno paść. Falerystyka. To przysłuchuję się tej dyskusji, trwa już prawie miesiąc i w sumie ani jeden nie słyszałem, aby któryś z polityków użył tego określenia. Nawet czy tak w debacie publicznej słowo falerystyka nie działa, to jest bardzo ważna nauka, bo to jest nauka pomocnicza historii, która zajmuje się orderami. Mam kilka książek na półce właśnie, gdzie Na grzbiecie jest tytuł Falerystyka.
9: Jeszcze, niech zgadnę. Żeby tu... Bończa Tomaszewski czy Filipow?
10: Akurat to chyba pierwsza książka jeszcze w NRD wydawana była, więc ona jest tak,
9: Gritzner?
10: Ale mam przed sobą Henryka Sadowskiego, Ordery i znaki zaszczytne w Polsce, 1903 rok. Jeśli pan redaktor pozwoli, bo to troszkę też i uporządkuję, zaraz przejdę do jakby sedna tej odpowiedzi. A w sumie można powiedzieć, czy nam, panie redaktorze, w ogóle są potrzebne te ordery w demokratycznym państwie? I on pisał tak. Polacy w ogóle z uwagi na przywilej równości nie tolerowali żadnej oznaki zewnętrznego wyróżnienia. Szabla u boku i herbowy sygnet na palcu, oto cała ozdoba, jaką mógł się poszczycić. Herb rodowy był jedynym, a zarazem największym klejnotem dla szlachcica. Zapewniał mu on równość w gronie rycerskim, a zarazem uprzystępniał udział w obradach nad sprawami publicznymi. I tu jakby dlatego te ordery w Polsce to w sumie tak naprawdę były próby nadawania łańcuchów, bo taka jest geneza orderu Orła Białego, że to była ta przepaska rycerska, czy ten przepas rycerski. I podobno mamy takie w tej samej pracy, a to się powtarza później w literaturze, takie informacje, że to łokietek na weselu gościom weselnym dawał właśnie takie łańcuchy złożone z Orła Białego i ze złotych elementów. No więc taki jest rodowód. Tak? Generalnie demokracja szlachecka jakby nie tolerowała wyróżniania. I ja bym powiedział, w okresie międzywojennym w zasadzie też zbyt chętnie o orderach nie pisaliśmy, bo to wyróżnianie w społeczeństwie demokratycznym jest czymś, to za zasługi jest czymś takim bardzo...
9: No dobra, ale kto wytwarza?
10: To znaczy dawniej, bo to mamy zapisane, znalazłem takie informacje, że król zlecał wykonanie tych klejnotów orderowych najlepszym złotnikom, czyli złotnikom królewskim.
9: Okay.
10: Ci, którzy dzisiaj albo pracowali na... Ale na przykład Orzeł Biały miał też tę noszoną na piersi gwiazdę haftowaną ze złotych nici, więc to już musiało być haftowane. Później ona...
9: Tak, od ręki się tego nie zrobi.
10: No więc dzisiaj, więc tutaj trzeba i na przykład ta order podwiązki, to ten ta przepaska.
9: Panie doktorze, ucieka pan z tą podwiązką. Gdzie się produkuje te ordery?
10: Generalnie dzisiaj, moim zdaniem, w Mennicy.
9: Okay.
10: I one są numerowane, bo ja mam w swoich zbiorach krzyż chyba walecznych, który ma kolejny numer, ten z okresu mniej więcej, tam z okresu 1920 roku, więc ten numer jest też istotny, tak? My wiemy, że chyba numer order Orła Białego, ten, który został odesłany i teraz jest w drodze, to ma chyba numer 253, bo na to zerknąłem.
9: Dopiero? No dobra, i teraz...
10: Właśnie tu jest ten problem z tym, bo czyli tak jak reaktywowano order, tak zaczęto na nowo numerować i tu jest problem, czy ta kapituła może odebrać ten order Mussoliniemu. I tu już dochodzimy do kwestii prawnych, bo to co ciągle...
9: To
10: jest,
9: zatrzymajmy się na chwilę, panie doktorze.
10: Może, ale Mussoliniemu niekoniecznie.
9: No właśnie, zatrzymajmy się, ale czy teraz ten order numer 253, czy wkłada się go do szafy i się trzyma na zasadzie... Może jak zmienimy zdanie i znowu go przyznamy tej samej osobie, to będzie miała swój dawny order? Czy przyznaje się kolejnej osobie, która mówi, o, fajnie, bo teraz będę miał tamtego order?
10: A moim zdaniem to powinna być kontynuacja, czyli powinniśmy wrócić, tak to odczytałem w postępowaniu bardzo sprytnym brytyjskim, że jakby ponownie nadano ten sam order.
9: No dobrze, czyli, ale ktoś może powiedzieć, ja nie chcę używanego, ja chcę nowe.
10: No ale to już kwestia pana oczekiwań, natomiast wydaje mi się, że...
9: No każdy chce nowy order, a nie używany.
10: A w ogóle to trzeba zasłużyć, nie? I mi się wydaje, że właśnie problem jest taki, czy my zbyt hojnie jednak tych orderów nie nadawaliśmy, bo prezydent Wałęsa, wracając już poza tym okresem międzywojennym, to widać, że wyraźnie 1-4 jest na korzyść cudzoziemców, czyli to był taki element polityki zagranicznej. Pozyskamy tego króla Belgów, króla...
9: Dobrze, panie doktorze, powiedział pan...
10: Po 90 roku.
9: To ciekawy wątek, tak. Czyli pojawiają się głosy, a dlaczego nie odbieramy carowi, dlaczego nie odbieramy Mussoliniemu, dlaczego nie odbieramy Schröderowi? Pan mówi, że Mussoliniemu i carom odebrać nie da się formalnie?
10: No, ja właśnie nad tym się zastanawiałem. Tu by trzeba jeszcze ekspertyz prawnych, ale wydaje mi się, że jak poprosimy prawników o ekspertyzy, to otrzymamy dwie albo trzy, one będą się wzajemnie wykluczały. Tak, i to moim zdaniem z uwagi nawet na tę numerację, ja na to zwróciłem, na to zdjęcie opublikował przez wczoraj prezydent, jak pakuje ten order, i zwróciłem uwagę na ten numer, więc ten numer 253, jeśli dobrze pamiętam, czy 5, to było trochę nieczytelne, nie mogłem przeczytać, czy to jest 3 czy 5, ale weźmiemy lupę i to sprawdzimy. Więc ja myślę, że to odbieranie tych orderów Katarzynie, Piotrowicz, tamtym dostojnikom rosyjskim, którzy pierwsi dostawali te ordery jeszcze przed formalnym jego powstaniem, bo to były 3 ordery, które August II nadał po to, żeby pozyskać Rosję dla swoich celów wojennych. Więc ja myślę, że tutaj mogłaby, tak mi się wydaje, kapituła mogłaby co najwyżej wydać może i potrzebne i oczekiwane jakieś oświadczenie i się odnieść do tych orderów.
9: 254.
10: Natomiast problem mamy nawet, bo przecież to minister Sikorski podniósł co z orderem Orła Białego dla Schrödera na przykład.
9: No tak? Dobrze, ale mówi pan, że Mussoliniego i poprzednich nie, bo to kapituła musiałaby się wypowiedzieć, która przyznawała.
10: No to inna kapituła nadawała, nie? To ja myślę, że mamy taką symboliczną ciągłość orderu, ale ponieważ ustawa z 1992 roku jakby precyzyjnie określa sposób nadawania i odbierania orderu, to musimy jakby działać w ramach ustawy tej z 1992 roku. Ona tam przewiduje to odebranie tego orderu, co teraz było tam powszechnie już znane, akurat jeśli pan poda fałszywe dane i albo jeśli pan nie zasłużył na to. I wydaje mi się, że tutaj i tam nawet i dlatego tam jest tylko opinia wymagana, a decyzja jest prezydenta. Więc tutaj prezydent ma jakby wolną rękę w odbieraniu, ale
9: tylko tych, moim które... zdaniem,
10: po reaktywacji już po 89 roku. Ustawa jest dziwna. No dlatego ta numeracja jest właśnie taka i wydaje mi się, że można jedynie, żeby oczyścić atmosferę, bo to nawet przecież tego Mussoliniego podniósł, czy Katarzynę, to nawet prezydent Ukrainy podniósł w tej odpowiedzi, ale jemu to nie przeszkadzało, kiedy przyjmował przecież order, więc to jest też pewna niekonsekwencja. Ja bym jeszcze na jeden aspekt zwrócił uwagę, bo on jest często pomijany, że przyjęcie orderu, właśnie tym się różni, taka jest różnica między medalem a orderem. Order ma kapitułę. Jak pan redaktor przyjmie taki order, to pan jakby godzi się na te wszystkie przepisy zawarte w tym statucie orderowym i tam jest mowa o tym, że pan ma działać na rzecz dobrych stosunków z Polską. Tak na przykład prezydent Nawrocki, a nie było tego zdjęcia, to też jest ciekawe, bo nawet prosiliśmy kancelarię prezydenta, otrzymał najwyższy order Szwecji,

0: order ten najwyższy od Obamy, to też nie zakładał, tylko dawał w pudełku. Czyli my już rezygnujemy z tego przepasywania tą wstęgą. Aha. Tak jakby, tak, to trochę tak jak małżonka króla brytyjskiego rezygnuje z diademu, jak no, niedawno był ten, zawsze podczas oficjalnego przyjęcia była tiara i zawsze zastanawialiśmy, co ta tiara mówi. Jak był Putin, to wiem, że królowa Elżbieta założyła tę, taką, która pochodziła właśnie z rodziny carskiej, którą chyba Brytyjczycy kupili ostatecznie jakąś tam okrężną drogą i jakby pokazała swój stosunek do rodziny, do tego, jak duża część rodziny królewskiej została wymordowana przez bolszewików. Więc tu zawsze tymi orderami też można jakby mówić. A jeszcze co do tej hojności, to wydaje mi się, że tak, prezydent, bo to warto powiedzieć, prezydent Wałęsa dosyć skromnie tylko 8 cudzoziemców, a 40 orderów nadał. Natomiast prezydent Kwaśniewski, no to jest też i kwestia aktywności dyplomatycznej. 41 cudzoziemców, a łącznie nadał 68 orderów. Polacy 27 otrzymali. Prezydent Kaczyński bardzo skromnie, bo tylko 7 cudzoziemcom, preferował nadawanie naszym rodakom. I prezydent Duda tu sporo, bo 108 orderów, ale raczej raczej Polaków preferował. 84, a tylko 24 cudzoziemców. Może dlatego, że tych wizyt zagranicznych później było mało. Tych zaproszeń nie było tak dużo. A na przykład mam takie pytanie, nie wiem,
1: bo panie doktorze, dobrze, to niech pan zada pytanie, ale już odpowiedzi nie będzie, bo już musimy kończyć.
0: Na przykład wielki książę Luksemburga otrzymał. Jak pan sądzi, jakie są jego zasługi dla Polski?
1: Może jest wielki.
0: A, dobrze, to już wiemy.
1: I że jest księciem. I Luksemburga, Radio Luksemburg. Nie słyszał pan? Wychowało to pokolenia Polaków.
0: To sprawa się wyjaśniła.
1: Dziękuję. Pan doktor Janusz Sibora, historyk dyplomacji i protokołu dyplomatycznego i trudne pytania. To jest program Owczarek i dowiemy się, co słychać w świecie AI, a gościem jest Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji, wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Świat się kończy, chciałem powiedzieć, no to wiadomo, ale dzieją się rzeczy, wydawałoby się, totalnie dziwne i niezrozumiałe. Przecież jeszcze niedawno wszyscy zachłysnęliśmy się tą rewolucją cyfrową i mówimy, oj, te książki, podręczniki do bani, kto by tyle papieru dźwigał, biedne dzieci mają krzywe kręgosłupy, bo w tornistrach muszą zasuwać z książkami, a przecież wszystko można mieć w tableciku. Programy rządowe, każde dziecko, tablecik i to wszystko kliku, kliku, szkoła w chmurze, no, nie muszę opisywać, wszyscy wiemy, o co chodzi. A tymczasem Szwecja, a tymczasem Norwegia mówią, rośnie nam pokolenie idiotów. No, tego nie mówią, ale to już dopisałem sam. Ale tak mi się wydaje, że tak myślą. Rośnie nam pokolenie idiotów. A więc precz z tabletami. Szkoła? Tak, ale podręczniki papierowe, papierowe. Państwa, które nam się kojarzą z internetem najszybszym, najwyższej próby, z rozwiązaniami telekomunikacyjnymi, mówią papier, papier i jeszcze raz papier i żadnego dostępu do sztucznej inteligencji dla dzieciaków w szkole. Inteligencja, tak, ale tylko naturalna. Co się dzieje?
2: Pozwolę, teraz trochę urealnie te swoje perspektywy, bo faktycznie dzieje się tak, że Szwecja, która była jednym z pierwszych krajów, która de facto postawiła na taką cyfrową edukację, no bo tak naprawdę już na koniec 2000 lat i początek 2010. I do 2015 roku 80% uczniów miało de facto dostęp w liceum do jakiegoś cyfrowego urządzenia. Jest to bardzo dużo. De facto teraz Szwecja trochę wraca do, tak jak mówisz, książek, długopisów. No i jest to uzasadnione spadkiem wyników szwedzkich uczniów w tych takich ogólnych testach PISA, w których testuje się na przykład umiejętności matematyczne czy czytanie ze zrozumieniem. Generalnie rzecz biorąc, jest to ciekawe, Na pewno należy

0: zwrócić na to uwagę, no bo to też nie jest tak, że te narzędzia digitalne są w ogóle nieistotne i nie należy się ich uczyć. I także Szwecja nie twierdzi, że uczniowie w ogóle nie będą mieli dostępu do takich narzędzi cyfrowych. No ale warto zwrócić uwagę, że i w niektórych badaniach związanych właśnie z nadmierną dostępnością do ekranów, czy nawet, że uczenie się treści z nośnika cyfrowego zamiast z nośnika takiego zwykłego, analogowego jak książki, sprawia, że gorzej zapamiętujemy. Są więc pewne powody, żeby te książki faktycznie wróciły w większym procencie do naszych szkół, ale także do naszych domów i pod strzechy. No ale warto zwrócić uwagę, że nie tylko Szwecja, ale także Norwegia, czyli no jednak znowu kraj nordycki, który wcześniej stosunkowo wprowadził tę edukację cyfrową, mówi o tym, że nie tylko narzędzia cyfrowe, ale także sztuczna inteligencja, tak jak powiedziałeś, będzie ograniczona od nowego roku szkolnego dla uczniów podstawówek. Czyli dzieci, które będą chodziły do szkół podstawowych, nie będą w ogóle miały dostępu w szkole do takich modeli generatywnej sztucznej inteligencji, czyli to jest mniej więcej między 6 a 13 lat. No i dopiero później de facto między 17 a 19, czyli w takiej szkole średniej, będą miały dostęp pod nadzorem nauczyciela, żeby uczyć się odpowiedzialnego korzystania z AI. No ale jest to pewne ograniczenie dla dzieci. No też rozmawiamy często o ograniczeniu dostępu do social mediów. No ale teraz mówimy też o tym ograniczeniu dostępu do sztucznej inteligencji.
1: Tak, dla mnie fascynujące jest to przebudzenie nordyckie i powiedzenie, ej, dobra, wracamy do papieru, do podręczników, do książek.
0: Znaczy, wydaje mi się, że jest to ciekawe, bo daje to nam, jak to się mówi, takim późnym adoptersom, ta możliwość tak zwanego leapfrogingu, czyli spojrzenia trochę do przodu, bo Nordyki faktycznie były jednymi z tych pierwszych krajów, które w całości powiedziały, przechodzimy na cyfrę. No a teraz, tak jak mówię, w związku z różnymi badaniami, no ale także te badania dotyczą zdrowia psychicznego i tak zwanej higieny cyfrowej dzieci, tak? Książki takie jak Niespokojne pokolenie, które mówią o tej braku zabawy, ale też braku takiego kontaktu człowieka z człowiekiem. No ale pojawia się pytanie, czy to jest dobra strategia. No oczywiście ważne, że chcemy mieć podstawowe umiejętności i rozwijać nasze mózgi, żeby później korzystać z narzędzi cyfrowych, bo też nie próbujmy tego przekręcić, że jest to w pewnym sensie odrzucenie cyfryzacji. Jest to po prostu powiedzenie, że umiejętności analogowe są także kluczowe i wspierają nas w rozwoju naszego mózgu na wczesnym etapie rozwoju. No i dlatego to ograniczenie właśnie, to co mówię, że uczenie się z narzędzi cyfrowych może być trochę mniej efektywne czasem niż uczenie się z narzędzi analogowych. Ale też musimy się zastanowić, gdzie ta granica jest. No bo żyjemy w świecie cyfrowym, świat cyfrowy będzie tylko, nie wiem, czy mogę powiedzieć, zajmował kolejne etapy na jego życia, bo w naszym życiu jest prawie wszędzie. No i też nie możemy sobie pozwolić na taki rozwój dwóch prędkości, bo to też musimy zwrócić uwagę na to, że to też ma wpływ w pewnym sensie klasowy, tak? Jeżeli dzieci mają duży kapitał kulturowy w domu i ich rodzice mają to pieniądze na zajęcia dodatkowe, pewnie na tych zajęciach dodatkowych będą uczyły się korzystania ze sztucznej inteligencji. No to tworzy właśnie taką właśnie edukację dwóch prędkości, kiedy dzieci, które nie mają takich możliwości, mogą w pewnym sensie być odcięte od tych narzędzi, które później będą standardem w pracy i na studiach, więc też nie możemy iść w taki totalny denializm tej perspektywy cyfrowej.
1: To ciekawe wybory przed nami, no bo tak jak mówisz, z jednej strony chcemy dać wszystkim szansę, a z drugiej strony też chcemy, żeby pewne nawyki, tak, czy pewne umiejętności kształtowały się w miarę wcześnie, a to daje papier bardziej niż cyfra, a jednocześnie, no więc mądrze to wypośrodkować, to zadanie dla ekipy rządzącej i kolejnych ekip rządzących.
0: A jeszcze jedną perspektywę ci dam, bo to też tak sobie sama o tym myślałam, właśnie w kontekście, że mówimy o jakieś podstawowe umiejętności są nabywane właśnie przy nauce z narzędzi analogowych, a nie cyfrowych. A z drugiej strony nie da się powiedzieć, że świat się nie zmienia. Zmienia się w ten sposób, że mamy coraz więcej bodźców, coraz więcej korzystamy z narzędzi cyfrowych, więc pojawi się pytanie, na które trochę nie możemy odpowiedzieć, bo eksperymentujemy sami na sobie. Czy to, że inne, nie wiem, struktury w mózgu, struktury myślenia, struktury wyciągania wniosków pojawiają się w nas, nie znaczy, że nasze testy, na przykład takie jak test PISA, są niedostosowane do nowych realiów, które są nam potrzebne, czy Więc czy nie należy zmienić sposobów edukacji? Czy należy zmienić to, jak patrzymy na te umiejętności, które są potrzebne w przyszłości i na te testy, które robimy? Bo też nie da się powiedzieć, że w pewnym sensie my nie myślimy tak samo, jak myśleli ludzie 50, 100 lat temu, a jednak te umiejętności szybkiego myślenia, wielu wątków naraz, które mogły wydawać się gorsze, bo nie jesteśmy w stanie się skoncentrować, pomagają nam żyć i funkcjonować w tym świecie, który mamy teraz.
1: Czyli filozoficznie jeszcze do tego musimy podejść wszystkiego.
0: No, bez tego się nie da.
1: Ci z Państwa, którzy ze sztucznej inteligencji korzystają, być może jeszcze do niedawna oczekiwali z zapartym tchem nowej wersji modelu, który wyprodukowała firma Anthropic. Mówili, piątka, zaraz będzie piątka. Ja teraz mi pracę magisterską napiszę w 5 sekund zamiast w 20. Piątka. A tymczasem pan prezydent Trump mówi, tutaj się piątka zgina. Piątka tylko dla Amerykanów i to w Ameryce, a nie poza Ameryką i dla nieamerykanów w Ameryce. Precz! To jest za fajna sztuczna inteligencja. No i teraz pani Pamela Krzypkowska to wszystko wyjaśni.
0: Za fajna, to jest za fajne. Nie można dać ludziom w Europie czegoś, co jest za fajne. No więc znowu, faktycznie, tak jak mówisz, 9 czerwca tego roku Anthropic wypuścił najnowsze, mówi, najmocniejsze modele, czyli właśnie Fable 5, tą magiczną piątkę, który był powszechnie dostępny, oraz Mythos 5, który był modelem ze specjalnym fokusem na elementy cyberbezpieczeństwa, który był był udostępniony dla wybranych użytkowników. No ale w stosunkowo szybkim czasie Departament Handlu wysłał formalne pismo, które w pewnym sensie powiedziało, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe i te możliwości kontroli eksportu, te modele powinny być niedostępne dla cudzoziemców, czyli osób nie w USA, którzy nie są w USA, ale są w USA, przebywają w USA, oraz nawet pracownikom Anthropica, którzy są cudzoziemcami.
1: To na razie
0: w związku z tym Anthropic...
1: Tak, wstrzymał to. Ale tutaj zrobimy mały suspens, bo sytuacja jest bardzo ciekawa. Dlaczego, ktoś może zadać pytanie, takie obostrzenia i taki stop, ale więcej na ten temat dowiedzą się Państwo już po informacjach TOK FM, które pojawią się na naszej antenie za 3 minuty o godzinie 10.20. Po nich wrócimy do rozmowy o tym, co dzieje się w świecie sztucznej inteligencji, a dzieje się, jak Państwo słyszą, bardzo dużo. Sztuczna inteligencja wraca do papieru, w sensie ta naturalna. Co dzieje się w świecie AI? Najnowsze inby, afery i newsy. Pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji i wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego, wyjaśnia i opowiada. Przed informacjami mówiliśmy o firmie Anthropic, która wypuściła dwa produkty, Mythos, tak, 5 i Fable 5. I rząd amerykański mówi, to jest takie super, że żadne obce dłonie nie mogą tego dotykać, nie amerykańskie. Czego się...
0: Tak, de facto...
1: Tak, jakie to jest zagrożenie?
0: Możemy powiedzieć, no właśnie, powiedzieliśmy już, że była to kwestia oczywiście kontroli eksportu, czyli że Departament Stanu tutaj ma taką kompetencję właśnie dotyczącą kontroli eksportu. Też można dodać, że te dwa modele, czyli Fable i Mythos, tak jak mówimy, Fable był dostępny dla wszystkich. Oba te modele to są LLM-y, czyli te duże modele językowe, czy jakaś pochodna tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni od już wielu lat pracując z tymi modelami generatywnymi. Ale to, co różniło te modele, można też powiedzieć, że one, tak jak mówimy, jeden dostępny dla ogółu, drugi dostępny pod specjalną umową czy dostępem, ale one tak naprawdę opierają się na jednym rdzeniu, czyli jest to powiedzmy ten sam model. Fable 5 był z dodatkowymi filtrami, takimi dla publiki, żeby nie dokonywał on powiedzmy złych czynności czy złych rzeczy. Jak zwykle znowu ten sam problem, jak sprawić, żeby model nie robił tego, czego nie chcemy, powiedzmy, społecznie, żeby robił, czyli, nie wiem, łamał naszych aplikacji, znajdywał podatności i publikował je na mediach społecznościowych. Ale to, co też możemy powiedzieć, że te modele pracowały w takiej bardziej autonomicznej, czy nawet agentowej formie. Czyli bardziej nie było to pytanie, odpowiedź, tylko bardziej działały na zasadzie takiego ciągłego myślenia, czyli podajesz modelowi cel, zbuduj kod, zbuduj raport, zmigruj mi jakiś kod z jednego języka programowania na drugi, albo nawet w różnych testach pokazało, że pokazując modelowi zdjęcia strony internetowej czy aplikacji, był on w stanie zrobić tak zwany reverse engineering, czyli zobaczyć, jak aplikacja wygląda i napisać kod, jak można wygenerować taką samą, czy stworzyć taką samą aplikację od zera. No, pokazuje to właśnie na pewne, nie wiem, niesamowite możliwości, bo też tak ten model był marketingowany, że jest on taki super i w pewnym sensie też niebezpieczny. No i więc te argumenty tutaj oczywiście wchodzą w dalszą dyskusję, czyli możemy cofnąć się do lutego tego roku, bo wtedy właśnie także pojawiło się pewien, jak to powiedziałeś, plotka czy przypał, bo prezydent Donald Trump polecił agencjom federalnym zaprzestać korzystania z systemów Anthropic z okresem przejściowym dla Pentagonu i sektora obronnego. No i Departament Obrony oznaczył Anthropic, tak to się nazywa, jako ryzyko dla łańcucha dostaw w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Czyli można powiedzieć, to jest taka czarna lista dla dostawców technologii, dla rządu amerykańskiego. No i tutaj, jak zdamy sobie sprawę, że jest to pewna, nie wiem czy kontynuacja, no ale że widzimy, że jest tu pewne działanie właśnie związane z firmą Anthropic przez ten rząd USA, możemy zastanowić się właśnie, z czego wynika to działanie oraz czy jest to pewna ochrona, nie wiem, dla nas, dla naszych aplikacji, dla naszego bezpieczeństwa, czy pewne tylko ograniczanie wypuszczania pewnych rozwiązań jakiejś konkretnej firmy. No można też dodać, że zawsze tak się mówi z chęcią, że Europa to tak reguluje i tylko robi regulacje, no ale nie da się zaprzeczyć, że jest tu też pewna regulacja. Jest to zdjęcie z rynku, czy zdjęcie z możliwości dostępu pewnego modelu dostawcy, właśnie, która jest określona tym tam bezpieczeństwem narodowym, czy tą kontrolą eksportu. Więc możemy powiedzieć sobie, że taka idea, że tutaj wolny rynek, a tutaj regulacje, no to też jest nie do końca prawdziwa, ale też możemy zastanowić się nad tym, co z tego wynika dla nas, nie tylko jako użytkowników, a nie możemy korzystać z tego modelu, ale dalej, czyli dla na przykład Europejczyków. No i oczywiście pojawia się temat suwerenności cyfrowej. Rozmawiałam z osobami, które mówiły, o, ja już zbudowałem tyle pipeline'ów na tym modelu, tyle różnych rozwiązań, no i nagle mi go wyłączyli, no i co teraz? Wyobraźmy sobie, że to dzieje się w innej skali, czyli że model działa miesiąc, pół roku, rok i nagle całe firmy mogą mieć cały swój stack telegiczny, stos technologiczny, bazujący na tym danym rozwiązaniu, no i nagle on znika. No i nie jest tak łatwo przepisać pewnych aplikacji czy rozwiązań z jednego modelu czy z jednego rozwiązania na drugi. Więc ten temat suwerenności technologicznej, niezależności technologicznej, jeżeli chodzi o Europę, o Polskę, tutaj też powinien być podnoszony w związku z takimi działaniami.
1: No i oczywiście to też jest pytanie, co oznacza suwerenność czy niepodległość cyfrowa czy technologiczna w kontekście świata, gdzie granice nie istnieją, tak? To nie jest tak, że ktoś otworzy sklep w Stanach albo otworzy sklep we Francji i to są inne miejsca, bo znajdują się na innym terytorium, tak? Tylko to cóż by znaczyła ta niepodległość, że to musi być firma europejska albo serwery europejskie znajdujące się w Europie. Cóż stoi na przeszkodzie, żeby firma Anthropic otworzyła sobie wzorem innych podmiotów europejską spółkę, tak? Albo europejską siedzibę, albo europejski oddział.
0: Tak, oczywiście. Pytanie o definicję, no bo też musimy powiedzieć sobie, że jest niepodległość, którą definiujemy jako pewną inną rzecz niż suwerenność. Też można powiedzieć, że suwerenność może być rozumiana na wiele sposobów, także jako pewnego rodzaju możliwość wyboru. Wyobraźmy sobie, że istnieje jedyny na świecie model tak silny, no załóżmy, oczywiście spekuluję, jak Fable czy Mythos, to znaczy, że jeżeli chcę zrobić pewne rzeczy, mam jedną możliwość. Muszę wybrać ten albo żaden inny. No i oczywiście te dyskusje o monopolach są prominentne i istotne w Europie, no bo istnieje to i w kontekście wyszukiwarek, o którym dyskutowaliśmy, o platformach społecznościowych, więc ten monopol i ta możliwość budowania alternatyw, czyli tego, że jeżeli ja chcę skorzystać z czegoś innego, to mogę, jest tutaj bardzo ważna, no ale masz rację, że ta suwerenność czy niezależność ma wiele wymiarów, no bo jedno to jest firma, firma ma skądś kapitał. Ci, którzy mają kapitał i w pewnym sensie zarządzają tą firmą, mają pewną władzę nad tym, co ta firma robi. Jedna rzecz. Druga rzecz. Ta firma, na przykład, jeżeli ma swojego AI-a czy sztuczną inteligencję, na czymś to trenuje. Trenuje na chipach, które pochodzą też skądś. Ma dane, które pochodzą skądś. Mamy tu wiele wymiarów i to, że w internecie de facto te granice nie istnieją. Wchodzę na platformy, otwieram strony, robię różne rzeczy. No i przeciętny użytkownik nie myśli o tym. To jest platforma wytworzona przez osobę z kraju X, kontrolowane przez kapitał z kraju Y. Tylko korzystamy sobie, chodzimy po internecie, żyjemy sobie w tym naszym cyfrowym świecie. No i de facto myślę, nie tylko jako kraje, ale jako ludzie musimy budować tę świadomość, że nic nie pochodzi znikąd, tak? Ta idea chmura, tak? Mówimy, że jest cloud, że jest chmura. I to sprawia, że wydaje nam się, że ona jest tak wszędzie i nigdzie. No czym jest chmura? Jest data center, czy tym centrum obliczeniowym w czyjejś innej piwnicy, które gdzieś stoi, gdzieś zużywa prąd, gdzieś zużywa wodę, ma jakąś jurysdykcję prawną nad tym konkretnym miejscem. Więc też myślę, że pierwszym krokiem jest taka świadomość każdego człowieka w pewnym sensie, że internet, z którego korzystamy, ma pewne prawa własności, ma pewne prawa, którymi się rządzi, rynkowe też, ale nie tylko. Ale z drugiej strony też to, na czym nam zależy. Myślę, że to, co byłoby dla nas ważne, jak myślimy o takim przypadku, jest to, żeby móc mieć swój model, swoje rozwiązanie, które może stać na infrastrukturze lokalnej. W przypadku wyłączenia czy odłączenia, my możemy sobie po prostu z niego nadal korzystać. Można iść dalej, mówić, że chcemy rozumieć, jak ten model działa, chcemy wiedzieć dokładnie, jak był wytrenowany. No i na tym też polegają te prace nad stworzeniem takich różnych suwerennych europejskich czy polskich rozwiązań. Tutaj oczywiście mówimy Mistral, Plum, Bielik. To oczywiście jest niebo a ziemia, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, jak te, o których mówimy teraz, Fable 5. No ale od czegoś trzeba zacząć i nigdy nie można przestawać, nawet nie powiedziałabym, że marzyć, ale planować. Bo takie sytuacje powinny pokazać nam, że musimy też o swoje zadbać.
1: Tak, tym bardziej, że jeżeli uciekniemy na przykład w inne dziedziny nowoczesności, to okaże się, że Polacy sobie radzą całkiem nieźle. Każdy, kto używa bankowości czy bankowości elektronicznej na przykład w Ameryce Północnej, czyli wydawałoby się znowu tym kraju, gdzie po prostu wszystko powinno być na topie, z zaskoczeniem może dojść do wniosku, że te nasze polskie rozwiązania dotyczące bankowości elektronicznej, przesyłania pieniędzy, bezpieczeństwa stoją dużo wyżej niż przeciętnego użytkownika banku amerykańskiego czy kanadyjskiego.
0: My w ogóle, myślę, radzimy sobie świetnie. Ostatnio miałam właśnie długą rozmowę z twórczynią takiego think tanku, zajmującą się właśnie marką Polski. I o tym, że Polacy wypadają świetnie, jeżeli nie mówią o nich Polacy. Jeżeli mówi o nas każdy inny, to zazwyczaj wypadamy lepiej niż to, jak sami siebie oceniamy. Co oczywiście warto jest być krytycznym, no bo nie można osiąść na laurach, ale też musimy być świadomi, jak dużo mamy, jak dużo osiągnęliśmy i dalej celować, że tak powiem, w gwiazdy.
1: Dalej celować w gwiazdy. O, per aspera ad astra. Quid quid agis prudente ragas ad respice finem. To są takie moje złote myśli.
0: Pokiwam głową. Zapytałabym Fable 5, ale nie mam możliwości, więc może zapytam polskiego modelu.
1: Dobra. Bardzo dziękuję. Oczywiście tych newsów jest cała masa, jest ich dużo więcej, ale powoli kończy się czas, a to oznacza, że w najbliższej, bardzo najbliższej przyszłości pani Pamela Krzypkowska powróci, albowiem ten świat dzieje się i warto o nim wiedzieć. Pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji i wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego, była gościnią dzisiejszego programu. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tą różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jesteśmy gotowi do negocjacji z Rosją, ale nasza cierpliwość jest ograniczona, mówi przedstawiciel Ukrainy przy ONZ. Premier Węgier zapowiada, że do 20 sierpnia kraj będzie miał nowego prezydenta. W informacjach również kolejne komentarze wokół napięć na linii Warszawa-Kijów, a chodzi o decyzję Wołodymyra Zełenskiego i odpowiedź Karola Nawrockiego. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ, Andriy Melnyk, powiedział podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że Kijów jest cały czas gotowy do bezpośrednich negocjacji z Rosją. Nasza cierpliwość jest jednak ograniczona, stwierdził cytowany przez agencję Ukrinform. Melnyk przypomniał, że w ciągu ostatnich 15 miesięcy Kijów wielokrotnie apelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni. Według Melnyka Ukraina w ostatnim miesiącu znacznie zmieniła dynamikę wojny i, jak stwierdził, nawet rosyjscy blogerzy wojskowi otwarcie mówią, że Moskwa nie może jej wygrać. Melnyk zwrócił się też do przedstawicieli Rosji i wezwał Moskwę do wycofania swoich wojsk z okupowanych terytoriów Ukrainy. Nadzwyczajne posiedzenie ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa zostało zwołane w celu omówienia ostatnich ataków Rosji na Ukrainę, a według ONZ maj był najbardziej śmiercionośnym miesiącem dla cywilnej ludności Ukrainy od kwietnia 2022 roku. Węgry z pewnością będą miały nowego prezydenta do 20 sierpnia, powiedział węgierski premier Peter Mozsiar. Szef węgierskiego rządu zapowiedział wcześniej, że jego gabinet rozpocznie proces usunięcia ze stanowiska prezydenta Tamasa Suljoka poprzez nowelizację konstytucji, a jesienią rozpocznie reformę konstytucyjną. Premier wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta oraz m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, nazywając ich marionetkami Viktora Orbana. Wyznaczony przez Mozsiara termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Prezydent, odrzucając apele Mozsiara, ostrzegał, że próby jego usunięcia zagrażają praworządności i porządkowi konstytucyjnemu Węgier. Peter Mozsiar wyjaśnił, że referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone już przyszłego lata. Takie sprawy załatwia się po cichu, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru. To komentarz do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Petru uważa, że korzystniejsze dla naszego kraju byłoby namówienie ukraińskiego przywódcy do wycofania się z nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
6: Lepiej byłoby, gdyby wymusić w dłuższym może okresie czasu na administracji ukraińskiej wycofanie się, dlatego że efekt jest taki, że to mamy teraz eskalację napięcia, udowadnianie sobie, kto ma rację, i uważam, że to tylko konsoliduje Ukraińców wokół tej decyzji Zełenskiego.
5: Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór w tej kwestii i co innego twierdzi sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, który oświadczył, że Kijów nie był zainteresowany rozmowami. Urszula Pasławska wciąż liczy na spotkanie z Karolem Nawrockim. W zeszłym tygodniu wiceszefowa PSL-u miała rozmawiać z prezydentem o ustawie o statusie osoby najbliższej. Ludowcy przygotowali ją razem z Lewicą i mimo, że tylko w minimalnym stopniu reguluje sytuację prawną związków nieformalnych, to współpracownicy Karola Nawrockiego zapowiedzieli weto w tej sprawie. Ale Urszula Pasławska chciała i chce przekonywać prezydenta, by tego nie robił.
7: Czekam na termin, który pan prezydent zapowiedział spotkania i będziemy oczywiście rozmawiać o przyszłości. Rozumiem również kwestie polityczne, bo tak jak podkreślałam wielokrotnie, życzliwość pana prezydenta była większa i jest większa do ustawy niż otoczenia pana prezydenta, ale myślę, że wiele wyjaśni rozmowa, która będzie się odbędzie już, mam nadzieję, że niedługo.
5: W tym tygodniu ustawą o statusie osoby najbliższej zajmie się Senat i wszystko wskazuje na to, że przyjmie ją w kształcie uchwalonym przez Sejm. Przepisy zakładają, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która będzie rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego i która umożliwi m.in. wspólne rozliczenie, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego oraz zapewni dostęp do informacji medycznej. Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić miasto. 27 czerwca rusza remont węzła Hucisko, jednego z najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowań w samym centrum Gdańska. Prace mają zająć całe wakacje. Głównym celem jest przebudowa wszystkiego, co służy tramwajom, od torowiska po trakcje, mówi prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
8: Hucisko, przez które w godzinach szczytu co minutę przejeżdża właściwie jeden tramwaj. Rozpoczynamy przebudowę, wiąże się to ze zmianami w ruchu, zarówno dla samochodów, dla pieszych, jak i dla rowerzystów. Także nastąpi zmiana, jeśli chodzi o kursowanie tramwajów.
5: Tramwaje na południe będą jeździły objazdami na stogi, zamiast nich ruszy darmowy autobus. Ekipy postarają się pracować jak najszybciej, zapewnia wiceprezydent Piotr Borawski.
9: Po raz pierwszy będą wykorzystane tam prefabrykowane elementy, trochę jak zabawa w duże klocki Lego, po to, żeby szybko i sprawnie skoordynować ten remont.
5: Inwestycja na Hucisku jest największą, ale nie jedyną. Na okres wakacji gdańscy urzędnicy zaplanowali 40 remontów na terenie całego miasta. Łączny koszt naprawiania miejskiej infrastruktury sięga 300 milionów złotych. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami na południowym wschodzie, wzrastającym do dużego. Przelotne opady deszczu i burze możliwe głównie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Termometry pokażą dziś od 22 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 6 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. To jest pierwszy program w Radiu TOK FM. Ja nazywam się Szymon Kępka. Serdecznie zapraszam na początek dnia z Radiem TOK FM. Dzisiejszy program przygotowaliśmy z Różą Rumińską, Krzysztofem Olesiewiczem. Jesteśmy z Państwem do godziny 7. A 23 czerwca 1977 roku urodził się Jason Mraz.

0: To jest pierwszy program w Radiu Tok FM, 23 dzień czerwca, wtorek, Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. Słońce wstało o 4.15, zajdzie o 21.01. Imieniny świętują dziś Anna, Atanazy, Hanna, Józef, Maksym, Wanda i Zenon. Dziś także Dzień Ojca. Noc świętojańska to już za nami, dzień służby publicznej, 23 dzień czerwca. W 1923 roku ustanowiono cywilne odznaczenie państwowe Krzyż Zasługi. W 1949 w Nowej Hucie w Krakowie rozpoczęto budowę pierwszego budynku mieszkalnego. Mamy dzisiaj także rocznicę. W 1986 roku Wanda Rutkiewicz dokonała pierwszego polskiego kobiecego wejścia na szczyt drugiej najwyższej góry świata, czyli K2 w paśmie Karakorum. W 1997 roku na antenie telewizji polskiej wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Złoto Polscy. W 2013 roku kopalnia soli w Bochni została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2016 roku, czyli 10 lat temu, obywatele Wielkiej Brytanii opowiedzieli się w referendum za wystąpieniem z Unii Europejskiej, czyli Brexit. W 2023 roku, 3 lata temu, w czasie inwazji Rosji na Ukrainę wybuchł krótkotrwały bunt grupy Wagnera z imieniem Prygorzynem na czele. To jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Pora na podsumowanie wydarzeń, zapowiedź dnia. To najprawdopodobniej Andy Burnham zostanie nowym szefem Partii Pracy i nowym premierem Wielkiej Brytanii. Poparł go już Wes Streeting, traktowany jako główny potencjalny rywal Burnhama. Obecny premier Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Decyzję tę komentowali mieszkańcy Londynu.
1: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
2: Ludzie naprawdę chcą zmian. Myślę, że właściwie nikt nie jest zadowolony z tego, jak wygląda obecna sytuacja. Wiele rzeczy po prostu funkcjonuje źle, a to, co obiecywano, gdy Keir Starmer doszedł do władzy, nie zostało zrealizowane. Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla Reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
0: Przyczyną odejścia Keira Starmera z funkcji premiera jest presja ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działania na rzecz podniesienia standardów życia obywateli. Cieśnina Ormus jest całkowicie otwarta, tak deklaruje prezydent USA Donald Trump. Powiadomił też, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów. Zapytany przez media, czy ma pewność, że Iran nie użyje odmrożonych pieniędzy do odbudowy swojego wojska, odpowiedział: zobaczymy, ale powinni użyć tych pieniędzy na jedzenie dla swoich obywateli, bo teraz ludzie są bardzo głodni. Tak mówił prezydent Donald Trump. Prezes irańskiego banku centralnego zadeklarował natomiast, że Teheran nie ma żadnego obowiązku kupowania produktów rolnych od USA na mocy obecnego memorandum. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance, który stał na czele delegacji USA podczas negocjacji w Szwajcarii, ocenił, że położyły one solidny fundament pod porozumienie końcowe z Teheranem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że próbował załagodzić spór dotyczący nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Zaprzecza temu Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta, który stwierdził, że Zełenski wycofał się z rozmowy telefonicznej, a także odwołał planowane spotkanie. W piątek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że kancelaria prezydenta odebrała order odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego. Jak podkreślił Leśkiewicz, żeby dopełnione zostały formalności, musi też nastąpić opublikowanie postanowienia prezydenta w tej sprawie z kontrasygnatą premiera. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. To po ujawnieniu informacji, że Dawid Kacprzyk, były już radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskim Ursusie i były koordynator SOR-ów lecznicy, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Śledztwa dotyczą działalności, zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Te dwa postępowania będą prowadzone w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób, a co za tym idzie, bierzemy pod uwagę konieczność zgromadzenia bardzo dużej dokumentacji, która będzie niezbędna do dokonania ustaleń w tym śledztwie. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. To słowo kilkudziesięciu to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, mówimy tutaj o pracownikach recepcji, mówimy tutaj o zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
0: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. NIK przeprowadziła inspekcje w Ministerstwie Zdrowia i łącznie w 23 placówkach położniczych. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich sprawdzanych szpitalach i przychodniach, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
4: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
0: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. W czwartek warszawscy radni wysłuchają informacji prezydenta miasta na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Chodzi o głośną aferę związaną z zatrudnieniem na SOR-ze młodego lekarza bez specjalizacji jako koordynatora. Jak mówią nam lekarze z Lublina, to sytuacja patologiczna, ale jednostkowa. Na co dzień ponad 95% lekarzy zarabia o wiele mniejsze pieniądze, rzędu 20-30 tysięcy złotych miesięcznie, a pracują naprawdę dużo, mówi dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie Kamila Ćwik.
5: Zawsze musimy zwrócić uwagę na to, że przed wartością końcową stoi liczba godzin. Często jest tak, że to my dyrektorzy, to kierownicy oddziałów proszą tych lekarzy, żeby zabezpieczyć naszych pacjentów. Zdarzają się jakieś losowe wypadki, gdzie trzeba nagle zastąpić inną osobę.
6: Jeżeli ktoś pracuje dużo, a robi to dobrze, z korzyścią dla pacjentów, powinien mieć za to zapłacone. Szczerze mówiąc, nie jest to żadną tajemnicą, jest brak pieniędzy w systemie. I chyba najłatwiej jest na podstawie takich jednostkowych doniesień medialnych szukać winnego personalnie, natomiast chyba problem nie leży w tym miejscu, tylko leży w rozwiązaniach systemowych.
7: To szkodzi pacjentom, bo pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz pogląd, że lekarze są milionerami. No ja muszę skomentować to w ten sposób może, że zarobki młodego człowieka bez specjalizacji w takiej wysokości to jest jakiś absurd, ale ktoś do tego dopuścił. Popatrzmy, ile lekarzy pracują. Naprawdę popatrzmy. Ja mam 8 kardiochirurgów, 3 piony dyżurowe, 90 dyżurów w miesiącu. Siłą rzeczy każdy kardiochirurg pracuje bardzo dużo. No jeżeli załóżmy lekarz zarabia 200 zł za godzinę, pracuje 300 godzin w miesiącu, to siłą rzeczy, proszę sobie to pomnożyć, jaka to jest kwota. A mniej więcej tyle lekarze pracują. To nie jest kwestia złej woli, po prostu tyle jest pracy.
5: Trudnym absolutnie obszarem jest szpitalny obszar ratunkowy i to wiemy od dawna w każdym zakresie. Jest to trudne miejsce pracy, jest to wymagające miejsce pracy. Personel jest tam zmęczony rzeczywiście, a czasami wzięcie kolejnego dyżuru jest niezbędne po to, żeby zabezpieczyć pacjentów, którzy są w stanie zagrożenia życia.
0: Mówili TOK FM dyrektorka szpitala Kamila Ćwik, kardiolog profesor Andrzej Głowniak i szef lubelskiej kardiochirurgii dr Adam Stadnik. Dzisiaj Senacka Komisja Zdrowia zajmie się przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków. Dane te mają być zbierane w systemie po numerach PESEL lekarzy. Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się dzisiaj niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym kwestiom unijnym i tematom bezpieczeństwa, ale też bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. W podsumowaniu dnia to już wszystko. Dzisiaj 23 dzień czerwca, Dzień Ojca, szanowni państwo. A w pierwszym programie Radia Tok FM pytamy państwa dzisiaj, jaki jest współczesny ojciec, jaki powinien być według państwa. Ojciec w 2026 roku, obecny, nieobecny, zagubiony może między rolami, ale jaki naprawdę jest, a jaki powinien być. O to dzisiaj państwa pytamy. 22 44 44 044, o współczesnego ojca z okazji Dnia Ojca. Dzisiaj państwa pytamy, czy dziś ojciec to bardziej opiekun, partner w wychowaniu, czy wciąż głównie żywiciel rodziny, jaki ten ojciec modelowy powinien być, jaki jest, jak wygląda ta rzeczywistość. 22 44 44 044. Czekamy na państwa telefony, na państwa spostrzeżenia, na państwa historię jednocześnie. Także kultura, już teraz.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Filip Karkusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Czwarty festiwal paderewski na Ujazdowie rozpoczął się w sobotę. Co tydzień o 16 przed pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego w Parku Ujazdowskim w Warszawie odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów. Szczególnie uroczysty będzie koncert zaplanowany na najbliższą sobotę, bo odbędzie się on na dwa dni przed 85. rocznicą śmierci Paderewskiego. Wystąpi Filip Wojciechowski, laureat Europejskiego Konkursu Chopinowskiego w Darmstadt i Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. A w stawisku w Muzeum Anny Jarosława Iwaszkiewiczów ekspozycja Nidental Iwaszkiewicz tylko przez kilka godzin. Punktem wyjścia dla niej jest sesja fotograficzna wykonana przez Chrisa Nidentala w 1974 roku. Powstałe wtedy portrety Jarosława Iwaszkiewicza należą dziś do najbardziej rozpoznawalnych fotograficznych wizerunków pisarza. Kinowa ekranizacja książkowej serii Kocia Szajka powstaje w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, mówi dyrektor studia Maciej Chmiel.
10: Studio Filmów Rysunkowych połączyło się z studiem Letko, studio skupione na animacji już od dekady i zarządzane i prowadzone przez Jakuba Karłowskiego i Piotra Szczepanowicza. Studio z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi też o rynek międzynarodowy. Efektem tej współpracy jest zapowiedź, że w kwietniu roku 27 w kinach pojawi się Kocia Szajka.
9: Film ma ukazać się w dwóch częściach, każda z nich będzie składać się z 5 osobnych historii. Ponad 300 fotografii autorstwa 155 twórców z Podkarpacia można oglądać do 30 czerwca na wystawie 24 podkarpackich konfrontacji fotograficznych w Rzeszowie. Ekspozycja prezentuje przekrój najciekawszych trendów współczesnej fotografii regionalnej.
0: Dzisiaj pogoda da nam chwilę wytchnienia. Po ostatnich ciepłych dniach będzie minimalnie chłodniej. Temperatura wyniesie od 18 nad morzem przez 25 w centrum do 27 na południu. Na ogół niebo pogodniejsze z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Tylko na wschodzie, na południu trochę chmur więcej. Tam możliwy jeszcze przelotny deszcz, wiatr słaby. Nad morzem nieco silniejszy z północy i północnego zachodu. Przed nami upał, ale dopiero od mniej więcej pojutrze.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Upalne dni dopiero czwartek i piątek, wtedy możemy się tego spodziewać. 22 44 44 044. Zachęcamy państwa do kontaktu, do telefonów z okazji Dnia Ojca. Pytamy państwa dzisiaj, czy bycie ojcem w 2026 roku jest trudniejsze niż kiedyś i co tak naprawdę oznacza bycie dobrym tatą. 22 44 44 044. Pan Włodek z Wrocławia z nami teraz.
11: Tak, halo, dzień dobry,
0: halo,
11: witam.
0: Dzień dobry.
11: Pozdrawiam pana rektora i wszystkich słuchaczy. No, dzień szczególny, może nie tak bardzo fetowany jak Dzień Matki, ale po prostu niech będzie, po prostu facet musi być twardy, musi wziąć na klatę.
0: A panie Wodko, dlaczego bardziej fetowany albo mniej fetowany? To matka ważniejsza niż ojciec?
11: No bo komercyjnie, proszę zobaczyć sobie, co się działo w marketach na Dzień Matki, a co się dzieje na Dzień Ojca. Byłem wczoraj w dużym markecie. No nie ma takiego szału, że reklamy w telewizji, reklamy w radiu. Nie było wczoraj tam od tygodnia po prostu, trąbione po prostu, że Dzień Ojca. No tak jest po prostu i i po prostu, no to jest fakt.
0: Może święto Dnia Ojca nie doczekało się jeszcze po prostu ojca marketingowego sukcesu zwyczajnie.
11: Nie ma, ja uważam, że w Polsce nie ma równouprawnienia, co nam odpowiedziała pani posłanka Piekarska z SLD, aczkolwiek to daleko mi do poglądów lewicowych.
0: A panie Włodku, bardziej, a dobrym tak? tatą być to znaczy... Co to znaczy?
11: Ja wiem, o co chodzi. Wiem. Ja rozumiem, ale już zrozumiałem, żebym nie wchodził w stan polityki po prostu, ale powiedziała, że u nas nie ma równouprawnienia po prostu. Nawet wiek emerytalny, mężczyzny, kobiet po prostu. Uważam, że w przestrzeni Europy jest nie ma. Ale główny temat wracam. Szanuję temat i po prostu, jeżeli nie znaleźć. Powiem tak, puenta, ja zawsze mówię puentę konkretnie. Ja mam dzieci dorosłe, które po prostu żyją po swojemu, dokonują swoich wyborów. Jeżeli do mnie przyjdą porady, to robią to coraz rzadziej po prostu, więc po prostu, ale jeżeli przyjdą, to powiem, dobry pomysł pochwalę, zły pomysł powiem, doświadczenia powiem, tu i tu mogą się potknąć, albo mogą cenną lekcję życia po prostu dostać, za którą drogo zapłacą. Finał jest taki po prostu, że ja szanuję decyzję. I po prostu, i coś im się uda, to się cieszę, a jak coś zrobią, coś mi nie wyjdzie, no to ja, jeżeli mnie zapytają o zdanie, to powiem, że no należało taki wariant opcji wziąć po prostu, ale po prostu to jest ich zdanie, ich życie, ich nauka po prostu, życiowa po prostu, jeżeli chcieliście też z mojej mądrości życiowej doświadczenia, a mam duże, to chętnie się im podzielę, jeżeli nie zechcą, to nie zechcą. Ale wtedy nie mogą mieć do mnie pretensji, że
0: bardzo dziękuję
11: mają
0: za...
11: gorzej. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję za ten głos, pan Włodek z Wrocławia. Pytamy państwa dzisiaj, czy bycie ojcem w 2026 roku, współcześnie, jest trudniejsze niż kiedyś? I co tak naprawdę oznacza bycie dobrym tatą, dobrym ojcem? Można używać tutaj każdego określenia na tatę, na ojca, na tatusia czasami. Tak też mówimy. Łukasz z Będzina z nami teraz. Dzień dobry panu.
12: Dzień dobry. No trzeba się tutaj zgodzić z panem Włodkiem, że niestety, ale Dzień Chłopaka, porównując do Dnia Kobiet, czy właśnie Dzień Ojca do Dnia Matki, jest troszeczkę mniej popularny. Proszę państwa, no na pewno bardzo dużo łatwiej jest wychować ogólnie rodzicom dzieci w obecnych czasach, niż to były lata 80., z których ja pochodzę.
0: Proszę a dlaczego państwa, jest trudniej, łatwiej wtedy
12: no,
0: bardziej?
12: Łatwiej jest, proszę państwa, naprawdę jest dużo udogodnień dla rodziców, jest dużo pomocy takiej... Nie wiem, czy materialnej, można dużo rzeczy kupić, które ułatwiają życie dzieciom. Ja pamiętam jeszcze przed oczami mam, jak mi babcia powtarzała, kiedy stałem w kolejce za pieluchami dla mojej córki. Mówi, to były czasy, gdzie ja mogłam pomyśleć kiedyś o takich przysłowiowych, no, prostych rzeczach jak Pampers.
0: Kobiety no dobrze, panie Łukaszu, a czy można kupić czas w takim razie, czas z dziećmi, rodzinnie? Teraz chyba mamy go trochę mniej.
12: Do tego też chciałem wrócić, ale powiem szczerze, pochodzę ze Śląska oczywiście. Jak wiemy, tradycją to było to, że często, gęsto mężczyzna pracował na kopalni. Z czym to się wiązało? Wiązało się z tym, że facet, kolokwialnie mówiąc, szedł do pracy na te 8-10 godzin, wracał, jego obowiązkiem jedynym było dobry, syty obiad, rolada śląska, kluseczki, w niedzielę oczywiście modra kapusta, często, gęsto schabowy, z kapustką zasmażaną, no i zimne z pianką. To było podstawa dla górnika po pracy. Natomiast na głowie kobiety było bardzo dużo obowiązków. Wychowanie dzieci, obowiązki szkolne związane z jakimiś zebraniami. Proszę państwa, to były właśnie te minione czasy. Ja dzisiaj powiem szczerze, widzę dużo

0: Uważam sobie te reakcje.
1: Proszę państwa, na pewno byłbym skompromitowany wśród swoich twardych takich górników, kolegów. Ale powiem szczerze, najważniejsze, proszę państwa, jest to, puentując moją wypowiedź, poświęcajmy jak najwięcej czasu dzieciom, ponieważ to będzie kiedyś odwzajemnione. Jak my szanujemy swoje dzieci i poświęcamy im czas, tak ta przysłowiowa szklanka wody będzie nam podana na stare lata. A wiemy o tym doskonale, że pomoc dzieci będzie naprawdę będzie bezcenna, kiedy my będziemy starszymi osobami, które no niestety, ale będą musiały tylko i wyłącznie liczyć na nasze dzieci.
0: Czyli rodzicu, tak, jak sobie wychowasz, tak będziesz mieć na starość.
1: Dokładnie tak, także wszystkiego najlepszego życzę ojcom, no ale pamiętam to takie bardzo sfałszowane powiedzenie, ojców można mieć wielu, matkę się ma jedną, ale to jest nieprawda. Pozdrawiam.
0: Pan Łukasz z Będzina, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 044. Dzisiaj z okazji Dnia Ojca pytamy państwa, czy bycie ojcem współcześnie, w 2026 roku, to jest trudniejsze zadanie niż kiedyś? Co tak naprawdę oznacza bycie dobrym tatą, dobrym ojcem? Jaki ten współczesny ojciec jest, a jaki powinien być według państwa? O to dzisiaj pytamy. 22 44 44 044. Mamy kobiecy głos. Pani Magdalena z Bydgoszczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest ogromna różnica między tym, jak wyglądał kiedyś ojciec, dzisiaj. Ja mam synów dwóch, jeden ma dwie córki, jedną 10-letnią, drugą 4-letnią. Drugi jeszcze kończy studia, ale widzę, mieszkam na nowym osiedlu, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi z małymi dziećmi. Na szczęście są dzieci. I widzę zresztą, jak się zachowuje mój syn, jak wychowuje swoje dzieci razem ze swoją partnerką. To uczestniczy w życiu od samego początku, w życiu dzieci. A zresztą uważam, że mają łatwiej dzisiaj młodzi, ponieważ nasze ustawodawstwo pozwala na to, żeby właśnie ojciec brał tacierzyńskie, żeby mógł iść na zastąpić matkę w tych początkowych miesiącach życia dziecka, żeby ma więcej tych dni wolnych.
0: Czy to w takim razie oznacza, że taki aktywny ojciec w wychowaniu dzieci to jest już standard dzisiaj?
2: Myślę, że tak, bo ja widzę to na naszym osiedlu. Nie, to nie jest wyjątek. Na naszym osiedlu mnóstwo młodych, właściwie w piaskownicy, wokół na placu zabaw, gdzie są te różne takie przyrządy, to występuje porówni albo nawet więcej ojców, młodych ojców, którzy się razem wszyscy spotykają, razem jeżdżą na rowerki z dziećmi, uczą na rolkach, na hulajnogach, na czymkolwiek, chodzą z wózkami na spacery sami. Kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby facet sam szedł z wózkiem na spacer z małym dzieckiem. To chodziła matka, zresztą mój mąż uczestniczy w wychowaniu, jeżeli chodzi o takie bardziej sportowe rzeczy, to on był od tego. Ale jak ja mojego taty pamiętam, to mój tata w niczym nie uczestniczył. A teraz ojciec usypia dziecko, czyta bajki, odrabia lekcje, chodzi na wszelkie spotkania związane w szkole, a tego jest mnóstwo i w przedszkolu, kiedy są spotkania dla rodziców, dla jakiejś tam integracji między rodzicami i dziećmi, to wszędzie uczestniczą ojcowie. Kiedy ojca to trzeba było, tak jak u mnie było, to ja musiałam mówić, no słuchaj, ja byłam teraz, ty idziesz, no musisz iść ze względu na to, że dzieci mają wiedzieć, że mają obojga rodziców. Bardzo się zmieniło. Młodzież 30-paroletnia, on ma 35 lat, jest bardzo świadoma. I matki, i ojcowie są świadomi, a ojcowie widzę z wielką przyjemnością, im to sprawia, nie robią tego zmusu. Dzisiaj jest inny styl życia. Bardziej jest nastawiony na rozwój siebie, własnej rodziny, na spędzanie razem wspólnego czasu i poznawania świata i możliwości, jakie daje ten świat.
0: Bardzo pani dziękuję za ten głos. Pani Magdalena z Bydgoszczy. Pytamy państwa dzisiaj z okazji Dnia Ojca o bycie dobrym tatą. Co to tak naprawdę oznacza? Jak dzisiaj to ojcostwo wygląda? Z czym się wiąże? Z jakimi wyzwaniami? No bo to jest przecież szereg najróżniejszych ról w wychowaniu, w rodzinie, a jeszcze przecież przy okazji życie zawodowe, jakieś życie osobiste. Ojcowie dzisiaj

0: łatwo nie mają, czy mają łatwiej niż kiedyś. O to też państwo dzisiaj pytamy. 22, 44, 44, 0, 44. Czy bycie ojcem współcześnie jest trudniejsze niż kiedyś? Może teraz jest łatwiejsze, może wtedy było zupełnie inaczej, ale o ten taki archetyp dobrego ojca pytamy państwa dzisiaj. Pan Zdzisław z Warszawy z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No sądzę, że wiele się zmieniło od czasów, kiedy ja miałem małe dzieci, dzisiaj moje dzieci już są dorosłe, mam wnuki. A zmieniło się to, że my, moje pokolenie, pokolenie lat 60, końca lat 50. Było bardziej nastawione na pracę. My byliśmy zarobieni, aby tą rodzinę utrzymać, a moje dzieci, a szczególnie wnuki, są dzisiaj ustawione głównie na rodzinę. I to jest bardzo dobre. Dzieci przede wszystkim, żeby mieć dobrego ojca, to muszą na niego liczyć. Muszą być zawsze przekonane, że mogą na tego ojca czy matkę liczyć. I tak jest.
0: A to
1: tak
0: bardziej jest. Ojciec czuły, czy bardziej twardy ojciec? No bo przecież
1: nie.
0: Potrzebny jest
1: ojciec
0: jakiś wzór.
1: Musi być
0: dla
1: ojcem,
0: dzieci.
1: Zarówno czuły, jak i twardy. Musi być konsekwentny. I to jest chyba ta twardość. Ale musi być też czuły dla dzieci. I tak jest. To widzę po sobie, po swojej rodzinie, jak i rodzinach moich znajomych i przyjaciół. Jest dokładnie tak samo. I to jest dobre. No, ojciec włącza się w życie rodziny o wiele bardziej niż ja czy moi rodzice, mój ojciec. I to jest bardzo dobre. Bo tak powinno być. To tyle.
0: Bardzo dziękuję panie Zdzisławie za ten głos. 22 44 44 044. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej z nami teraz.
2: Dzień dobry panie redaktorze. Fajny temat. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Ojca. Jest pan ojcem?
0: Oczywiście. Bardzo dziękuję panu.
2: No to gratuluję. Gratuluję panu, bo to zawsze, wie pan co, to jest ważny moment. Ja miałem tutaj piknik i przyjął jeden mój przyjaciół z narzeczoną w 5. miesiącu ciąży i ja mówię, słuchaj, to taki ważny moment, za 4 miesiące wszystko się zmieni i to jest piękne.
0: Ale panie Andrzeju, to jest tak najgorzej, jak ktoś mówi z zewnątrz, że teraz to będzie, to już się nie wyśpisz, jak będzie dziecko i tak dalej.
2: Nie,
0: to strasznie
2: irytuje,
0: mam wrażenie, nowych rodziców.
2: Nie, ja tak nie straszyłem, że ty się nie wyśpisz, tylko że wszystko ci się zmieni, bo ty będziesz wtedy dorosły człowiek. Do czasu, jak się nie ma własnego potomka, to człowiek jest dzieciak cały czas, wie pan, tutaj już nie.
0: Natomiast, a dobry ojciec, dobry tata to jaki dzisiaj, współcześnie?
2: Wie pan co, to jest tak, że każda generacja się zmienia, tak? To tutaj nie będziemy narzekać, że tam kiedyś to tak było, a kiedyś to tak, a następni to tak i ci są gorsi, ci są lepsi, ci są... Wszyscy są inni, bo to jest po prostu wpływ czynników zewnętrznych na bycie człowiekiem, rodzicem. No i ojcem przede wszystkim. No i muszę panu powiedzieć, że ja tak się zastanawiałem, bo oczywiście mój tatuś odszedł już wiele lat temu, patrząc na syna, że ja wtedy jak dorastałem, to ja mówię, no przecież ja jestem taki inny, nie? Ten mój ojciec to zupełnie w ogóle jakieś inne wartości, inne rzeczy go interesowały i tak dalej. On był mechaniczny, techniczny, potrafił wszystko, a mnie to w ogóle nie interesowało. Niczego nie chciałem reparować, ani chciałem naprawiać samochodu i tak dalej, i tak dalej. A potem się okazało, że mimo tego, że nas wiele różniło, to tak, muszę powiedzieć, no, tak uderzy pana w to. Przecież my jesteśmy tacy podobni, no nie tylko
0: zewnętrznie. Ale w 100%, panie Andrzeju, to ja tutaj popieram i obiema rękami się pod tym podpisuję, dlatego że też przez lata twierdziłem, że jestem zupełnie inny niż swój ojciec, a dzisiaj jestem prawie taki sam jak swój ojciec. W 100%
2: no,
0: się z tym zgadzam.
2: To jest fajne. Wie pan, a teraz patrzę, no bo oczywiście gry komputerowe, powiedzmy, no na młodsze pokolenie, mnie to w sumie mnie interesuje. To jakoś jest po prostu takie dla mnie sztuczne, ale staram się zrozumieć ten świat gier komputerowych i być tolerancyjnym, że to po prostu oni już telewizji nie oglądają, już po prostu i żyją w zupełnie innej przestrzeni medialnej.
0: A to jest bardzo ciekawa refleksja, tak? Że jesteśmy swoimi ojcami bardzo często, że stajemy tak się nimi, nawet mimo tego, że nam się wydaje, że będzie inaczej.
2: Ja mam nadzieję, że mój syn będzie też dobrym ojcem, chociaż widzi pan, teraz ten wiek się przesuwa, ludzie nie chcą. Dla mnie, jak na pierwszym roku studiów, no to już myślało się no, po poważnym związku jakimś, no a 25 lat to już taki był ostatni dzwonek, bądź dorosły, bądź ojcem. A teraz, wie pan, to się tak przesuwa, że ja też obserwuję, że pan w różnych kulturach dużo podróżuje, nie? Byłem w 120 krajach świata i muszę panu powiedzieć, że ta pozycja ojca jest uzależniona od wielu czynników, to nie tylko czynniki ekonomiczne, ale też kulturowe, bycia tam takim macho, powiedzmy, w krajach latynoamerykańskich, czy w związkach poligamicznych, no wie pan, przeżyłem kiedyś szok, jak czytałem statystyki, kilkadziesiąt krajów na świecie jest poligamia, no kurczę, trudne słowo.
0: Więcej niż jedna żona, tak?
2: Więcej niż jedna żona. No wie pan,
0: bardzo dziękuję, panie Zygmunt, za...
2: Jak to być ojcem 40 dzieci, nie?
0: Bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy państwa dzisiaj o bycie ojcem współcześnie, w 2026 roku. Czy to jest trudniejsze niż kiedyś? Co tak naprawdę oznacza bycie dobrym tatą? Czego być może rodzina, dzieci potrzebują od ojca obecnie najbardziej? Może czasu, uwagi, bezpieczeństwa, autorytetu, może konsekwencji? Taki też głos dzisiaj się u nas pojawił. O ojcach, z okazji Dnia Ojca dzisiaj rozmawiamy, jaki współczesny ojciec jest, jaki powinien być według państwa. Zachęcamy do kontaktu, do telefonów w tej sprawie. Wracamy za moment.
3: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
4: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
5: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
3: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
6: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzisiaj jeszcze bez upałów, ale to tylko krótka przerwa przed ich powrotem pod koniec tygodnia i w przyszłym tygodniu również. Dzisiaj będzie nieco chłodniej, bardziej komfortowo niż ostatnio, ale nadal ciepło. Na niebie przeważać będzie słońce z niewielką ilością chmur. Na wschodzie, na południu tych chmur troszeczkę więcej. Lokalnie może popadać przelotny deszcz, w innych regionach raczej sucho, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z północy i północnego zachodu.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 22 44 44 044. Dzień Ojca, szanowni państwo, i o ojców dzisiaj państwa pytamy, o to, jaki ten współczesny ojciec jest, jaki powinien być, jakie wyzwania przed nim są stawiane, czy nie ma czasami za dużo na głowie, na karku ze względu na te najróżniejsze role, w których ojcowie się znajdują, czy bycie ojcem współcześnie jest trudniejsze, łatwiejsze niż kiedyś i co tak naprawdę oznacza bycie dobrym tatą. To próbujemy dzisiaj opowiedzieć. Pan Robert z Poznania z nami teraz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Mi się wydaje, że przede wszystkim ojciec obecny, a ówczesny, zaraz dojdę, co znaczy dla mnie ówczesny, to ojciec bardziej aktywny. Ja jestem z pokolenia przełomu lat 70. i 80., gdzie oczywiście ojcowie kochali swoje dzieci tak, jak kochają dzisiaj. Natomiast byli mniej obecni. To ówczesny ojciec pracował, realizował cele jasno określone, natomiast nie był tak bliski i obecny jak dzisiaj. Bardziej może surowy, wymagający, przynajmniej ja to tak odczuwałem, będąc tym pokoleniem urodzonym w latach 70.
0: No tak, ale panie Robercie, dzisiaj przecież ojcowie też pracują. Pracują w pocie czoła, pracują w najróżniejszych branżach, mają najróżniejsze wyzwania przed sobą. Co do ich obecności, no to tak jak zresztą chyba każdego z nas to dotyczy, mamy przecież smartfony, scrollowanie, wybieramy często inne rzeczy. No i na rodzinę, z bólem serca trzeba to przyznać, nie zawsze jest czas.
7: Natomiast zgadzam się z tym, co pan mówi, ale odnoszę się do tego określenia, że był mniej aktywny kiedyś. Chcę powiedzieć, że właśnie jest bardziej aktywny teraz. Sam mam dzieci w wieku 25, 20 i niespełna 5 lat. i widzę tą różnicę właśnie pokoleniową wśród moich dzieci i to też moje zaangażowanie zmieniające się w tym krótkim, ale jednak czasie. I odnosząc się do mojego taty, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, Ryszarda, w dniu dzisiejszym, to ja sam po sobie widzę, że ta aktywność wzrasta. Jesteśmy oczywiście ojcami, którzy pracują, mają duże wyzwania, uważam, że obecne czasy zawodowe też łatwe nie są, ale jesteśmy bardziej aktywni.
0: Chciałbym zapytać pana o pańskie doświadczenie, bo mam wrażenie, że innym jest się ojcem w przypadku pierwszego dziecka, drugiego, trzeciego i tak dalej. Jak to u pana wyglądało?
7: No tak jak już wspomniałem, to ta aktywność moja wydaje mi się, że rosła z latami.
0: No bo na początku nie umiemy być ojcem, no trochę trzeba się tego nauczyć.
7: Tak, jesteśmy bardziej zaangażowani, natomiast w myśl tej emancypacji, która się oczywiście odbywa od przynajmniej 30 lat w dużym tempie, ta nasza rola też wzrastała. Dzielimy się tymi obowiązkami. Ja z racji wieku mam 55 lat, też widzę, że ta i moja aktywność i zaangażowanie w wychowywanie dzieci jest rosnące. Było, tak jak pan słusznie zauważył, ono też się w czasie zmieniało. Natomiast na pewno ojciec ówczesny, czyli ten mój tata z mojej młodości, nie będąc tak aktywnym, nie musiał mi świata tłumaczyć, bo mniej zagrożeń, mniej zmiennych, mniej tego szału geopolitycznego i nie tylko i społecznego, socjologicznego. Natomiast teraz ojciec, mając coraz więcej obowiązków, czy uczestnicząc w życiu swoich dzieci, musi jednak ten świat tłumaczyć. Widzę też to po sobie, widzę po córce, która wchodzi w dorosłe życie i widać, że nie są to czasy bardzo kolorowe, szerokie horyzonty i ta rola ojca też jest taka związana z tłumaczeniem rzeczywistości, czego kiedyś aż tak szeroko nie trzeba było robić.
0: Pan Robert z Poznania, bardzo dziękujemy za ten głos, a więc ojciec obecny, ojciec dostępny, ojciec konsekwentny, ojciec tłumaczący świat, to te definicje, których państwo dzisiaj używacie, o których mówicie. Czy bycie ojcem współcześnie jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś? I co tak naprawdę oznacza bycie dobrym tatą? Dzisiaj z okazji Dnia Ojca wszystkim zapominalskim podpowiadamy, że jeszcze jest szansa albo czas, albo moment na to, żeby ewentualny prezent albo życzenia złożyć. Cały dzień jeszcze dzisiaj będzie można to zrobić. Ojciec współcześnie, obecny, nieobecny, zagubiony między rolami, o to dzisiaj państwa pytamy, jaki naprawdę jest, a jaki powinien być współczesny ojciec według państwa. 22 44 44 0 44. Pan Darek z Warszawy z nami teraz.
8: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Mazur z Warszawy. Panie redaktorze, witam wszystkich, witam serdecznie. I chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że tak jak i kiedyś, tak i dzisiaj nam, mężczyznom, jest trudno, było trudno i wydaje mi się, że wtedy po prostu tylko łatwiej było się facetom wyłączyć i zniknąć, a teraz przy tych wzorcach, które mamy dookoła, to jest ciężko po prostu mężczyznom też nadążyć za tymi wszystkimi nowinkami, czasami, które nas otaczają, ale oczywiście zgodzę się tutaj ze wszystkimi panami, że ojciec powinien być obecny, powinien powiem trudny, jest to trudne, wie pan, zaraz będę kończył 50, a czuję, jakbym sam dorastał, jakbym dopiero odnajdywał sam siebie, a mam już 20-letniego syna, z którym kontakt gdzieś tam powoli mi się zatarł, no i jest to dosyć trudne. Wszyscy wiemy, że w Polsce codziennie dochodzi do 11 samobójstw mężczyzn i wydaje mi się, że teraz mamy tylko więcej możliwości, jeżeli sami byśmy chcieli czegoś więcej, czegoś lepszego dla swoich dzieci niż to, co mamy my.
0: Panie Darku, bardzo panu dziękuję, że pan to mówi, bo to jest ojciec odważny, to jest też ojciec współczesny, a więc taki, który nie boi się mówić o swoich emocjach, o tym, jak przeżywa pewne rzeczy. Kiedyś chyba było to trudniejsze, dzisiaj no trochę bardziej standardowe, albo takie, które jest spotykane po prostu znacznie częściej.
8: Nie zgodzę się również tutaj z jednym panem, który powiedział, że powinniśmy być twardzi, powinniśmy brać wszystko na klatę. Nie jesteśmy w stanie w dzisiejszych czasach wziąć wszystkiego na klatę. Musimy powiedzieć szczerze, że potrzebujemy również pomocy, że potrzebujemy prosić o tą pomoc, o wsparcie swoich żon, nawet swoich dzieci. Powinniśmy mówić szczerze i otwarcie o swoich uczuciach. I to jest podstawa. I tutaj dla wszystkich mężczyzn, którzy mają jakikolwiek problem, albo którzy mają potrzebę czegoś, stworzenia czegoś więcej ze swoimi dziećmi, chciałbym polecić tylko jedną rzecz. Czwarty muszkieter. Niech sobie ktokolwiek może, ktokolwiek chce, wygoogluje. Czwarty muszkieter jest to organizacja zrzeszająca mężczyzn, pomagająca. Organizuje weekendy właśnie ojciec-córka, z którego wróciłem w ten weekend, ojciec-syn. Są to weekendy bez telefonu, bez zegarka, tylko atencja ojciec-córka, ojciec-syn, gdzie możemy spędzić ten czas ze swoimi dziećmi, wsłuchać się w nie i naprawdę dowiedzieć się, czego one potrzebują i również sami możemy się wtedy otworzyć. Także polecam głęboko, z całego serca i chciałbym tylko tyle powiedzieć, że naprawdę powinniśmy słuchać i umieć prosić.
0: Bardzo
8: nie musimy
0: dziękuję
8: być naprawdę, nie musimy być twardzi.
0: Ten głos. Bardzo, bardzo dziękuję pan Darek z Warszawy o tym, że ojcowie też czasami potrzebują pomocy. Nie można obawiać się proszenia o tę pomoc, o mówieniu o własnych potrzebach, słabościach, trudnościach, że nie wszystko właściwie współcześnie dobry ojciec musi koniecznie wziąć na klatę. Oczywiście super, jeśli bierze, no ale też z drugiej strony nie jesteśmy robotami i taki właśnie chyba też jest współczesny ojciec. Wcale nie musi być robotem, a może być po prostu człowiekiem. Pan Bernard z Bawarii z nami teraz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, całą redakcję, wszystkich słuchaczy. Przede wszystkim serdeczne gratulacje dla wszystkich ojców z okazji święta.
0: No właśnie, być ojcem sukcesu swojej rodziny, to jest wielka rzecz, mam wrażenie.
9: Tak, to byłaby wielka rzecz, właśnie. Każdemu by się tego życzyło. Różnie to bywa w dzisiejszych czasach, bo czasy przyspieszyły, że tak powiem. Tak jak już przedmówcy tutaj wspominali, no są dzisiaj całkiem inne wyzwania niż jeszcze były 20 lat temu, czy nie mówiąc już o czasach 40 lat temu. Przypominam sobie swojego ojca, też to było często tu mówione, on w ogóle nie potrafił mówić o swoich uczuciach, nie potrafił uzewnętrzniać uczuć, było to no, wtedy w ogóle jakieś takie chyba postrzegane jako wyraz słabości, tak mi się wydaje. Dzisiaj się bardzo wiele pod tym względem zmieniło i to jest dobre, tak mi się wydaje, że ojcowie bardziej się jednak zaangażowali, czy zaangażują się jakby w wychowanie swoich dzieci. Jest to bardziej rozłożone, sprawiedliwie, tak mi się wydaje, bo kiedyś jednak tylko matki, czy w dużej mierze wyłącznie matki zajmowały się właśnie tak intensywnie wychowywaniem dzieci, czy kontaktem z nimi, czy tam chodzeniem na wywiadówki, ogólnie dbaniem o jakiś dobrostan dzieci. Także dzisiaj bardzo pozytywne zmiany nastąpiły, które uważam, że są dobre. Oczywiście też stawia to mężczyzn czy ojców przed nowymi wyzwaniami. Tak jak przedmówca, pan Darek tutaj właśnie mówił, jest też wiele wyzwań stojących przed ojcami i niektórzy potrzebują właśnie pomocy. Także warto jest nawet patrzeć w samej swojej rodzinie czy w sąsiedztwie, żeby po prostu się wspierać wzajemnie, tą solidarność społeczną jakoś tak uzewnętrzniać, żeby po prostu te rodziny miały wsparcie.
0: Ale solidarność ojców, tego byśmy zdecydowanie chcieli. Pan Bernard z Bawarii z nami w pierwszym programie Radia Tok FM, bardzo dziękuję. Co tak naprawdę oznacza bycie dobrym tatą? O to dzisiaj państwa pytamy z okazji Dnia Ojca, 23 dzień czerwca. Przypominam to dzisiaj, składamy życzenia swoim ojcom. Pan Piotr z Pruszkowa z nami teraz. A jednak nie pan Piotr Pruszkowa, pan Jarek z ziemi świętokrzyskiej.
10: Dzień dobry, witam redaktora, witam wszystkich słuchaczy. No więc tak, chciałbym się odnieść rzeczywiście tutaj do kilku może telefonów. Moje takie przemyślenia. Otóż to, czy się jest dobrym ojcem w 2026 roku, to czy się było dobrym ojcem, to się dowiemy za 25 lat gdzieś mniej więcej, bo to historia i nasze dzieci nas ocenią, czy byliśmy dobrymi ojcami.
0: A dobry ojciec to jaki w takim razie? Jak go opiszemy?
10: To bardzo trudne pytanie. To trzeba by zapytać dzieci, już, które są w tym momencie dorosłe, powyżej tam, nie wiem, 25-30 lat. Wiadomo, że czy jest czy jest trudniej bycie ojcem niż 40 lat temu? Ja bym powiedział, że jest równie trudne co 40-50 lat temu. Natomiast ojcowie współcześnie spotykają się z zupełnie innym spektrum problemów, z wychowaniem dzieci i tak dalej, z uczestniczeniem, ze zrozumieniem. Odnosząc się może do tego, że ojcowie są współcześnie bardziej aktywni, bardziej uczestniczący. Ciężko, to znaczy wydaje mi się, że jest to na tyle, że tak powiem, możliwe, na ile partnerka, czy też żona, matka wymaga tej aktywności lub też na to pozwala. Czy sami ojcowie też na tyle chcą być aktywni i tak dalej.
0: No tak, pewno... trzeba wymagać od siebie, to my jesteśmy ojcami, przecież, prawda?
10: I zgadza się, tak, dokładnie, ale że tak powiem, ten czas spędzony z rodzicami, że tak powiem, dzieci z rodzicami, jest też dzielony między rodziców, wiadomo, i teraz tak jakby zmienia się też to, że jak matki zmieniają swoje życie, to znaczy są bardziej aktywne zawodowo niż kiedyś, mają swoje pasje i tak dalej, też wymagają, żeby dziećmi się zajmować. Odnosząc się jeszcze do jednego telefonu chyba pana Andrzeja, otóż chciałbym odpowiedzieć, że zostanie ojcem, że tak powiem, nie od razu nie powoduje, że mężczyzna staje się dorosły. Otóż mamy wokół siebie również znajomych kolegów, którzy, że tak powiem, mimo że są ojcami, to jednak, że tak powiem, dorośle się nie zachowują.
0: No tak, kompetencje ojca to jest coś, co dopiero przychodzi nam, no może nie z wiekiem, ale z doświadczeniem, to zdecydowanie. Pan Jarek z Ziemi Świętokrzyskiej z tym właśnie głosem, bardzo dziękuję i bardzo dziękuję wszystkim Państwu za dzisiejsze telefony, za dzisiejsze spostrzeżenia dotyczące Dnia Ojca. Wszystkim ojcom wszystkiego dobrego. Tato, wszystkiego dobrego. Po godzinie 6 będziemy o wyzwaniach ojcostwa rozmawiać. Z nami doktora Aleksandra Piotrowska będzie w studiu tu po godzinie 6. Po 6.20 Mundial w Tok FM, Przemysław Pozowski, Michał Waszkiewicz. Po godzinie 6.40 o dymisji premiera Keira Starmera, o podsumowaniu 10 lat od referendum w sprawie Brexitu mówić będziemy. To po godzinie 6.40. Teraz przegląd prasy. Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Na pierwszej stronie apel polskich i ukraińskich redakcji pod hasłem Godzina próby dla obu narodów. Pod apelem podpisanych kilkanaście redakcji, w tym redakcja Tok FM, mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do własnych celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji. O tym dzisiaj na jedynce Gazety Wyborczej. Obok tego o końcu Izery dzisiaj w Gazecie Wyborczej przeczytamy. Izerę ma zastąpić Polon, czyli każdy rząd ma swoje milion samochodów elektrycznych. Tym razem wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros proponuje Polon, który ma nawiązywać do Poloneza, Polonu, i pod taką nazwą mieliby produkować u nas Tajwańczycy samochody. Szczegóły współpracy z Tajwanem jeszcze nie są znane, ale wiadomo, że z KPO będzie dodatkowa inwestycja ponad 4,5 miliarda złotych na fabrykę w Jaworznie. Fabryka w 2027 roku, samochody potencjalnie Polon, 2029 rok. Zobaczymy, jak daleko zajedziemy. Oprócz tego Keir Starmer na wylocie, premier Wielkiej Brytanii, ogłosił, że rezygnuje. Ciekawe, że jako pierwszy poinformował o tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. I ciekawe też jednocześnie, że akurat tutaj jego obietnice okazały się prawdziwe i właściwie błyskawicznie weszły w życie. No nietypowa rzecz, przyznacie Państwo, jak na prezydenta Stanów Zjednoczonych, że jak powiedział, tak się stało. Rzeczpospolita o bezbronnych uczelniach dzisiaj. Rośnie liczba ataków, 25 tysięcy wycieków danych, 60 tysięcy luk w systemach polskich uczelni, ale właściwie po co hakerom sektor akademicki? No i czytamy, że dostęp do wyników badań, technologii o znaczeniu strategicznym to jest to, co hakerów przyciąga. Ciekawe też, Rzeczpospolita pisze o tym, jak Białoruś buduje w Polsce sieć firm, które mogą finansować agentów. Białorusini mają w Polsce wykorzystywać na przykład fałszywych producentów gier. O tym Rzeczpospolita, dziennik Gazeta Prawna. O 10-leciu Brexitu. Brexit więcej obiecywał, niż mógł dać, i że w Wielkiej Brytanii dobrobytu nie widać. O tym, czy tak jest faktycznie, także o 6.40 serdecznie Państwa zapraszam. Także dziennik Gazeta Prawna pisze o cudzoziemcach, którzy mają kłopoty z uzyskaniem numeru PESEL UKR. Opóźnienia biorą się ze statusów, które cudzoziemcy z Ukrainy uzyskują po wjeździe do Polski. Urzędy dostały jasną instrukcję, by brać pod uwagę dobowe opóźnienie, pisze dziennik Gazeta Prawna przy przyznawaniu tychże numerów. W dzienniku, Gazecie Prawnej także dość szeroka analiza tego, dlaczego w Polsce mamy tyle barier na rzekach i o tym, jak Unia sugeruje, żeby zapory burzyć, a nie je budować. W tym wypadku co kilometr. Jeszcze prasa kolorowa, szanowni państwo. Oczywiście Echa z orderem Orła Białego. Generał Polko na łamach faktu wzywa prezydentów Polski i Ukrainy do zgody. Zajmijcie się naszym bezpieczeństwem, grzmi generał. No, trochę już się mleko rozlało i swoją drogą nadal nie jest jasne, czy prezydent Zełenski przyjeżdża do Polski na czwartkową konferencję w Gdańsku o odbudowie Ukrainy, czy też nie. Fakt pisze też o bardzo niebezpiecznym zjawisku związanym z, uwaga, truskawkową mafią. W podpoznańskim Luboniu nieznany sprawca oblewa stragany z truskawkami kwasem masłowym sprzedawcy w popłochu. No i czytam, sprawca powinien zbierać truskawki w słońcu. Wtedy by się nauczył. Oczywiście sprawą zajmuje się policja. Jest też 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawcy, czyli biznes truskawkowy, jak się okazuje, szanowni państwo, kręci się nieźle. Truskawkowym terrorystom zdecydowany stop. I jeszcze Super Express, który pisze, że trwają prace nad filmem o, uwaga, Maryli Rodowicz. Ma to być kino fabularne. Musi mnie zagrać ładna aktorka, mówi Maryla Rodowicz. No i faktycznie to będzie musiała być aktorka urody wyjątkowej. Tylko gdzie my znajdziemy taką młodą, 80-letnią aktorkę, szanowni państwo? W prasie to wszystko. Za moment informacje. Po nich wracamy do państwa z pierwszym programem Radia Tok FM. Szymon Kępka, polecamy się do słuchania.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Iran za odmrożone środki będzie kupował żywność od amerykańskich farmerów, mówi prezydent USA, zapewniając też o otwarciu cieśniny Ormus. Wciąż niepewna pozostaje wizyta Wołodymyra Zełenskiego na gdańskiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. W piątek początek wakacji, podczas gdy wielu przygotowuje się do urlopu, swoje przygotowania rozpoczynają także ci, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Jest wtorek, 23 czerwca, to Dzień Ojca. Minęła szósta. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Cieśnina Ormus jest całkowicie otwarta, zapewnia prezydent Donald Trump. Powiadomił także, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów. Zapytany przez media, czy ma pewność, że Iran nie użyje odmrożonych pieniędzy do odbudowy swojego wojska, odpowiedział, powinni użyć tych pieniędzy na jedzenie dla swoich obywateli, bo teraz ludzie są bardzo głodni. Prezes irańskiego Banku Centralnego zadeklarował natomiast, że Teheran nie ma żadnego obowiązku kupowania produktów rolnych od Stanów na mocy obecnego memorandum. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance, który stał na czele delegacji USA podczas negocjacji w Szwajcarii, ocenił, że położyły one solidny fundament pod porozumienie końcowe z Teheranem. Wciąż nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w tym tygodniu do Polski. W Gdańsku zaplanowana jest międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Obecność ukraińskiego przywódcy stoi pod znakiem pytania, bo stosunki Warszawy z Kijowem są obecnie napięte. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u uważa jednak, że niezależnie od wszystkiego dobrze by było, gdyby ukraiński prezydent pojawił się w Gdańsku.
12: Stosunki międzynarodowe buduje się nie w oparciu o turystykę orderową, tylko o interesy narodowe państw. Zatem jeżeli interes Ukrainy będzie wymagał spotkania się z władzami Polski, to prezydent Zełenski nie zawaha się nawet sekundę, bo on reprezentuje interes Ukrainy.
11: Innego zdania jest europoseł PiS-u Waldemar Buda.
13: Trzeba powiedzieć dość i nawet jeżeli to się skończy nieprzyjechaniem pana Zełenskiego na tę imprezę, trudno, tak musi być, żeby oni zrozumieli, że to nie jest tak, że jeżeli stawiamy interes narodowy, nasz polski w centrum uwagi, to nagle jest oburzenie wielkie ukraińskie. Tak, często interes ukraiński i polski są ze sobą sprzeczne.
11: W polskim interesie jest jak najsilniejsza Ukraina, przypomina natomiast Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
14: My nie chcemy Ukrainy banderowskiej. To jest oczywiste dla całej klasy politycznej w Polsce. Ale my też nie chcemy Ukrainy putinowskiej. I w ramach tego typu dylematów musimy budować relacje, które odbudują nie tylko z narodem ukraińskim dobrosąsiedzkie relacje, czy relacje, które będą gwarantowały przyciągnięcie Ukrainy do świata zachodu.
11: Organizowana przez Polskę i Ukrainę konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek. czwartek i w piątek. To najprawdopodobniej Andy Burnham zostanie nowym szefem Partii Pracy i nowym premierem Wielkiej Brytanii. Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska, o czym teraz więcej Tomasz Orchowski.
15: Burnham to wieloletni burmistrz Wielkiego Manchesteru, który ostatnio wygrał walkę o mandat deputowanego z kandydatem skrajnej prawicy, co pozytywnie wpłynęło na jego pozycję w partii. Poparł go już Wes Streeting, były minister zdrowia w gabinecie Starmera, traktowany jako główny potencjalny rywal Burnhama. Możemy spędzić lato na wyolbrzmianiu drobnych różnic albo zakasać rękawy i pomóc mu wprowadzić zmiany, których potrzebuje partia i kraj, przekazał Streeting. To wszystko sprawia, jak zauważa Politico, że za 3,5 tygodnia niemal na pewno nowym premierem Wielkiej Brytanii zostanie Burnham. Tomasz Orchowski, TOK FM.
11: Kolejny szef rządu w Londynie będzie już siódmym liderem Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dekady. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Koalicja Obywatelska skłania się ku adwokatce Sylwii Gregorczyk-Abram. Organizacje pozarządowe od prawie miesiąca apelują o transparentność i publiczne spotkanie z kandydatami, by można było zadać wszystkie nurtujące ich pytania, mówi Justyna Nakielska z inicjatywy Nasz Rzecznik.
16: Mamy w pamięci wybory RPO sprzed kilku lat, w roku 2021, kiedy to parlament dokonał wyboru dopiero przy szóstej próbie, po tym jak minęła kadencja urzędującego wtedy profesora Adama Bodnara.
11: Dziś organizacje chciałyby tego uniknąć. Politycy koalicji rządzącej wierzą, że się uda, mówi europoseł Michał Szczerba.
17: Mam nadzieję, że będzie nią pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która udowodniła, że jest skuteczną prawniczką. No dzisiaj może być skuteczną rzeczniczką. Wspieraną przez środowiska społeczne, co jest bardzo ważne, ona nie jest polityczką.
11: Prawo i Sprawiedliwość zapowiada zgłoszenie opozycjonisty z czasów PRL-u Adama Borowskiego. Kadencja obecnego rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka mija 23 lipca. Służby przygotowują się do nadchodzących wakacji. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się odprawa policji, straży pożarnej, inspekcji sanitarnej i ratowników wodnych. Jak mówi wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemerling, służby są gotowe.
18: Jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nie chcielibyśmy sprawdzać w praktyce sprawności tych służb, które dbają o to bezpieczeństwo, ale myślę, że jesteśmy właściwie przygotowani do realizacji tych bardzo trudnych, odpowiedzialnych zadań.
11: Każdy wypoczynek dzieci i młodzieży powinien być zgłoszony do kuratorium oświaty. Bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, podkreśla harcmistrzyni Beata Barcińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiego ZHP.
19: Każdy taki obóz ma obowiązek posiadać miejsce wyznaczone do ewakuacji, plany ewakuacyjne, najlepiej jeszcze takie, żeby był z dwóch stron, bo różnie bywa. No i musimy mieć zapewnione miejsce pobytu w murowanym, bezpiecznym budynku w niedalekiej odległości.
11: Tylko w kujawsko-pomorskim odbędzie się około 1500 obozów, kolonii oraz półkolonii. 15% z nich skontroluje sanepid, kuratorium oświaty i strażacy. Teraz prognoza pogody. Wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami na południowym wschodzie, wzrastającym do dużego. Przelotne opady deszczu i burze możliwe głównie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Termometry pokażą dziś od 22 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i 28 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6 minut po godzinie 6:00, to jest pierwszy program w Radiu TOK FM. Dzień dobry, Szymon Kępka, jesteśmy razem do godziny 7:00. Program przygotowujemy dzisiaj z Różą Rumińską i Krzysztofem Olesiewiczem. Dziś Dzień Ojca. Wszystkim ojcom oczywiście serdeczne życzenia, ale Dzień Ojca to jest też dobry moment, żeby spojrzeć na ojcostwo nie tylko w wymiarze święta i tej konkretnej okazji, ale także na przykład realnej roli społecznej ojca, takiej roli psychologicznej w rodzinie, wśród dzieci, bo współczesne ojcostwo zmienia nam się zdecydowanie. To mówiliście państwo też przed godziną 6:00, że te oczekiwania zdecydowanie się zwiększają, zmieniają, co ważne, że jest inna presja na relacje, na emocje. Coraz częściej pojawia się pytanie, czy ojcowie są dzisiaj rzeczywiście bardziej obecni w życiu dzieci. O tym też państwo mówiliście, że właściwie dokładnie tak jest i że inaczej postrzegamy te role. Doktor Aleksandra Piotrowska, Uniwersytet Warszawski, psycholożka dziecięca z nami teraz. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A co oznacza ojciec w wychowaniu dziecka?
20: Oznacza jedną z dwóch osób najczęściej tworzących to, co w życiu dziecka najważniejsze, czyli pewną stałość, powtarzalność, spełnianie oczekiwań, no to, co najogólniej nazywamy poczuciem bezpieczeństwa. To jest najważniejsze. Na szczęście dawno minęły czasy, kiedy ojciec był prokuratorem, sędzią, wykonawcą wyroku jednocześnie, czyli takim straszakiem, którego określenie ojciec, tata najczęściej padało wtedy, kiedy zrozpaczona i bezradna z powodu rozhukanej gromadki matka mówiła: czekajcie, ojciec wróci.
0: Ojciec przyjdzie, to z wami
20: ojciec
0: porozmawia.
20: Wróci, to zrobi z wami porządek. No na szczęście w większości rodzin sytuacja uległa zmianie.
0: Ale to oznacza, że autorytet ojca dzisiaj się zmienił, czy przesunął się może jakiś punkt ciężkości? To znaczy, że ten autorytet jest w innym miejscu?
20: Nie, ten autorytet jest dzisiaj zupełnie inaczej rozumiany. Dzisiaj autorytet to nie ten facet, który zarządza no właśnie wiszącym gdzieś kabelkiem albo innym urządzeniem do dyscyplinowania dzieci, tylko człowiek, który naprawdę wpływa na to, jakie przekonania kształtują sobie dzieci, co zaczynają uważać za ważne w życiu, a zaczynają się procesy kształtowania tych aspektów naprawdę dużo wcześniej niż jeszcze niedawno myśleliśmy.
0: Ojcowie mają tłumaczyć świat. Taki głos też u nas się tutaj pojawił. A dobry ojciec, to jaki to jest ojciec? Bo o tym też już też bardzo często mówimy, wyobrażamy sobie, pada takie hasło, że obecny ojciec to już jest połowa sukcesu co najmniej.
20: Proszę bardzo, ale co to znaczy obecny? Jeśli obecność polega na tym, że fizycznie jest w domu, zaleguje albo zasiaduje na kanapie, dysponując prasą rozliczną albo smartfonem umożliwiającym przegląd tejże, no i pilotem do telewizora, to zdecydowanie nie wystarcza ta fizyczna
0: obecność. Czyli nie wystarczy
20: obecność. Siedzieć. Nie wystarczy siedzieć. Dobry ojciec to jest to samo, co dobry rodzic, bo proszę zobaczyć, wobec zmiany sposobu funkcjonowania dzisiejszych rodzin, naprawdę coraz częściej zacierają się, a przynajmniej zmniejszają różnice między rolą matki i rolą ojca. I teraz dobry rodzic, w tym także dobry ojciec, no to jest taka dorosła osoba, która pokazuje, że dziecko jest ważne w jej życiu, która ma dla tego dziecka czas i ochotę na to, żeby przyglądać się temu, co się w dziecięcym świecie dzieje. Czyli na pewno nie ten, który by mówił: czekaj, jak dorośniesz, to wiesz, to pogadamy, teraz to nie są sprawy na twoją główkę. Uważność, troska, serdeczność, gotowość do rozmawiania o poważnych sprawach albo wygłupów takich jak z małymi przedszkolakami. O to wszystko się składa na dobrego ojca.
0: No dobrze, ale przecież wracamy z pracy, jesteśmy zmęczeni, mamy najróżniejsze rzeczy na głowie, dziecko chce się z nami bawić, mówimy zaraz, no i może wrócić do nas taka refleksja, aha, czy ja aby na pewno dobrym ojcem jestem.
20: Dokładnie takie same odczucia i myśli miewa dzisiejsza mama, proszę mi wierzyć. I tak samo matka, jak i ojciec mają święte prawo powiedzieć: czekaj, kwadrans muszę odsapnąć, bo inaczej padnę jak pies Pluto. A po tym kwadransie kontrolowanym według zegarka...
0: Czyli no, mamy prawo powiedzieć... Nie teraz?
20: Mamy prawo powiedzieć nie teraz, byleby to nie teraz nie wysłuchiwało dziecko od 5 godzin, czyli od naszego przyjścia do
0: domu. A co to oznacza dla dziecka, jak właśnie odsuwamy tę kwestię dotyczącą zabawy, albo dziecko chce nam coś pokazać, mówimy, no dobra, jakby za chwilkę...
20: To bardzo namacalnie pokazuje dziecku, jak jest ten świat urządzony i to, że nawet te osoby, które teoretycznie są tak bardzo dziecka bliskie, no mają wiele rzeczy ważniejszych niż dziecko. Dziecko nie jest aż taką cenioną wartością w takich układach, w jakich może to obserwować.
0: I czego dziecko się uczy jednocześnie wtedy? Żeby nie przychodzić do mamy,
20: żeby
0: do taty?
20: Żeby nie liczyć za dużo na zainteresowanie ze strony innych. Że ten świat jest taki, że ludzie dbają przede wszystkim o własny komfort, własną wygodę, zaspokojenie własnych potrzeb. Oj, dramatyczne nauki. Musimy o tak smutnych rzeczach mówić.
0: Nie, zdecydowanie nie, ale mam wrażenie, że to jest rzeczywistość wielu rodziców, którzy oczywiście mają najlepsze chęci, ale po prostu czasem nie mają siły. No.
20: Tak, tylko to zupełnie jest co innego mieć najlepsze chęci deklaratywnie, a realizować to w życiu. Tak już jest ten świat urządzony, że jeśli decydujemy się na dziecko, wszystko jedno, czy jesteśmy matką, czy ojcem, jeśli decydujemy się na to, żeby być rodzicem, to musimy się w tym swoim życiu posunąć i zrobić dla tego nowego człowieczka miejsce w swoim życiu. Nie da się inaczej. Nie da się zachować wszystkich zwyczajów i przyzwyczajeń z okresu przeddziecięcego, i dołożyć tylko do tego rolę ojca.
0: A czy prawdą jest, że to, jakim jesteśmy ojcem, wynosi się z domu, z wzorców, które czerpaliśmy, czy jednak tego ojcostwa uczymy się trochę od podstaw?
20: Jeśli mam odpowiedzieć jak najkrócej i jednym słowem, to powiem nie, nieprawda. Nieprawda dlatego, że wzorce wyniesione z domu bardzo silnie wpływają na to, jak funkcjonujemy jako rodzice, ale nie ma tutaj pełnego determinizmu. Czyli to nie jest tak, że jeśli swojego ojca pamiętamy jako osobę przelotnie przechodzącą przez pomieszczenie, w którym byliśmy, to my na pewno będziemy kopiować jego styl życia. Jest duże ryzyko, że liczne aspekty myślenia o rodzinie i o ojcostwie przejmiemy, szczególnie w takich momentach, kiedy działamy nie wskutek pełnego namysłu i refleksji, tylko w taki impulsywny sposób. Wtedy najwyraźniej dochodzą do głosu te najwcześniejsze wzory, które gdzieś tam w dzieciństwie sobie przyswoiliśmy. Ale jak mówię, naprawdę każdy z nas może się zmienić.
0: A czy to w takim razie oznacza, że że współcześnie ojcostwo jest lepsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu?
20: No to zależy, z kim byśmy na ten temat porozmawiali. Znajdziemy przecież dzisiaj osoby przeświadczone, że najlepiej funkcjonująca rodzina to była wtedy, kiedy był bardzo wyraźny podział zakresów życia. Kobieta oddelegowana do dzieci, kuchnia, a ewentualnie kościół w ramach rozrywki. Mężczyzna utrzymujący to, jak ten samodzielny wierzchołek wznoszący
0: żywiciel
20: się
0: rodziny.
20: Ponad to? Wszystkim. Tak, żywiciel rodziny, jak już mówiłam, prokurator, sędzia, wszystko po kolei. Dzisiaj sądzimy, że dobre rodzicielstwo to jest takie, które jest blisko dziecka. Nie wiem, czy to wystarczy, żeby powiedzieć, że dzisiaj ojcostwo jest lepsze niż było kiedyś. Jest z całą pewnością inne, bo zmieniła się sytuacja zewnętrzna, kultura, która nas otacza, zmienił się model funkcjonowania rodziny, zmieniła się nasza wiedza na temat tego, czego potrzebuje dziecko.
0: A jeśli chcielibyśmy, jako ojcowie, stać się tymi ojcami lepszymi, trochę się, naprawić, pokierować się w taką stronę, by tym ojcem lepszym być, mamy jakąś receptę? To znaczy coś, co możemy zrobić, wdrożyć, pomyśleć
20: o czymś? Recepty z całą pewnością nie mamy, ale takie ogólne te drogowskazy, tak. No radziłabym zacząć od zarezerwowania co najmniej pół godziny, a może więcej, to zależy od naszych możliwości, ale i wieku dziecka i tak dalej. Takie w ciągu każdego dnia, kiedy jesteśmy naprawdę wyłącznie do dyspozycji dziecka, a wyłącznie to znaczy telewizorek mamy wyłączony, smartfony odłożone i cała nasza uważność skierowana jest na dziecko.
0: A my ojcowie stajemy się swoimi ojcami, przejmujemy nawet nieświadomie te cechy. Mieliśmy taki sygnał, mieliśmy taki głos jednego ze słuchaczy, który właśnie deklarował, że nigdy nie będę swoim ojcem, a oto mijają lata i staje się swoim ojcem.
20: Tratatita. Oczywiście można sobie obiecywać wtedy, kiedy się ma lat 15 i się mówi, ja nigdy w życiu tak jak ten mój ojciec nie będę postępować, a po upływie następnych 20 zszokowani odkrywamy, że tak jakbyśmy w lustrze widzieli odbicie sprzed iluś lat. Ale jak mówiłam, nie ma pełnego determinizmu. Naprawdę możemy zmienić to, co naszym zdaniem było najsłabsze w funkcjonowaniu naszych ojców.
0: Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, gościła w studiu Radia Tok FM. Bardzo dziękuję.
20: Dobrego dnia
0: wszystkim. Raz jeszcze wszystkim ojcom wszystkiego dobrego. Po godzinie 6:20 Mundial w Tok FM. Przemysław Pozowski, Michał Waszkiewicz. Przemysław Pozowski z nami już teraz. Witaj.
1: Jestem, dzień dobry, tak. Mundial i rekordy, bo Leo Messi 2 gole, bo Erling Haaland 2 gole, bo Kylian Mbappé 2 gole, a jeszcze trwa mecz Jordania-Algieria. Będziemy o tym wszystkim mówić już za chwilę z Michałem Waszkiewiczem.
0: Mundial w Tok FM. FM po godzinie 6.20. Za moment informacje, po nich wracamy.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
4: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejsza sytuacja była w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Front burzowy powinien już opuszczać Polskę, a pod koniec tygodnia czekają nas tropiki. Fala ekstremalnych upałów uderzy w najbliższym czasie także w Kalifornię. Temperatura przekroczy 38 stopni Celsjusza, zagrażając milionom mieszkańców aglomeracji Los Angeles i kibicom piłkarskich mistrzostw świata. Ponad 10 milionów ludzi objęto do czwartku ostrzeżeniem przed niebezpieczną pogodą. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski-Staszic. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5,98 zł. Benzyny 98 6,69 zł, a diesla 6,11 zł. Teraz w TOK FM czas na sport.
7: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na sport. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie strzelonych goli na mundialu. Argentyńczyk zdobył dwie bramki w wygranym przez jego zespół 2-0 meczu z Austrią. To był jego 17 i 18 gol na Mistrzostwach Świata i tym samym zepchnął na drugie miejsce klasyfikacji wszechczasów Mirosława Klozego. Wcześniej w 9 minucie meczu Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Messiego goni Kylian Mbappé, który strzelił z kolei dwa gole w meczu Francja-Irak. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, a dla piłkarza Realu były to gole numer 15 i 16 na Mistrzostwach Świata. Mecz w Filadelfii został przerwany na 2 godziny przez burzę. A gorszy od Messiego Mbappé nie chciał być Erling Haaland i też wpisał się na listę strzelców dwukrotnie. Jego Norwegia wygrała z Senegalem 3-2 i zapewniła sobie wyjście z grupy. A w ostatnim meczu dnia Algieria przegrywa po niespełna godzinie gry z Jordanią 0-1. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinet, Magdalenę Frem, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. pozycję w rankingu ATP, mówi w TOK FM.
9: W tym roku pojadę dobrze przygotowany.
3: przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
8: Wimbledon zacznie się w poniedziałek. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda, a za chwilę też Mundial w Tok FM.
7: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
6: Dzisiaj w większości kraju pogodnie, zagrzmieć i popadać może jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów bardzo ciepło, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej będzie nad morzem, tam około 19-18 stopni.
9: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
8: Mundial w Tok FM. Przemysław Pozowski, dzień dobry raz jeszcze. Z drugiej strony, we Wrocławiu, jest Michał Waszkiewicz. Prawa czy lewa noga redakcji sportowej Tok FM?
12: Nie, no, zdecydowanie lewa. Dzień dobry.
8: Ale wstałeś prawą czy wstałeś lewą nogą?
12: Wiesz co, wszystko jedno chyba, tak czy siak. Oglądam mecz Jordania-Algieria, więc humoru, niezależnie od tego, którą nogą wstałem, mi to nie poprawi.
8: Nie, no słuchaj, wydaje mi się, że w tym momencie musimy zakończyć nasz program, bo musimy po prostu jako członkowie redakcji sportowej obejrzeć do końca bardzo wnikliwie i uważnie mecz Jordania-Algieria. Koniec?
12: Nie. No tak, nie, no, śmieję się, ale od samego początku, jak przeglądałem te mecze fazy grupowej, już tylko kończąc ten dość zabawny wątek, no to tak wydawało mi się, że to może być szlagier. No Jordania-Algieria, myślę, że w Polsce nie znajdziemy osoby, która specjalnie wstała, żeby to obejrzeć akurat.
8: Bardzo chciałbym mieć teraz dostęp do statystyk TVP i zobaczyć, ile osób się skusiło na to, by nastawić budzik na piątą rano. 1-0 prowadzi Jordania, 63 minuta, ale ja powiem, że uwaga, ja jednak się w trakcie tego mundialu przekonuję do tego, że te różne drużyny, których nie oglądamy na co dzień, bądźmy szczerzy, robią tutaj fajną robotę. Mówię o Curaçao, mówię o Republice Zielonego Przylądka. Za takie historie przecież kochamy mundial. Ale kochamy też, myślę, mundial. Michał, pewnie się ze mną zgodzisz, chociaż jak nie, to krzycz, mów, rób co chcesz, że kochamy też mundial za takie historie jak to, że dwie bramki strzela Leo Messi, wychodzi na pozycję lidera, jeżeli chodzi o klasyfikację czasów strzelców goli na mundialu, 18 trafień. Za chwilę, czy tam kilka godzin później, wychodzi na boisko Kylian Mbappé i też strzela dwie bramki i już też dogonił Mirosława Klozego, który tych goli nazbierał na kilku mundialach 16. No ale co na to Erling Haaland? Ja też chcę mieć swoje dwa gole, też chcę mieć swój dublet i Norwegia. Najpierw kibice powiosłowali, a potem Haaland trafia dwa razy, Norwegia wygrywa 3-2, no i już prasa norweska zachwycona, bo to jest ich pierwszy występ na mundialu przecież od lat 90., a na razie idzie wspaniale, wygrywają wszystko. Które dwie bramki ci się najbardziej podobały? Którego z tych geniuszy futbolu?
12: No na pewno pierwsza bramka Mbappé, strzał z dystansu, mocny, bez rotacji, a bez szans też dla bramkarza. To była piękna bramka. No i może bramka Leo Messiego na 1-0 nie była najładniejszą bramką na tym mundialu. Natomiast sama akcja i przepuszczenie piłki Almady do Leo Messiego ma poezja futbolu. Więc jeśli chodzi o ten drużynowy aspekt, to bramka Argentyny na 1-0 była bardzo ładna. Erling Haaland mógł mieć hat-tricka, on tam nie trafił właściwie do pustej bramki po błędzie bramkarza. Pomijam już, że jest to dość zabawne, że Irakijczycy w pierwszym meczu ich kapitanem był Jalal Hassan, ale no, cztery stracone gole sprawiły, że trzeba było bramkarza zmienić i Ahmed Bazil w koszmarny sposób też interweniował. No nieważne. W każdym razie gole ładne. Ale piękne jest to, że te trzy wielkie gwiazdy futbolu, o których wspomniałeś, No, błyszczą drugi tydzień z rzędu, no bo identycznie niemal było w pierwszej kolejce. Ja się cieszę.
13: Tak, taki sam nawet układ był, bo te mecze były tak samo praktycznie, jeżeli chodzi o terminarz ułożony. Też grali po sobie.
12: Tak, wtedy... Tak, tylko wtedy chyba Messi odpowiedział hat-trickiem na dwa gole Mbappé, teraz to Mbappé odpowiedział dubletem na dublet Leo Messiego. Jedna różnica jest taka, że mam wrażenie, że Francuzi jednak dużo bardziej forsowali to, żeby ten Mbappé te gole strzelał. To się może później zemścić, jeśli oni się będą skupiać tylko i wyłącznie na wyścigu z Leo Messim, bo nie oszukujmy się, Leo Messi gra ostatni mundial, Mbappé przynajmniej dwa, jeśli będzie zdrowy, jeszcze

0: Natomiast
1: podrapał się po głowie i uśmiechnął się ironicznie sam do siebie, bo zepsuł to rzeczywiście w sposób spektakulary też.
0: Tak, no, trzeci niestrzelony karny na mundialu w regulaminowym czasie gry to najgorszy wynik, w sensie najlepszy, ale najgorszy w takim razie, bo nie ma się czym chwalić. Natomiast Leo Messi strzelił już w szóstym mundialowym występie z rzędu. Jeśli popatrzymy na poprzedni występ Argentyny w Katarze, a takich piłkarzy w historii Mistrzostw Świata było przed nim tylko dwóch. To był ten słynny Jules Fontaine w 1958 roku, co strzelił 13 bramek na jednych mistrzostwach.
1: No właśnie, chciałem to powiedzieć, że fajnie, że jest ta walka o koronę króla strzelców mundialu tak zażarta i że najwybitniejsi piłkarze XXI wieku biorą w tym udział, natomiast jednak do tych 13 goli, oj, to będzie trudno dojechać.
0: No tak, ale po raz pierwszy od dawna być może dojedziemy do jakiejś liczby, która nie będzie wstydliwa. Nie zostanie królem strzelców mundialu ktoś, kto strzelił 4 gole albo 5 bramek. Messi już ma 5 goli, Mbappé ma 4, Haaland ma 4, więc naprawdę może być ciekawa rywalizacja. No dobrze się ich ogląda. No taka jest prawda. Fajnie się ogląda też tą Norwegię. Mówiliśmy, że może czarny koń, choć jak ciągle się mówi o czarnym koniu, to on przestaje tym czarnym koniem być. Po prostu Norwegia ma już pewny awans. 2 zwycięstwa w 2 meczach. Choć ten mecz okupiony na kontuzją Riersona i ta dysproporcja, o której się mówiło u Norwegów, tak? Czyli o znakomitym ataku i pomocy i jednak słabej obronie i bramce. A teraz może być jeszcze większa. Rierson jest ich najlepszym obrońcą. On wypadł w tym meczu już w 13 minucie. Ale co ciekawe, zmienił go Markus Pedersen i to on otworzył
1: pierwszą bramkę.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: A ja też sobie skrót obejrzałem. A co, 4:30 budzik, ale zawsze przy śniadaniu można. Ale
0: nie, ty no, widzę... domyślam się, że jest przygotowany.
1: Tak, ale ty widzę, że odrobiłeś zadanie domowe, a jeśli chodzi o to, co się dzisiaj na mundialu jeszcze będzie dziać, to tylko dwa słowa. Może powiedzmy o tych meczach, które jeszcze przed północą. Portugalia, Uzbekistan, Anglia, Ghana, więc skoro było Leo Messi, ale od razu mówię, masz 20 sekund na odpowiedź. To czy Ronaldo dziś odpowie też dubletem?
0: Nie, na pewno nie, na pewno nie. No akurat Portugalia forsująca i szukająca tego Ronaldo na boisku, to nie jest nic dobrego. Algieria strzela go 1-1, to też ciekawostka, to już wykorzystałem 10 sekund. Burza, 2 godziny przerwy w meczu Francuzów, tak więc mieliśmy najdłuższy mecz w historii mundialu, to też warto zaznaczyć.
1: Tak, ale o burzy to może w pogodzie powiedzą niedługo, a mecz Jordania-Algieria bardzo dobrze nam się wpisał w scenariusz i czas programu, bo strzelili akurat na jego zakończenie. No cóż, mundial trwa, będziemy o nim mówić również o godzinie 18:20 w mundial w TOK FM. Będziesz wtedy o tym mówić ty, więcej o tych spotkaniach, choćby Anglików z Ganą pewnie. A ja państwu już dziękuję za tą poranną edycję. Ja się nazywam Przemysław Pozowski, no a za chwilę wróci tutaj do studia Szymon Kępka. Do usłyszenia, Michale.
2: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
4: USA luzują sankcje wobec Iranu. Amerykańskie Ministerstwo Finansów poinformowało o 60-dniowym zawieszeniu ograniczeń dotyczących wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy. To element realizacji wstępnego porozumienia zawartego między Waszyngtonem a Teheranem. Decyzja może wpłynąć na sytuację na światowym rynku surowców i ceny ropy. Rząd szykuje kolejne zmiany dla kredytobiorców. Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, które uniemożliwią stosowanie dotychczasowych wskaźników referencyjnych, w tym WIBOR-u, po rozpoczęciu ich wycofywania z nowych umów konsumenckich. Osoby, które podpiszą takie umowy w okresie przejściowym, mają otrzymać propozycję zmiany sposobu naliczania oprocentowania. Nowe regulacje mają nie objąć rynku instrumentów pochodnych. Deweloperzy ostrożni rozpoczynają inwestycje, te nowe inwestycje szczególnie, choć w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w maju, wzrosła ponad 7%, to w ujęciu miesięcznym widać wyraźne hamowanie. Według danych GUS nowych budów rozpoczęto o ponad 1/5 mniej niż w kwietniu. Chiny nie zmieniają kursu w polityce pieniężnej. Ludowy Bank Chin pozostawił główne stopy procentowe bez zmian. Oznacza to, że Pekin na razie nie decyduje się ani na dodatkowe pobudzenie gospodarki, ani na zaostrzenie polityki monetarnej.

0: obserwując kondycję krajowej gospodarki, sytuację na światowych rynkach. Dług państwa nadal rośnie. Szacunkowe dane Ministerstwa Finansów pokazują, że na koniec maja zadłużenie Skarbu Państwa przekroczyło 2 biliony 135 miliardów złotych. W ciągu miesiąca wzrosło o niemal 47 miliardów złotych, czyli o ponad 2%. Rusza kolejny etap budowy nowego lotniska centralnego. Budimex podpisał umowę na wykonanie fundamentów pod terminal pasażerski powstającego portu lotniczego realizowane przez spółkę CPK. Prace mają rozpocząć się we wrześniu. Wartość 146 milionów złotych. Morska farma wiatrowa Baltic Power coraz bliżej uruchomienia. Spółka Orlen informuje, że projekt wszedł w końcową fazę realizacji. Na Bałtyku zainstalowano już 50 z 76 planowanych turbin. Jeszcze waluty. Euro za 4,26, funt 4,92, dolar 3,72, frank 4,61. Za moment informacje. Po nich wracamy do Państwa z pierwszym programem Radia Tok FM. Dymisja premiera Starmera. Podsumowanie 10 lat od referendum w sprawie Brexitu. O tym po 6.40.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.

0: Autopromocja.
1: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
2: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
1: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu Tok FM.
4: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
6: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
7: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
5: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
16: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
15: No racja. On lubi w technologię.
16: No lubi, lubi.
17: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
21: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że próbował załagodzić spór dotyczący nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Zaprzecza temu Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Twierdzi, że Zełenski wycofał się z rozmowy telefonicznej, a także odwołał planowane spotkanie. W miniony piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W sobotę Zełenski poinformował zaś, że odesłał Nawrockiego order. Warszawska prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące afery w Szpitalu Południowym. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych przez lekarza Dawida Kacprzyka. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Śledczy planują przesłuchać co najmniej 50 osób, w tym stołecznych urzędników i pracowników szpitala. Niewykluczone jest także przesłuchanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego w roli świadka. A wczoraj poznaliśmy też skład nowo powołanej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Dziś upływa trwa termin zgłaszania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Gregorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Na jakie poparcie mogą liczyć, o tym powiemy w informacjach o 7:00. Niższa Izba Parlamentu Francji rozpoczęła po raz trzeci rozpatrywanie projektu ustawy o pomocy w umieraniu. Przewiduje on, że osoby nieuleczalnie chore i cierpiące będą mogły zwrócić się o substancję śmiercionośną. Projekt został dotąd dwukrotnie odrzucony przez Senat. Dzisiaj w większości kraju pogodnie, zagrzmieć i popadać może jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów bardzo ciepło, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 18 do 20 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 18 minut do godziny 7. Jeszcze wczoraj był twarzą odbudowy Partii Pracy, symbolem politycznej stabilizacji po latach chaosu. Dziś Keir Starmer odchodzi. Wielka Brytania po raz szósty w ciągu dekady będzie miała nowego premiera. Problem jednak polega na tym, że zmieniają się liderzy, a kryzysy pozostają te same, bo gospodarka stoi w miejscu, służba zdrowia w zapaści, wyborcy coraz częściej zwracają się ku prawicy, a skutki Brexitu na Wyspach są wciąż odczuwalne. Profesor Bartłomiej Toszek, politolog, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, z nami teraz. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry panu.
3: To zacznijmy od tego, czy Keir Starmer odchodzi dlatego, że przegrał z własną partią, czy dlatego, że przegrał z wyborcami, ich oczekiwaniami, sondaże były coraz gorsze, ale co było decydujące?
9: W zasadzie jedno i drugie. W momencie, kiedy Starmer zostawał premierem, towarzyszyły mu wielkie nadzieje, że ten cały chaos, który związany był z rządami konserwatystów, wreszcie się skończy. Że te ciągłe zmiany premierów nareszcie przejdą w spokojną stabilizację, w której zarówno gospodarka brytyjska zacznie pomału się rozwijać i społeczeństwo zobaczy, że są jakieś konkretne efekty w wymiarze społecznym. No tak zresztą jak lejburzyści obiecywali. Skrócą się kolejki do lekarzy, ceny energii spadną, okaże się, że po prostu można żyć lepiej. Wszystkie te nadzieje zostały po kolei zawiedzione.
3: No bo w brytyjskiej polityce od dekady obserwujemy cały czas wymianę premierów, można powiedzieć. No bo David Cameron, Theresa May, Brian Johnson, Boris Johnson oczywiście, Liz Truss, Rishi Sunak, teraz Keir Starmer i za chwilkę kolejny premier. To może wskazuje na kryzys samego modelu rządzenia Wielką Brytanią.
9: Wydaje się, że głównym sprawcą tych wszystkich nieszczęść jest sam Brexit, bo począwszy od Davida Camerona, który próbował tak naprawdę nie dopuścić do Brexitu, albo raczej szantażować tym Brexitem Unię Europejską i pokazać, że Brytyjczycy są zdeterminowani do zmian, aczkolwiek chyba nie spodziewał się, że do aż tak głębokich, a skończywszy na Starmerze, który nieśmiało próbował nawiązywać z Unią Europejską jakiś flirt, ale jednocześnie dawał do zrozumienia prawicowym wyborcom, że nie, rząd lejburzystowski nadal jest skłonny do pozostawienia Wielkiej Brytanii poza strukturami Unii Europejskiej. Żaden z tych rządów nie miał konkretnej koncepcji, co robić po Brexicie. Jak Wielka Brytania powinna rozwijać swoje stosunki handlowe, jak powinna angażować się w strukturę światową, europejską. No a z drugiej strony, kiedy rosło niezadowolenie społeczne, no to i wewnątrz dwóch głównych partii także rosło niezadowolenie z poszczególnych liderów. Widzieliśmy to pod rządami konserwatystów, kiedy zwłaszcza Boris Johnson borykał się z potężną opozycją w swojej partii. Dzisiaj dotyka to Keira Starmera. Ciekawą rzeczą jest to, że rzeczywiście na brytyjskiej scenie politycznej coraz większą rolę zaczynają odgrywać partie, które do niedawna w zasadzie były niszowe i które są partiami bardzo radykalnymi, populistycznymi, a więc czymś, co jest rzeczywiście sprzeczne z tym spokojnym, dwupartyjnym modelem, do którego przyzwyczailiśmy się już od wielu, wielu lat.
3: To co w takim razie jest największą porażką Keira Starmera? To jest kwestia właśnie nieumiejętności odpowiedzenia na to, co wynikało z Brexitu? Może to jest kwestia wiarygodności?
9: tu również mamy do czynienia z takim splotem różnych czynników. W wymiarze długofalowym oczywiście dotknęły go skutki Brexitu, COVID-u, wojny na Ukrainie, która również miała swoje znaczenie, chociażby w postaci rosnących systematycznie cen energii, które dzisiaj w Wielkiej Brytanii są jedne z najwyższych w Europie. Z drugiej strony te zawiedzione nadzieje, które były pokładane w Starmerze, zresztą powiedzmy sobie szczerze, zupełnie bezpodstawnie, no bo cóż mógł zrobić Starmer i jego rząd po tak długim okresie odsuwania się Wielkiej Brytanii od swoich głównych partnerów europejskich. Ale może w takim razie nie trzeba było obiecywać szybkich i radykalnych zmian, tak jak to robili lejburzyści. No i wreszcie sama osobowość Starmera, który jest trudnym liderem, dlatego że on nie tyle sterował rządem, co starał się przede wszystkim eksponować samego siebie. Odsuwał niewygodnych ministrów, zrywał z nimi współpracę, a w momencie, kiedy pojawiały się zarzuty społeczne, to raczej wystawiał tych ministrów, wskazywał ich jako winnych, niepopularnych posunięć. To chyba nie jest właściwa rola dla premiera, który jednak powinien główne odium niezadowolenia społecznego przyjmować na siebie.
3: No to w takim razie, czy nowy premier będzie miał w ogóle czas, miejsce na poważne reformy, na obiecywanie czegokolwiek, jeżeli zastępuje kogoś, kto tych obietnic nie spełnił? Ma przejąć władzę właściwie w połowie kadencji, w sytuacji słabnącego poparcia dla rządu. Może w takim razie realnym scenariuszem byłyby wybory parlamentarne, które odbywałyby się wcześniej.
9: No oczywiście tak, tylko z drugiej strony proszę mi pokazać jakąkolwiek partię, która chętnie oddaje swoją władzę. Andy Burnham, bo najprawdopodobniej on rzeczywiście zostanie premierem, będzie w tej samej roli, w której kiedyś był Gordon Brown przejmujący schedę po Tonym Blairze. Również premierze, który rozpoczynał jako postać niezwykle popularna, odchodził w atmosferze no powiedzmy pewnego rozczarowania społecznego. I wydaje się, że Burnham, który jest dynamicznym politykiem, który ma dużo ciekawych pomysłów i ma pewne szanse, dlatego że wybory zgodnie z kalendarzem wyborczym powinny odbyć się dopiero w 2029 roku, będzie miał przed sobą niezwykle trudne zadanie. To znaczy zadanie pokazania Brytyjczykom, że ten dwupartyjny model, który do niedawna istniał, do niedawna był nienaruszalny, jest modelem, który może przetrwać, który może nadal opierać się na zaufaniu społecznym. No i przedstawienia przede wszystkim Partii Pracy jako tej, która jest zdolna sterować nawą państwową. Zwłaszcza to drugie wydaje się szczególnie trudne, dlatego że dzisiaj widać, że wyborcy Partii Pracy odpływają zwłaszcza w kierunku Partii Zielonych. W przypadku Walii jest to Plaid Cymru, czyli Partia Walii. Partia Pracy traci swoją popularność, aczkolwiek sam wybór Andy'ego Burnhama, który wygrał jednak z kontrkandydatem z Reform UK, pokazuje, że jakieś nadzieje są, a więc w tych twardych, lejburzystowskich okręgach być może jest szansa na to, że Partia Pracy utrzyma swoje poparcie. Czy ono wystarczy do tego, aby po roku 2029 sformować nowy rząd? Wydaje się wątpliwe, ale do 2029 jest jeszcze sporo czasu.
3: A spróbujmy scharakteryzować tego potencjalnie wymienionego jako następcę Keira Starmera, Andy'ego Burnhama, w kontekście polityki międzynarodowej, tego jak patrzy na Europę, na sojuszników, na Stany Zjednoczone. Przecież Keir Starmer i Donald Trump to taka przyjaźń.
9: No tak, twarda męska przyjaźń,
3: twarda
9: to
3: męska
9: prawda,
3: przyjaźń.
9: Ale czy wręcz szorstka. Ale Wielka Brytania od dłuższego czasu przez Amerykanów jest traktowana trochę jak chłopiec do bicia. Przez wiele, wiele lat było tak, że Brytyjczycy w okresie zimnej wojny stanowili wartościowego sojusznika w Europie. Później to raczej Wielka Brytania zabiegała o poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych i w miarę jak Stany Zjednoczone zaczynały stopniowo wycofywać swoje interesy z Europy, tak też i malała rola Brytyjczyków. W momencie, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie i kiedy oczy świata zwróciły się jednak na tą wschodnią flankę europejską, Brytyjczycy, jak widać, mocno się w to zaangażowali, wciągając to zresztą również Amerykanów, wskazując im, że są to rzeczy ważne, istotne, nie tylko dla bezpieczeństwa europejskiego, ale także światowego. I na tym przez długi czas grał na przykład Boris Johnson. Na tym próbował również grać Keir Starmer, który przecież utrzymał wysokie brytyjskie zaangażowanie w te działania obronne. Ale czy rzeczywiście to wystarczy do tego, aby utrzymać zainteresowanie Amerykanów Wielką Brytanią? No, Donald Trump jest tak nieprzewidywalnym politykiem, że czy to będzie Keir Starmer, czy Andy Burnham, wydaje się, że Amerykanie i tak będą robili to, co chcą. Interesy czy brytyjskie, czy ogólnoeuropejskie nie mają tutaj dla nich większego znaczenia. Natomiast Burnham jest pewną nadzieją jako taka świeża krew, jako polityk, który dotąd nie był uczestnikiem rządu Keira Starmera, a więc nie ciąży na nim jakiś odium negatywnych, niepopularnych decyzji. Mało tego, dał się poznać jako dobry gospodarz Wielkiego Manchesteru, jako osoba, która potrafiła skutecznie rozwiązywać problemy społeczne, jakie w tej wielkiej aglomeracji występowały. A więc jest szansa na to, że rzeczywiście on spokojnie pokieruje Partią Pracy do końca kadencji. Natomiast jeżeli patrzymy na to przez pryzmat próby odbudowy pozycji tej partii, no dziś wydaje się to bardzo trudnym zadaniem, żeby nie powiedzieć wręcz niemożliwym do wykonania.
3: A czy z polskiej perspektywy te relacje z Keirem Starmerem, z Wielką Brytanią, można powiedzieć, że bardzo dobre, a czy nowy premier to jest nowe otwarcie także dla polskich relacji z Wielką Brytanią?
9: Zaryzykuję stwierdzenie, że to nie ma aż tak istotnego znaczenia. Polska dla Brytyjczyków jest partnerem doraźnym. Zresztą tak zawsze było. Dzisiaj jest partnerem istotnym ze względu na bezpieczeństwo całego makroregionu. Jest też, no może nie liczącym się, ale dość istotnym partnerem gospodarczym. Natomiast myślę, że jeżeli pojawiłyby się ciekawsze opcje bliższe Brytyjczykom, to ta Polska zostałaby bez większych sentymentów porzucona, tak jak wielokrotnie w naszej historii, w historii naszych dwustronnych relacji bywało.
3: Profesor Bartłomiej Toszek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozmawiamy o dymisji premiera Keira Starmera, o podsumowaniu 10 lat od referendum w sprawie Brexitu. Rocznica wypada właśnie dzisiaj. To jak po 10 latach spojrzymy na Brexit, na decyzję Brytyjczyków, to co Brytyjczycy dostali, można powiedzieć, po Brexicie? Co im obiecywano, a jak to wygląda dzisiaj?
9: No cóż, dzisiaj mamy w zasadzie dziesięciolecie referendum brexitowego. Pamiętajmy o tym, że same negocjacje brexitowe ciągnęły się tak długo, że od momentu wyjścia do chwili obecnej dzieli nas raptem 5 lat. Ale rzeczywiście Brytyjczykom obiecywano bardzo dużo. Obiecywano ograniczenie imigracji, a zwłaszcza ograniczenie decyzji zewnętrznych, które powodowały, że Wielka Brytania musiała przyjmować tych imigrantów. Wskazywano, że Wielka Brytania nie będzie musiała wpłacać około 350 milionów funtów tygodniowo do budżetu unijnego i że te pieniądze zostaną przekierowane na brytyjską służbę zdrowia. Wskazywano również, że Wielka Brytania nie odzyska kontrolę nad wieloma sektorami swojej gospodarki, które rzekomo miały być zarządzane centralnie z Brukseli. No cóż, po Brexicie okazało się, że to wszystko nie jest takie proste. Przede wszystkim Wielka Brytania straciła dostęp do wspólnego rynku, co bardzo negatywnie odbiło się na brytyjskim PKB. On spadł do poziomu około 6-8% mniej w porównaniu z tym, co miało miejsce, kiedy Wielka Brytania była członkiem Unii. Później, kiedy przyszła jeszcze pandemia COVID, kiedy pojawiły się skutki wojny na Ukrainie, okazało się, że Wielka Brytania nie może korzystać z wielu systemów pomocowych, które funkcjonują w Unii Europejskiej. Brytyjczycy, których poddano takiemu dość surowemu traktowaniu, jeżeli chodzi o dopływ brytyjskich towarów na rynek europejski, nagle zetknęli się z czymś, z czym nie mieli do czynienia od początku lat 70. Mianowicie z barierami celnymi, barierami administracyjnymi, które znacznie spowolniły i utrudniły ten handel. No więc to wszystko doprowadziło do tego, że brytyjskie rodziny zaczęły ubożeć. Nastąpił odpływ pracowników, często wysoko kwalifikowanych pracowników z rynku brytyjskiego, a więc ten rynek stał się również mniej atrakcyjny także dla inwestorów. A pieniądze, które miały być przeznaczone na brytyjską służbę zdrowia, nie zostały na nią przeznaczone. W zasadzie, gdybyśmy mieli wskazać na korzyści wynikające z Brexitu, to można do nich niewątpliwie zaliczyć odzyskanie faktycznej kontroli nad pewnymi sektorami, ale czy warto było? A poza tym ta Global Britain, która miała zastąpić Wielką Brytanię w Unii Europejskiej, czyli stworzenie struktury otwartej na kontakty światowe, okazała się mało atrakcyjna dla wielu partnerów handlowych. Brytyjczycy próbowali rozwinąć swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi, próbowali odnawiać więzi postimperialne, na przykład z Kanadą, Singapurem, Australią. To wszystko się udało, umowy zostały pozawierane. Tyle tylko, że te umowy w niewielkim tylko stopniu wypełnione są treścią. Nie można powiedzieć, żeby dzisiaj gospodarka brytyjska znajdowała się w stanie totalnej zapaści. Ona jest po prostu w takiej długotrwałej, męczącej recesji. Problem polega na tym, że nie bardzo widać koniec tego procesu.
3: Panie profesorze, tak to wygląda... czy w świetle tych negatywnych skutków Brexitu Wielka Brytania stoi dzisiaj przed koniecznością jakiegoś resetu relacji z Unią Europejską? No bo Keir Starmer próbował odbudowywać stosunki z Brukselą. Emmanuel Macron, żegnając brytyjskiego premiera, mówi o ponownym zbliżeniu Londynu i Unii Europejskiej. Wobec tego, czy brytyjska polityka dojrzała już właśnie do takiego bardziej pragmatycznego spojrzenia na Brexit?
9: Są oczywiście politycy i są takie grupy społeczne, które żądają wręcz powrotu do Unii Europejskiej. Tylko pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy Wielka Brytania wychodziła z Unii Europejskiej, wychodziła jako kraj, który miał bardzo szczególną pozycję, wysoki rabat do budżetu unijnego, możliwość nieuczestniczenia w wielu politykach unijnych. Dzisiaj wydaje się wysoce wątpliwe, żeby Unia Europejska zgodziła się na taką szczególną pozycję Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim dlaczego, skoro Wielka Brytania okazała się nielojalna. W związku z tym, jeżeli dzisiaj zostałyby postawione Wielkiej Brytanii takie warunki, jakie stawiane są innym krajom, które przystępują do Unii Europejskiej, to ta pigułka mogłaby się okazać dla Brytyjczyków zbyt gorzka do przełknięcia. Dlatego też każdy kolejny rząd waha się przed i będzie się wahał przed rozpoczęciem negocjacji dotyczących powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Tym bardziej, że w sferze prestiżowej byłoby to po prostu przyznanie się do potwornego błędu, jakim był Brexit.
3: Profesor Bartłomiej Toszek, politolog Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, gościł w pierwszym programie. Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję.
3: Wielu z Państwa mogłoby pomyśleć, że oto na początku tygodnia mamy piątek, bo w studiu Jacek Żakowski, a to dzisiaj gospodarz wtorkowego poranka Radia Tok FM. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry, jest wtorek. Przyznałeś już swój obywatelski order przyszłości prezydentowi Zeleńskiemu?
3: Jeszcze nie, ale... To
2: masz szansę,
3: cały czas.
2: Masz szansę na stronie sestry.pl. O tym będziemy rozmawiali, o stosunkach polsko-ukraińskich. Po 7.40 Paweł Kowal, po 8.00 Marek Siwiec, a wcześniej po 7.20 profesor Tadeusz Zielonka, pulmonolog, od którego spróbuję się dowiedzieć, skąd właściwie się wzięła cała ta afera ze Szpitalem Południowym, która płynie tak wartko, chociaż trochę przykryta przez Ukrainę teraz.
3: Ordery będziemy dzisiaj swoim ojcom przyznawać, to z okazji.
2: Oczywiście, jako ojciec już wypinam dumnie piersi.
3: Wtorkowy pierwszy program Radia Tok FM dobiega końca. Za moment poranek, na który zaprasza Państwa Jacek Żakowski. Dzisiejszy program realizował Krzysztof Olesiewicz, wydawała Róża Rumińska. Ja nazywam się Szymon Kępka. Bardzo dziękuję za dziś. Słyszymy się jeszcze dzisiaj po 13.40 w audycji Plan Działania. Jutro od godziny 5 w pierwszym programie serdecznie Państwa zapraszam. Dobrego dnia.

0: Reklama.
1: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Fala upałów w Europie do Polski tropiki dotrą pod koniec tygodnia. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy lekarza milionera. To godzina próby dla Polaków i Ukraińców o zakończenie kryzysu na linii Warszawa-Kijów, apelują polskie media, w tym TOK FM. Mamy wtorek, 23 czerwca, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji odnotowano ponad 270 rekordowych pomiarów temperatury, które są równe lub wyższe od poprzednich rekordów. W kraju zamkniętych jest ponad 1300 szkół. W regionie Île-de-France z powodu ekstremalnego żaru występują zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Fala gorąca stopniowo przesuwa się nad Polskę, ale o tym już teraz. Tomasz Węska.
4: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć i zgonów. Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Toulouse porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemię. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. Na to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie, to jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku. W pewnym momencie już nie czujesz różnicy, czy jest 35 czy 39 stopni. Przynajmniej ja tak to czuję. No i to właśnie może być niebezpieczne. Tymczasem w najbliższy weekend w Polsce temperatura może sięgnąć 37 stopni Celsjusza. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: W czwartek radni Warszawy wysłuchają informacji prezydenta Rafała Trzaskowskiego w sprawie Szpitala Południowego. Koordynator tamtejszego SOR-u, lekarz bez specjalizacji, w ciągu roku miał zarobić 1,5 miliona złotych. Zarabiał nawet wtedy, gdy nie było go w szpitalu, bo jednocześnie zajmował się działalnością samorządową i polityczną. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią reporterce TOK FM lekarze z Lublina i podkreślają, że problem dotyczy całego środowiska, bo większość lekarzy pracuje solidnie i bardzo ciężko.
5: Często jest tak, że to my, dyrektorzy, to kierownicy oddziałów proszą tych lekarzy, żeby zabezpieczyć naszych pacjentów.
6: Chyba najłatwiej jest na podstawie takich jednostkowych doniesień medialnych szukać winnego personalnie, natomiast chyba problem nie leży w tym miejscu, tylko leży w rozwiązaniach systemowych.
7: To szkodzi pacjentom, bo pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarzy pracują. No jeżeli załóżmy, lekarz zarabia 200 zł za godzinę, pracuje 300 godzin w miesiącu, to siłą rzeczy, proszę sobie to pomnożyć, jaka to jest kwota. A mniej więcej tyle lekarzy pracują. To nie jest kwestia złej woli, po prostu tyle jest pracy.
5: Trudnym absolutnie obszarem jest szpitalny obszar ratunkowy. Personel jest tam zmęczony rzeczywiście, a czasami wzięcie kolejnego dyżuru jest niezbędne po to, żeby zabezpieczyć pacjentów, którzy są w stanie zagrożenia życia.
3: Mówili dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie Kamila Ćwik oraz profesor kardiologii Andrzej Głowniak i kardiochirurg dr Adam Stadnik. Dziś Senacka Komisja Zdrowia zajmie się przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. Warszawska prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące afery w Szpitalu Południowym. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych przez lekarza Dawida Kacprzyka. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Śledczy planują przesłuchać co najmniej 50 osób, w tym stołecznych urzędników i pracowników szpitala. Niewykluczone jest także przesłuchanie w roli świadka prezydenta Rafała Trzaskowskiego, mówi prokurator Piotr Antoniński z warszawskiej prokuratury okręgowej.
8: Dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób, a co za tym idzie, bierzemy pod uwagę konieczność zgromadzenia bardzo dużej dokumentacji, która będzie niezbędna do dokonania ustaleń w tym śledztwie.
3: Wczoraj poznaliśmy także skład nowo powołanej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Znaleźli się w niej radczyni prawna Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka z Miejskiego Biura Ładu Korporacyjnego i lekarz profesor Mariusz Bidziński. Dziś upływa wyznaczony przez marszałka Sejmu termin zgłaszania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Na razie jest ich dwoje. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Gregorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Na jakie poparcie mogą liczyć, sprawdzał Wawrzyniec Zakrzewski.
9: Sylwia Gregorczyk-Abram ma szansę zastąpić Marcina Wiącka na fotelu RPO, bo większość koalicji rządzącej deklaruje, że na nią zagłosuje. Mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
10: Zależy nam na poparciu dla Sylwii Gregorczyk-Abram. Nigdy nie jest tak, że każdy poseł czy każda posłanka w 100% popiera daną kandydaturę. Zawsze znajdą się tacy, którzy mieliby inną propozycję, ale na razie PSL innej propozycji nie przedstawił.
9: Ale wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u niczego nie wyklucza.
11: Czy już się zakończył termin składania kandydatur? Chyba jeszcze nie. Może swojego wystawimy.
9: Poza tym nieoficjalnie mówi się o transakcji łączonej. Poparcie dla Sylwii Gregorczyk-Abram na RPO za poparcie dla forsowanego przez ludowców Mateusza Szpytmyna, szefa IPN-u.
11: Nie ma takiego targu i nie ma takiego jakiegoś dealu, układu, nie.
9: Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: Dekadę po referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie, skutki gospodarcze tej decyzji są dla nich niekorzystne. Tak wynika z raportu Instytutu Sobieskiego i Deloitte. Opuszczenie Unii Europejskiej przełożyło się na obniżenie zamożności Wielkiej Brytanii o od 6 do 8%. Przyniosło zauważalny wzrost cen oraz 4% spadek zarówno zatrudnienia, jak i produktywności. Przez ostatnie 10 lat zmienił się jednak i to fundamentalnie stosunek Brytyjczyków do Polaków i Polski, mówi były ambasador w Londynie Arkady Rzegorz.
12: Niestety bardzo wiele artykułów było bardzo negatywnych. Dzisiaj w Timesie możemy wyczytać przewodniki, jak przenieść się do Polski.
3: Paradoksalnie skutki Brexitu najmocniej odczuwają te regiony, które najbardziej go popierały. I jeszcze apel polskich i ukraińskich mediów do Polaków i Ukraińców. Chodzi o obecne napięcia na linii Warszawa-Kijów. Dziś nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji. Czas na poważne rozmowy o przeszłości, na wyznanie win i pojednanie przyjdzie wtedy, gdy Ukraina przy wsparciu sojuszników pokona agresora. To godzina próby dla Polaków i Ukraińców. Nasi politycy powinni okazać mądrość i rozsądek, szukać porozumienia i wyjścia z kryzysu. Czytamy w apelu, który został opublikowany w mediach polskich i ukraińskich. Do apelu wystosowanego przez Gazetę Wyborczą przyłączyło się TOK FM. Całość do przeczytania na naszej stronie tokfm.pl. Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
3: Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami na południowym wschodzie wzrastającym do dużego. Przelotne opady deszczu i burze możliwe głównie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Termometry pokażą dziś od 22 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18-19 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Witam, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy poranek w TOK FM. Teraz 8 minut po 8 będę z Państwem prawie do 9, choć to wtorek. Będziemy też mieli oczywiście gości. Po 7.40 Paweł Kowal, po 8.00 Marek Siwiec. Porozmawiamy o Ukrainie, to też będzie duża część przeglądu prasy, prawie cały na ten temat. A po 7.20 profesor Tadeusz Zielonka, pulmonolog, z którym porozmawiamy o, no jak to, o czym? No o tym, co się stało ze służbą zdrowia i co wybuchło w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale wybucha też w różnych innych miejscach, o czym donoszą media. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co mi się udało ciekawego znaleźć w gazetach. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, godzina próby dla obu narodów, to jest apel polskich i ukraińskich redakcji. Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, ale politycy wykorzystują do swoich które politycy wykorzystują do swoich celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji. Dodałbym tutaj, zachowanie zdrowego rozsądku też jest ważną wartością i ważnym zadaniem dla nas wszystkich, bo widać, że temperatura, zanim jeszcze pogoda oszalała i zafundowała na te 30 coś, to w polskich mózgach już zaczęło się gotować. Ważne, że ten apel wspólnie podpisali polscy i ukraińscy redaktorzy. Z Ukrainy redakcja Ukraińskiej Prawdy, Stowarzyszenie Niezależni Wydawcy Regionalni Ukrainy, Koło News, Nowiny Równego, informacyjny portal OGO.ua, Życie Odessy i tak dalej, a z Polski Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, OKO.press, TOK FM, oczywiście Newsweek Polska, Pismo, Magazyn Opinii, Sestry EU, Slawa TV, redakcja Espresso TV, redakcja Europejskiej Prawdy. To naprawdę ważny moment. Super, że nareszcie się ten opór przeciwko szaleństwu nacjonalistycznemu, które po decyzji prezydenta Zeleńskiego wybuchło w Polsce, że jakiś opór się pojawia. Także w Gazecie Wyborczej o inicjatywie redakcji Sestry EU, a właściwie grupy Ciepło dla Ukrainy, nadawania obywatelskiego orderu przyszłości prezydentowi Zeleńskiemu. Każdy może nadać order Zeleńskiemu. Jak to robiłem dziś rano, to było 17 tysięcy osób już takich, które się przyłączyły do tej inicjatywy. Można link znaleźć w internetowej wersji tekstu na wyborcza.pl. Każdy może go tam znaleźć, wejść sobie i przyznać prezydentowi Zeleńskiemu nagrodę w odpowiedzi na order, w odpowiedzi na pozbawienie go orderu przez prezydenta Nawrockiego. Trochę to żartobliwa forma, no tak, no ale trzeba się jakoś ratować przed szaleństwem, które fundują nam politycy. Jedni, ja myślę, ze zwykłej głupoty, inni z tchórzostwa, inni po prostu z cynizmu. Muszę powiedzieć, że poraził mnie, no Nawrocki to wiadomo, ale poraził mnie senator Michał Kamiński, do którego już zaczynałem czuć sympatię, mimo pamięci o tym, że to przecież facet, który wiózł ryngraf Pinochetowi. No i wraca na tę pinochetowską ścieżkę sprzed lat, a myślałem, że już proces myślowy zaszedł, cywilizowania jakiegoś. Okazuje się, że nie. Michał Kamiński odesłał na Ukrainę, deklaruje, że odesłał dwa odznaczenia Jarosława Mądrego trzeciej i czwartej klasy, które otrzymał przed laty. No, ja myślę, że w sumie dobrze wyszło, bo okazało się, że z tą mądrością u Kamińskiego jest jak widać po prostu. Panie Michale, niech pan dalej nie idzie tą drogą. Zawracanie do PiS-u i do Ruchu Narodowego oczywiście jest pańskim dobrym prawem, ale takie wolty, czy oni panu uwierzą, że pan znów jest fajnym narodowcem? Nie jestem tego pewien. Dużo na ten temat, na temat Ukrainy i tego idiotycznego napięcia w różnych gazetach. Fakt, na przykład całkiem rozsądna teza, zajmijcie się naszym bezpieczeństwem. Zamiast drzeć koty, bo to wydaje się, że to, co się dzieje, czym się zajmuje polski prezydent zwłaszcza, to jest po prostu obezwładniający absurd. Ale po stronie ukraińskiej też emocje sięgają zenitu. Wiecie państwo, ile polskich orderów Ukraińcy w ostatnich dniach nam odesłali, w tym byli prezydenci i bardzo ważni politycy. To jest groźne. Ciekawa rozmowa na ten temat z Przemysławem Sadurą i Sławomirem Sierakowskim. Nastroje w Polsce robią się pogromowe. To tytuł tej rozmowy prowadzonej przez Agnieszkę Kublik w dzisiejszej Gazecie wyborczej. Ważne, naprawdę ważne sprawy, bo stosunki polsko-ukraińskie to jedno, ale takie szaleństwa, jak opanowują społeczeństwa, mam wrażenie, że jesteśmy na skraju czegoś takiego, a w każdym razie wielu polityków robi wiele, żebyśmy w to szaleństwo wpadli. One się odbijają na wszystkim. To nigdy się nie kończy na jednym kierunku. Już nie będę przytaczał tych strasznych, historycznych przykładów, które wszystkim nam przychodzą do głowy. Polska de Orlen, trochę żartobliwie, jeden odebrany, trzy zwrócone. Tych zwróconych jest bez porównania więcej. Tak źle między Polską a Ukrainą jeszcze nie było. Trzej byli prezydenci Ukrainy, oddali swoje ordery Orła Białego na znak solidarności z Wołodymyrem Zeleńskim. Trudno się nie zastanawiać nad tym, kto teraz będzie chciał przyjąć order Orła Białego, jak pan prezydent Nawrocki mu go będzie chciał wręczyć. Nie wiem, trzeba będzie szukać takich, którzy uwierzą, że Polacy jak dają, to dają, a nie odbierają. I jednak cały czas się zastanawiam, panie prezydencie, dlaczego pan tak zdecydowanie woli pana Schrödera od pana Zeleńskiego. Czy to pana zdaniem rzeczywiście jest dobra miara? Dlaczego pan myśli, że Schröder, to trzeba powiedzieć, człowiek, który zdradził Europę na rzecz Rosji, jest dla pana lepszy niż Zeleński, człowiek, który pokłócił się z Rosją na rzecz Europy? To jest bardzo, bardzo ciekawe i gdyby pan prezydent Nawrocki był w stanie na to pytanie odpowiedzieć, będę ogromnie wdzięczny. W Rzeczpospolitej Jarosław Myjak, wybitny menadżer i prawnik, pisze, że Nawrocki zamknął sprawę, otworzył przepaść. No tak, rzeczywiście otworzył przepaść, chociaż już sam pomysł, żeby publicznie powiedzieć o zamiarze odebrania orderu, nie myślę o odebraniu, prezydentowi Ukrainy, o czymś tak poniżającym wobec narodu ukraińskiego, sam ten pomysł już wydaje mi się przepastny, po prostu, mówiąc delikatnie. Sławomir Sowiński, politolog, także w Rzeczpospolitej, Polska i Ukraina, pułapki, szanse języka pojednania, odpowiedzialnością polskich polityków jest dziś obrona polskiej racji stanu w nieszczęsnej awanturze wywołanej przez Kijów, lecz strategicznym interesem Polski pozostaje utrzymanie partnerskich relacji z Ukrainą, a nie żywiąc się historyczną raną nienawiści i wrogości. No tak, to żywienie się historycznymi ranami to jest typowa dieta wampirów politycznych. Miejcie się od nich, trzymajcie się od nich z daleka. Polska de Orlen, decyzja Nawrockiego i kryzys dyplomatyczny, jakiego nie było. Rzeczywiście, muszę powiedzieć, próbuję sobie przypomnieć podobny kryzys dyplomatyczny. Może było coś takiego, kiedy Lech Kaczyński został prezydentem i jeden z brukowców berlińskich napisał o braciach Kaczyńskich jako kartoflach. W sposób, no, rzeczywiście nieprzyjemny i chyba poniżający w jakimś stopniu. Na co bracia się unieśli, bardzo wysoko się unieśli, odwołali kontakty z Niemcami i tak dalej. Rzeczywiście wyglądało to źle. Różnica polega na tym, że, no tak, to trzeba powiedzieć, Niemcy nie były wtedy na wojnie z Rosją. Nie broniły rozpaczliwie swojej niepodległości, jak to robi Ukraina. Czytaliście państwo doniesienia z Ukrainy w ostatnich dniach? No na przykład Interia. Taki krótki fragmencik przeczytam. Sytuacja w Donbasie jest krytyczna. Do Słowiańska i Krematorska zbliżają się rosyjskie wojska. Z miast uciekają tysiące cywilów. Przypomnijcie sobie, jak Polacy uciekali z polskich miast w 1939 roku. Co to znaczy? Jak to wygląda? Może ktoś wam to kiedyś opowiadał? Tak alarmuje New York Times. Według dziennika Słowiańsk i Krematorsk to ostatnie bastiony ukraińskiej obrony w regionie. Zdaniem wojskowych Rosja może je zniszczyć bez konieczności ich zajmowania. No i pomyślcie sobie teraz te tysiące ludzi uciekających z bombardowanych, ostrzeliwanych miast, ginących w czasie tych ucieczek, no i tak dalej, tracących cały dobytek z jednej strony, a z drugiej strony Miś Kamiński, który odsyła order. Jaka to jest niewspółmierność, jakie to jest okropnie poniżające i oburzające dla nas, nie dla Ukraińców. Uff. Dobra, teraz informacje, a za chwileczkę pierwszy gość, profesor Tadeusz Zielonko.
0: Reklama.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, kupiłem taniej.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejsza sytuacja była w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Front burzowy powoli powinien opuszczać Polskę. Pod koniec tygodnia czekają nas tropiki. Kancelaria prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. To najprawdopodobniej Andy Burnham zostanie nowym szefem Partii Pracy i nowym premierem Wielkiej Brytanii. Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Kolejny szef rządu w Londynie będzie już siódmym liderem Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dekady. Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się dziś po południu w Godolo, niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat i ma służyć wzmocnieniu tego formatu współpracy. Teraz w informacjach czas na sport.
19: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. To był wyścig piłkarskich geniuszy na mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili po 2 gole, ich zespoły wygrały swoje mecze. Argentyna 2-0 z Austrią, mówi Messi, który dzięki swoim 2 bramkom został też najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundiali.
21: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, bo...
20: Nie, no oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo intensywny mecz, że nie możemy nawet na chwilę zwolnić, bo tempo było bardzo wysokie. Ale cóż, cieszę się z wyniku, z awansu. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A w pozostałych meczach Francja pokonała Irak 3-0, Norwegia Senegal 3-2, a Algieria w zakończonym kilkanaście minut temu spotkaniu Jordanię 2-1. Belgijski piłkarz Jeremy Doku opuścił kadrę uczestniczącą w Mistrzostwach Świata i poleciał do Londynu, by być wczoraj przy narodzinach swojego pierwszego dziecka, syna Praise'a. Skrzydłowy Manchesteru City nie zagrał w niedzielnym meczu Belgii z Iranem z powodu choroby. Do drużyny, która przebywa w Seattle, ma wrócić jeszcze dziś wieczorem lokalnego czasu. Belgia na mundialu dotychczas zawodzi. Zremisowała z Egiptem 1-1 i z Iranem 0-0. W swoim ostatnim spotkaniu grupowym zagra w piątek w Vancouver z Nową Zelandią. Markéta Wondrouszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty Czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. Jan Zieliński i Luke Johnson wygrali z reprezentantami gospodarzy Benem Jonesem i Joshua Parisem 6-7, 6-3, 10-5 w pierwszej rundzie debla tenisowego turnieju ATP rangi 250 na trawiastych kortach Fistburn. Zieliński jest jedynym Polakiem w tegorocznej edycji turnieju Fistburn. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
19: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Dziś w większości kraju pogodnie, zagrzmieć i popadać może jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów bardzo ciepło, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20 stopni.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, uwaga, wtorkowy poranek w TOK FM, teraz 24,5 minuty po siódmej. Jest już z nami pan profesor Tadeusz Zielonka, pulmonolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
14: Skąd się wzięła cała ta katastrofa ze szpitalem południowym i teraz, jak się okazuje, nie tylko?
1: To się wzięło z 30-40 lat nierozwiązywania problemu służby zdrowia. Ja, myśląc o tym problemie, pomyślałem, że trzeba powiedzieć o trzech sprawach. Pierwsza, o zapomnianym, prawie już 20-letnim, dokładnie 19-letnim, białym miasteczku. Drugim to jest
14: o... No tak, była u nas ostatnio Dorota Gardias, która wtedy przecież
1: tak jest,
14: stała.
1: Prawda? I teraz proszę przypomnieć sobie, tam były dwa postulaty, płacowy i reformy służby zdrowia. Do dziś nie zrealizowano reformy służby zdrowia, ale był drugi element, to płacowość, żądanie podwyżki z 9 na 12 zł na godzinę.
14: Który to był rok?
1: To był 2007 rok. I wtedy padło stanowcze nie i słynne kamasze.
14: Pamiętam, weszły te pielęgniarki do urmu wtedy, tak, doszłam do kancelarii i premiera, była, tak, podjęli jej tam herbatką i nic,
1: tak,
14: nie dostali.
1: I nic nie dostali. Te 3 złote podwyżki spowodowało, że dziesiątki tysięcy, nie danie tej podwyżki spowodowało, że dziesiątki tysięcy lekarzy opuściło wtedy kraj. I nic się nie stało. Dopóki lekarze przestali spełniać swoją pracę już nie na emeryturze, bo zakończyli swoje życie i zakończyli pracę zawodową. I nagle okazało się, że mamy dziurę, lukę nie do zasypania. I ta luka zaczęła nakręcać podwyżki, bo żeby zabezpieczyć świadczenia jakiekolwiek, szpitalne, sorowskie, przychodniane, rozpoczęła się spirala podwyższania płacy godzinowej. To nie wynikało z tego, że
14: taka... Rynek pracownika, tak zwany.
1: Dokładnie. To jest kluczowa sprawa podwyżki obecnej płacy. To nie
14: czyli
1: dlatego...
14: te 19 lat temu zdecydowało się to, co
1: dokładnie
14: stało się teraz w szpitalu,
1: tak, południowym. Nie znaleziono 3 zł, a dzisiaj nie można znaleźć lekarza za 500. Przecież ciągle się powtarza, że niektórzy dostają większe pieniądze niż było w szpitalu południowym, że nie można znaleźć za 150 tysięcy miesięcznie, za 200. To rynek, podaż, popyt wygenerował te wysokie.
14: Czyli słusznie PiS radykalnie zwiększył liczbę studentów medycyny, a teraz pani ministra proponuje skrócić specjalizację, staże,
1: to znaczy,
14: do pół roku.
1: Mówi pan o zalewaniu pożaru benzyną.
14: Bo?
1: No jak, no... To jest...
14: Że będą niedokształceni.
1: Dokładnie, ale wie pan, co to będzie? To będzie coś takiego, że my zapłacimy za te etaty. Wie pan, nie będzie płacy 200 tysięcy, tylko 10 osób dostanie 20. Koszt dla państwa będzie ten sam. Tylko ten człowiek za 200 tysięcy czasem rozwiązał problem finalnie choremu.
14: No,
1: a tych 10... To za chwilkę, bo to jest odrębny problem. A tych 10 za 20 tysięcy będą zarabiać mniej, ale nie będą z powodu przygotowania rozwiązywać problemów pacjentów, czyli de facto zapłacimy więcej, a pacjent dostanie mniej, paradoksalnie. On, bo przyjście
14: znaczy,
1: do lekarza...
14: Nie będą ich umieli wyleczyć.
1: Tak, bo przyjście do lekarza nie oznacza wyleczenie, znaczy, zdiagnozowanie,
14: no
1: wyleczenia.
14: Tak, jak wizytówka, lekarz nie znaczy, że
1: nie
14: ktoś nie leczyć.
1: Więc tutaj obniżenie poziomu zarówno wykształcenia, a nie jest możliwe, żeby z 11 wydziałów przejść na 47.
14: Drożej.
1: Będzie gorzej i drożej, bo oni będą generować badania, nie rozwiązując problemów. Trzeba będzie ich opłacić, czyli de facto my dolejemy oliwy do ognia. A problem, o którym pan mówił, że tutaj nie była osoba rozwiązująca. Tak, dlatego, że my zrobiliśmy jeszcze kolejny poważny błąd. Zmieniliśmy zasady obsady stanowisk kierowniczych. I do dawnych założeń, że placówką medyczną kieruje ordynator, dopisaliśmy małe słowa lub lekarz kierujący. Mhm. To stwarza możliwość, że dyrekcje szpitalów mogą bez żadnych zasad czyli spełnienia wymogów, powoływać na stanowiska kierownicze kogo tylko...
14: Każdego dowolnego lekarza.
1: I teraz tutaj w dobór zaczyna
14: ale
1: być...
14: Ale dlaczego mieliby to robić?
1: Ale dlatego, że ordynator wygrywał konkurs na 6 lat, był nieosuwalny i mógł reprezentować interes chorego, czyli drogie leczenie, dobre leczenie może być drogim leczeniem. Dla dyrekcji szpitala, który ma, i to jest trzeci element, który się składa na to, ma niedofinansowaną tą procedurę, w pewnym momencie mówi, a co mi po tym, że ten chory potrzebuje takiego leczenia, takiego badania, ja nie mam na to pieniędzy, bo mi fundusz płaci 3 razy

0: Tak, ja w PRL-u pamiętam, że się mówiło o misji szpitala, że zawód był z misją, a my nagle mówimy, że on ma przynieść...
1: Ale może to za drogo kosztuje ta misja, może nas nie stać.
0: To jest tak, że my nakłady rosną. Proszę zobaczyć, jak tworzymy
1: niekorzystne... A długość życia się nie zwiększa.
0: Nie zwiększa, ale to też zanieczyszczenia powietrza na to wpływają. No, nie zapominajmy o tym. Ale proszę zwrócić uwagę na to. Mamy nieefektywne wydawane pieniądze, dlatego że my potrafimy wydać to samo, co na Zachodzie i nie osiągnąć tego samego efektu. Bo na przykład w onkologii przesunięcie w czasie, bo zrobimy to, co wszyscy, ale pół roku później, a oni po miesiącu. I te 5 miesięcy różnicy zdecyduje, że wydamy tyle, co oni uratują 3-4 razy tyle chorych, co my, a koszty są te same.
1: I tak jest rzeczywiście?
0: Nie, dokładnie to liczby pokazują. Postęp w onkologii, na przykład pulmonologicznej, nie przełożył się w Polsce na takie same wydłużenie czasu przeżycia jak w Skandynawii, gdzie podwojono
1: przeżycie. Bo są te słynne kolejki i pacjent, jak dochodzi do jakiejś
0: dokładnie. Nie,
1: procedury,
0: ale
1: to już
0: bo się czeka na opis radiologa miesiąc. Miesiąc. W związku z tym te przesunięcia, czeka się na opis histopatologa miesiąc. W związku z tym my mamy badanie zrobione i czekamy na de facto na badanie. Znowu brak lekarzy. I tutaj te problemy, które myśmy sobie zrobili 20-30 lat temu, one dzisiaj się odzywają. Bo my zaczynamy im płacić, żeby ratować życie. Ale to jest podrażanie tych kosztów, a i tak często oni nie są w stanie. Jak jest 300 patologów i oni wykonują 7 milionów badań rocznie.
1: A 300 jest?
0: 300 iluś, 320 patologów.
1: W całej Polsce?
0: Tak, którzy mogą ocenić histopatologiczny wycinek. Oni siedzą od rana do nocy, nic innego nie robią, tylko opisują to, a i tak czeka się na te histopatologie, te decydują o życiu. W związku z tym my nieefektywnie wydajemy środki. I dlaczego jeszcze tak jest możliwe?
1: Ale skąd wziąć tych histopatologów? Przepraszam.
0: To jest na inną rzecz, bo histopatologia
1: kupimy.
0: I powiem panu, że histopatologia, radiologia, gdzie są te kolejki, niestety będziemy poligonem AI.
1: No tak, ale to zostawiamy.
0: To zostawiamy, ale to tak się w Polsce zrobi, bo byliśmy za bogaci na to, żeby to mieć, a za głupi, żeby własną inteligencję utrzymać. Więc będziemy zdani na sztuczną. Ale wracając do problemu, my nieefektywnie wydajemy pieniądze. Nasz budżet służby zdrowia rośnie, a nic z tego nie mają pacjenci. I to jest teraz...
1: No trochę aparatury.
0: Mają, ale aparatura... Nie, ale aparatura w złych rękach, to jest znowu to, co on mówi o tym wyszkoleniu. Nie wystarczy. My dzisiaj mamy aparaturę...
1: No dobrze, ale jest jakiś ratunek na to wszystko, poza tym, że można tego pana Kasprzyka wsadzić na 10 lat do więzienia i jeszcze iluś tam innych lekarzy.
0: On jest wytworem tego systemu. Trzeba zmienić system. Wszystko od nauczania, od doboru kadr, od...
1: Ale idzie...
0: Nie możemy refundować procedury.
1: Dobrze, panie profesorze.
0: Nie płacimy za efekt.
1: Płacimy za trzaskanie drzwiami, to jest słynna patologia.
0: Dokładnie.
1: Jak gorzej niż w taksówce, bo taksówka aż do celu dojeżdża.
0: Tak.
1: Ale
0: jest.
1: A naszym celem, jak wiadomo, jest
0: zdrowie,
1: wieczność.
0: Uratować życie, poprawić stan zdrowia.
1: Czy jest jakiś projekt? Czy powstają choć jakieś?
0: Nie ma, nie ma. Myślę, że to jest problem, że my, mając tak trudną sytuację, ja nie widzę w tej chwili sił, które mają kompleksowy program, jak to naprawić. Niestety, decydujemy się na naprawę przez rozbicie.
1: A to by się dało zrobić? Wie czy pan, to jest w ogóle do naprawy? Czy...
0: Niestety, to by się dało zrobić wtedy, jak były białe miasteczko.
1: No tak, ale to już nie cofniemy.
0: Wie pan, nie cofniemy i nikt tego nie chce słuchać, że teraz, no to trzeba wykształcić, a to są lata. To nie wystarczy zrobić. Ja mówię, reformę możemy zrobić, a mamy kadrę. Nie wystarczy sypnąć pieniędzmi. To świetnie widać.
1: No
0: że
1: dobrze,
0: kiedyś...
1: ale można jakąś ścieżkę narysować. Nie wiem, są takie wielkie projekty
0: pan,
1: tam, nie wiem,
0: szczerze,
1: do 2050 roku.
0: Szczerze, to pan musiałbym podać science fiction, czyli niemiecki model, że siadają wszystkie ugrupowania i...
1: Tak zwana komórka planowa.
0: Dokładnie, i oni wymyślają, jak to zrobić na lata, bo będzie się zmieniać władza, a system musi iść do przodu. Zmienianie,
1: no dobrze,
0: co system...
1: Ja rozumiem, politycy oszaleli, zajmują się orderami, w ogóle tak.
0: Ale to jest życie ludzkie, które traci.
1: W środowisku medycznym. Są jakieś takie próby?
0: Nie, niestety. Ja muszę powiedzieć, że ja za młodu widziałem mnóstwo te białe miasteczko, to wszystko było tego dowodem, a dzisiaj tego nie ma. Proszę zobaczyć, czy po stronie medycznej, po stronie ministerstwa, czy są ruchy? Nie ma. Po stronie polityków różnych ugrupowań? Nie ma. Ja nie widzę sił.
1: No mamy apolityczną ministrę i apolityczną.

0: Ale to ministerstwo, czyli tak, ci technokraci teoretycznie
1: ale
0: powinni.
1: Ale to są
0: właśnie
1: wycinkowi. Mamy panią minister, która jest apolityczna, ale która zajmuje się pewnym finansowaniem szpitalnictwa. A gdzie profilaktyka? A gdzie cały model profilaktyki?
0: A są ludzie, którzy by to umieli zrobić w Polsce?
1: Nie sądzę. Myślę, źle powiedziałem.
0: Kupuję sobie worek i czołgam
1: się. Nie, źle powiedziałem. My powinniśmy stworzyć grupę ludzi, bo to nie chodzi, że jest jeden człowiek, który to rozwiąże. Czy powinniśmy z jednej strony zbudować sztab ludzi, którzy wszechstronnie, ekonomicznie, zdrowotnie, profilaktycznie.
0: Nie mamy dlaczego tego
1: zdrowia
0: na
1: publicznego.
0: Izby lekarskie nie próbują robić.
1: Nie, izby lekarskie kiedyś więcej próbowały, ale to też nie jest organ, bo nie są podmiotem. Mogą próbować pod siebie robić. Tak naprawdę.
0: To kto to powinien zrobić? Tak marszałek Sejmu?
1: Na przykład nie mamy zdrowia publicznego. W ogóle w Polsce nie istnieje to pojęcie.
0: Nie,
1: czyli jak
0: nawet
1: wydawać pieniądze,
0: są
1: żeby
0: nawet wydziały tak.
1: No wydziały, ale mi chodzi o to, że nie istnieje.
0: Dobra, to kto ma to zrobić?
1: Więc
0: niech pan powie teraz.
1: To znaczy
0: panie, nazwisko
1: dobrze,
0: proszę wpisać.
1: Nie, ja bym nie znam nazwiska. Mogę sobie tylko wyobrazić powołanie sztabu profesjonalistów i uzyskanie zgody polityków ponad podziałami partyjnymi na wieloletnie, a nie szybkie sukcesy. To jest jedyny sposób, który gdzieś tam ktoś próbował zrobić i nigdy z tego nie wychodziło. Czyli robiono jakiś szczyt ekspertów i kończyło się niczym.
0: No tak, białe miasteczko, biały szczyt i coś tam jeszcze
1: tak.
0: Białe, niedźwiedzie.
1: Dokładnie.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Tadeusz Zielonka był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Teraz informacja, po informacjach Paweł Kowal.
2: Autopromocja.
3: Rosnące zagrożenie dla infrastruktury krytycznej sprawia, że bezpieczeństwo wodne staje się jednym z najważniejszych wyzwań dużych miast. W planie działania opowiemy o zabezpieczeniach systemu dostawy wody w Warszawie, możliwościach działania w sytuacji kryzysowej, ale też o tym, jak przygotować własne domowe rezerwy wody. Zapraszam już dziś, 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Źródłem afer takich jak ta ze Szpitalem Południowym w Warszawie są prawie 4 dekady nierozwiązywania problemów w systemie opieki zdrowotnej. Ocenił w poranku TOK FM profesor Tadeusz Zielonka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przypomniał w tym kontekście m.in. tzw. Białe Miasteczko sprzed blisko 20 lat, w którym pielęgniarki upominały się o reformę systemu ochrony zdrowia, w tym przyciągnięcie młodych osób do zawodu. Jak mówił gość TOK FM, sytuacja zaostrzyła się, gdy wielu starszych lekarzy odeszło z praktyki.
1: Nagle okazało się, że mamy dziurę, lukę nie do zasypania. I ta luka zaczęła nakręcać podwyżki, bo żeby zabezpieczyć świadczenia, rozpoczęła się spirala podwyższania płacy godzinowej. Nie znaleziono 3 zł, a dzisiaj nie można znaleźć lekarza za 500.
22: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w sprawie możliwych nadużyć. Jedno dotyczy nieprawidłowości przy naliczaniu czasu pracy lekarza, który miał w ten sposób wyłudzić ponad 500 000 zł. Drugie dotyczy wątpliwości co do funkcjonowania placówki, m.in. na SOR-ze. A dziś Senacka Komisja Zdrowia zajmie się przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Wciąż nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w tym tygodniu do Polski na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL uważa jednak, że niezależnie od wszystkiego dobrze by było, gdyby ukraiński prezydent pojawił się w Gdańsku.
23: Stosunki międzynarodowe buduje się nie w oparciu o turystykę orderową, tylko o interesy narodowe państw. Zatem jeżeli interes Ukrainy będzie wymagał spotkania się z władzami Polski, to prezydent Zełenski nie zawaha się nawet sekundę, bo on reprezentuje interes Ukrainy.
22: Innego zdania jest europoseł PiS-u Waldemar Buda.
24: Trzeba powiedzieć dość i nawet jeżeli to się skończy nieprzyjechaniem pana Zełenskiego na tę imprezę, trudno, tak musi być, żeby oni zrozumieli, że to nie jest tak, że jeżeli stawiamy interes narodowy, nasz polski, w centrum uwagi, to nagle jest oburzenie wielkie ukraińskie. Tak, często interes ukraiński i polski są ze sobą sprzeczne.
22: Organizowana przez Polskę i Ukrainę konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i w piątek. Kierowcy, którzy od jutra zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą nie 500 jak do tej pory, a 2,5 tysiąca złotych. To efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia, które 5-krotnie podwyższa opłatę za 2-dniowy kurs. Dzisiaj w większości kraju pogodnie, zagrzmieć i popadać może jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów bardzo ciepło, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20 stopni.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy poranek w TOK FM, 44 minuty po 7:00. W tej chwili jest już z nami pan profesor Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
25: Dzień dobry.
0: I pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
25: Dzień dobry.
0: Konferencja gdańska to pana głowa, ale najpierw zapytam, ma pan jakieś ordery ukraińskie?
2: jakiś dostałem od prezydenta Juszczenki kiedyś. Ja to jestem mało zbieracz orderów, także w ogóle to mam mało bardzo. Nie?
0: Mało orderów.
2: Tak, tak, ja tak skromnie noszę tutaj Polskę walczącą taką żelazną.
0: Walka trwa, wiadomo, oczywiście. Ale odsyła pan prezydentowi Zeleńskiemu jak Michał Kamiński, czy pan jest zdrowy?
2: Wszystko, robię wszystko, żeby łagodzić i nie eskalować, bo wiem, że stosunki polsko-ukraińskie to nie jest nasz wybór, tylko to jest taki nasz los. Czasem lepszy los, czasem trudniejszy, ale jeżeli ktoś jest polskim patriotą, to wie, że musi popatrzeć też strategicznie na niej. Nie. I raczej, wie pan, w czasach, kiedy wszyscy starają się jeszcze kropelkę dolać, czyli nie wszyscy, przepraszam, kiedy wielu polityków stara się jeszcze kropelkę tam dolać do tego ogniska jakiegoś łatwopalnego płynu, to ja uważam, że moją rolą jest powiedzieć, co trzeba, organicznie popracować, tak jak było z ekshumacjami. Wszyscy się o tym wypowiadali, wszyscy uważali, że tutaj im więcej, im głośniej, tym lepiej, ale okazało się, że pomogły spokojne, normalne negocjacje, które powodują, że dzisiaj o ekshumacjach już nie dyskutujemy, bo one się toczą.
0: No właśnie się zakończyły, znaczy zostały wykonane.
2: To akurat były prace poszukiwawcze. Zresztą akurat dobrze, że pan o tym mówi, bo te prace poszukiwawcze to było w Hucie Pieniackiej, jedno z takich emblematycznych, można powiedzieć, znanych miejsc zbrodni wołyńskiej. Wszyscy mówili 2 lata temu, to jest niemożliwe, to się nie wydarzy, na pewno nie będzie tam zgody. Teraz już jesteśmy po pracach poszukiwawczych, potem przyjdą ekshumacje. Powiedziałem, że się uda. Nikt więcej niż rząd Donalda Tuska w tej sprawie nie zrobił w ostatnich 10 latach. Więc czasami w tych sprawach, które są trudne, ja ekshumacji nie nazywam kwestiami historycznymi, dla mnie to są po prostu kwestie humanitarne, ale także w sprawach historycznych, jeżeli do tego podejdziemy poważnie, rozsądnie, czyli no damy to w ręce profesjonalnych historyków. Niedawno był dobry kongres profesjonalnych historyków.
0: Takich prac, prawda? I widzimy,
2: to będzie trwało, tak jak w wielu państwach Europy Środkowej. Obserwowaliśmy, co było u naszych północnych niektórych sąsiadów, bliższych, dalszych, południowych. Historia II wojny światowej łatwa nie jest i wiele państw do dzisiaj z nią same dyskutują ze swoją historią. I tak będzie też w przypadku Ukrainy. I myślę, że i Polski. No Polska tutaj też, akurat Polska pod tym względem dużą drogę też przeszła dyskusji na temat
0: tego. No tak, ale nie wiem, czy doszliśmy gdzieś, skoro mamy w dalszym ciągu pomnik ognia w Polsce.
2: Bo takie sprawy to nie jest tak, że pan dobiegnie do jakiegoś miejsca i już zakończone, nie?
0: No właśnie. Ale bo ja też uważam, że trzeba łagodzić i mam taką potrzebę. Bo wiem, że za takie awantury, które robią politycy, płacą zwykli ludzie potem. To nie Nawrocki będzie cierpiał na skutek tego, tylko jakaś przypadkowa osoba.
2: Proszę
0: gdzieś,
2: spojrzeć na to, jak do tego podchodzi Donald Tusk, bo on widzi to w Polsce, ale stale jest w tym kontakcie z głównymi graczami na świecie. I wie, trzeba złapać te proporcje pomiędzy sprawami zasadniczymi, historycznymi, z drugiej strony gospodarczymi, ludzkimi, bo między nami...
0: Jeszcze populistycznym językiem, który jest...
2: Wie pan, no to jak pan uprawia politykę, to wszystkie te elementy trzeba wziąć pod uwagę, bo na tym polega podejście całościowe.
0: No dobra, ale wie pan co, podpisałem dziś rano...
2: Co znowu?
0: No tak, poza listą płac. podpisałem dziś rano taki rodzaj petycji. Właściwie przyznałem obywatelski order przyszłości prezydentowi Ukrainy, co ma być jakimś obywatelskim takim gestem, no nie chcę powiedzieć równoważącym, ale osłabiającym może to okropne wrażenie, że znów Ukraińcy zostali poniżeni przez Polaków, o czym sami Ukraińcy mówią. Podpisał pan już tę petycję przez sestry EU?
2: Już panu powiedziałem, ja już nie robię niczego w tej sprawie, co powodowałoby, że znowu ktoś wystąpi z jakąś reakcją. W sprawie
0: Ale chwileczkę, no to właśnie jest reakcja na reakcję.
2: No, w ogóle to wszystko zaczyna się od decyzji w sprawie UPA. Myślę, że to...
0: No wszystko zaczyna się gdzieś tam w XVII wieku, moim zdaniem, a potem już idzie źle.
2: Czytam Timothy Snydera, który on ma bardzo dużą wyrozumiałość dla ukraińskiej polityki historycznej. Już nawet on powiedział, to nie jest decyzja na ten czas i to nie tak powinno wyglądać. I ja stoję na tym stanowisku, że w sprawie oceny UPA No nie, to nie są wartości europejskie. Czystki etniczne,
0: ludobójstwo. Siły zbrojne w Polsce mniej więcej.
2: Wie pan co, z porównaniami w tych czasach trzeba...
0: Ja wiem, że pan jest ministrem, ale ja nie.
2: Nie ma co szarżować.
0: Nie podam się do dymisji.
2: Przede wszystkim jestem historykiem, więc... Ale może tutaj jestem jako minister, więc...
0: Dobra.
2: Nie wyciągnie pan na żadne takie...
0: No dobra, chcę tylko powiedzieć, że każdy ma swoje trupy w szafie i nasza szafa też nie jest pusta. Ale rozumiem, że panu się ten pomysł nie podoba. Obywatelskiego balansu dla szukania równowagi, dla szaleństwa polityków.
2: My po prostu potrzebujemy dobrej, opartej o interesy, także o interesy, o pewien pragmatyzm polityki polsko-ukraińskiej. I wyrazem tego będzie to, że przygotowujemy wspólnie wielkie międzynarodowe wydarzenie. I dobra, ja się na tym dzisiaj skupiam.
0: Przyjedzie prezydent Zełenski. Jaki jest stan pańskiego poinformowania w tej chwili?
2: Nie, stan mój jest taki, jak ma być, czyli pełny, ale to nie znaczy, że wszystko od razu panu wyśpiewam, nie?
0: No to będziemy przypiekali.
2: Stan rzeczy, no to próbujmy. Stan rzeczy jest następujący. To jest wspólne zaproszenie na tę imprezę strony ukraińskiej i polskiej, podpisane
0: czyli
2: przez
0: prezydent
2: ukraiński,
0: prezydent Zełenski też jest gospodarzem
2: więc
0: tego szczytu.
2: My nie debatujemy, czy ktoś przyjedzie z Ukrainy, dlatego że to jest nasza wspólna impreza. My codziennie, tam każdy panel jest ułożony wspólnie. Więc to jest impreza, na którą przyjeżdża około 60 delegacji rządowych z całego świata.
0: Na zaproszenie prezydenta Zełenskiego i premiera Tuska.
2: Więc oni są współgospodarzami. Ostatecznie strona ukraińska zawsze może podejmować decyzję tak, jak to widzi. Ale strona ukraińska to wie, więc cała ta dyskusja, czy prezydent Zełenski przyjedzie, jest trochę... wszyscy troszeczkę się jej dziwią wśród organizatorów, bo to jest impreza...
0: Gospodarz na ogół jest obecny na imprezie, tak, którą zorganizował.
2: Tak.
0: I tak pan myśli, że tak będzie.
2: No już wszystko, co w tej sprawie...
0: Bo wczoraj z Ukrainy dochodziły takie wieści.
2: No nawet z Polski, no to wie pan.
0: Nie, z Ukrainy, że prezydent Zełenski nie podjął decyzji. To znaczy, że gospodarz zastanawia się, czy przyjść na imprezę, którą zorganizował.
2: Bo tu nie jest, bo tu już nikomu teraz nie jest łatwo, bo się skomplikowało emocjonalnie. Ale kiedy zgodzimy się, że częścią polityki oprócz emocji jest też myślenie w kategoriach interesu, oprócz taktyki jest też strategia, myślenie średniookresowe przynajmniej, kiedy zobaczymy, jaka jest sytuacja w Europie, kiedy przypomnimy sobie, a ja sobie to przypominam każdego dnia, kiedy jestem w swoim okręgu wyborczym, że ludzie przynajmniej w połowie Polski, tam na wschodzie i południowym wschodzie, po prostu boją się wojny, bo zdaje im się, a czasem fizycznie wręcz słyszą dźwięki wojny. To jest właściwa perspektywa do oceny tej sytuacji i do podejmowania decyzji. Więc wszystko, co ostre zostało powiedziane, a
0: właściwa
2: resztę...
0: perspektywa, mi się wydaje, jest jeszcze bardziej złożona. Opisuje ją na przykład New York Times, pisząc o sytuacji w Donbasie, że jest krytyczna. Do Słowiańska i Krymatorska zbliżają się rosyjskie wojska. Z miasta uciekają tysiące cywilów. Ja od razu mam przed oczami tę szosę lubelską, gdzie tysiące czy dziesiątki tysięcy Polaków w 1939 uciekało, ostrzeliwanych przez niemieckie myśliwce i tak dalej.
2: Byłem w Słowiańsku.
0: I teraz sobie myślę, ile... Niech mi pan powie, ile to trzeba mieć w sobie małości i podłości, żeby w obliczu takiej sytuacji robić to, co zrobił na przykład Michał Kamiński.
2: Pan co, może ja powiedziałbym tak, nie oceniajmy się aż tak dużo. Tak czuł, tak
0: jak
2: zrobił.
0: To nie oceniajmy się.
2: Ja uważam, że to, że dzisiaj każdy, kto jest mądry i komu zależy na sprawie, raczej łagodzi i tonuje. Takie dostaliśmy zadanie od premiera.
0: No ale to premier powiedział, że nic go nie podzieli w ocenie historii z prezydentem, a ocena jest skrajnie nacjonalistyczna. Czy premier stał się skrajnym nacjonalistą?
2: Ocena historii jest rzeczywista, to znaczy ludobójstwo, które miało ogromną skalę na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej, jest faktem, nie ma dzisiaj.
0: Chociaż Lech Kaczyński mówić o zbrodniach niż o ludobójstwie, na przykład pański były szef.
2: Patrzę na to, jak o tym mówił Jan Paweł II. Pamiętam, jaką drogą szedł w tej sprawie Lech Kaczyński. Widzę...
0: I oni już nie są ważni?
2: Widzę, jak do tego podchodzi Donald Tusk, ile wkłada wysiłku. To jest ta myśl polityczna, za którą ja idę. Inni za siebie niech odpowiadają, nie? To jest to, czego
0: ja... Ale pan mówi o ludobójstwie.
2: To jest to... Bo ludobójstwo jest po prostu kategorią prawną. Ono odnosi się do sytuacji, kiedy jakaś organizacja podejmuje decyzję.
0: Ja akurat z tym się zgadzam.
2: Wie pan.
0: To jest bardzo radykalne określenie.
2: Wie pan co, tylko że żyjemy w czasach, kiedy ktoś powie, kiedy ktoś użyje sformułowania prawnego w miarę, na ile się da, precyzyjnego i konkretnego, ja tak postępuję, a pan mówi, że to jest radykalne? Dla mnie to nie jest radykalne, no po prostu to jest opis. Znaczy radykalna no forma zbrodni powodu, w tym sensie, ale czy to jest radykalne
0: powodu
2: określenie?
0: Kaczyński unikał akurat tego, prawda?
2: A ja myślę jako historyk, jako historyk myślę, że ten termin tutaj jest adekwatny, dlatego, że wypełnia po prostu definicję. To w tym rzecz, nie? Czyli mamy do czynienia ze zbrodnią ze względu na narodowość, mamy ten plan, możliwość realizacji.
0: Procent Ukraińców wśród ofiar banderowców jest faktem, tak?
2: I ale to bo
0: chociaż przecież, nie byli Polakami.
2: Bo wie pan, to była taka skala zbrodni na ziemiach wschodnich,
0: no tak.
2: Przede wszystkim Wołyń i Galicja, mówimy zbrodnia wołyńska, to nie dotyczy tylko Wołynia, że to oczywiście byli obywatele II Rzeczypospolitej, którzy ginęli w warunkach wojennych, oni byli różnej narodowości. To oczywiście byli także Ukraińcy, którzy na przykład nieśli pomoc. To jest oddzielna kwestia.
0: Może warto więcej o tym mówić dziś, jeżeli chcemy budować lepszą przyszłość niż gorszą.
2: Tak, tu zgadzam się, że o tym się często za mało mówi. Nie pamiętam, o co mnie pan pytał, o tę konferencję.
0: Pytałem pana, ile podłości i małości trzeba w sobie.
2: A jeżeli chodzi o historia słowiańska sama w sobie jest wielką sprawą. Ja już w czasie działań wojennych byłem tam parę razy, bo zawsze zależy mi na tym, żeby widzieć, jak sytuacja się ma na miejscu, jeżeli mam o tym potem mówić na Zachodzie. To robi wrażenie, że Słowiańsk się tyle broni. Wiesz, ja pamiętam 3 lata temu chyba latem.
0: Ale widzi pan, że co się nagle stało przez prezydenta Nawrockiego?
2: To jest kawał historii Europy. To będzie część naszej historii, naszego życia, wielkiej historii Europy. Nie miejmy co do tego złudzeń. Putin dzisiaj myśli, jak się wybronić przed swoimi współpracownikami, którzy kombinują, jak się go pozbyć, bo on sobie w tej wojnie nie poradził. To jest, od strony strategicznej, to mamy taką sytuację.
0: Ale widzi pan, co się stało?
2: I nie należy
0: na tych wszystkich... możemy jechać, wiadomo.
2: I w tych wszystkich sporach nie zapominajmy o tym, że naród ukraiński, wojsko ukraińskie, znaczy oni dokonali wielkiej rzeczy, broniąc się tam tak długo.
0: No, niebywałej zupełnie.
2: I to też niech wybrzmi.
0: W historii heroizmu będziemy to wspominali jak Spartan po prostu.
2: To jest tak? Część naszej historii, naszego życia. Dobra. Wielkiej historii, tak sobie.
0: No dobrze, ale wie pan, to co się stało, to znaczy, że to co się dzieje w Ukrainie, ta wojna, ten Słowiańsk, ten Krematorsk, tysiące ludzi ginących, ostrzeliwanych w domach, kiedy śpią w Kijowie sobie spokojnie w swoim mieszkaniu i tak dalej, tak? I nagle to kompletnie znika z naszego horyzontu.
2: Nie, no nie znika.
0: I pojawia się tylko ta cała polska małość.
2: Panie redaktorze, no nawet jeżeli ktoś przesłucha naszą rozmowę, myślę, że akurat dobrze łapiemy proporcje. Znaczy pamięć o ofiarach nie jest małością. Wreszcie musimy umieć też między sojusznikami mówić na proste wyrazy. To znaczy, myślę, że strona ukraińska ma pewność, że ja kwestię tej wojny jako polityk rozumiem, ale też nie oczekuje chyba ode mnie tego, że nie wiem, zapomnę historii Polski. Myślę, że my jesteśmy już na takim etapie, Polacy i Ukraińcy.
0: Mężnie znoszą różne upamiętnienia, które naruszają ich wrażliwość z kolei.
2: Myślę, że jeżeli chodzi o kulturę polityczną polską i nawet jeżeli byśmy na chwilę zostawili kwestie ukraińskie, to jednak u nas jest już ten element wrażliwości, że nie wiem, nie upamiętniamy przy granicy z Litwą generała Żeligowskiego. Bo to widzi pan, dotknął pan istotnej rzeczy. Jedna kwestia to są oceny historyczne,
0: matka
2: prawne.
0: Matka i serce syna, proszę pana. Wilno. Ja nie chcę powiedzieć, że tu jest jakaś równoważność.
2: Matka i serce syna nie są wbrew Litwinom, bo przecież odnoszą się do czasu, kiedy Wilno było częścią Polski. Nikt nie robi tego przeciwko.
0: Nie byli z tego zadowolenia.
2: No wiadomo. Bo
0: podobnie
2: tak
0: jak z Lwowem.
2: Ale widzi pan, wróćmy na moment do tych kwestii polsko-litewskich, bo widzi pan, że przecież 10 czy 15 lat temu rozmawialiśmy o tym też w takim, powiedzmy, ogniu niepokoju, jak o sprawach polsko-ukraińskich historycznych. politycznych, a dzisiaj już tak nie jest. Jest już dzisiaj jakaś dojrzałość polska i litewska, że właściwie kwestie historyczne nie są dużym problemem. Problemem są jakieś nazwiska, istotne prawa mniejszości polskiej,
0: no i prorosyjska
2: Polaków na Litwie. Jednych tak, innych inaczej. Tak, to jest duża części, mniejszość. Tak. Od razu bym panu wymienił, począwszy od słynnego Czesława Okińczyca, licznych Polaków, którzy zapisali wspaniałą kartę w relacjach polsko-litewskich współczesnej epoki.
0: Zastanawiam się jeszcze tylko, jak my z tego wyjdziemy? Pytał mnie dziś młody kolega.
2: Z mądrością i pragmatycznie.
0: Dożyje pan?
2: Na 100%. To jest posłannictwo dzisiejszych polityków, jeszcze młodszych polityków kolejnych pokoleń, pracować nad tymi relacjami, nie bać się nazwać rzeczy po imieniu, ale też nie obawiać się powiedzieć o dzisiejszej roli Ukrainy w Europie, o miejscu, o tym, że Ukraina powinna być częścią Zachodu, bo inaczej to będzie niezgodne z naszymi interesami. To wszystko jest, mówił o tym politycznym Zachodzie, nie, czyli organizacja.
0: Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy, bardzo dziękuję. Teraz informacja, a po informacjach Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu.
3: Reklama.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Wtorek, 23 czerwca, minuta po 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Stosunki polsko-ukraińskie to nie jest nasz wybór, tylko nasz los. Potrzebujemy dobrej i otwartej na interesy polityki polsko-ukraińskiej, mówił przed chwilą w poranku TOK FM profesor Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi tymczasem, że próbował załagodzić spór dotyczący nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Zaprzecza temu Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Twierdzi, że Zełenski wycofał się z rozmowy telefonicznej, a także odwołał planowane spotkanie. W miniony piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W sobotę prezydent Zełenski poinformował zaś, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu order. Cieśnina Ormus jest całkowicie otwarta, zapewnia prezydent Donald Trump. Powiadomił też, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów. Zapytany przez media, czy ma pewność, że Iran nie użyje odmrożonych pieniędzy do odbudowy swojego wojska, odpowiedział: powinni użyć tych pieniędzy na jedzenie dla swoich obywateli, bo teraz ludzie są bardzo głodni. Prezes irańskiego banku centralnego zadeklarował natomiast, że Teheran nie ma żadnego obowiązku kupowania produktów rolnych od Stanów na mocy obecnego memorandum. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance, który stał na czele delegacji USA podczas negocjacji w Szwajcarii, ocenił, że położyły one solidny fundament pod porozumienie końcowe z Teheranem. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały. Miejscami będzie w cieniu około 40 stopni.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
22: Pod koniec tygodnia upały, a dziś termometry pokażą od 22 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i 28 na południowym wschodzie. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami na południowym wschodzie wzrastającym do dużego. Tak jak mówiliśmy w informacjach, przelotne opady deszczu i burze możliwe dziś głównie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach.
5: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy poranek w TOK FM. Teraz prawie 4 minuty po 8 jest już z nami Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Przez wiele lat, od 97 do 2004, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego pod rządami prezydenta Kwaśniewskiego. Witam.
6: Witam, dzień dobry. I dodajmy jeszcze przewodniczący prezydenckiego wspólnego komitetu, który działał wtedy, taki komitet do spraw trudnych, myśmy przez tyle lat...
0: Między Ukrainą a Polską?
6: Tak, oczywiście.
0: No ja właśnie pamiętam pańskie zaangażowanie wtedy, w te takie jeszcze całkiem dzikie, powiedziałbym, z poprzedniej epoki...
6: Wczesne.
0: Relacje, wczesne. Tak. Relacje polsko-ukraińskie i ogromne zasługi. Pan ma jakiś medal, jakiś order ukraiński?
6: Dwa. Ja mam dwa, jako chyba jedyny Polak mam order Jarosława Mądrego drugiego stopnia i piątego stopnia.
0: A, drugiego też, czyli...
6: Ten bardzo wysoko.
0: Czyli lepiej niż Michał Kamiński, który miał trzeciego stopnia dopiero. I co, odsyła pan te ordery?
6: Ale skąd? Dlaczego? Ja się czuję...
0: No nie wiem, Kamiński odesłał, a pan nie odsyła, dlaczego?
6: Ja uważam, że ja mam zasługi wielkie dla Ukrainy, po prostu czuję się dowartościowany i te ordery mi się normalnie należą. No to dlaczego mam je oddać?
0: No on, jak rozumiem, z obrzydzenia.
6: No ale wie pan, przepraszam, to... Zły adres. Ja mówię, co ja, więc...
0: No tak. Ja nie wymagam od pana obrzydzenia.
6: Nie, odwrotnie. Ja po prostu uważam, że otrzymałem z rąk prezydenta Kuczmy i jestem z tego dumny, ponieważ ktoś docenił moje zasługi.
0: To zanim zaczniemy się...
6: Polskiego orderu żadnego nie mam.
0: No, uwaga, kancelaria prezydenta Nawrockiego, trzeba szybko... Ale... Żartuję. Nie odebrałby pan przecież od pana Nawrockiego.
6: Przede wszystkim nikt mi nie stawia mnie w takiej sytuacji i niech tak zostanie.
0: Tak jest, dobra. A podpisał pan tę petycję przez sestry EU zamieszczoną, żeby każdy z nas przyznał swój order przyszłości prezydentowi Zeleńskiemu, obywatelski order przyszłości, żeby zrównoważyć tę falę nienawiści, która od polityków z jednej strony płynie do polityków z drugiej.
6: Ale nie, oczywiście, żebym nie podpisał, nie, bo dlaczego? Uważam, nie, dlatego dla mnie to jest pewien rodzaj uproszczenia. Ja chcę się trzymać daleko od uproszczenia. Według mnie prezydent Zeleński jest współwinny zaistniałej sytuacji w sposób zupełnie świadomy, pod pełną kontrolą. Mało tego, świadomy sugestii, które do niego dotarły z ust generała ministra Budanowa, tą decyzję swoją podtrzymał, więc ja go akurat
0: może
6: w tym kontekście...
0: Może był pod presją tej armii, która walczy... Ja,
6: przepraszam, może, wszystko rozumiem. Bohaterom jeszcze czci nie odbieram. Ja tylko po prostu mówię, że jest współwinny. I dlatego,
0: a może
6: jest...
0: to słówko bohaterów UPA miało odróżnić to jednostki...
6: I była taka rozmowa. Ja się zwróciłem do generała Budanowa, mówię, pan jest bohaterem, pan już jest bohaterem Ukrainy, ponieważ to jest wybitny bohater, który doprowadzał do wielu wyjątkowych momentów przełomowych w tej wojnie. On budził ducha wśród Ukraińców i budzi. Jest dzisiaj urzędnikiem państwowym, powiedział, niech pan może, proszę pan albo ktoś z pana autorytetem, niech pojedzie do tych chłopaków na front i im wytłumaczy, co to znaczy dla Polaków. Nie, nikt nie pojechał i oni tak zostawili to, więc order się prezydentowi Zeleńskiemu nie należy.
0: Należało zabrać?
6: Nie, ja mówię, że się nie należy ten, o którym pan wspomniał, że tego typu...
0: Ten.
6: Tak, no, rozmawiamy o konkretnej
0: już
6: sytuacji.
0: Już zdziwiłem, że pan poprze prezydenta Nawrockiego.
6: Ale nie, ale wie pan co, to zdziwię pana, dlatego że ja nie mam ani powodu popierać, ani negować tego, co zrobił prezydent Nawrocki. Zrobił to, chyba tutaj była wielka symetria, dlatego że i prezydent Zeleński, i Nawrocki działali po pierwsze z pełną świadomością tego, co się zdaje, bo jeżeli w pierwszej chwili była wątpliwość, czy wiadomo, jakie będą konsekwencje, to obaj, jeden i drugi, mieli czas, ponieważ dali sobie ten czas, jeden i drugi. Myśmy dali czas na Zeleńskiemu, a pan prezydent Nawrocki dał sam sobie czas, ponieważ opóźnił tą decyzję. W związku z tym w pełni świadomie. Po drugie, z niepełną świadomością konsekwencji, bo nie wierzę, że ani jeden, ani drugi spodziewał się, jaki rodzaj reakcji społecznej, jaki rodzaj konsolidacji po polskiej, po ukraińskiej stronie jedna i druga decyzja wywoła. I po trzecie, co może jest najważniejsze. jest jedna różnica w tej symetrii. Otóż Zełenski jest szefem państwa i szefem rządu de facto, chociaż nie jest nominalnie premierem.
0: Bo to jest
6: i ponosi pełną odpowiedzialność. Pełną odpowiedzialność. Prezydent Nawrocki tej odpowiedzialności nie ponosi, ponieważ podjął ją, a odpowiedzialność ponosi rząd i reszta Polaków. I to, co ja czasami słyszę...
0: Zawsze najsłabsi ludzie najwięcej tracą
6: Nie upraszajmy. To jest bardzo proste. I jeszcze dzisiaj słuchałem z wielką uwagą, jak zwykle, zanim do państwa przyjadę. Proszę nie mówić, że my wszyscy politycy jesteśmy głupi, jeśli my nie jesteśmy ani wszyscy, ani
0: może
6: głupi.
0: Nie wszyscy, ale prosiłbym,
6: żeby to jest mój apel, skoro sestry mogą mieć swój apel, ja mam swój. To jest uproszczenie, które państwa jako wiodący dziennikarz do niczego nie doprowadzi. My również jesteśmy różni i zapewniam pana, nie zawsze głupota jest źródłem decyzji. I chcę jeszcze dojść do...
0: To czym w sprawie ukraińskiej różni się Marek Siwiec, polityk od prezydenta Nawrockiego?
6: Zanim bym się zastanowił, czy odebrać order, to bym zapytał premiera, ministra spraw zagranicznych, czy są inne sposoby, ani żeby Ukraińców za tą haniebną decyzję ukarać w bardziej skuteczny sposób. Czy jest sposób, a wierzę, że tych sposobów przy tak rozwiniętej dyplomacji, tak dobrej polityce szerokiej, którą my umiemy uprawiać, również w Unii Europejskiej, czy my możemy dać sygnał czytelny, że to jest coś, co jest niegodne, niegodne naszych relacji.
0: Ale jak prezydent nie gada przez ministra spraw zagranicznych, to...
6: Ale stało się. I w tej sytuacji wydaje mi się, że trzeba o dwóch rzeczach powiedzieć, albo o trzech przynajmniej. Pierwsza rzecz to jest taka, jak w sejsmologii najgorsze są wstrząsy wtórne. To jest to wszystko, co jest dzisiaj dopowiadane. Mianowicie te wszystkie komentarzyki, te wszystkie takie warknięcia, albo Zełenski nie jest wolny. Przepraszam bardzo. Prezydent Zełenski nie jest wolny od tego, ponieważ mówi, że my nie chcemy, że my do Unii blokujemy, że polski rolnik i tak dalej, i tak dalej. To są niemądre rzeczy, niepotrzebne. Po polskiej stronie też pada. A oni są kradną, pełna korupcja i tak dalej. W stosunkach polsko-ukraińskich tak naprawdę, jeśli chodzi o część materialną, zmieniło się niewiele. Dalej jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i musimy walczyć w sumie o to samo. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. A druga rzecz jest taka. W sytuacji, której coś się stało i żadna inicjatywa obywatelska tego nie zmieni, o której pan wspomniał, trzeba utrzymać za wszelką cenę kanały kontaktu. Przyjedzie do Gdańska grupa parlamentarzystów ukraińskich, odbędzie się forum polsko-ukraińskie pod przewodnictwem z naszej strony pani marszałek Wielichowskiej. Niech się kłócą. Francuzi z Niemcami kłócą się 30 lat, spotykając się na szczytach.
0: Tak przynajmniej
6: 200. Ale nie, 30 lat się kłócą jako najbliżsi sojusznicy. Ach. I rozmawiają ze sobą wyłącznie o sprawach trudnych, bo sprawy łatwe są załatwione. Więc ja bym chciał zwrócić uwagę na to przesłanie, które wypowiedział marszałek Czyżasty. To jest przesłanie bardzo proste. Myślmy, co będzie dalej. Myślmy o odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność musi być rozpisana za to, co robiono do tej pory. I to jest odpowiedzialność i prezydenta Nawrockiego, i prezydenta Zełenskiego. Nie uciekną od tego, jakby się nie próbowali wymigać. Ale na tych,
0: chyba,
6: którzy...
0: że świadomie któryś z nich dąży do konfrontacji.
6: Ja obawiam się, że w pewnym momencie jeden i drugi, gdy się to już, gdy to mleko już...
0: Przekonfrontacja.
6: Znaczy nie, ona się stała faktem. Ona się stała faktem i żaden z nich nie stanął jej na... nie postawił jej tamy, co mogło się wydarzyć. W związku z tym w Gdańsku będzie spotkanie. To jest decyzja marszałka Czyżastego, który wręcz namawiał do tego, aby tego typu kanały komunikacji utrzymać. Rozmawiamy bardzo intensywnie z przewodniczącym Rady Najwyższej Stefańczukiem.
0: Jest pan w kontakcie?
6: Jestem, znaczy marszałek jest w kontakcie z Stefańczukiem, ja jestem z jego ludźmi.
0: No i co, Stefańczuk mówi marszałek?
6: On jest lojalny wobec prezydenta, ale on widzi potrzebę utrzymania komunikacji. On dzwoni, rozmawiamy, tych rozmów będzie więcej. Jego wizyta została odwołana, co jest zupełnie zrozumiałe w sytuacji, w której nie, jakoby ma nie przyjechać. Mówię jakoby, nie wiadomo jak będzie do końca.
0: Wizyta w Gdańsku, czy...
6: W Gdańsku miał być przewodniczący Stefańczuk w Gdańsku.
0: A nie będzie.
6: Ale go nie będzie. I my to przyjmujemy do wiadomości, ale będzie wiceprzewodnicząca parlamentu, pani Kondratiuk. Chcemy rozmawiać również o sprawach trudnych. I teraz, gdyby ktoś umiał bardzo dobrze, ale to pana inni rozmówcy potrafią przywołać mądrości żydowskie, to by powiedział tak, skoro zwalniają, będą przyjmować. Skoro mamy kryzys, wyciągnijmy z tego kryzysu wnioski. A może to jest moment prawdy, a może to jest taki rodzaj czyśca, przez który warto przejść, a może rzeczywiście warto zrobić pół kroku do tyłu, jedna i druga strona i powiedzieć
0: warto,
6: sobie...
0: Ale oni się dopiero rozpędzają.
6: Powiedzieć sobie... Nie,
0: ale, jak patrzą dobrze, na narodowców, oni dopiero się rozpędzają.
6: Ale pan, poza narodowcami i poza nacjonalistami ukraińskimi, tymi skrajnymi, tymi niedobrymi, u nich słowo nacjonalista oznacza patrioty, dlatego to nie jest to samo, co u nas. Więc może warto zrobić pół kroku do tyłu i sobie powiedzieć, a czy my tak naprawdę dla siebie jesteśmy? Skoro wy nie uznajecie, że upowcy są dla nas mordercami, a my nie chcemy uznać, że są wyłącznie waszymi bohaterami, i to już co do tego się dogadaliśmy, bo większość Polaków tak właśnie myśli, to mordercy, a większość po tamtej stronie mówi, tak, to bohaterowie, to gdzie jest ten wspólny zbiór interesów, który tak naprawdę nas łączy? Może warto zamiast...
0: A gdzie jest?
6: Granica, Rosja, wspólny wróg, wspólne interesy, wspólne autostrady, wspólne linie energetyczne, Trójmorze, Wyszehrad Plus. Ja mogę wymieniać mnóstwo inicjatyw, które są w toku i teraz albo to się będzie działo z Polską przy pełnym przekonaniu, że może nie jesteśmy w tym objęciu, w tym życzliwym objęciu, które wielokrotnie miało miejsce, no, ale jesteśmy gdzieś, gdzie wiemy, jak znaleźć rękę przyjaciela czy partnera i znaleźć, wie pan, może powiem coś takiego, nie jest Trump moim wielkim bohaterem, ale mi się bardzo podoba takie pojęcie przekornie, którego bym użył teraz, polityka transakcyjna. To spróbujmy określić jakąś listę transakcji, które nas łączą, no, z Ukrainą.
0: To ma służyć Gdańsk też trochę, prawda?
6: No właśnie. Dla mnie Gdańsk to będzie taki pierwszy checkpoint. Wielka zasługa pana gościa, pana ministra Kowala, który bardzo w taki pozytywistyczny sposób doprowadził do tego Gdańska. Co prawda jest historykiem i ma wiele zasług innych. Też o tym wspominał tutaj, o innych zasługach, ale ten Gdańsk to jest, to miała być wielka demonstracja.
0: Bakanowicz, Magdalena Bakanowicz.
6: Ale to jej miała być wielka demonstracja, czym dla Ukrainy może być Polska w Zjednoczonej Europie. Wygląda na to, że to już nie będzie tak fajnie, jakby mogło być, ale to trzeba i tak odbyć.
0: Specjalnie Nawrocki to tak zrobił, no, żeby zdążyć przed Gdańskiem?
6: Ja myślę, że na pewno pomysłu na to, żeby rządowi pomagać, tam nie było żadnego, odwrotnie.
0: No niestety, tak się porobiło. Krótko. Był przed chwilą z nami pan profesor Tadeusz Zielonka, który opowiadał o problemach polskiej służby zdrowia i ma taki pomysł, żeby stworzyć jakieś takie ciało multidyscyplinarne. Słucham, i tak dalej.
6: Znakomity pomysł.
0: Które by przy...
6: Ale pan, to bądźmy realistami. Ja bym nie chciał, może, ja nie wierzę w jakieś takie ciała, bo w ten sam sposób warto zarządzać armią, bezpieczeństwem, granicami, służbami specjalnymi. Tak powinno się to odbywać. To się odbywa trochę inaczej. Odbywa się to w ten sposób, że powstaje polityka przy cichej aprobacie potencjalnej aktualnej opozycji, przyszłej potencjalnej władzy, która kontynuuje tą dobrą politykę. Ale do tego jest potrzebna komunikacja z opozycją. Ja bym wolał...
0: A komunikacji nie ma.
6: Nie ma komunikacji. I to jest ból. Ja w tej chwili nie widzę przynajmniej woli, aby taka komunikacja miejsca. Powiem więcej. W takich sprawach, które dotyczą Sejmu i tego, co się wydarzy w Sejmie, my tą komunikację utrzymujemy.
0: Czyli może w tej sprawie też by się dało jakoś w Sejmie, tak po cichutku pan marszałek by zaprosił, kawka, herbatka, tam trochę wody jeszcze?
6: Kawka jest, herbatka jest, woda jest.
0: Ale co?
6: Marszałek też jest.
0: No jak żywy.
6: Niczego nie wykluczam.
0: Bardzo dziękuję. Marek Siwiec był z nami, szef kancelarii Sejmu. Teraz informacja, a za chwilę komentatorzy. Alina Makarczuk, dziennikarka Gazeta.pl, Daria Sachabi, dziennik Gazeta Prawna i Magdalena Chrzczanowicz, naczelna OKO.press.
6: Dziękuję.
7: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
25: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
27: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
28: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
29: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
30: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent Zełenski jest współwinny zaistniałej sytuacji, przyznał przed chwilą w poranku TOK FM Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, a chodzi o napięcie na linii Kijów-Warszawa po odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Pod znakiem zapytania stoi udział ukraińskiego przywódcy w konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Dziś upływa termin zgłaszania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Gregorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Po blisko czteroletniej przerwie przed Sądem Okręgowym w Krakowie będzie kontynuowany proces odwoławczy dotyczący leczenia zmarłego w krakowskim szpitalu w 2006 roku Jerzego Ziobry. Sąd otrzymał w tej sprawie opinię biegłych z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie. I jeszcze maksymalne ceny paliw, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 6,69 zł, a diesla 6,11 zł. Czas na sport w TOK FM.
31: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
32: Przemysław Pozowski, zapraszam. Leo Messi zdobył swoją 17 i 18 bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata i samodzielnie otwiera teraz klasyfikację strzelców wszechczasów. Obrońcy tytułu pokonali Austrię 2-0, ale Messi swój rekordowy mecz rozpoczął od niewykorzystanego rzutu karnego. Traktuję to tak samo wyjątkowo jak zawsze. Mówiłem, lubię grać, dobrze bawić się na boisku. Dzisiaj oczywiście był ten rzut karny, to wywołało sporo takich negatywnych emocji, bo źle go wykonałem, nie strzeliłem. Na szczęście udało się odwrócić tę sytuację, wyjść na prowadzenie i zdobyć 3 punkty, a to jest najważniejsze. Argentyna po meczu z Austrią awansowała już do fazy pucharowej, podobnie jak Francja i Norwegia, które także odniosły drugie zwycięstwa. Trójkolorowi pokonali 3-0 Irak, a Erling Haaland i spółka Senegal 3-2. Jordania jest natomiast kolejnym zespołem po Haiti, Turcji i Tunezji, który żegna się z mundialem. Zdecydowała o tym porażka mundialowych debiutantów z Algierią 1-2. A dziś ostatnie mecze drugiej kolejki fazy grupowej. Wieczorem o godzinie 19 Portugalia zmierzy się w New Jersey z Uzbekistanem, a o 22 w Bostonie Anglia zagra z Ganą. Natomiast w nocy polskiego czasu Chorwacja zagra z Panamą, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Amerykanka Tori Penso będzie jutro arbitrem w głównym meczu piłkarskich mistrzostw świata Ekwador kontra Niemcy. To będzie już jej drugie spotkanie w tej roli. Wcześniej sędziowała bowiem mecz Czechy RPA. Natomiast debiutująca w turnieju Meksykanka Katia Garcia poprowadzi rywalizację Tunezji z Holandią. Mundial mundialem, ale w naszej piłkarskiej ekstraklasie, choć do wznowienia rozgrywek jeszcze miesiąc, też się dzieje. Duński szkoleniowiec Tomasz Tomasberg został zwolniony ze stanowiska pierwszego trenera piłkarzy Pogoni Szczecin. Z kolei Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka i to pod jego kierunkiem zespół rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Kaczmarek zastąpił Bruno Baltazara, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
1: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
22: Dziś zagrzmieć i popadać może jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów będzie bardzo ciepło, od 24 do 27 stopni. Na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wtorkowy, uwaga, uwaga, wtorkowy poranek w TOK FM, 24 minuty po 8 zaczynamy rozmowę komentatorek. Alina Makarczuk, Gazeta.pl, Daria Szechabi, dziennik Gazeta Prawna.
11: Dzień
0: i
11: dobry.
0: Magdalena Krzysztof.
11: Dzień dobry.
0: OKO.press.
11: Dzień dobry.
0: Witam i dziękuję, że z nami jesteście w tych trudnych dniach dla Polski, naszej przyszłości.
11: Dla naszej godności trudnych.
0: Godności. Trochę sobie musimy pożartować, bo zwariujemy inaczej po prostu w tym nadęciu, ale zastanawiam się, jak my się z tego będziemy mogli wyczołgać wszystkiego. No bo wiadomo, że tak, ani my nie polecimy w kosmos, ani Ukraina nie poleci w kosmos. No zostaniemy tu raczej. Tak? Granica, Polska jest państwem tranzytowym dla Ukrainy, najbardziej oczywistym z zachodu. Ukraina jest ogromnym, naszym ogromnym sąsiadem. Ludności trochę mniej, ale terytorium dwa razy większe od Polski. Tak? No mówimy o polskie marzenie od morza do morza, no to właśnie uwzględnia bliskość z Ukrainą. No i tak dalej, i tak dalej. I jak my to teraz poukładamy? Jak wam się wydaje, Alina, jak patrzysz na Ukrainę po tamtej stronie, masz na pewno najlepszą ocenę. Tam się coś jeszcze da pozbierać?
12: Uważam, że da się i raczej warto o to walczyć i mam taki ogromny apel do polityków po obu stronach o pamiętanie się i dziś stanę w obronie ludzi, bo według mnie są największymi zakładnikami tej całej sytuacji i jak pięknie napisała ukraińska aktywistka Natalia Panczenko, dziś wszyscy Ukraińcy w Polsce są trochę jak dzieci, których rodzice są w trakcie rozwodu, tylko że mądrzy rodzice dziećmi nie manipulują i dbają o ich przyszłość. W tej sytuacji te dzieci zostały zapomniane, rodzice zajmują się sobą, a dzieci są wyzywane w szkołach, dzieci są piętnowane, jest ogromny powszechny bullying. To nie moje tezy, tylko konkretne policyjne statystyki, które tutaj przyniosłam i które chętnie zacytuję. Mówię nie o wszystkich politykach, bo tutaj warto podkreślić, że sporo i po stronie ukraińskiej, i po stronie polskiej polityków gdzieś tam próbuje to łagodzić. Mówię o tych oczywiście, którzy dziś eskalują te napięcia. Teraz zacytuję ministra spraw zagranicznych Ukrainy, bo jest szeroko w ukraińskich mediach cytowany dziś przez Ukraińców. Andrii Sybicha zwrócił uwagę na ksenofobię i nastroje antyukraińskie w Polsce. Jako minister, tu cytat, otrzymuje obecnie raporty o wielu przypadkach z różnych regionów Polski, ataków na Ukraińców, ich poniżania i prześladowania dzieci w szkołach. Ksenofobia wobec Ukraińców tylko się nasila i wzrasta. Stanowi to obecnie zagrożenie dla ich życia, dlatego bardzo ważne jest, żeby odłożyć emocje na bok. I teraz nie lubię...
0: Rozumiem, że... przepraszam, że to powiem, tak. Ale to by było optymistyczne, bo to by znaczyło, że po stronie ukraińskiej jest uświadomiony interes, potrzeba okiełznania tego wariactwa, które ruszyło.
12: Czego wcześniej też nie było i o tym w tym że samym wywiadzie mówi minister spraw zagranicznych Ukrainy, bo posłuchałam tego w oryginale po ukraińsku i powiedział tam, że Kijów widział te ataki wcześniej, wykorzystywanie tej ukraińskiej nuty w każdej kampanii wyborczej w Polsce, ale milczał. Milczał dlatego, że Polacy, zwykły naród, bardzo Ukraińcom pomógł w 2022 roku i nikt nie chciał robić tego, zbijać na tym kapitału politycznego, a w Ukrainie wybory się nieprędko odbędą raczej, więc wbrew temu, co mówią niektórzy eksperci na Zachodzie, więc tam nikt tego kapitału zbijać nie chce i walczyć o kilka punktów procentowych w wyborach, dlatego że walczą obecnie z Rosjanami. Powiem o ludzkiej stronie tego wszystkiego. Kiedy napisałam do mojej rodziny, słuchajcie, jak będziecie czytać wiadomości jutro, proszę was, weźcie Melisę albo coś mocniejszego, to moja ciocia, która teraz jest w Ukrainie, napisała, kochana, ja Melisę i coś mocniejszego trzymam na wypadek rosyjskiego ataku, bo wiesz co, żyjemy od ataku do ataku. My teraz siedzimy z państwem w ciepłym studiu, w pokojowym w Warszawie, która jest jednym z najbezpieczniejszych miast. Mamy klimę, czego nie mają żołnierze, czego, panie redaktorze, nie mają żołnierze na ukraińskim froncie, którzy, tam jest teraz upał i jakoś nam się wymyka, prawda, z dyskusji to, że Kramatorsk upada, Słowiańsk upada, że w Donbasie jest bardzo trudna sytuacja, że są łapanki na ukraińskich ulicach ukraińskich mężczyzn do wojska, że w tym samym czasie, jak Rosja kontratakuje na wschodzie, Ukraina kontratakuje na południu i odcina Krym, izoluje Krym, na Krymie nie ma paliwa, Krym jest odcięty od Rosji obecnie i dziś był atak na Ukrainę.
0: Tak bardzo Ukraińców nie grzeje to, co się dzieje u nas wokół w stosunku z Ukrainą, bo mają większe problemy, tak?
12: Mają dużo większe problemy. Powiem.
0: Nawet lepiej, czy mniej będą z tego widzieli. Jak wam się wydaje, czy u nas się uda ogarnąć w jakiś sposób to szaleństwo, bo ja mam wrażenie, że ono się pogłębia. Co prawda premier Tusk trochę się cofnął z tego oświadczenia, że nikt go nie podzieli z prezydentem Nawrockim, jakby już nie podkreśla tej jedności. No ale mam wrażenie, że emocje, na przykład to, co zrobił Michał Kamiński,

0: więc pewnie możemy tylko hipotetycznie na to pytanie odpowiedzieć.
1: Nie, oczywiście, że tak. No, obie partie, czy te nowe partie starają się po pierwsze, no właśnie, zdobywać doświadczenie w strukturach lokalnych, a po drugie ściągać też polityków z tych, no powiedzmy, tych ustabilizowanych, tradycyjnych partii, którzy są niezadowoleni z tego, w jakim kierunku te partie ponążają i którzy są gotowi zmienić barwy klubowe, można tak powiedzieć, nawiązując do Mistrzostw Świata i wesprzeć tą partię. No, z takimi ruchami mieliśmy do czynienia na przykład w kierunku Partii Reformy, gdzie przeszła Isuella Braverman i Robert Jennick i Paul Kruger, czyli osoby no, znaczące swego czasu w Partii Konserwatywnej, a teraz już no, deputowani z ramienia Partii Reformy. I w ten sposób starają się uzyskać te nowe umiejętności czy nowe kompetencje, żeby też przy tych doświadczonych parlamentarzystach wiedzę nabywali z kolei ich działacze ze struktur lokalnych. Co ważne, jeśli chodzi o partię reformy, to ta partia przejęła w dużej mierze struktury lokalne partii konserwatywnej, co utrudnia konserwatystom w tym momencie utrzymanie pozycji, no bo może się okazać, że w kolejnych wyborach powszechnych, kiedykolwiek one by nie były, bo nie muszą się, powinny się odbyć najdalej w 2029 roku, ale mogą być wcześniej, konserwatyści mogą mieć po prostu problem z przeprowadzeniem kampanii, bo nie będzie działaczy, którzy będą chodzić po prostu od drzwi do drzwi i reklamować danych kandydatów.
0: Jeszcze jeden ciekawy proces zaobserwowałem, no, chyba nie jest stricte brytyjski, także w Kanadzie na przykład to jest pewien taki zwyczaj polityczny. Nie wypada, żeby, tutaj mówię o Zjednoczonym Królestwie, żeby kandydat na premiera czy kandydat na szefa partii nie był posłem. A więc jeżeli posłem nie jest, to prosi się, jak rozumiem, posła w okręgu pewnym, żeby zrezygnował. Tak. I tak też się stało w tym przypadku. I kiedy poseł rezygnuje, odbywają się wybory uzupełniające. Wiadomo, kto dokładnie w nich wygra, prawda? I tym sposobem można powiedzieć, no dobra, jestem posłem, więc nie jestem człowiekiem z zewnątrz, więc mam prawo wszelkie do tego, aby ubiegać się o te zaszczyty.
1: Dokładnie tak. I w tej sytuacji był do niedawna Andy Burnham, który próbował wystartować już na początku tego roku w okręgu Gordon and Denton, ale wtedy Starmer i jego ludzie w NEC, czyli takim komitecie zarządzającym Partii Pracy, zablokowali tą możliwość. Teraz już w okręgu Makerfield przy bardzo słabym premierze już to się nie dało zrobić i Burnham mógł wrócić do Izby Gmin i może zrealizować swoją zapowiedź, rzuciłby wyzwanie premierowi Starmerowi, co skutkowało wczorajszą deklaracją premiera o tym, że rezygnuje ze swojego stanowiska. No i teraz oczekujemy, jak zakończy się ten wyścig o fotel lidera Partii Pracy i premiera, z dużym wskazaniem na Andy'ego Burnhama, chociaż tak jak mówię, no do momentu, kiedy nie dostanie nominacji, kiedy nie zostanie ogłoszone zwycięstwo, to nie można oczywiście niczego przesądzać.
0: Jasne. Czyli daty kluczowe, 9 lipca, czekamy na... Od 9 do 16 lipca
1: od
0: można zgłaszać.
1: Od 9 do 16 kandydaci i jeżeli nie, no to najprawdopodobniej 17-18 lipca, jeżeli będzie tylko Andy Burnham, no to on zostanie nowym i liderem Partii Pracy, i premierem Wielkiej Brytanii.
0: Bardzo dziękuję. Pan dr Krzysztof Winkler z Grupy Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute był gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Informacje o 9.40, po nich program EKG i Rafał Hirsch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wiesz, że mamy strategię cyfryzacji państwa?
0: Od kiedy?
2: Od 2 tygodni mniej więcej.
0: A
2: wiesz po co?
0: Nie.
2: Ja też nie. I o tym będziemy rozmawiać właśnie.
0: To, że my nie wiemy, to jest okej, okay, ale czy...
2: No to się dowiemy właśnie.
0: Mistrzowie wiedzą.
2: No, myślę, że wiedzą. Pan wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski będzie w studiu i będę chciał się dowiedzieć.
0: Przygotowałeś jakieś trudne pytania?
2: Mam nadzieję, że nie aż tak trudne, żeby nie dało się na nie odpowiedzieć. Jednak wiesz...
0: Wiesz, co możesz zrobić? Zapytaj AI, żeby ci podpowiedział pytania.
2: Ale nie wiem, czy AI zna odpowiedzi na takie, wiesz, zaawansowane...
0: Nie, zapytaj AI o pytania, o trudne pytania dla człowieka odpowiedzialnego za strategię dotyczącą AI.
2: Żeby mi wymyśliło pytania.
0: Tak, tak,
2: nie,
0: tak.
2: Ja nie wiem, czy bym się dobrze czuł, wiesz, w takiej

0: sytuacji, bo zacząłbym samego siebie postrzegać jako człowieka niepotrzebnego chyba, skoro to AI miałoby zadawać pytania za mnie.
1: To jest zabawne w kontekście strategii cyfrowej.
0: A ty tak robisz?
1: Nie.
0: No właśnie.
1: Bo nie mam ministra w programie.
0: Czasami masz.
1: Rzadko. Ale zapraszam wszystkich ministrów.
0: I wiceministrów.
1: I wiceministrów, sekretarzy i podsekretarzy. Informacje o 9.40, po nich program EKG i Rafał Hirsch.
2: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
17: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16.20. W Radiu TOK FM.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. Pod koniec tygodnia dotrze do nas potężna fala rozgrzanego powietrza. Gorąco będzie już w piątek, a w weekend termometry na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Wielkopolsce mogą pokazać powyżej 40 stopni w cieniu. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w ponad połowie francuskich regionów. Wczoraj padły rekordy temperatur, a w kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni. Upały także we Włoszech, w 12 miastach, w tym w Rzymie, Mediolanie i we Florencji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu wysokich temperatur. Gorąco także w Hiszpanii.
19: W pewnym momencie już nie czujesz różnicy, czy jest 35 czy 39 stopni. Przynajmniej ja tak to czuję.
4: W Hiszpanii to był najcieplejszy czerwiec od niemal 80 lat. Premierzy Polski, Węgier i Czech, a także Słowacji spotkają się dziś niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat i ma służyć wzmocnieniu tego formatu współpracy. 10 lat temu Brytyjczycy w referendum opowiedzieli się za Brexitem, czyli za wyjściem z Unii Europejskiej. O skutkach gospodarczych tej decyzji powiemy w informacjach o 10. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach ma dziś ruszyć proces w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Niedzielskiego, gdy wychodził z restauracji w Siedlcach, pobiło 2 pijanych mężczyzn. 35 i 39-latek uciekli, ale zgłosili się później na policję. Grozi im do 7,5 roku więzienia. Wtorek raczej z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami na południowym wschodzie wzrastającym do dużego. Przelotne opady deszczu i burze możliwe głównie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Termometry pokażą dziś od 22 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i 28 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18-19 stopni.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
20: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
21: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
0: Dziewiąta 9.43 w Radiu TOK FM. Czas na pierwsze dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na rynki na samym początku. Nie wygląda to dzisiaj dobrze. WIG20 idzie w dół o 1,4%. Złoty nam dalej słabnie. Drugi dzień z rzędu. Dolary w tej chwili po 3,75 zł. Ostatni raz tyle kosztowały pod koniec marca. Euro jest po 4,28 zł. I to jest też poziom najwyższy gdzieś tam od początku kwietnia. Można pocieszać się tym, że ropa naftowa dalej tanieje, bo baryłka ropy Brent to już w tej chwili są niecałe $77, więc jest coraz taniej. Tak wygląda sytuacja na rynku, jak ktoś nie wiedział, to już wie. Natomiast w studiu już czeka nasz gość, pan Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o strategii cyfryzacji państwa, bo mamy strategię cyfryzacji państwa. I dlaczego ją mamy i po co ona jest?
22: Strategię cyfryzacji państwa mamy po to, żeby wszystkie wysiłki, inwestycje w zakresie cyfryzacji móc skoordynować, ponieważ cyfryzacja to z punktu widzenia nas, obywateli, ułatwienie, uproszczenie procedur, skrócenie kolejek w urzędach i nie tylko, a z punktu widzenia państwa to jeden wielki proces porządkowania rejestrów systemów, a także duże wyzwanie, ponieważ dotychczas często to było tak, że każde ministerstwo wydawało środki, potężne środki na cyfryzację osobno, co powodowało, że niektóre pieniądze były wydawane podwójnie, niektóre nieefektywnie i kończyło się na tym, że mieliśmy takie wyspy cyfryzacji i to należy zasypać, to zasypujemy, a strategia cyfryzacji jest właśnie środkiem do tego, żeby wydawać te pieniądze w sposób skoordynowany, żeby to przyniosło efekty, które zakończą się na cyfrowej transformacji państwa do 2035 roku.
0: O jakich pieniądzach tutaj mówimy? Bo rozumiem, że to wszystko, o czym pan powiedział, wymaga wielu różnych inwestycji, pewnie kosztownych inwestycji i ta strategia ma być taką mapą, tak? Czyli tutaj na to wydajemy więcej pieniędzy, na to mniej, a tutaj wcale. O jakich pieniądzach mówimy?
22: Na początku musieliśmy to policzyć, ponieważ okazało się, że nie ma policzonych wydatków na cyfryzację państwa i według naszych wyliczeń, jeżeli chodzi o administrację centralną i administrację samorządową. Dzisiaj jesteśmy na poziomie około 0,9 do 1% PKB wydatków na cyfryzację. Te wydatki będą rosły ze względu na z jednej strony kolejne inwestycje, takie jak na przykład fabryki, czy w przyszłości gigafabryka sztucznej inteligencji, ale te wydatki również będą rosły, jeżeli chodzi o utrzymanie, ponieważ tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że utrzymanie systemów i rejestrów również kosztuje. Te wydatki trzeba zaplanować. W związku z tym wzrost wydatków na cyfryzację jest zaplanowany i musimy się przygotować nawet w zakresie wydatków na cyfryzację do około 5% PKB ze względu na to, że kolejne segmenty wydatków będą wpisywane właśnie do wydatków na cyfryzację, czy to w ochronie zdrowia, czy to w edukacji, czy w innych obszarach.
0: 5%, no to jest na dzisiejsze PKB, które dochodzi do 4 bilionów, z tego co pamiętam, to będzie jakieś 200 miliardów złotych. To dość sporo.
22: Dzisiaj już
0: ale
22: jest.
0: Rozumiem, że to jest pułap docelowy, tak? Do 2035.
22: To jest pułap docelowy, ponieważ już dzisiaj jest to sporo. Dzisiaj, tak jak mówiłem, dochodzimy do 1% PKB w momencie, w którym jeszcze nie wszystkie usługi są możliwe do załatwienia w sposób cyfrowy i to jest też jeden z celów strategii.
0: A proszę powiedzieć, jeśli mówimy o takich pieniądzach, to kto będzie decydować o tym, gdzie te pieniądze idą? Bo rozumiem, że jest strategia i ona ma sens, żeby to wszystko poukładać i żeby się nie dublowały niektóre wydatki i żeby nie było białych plam, ale na końcu jacyś ludzie będą o tym decydować.
22: I dzisiaj już powstał komitet do spraw cyfryzacyzacji na podstawie ustawy i komitet do spraw cyfryzacji, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich ministrów oraz eksperci, ekspertki w ramach Rady Architektury zarządza tymi środkami. Wszystkie projekty informatyczne, które są oceniane powyżej 5 milionów złotych w administracji publicznej, muszą uzyskać opinię Komitetu do Spraw Cyfryzacji.
0: I ten komitet już wydaje te opinie?
22: Komitet już wydaje te opinie. Każdy projekt, który ubiega się dzisiaj o środki, no dzisiaj przede wszystkim o środki unijne, bo mamy czerwiec, musi dostać taką opinię. Komitet takiej opinii wydaje. Zdarzyły się już opinie negatywne komitetu, jeżeli projekt nie był zgodny ze strategią albo z polityką architektury informacyjnej państwa.
0: Czyli jakieś ministerstwo miało jakiś pomysł, chciało pieniądze i komitet powiedział nie, bo to jest zły pomysł?
22: Komitet nie ocenia tylko ministerstwa, ale również jednostki podległe, czyli na przykład uczelnie, instytucje i tym podobne.
0: I a co nie przeszło?
22: Nie przechodzą projekty, które są zazwyczaj niezgodne z architekturą informacyjną państwa.
0: Jakiś przykład?
22: Czyli przykład oferowania platformy, do której można zalogować się tylko poprzez media społecznościowe. Czyli platformy zamkniętej dla osób, które nie mają mediów społecznościowych. Czy na przykład projekty, które przewidują rozwiązania, które można kupić tylko u jednego przedsiębiorcy i są to rozwiązania zamknięte, które nie mogą łączyć się z innymi rejestrami. Ponieważ celem strategii cyfryzacji jest również to, żebyśmy wszystko mieli w jednym miejscu, żeby rejestry między ze sobą rozmawiały, żeby nie było sytuacji, w której chcemy zarejestrować firmę lub idziemy do lekarza i musimy znowu podawać wszystkie nasze dane, bo tych danych nie ma. I to już przynosi konkretne efekty. Dzisiaj, jeżeli chcemy założyć firmę, to możemy ją założyć w naszym M-obywatelu i jeżeli klikamy w M-obywatelu załóż firmę, to wszystkie dane wypełniają się automatycznie, ponieważ te wszystkie dane są w rejestrach. To, co do nas należy, zakładając firmę w M-obywatelu, to wypełnienie, gdzie chcemy tę firmę prowadzić, jak się ta firma ma nazywać i co mamy robić i koniec. Zamiast kilku godzin, kilka minut.
0: Ale rozumiem, że docelowo to ma być tak, że nie tylko zakładanie firmy ma być takie uproszczone, ale że generalnie wszystkie systemy, wszystkich instytucji mają się widzieć nawzajem, tak?
22: Tak, to jest
0: ale to znaczy,
22: cel,
0: że to trzeba zbudować zupełnie nowy od podstaw system informatyczny, tak?
22: W niektórych przypadkach tak, dlatego strategia jest zaplanowana na lat 10, a nie na lat 2, ponieważ musimy z jednej strony pospinać wszystkie rejestry i systemy, a z drugiej strony też musimy szanować wydatki publiczne, które zostały poniesione na przykład 3 lata temu, temu, no to ten cykl życia produktu musi się zakończyć, dlatego to jest proces dłuższy, ale to już się dzieje. To już się dzieje, bo na przykład spinamy z sukcesami rejestry państwowe z rejestrami w Ministerstwie Sprawiedliwości i dzięki temu księgi wieczyste też możemy znaleźć dzisiaj w mObywatelu, KRS też możemy znaleźć w mObywatelu. Przed nami kolejne wyzwania, największe są w ochronie zdrowia, ze względu na ponad na kilkaset rejestrów, które są w obszarze ochrony zdrowia.
0: No właśnie, czy w ramach tej strategii ma być rozwiązany także problem rejestrowania się do specjalistów? I, bo w tej chwili na przykład ja, jeśli chciałbym pójść do swojej własnej osiedlowej przychodni, to nie mogę się dzisiaj umówić na jutro, muszę codziennie od 7 rano dzwonić przez telefon i albo trafię, albo nie trafię. Jak nie trafię, to jutro od początku i tak,
22: tak
0: dalej.
22: To też jest cel strategii cyfryzacji państwa. Strategia cyfryzacji państwa mówi jasno, wszystkie kluczowe usługi publiczne muszą być cyfrowe do roku 2035, bo mówimy dzisiaj na przykład w aplikacji mObywatel mamy 89 usług i dokumentów, jesteśmy z nich bardzo dumni, ale przechodzimy z mówienia, jak dużo mamy usług, przechodzimy do mówienia i realizowania, że wszystkie usługi, tak długo jak nie jest konieczna fizyczna obecność, powinny być realizowane online, w tym usługi w zakresie ochrony zdrowia, czy usługi dotyczące na przykład edukacji, dyplomów, wyjazdów zagranicznych. Przed nami nowe wdrożenia właśnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bo dzięki tej strategii wychodzimy dzisiaj z silosów. To nie są już udzielne księstwa, które nie pokazują innym ministerstwom, co tam w środku robią, tylko pracujemy wspólnie. Dzięki temu udaje się krok po kroku cyfryzować państwo w tych obszarach, w których to było trudne. No jak przyszliśmy do ministerstwa, okazało się 2 lata temu, że Ministerstwo Sprawiedliwości nigdy nie dzieli się informacjami. Za czasów Zbigniewa Ziobro brali środki unijne, budowali systemy, ale co tam się działo, nikt nie wie. I dzięki tej pracy dzisiaj już mamy dużo wspólnych sukcesów.
0: Ta strategia jest do 2035 roku, czyli dość daleko w przód wybiega. Natomiast co się wydarzy do końca tej kadencji? Bo to jest taki okres, nad którym no, będziecie mieć pełną kontrolę. Zobaczymy, jak będą wyglądać wyniki wyborów, co będzie po wyborach. Natomiast kto będzie dalej zarządzał tą strategią po wyborach? Natomiast do wyborów rzeczywiście należy zakładać, że będziecie mieć dalej pełną kontrolę nad tym procesem, więc co się wydarzy do wyborów?
22: Do wyborów przede wszystkim podnoszenie kompetencji cyfrowych, czyli klub rozwoju cyfrowego w każdym powiecie w Polsce. Zakończyliśmy właśnie nabory. 975 milionów złotych i do końca roku w każdym powiecie w Polsce będzie klub rozwoju cyfrowego, czyli miejsce, które będzie przede wszystkim prowadziło szkolenia i warsztaty w zakresie usług publicznych przez internet dla wszystkich chętnych.
0: Dla oraz ludzi, będzie tak Po prostu,
22: otwarte.
0: I będzie również.
22: Przeprowadziliśmy pilotaże, które pokazały, że ludzie przychodzą, na przykład w Swarzędzu pod Poznaniem. W ciągu kilku miesięcy przyszło 1900 osób łącznie na szkolenia lub na pomoc, bo to też będą dyżury w zakresie pomocy, jeżeli ktoś nie może czegoś załatwić przez internet, to będą osoby, które będą w stanie pomóc.
0: Więc i tutaj te pieniądze rozumiem, że to na tych nauczycieli, na ten sprzęt, który tam trzeba będzie postawić.
22: Tak? Dokładnie i to już się dzieje, to w ramach podnoszenia kompetencji cyfrowych do 85%. Po drugie, jeżeli chodzi o usługi publiczne, to co 2 tygodnie w aplikacji mObywatel jest kolejna seria wdrożeń, kolejne dokumenty, kolejne usługi. Dzisiaj Rada Ministrów przyjmie rozporządzenie, które umożliwi kolejny pakiet. Po trzecie, to fabryki sztucznej inteligencji, które się budują w Poznaniu i w Krakowie i prace nad gigafabryką sztucznej inteligencji, czyli inwestycją docelowo 12 miliardów złotych i to wszystko powinno wydarzyć się do końca kadencji.
0: Te fabryki sztucznej inteligencji, to jest powiązane z hasłem suwerenności też. to ma wyglądać docelowo tak, że od początku do końca wszystko jest polskie, czy jednak będziemy bazować na usługach dostarczanych przez, nie wiem, Google, Amazona czy tam Metę, ponieważ to są globalni liderzy i trudno się z nimi ścigać, ale na przykład, nie wiem, będziemy pilnować, żeby wszystkie dane dotyczące Polaków były w Polsce i nie wychodziły na serwery w Stanach Zjednoczonych.
22: Wszystkie dane dotyczące Polaków w zakresie rejestrów państwowych są w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o sztucznej inteligencji, to musimy sobie też jasno powiedzieć, nie jest możliwe uzyskanie pełnej suwerenności cyfrowej, jeżeli ograniczamy się do granic Polski. Ponieważ sukcesem naszego pokolenia będzie, jeżeli na przykład półprzewodniki wykorzystywane w Unii Europejskiej będą produkowane na terenie Unii Europejskiej, bo dzisiaj nie są. Aha. Więc jeżeli chodzi o suwerenność cyfrową, musimy myśleć w kategorii Unii Europejskiej, bo to jest jedyny duży rynek, który może to zapewnić.
0: Ale Unia też może być samowystarczalna od A do Z w przyszłości? No bo dzisiaj nie jest.
22: Unia może być samowystarczalna w zakresie tych kluczowych elementów łańcuchów dostaw, które będą stanowić o jej bezpieczeństwie, bo co innego półprzewodnik, co innego plastikowa obudowa do sprzętu. Mhm. Plastikowe obudowy powinny być produkowane poza Unią Europejską, półprzewodniki powinny być produkowane w Unii Europejskiej i dlatego też między innymi starania zarówno Polski na poziomie unijnym, jak i w Polsce między innymi pana ministra Jarosa w zakresie inwestycji półprzewodnikowych, które się teraz materializują. I to jest kwestia tego, żebyśmy mogli dywersyfikować nasze łańcuchy dostaw, bo najgorsza sytuacja jest taka, że mielibyśmy do wyboru tylko jednego dostawcę, bylibyśmy z nim związani i mógłby nam zacząć grozić, że wyłączy wtyczkę i nie będzie usług cyfrowych.
0: No właśnie, bo podejrzewam, że w przyszłości to będzie konkurencyjny rynek, więc my tutaj będziemy dbać o swoje własne rozwiązania i będziemy dostarczać te rozwiązania, ale rozumiem, że jak ktoś będzie chciał sobie korzystać i ustawić sobie w firmie wszystkie usługi sztucznej inteligencji na jakimś amerykańskim dostawcy, to będzie mógł.
22: Dzisiaj problem jest taki, że najczęściej nie ma innego wyboru. I to jest ten cel suwerenności cyfrowej, który jest również stanowiskiem Polski. Suwerenność cyfrowa to możliwość wyboru. Mhm. To możliwość takiego wyboru, że polski mały przedsiębiorca widzi pakiet rozwiązań z różnych krajów z różnymi celami i jest w tym pakiecie polskie, jest francuskie, jest włoskie, jest chińskie, jest amerykańskie.
0: Ale to trzeba będzie dzisiaj cenowo będzie, nie ma. Cenowo trzeba będzie konkurować też, tak?
22: Dlatego inwestycje, o których mówimy, również dotyczą konkurencji cenowej, co widać, że też jesteśmy konkurencyjni, bo możemy dużo mówić o na przykład naszym rynku energii, ale rynek centrów danych w Polsce rośnie najszybciej w całej Europie. 100% wzrostu w ciągu ostatnich 3 lat. To pokazuje, że jesteśmy konkurencyjni, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Czas uzyskać tę konkurencyjność i wyskalować polskie i europejskie rozwiązania.
0: Bardzo dziękuję. Pan wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski był naszym gościem.
22: Dziękuję bardzo.
0: 5% PKB docelowo, jeśli chodzi o skalę inwestycji w cyfryzację, czyli jakieś 200 miliardów złotych około, a w przyszłości pewnie więcej. Za chwilę o 10:00 informacje, a po nich wraca do państwa Cezary Łasiczka.
1: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
21: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
5: Reklama.
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
26: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
25: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
26: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy coraz bliżej, coraz więcej wiadomo też na jej temat. Francuzi zmagają się z ogromnymi upałami. Dziś wydano kolejne ostrzeżenia. Leo Messi ma na koncie rekord wszechczasów i o nim więcej za chwilę. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 200 umów związanych z odbudową Ukrainy ma zostać podpisanych i zaprezentowanych podczas konferencji w Gdańsku. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy, profesor Paweł Kowal, zapowiada, że polski gigant ubezpieczeniowy ma pełnić kluczową funkcję w powojennej Ukrainie.
9: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
10: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
9: Teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim. Jeśli chodzi o projekty dwustronne, duże, infrastrukturalne, no to one wymagają dopracowania sposobu finansowania i tak dalej, więc one są.
10: Ale wymagają poprawy relacji między Warszawą a Kijowem?
9: To nie jest związane z polityką, to jest związane z znalezieniem dobrego finansowania z instytucji międzynarodowych. Nie widzę żadnego związku między polityką a projektami infrastrukturalnymi.
8: A na ten temat rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka. Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku rozpocznie się pojutrze. Nadal nie ma potwierdzenia, czy weźmie w niej udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Upały coraz bardziej dają się we znaki we Francji. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązuje już w 54 departamentach, czyli w ponad połowie kraju. Wczoraj padały rekordy temperatur. W kilku miastach było ponad 40 stopni. Amerykanów i Irańczyków wciąż dzielą kwestie programu nuklearnego Teheranu i sankcji. Waszyngton przekazał jednak, że dotychczasowe uzgodnienia dają bardzo dobre podstawy do zawarcia porozumienia. Tomasz Orchowski.
11: Irańczycy chcieliby kontrolować cieśninę Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu ropy i gazu. W zeszłym tygodniu otworzyli przeprawę, co było jednym z założeń wstępnego porozumienia. Ale Teheran podkreśla, że powrót do sytuacji sprzed wojny, gdy szlak był dostępny bez opłat, jest niemożliwy. Cieśnina jest całkowicie otwarta. Jesteśmy w trakcie negocjacji. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, ale mamy dwie rzeczy. Otwartą cieśninę i kraj, który nigdy nie będzie miał broni atomowej. Mówił prezydent Donald Trump, który grozi, że w razie złamania umowy znowu zaatakuje. Jest też marchewka. Wczoraj Amerykanie ogłosili zawieszenie sankcji naftowych na Iran na 60 dni. Tomasz Rychowski, TOK FM.
8: USA przekazały też, że Irańczycy wpuszczą do kraju inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Władze w Teheranie temu zaprzeczyły. 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Tylko 9% byłoby przeciwko, informuje Guardian, w 10. rocznicę referendum w sprawie Brexitu. Z badania wynika również, że 50% Brytyjczyków z pokolenia Z uważa Brexit za porażkę, a tylko 16% za sukces. Dekadę po referendum brexitowym skutki gospodarcze tej decyzji pozostają dla Wielkiej Brytanii niekorzystne. Jak wynika z raportu Instytutu Sobieskiego i Deloitte, opuszczenie Unii Europejskiej przełożyło się na obniżenie zamożności Wielkiej Brytanii nawet o 8%. Przyniosło zauważalny wzrost cen oraz 4% spadek zarówno zatrudnienia, jak i produktywności. Tomasz Fęska.
27: Politycy brytyjscy nie wykorzystali odzyskania pełnej autonomii Wielkiej Brytanii, a ona sama pod wieloma względami pozostaje państwem unijnym, ocenia dr Przemysław Biskup z SGH i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale dodaje, że nie można zupełnie wykluczyć, że w dłuższej perspektywie Brytyjczycy zyskają.
28: Przy założeniu, że zastosują dopasowane do specyficznych uwarunkowań Wielkiej Brytanii model ekonomiczny. To na razie nie nastąpiło. Natomiast na polu zarówno badań naukowych, jak i wielu startupów technologicznych Wielka Brytania jest absolutnym europejskim liderem.
27: Przez dekadę od Brexitu stosunek Brytyjczyków do Polaków i Polski zmienił się fundamentalnie, mówi nasz były ambasador w Londynie Arkady Rzegocki.
29: Niestety bardzo wiele artykułów było bardzo negatywnych. Dzisiaj w Timesie możemy wyczytać przewodniki, jak przenieść się do Polski.
27: Paradoksalnie skutki Brexitu najmocniej odczuwają te regiony, które popierały go najbardziej. Tomasz Fęskę, TOK FM.
8: Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na mundialu. Ma ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoim 6. mundialu. O czym więcej Przemysław Pozowski.
2: Pierwszego gola Messiego na mundialu od ostatnich 2 strzelonych meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny.
4: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, bo...
2: Nie, no oczywiście, że to radość. Ogromna radość przede wszystkim z powodu zwycięstwa bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
6: Leo
2: zawsze strzelał, strzela i będzie strzelał. Jeśli miałbym patrzeć na to, co robi Leo, musiałbym dać siebie jeszcze więcej, więc nie, w ogóle nie zwracam na to uwagi, co on robi. Myślę tylko o tym, jak pomóc mojej drużynie. A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Kloze. Przemysław Pozowski, TOK FM.
8: Informacje TOK FM wracają o 10.20.
12: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
8: Sporo słońca dziś w prognozach, nadal bardzo ciepło, maksymalnie 27 stopni. Tyle pokażą termometry między innymi w Rzeszowie, Krakowie, Lublinie i Kielcach.
12: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: To jest program Owczarek. W studio gość pan Paweł Kwiatkowski, eseista, tłumacz, socjolog. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
14: I autor między innymi książki Urban Vibe, Street Art Polska, Volume 2, czyli druga część.
15: Druga część, pierwsza się rozeszła bardzo ładnie, jeszcze trochę zostało.
14: Ale... Pierwszej?
15: Tak, pierwszej jeszcze trochę zostało, ale minimalnie.
14: Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Flower Power, przepięknie wydana, kolorowa, ciężka, twarda okładka, zawodowo.
15: 2 kilogramy, jak się niesie 3 egzemplarze, to już jest kłopot.
14: No i teraz street art. Sugeruje nazwa, że mamy do czynienia ze sztuką i że ta sztuka znajduje się w przestrzeni ogólnodostępnej. Myślę, że kiedy widzimy jakieś rysunki, to czasami pierwsza myśl to jest, o, znowu wandale pomazali budynek.
15: Różnie to bywa, bo czasami tymi wandalami, ja bym powiedział, i to już niestety trochę może z przekąsem, to są urzędnicy różnej maści, którzy zamawiają tak zwane murale i chcą, żeby tam był mundur, orzeł, złote szpony, hasło piękne, albo coś z kibicami jeszcze ewentualnie, albo jakiś naukowiec, albo kobieta, naukowczyni. I artysta ma artysta ma to wykonać bardzo ładnie i ma to być śliczne. To nie jest street art. Ale to widzimy coraz częściej.
14: A gdzie przebiega różnica?
15: No właśnie, moim zdaniem...
14: Czy jest komisja, czy powstanie komisja do spraw street artu?
15: To byłoby świetne. Ja bym się strasznie cieszył, jakby powstała taka komisja, byśmy mogli relacjonować różne śmieszne rzeczy, które ona robi. Ale tak poważnie mówiąc, to jest w nas. W sercu, w głowie, w oku. Jeżeli coś do nas przemawia, to staje się sztuką. Jeżeli do nas nie przemawia, to możemy przejść obojętnie i pozostaje elewacją, albo może być właśnie tym przekazem muralozowym, czyli jakąś edukacją, taką właśnie przez urzędników najmądrzejszych wymyślaną, która zabija trochę polskie miasta.
14: Czyli jeżeli orzełek, szpony, mundur do mnie przemawiają... To jest to sztuka.
15: To jest to sztuka patriotyczna wtedy, tak. O, nie, oczywiście, trzeba być konsekwentnym. To odbiorca decyduje. Artysta ma jakąś ofertę. Jeżeli my podejmujemy ten dialog i dla nas coś to przemawia, nas to trochę wzburzy, albo nam się spodoba, albo nas denerwuje, to się staje sztuką.
14: To jest dobre, bo właściwie, żeby zostać artystą, to nie trzeba komisji, rozumiem, tylko wystarczy, żebyśmy zachwycili jedną osobę.
15: Na przykład.
14: Własną matkę najłatwiej jest. Bo no,
15: z tym zachwycaniem i liczbą odbiorców to jest tak, że szczególnie pandemia przeorała to środowisko bardzo mocno, ponieważ nagle się skończyły jakieś dotacje, festiwale i trzeba było znaleźć...
14: Do roboty.
15: Nie, tak, trzeba było znaleźć sobie jakiś nowy kontekst urbanistyczny albo pozaurbanistyczny i wtedy właśnie artyści zaczęli jeszcze bardziej niż wcześniej eksplorować pustostany, porzucone fabryki, jakieś takie dziwne obszary typu las albo wyrobisko.
14: Las?
15: Tak, w lesie Egon Fitke, jeden z takich tuzów street artowych w Polsce, jeden z tych pionierów. On potrafi robić absolutnie przepiękne rzeczy, które są przez jakieś komisje byłyby zakwalifikowane do land artu, ale to też jest ten nurt street artowy. I wtedy się pojawiają właśnie pomysły typu malujemy wyłącznie białą farbą, bo nie mamy budżetu, bo nikt nam nie da żadnych pieniędzy i malujemy to na pustostanie. I street art wtedy istnieje wobec przypadkowych zupełnie przechodniów, na ogół żuli i meneli. A jeśli chodzi o odbiorców takich klasycznych, artystycznych, odbiorców sztuki, to dla nich pozostaje Instagram, internet i różne inne takie media.
14: Urban Vibe Street Art Polska Volume 2 to, można powiedzieć, jest przewodnik po artystach i artystkach i kolektywach street artowskich, więc jeżeli ktoś patrzy, mówi, o, jaki fajny, ciekawy, kto to zrobił, no to tutaj w tym albumie znajdziemy dokładne teczki, które pan zebrał.
15: Tak, ale to muszę od razu przyznać, że jest to trochę zestawienie nie fair, ponieważ ja tutaj decydowałem jednak.
14: O, ktoś musi.
15: Tak, ktoś musi, nie zamiast komisji. I tutaj należy tę książkę jednak traktować jako część w szerszej całości, czyli razem z tą pierwszą. I być może kiedyś w przyszłości jeszcze będzie dalszy ciąg, bo jest to fajne środowisko, fajny nurt artystyczny, którego nie można zaszufladkować, nie można skatalogować. W pierwszej części przedmowę swoją zatytułowałem Street Art nie istnieje, ponieważ uznałem, że tyle jest street artów, ile artystów i każdy coś innego robi i w zasadzie no, coś tam ich łączy. I nawet to coś to jest bardzo fajne, bo nie tylko łączy ich miejsce, gdzie działają, ale specyficzna więź, która między nimi istnieje i której w innych środowiskach artystycznych trudno chyba jest doszukiwać się. Czasami ludzie mówią, tak, u nas też tak jest. Jak jest? Mianowicie, ci ludzie się kochają strasznie. To jest coś absolutnie niewiarygodnego, jak jedni artyści, z którym już zrobiłem wywiad, namawiali mnie, żebym zrobił jeszcze z kimś innym, bo wiedzą, że to koniecznie trzeba tego człowieka uwzględnić. Oni nie wypychają kogoś za burtę, tylko wciągają do tej łodzi, na której płyną. Niesamowite środowisko.
14: No i teraz jak zdobyć popularność? Jak zostać zauważonym? Są tacy, którzy sięgają po stare, sprawdzone metody. Czyli nasprejujmy celebrytę na ścianie.
15: Niektórzy
14: wnawia się pieksa.
15: Tak. Nie wiem, czy on to robi dlatego, że szuka popularności. Jest tego, co...
14: Po prostu jest fanem Willa Smitha.
15: Wydaje mi się, że cholernym fanem Willa Smitha i tych innych tak postaci, które on ukazuje na swoich hiperfotorealistycznych muralach. Po prostu on to robi z autentycznej potrzeby serca. Czy ktoś szuka popularności? Nie mam przekonania. Na pewno wielu z tych artystów szuka wejścia do jakiegoś świata.
14: Do świata sztuki.
15: Do świata sztuki.
14: Do rynku sztuki.
15: Tego nie wiem, czy na rynek sztuki, bo jedni wchodzą na rynek sztuki, tak. A inni od tego rynku się dystansują. Mamy takich artystów typu MCT, Sainer, Sepe, Hazme, Penner, nieżyjący Robert Proch. To są artyści, którzy brylują na aukcjach. Ich prace chodzą po setki albo dziesiątki, na pewno tysiące złotych. Mhm. I to jest rzeczywiście wejście mocne na rynek sztuki. Czy oni tam chcieli wejść? Nie wiem. Bo jest jeszcze drugi rynek, rynek ścian, czyli tych ścian, które ktoś zamawia u czołowych artystów, artystek.
14: Ile można na ścianie zarobić?
15: Właśnie tego nie wiem. Ja nigdy nie pytam o pieniądze.
14: No to jest podstawa artystów. To jest ciekawi.
15: Wiem, to muszą po prostu zapytać takiego artysta, jak zobaczą, jak on coś maluje na ścianie. Ja miałem tysiące okazji, ale jakoś nigdy nie chciałem o to pytać, bo się czułem po prostu głupio, bo dlaczego miałbym im zaglądać do kieszeni i pytać, ile na to można zarobić?
14: Rozumiem, że jeżeli to jest opłacane przez samorządy, no to dostępne informacje.
15: Tak. Być może powinienem się tym zainteresować. Jakoś mnie to nie ciekawiło. Natomiast widzę, co się dzieje. Nasze artystki szczególnie, typu Nespun czy Natalia Rak, one bywają na całym świecie. One są tam zapraszane i tam płaci im się tyle, ile należy. Mam nadzieję, że dobrze im się z tego żyje. Notabene Natalia jest autorką, to jest moja teoria, najbardziej znanego muralu na świecie. Czyli tej dziewczynki, która podlewa drzewo w Białymstoku na ścianie. Wielu artystów podchodziło do tej ściany i mówili, nie chcemy tej ściany, bo tam drzewo rośnie. A Natalia powiedziała, ja chcę tą ścianę, bo tam drzewo rośnie. I ten mural jest kopiowany w setkach egzemplarzy na całym świecie i ona otrzymuje codziennie jakiegoś maila albo fotkę z jakimś nieudolnie albo udolnie wykonaną podróbką z Tajwanu czy tam ze Stanów Zjednoczonych czy skądś. Więc jest ten rynek sztuki. Ale jest też cały, bardzo bogaty nurt artystów, którzy ten rynek nie wiem jak to powiedzieć, lekceważą, powiedzmy sobie, albo mają alternatywne życie. Często jest to życie stricte artystyczne, wśród artystów są też profesorowie, czy doktorowie, na Akademiach Sztuk Pięknych. Oni mają swoje życie, są zadowoleni z niego.
14: W przerwach wyskakują ze sprayem.
15: Tak, w przerwach
14: do kibla.
15: Sobie. No na przykład jest taki pan doktor Piotr Pałuk.
14: Rektorowi.
15: Nie, na przykład Piotr Pałuk, znany jako Lump. On prowadzi galerię, która jest absolutnie nierynkowa i absolutnie niekomercyjna, natomiast jest fenomenalna. Nazywa się Freedom Gallery w Szczecinie. Ona jest w samym sercu Pomorzan, czyli takiej dzielnicy, gdzie jeszcze kiedyś ciężko było wyjść razem z zegarkiem, z którym się tam przyszło. No teraz jest inaczej. Teraz jest to jedna wielka galeria street artowa, bo co druga kamienica rozsypująca się ma jednak ten majątek w postaci ściany wykonanej przez jakiegoś super cenionego artysty i właśnie tenże Lump razem z Kasią Szeszycką, z którą wspólnie prowadzą między innymi oni tę galerię. Oni, kiedy Ruscy zbombardowali teatr z dziećmi, oni natychmiast popędzili na ulicę w Szczecinie i przed tamtejszym teatrem namalowali wielkimi literami Dieti na asfalcie, więc street art potrafi właśnie zadziałać tak, że nie ma nic wspólnego z rynkiem, ale ma dużo wspólnego z sercem i z jakimś przekazem, z tym, że ktoś chce nam coś ważnego powiedzieć.
14: Ale to chyba takich akcji była masa w całej Polsce. Więc jeżeli chodzi o kreatywność, oryginalność...
15: Ja myślę, że to nie są wyścigi. Jest
14: dzisiaj... Nie, ale to oceniamy oczywiście odruch serca, tak, ale na poziomie artystycznym to raczej byłbym ostrożny.
15: I mnie to zachwyciło, bo ja aż tylu akcji tam nie dostrzegłem. Być może, że słabo obserwuję tą scenę.
14: Dobrze. Informacje zbliżają się. O 10.20 po informacjach wrócimy. Wielki, ciężki, z żelaza, stali... Jak pisał Jan Brzechwa. Album Urban Vibe Street Art Polska Volume 2 ukazał się, wydany przez Flower Power. Autorem jest Paweł Kwiatkowski, historyk, socjolog, tłumacz, eseista. To jest seria wywiadów ze środowiskiem street artowym w Polsce, z wybranym. Niektórzy się znaleźli, inni się nie znaleźli. Ci, co się znaleźli, mówią a ci, co się nie znaleźli, mówią
15: Niektórzy nie znaleźli się, bo powiedzieli nie, dziękuję, ja nie chcę.
14: O.
15: Tak.
14: Powrócimy, porozmawiamy o kobietach street artu. Dlaczego ich jest tak niewiele, ale są. I powiemy, które to. Niektóre używają takich wielkich tagów, żeby nie było wątpliwości, kto to namalował. Informacje o 10.20.
0: Autopromocja. Rosnące zagrożenie dla infrastruktury krytycznej sprawia, że bezpieczeństwo wodne staje się jednym z najważniejszych wyzwań dużych miast. W planie działania opowiemy o zabezpieczeniach systemu dostawy wody w Warszawie, możliwościach działania w sytuacji kryzysowej, ale też o tym, jak przygotować własne domowe rezerwy wody. Zapraszam już dziś, 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 10.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy, oznajmiła główna doradczyni prezydenta tego kraju do spraw polityki zagranicznej. W jej ocenie obie strony, Polska i Ukraińska, dały się ponieść emocjom. Prezydent Litwy podkreślił, że dla Litwy, podobnie jak dla całego regionu, ważne jest, aby więzi między Warszawą a Kijowem były jak najsilniejsze. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje dziś w 54 departamentach Francji, a więc w ponad połowie kraju. Upały rozszerzają się na północny zachód. Wczoraj padł rekord temperatur, a w kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Władze Korei Południowej dążą do szybkiego sprowadzenia dwóch północno-koreańskich żołnierzy wziętych do niewoli przez ukraińską armię, przekazały tamtejsze media, powołując się na wysokiego rangą urzędnika z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Północno-koreańscy żołnierze zostali schwytani przez ukraińskie wojsko w styczniu zeszłego roku. Był to pierwszy potwierdzony przypadek wzięcia do niewoli żołnierzy wysłanych przez reżim w Pjongjangu w celu wsparcia sił rosyjskich. Pojmani od samego początku wielokrotnie zgłaszali bezpośrednią chęć szybkiego wyjazdu do Korei Południowej. Rząd w Seulu konsekwentnie przypomina, że zgodnie z zasadami konstytucji wszyscy obywatele Korei Północnej są z definicji uznawani za pełnoprawnych obywateli południowo-koreańskich. Oznacza to prawny obowiązek zapewnienia im bezpiecznego schronienia oraz wszelkiej pomocy. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40, teraz Kultura w Toku.
21: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
22: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu świętuje 10. urodziny i z tej okazji przygotował atrakcję dla swoich gości, mówi dyrektorka pawilonu Iwona Dorota Bigos.
23: Od czwartku można przyjść do nas za 10 zł, a dzieci, które skończyły właśnie albo mają 10 lat, mogą przyjść do nas na zajęcia bezpłatnie. Oprócz tego mamy całą rzeszę różnych ciekawych spotkań, oprowadzań.
22: To m.in. sobotnie spotkanie z Haliną Wróblewską w ramach cyklu Ambasadorowie Pawilonu Czterech Kopuł, czy prowadzenie po wystawie stałej z jej kuratorkami Barbarą Banaś i Barbarą Ilkosz. Linia brzegowa to nowa ekspozycja otwarta w warszawskiej galerii Okno na Kulturę. Przygotowana została w ramach 80-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Łączy działalność uczelni z jej usytuowaniem. Tuż po wojnie mieściła się w Sopocie, a jej nadmorskie usytuowanie wpisało się w legendę założycielską. Na wystawie prezentowane są prace 18 artystek i artystów, które odnoszą się do wybrzeża jako pojęcia geograficznego, zjawiska fizycznego, składnika ekologii i biologii, a także punktu odniesień dla kulturowych i symbolicznych rozważań. Teatr Pinokio w Łodzi przygotowuje się do październikowego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot i ogłosił właśnie jego program. To blisko 60 wydarzeń, w tym 10 spektakli, m.in. z Hiszpanii, Francji, Niemiec i Turcji. Celem działań jest pokazanie, jak różnorodny, aktualny i widowiskowy potrafi być współczesny teatr dla młodszych widzów. Wszystkie spektakle dostępne będą po polsku i po angielsku oraz z audiodeskrypcją i w tłumaczeniu na polski język migowy. W Ostródzie lada chwila zacznie działać Muzeum PRL. Mieści się w budynku byłej nastawni kolejowej, którą od kolejarzy wydzierżawiła grupa miłośników historii, mówi Ryszard Czarnowski z Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii.
24: Mieszkańcom należą się wielkie podziękowania, bo blisko nawet 20% kolekcji, którą mamy właśnie, którą eksponujemy w muzeum, chodzi właśnie od mieszkańców. Większość przedmiotów, które mamy, to są nasze własne zbiory członków Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii, naszych rodzin, naszych przyjaciół.
22: Regularne zwiedzanie Muzeum PRL zacznie się 1 lipca, a placówka będzie dostępna do końca sierpnia. Jesienią i zimą mają odbywać się tam zajęcia dla szkół.
21: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
2: Wtorek w większości kraju bardzo ciepły, na południu nawet upalny. Termometry w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 27 do 28 stopni, 26 stopni w Warszawie, 24 w Bydgoszczy, 21 w Gdańsku. Nigdzie nie powinno padać.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: W dłoniach mych trzymam album piękny, kolorowy Urban Vibe Street Art Polska Volume 2. Autorem jest Paweł Kwiatkowski, eseista, socjolog, meloman. Et consortes.
15: Tak.
14: Album ukazał się nakładem wydawnictwa Flower Power i traktuje o polskim street arcie, czyli wybrane sylwetki street artystów i street artystek, i street kolektywów, i street galerii, które możemy obserwować to tu, to tam, a mówiąc to tu, to tam, to oczywiście na, powiedziałbym, na dzikich murach, ale też na murach oswojonych, czyli tam, gdzie doszło do relacji, że na przykład samorząd poprosił, żeby coś tam, albo tak zwane legalne galerie, tak? Czyli tam, żeby nie mazać, to proszę bardzo, na przykład w Warszawie tor wyścigowy Służewiec, proszę bardzo, chcecie sobie tam, to sobie...
15: Ale jest jeszcze taki model współpracy z artystami, którym chce się jakby wystąpić, wobec których chce się wystąpić w roli mecenasa, że im się mówi: słuchaj, sfinansujemy coś, zrób coś pięknego. Up to you, co to będzie. I to są fajne momenty.
14: Wysoko poprzeczka zawieszona.
15: Tak, że niektóre miasta potrafią tak zrobić, a niektóre miasta jednak nie.
14: Kobiety. Dlaczego ich jest tak mało?
15: Kiedyś, pamiętam, to pytanie też zadawałem i zadaję non-stop różnym artystom i artystkom. Najpierw słyszałem takie odpowiedzi: chłopie, to jest ciężka praca. Fizyczna, wyczerpująca. Trzeba na rusztowaniu albo na podnośniku malować. Kobiety nie mają siły. Oczywiście jest to totalna bzdura, bo mają siłę i chcą występować. Natomiast myślę, że to jest tak, jak generalnie z takimi zawodami, które są postrzegane jako mniej kobiece lub bardziej kobiece. Jeżeli dziewczynki nie widzą szansy dla siebie i nie widzą takiej ścieżki, to też na nią nie wkraczają. Po prostu tych kobiet było mało. I nadal jest ich mało, ale...
14: Ale jak już są...
15: Jak już są, to latają, że tak powiem, albo chyba lepiej powiedzieć, szybują niezwykle wysoko. Niezwykle wysoko, bo te kobiety, które w Polsce robią street art, są absolutnie genialne. Znaczy, takim dobrem narodowym to oczywiście jest Nespun, która jest widoczna na całym świecie, w Europie, robi niesamowite koronki. Przez jakiś czas nawet, a w Warszawie nie tylko robiła duże jakby koronki czy takie murale, robiła też tak zwaną biżuterię miejską, czyli takie formy ceramiczne, niezwykle wysmakowane. No i Nespun to jest autentyczny taki poziom, mega, mega światowy. I tak jak już wspomniałem o Natalii Rak, Natalia też, jak się zatrzymałem na ostatnim etapie, to nie mieszkała w Polsce, bywała w Polsce często, ale generalnie zleceń realizowała trochę i te zlecenia realizowała gdzieś w świecie. Więc są to osoby, które robią niesamowitą karierę na świecie też i świetnie im to idzie.
14: Bananowa Fontanna.
15: A Bananowa Fontanna to jest dziewczyna orkiestra przede wszystkim, która z pozoru się wydaje, że jest taką wesołą trzpiotką, która robi formy parakomiksowe, przestrzenne. Jeżeli coś smaruje sprayem, to na pewno będzie to śmieszne i niechlujne i trochę wyłażące poza jakieś standardowe, oczekiwane formy streetartowe i różne inne performanse. Natomiast jest to oczywiście osoba starannie wykształcona artystycznie, która podejmuje bardzo mnóstwo różnych przemyślanych działań, która poświęca się bardzo, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, żeby właśnie młodzieży pokazać taką drogę artystyczną, która podejmuje różne rezydencje artystyczne w różnych innych miastach, z których potem musi się rozliczać w postaci jakiejś produkcji artystycznej. Wesolutka, śliczniutka, a jak się z nią rozmawia, to po prostu intelekt i poukładanie, które robi niesamowite wrażenie.
14: Jest tu też kolektyw kobiecy.
15: Jest kolektyw kobiecy, Praski Warszawski, który jest absolutnie też fenomenalnym kolektywem. Miał Crew się nazywa. Crew to jest taki taka część, taki element licznych właśnie ekip czy kolektywów street artowych. Oni jakoś chcą się postrzegać jako crew. Natomiast dziewczyny piszą się po polsku crew, miał crew. Są to cztery dziewczyny, które malują głównie, znaczy działają na Pradze.
14: Malują głównie kotki.
15: Nie, właśnie różnie malują. Najbardziej chyba charakterystyczne są różowe, różna twórczość różowej, bo różowa ma taki właśnie pseudonim. Potem bardzo charakterystyczne są też tak zwane żylaki. W ogóle w tej chwili na Pradze, no w tej chwili, pewnie już może rok albo dwa lata, powstał nawet sklep, który się nazywa Elektrożylaki. Można sobie kupić trochę merchu street artowego właśnie w wykonaniu Miss Doris, czyli Doroty Cieślik, która też maluje bardzo wesołe różne formy takie przypominające robale. Ten crew, on chyba bardziej trochę nawet potrafi nam pokazać, jakie jest miejsce kobiecego street artu. Ponieważ dziewczyny dramatycznie poszukiwały jakiegoś miejsca, zahaczyły się na stacji Praga. Potem zdaje się, że z tej stacji Praga musiały się z jakiegoś powodu wynosić. Co się wszystko jakby działo w takich specyficznych praskich okolicznościach pod tytułem Spalony Toj-Toj, pod tytułem Panowie w żonobijkach przechadzający się i w głośno wypowiadający krytyczne uwagi. Więc czasami ten street art kobiecy też może jednak się zderzać z taką trochę trudniejszą rzeczywistością i dziewczyny prawdopodobnie tego doświadczyły, ale energia, jaka z nich bije i taki jakby niewyczerpany entuzjazm i radość życia, wszystko to gładzą, prawda, do zera jak walec. Niesamowite są te dziewczyny.
14: Jeszcze chyba chciałbym wspomnieć co najmniej o jednej osobie, czyli Paweł Ryszko.
15: A może jeszcze zanim przejdziemy do Pawła, bo to jest też osobny temat wielki, ale jeszcze mamy wśród kobiet niesamowitą dziewczynę, Jola Kudela, która wyemigrowała z Polski i zawsze od dziecka, jak wszyscy prawdopodobnie, lubiła ruchome obrazki, czyli filmy animowane. Postanowiła się jednak tym zająć profesjonalnie i zawodowo zajmuje się robieniem efektów specjalnych do takich filmów jak Harry Potter, czy chyba Opowieści z Narni, no takie jakieś bardzo wielkie, flagowe produkcje.

0: dramatyczne jakieś sytuacje o wydźwięku społecznym, że wszyscy jesteśmy na tym samym wózku, a akurat chyba to po angielsku bardziej będzie, że na tej samej łodzi płyniemy, ale podejmuje trudne tematy imigracyjne, równouprawnienia i robi to w sposób niezwykle progresywny. To znaczy widzowie idą sobie zobaczyć jej paystub, ale dostają prezent w postaci apki. To znaczy, jeżeli telefonem najadą, że tak powiem, pokażą sobie w telefonie ten street art, on ożywa. I ludzie, którzy są unieruchomieni na ścianie, w telefonie zaczynają tańczyć na przykład. Także to są niesamowite rzeczy, bardzo, bardzo innowacyjne. To jest Jola Kudela, absolutny top, jeśli chodzi o street art.
1: Paweł Ryszko. Muszę wspomnieć dlatego, że ja wśród płyt Franka Zappy, które uwielbiłem, jest płyta Live in Hammersmith. Fantastyczny, to chyba taki 3-płytowy album. I odnalazłem w tym albumie okładkę, którą doskonale znam.
0: No właśnie. Muszę się przyznać, że z dwóch powodów chciałem z Pawłem Ryszko zrobić ten wywiad. Mianowicie w tylu rozmowach z artystami przejawiało się jego nazwisko, że po prostu mówię, kurczę, muszę zobaczyć, co to za facet, kim jest ten Paweł Ryszko, bo co drugi artysta mówi, a Paweł Ryszko to, Paweł Ryszko tamto. Bo on jest też bardzo chętny do kolaboracji. Zresztą był jednym z prowodyrów takiej grupy Tworzywo, która kiedyś bardzo ostro działała, potem znikła i chyba w ubiegłym roku się
1: reaktywowała. Tak.
0: No i drugi powód to właśnie to, że on jest autorem, jest jedynym żyjącym człowiekiem, którego ja znam teraz, który projektował okładkę dla Franka Zappy. Moja ulubiona płyta jest inna, jest Shut Up and Play Your Guitar, ale ta Live in Hammersmith też jest bardzo fajna. Paweł jest grafikiem bardzo wszechstronnym. Jego formy są niezwykle czyste, sterylne, minimalistyczne, przemyślane. I on chyba też taki trochę jest. Cichy, spokojny, skromny.
1: Sterylny.
0: Ale... Tak, nie wiem, czy sterylny, ale bardzo pracowity i właśnie chyba to, że jest wszechstronny, to jest najciekawsze, bo on potrafi zaprojektować na przykład niesamowitą kutą bramę do Gdyni, która się tam pięknie wpisuje w tę modernistyczną architekturę gdyńską. Potrafi zrobić szyldy drapowane na takie komunistyczne, perelowskie jakieś szyldy. Potrafi zrobić kompozycję neonową, murale, grafikę, okładki do płyt, bo nie tylko dla Franka Zappy. Notabene, żeby tutaj naszych słuchaczy nie wprowadzać w błąd, ta okładka została u niego niejako zamówiona. Zamówiona już po śmierci Franka Zappy przez wdowę po Franku Zappie. Natomiast doszło do tego w sposób jednak taki super ciekawy, ponieważ Paweł wziął udział, już nie pamiętam, czy to był jakiś konkurs, czy jakaś zabawa, czy jakiś festiwal i nadesłał po prostu taką grafikę nawiązującą do Franka Zappy jako uczestnik zwykły. I to zwróciło uwagę i zostało już formalnie zamówione i tak dalej. Także to, taka była to historia.
1: To tylko wierzchołek góry lodowej, bo oczywiście tych osób i crew jest dużo więcej i jest cała masa fantastycznych, kolorowych zdjęć. Także Urban Vibe, Street Art Polska, Volume 2, Paweł Kwiatkowski, wydawnictwo Flower Power. Bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję i czekam już z niecierpliwością na trzecią część.
0: Super. To ja się zabieram do pisania.
1: No tak, bo już pierwsza jest jeszcze dostępna.
0: Ale malutko.
1: Ale stało. Malutko. Druga jest, więcej. I trzecia w przygotowaniu.
0: Na razie tak. Szczerze powiedziawszy, już zacząłem trochę myśleć, ale nie chcę się śpieszyć.
1: Dobra.
0: Niech ona sobie tak trochę pożyje, ta druga część.
1: Dziękuję bardzo. Informacje o 10.40. Po informacjach program Wywiadówka i Krzysztof Horwat.
2: Dzień dobry. Na wywiadówkę kończącą rok szkolny, bo to przecież już w piątek, postanowiłem zaprosić ministra edukacji Barbarę Nowacką, zwłaszcza, że koniec roku to właściwie dopiero początek wielu zmian w szkołach, które już we wrześniu i do których trzeba się przygotować. Zapytam więc o reformę, ale też o zakaz telefonów w szkołach, no i o podwyżki dla nauczycieli.
1: Dzisiaj ministerialny dzień. Co program, co minister albo wiceminister. Zapraszam na program Wywiadówka po informacjach AT o 10.40.
3: Autopromocja.
4: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh! Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja. On lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Rosnące koszty życia i problem z kupnem własnego mieszkania dotyka niemal wszystkich europejskich metropolii. Młodzi ludzie coraz później wyprowadzają się z domów i odkładają zakładanie własnych rodzin. To wyzwanie, przed którym stoi cała Unia Europejska. Czy Bruksela ma pomysł na rozwiązanie tego kryzysu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji tokfm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy.
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 10.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Pałac Prezydencki utrzymuje, że w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu musi pojawić się kontrasygnata premiera. Z kolei według rzecznika rządu Adama Szłapki po odesłaniu odznaczenia sprawa wydaje się już bezprzedmiotowa. Rzecznik rządu Rafał Leśkiewicz oświadczył, że odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego order został już odebrany przez Kancelarię Prezydenta. Narodowy Bank Węgier, węgierski bank centralny, nałożył na spółkę naftowo-gazową MOL grzywnę w wysokości 43 milionów forintów, czyli około 122 tysięcy euro. To kara za naruszenie obowiązku informacyjnego w związku z awarią rurociągu naftowego Przyjaźń. Amerykanów i Irańczyków wciąż dzielą kwestie programu nuklearnego Teheranu i sankcji. Waszyngton przekazał jednak, że dotychczasowe uzgodnienia dają bardzo dobre podstawy do zawarcia porozumienia. Irańczycy chcieliby kontrolować cieśninę Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu ropy i gazu. W zeszłym tygodniu otworzyli przeprawę, co było jednym z założeń wstępnego porozumienia. Ale Teheran podkreśla, że powrotu do sytuacji sprzed wojny, gdy szlak był dostępny bez opłat, jest już niemożliwy.
22: Cieśnina jest całkowicie otwarta. Jesteśmy w trakcie negocjacji. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, ale mamy dwie rzeczy. Otwartą cieśninę i kraj, który nigdy nie będzie miał broni atomowej.
21: Mówił prezydent USA Donald Trump. Groził on, że w razie złamania umowy znów zaatakuje Iran, ale wcześniej Amerykanie ogłosili zawieszenie sankcji naftowych na Iran na 60 dni. USA przekazały też, że Irańczycy wpuszczą do kraju inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a władze w Teheranie temu zaprzeczyły. Po zamknięciu ostatniej porodówki w Bieszczadach szpitalowi w Lesku grozi likwidacja kolejnego oddziału. Tym razem chodzi o szpitalny oddział ratunkowy. Więcej o tej sprawie w informacjach TOK FM o 11. Teraz prognoza pogody. Pogodny i ciepły. Termometry w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie pokażą w najcieplejszym momencie dnia 27-28 stopni, 26 stopni w Warszawie, 24 w Bydgoszczy, 21 w Gdańsku.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat. Czas na wywiadówkę w TOK FM. To ostatnia audycja przed rozdaniem świadectw w szkołach. Czas ocen, podsumowań, a także snucia planów na wakacje i na przyszły rok szkolny. Tak będzie również dzisiaj w wywiadówce, w której witam panią Barbarę Nowacką, ministra edukacji narodowej.
1: Dzień dobry.
0: Gotowa jest pani na piątek jako mama też na zakończenie roku? Gorący temat teraz to prezenty na przykład na grupach rodzicielskich. Prezenty
1: dokładnie tak jest, nawet na grupie jednej z grup rodzicielskich dokładnie ten temat dzisiaj był finalizowany. Myślę, że symbole są ważne, ale przede wszystkim taki codzienny szacunek dla nauczycieli. To tak jak z kwiatkiem na 8 marca dla kobiet. Jako feministka cały czas uważałam, że Dzień Kobiet powinien być codziennie i szacunek jest potrzebny. Tak szczególnie w zawodzie nauczyciela widać, jak te bardzo często deficyty społecznego szacunku są widoczne. I symboliczny prezent nie zastąpi całego roku przyjaznej współpracy rodziców z nauczycielem.
0: A wie pani, na jaki prezent liczą nauczyciele, prawda? Na podwyżkę?
1: Nie tylko.
0: A 3% to coś, co ich zadowoli? Mówią, że no nie.
1: No i początkowa propozycja przecież była 2,5 po długich rozmowach dotyczących całej budżetówki, żeby było jasne. Również z panią minister Dziemianowicz-Bąk, minister finansów uznał, że 3% to jest ta inflacyjna plus, podwyżka inflacyjna plus. Natomiast ja wnioskowałam i cały czas będę wnioskował o więcej, chociaż też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że no, ja już nie mówię o wynagrodzeniach lekarzy, ale i wielu innych zawodów, wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
0: A co z powiązaniem pensji ze średnią krajową?
1: Musimy to zrobić. Obiecaliśmy
0: ale
1: to.
0: Ale pani to mówi od miesięcy, lat
1: mówię
0: już
1: to
0: teraz.
1: I mówię to od kiedy się pojawił projekt obywatelski. Natomiast widząc też chociażby, jakie efekty ma powiązanie wynagrodzeń lekarzy ze średnią, rozumiem dystans ministra finansów do takiego rozwiązania. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą, ale też, żeby nie powstawały takie zgrzyty, jakie powstają również na poziomie finansowym, budżetowym, wokół na przykład zarobków lekarzy.
0: To kiedy?
1: No to jest nasze zobowiązanie. Do końca kadencji to się musi wydarzyć. Musi się wydarzyć.
0: No to czasu coraz mniej. Projekt chyba już powinien być procedowany.
1: Projekt to jest szybka sprawa. Przecież jest projekt ZNP, na bazie którego możemy współpracować.
0: Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego poziomu stresu. To najnowsze badanie badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego. Zresztą widziałem, że już przedstawiony również ministerstwu na zlecenie ZNP. Tylko co piąty nauczyciel nie narzeka na obciążenie pracą, a 3/4 nauczycieli nie jest w stanie jednoznacznie zadeklarować, że zostanie w zawodzie. I ci sami nauczyciele mają wprowadzać reformę w szkołach od września. Dadzą radę?
1: Reformę wprowadzamy między innymi po to, żeby pokazać to, o czym nauczyciele wiedzą, a czego często społecznie nie widać, po co młodzież się uczy. Dzisiaj we wszystkich badaniach widać, że młodzi ludzie nie czują satysfakcji z uczenia się, nie wiedzą, po co się różnych rzeczy uczą. Mówią to rodzicom, rodzice patrzą w podręczniki, też mówią, że nie widzą sensu. I na kogo, do kogo mają żale i pretensje? Do nauczycieli, do tych nauczycieli tablicowców. Dlaczego tego uczą? Po co ma dziecko znać budowę pantofelka? Więc po to między innymi robimy reformę, żeby było to powiązanie teorii z praktyką, żeby przedmioty były ze sobą powiązane, żeby zakończyć przynajmniej częściowo ten niekończący się korowód pytań, a po co moje dziecko się tego uczy i co z tego będzie miało w przyszłości. I stąd ta koncepcja, którą zresztą wypracowali w dużej mierze nauczyciele tablicowcy.
0: Mhm. Mówią niektórzy, że to dodatkowe obowiązki znowu na ich barkach.
1: Inne obowiązki, bo oczywiście tydzień projektowy i będzie wyzwaniem. Wchodzi w życie nie od 1 września 26, tylko 27. Teraz już można wdrażać się, ale z drugiej strony będzie oczywiste też, czego młodzież się ma nauczyć. Nauczyciel będzie mógł w sposób bardziej autonomiczny i kreatywny podejść do realizacji przedmiotu, więc z drugiej strony będą mieli obszar autonomii. Każda reforma budzi zastanowienia, wątpliwości. I gdyby to była reforma wymyślona z całym szacunkiem przez pracowników resortu plus teoretyków edukacji, profesorów i ekspertów, to też bym miała wątpliwości. Ale w zespołach, które przygotowywały całą reformę, ponad połowa to byli nauczyciele praktycy. Co więcej, to nie są rzeczy, które zostały sztucznie wymyślone. To są najlepsze praktyki. Kiedyś takim reformatorem wielkim była część szkół niepublicznych. Faktycznie przynosiły nowe sposoby uczenia, taką większą dynamikę. Mówię o wczesnych latach 90. Potem niektóre praktyki stały się w pewnym sensie standardem. Dzisiaj te najlepsze praktyki bardzo często są wypracowywane w różnych szkołach, mniejszych, większych, miejskich, często wiejskich, przez nauczycieli pasjonatów, którym się chce. To już nie chodzi o formułę szkoły, tylko tam, gdzie jest silny dyrektor, samorząd daje autonomię, dyrektor inspiruje nauczycieli.
0: Pytanie, czy jest sieć, żeby przekazywać sobie te doświadczenia?
1: Właśnie. Po pierwsze, taką sieć udało nam się zbudować. IBE dzięki też wsparciu ministerstwa skonstruowało taki program MORE, Moc Relacji w Edukacji, gdzie ściągnęli właśnie tych nauczycieli, ambasadorów reformy.
0: No był też tur urzędników, ekspertów po Polsce, były spotkania, prawda, z nauczycielami.
1: Urzędników, to raczej my żeśmy wzięli na siebie ten ciężar. Mhm. My, mówię, kierownictwo resortu, czyli moi wiceministrowie i ja odbyliśmy takich spotkań.
0: Ale jest pani pewna, że wszyscy wiedzą, co mają robić po wakacjach?
1: Mam poczucie, że zdecydowana większość. Wiem też, że kuratorzy będą organizowali takie spotkania jeszcze raz z dyrektorami szkół. My żeśmy spotkali fizycznie 25 mniej więcej tysięcy nauczycielek i nauczycieli w całej Polsce, plus spotkania online. Nie jeździliśmy tylko do wielkich miast. Jeździliśmy często do małych miejscowości, mniejszych miejscowości, żeby porozmawiać z nauczycielami, często też z rodzicami.
0: Nauczycieli 600 tysięcy, prawda?
1: Często też będą pytania, dlatego jest newsletter, są strony informujące. Wiadomo, że jeżeli przyjdzie z jednej szkoły dwóch, trzech nauczycieli na spotkanie, to potem opowiedzą to całej reszcie. Komplet materiałów już dostępnych. Już są przez nas zatwierdzane podręczniki, także jesteśmy spokojni, że i podręczniki, chyba po raz pierwszy przy wdrażaniu reformy, podręczniki będą na czas.
0: No dobrze, nauczyciele pewnie prędzej czy później
1: będą mieli wątpliwości, jak przy każdej zmianie. Zmienia system pan operacyjny w komputerze, też ma pan wątpliwości.
0: A jak pani rodzicom wytłumaczy, co się dzieje od września w szkołach?
1: Newsletter jest też kierowany do rodziców, też będziemy informować ich bezpośrednio, bo przecież dzięki systemowi informacji oświatowej mamy możliwość skierowania informacji bezpośrednio do rodziców. Planujemy, tak jak to budżet Ministerstwa Edukacji, on jest taki sam jak budżet oświaty, skromny. I nie lubię wydawać pieniędzy na wielkie kampanie, więc ja nie planuję wielkich kampanii, ale planuję właśnie dotrzeć do rodziców, chociażby tym systemem. Zresztą organizowaliśmy spotkanie z rodzicami. Taka rozmowa jak z panem redaktorem, to też dla mnie okazja powiedzenia rodzicom, że szkoła będzie uczyła na najwyższym poziomie, ale będzie też łączyła przełożenie tej teorii wysokiej, którą mamy na super poziomie, na praktykę. Że pojawią się moduły tematyczne, które spowodują, że będzie widać, że szkoła uczy na przykład ekonomii i finansów, że szkoła uczy odporności na współczesny świat przez edukację medialną.
0: Będzie takie mniej zmiany są. Mniejsze obciążenie dla uczniów, dla nauczycieli?
1: Podstawa programowa została już uszczuplona. Czy my chcemy bardzo zejść? Nie. bo zależy nam na wysokim poziomie nauczania, bo przecież to jest przyszłość Polski. Natomiast będzie na pewno praktyczniej i mam też nadzieję, że dzięki chociażby tygodniowi projektowemu będzie po prostu ciekawiej.
0: Do tego jeszcze edukacja zdrowotna po nowemu, z tym wyłamanym zębem jednak, edukacji seksualnej. Nie żałuje pani takich decyzji? I też nie złości się pani na kolegów z koalicji?
1: Politycznie oczywiście moje poglądy są tutaj jednoznaczne. Zdrowie seksualne to po prostu element zdrowia. Natomiast po drugiej stronie tej dyskusji, oprócz polityki, gdzie ten spór oczywisty jest, jeszcze do tego się włączają biskupi ze swoją kolejną akcją obrzydzania zdrowia publicznego Polakom. Pojawiają się też, dla mnie najważniejsi, nauczyciele, którzy nie chcą, żeby nasze awantury polityczne, moje, kilku biskupów, kilku kolegów z tej czy innej formacji, przenosiły się im na wywiadówki, na atmosferę w szkole. Więc jeżeli to ma zapewnić im spokój, to mogę z tym żyć. Zachęcam bardzo wszystkich rodziców, by posyłali też swoje dzieci na wiedzę o zdrowiu seksualnym, ponieważ wszystkie badania pokazują, że już kilkuletnie dzieci w internecie mają styczność z pornografią. Mają też styczność z fake newsami dotyczącymi chociażby medycyny. A zdrowie seksualne to przez przygotowanego, wyszkolonego, kompetentnego, znającego klasę nauczyciela, najlepiej, najbezpieczniej przeprowadzone zajęcia.
0: Telefony w szkołach, zakaz od 1 września, jak to ma być w praktyce? Co prawda jeszcze proces legislacyjny trwa, ale jest pani pewna, że prezydent podpisze?
1: Słuchałam głosów posłów z PiS, którzy głosowali za tymi zmianami. Co więcej, nawet przyjęłam poprawkę jednego z posłów PiS, który zaproponował rozszerzenie tego zakazu na przedszkola. On mi się to wydaje bardziej symboliczny, ale jeżeli to komukolwiek ułatwia pracę, albo buduje znowu te zdrowe nawyki, jestem nawet skłonna poprawkę oponentów przyjąć, jeżeli ona ma po prostu sens. Bo
0: i
1: to jest merytoryczna praca.
0: I co, szkoły będą deponować te telefony w jakiś sposób?
1: Ponad połowa szkół już od lat ma różne formy zakazu używania telefonów. Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować z różnych powodów. To niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią. My naprawdę nie powinniśmy wszystkiego regulować. To jest też autonomia nauczyciela. Co więcej, przecież wprowadzamy przepisy, które mówią, że po pierwsze, zakaz telefonów ma wyjątki. Zagrożenie zdrowia lub życia, oczywiste, że wtedy uczeń może zadzwonić. Przyczyny medyczne oraz trzecia rzecz, czyli jeżeli nauczyciel uważa, że do procesu dydaktycznego lub wychowawczego potrzebny jest telefon, może dać zgodę na skorzystanie z telefonu. I teraz proszę sobie wyobrazić, że do tego mają warszawski przepis, że wszystkie telefony są w szafce. No przecież byłby to absurd.
0: Czerwone paski zostają? To już tak nawiązując do dyskusji niedawnej.
1: Nie mam planów zmieniać tu zasad dotyczących biało-czerwonych pasków. Ja wiem, że one wzbudzają emocje.
0: A pani resort zasłużył na wyróżnienie?
1: Wie pan, że jestem skromną ministrą.
0: No niedługo oceny na pewno wystawią niektóre organizacje.
1: To oczywiście i nawet mogę przewidywać, jakie to będą oceny, szczególnie od oponentów. Robimy co w naszej mocy, żeby nauczycielom pracowało się lepiej, żeby poprawiać ich warunki pracy. Zmiany w karcie nauczyciela z ubiegłego roku korzystne realnie, patrząc na to, jak funkcjonują nauczyciele. Kolejne zmiany w przygotowaniach, na przykład dotyczące bardzo przewlekłych często procesów tych spraw dyscyplinarnych. To jest kolejna rzecz, którą też mam nadzieję niedługo wypuścimy do konsultacji, żeby po prostu nauczycielom pracowało się lepiej. Mówi pan podwyżki teraz słabe, 3-procentowe, inflacyjne, ale ta 30-procentowa podwyżka na początku naszych rządów realnie zmieniła bardzo wiele, bo doprowadziła do tego, z czego
0: do
1: się znowu nauczyciele nie cieszą.
0: Do tego nie wracajmy, pani minister.
1: Ale chwileczkę, znaczy nie wracajmy, bo
0: dokładnie ta...
1: No ale też zadaniem polityka jest opowiadać całą historię, a nie wyrywek tu i teraz. I to doprowadziło faktycznie do tego, że prawie 50% nauczycieli jest w drugim progu podatkowym. Szykujemy jeszcze kolejne zmiany. Te badania, o których pan mówił, dotyczące zdrowia psychicznego nauczycieli. Myślę, że to alarmistyczny sygnał. Nie tylko dla ministerstwa, ale dla organów prowadzących, ale przede wszystkim dla nas jako społeczeństwa, bo trzeba się zastanowić, co takiego się dzieje. Znaczy, co robią rodzice w szkołach, w jaki sposób młodzież zachowuje się w stosunku do nauczycieli i gdzie zgubiliśmy ten elementarny szacunek dla ludzi, którzy często są jednymi z najważniejszych osób w naszym przynajmniej nastoletnim życiu.
0: Pani Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej, była z nami w wywiadówce. Bardzo dziękuję za wizytę. Krzysztof Chorwat w kolejnej wywiadówce. Słyszymy się za tydzień, już w wakacje, we wtorek o 10.40, a za chwilę po informacjach o 11 wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
23: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
24: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
25: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
26: Marek, szefowa Cię prosi.
27: Potem.
26: A teraz co robisz?
27: Walczę z potem.
26: Zrób to skutecznie.
27: Ale jak?
26: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
27: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
26: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
28: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
29: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
30: Codziennie niskie ceny.
31: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 3% więcej dla nauczycieli, ale to nie powinien być koniec zmian, mówi w TOK FM ministra edukacji. Wakacje za pasem, służby są więc na ostatniej prostej z przygotowaniami do sezonu. Szpital w Lesku nadal ma problemy. Stracił porodówkę, może stracić SOR. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Na większe podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku. Ale w ostatnim tygodniu szkoły ministra edukacji Barbara Nowacka mówi w TOK FM, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
1: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
4: Barbara Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
1: Musimy zrobić powiązanie, musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą, ale też, żeby nie powstawały takie zgrzyty, jakie powstają również na poziomie finansowym, budżetowym, wokół na przykład zarobków lekarzy.
4: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ZNP w tej sprawie. A do rozpoczynających się za kilka dni wakacji przygotowują się służby. Policja, straż pożarna czy inspektorzy transportu drogowego. Swoją pracę zaczną też ratownicy wodni, zapowiada prezes zarządu w OPR-u w Kujawsko-Pomorskim Maciej Banachowski.
5: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska.
4: Oprócz tego ratownicy z Kujawsko-Pomorskiego będą dbać o bezpieczeństwo plażowiczów na 39 kąpieliskach w całym regionie. A wraz ze zbliżającym się sezonem policja zapowiada więcej kontroli autokarów i autobusów. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów. Policjanci nie mają jednak obowiązku sprawdzania klimatyzacji, która może być kluczowa w upale, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
6: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację, choć w nowych pojazdach jest ona praktycznie standardem. Dlatego szczególnie przy dłuższych trasach, zwłaszcza podczas wysokich temperatur, warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
4: Wzmożone kontrole policjantów będą prowadzone przez całe wakacje. Organizacje pozarządowe walczą o zmianę prawa dotyczącego Ukraińców z tak zwanych grup wrażliwych. Chodzi m.in. o dzieci, które z rodzicem czy z babcią mieszkają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, ale od lipca stracą taką możliwość. Jak ustaliło TOK FM, jutro zaplanowano spotkanie w tej sprawie m.in. z przedstawicielami MSWiA. Anna Gmitrak-Zabłocka.
7: Ustawa przewiduje, że rodzice z niepełnosprawnością dalej będą mogli mieszkać w zbiorowych ośrodkach, ale jeśli są tam z dziećmi, to za nie będą musieli od lipca płacić na zasadach komercyjnych, czyli nawet 2000 zł miesięcznie. Nie stać ich na to, mówi Anna Bylicka, kierowniczka jednego z ośrodków.
8: Bardzo nieprzemyślana decyzja, bardzo niesprawiedliwa, szczególnie dla tych dzieci, które powinniśmy chronić, a my tak naprawdę wykluczyliśmy ich z bezpiecznego świata.
7: Powstała petycja do premiera z apelem o zmianę prawa, można ją podpisywać w internecie, ale jest też film pokazujący dzieci i dorosłych, którzy znaleźli się w tej skomplikowanej sytuacji i nie wiedzą, co ich czeka od lipca.
9: Czy nie stać nas na to 20. gospodarki świata, żeby ci ludzie mogli bezpiecznie tutaj żyć, a żeby ich bliscy za nas mogli walczyć na froncie?
7: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Po zamknięciu ostatniej porodówki w Bieszczadach szpitalowi w Lesku grozi likwidacja kolejnego oddziału, tym razem SOR-u. W Rzeszowie pracownicy i społecznicy rozmawiali o jego przyszłości z władzami NFZ-u. Dla zadłużonej placówki to byłby gwóźdź do trumny. Pracownicy szpitala w Lesku od stycznia dostają już tylko 75% pensji, alarmuje lider ruchu społecznego Duszan Augustyn.
10: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców, którzy żyją w strachu przed tym, że mogą po prostu na czas nie dojechać do szpitala, który będzie daleko albo będzie przepełniony.
4: Mimo długów tylko do czerwca tutejszy SOR przyjął blisko 4000 pacjentów. Władze mówią o pomocy i pożyczkach z BGK, ale planu restrukturyzacyjnego Lesko wciąż nie ma. To były informacje TOK FM. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Dziś raczej bez deszczu w całej Polsce, do tego sporo słońca. Maksymalnie 27 stopni, przeważnie na wschodzie i w Małopolsce. Najchłodniej z kolei na Pomorzu od 20 do 22.
27: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest program Off Czarek. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: To jest kolejny odcinek naszego mini cyklu Anatomia Rynku Sztuki. Ostatnio rozmawialiśmy o monopolu państwowym, o przedsiębiorstwie państwowym DESA w PRL-u, no ale koniec lat 80., początek lat 90. to jest nowy czas, nie tylko nowy system polityczny, gospodarczy, społeczny, ale także nowy czas dla rynku sztuki. To jest też moment, kiedy na różnych rynkach pojawiają się podmioty zagraniczne. Wielcy gracze wchodzą do Polski i mówią: super, mamy nasze światowe przedsiębiorstwa, mamy nasze światowe firmy, to robimy polską wersję. Krótko mówiąc, wykupujemy te przedsiębiorstwa, które tu są, nadajemy własną metkę i sprzedajemy. Czy Sotheby's albo Christie's, czyli domy aukcyjne, z którymi kojarzy nam się globalny rynek sztuki, próbowały, myślały o wejściu na polski rynek sztuki?
2: Te domy aukcyjne specjalnie nie miały czego kupić, no bo nie mogły kupić tego typu państwowego przedsiębiorstwa, jakim była DESA. Ona przecież dopiero kończy, czy ulega zmianie w 91 roku decyzją ministra kultury. Także to jest czas troszeczkę późniejszy, a w 88 roku już mamy ustawę Wilczka, ustawę o działalności gospodarczej, no, która wprowadza koncesje w zakresie handlu dobrami kultury sprzed 1945 roku. No a te domy aukcyjne myślą przede wszystkim o tej sztuce dawniejszej, nie o tej sztuce aktualnej, współczesnej, która się zrobiła już trochę modna na Zachodzie ówcześnie, ale w Polsce oczywiście w tych warunkach noworynkowych jeszcze absolutnie nie. No co więcej, też ten, ktoś by powiedział, poziom angielskiego niekoniecznie był jakiś zadowalający. Ktoś powie, no można robić przecież biznesy po polsku, ale przypomina mi się taka historia z gazety branżowej pierwszej rynku sztuki, czyli Arden Business, który założony został przez Alojzego Kucę w Poznaniu i który zwrócił uwagę w takich rozmowach już po parę lat później, mówi, no cały czas jeszcze przecież nie zniknęła cenzura, no więc, a cenzura to jest papier, a cenzura to jest także pytanie, jeżeli drukujesz gazetę polsko-angielską, rynkową, no cenzorzy tak różnie z tym angielskim wyglądali, więc on musiał za każdym razem składać oświadczenia jeszcze przynajmniej przez pierwsze trzy numery Arden Business, że to, co napisał po polsku to, i to, co jest po angielsku, to jest wierne, to tłumaczenie, i dodawał do tego butelkę żytnię i dodawał do tego oczywiście kawę z Peweksu, tak żeby to przez cenzurę przechodziło. No więc było pytanie, co tutaj mają szukać takie wielkie domy aukcyjne, no i czy rzeczywiście coś szukały. Wizyty były.
0: No i były, i z kim się spotykali i o czym rozmawiali?
2: Wizyty były, one się zaczęły już na przełomie 89-90 roku i to zawsze te domy się wzajemnie napędzały, więc jak ktoś przyjechał z Sotheby's, to z automatu za chwilę mieliśmy wizytę kogoś z Christie's i tą ekspansję, czy właśnie tą penetrację rynku próbował robić najpierw Sotheby's, i takie dwie ważne wizyty były, czy znaczących postaci. Z jednej strony Aleksandra Retlena, to był prezes ówczesny Sotheby's, przedstawiany oczywiście, bo to było jego, jako Lord Gowery. To jest oczywiście taka osoba, która wcześniej miała dużo, dużo wspólnego też z życiem kulturalnym Wielkiej Brytanii. To nieprzypadkowo wiele z tych osób, które pełniło funkcje w świecie kultury albo w polityce kulturalnej, później trafiało do prywatnych domów aukcyjnych. No i ta pierwsza wizyta, gdy już były otwarte biura Sotheby's w Budapeszcie i w Pradze, no to właściwie nic nie przyniosła, niczego nie chciał obiecać. Co więcej, skarżył się na ustawę o ochronie dóbr kultury, pokazując, że te przepisy wywozowe właściwie blokują wszystko, nie wiadomo co z tymi koncesjami, jak to ma w ogóle wyglądać, więc bez deklaracji nic się nie wydarzyło. Kolejny dyrektor Sotheby's, czyli Nicholas Henderson, on miał doświadczenie polskie w ogóle, ponieważ był w latach 1969-72 był ambasadorem w Polsce, ambasadorem Wielkiej Brytanii. No i także już tym razem jako dyrektor Sotheby's nie złożył żadnych takich jasnych nawet deklaracji. Mówił o zmianie i czekaniu na zmianę przepisów, że to dopiero się okaże, co się będzie działo. Czy właściwie trochę takie spotkanie zresztą było w ambasadzie brytyjskiej, zaproszenie na osoby ze świata trochę biznesu, ale też oczywiście ze świata rynku sztuki. No i niczym się to skończyło. Więcej sobie obiecywano, bo za każdym razem takie wizyty, mówiono, że to będzie jakiś przełom. W 92 roku pojawia się z kolei dyrektor generalny Christie's, Christopher Davidge, który, no co tu dużo mówić, także nie spełnił oczekiwań tych osób, które liczyły na wielki dom aukcyjny międzynarodowy w Polsce, no bo też wskazywał, że o, to jest trochę tak, że właściwie my jesteśmy zainteresowani ekspansją, no ale znowu coś jest nie tak z tymi przepisami, czy to jest odpowiedni rynek, a to był bardzo agresywny gracz na rynku międzynarodowym, dlatego że on kupował udziały w rynku sztuki kosztem rentowności. Czyli walcząc z Sotheby's uznawał, że nawet warto zejść z perspektywy rentowności, a żeby poszerzać oczywiście udział w rynku. No i także nie wskazał niczego konkretnego, za wyjątkiem tego, że nie zamierza współpracować z żadnym domem aukcyjnym z Polski, ani przejąć żadnego jako partnera domu aukcyjnego, ani nie zrobić żadnej joint venture, wprost przeciwnie, tylko skupiać się, jeżeli już, to na razie na obserwacji. Może kiedyś powstanie jakiś nawet nie oddział, ale jakiś taki element konsultacyjny na razie, tak byśmy, czy punkt konsultacyjny. Ta osoba jest ważna, dlatego że ważna dla globalnego rynku, nie tylko dlatego, że była właśnie takim dyrektorem generalnym tego domu aukcyjnego, ale to ta osoba doprowadziła do chyba największej katastrofy przeciwnika Christie's, czyli właśnie Sotheby's, gdzie te domy aukcyjne w latach 90. zostały oskarżone pod koniec lat 90. o zmowę cenową. No i właśnie dokumenty pozostawione celowo przez Christophera Davidge'a miały kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o to, że to Sotheby's zostało ukarane, bo ten, który pierwszy zgłasza, ten jest uwolniony oczywiście od kary. No i to była taka chyba zemsta emeryta, ponieważ to jakby obrazuje, jak te domy aukcyjne w tamtych czasach funkcjonowały. Liczyło się, skąd jesteś. Nie miało znaczenia to, że ten dyrektor generalny przeszedł przez wszystkie szczeble kariery w domu aukcyjnym. Cały czas był nazywany właśnie kamerdynerem, w przeciwieństwie do lordów, stojących często na czele tego typu podmiotów, tego typu domów aukcyjnych. Jego ojciec pracował, z tego co pamiętam, chyba jeszcze też matka w tym domu aukcyjnym. No a on już na emeryturze zostawi taką niespodziankę dla...
0: Kukułcze jajo.
2: Kukułcze jajo. Wydawałoby się, że także dla Christie's, ale oczywiście ostatecznie dla Sotheby's. To kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Sotheby's $45 milionów zapłaciło w Stanach Zjednoczonych za tą zmowę i ponad $20 milionów w Unii Europejskiej. Nawet to, co najważniejsze, to ile trzeba było wypłacić w ramach ugody z klientami pokrzywdzonymi, to ponad $512 milionów. To takie rzeczy później się, już mówiąc wprost, nie zdarzyły. Więc ta osoba, o której nie chcę powiedzieć, że śpiewane są pieśni, ale która jest bardzo rozpoznawalna na rynku międzynarodowym, zagościła też swego czasu w latach 90. w Polsce.
0: To się wtedy nie wydarzyło. Ciekawe jest, jak wygląda też ta polska obecność w Sotheby's czy Christie's w czasach przełomu, czyli właśnie lata 80., 90., ale o tym porozmawiamy po informacjach Radia Tok FM, które zbliżają się nieuchronnie. Za chwileczkę o 11.20 informacje Tok FM. Po nich wracamy do dalszej części rozmowy. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wracamy po informacjach. Ale patrząc, że jeszcze właściwie mamy chwilę czasu, to przypomnę tylko, szanowni państwo, że jak zwykle czekam na państwa głosy na różne tematy. Proszę pisać na adres czarek@tok.fm. Komentarze, uwagi, pretensje. Można też chwalić, ale nie trzeba. Ale oczywiście inspiracje, to oczywiście cały czas jest ultra cenne. Także jest adres, który się nazywa popczarek, @tok.fm. Tam można wysyłać sugestie dotyczące różnych filmów, książek, seriali, wydarzeń, którymi chcą państwo, czy chcieliby państwo, żebyśmy się zajęli właśnie w segmencie Popczarek w piątki o 10:00. No i oczywiście też w piątki o 11:00 poetycki piątek, więc także sugestie poetyckie, wiersze, poetki, poeci i różne inne rzeczy. Także cały czas do państwa dyspozycji te adresy popczarek@tok.fm oraz czarek@tok.fm. Może na jeden, albo na drugi, albo na obydwa. Wszystko jedno. Chodzi o to, żeby się kontaktować, żeby się dzielić, żeby pisać, żeby... No, to w człowieku nie zostawało. Żeby nie drążyło od środka. Po co ma drążyć od środka? Wiadomo, jak wygląda opieka w Polsce różnych takich rzeczy, które nas drążą od środka. Więc lepiej to z siebie po prostu wyrzucić i wypuścić na przykład mailem i wtedy... powiemy, o, super. Ale najlepiej, żeby to było też merytoryczne, bo czasami przychodzą takie maile, że jest mi przykro, ale nie wnoszą nic nowego, tylko widzę, że są jakimś wynikiem po prostu frustracji, która się wydostała. No to już jest mniej cenne, bo jest mało merytorycznych wskazówek. Ale bardzo, bardzo uparcie i skrycie czekam na państwa maile pod adresem czarek@tok.fm.
3: Co tu się robi?
12: Wrzuca się puszki, za to powiem na jakieś pieniążki.
13: Skanuję opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
3: Opakowanie? Wpadło.
13: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
14: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
15: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
16: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
17: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
3: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
12: Tak.
13: Na stówę.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu Tok FM.
5: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. 13 osób zostało zatrzymanych przez małopolskich policjantów w śledztwie dotyczącym wyłudzenia prawie 2,5 miliona złotych. Pieniądze pochodziły z programu Tarcza Finansowa, czyli wsparcia dla przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19. Główną rolę w procederze odgrywało dwóch braci z Krakowa. To oni mieli składać wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które jedynie figurowały w KRS, jednak w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności. Prezesami zarządów spółek były tak zwane słupy. 7 osobom postawiono zarzuty oszustwa, a pozostałym paserstwa. 2 podejrzanych trafiło do aresztu. Gabinet Litwy kierowany dotychczas przez socjaldemokratkę Ingę Ruginienę podał się do dymisji. Doszło do tego po zmianach w koalicji rządzącej. Na mocy porozumienia nowej większości stanowisko szefa rządu ma objąć lider socjaldemokratów Mindugas Sinkiewiczus. Po zatwierdzeniu przez Sejm nowy premier będzie miał maksymalnie 15 dni na przedstawienie składu rządu oraz jego programu uzgodnionych z prezydentem. Rząd Danii zapowiedział dołączenie do międzynarodowej misji w cieśninie Ormus. Ma ona gwarantować swobodny przepływ tankowców. Według duńskiego szefa rządu dyplomacja Kopenhaga dołącza do misji pod warunkiem istnienia jasnego porozumienia między USA a Iranem, a także respektowania przez strony konfliktu prawa międzynarodowego. Jednocześnie Dania zdecydowała o ponownym otwarciu swojej ambasady w Teheranie. W połowie czerwca gotowość udziału w zabezpieczeniu cieśniny Ormus zasygnalizowały Francja, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy. O wysłaniu fregaty w region konfliktu zdecydowało także rząd w Holandii. Łącznie wstępną deklarację wkładu złożyło około 20 krajów. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Kamila Majchrzaka szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze 2 nasze tenisistki. Ale muszą przejść kwalifikacje. O czym teraz Przemysław Pozowski?
8: Przejść kwalifikacje, czyli wygrać 3 mecze i powtórzyć to, czego dokonała w Paryżu Maja Chwalińska. Przy czym w Londynie walczyć o turniej główny będą od dziś Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa. Pierwsza w pierwszej rundzie zagra z nowozelandką Sun, a druga ze Szwajcarką Susan Bandecki. Pozostałe Polki zaczną rywalizację w przyszłym tygodniu od razu od turnieju głównego. Świątek, którą w tym tygodniu czeka jeszcze rywalizacja w Bad Homburg, będzie bronić tytułu. Chwalińska, podobnie jak Serena Williams, otrzymała od organizatorów dziką kartę, a do tego zagrają jeszcze Magdalena Fręch i Magda Linet. Natomiast wśród mężczyzn na dobry występ liczy znów Kamil Majchrzak, który w ubiegłym roku dotarł w Londynie do 4. rundy.
9: O bronieniu punktów myśleć nie będę, raczej my staramy się je wręcz atakować.
8: A ostatnim naszym reprezentantem w Londynie będzie Hubert Hurkacz. Przemysław Pozowski, Tok FM.
7: Kolejne informacje w Tok FM o 11.40. 21 stopni pokazują teraz termometry w Trójmieście, 24 w Toruniu, 25 w Poznaniu i Łodzi, 26 w Warszawie i Zielonej Górze, 27, 28 w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. Wtorek w całym kraju bez opadów.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: studio profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak wyglądały przykłady polskiej obecności w Sotheby's, w Christie's w czasach przełomu, o których mówiliśmy? Czyli wiemy już, że przedstawiciele domów aukcyjnych Sotheby's i Christie's pojawiali się w Polsce, rozglądali się, no ale to jeszcze nie był dobry czas. Ale czy Polacy, Polska, Polacy pojawiali się w Sotheby's i Christie's, jeśli tak można ogólnie powiedzieć?
11: Troszeczkę inaczej może zacznę, że na początku lat 90. ukazała się taka książka wydana przez Galerię Lippert. To był katalog notowań aukcyjnych z lat 1985-1990 malarstwa polskiego sprzedawanego na rynkach międzynarodowych. I to nie była gruba książka, tak bym powiedział. Ale też w tamtym czasie nie było oczywiście internetu, więc ukazywały się notowania aukcyjne w rocznikach. Jednym z najbardziej popularnych był taki rocznik Majera i w takim roczniku z 1990 roku, który zawierał około 60 tysięcy pozycji aukcyjnych, no to wśród tych, czyli tych najważniejszych aukcji oczywiście na świecie, około 50 pochodziło z Polski. No i prym wtedy, wiadomo, zresztą tak jak troszeczkę jak dzisiaj, Tamara Łępicka to był w tym roczniku 1990 jedyny obiekt powiązany jakoś z Polską poprzez artystkę, który był sprzedany. I to nie chcę powiedzieć, że powyżej miliona, chociaż rzeczywiście 1 200 000 dolarów, ale nawet powyżej 100 tysięcy. To praktycznie jeszcze tylko dwie prace były w tamtym czasie sprzedane powyżej 100 tysięcy, a Mniszcha, Jankiela, Adlera, a tak to prace Wierusza, Branta w tamtym czasie kosztowały około 10 tysięcy dolarów. To też jest oczywiście ukryta odpowiedź na pytanie, dlaczego tej sztuki polskiej nie było tak dużo, ponieważ ona była stosunkowo nisko wyceniana. Ale my mieliśmy dobre samopoczucie i marzyliśmy o tym, żeby taka aukcja sztuki polskiej była organizowana przez Christie's i takie marzenie się pojawiło, nawet było ogłoszone w 1991 roku. Zapowiedział to Wiesław Ochman przy współpracy z Barbarą Piasecką-Johnson, no i ze Zbigniewem Brzezińskim. To miała być wielka aukcja polska w Christie's w Nowym Jorku. No i skończyło się dwa lata później, w 1993 roku, ale nie wielką aukcją w Christie's, tylko aukcją. Te obiekty, które miały być przewidziane, trafiły ostatecznie do konsulatu polskiego. Aukcję zorganizowała Galeria Lippert. Łącznie miały być 83 obiekty 80 artystów. W pierwszej sesji 40 obrazów sprzedano za zaledwie 40 tysięcy dolarów. Najdroższym był Duda Gracz 3800 dolarów. Barbara Piasecka-Johnson gdzieś zniknęła. W ogóle z tych rozważań Wiesław Ochman też nabrał wody w usta. No i tak się skończyła wielki pomysł i wielka szansa na to, czy zapowiedź, że oto będzie wielka aukcja sztuki polskiej w Christie's. Ale to nie należy obciążać oczywiście tych osób, no bo tak samo było we Francji. Hotel Drouot też organizował aukcję młodej sztuki, także charytatywne aukcje obiektów z Polski. No i tam najwyższe ceny w latach 90. podczas takiej aukcji, bo teraz odnosimy się bezpośrednio do tego 1990 roku, to uzyskał autograf Lecha Wałęsy, który był elementem dodatkowym przy sprzedaży dzieł sztuki. Został sprzedany za 1500 franków. No to nie było specjalnie też dużo. No, dużo, niedużo to takie obiad dla czterech osób. Więc Polska raczej w tamtym okresie była bardziej znana z takich elementów restytucyjnych, że coś się działo ze związkiem z Polską. I też przypomina mi się taki jeden przypadek powiązany z restytucją. To jest ciut później, bo to jest 93 rok, gdy w Nowym Jorku pojawia się obraz Gabriela Metzu z Praczka, który był wyceniany wtedy na poziomie 70-90 tysięcy dolarów, który pochodził z łazienek. Dzisiaj go możecie Państwo zresztą oglądać. Oto widniał na liście strat wojennych. Poręczenie 100 tysięcy dolarów złożył jeden z członków Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku i obraz ostatecznie trafił do Polski, więc trochę to jest tak, że się pojawiały bardziej informacje o tym, że coś jest ze strat wojennych przy tych dużych, wysokich cenach, albo że pojawiały się falsyfikaty, też taka rzecz. Może ku przestrodze Państwu tylko powiem, że w tamtym okresie, w 1991 roku na aukcji w Christie's pojawił się falsyfikat Strzemińskiego, olejnego obrazu Rytm w Londynie, który zresztą krąży dzisiaj po rynku, po kolekcjach, nie został wyeliminowany i to też pokazuje tą ułudę i wiarę w to, że jeżeli obiekt się pojawia w takich wielkich domach jak Christie's czy Sotheby's, to z pewnością uniknie się problemów z autentycznością czy problemów z proweniencją. Tak po prostu nie jest. Duże domy aukcyjne kiedyś i dzisiaj też z tym mają problem.
10: Mówiliśmy o przełomie, o końcu lat 80., o początku lat 90. Przedstawiciele Christie's, Sotheby's przyjeżdżali tu rozejrzeć się nad Wisłą, zobaczyć, czy da się tutaj otworzyć może jakiś oddział. No, przepisy, pewnie niestabilna sytuacja, ale od tego czasu upłynęły już sporo czasu i zarówno przepisy, jak i sytuacja się zmieniła. No więc można by oczekiwać, że jednak może dużo później dojdą do wniosku, że już jest czas otworzyć jakiś normalny oddział w Polsce. No bo mamy muzea, mamy kolekcjonerów, mamy świetną sztukę nowoczesną, która też sprzedaje się przecież na aukcjach poza Polską. Mamy interesujące wyniki aukcyjne. No więc czego nie mamy, skoro wydaje się, że wszystko mamy, aby Christie's i Sotheby's były obecne na polskim rynku.
11: Te dwa międzynarodowe domy nie pytają o to, kto ma ciekawą kulturę, tylko czy jest wystarczająco dużo klientów, kapitału, obiektów, logistyki, by to się po prostu mówiąc wprost opłacało. Czyli tak naprawdę to jest trochę takie myślenie też, na ile jesteśmy, czy obiekty z Polski, czy polska sztuka, można ją zasysać i na ile ona ma charakter międzynarodowy. No bo to trochę można się tak śmiać, że polski rynek sztuki jest narodowy bardziej niż Konfederacja i to w tym odmianie Brauna. I nie chodzi tutaj o politykę, tylko o struktury popytu. Bo z jednej strony oczywiście mamy w sztuce dawnej ten polski kod kulturowy, Matejko, Malczewski, nawet Boznańska, tak? A przecież w międzynarodowym domu aukcyjnym chodzi przede wszystkim o to, aby o ten sam obiekt bił się kolekcjoner z Nowego Jorku, z Warszawy, nie wiem, z Genewy, z Seulu. Czyli to jest trochę tak, że musi być ten dodatkowy element, żeby można było w ogóle myśleć o takim międzynarodowym odbiciu, żeby dom aukcyjny w ogóle pomyślał sobie, ja już nie mówię o organizowaniu aukcji, ale nawet o takim punkcie konsultacyjnym. No i ktoś, no mówiliśmy o Łempickiej, tak? I ktoś powie, no tak, a to Łempicka to nie jest właśnie takim towarem eksportowym, ktoś by powiedział polskim, jeżeli chodzi o rynek sztuki.

0: jakiś inny sposób, to sprzedać go można tylko w inny sposób, mówiąc, że oto będzie rosła cena tego obiektu i z powodów inwestycyjnych może go warto kupić. Więc to jest oczywiście jakiś taki problem, na który trzeba zwrócić uwagę. No bo pytanie, czy kupujemy przede wszystkim tą wartość emocjonalną, czy też to, co się liczy na rynku, to są pieniądze.
1: Ale przecież zarówno Francuzi, jak i Anglicy także mają artystów, którzy narodowy. Byli bardzo narodowi, prawda? A jednak są pożądani na całym świecie.
0: Tak, ale prawda jest taka, na ile my jesteśmy w stanie, i to nie jest zadanie rynku, to jest zadanie, no powiedzmy, decydentów politycznych, na ile my jesteśmy w stanie wprowadzić tych artystów, czy ich sztukę do tego, żeby uznawana ona była za, no powiedzmy sobie, sztukę międzynarodową, a nie
1: czyli
0: polską.
1: To jest... należy ją przetłumaczyć na międzynarodowy, na globalny język rynku, czyli musi się stać bardziej uniwersalna?
0: Może nawet nie sztuka ma się stać sama, sztuka ma się stać od razu uniwersalna, bo przecież trudno nagle przemalować Matejkę. Chodzi o to, żeby tłumaczenie tej sztuki było bardziej uniwersalne, tak? Że ktoś musi wykonać taką pracę, żeby one zaczęły wchodzić do kanonu, a w kanonie nie jest, a rynek nie jest od tego, żeby budować kanony w sztuce.
1: Mona Lisa jest przemalowana, więc myślę, że Matejkę no, okay. Można by przemalować.
0: No ale co tam domalujemy? Jeszcze jedną postać? To i tak będzie nieczytelny trochę.
1: Może jakieś postaci z zachodnioeuropejskiego.
0: Już parę mamy takich. To trochę też tak jest, dlaczego na przykład sprzedawały się niektóre obiekty z tej sztuki dawnej, głównie ze szkoły monachijskiej, dobrze na rynku międzynarodowym. I to nie dlatego tylko, że kupowali Polacy, bo kupowały też osoby z zagranicy, dlatego że na przykład były powiązane właśnie z tą szkołą monachijską, z rynkiem austriackim, z rynkiem niemieckim, nawet z rynkiem czeskim, gdzie to już było jakoś kulturowo, ale też pod względem takiej terytorialności bliższe dla rynku międzynarodowego, więc no, trochę trzeba poczekać.
1: Czyli musimy wprowadzić jak największą liczbę artystów do świadomości międzynarodowej?
0: Inna rzecz jest ważniejsza. Koncentracja kapitału. Dlatego, że my potrzebujemy globalnych kolekcjonerów, którzy masowo i regularnie poruszaliby się po tych wyższych partiach zakupowych w domach aukcyjnych Christie's czy Sotheby's. Bo to trochę jest tak, że klienci z Polski nie mogą być wyjątkiem, a kategorią. Jak oni się staną kategorią w tych domach aukcyjnych, to wtedy te domy aukcyjne będą się zastanawiały, na ile ta kategoria jest na tyle silna, że warto coś jeszcze przepracować. Więc to nie jest tylko myślenie w kategoriach takich, a żeby ta sztuka była bardziej umiędzynarodowiona, ale także spójrzmy na ten aspekt koncentracji kapitału i czegoś, co jest takim magicznym sformułowaniem jak płynność. Płynność rynku.
1: To jest bardzo ciekawy wątek i do niego chciałbym wrócić w trzeciej części naszej rozmowy, ale ta trzecia część już nie na antenie TOK FM, ale w aplikacji TOK FM, także odsyłam Państwa do archiwum TOK FM, do aplikacji, na stronę TOK FM, do zakładki podcasty. Tam dłuższa wersja dzisiejszej rozmowy. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje TOK FM o 11.40, a po informacjach Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj u ciebie?
2: Jest taki malarz, który no, od lat zachwyca wiele osób, zachwyca krytyków. Już zaczął zachwycać również za granicę. Nie tylko w Polsce ogląda się z przyjemnością i z zachwytem jego obrazy. Karol Palczak, malarz, którego wystawa Blich jest w galerii Foksal w tych dniach do 7 lipca jeszcze otwarta. Będzie moim i Państwa gościem w Kulturze Osobistej po 11.40. Tak, to ten Karol Palczak, którego nazywano swego czasu Rembrandtem z Bieszczad, Rembrandtem z Podkarpacia. Czy chce, żeby go nazywać tak i dziś? O to na pewno spytam. Do usłyszenia.
3: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży

0: Meri Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nadinspektor Kamil Borkowski został powołany na stanowisko komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak przekazała Komenda Główna, dotychczasowy szef CBŚP, nadinspektor Cezary Luba, został powołany przez premiera na stanowisko wiceszefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nowy komendant CBŚP to funkcjonariusz z 30-letnim doświadczeniem w policji, którego zawodowa droga od wielu lat związana jest ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Czytamy w komunikacie. Wraz ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym policja zapowiada zwiększone kontrole autokarów i autobusów przewożących pasażerów. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów. Autokar częściowo można sprawdzić także samodzielnie, przekazał Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej.
16: Warto również korzystać ze strony bezpiecznyautobus.gov.pl, gdzie po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu można sprawdzić podstawowe informacje dotyczące autobusu.
15: A wzmożone kontrole policjantów będą prowadzone przez całe wakacje. Większość Polaków chce wyjechać latem na wakacje. Z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist wynika, że w wakacje w lecie planuje 79% Polaków. Ponad połowa z nich chce spędzić je w kraju. Uczestnicy badania szacują, że koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł. Urlopu nie przewiduje z kolei 12% badanych, a 9% jeszcze o tym nie zdecydowało. Polska Organizacja Turystyczna i Travelist stworzyły także ranking polskich plaż. To 13 13 edycja plebiscytu, która ma wskazać miejsca nad Bałtykiem, które najbardziej odpowiadają na różne potrzeby plażowiczów. Od rodzinnego wypoczynku przez aktywny urlop po piękne kadry i bliski kontakt z naturą. Po 13 latach tego zestawienia doszło do zmiany lidera. Tytuł Plaży Roku 2026 zdobyła Ustka, która wygrywa także w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. Wcześniej przez 12 lat plażą roku było Świnoujście, które w ostatniej edycji spadło na drugie miejsce. A na plaże i rekordowo wysokie jak na czerwiec upały szykują się Niemcy. W piątek temperatura w kraju może przekroczyć punktowo 40 stopni Celsjusza. Oznaczałoby to rekord w historii czerwcowych pomiarów w Niemczech. 40 stopni w weekend mają pokazać termometry w Berlinie, Dreźnie, Kolonii i Frankfurcie nad Menem. Służby ostrzegają też przed zwiększonym prawdopodobieństwem pożarów lasów. Na czwartek w dużej części południa Niemiec prognozowany jest czwarty stopień w pięciostopniowej skali. Oznacza on wysokie zagrożenie. Dla części Brandenburgii oszacowany jest nawet piąty stopień, czyli bardzo wysokie zagrożenie. A więcej informacji w samopołudnie w TOK 360. A w Polsce najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie, tam 27-28 stopni, 25-26 w centrum, 21 nad morzem, wtorek pogodny w całym kraju bez opadów.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Karol Palczak-Malarz jest dzisiaj moim i Państwa gościem, nie pierwszy raz zresztą w TOK FM i w kulturze osobistej. Witaj serdecznie.
17: Dzień dobry, witam Państwa.
13: Czy jeszcze ktoś Cię nazywa Rembrandtem z Bieszczad, Rembrandtem z Podkarpacia, czy to są dawne dzieje?
17: Chyba dawne dzieje. Chyba to już za mną, na szczęście.
13: A jak myślisz, dlaczego?
17: Nie wiem, nie wiem dlaczego, może się przydawniło. Nie pamiętam od tego, co się zaczęło. To się zaczęło chyba od jakiegoś, od Akademii Sztuk Pięknej i od jakiegoś artykułu, z tego co pamiętam. Nie przypominam sobie.
13: A gdybyś mógł na to jakby podziałać, to jakiego malarza tam byś umieścił, jeżeli nie Rembrandta teraz, w takim okresie twórczości, w jakim jesteś? Czy byłby to Karol Palczak, czy ktoś jeszcze?
17: Myślę, że Karol Palczak. Jednak Karol Palczak.
13: I niechaj tak zostanie.
17: Nie lubię być porównywany do innych malarzy, zwłaszcza, że to byli po prostu mistrzowie. Nie dorastają do pien takim Rembrandtowi albo, nie wiem, Vermeerowi. Też kiedyś mnie do Vermeera porównywali na akademii jeszcze, bo malowałem podobne obrazy.
13: Nie lubisz być porównywany, ale jednak czerpiesz też inspirację ze sztuki, tak myślę, tak jak wszyscy malarze.
17: No tak, oczywiście. Myślę, że wszyscy malarze, wszyscy artyści czerpią inspirację z dawnej sztuki i z przeszłości. Z wielu medii i z kinematografii. No, jesteśmy jednym wspólnym organizmem, naprawdę.
13: Dzisiaj o twojej najnowszej wystawie Blich w Galerii Foksal w Warszawie chciałabym porozmawiać. Po pierwsze, Foksal, to jest takie miejsce, z którym jesteś szczególnie związany?
17: Tak, to jest moja galeria, która mnie reprezentuje już od około 3 lat chyba i wystawiamy razem. Teraz akurat są też targi na Art Basel w Bazylei, chyba wczoraj się zaczęły nawet. No i tak jeździmy po całym świecie.
13: A co to jest Blich?
17: Blich to jest dzielnica w Krzywczy, która wzięła nazwę od miejsca, gdzie się wybielało płótna. Ja mieszkam tak naprawdę między Blichem a Zarzeką i ten Blich to jest dawna nazwa Krzywczy. Teraz już się tak bardzo tego nie używa, chociaż w sumie się używa. Ale to już nie jest taka formalna część, tak jak kiedyś. Kiedyś jeszcze przed wojną to było bardziej chyba używane, kiedy jeszcze Krzywcza miała prawa miejskie. Teraz jest już wsią pełnoprawną i tak pozostało. To było miejsce nad rzeką, gdzie się wybielało płótna. I takie miasta, takie miejsca o nazwie Blich znajdują się w wielu miejscach. W Krakowie chyba też jest dzielnica, która się nazywa Blich, z tego co wiem. No i w wielu miejscach w Polsce chyba. Ta nazwa chyba wzięła się z niemieckiego słowa Blichtr. Chyba jakoś tak to było. No ale tak, stąd się wzięła ta nazwa.
13: Wybielano płótna, ale to nie były płótna malarskie. Jak rozumiem?
17: Myślę, że były różnego rodzaju płótna. Te płótna też na pewno były używane do malowania. Był to proces bielenia. Nad rzeką się wystawiało te płótna, bieliło się je, wystawiało i na słońce, żeby one bielały, bieliły się. No i tak to zostało od blichu. To ma chyba związek, ta nazwa ma związek z miejscem, z którego jestem i od procesów wybielania, ponieważ te obrazy na wystawie są też na marmurze i to jest tak jakby odwrotny proces. Jest nawiązanie na pewno do tego wybielania albo bielania tych obrazów po prostu.
13: A co daje marmur jako podłoże malarskie? I co zmienia marmur, jeśli chodzi o malowanie?
17: Marmur ma specyficzny charakter przyjmowania farby. Jest niezwykle szlachetny i piękny po prostu. Farba na nim bardzo dobrze siada, olej wsiąka, inaczej się maluje. Można uzyskać całkowicie inny efekt niż na płótnie. Na płótnie się nie osiągnie takiego efektu jak na marmurze. Płótno jest bardziej wsiąkliwe, jest bardziej szorstkie, nie może być takie gładkie. Całkowicie inaczej się maluje na tym. To jest całkowicie inne narzędzie. Jest na swój ciężar i fizyczny, i taki, że tak powiem, duchowy. Lubię po prostu malować na marmurze. No i takie rzeczy, które tam były na tej wystawie, tylko na marmurze można było namalować. Zwłaszcza te z krwią. Inaczej to wyglądało. Na płótnie ani na blasze nie da rady namalować takich rzeczy.
13: No właśnie, już padło słowo krew, to może powiedzmy, co na tych obrazach zobaczymy. Po pierwsze, przed namalowaniem zostały te obrazy precyzyjnie zainscenizowane. Czy tak zawsze jest w przypadku martwych natur? Bo to martwe natury pokazujesz na wystawie.
17: Tak, martwe natury zostały zainscenizowane wcześniej przed obrazami, przed powstaniem tych prac sobie dokładnie komponowałem. One tam były w garażu, sobie to robiłem, rozłożyłem sobie taką deskę białą i na tym się bawiłem. Z tym kolega akurat zdobył Daniela, chyba z tego co pamiętam, kości z Daniela. No i połączyłem to w jedną taką kompozycję jakby abstrakcyjną, realistyczną, że tak powiem. No i powstały te obrazy. Komponowałem, bawiłem się, miałem też węgorze, ponieważ sobie je kupiłem i powstały te obrazy.
13: No właśnie, czyli tak, padlina, węgorze, krew, wspaniała technika i efekt bardzo realistyczny. Ktoś powie odrażające, ktoś inny się zachwyci, a ty co widzisz w tych swoich obrazach? Piękno przede wszystkim?
17: Tak, kontrast, piękno, po to powstały te obrazy, bo chciałem się też pobawić swoją konwencją, zmienić ją, bo te obrazy są tak naprawdę całkiem inne niż to, co kiedyś malowałem. Lubię tak czasami sobie zmienić całkowicie technikę i złamać zasady, którymi się kierowałem i kieruję. Jest to ciekawa konwencja.
13: Zarzuciłeś motyw ognia w tych obrazach?
17: Nie, nie zarzuciłem. Myślę, że będę dalej kiedyś malował ogień. Tutaj chciałem się pobawić z inną materią, z czystą malarskością. Czasami też ten temat to jest tylko taki pretekst do tego, żeby pokazać jakąś inną malarskość, że tak powiem, czy inny poziom sztuki, że tak powiem. Te obrazy już niebezpiecznie się zbliżają do jakiegoś surrealizmu. I była to dla mnie taka zabawa też z tą konwencją. Lubię też malować bardzo malarską. Te obrazy też były malowane często z pamięci. Kompozycja była układana na początku tak na żywo, a potem już po pierwszej warstwie, kiedy się robi podkłady, to się maluje z pamięci często. Była to dla mnie świetna zabawa też i coś całkiem innego. Kiedyś malowałem bardziej tak z natury, teraz bardziej może z emocji i z tego, z pamięci. Ciężko to powiedzieć tak naprawdę, o co tam chodzi w tym wszystkim. Często to jest też kwestia podświadomości jakiejś, No te obrazy naprawdę są inne. Mhm.
13: Karolu, tworzysz w Krzywczy, ale wystawiasz w różnych miejscach. Do połowy stycznia można było oglądać twoją pierwszą zagraniczną wystawę indywidualną w Zurichu, zatytułowaną Dzisiaj. I tak się zastanawiam, bo tak trochę o tym pisano. Czy ty czujesz sam, że to był pewnego rodzaju przełom dla ciebie? To pokazanie się za granicą i twoich prac?
17: Myślę, że tak. Przecież to nie była moja pierwsza wystawa taka indywidualna, bo wcześniej miałem wystawę w Londynie, w Nowym Jorku, w galerii Emalin, z którą współpracuję też londyńską galerią, ale to była taka pierwsza instytucjonalna wystawa w Kunsthalle. No i to był na pewno przełom w moim życiu i bardzo duży sukces, który jest, może czasami do mnie nie dociera, że tak powiem. To, co się tam działo, bo to było ogrom pracy też. No i to było coś dziwnego. No ale fajnie, że to się odbyło.
13: Coś dziwnego, to zapytam, dopytam, co w ogóle czujesz wychodząc ze swoimi pracami poza Polskę? Czujesz się podziwiany, czujesz się zrozumiany też ze swoją sztuką?
17: Że mam taką możliwość. Jest to dla mnie na pewno ogromny zaszczyt, że mam taką możliwość, bo jest wielu malarzy w Polsce, którzy nie mają takiej możliwości, a są świetnymi artystami. Ja też miałem dużo szczęścia na pewno w tym wszystkim. No i jest to dla mnie swego rodzaju taki ulga, że mogę robić to, co kocham. I patrzeć na razie o finanse, że tak powiem, i mogę się z tym spełniać, bo nie wszyscy mają na to szczęścia. To ja.
13: W Krzywczy działa twoja domowa galeria?
17: Nie, nie działa. Mam pracownię tutaj tylko. I szczerze mówiąc, nie lubię swoich obrazów. Nie lubię patrzeć na swoje obrazy. Wszystkie są podwracane. Wisi dosłownie dwa obrazy w moim domu, bo z moim ojcem świętej pamięci i sobie moja matula gorzowa tam powiesi. Starsze obrazy sprzed studiów chyba jeszcze. A tak jak maluję, to odwracam te obrazy i nie patrzę na nie w pracowni.
13: No dobrze, a my w takim razie idziemy do Galerii Foxal, oglądamy wystawę Blich, twojego autorstwa. Do 7 lipca jest taka możliwość. A potem gdzie cię spotkamy?
17: Potem w listopadzie mam wystawę w Emalin w Londynie, w Galerii Emalin. Nie wiem, którego listopada, jeszcze dokładnie daty nie ma, ale to będzie indywidualna wystawa, na pewno na targach sztuki. Być może na Frieze w Londynie. W przyszłym roku w Hongkongu na Art Basel. I to są chyba te najbliższe terminy, które mam, a potem zobaczymy jeszcze.
13: Bardzo, bardzo ci dziękuję, że nam poświęciłeś swój czas. Karol Palczak, malarz, był dzisiaj moim i państwa gościem w Kulturze Osobistej, tak jak mówiłam, do 7 lipca Blich w Galerii Foxal w Warszawie. Dziękuję ci.
17: Dziękuję.
13: Dziękuję też Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
18: Jest 11.55, tak więc za 5 minut TOK 360. Filip Kekusz, dzień dobry Państwu. Po najważniejszych informacjach dnia będziemy rozmawiać o apelu, który opublikowało m.in. Radio TOK FM do Polaków i Ukraińców, Ukraińców i Polaków. Apelu poświęconemu relacjom między dwoma narodami. Sygnatariusze tego listu zwracają uwagę na kryzys, w jakim ostatnim czasie znalazły się relacje polsko-ukraińskie i spowodowany tym kryzysem niepokój. Tak więc o tym, jak poprawić sytuację, będziemy rozmawiać z Markiem Sierantem ze Slava TV. Slava TV to jest kolejne medium, które ten apel publikuje. O 12.30 z Iloną Gizińską zespołu Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich wrócimy do sytuacji Węgier, gdzie wciąż trwa przekazanie władzy i odorbanawianie polityki budapesztańskiej, a z drugiej strony dziś w Budapeszcie goszczą przywódcy Czech, Słowacji i Polski. Peter Modzior zapowiedział wzmocnienie działania Grupy Wyszehradzkiej. No i teraz pytanie, czy ma jakiś plan na to, żeby państwa Europy Środkowej ponownie nawiązały ze sobą ściślejszą współpracę i czy jest w ogóle krajobraz polityczny, żeby taka współpraca mogła być nawiązana. Porozmawiamy o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii po tym, jak wczoraj Keir Starmer zapowiedział swoją dymisję. Podsumujemy też ostatnie 10 lat Wielkiej Brytanii, bo mija właśnie 10 lat od referendum, które zdecydowało, że Wielka Brytania z Unii Europejskiej wychodzi. Ranking perspektyw dotyczący szkół wyższych właśnie się ukazał. Zaskoczenia na pierwszych miejscach nie ma. Państwo się są w stanie domyśleć zapewne, które z uczelni mają najwyższe notowania, jeśli chodzi o jakość kształcenia, ale wciąż te najwyżej notowane uczelnie w Polsce słabo wypadają na tle Europy. Dlaczego tak słabo? O problemach szkolnictwa wyższego będziemy rozmawiać po 13.20, a nad wszystkim tym góruje pogoda, 27 stopni w tym momencie miejscami na południowym wschodzie, a to jest tylko przedsmak tego, co czeka nas, kiedy fala upałów nękająca zachodnią Europę dotrze do Polski w ciągu najbliższych dni.
19: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
20: Tok 7.
21: Szef BBN-u, pan Grodecki, mówi o tym, że wspiera wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza do Pentagonu. No to może jak i prezydent spotka się z prezydentem Trumpem przy urodzinowym torcie, to powie, te stałe bazy są bardzo konieczne, bardzo tak korzystne, także dla Stanów, także dla Polski. Myśli pan, że to się tam może stać?
22: Ja nie ukrywam, że dokładnie liczę na ten scenariusz. Między kopnięciem z wyskoku, a kopnięciem z półobrotem. Może prezydent Nawrocki załatwi stałą bazę, a między prawym prostym, a lewym sierpowym załatwi więcej sprzętu wojskowego w Polsce. Widzę to oczami wyobraźni i jeżeli jeszcze to będzie obarczone fachowym komentarzem, a jednak prezydent Nawrocki może na wielu sprawach się nie zna, może popełnia wiele błędów, może mu spadło poparcie przez ten rok i może jesteśmy zaskoczeni jego wetami, chociażby do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, ale na boksie się jednak zna i mam nadzieję, że wykorzysta ten swój wyjątkowy atut, tłumacząc prezydentowi Trumpowi niuanse bokserskiej walki, wprowadzając go w błogostan polityczny i wykorzysta to dla polskiej racji stanu. Pan to widzi, ja to widzę, oczami wyobraźni.
21: I ma pan tutaj dużą dawkę humoru nam dodał, ale rozumiem, że też poważnie pan mówi tak o tym, tak, że takie wizyty należy wykorzystywać.
22: Należy wykorzystywać tę wyjątkową okazję, akurat prezydent Nawrocki na gali sztuk walki jest jak znalazł. Ja myślę, że może zaimponować prezydentowi Trumpowi, mówiąc na przykład o ustawkach, w których uczestniczył w lesie. Zaryzykuje, że jednak prezydent Trump nie ma takich doświadczeń.
19: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Farm.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Wtorek, 23 czerwca, minęło południe. 27 stopni na południowym wschodzie i rośnie. Fala upałów nie oszczędzi Polski. Na razie nierówną walkę ze skwarem prowadzi zachodnia Europa.
8: Redakcje po obu stronach granicy publikują wezwanie do unormowania relacji między Polakami i Ukraińcami. A w sporze politycznym na linii Warszawa i Kijów chce mediować Litwa.
7: Rok szkolny dobiega końca. Nauczyciele przygotowują się już do pracy w nowych realiach. Sprawdzimy, jak zmieni się polska szkoła 1 września.
8: Będziemy również mówić o tym, czy uda się na nowo zacieśnić współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Dziś liderzy państw Europy Środkowej dyskutują w Budapeszcie.
7: To jest TOK 360 w południe.
8: Tamara Pawlik-Lipska.
7: Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Czerwone, najwyższe alerty pogodowe z powodu upałów obowiązują na terytorium ponad połowy Francji. Temperatura przekraczająca 40 stopni przyniosła już 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, które znaleziono w rozgrzanym samochodzie.
8: Koncern EDF zdecydował o wstrzymaniu pracy elektrowni jądrowej Golfesz ze względu na wysoką temperaturę rzeki Garonne, której wód używa się do chłodzenia reaktora. Z kolei w regionie Île-de-France z powodu ekstremalnego żaru występują zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe.
7: Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Tuluzy porównują swoje działania do pracy w czasie epidemii.
9: Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemie. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata.
8: Upały doskwierają także mieszkańcom i turystom w Hiszpanii. To głosy z Kordoby.
9: Jem lody, bo jest okropnie. To jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku.
10: W
9: pewnym momencie już nie czujesz różnicy, czy jest 35 czy 39 stopni. Przynajmniej ja tak to czuję.
7: Problem z oceną temperatury może być szczególnie niebezpieczny w sytuacji, kiedy przekracza ona ciepłotę ludzkiego ciała.
8: Fala upał zbliża się do Polski w najbliższą niedzielę w centrum i na zachodzie kraju. IMGW prognozuje nawet 41 stopni Celsjusza.
7: Litwa zapowiada, że może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy.
8: Zapowiada doradczyni litewskiego prezydenta Asta Skaisgirytė. W jej ocenie obie strony, polska i ukraińska, dały się ponieść emocjom.
7: Również przewodniczący litewskiego parlamentu stwierdził, że Polska i Ukraina posługują się zbyt ostrą retoryką w sytuacji, gdy stosunki dwustronne pogrążają się w coraz głębszym kryzysie.
8: Nikomu nie jest łatwo. Sytuacja skomplikowała się emocjonalnie. Tak przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal komentuje płynące zza naszej wschodniej granicy doniesienia o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański nie podjął jeszcze decyzji w sprawie udziału w konferencji poświęconej odbudowie jego kraju.
7: Ta ruszy pojutrze w Gdańsku. Czy obecne polsko-ukraińskie relacje zaszkodzą tej konferencji? To próbował ustalić Tomasz Węska.
9: A zarówno polscy, jak i ukraińscy politycy powinni zrobić krok wstecz i skupić się na wspólnych interesach obu krajów, mówi szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Wśród nich wymienia m.in. kwestie obrony granicy, zagrożenia ze strony Rosji, wspólnych linii energetycznych, autostrad i interesów.
11: Dla mnie Gdańsk to będzie taki pierwszy checkpoint. Ten Gdańsk to jest demonstracja, czym dla Ukrainy może być Polska w Zjednoczonej Europie. Wygląda na to, że to już nie będzie tak fajnie, jakby mogło być.
9: O wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku Jacek Żakowski pytał dziś w poranku TOK FM Pawła Kowala. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy podkreślał, że prezydent Ukrainy jest współgospodarzem imprezy, ale był dość powściągliwy.
0: Cała ta dyskusja, czy prezydent Zełenski przyjedzie, wszyscy troszeczkę się nie dziwią wśród organizatorów, bo to jest impreza.
10: Gospodarz na ogół jest obecny na imprezie, tak którą zorganizował.
0: Tak.
10: I tak pan myśli, że tak będzie?
0: No już wszystko, co w tej sprawie trzeba było powiedzieć.
10: Wczoraj z Ukrainy dochodziły takie wieści.
0: No nawet z Polski.
10: Że Zełenski nie podjął decyzji. To znaczy, że gospodarz zastanawia się, czy przyjść na imprezę, którą zorganizował.
0: Bo tu już nikomu teraz nie jest łatwo, bo się skomplikowało. Emocjonalnie.
9: A dla porównania o to samo pytałem Pawła Kowala 11 czerwca. Wtedy wprost potwierdzał wizytę Zełenskiego w Gdańsku.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, skąd się biorą te pytania.
12: To dopytując, według pana prezydent Zełenski będzie na konferencji?
0: Ale to nie, moja opinia niczego nie zmienia. To jest oczywisty fakt.
12: Będzie.
0: No tak, przecież to... Nic się w tej sprawie nie zmieniło. Wszystkie znaki na niebie i ziemi, a także przede wszystkim znaki dyplomatyczne w tym wypadku wskazują, że tak.
9: Treść wypowiedzi podobna, ale ton jakby inny. Tomasz Węskę, TOK FM.
8: 10 lat po referendum brexitowym. Sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii znowu jest niestabilna.
7: Wczoraj, w przededniu rocznicy głosowania w sprawie opuszczenia wspólnoty, premier Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Tomasz Orchowski.
13: Eksperci są zgodni, że skutki gospodarcze brexitu są negatywne, choć przyznają, że nie doszło do załamania. Obecnie aż 3 na 5 młodych Brytyjczyków zagłosowałoby za wejściem do Unii Europejskiej. Wyspy stały się przykładem, jak niekorzystne jest opuszczenie wspólnoty. Brexit wyhamował pomysły innych exitów, na przykład we Francji czy Holandii. Wyjątkiem jest tu Polska. Tony Travers z London School of Economics podkreśla. 10 lat temu odbyło się referendum brexitowe. Warto spojrzeć na ostatnie wydarzenia w tym kontekście. Brytyjska polityka stała się mniej stabilna. Premierzy szybko się zmieniali.
14: Changeover of prime ministers.
13: Johnson, Truss, Sunak, Starmer. Następca tego ostatniego będzie 5. premierem w ciągu zaledwie 4 lat. Nowym liderem Partii Pracy i szefem rządu w Londynie najprawdopodobniej zostanie Andy Burnham, były już burmistrz Wielkiego Manchesteru. 56-latek w zeszłym tygodniu wygrał na północy Anglii wybory uzupełniające do parlamentu z kandydatem skrajnej prawicy, która według sondaży cieszy się obecnie największym poparciem. I to może zaskakiwać, bo przecież to właśnie skrajna prawica najgłośniej gardłowała za niekorzystnym dla Brytyjczyków brexitem. Tomasz Orchowski, TOK FM.
8: Suwerenności cyfrowej nie zbudujemy sami. Potrzebne jest do tego współdziałanie w całej Unii Europejskiej, mówi w TOK FM wiceminister cyfryzacji.
7: Suwerenność cyfrowa to przynajmniej częściowo uniezależnienie się w technologiach, także tych dotyczących sztucznej inteligencji, w świecie z jednej strony zdominowanym przez amerykańskich gigantów, a z drugiej przez chińskie władze pompujące potężne pieniądze w obszar sztucznej inteligencji.
8: Dyskusja o suwerenności cyfrowej odżywa w momencie, w którym amerykańskie władze zmusiły firmę Anthropic, żeby wyłączyła dostęp do jej najnowszych modeli sztucznej inteligencji poza Stanami Zjednoczonymi.
7: W tym zakresie musimy działać jako cała Unia Europejska, bo sami niczego nie zdziałamy, mówił w porannym EKG wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, z którym rozmawiał Rafał Hirsch.
15: Nie jest możliwe uzyskanie pełnej suwerenności cyfrowej, jeżeli ograniczamy się do granic Polski. Ponieważ sukcesem naszego pokolenia będzie, jeżeli na przykład półprzewodniki wykorzystywane w Unii Europejskiej będą produkowane na terenie Unii Europejskiej, bo dzisiaj nie są. Aha. Więc jeżeli chodzi o suwerenność cyfrową, musimy myśleć w kategorii Unii Europejskiej, bo to jest jedyny duży rynek, który może to zapewnić.
16: Ale Unia też może być samowystarczalna od A do Z w przyszłości? No bo dzisiaj nie jest.
15: Unia może być samowystarczalna w zakresie tych kluczowych elementów łańcuchów dostaw, które będą stanowić o jej bezpieczeństwie, bo co innego półprzewodnik, co innego plastikowa obudowa do sprzętu. Plastikowe obudowy powinny być produkowane poza Unią Europejską, półprzewodniki powinny być produkowane w Unii Europejskiej i dlatego też między innymi starania zarówno Polski na poziomie unijnym, jak i w Polsce w zakresie inwestycji półprzewodnikowych, które się teraz materializują. I to jest kwestia tego, żebyśmy mogli dywersyfikować nasze łańcuchy dostaw, bo najgorsza sytuacja jest taka, że mielibyśmy do wyboru tylko jednego dostawcę, bylibyśmy z nim związani i mógłby nam zacząć grozić, że wyłączy wtyczkę i nie będzie usług cyfrowych.
8: Na razie w rozwiązaniach cyfrowych jesteśmy de facto skazani na gigantów technologicznych ze Stanów Zjednoczonych, dodawał wiceminister cyfryzacji.
7: Dla wielu to jedna z najważniejszych relacji w życiu. Dla innych autorytet, rodzic i uosobienie wsparcia. 23 czerwca to Dzień Ojca.
8: Bycie ojcem to dziś zupełnie inne wyzwanie niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, o czym przekonuje nasz reporter Szymon Kępka.
17: Ojciec, tata, tatko, dawniej żywiciel rodziny, ostatnia rodzinna instancja, czyli pogadamy jak ojciec wróci. Każdy ma wyobrażenie ojca na podstawie własnych doświadczeń. Bycie ojcem współcześnie to zupełnie inne wyzwania niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ojcowie dzisiaj często są zaangażowani w życie rodziny, w wychowanie dzieci. Częściej chodzą na wywiadówki, urlopy ojcowskie i rodzicielskie, ale bycie ojcem obecnym to znacznie szersza definicja, mówi psycholożka dziecięca z Uniwersytetu Warszawskiego dr Aleksandra Piotrowska.
18: Doradziłabym zacząć od zarezerwowania co najmniej pół godziny, a może więcej, to zależy od naszych możliwości, ale i wieku dziecka i tak dalej. Takie w ciągu każdego dnia, kiedy jesteśmy naprawdę wyłącznie do dyspozycji dziecka, a wyłącznie to znaczy telewizorek mamy wyłączony, smartfony odłożone. I cała nasza uważność skierowana jest na dziecko.
17: Ojcowie dorastają. Jesteśmy innymi ojcami na początku rodzicielstwa, innymi później. To normalne. Dotyczy każdego z nas ojców, ale badacze mówią, że często mężczyźni stają się swoimi ojcami, czyli jaki ojciec, taki syn, tłumaczy dr Piotrowska.
18: Jest duże ryzyko, że liczne aspekty myślenia o rodzinie i o ojcostwie przejmiemy. Szczególnie w takich momentach, kiedy działamy nie wskutek pełnego namysłu i refleksji, tylko w takim impulsywny sposób. Wtedy najwyraźniej dochodzą do głosu te najwcześniejsze wzory, które gdzieś tam w dzieciństwie sobie przyswoiliśmy. Ale jak mówię, naprawdę każdy z nas może się zmienić.
17: Ojciec chrzestny, ojciec założyciel, ojciec narodu, ojciec święty, ale też ojciec zastępczy, adopcyjny. Wreszcie także każdy ojciec rodziny, ale też ojciec sukcesu. Wszystkim ojcom serdeczne życzenia wytrwałości, cierpliwości. Bycie ojcem wiele znaczy. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Zakaz telefonów w szkołach podstawowych, obowiązkowa edukacja zdrowotna, a do tego jeszcze początek reformy. Od września nauczyciele w pierwszych i czwartych klasach podstawówek będą już uczyć według nowego programu.
8: Jak zapewniała w wywiadówce w TOK FM w rozmowie z Krzysztofem Chorwatem minister edukacji Barbara Nowacka, reforma jest dobrze przygotowana i będzie wdrażana zgodnie z planem.
19: Każda reforma budzi zastanowienia, wątpliwości i gdyby to była reforma wymyślona z całym szacunkiem przez pracowników resortu plus teoretyków edukacji, profesorów i ekspertów, to też bym miała wątpliwości. Ale w zespołach, które przygotowywały całą reformę, ponad połowa to byli nauczyciele praktycy. Co więcej, to nie są rzeczy, które zostały sztucznie wymyślone. To są najlepsze praktyki.
20: Ale jest pani pewna, że wszyscy wiedzą, co mają robić po wakacjach?
19: Mam poczucie, że zdecydowana większość. Wiem też, że kuratorzy będą organizowali takie spotkania jeszcze raz z dyrektorami szkół. My żeśmy spotkali fizycznie 25 mniej więcej tysięcy nauczycielek i nauczycieli w całej Polsce, plus spotkania online.
20: Nauczycieli 600 tysięcy, prawda?
19: I często też będą pytania, dlatego jest newsletter, są strony informujące. Wiadomo, że jeżeli przyjdzie z jednej szkoły dwóch, trzech nauczycieli na spotkanie, to potem opowiedzą to całej reszcie. Komplet materiałów już dostępnych. Już są przez nas zatwierdzane podręczniki, także jesteśmy spokojni, że i podręczniki, chyba po raz pierwszy przy wdrażaniu reformy, podręczniki będą na czas.
20: No dobrze, nauczyciele pewnie prędzej czy później...
19: Będą mieli wątpliwości, jak przy każdej zmianie. Zmienia system pan operacyjny w komputerze, też ma pan wątpliwości.
20: A jak pani rodzicom wytłumaczy, co się dzieje od września w szkołach?
19: Że szkoła będzie uczyła na najwyższym poziomie, ale będzie też łączyła przełożenie tej teorii wysokiej, którą mamy na super poziomie, na praktykę. Że pojawią się moduły tematyczne, które spowodują, że będzie widać, że szkoła uczy na przykład ekonomii i finansów, że szkoła uczy odporności na współczesny świat przez edukację medialną.
20: Będzie takie mniej zmiany są. Mniejsze obciążenie dla uczniów, dla nauczycieli?
19: Podstawa programowa została już uszczuplona. Czy my chcemy bardzo zejść? Nie, bo zależy nam na wysokim poziomie nauczania, bo przecież to jest przyszłość Polski. Natomiast będzie na pewno praktyczniej i mam też nadzieję, że dzięki chociażby tygodniowi projektowemu będzie po prostu ciekawiej.
7: Od nowego roku szkolnego w szkołach mogą też być zakazane telefony komórkowe. Przepisy w tej sprawie muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać akceptację prezydenta.
8: Ponad 20 lat po strzelaniu swojej pierwszej bramki na Mistrzostwach Świata, Leo Messi pobił rekord wszechczasów i stał się najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundiali.
1: Dokonał tego strzelając swojego 17 i 18 gola w meczu z Austrią, z którą Argentyna wygrała 2-0.
8: A więcej o tym opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
21: Gdy Leo Messi strzelał swojego pierwszego gola na mundialu, miał 18 lat i 357 dni na niebieskiej koszulce albiceleste z numer 19 i pokonał bramkarza nieistniejącego już dziś kraju, czyli Serbii i Czarnogóry. To był oczywiście mundial w Niemczech 2006 rok. Tych goli teraz nazbierał już 18, a wczoraj w meczu z Austrią pobił rekord należący do Miroslava Klozego. Strzelił bramkę najpierw pod koniec pierwszej połowy, a potem już w doliczonym czasie gry. Jednak trener Lionel Scaloni nie chciał za dużo mówić o Messim, więcej mówił o samej drużynie.
22: Contento por la actuación de Leo.
21: Jestem zachwycony grą Leo, zwłaszcza, że znowu strzelił bramki, a jeśli chodzi o drużynę, myślę, że kiedy musimy zmagać się z trudnościami, to drużyna wie, jak sobie z tym poradzić. Były momenty, kiedy choć przeciwnicy nie wywierali na nas zbyt dużej presji, faktycznie nie mieliśmy kontroli nad piłką, mieliśmy trudności, ale wiemy, jak sobie z tym radzić i to jest zasługa drużyny. Chociaż jest jeszcze miejsce na poprawę, uważam, że siła drużyny polega na tym, że w każdej chwili doskonale wiemy, co należy zrobić. Messi na dziś jest więc liderem klasyfikacji wszechczasów. Na tym mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie ma już na koncie 5 goli, ale gonią go dwaj inni wielcy futbolu. To jest Kylian Mbappé, który strzelił 2 bramki w meczu z Irakiem i w sumie na Mistrzostwach Świata trafił do siatki już 16 razy. Ex aequo zajmuje teraz 2. miejsce razem z Miroslavem Klose. No i Erling Haaland, on też trafił 2 razy, tyle że w meczu z Senegalem. No a w sumie na tegorocznym mundialu ma już na koncie 4 gole. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić to miasto.
8: 27 czerwca rusza remont węzła Hucisko, jednego z najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowań w samym centrum Gdańska. Prace mają zająć całe wakacje. Paweł Radzewicz.
23: Głównym celem remontu Hucisko jest przebudowa wszystkiego, co służy tramwajom, od torowiska po trakcję, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
24: Hucisko, przez które w godzinach szczytu co minutę przejeżdża właściwie jeden tramwaj. Rozpoczynamy przebudowę, wiąże się to ze zmianami w ruchu, zarówno dla samochodów, dla pieszych, jak i dla rowerzystów. Także nastąpi zmiana, jeśli chodzi o kursowanie tramwajów.
23: Tramwaje na południe będą jeździły objazdami na stogi, zamiast nich ruszy darmowy autobus, a ekipy postarają się pracować jak najszybciej, zapewnia wiceprezydent Piotr Borawski.
25: Po raz pierwszy będą wykorzystane tam prefabrykowane elementy, trochę jak zabawa w duże klocki Lego, po to, żeby szybko i sprawnie skoordynować ten remont.
23: Inwestycja na Hucisku jest największa, ale nie jedyna. Na okres wakacji gdańscy urzędnicy zaplanowali 40 remontów na terenie całego miasta. Łączny koszt naprawiania miejskiej infrastruktury sięga 300 milionów złotych. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: W tej części to wszystko. 12.20 informacje i Monika Mroczko. Potem przejdziemy do stanu polsko-ukraińskich relacji, również w kontekście apelu do Polaków i Ukraińców, które publikują dziś media z obu państw.
26: Autopromocja.
27: Co mają wspólnego najsłynniejsze przemówienie sportowe w historii, New York Knicks i burmistrz Zohar Mamdani? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
26: Autopromocja.
28: System energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
29: Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej jak 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
30: To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
31: Kreml, uwaga, Kijowo.
32: Szczególną uwagę poświęcamy Kijowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
33: Reklama.
34: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
35: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Kaufland jest
6: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu TOK FM.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
11: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 12:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Polska i Ukraina posługują się zbyt ostrą retoryką w momencie, gdy ich stosunki dwustronne pogrążają się w coraz głębszym kryzysie, ocenił przewodniczący litewskiego parlamentu. W tym tygodniu w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Wielu komentatorów nie wyklucza, że Zełenski może zrezygnować z udziału w tym wydarzeniu. Brak charyzmy i wizji i doświadczenia. Tak, wiele brytyjskich gazet opisuje przyczyny upadku Keira Starmera. Wczoraj Starmer zapowiedział odejście ze stanowiska premiera. Dzienniki kierują już reflektory na Andy'ego Burnharma, byłego ministra, burmistra Manchesteru, faworyta do zastąpienia Starmera. Władze Iranu powiadomiły, że amerykańsko-irańskie dyskusje na szczeblu technicznym w Szwajcarii zakończyły się powołaniem 4 grup roboczych. Zajmują one się kwestiami nuklearnymi i zniesieniem sankcji nałożonych na Teheran, poinformowała agencja AFP, powołując się na irańskie media państwowe. Rozmowy w Szwajcarii mają doprowadzić do ostatecznego zakończenia wojny rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran w lutym. Rząd Danii zapowiedział ogłoszenie dołączenie do międzynarodowej misji w cieśninie Ormus. Ma ona gwarantować swobodny przepływ tankowców. W połowie czerwca gotowość udziału w zabezpieczeniu cieśniny Ormus zasygnalizowały Francja, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy. O wysłaniu fregaty w region konfliktu zdecydował rząd w Holandii. Łącznie wstępną deklarację wkładu włożyło około 20 krajów.
1: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Marek Sierant, Slava TV. Dzień dobry.
12: Kłaniam się nisko, witam radiosłuchaczy.
1: Polskie i ukraińskie media publikują dziś apel do Polaków i Ukraińców, Ukraińców i Polaków, poświęcony relacjom między dwoma narodami. Sygnatariusze tego listu zwracają uwagę na kryzys, w jakim w ostatnim czasie znalazły się relacje ukraińsko-polskie i spowodowany tym kryzysem niepokój. List publikuje m.in. TOK FM, także Slava TV. Cały tekst można znaleźć na tokfm.pl. Kluczowe dla mnie zdanie tego listu brzmi: to godzina próby dla Polaków i Ukraińców. Sygnatariusze odnoszą się właśnie do tego, co się dzieje wokół nas. Pan też odbiera to, co się dzieje, jako właśnie taki krytyczny moment, który może zaważyć na przyszłości?
12: Oczywiście i nie tylko ja, bo cała nasza redakcja obserwuje to wszystko z takim niepokojem, dlatego że tutaj pracują Polacy i Ukraińcy i nasza redakcja jest właśnie po to, żeby ten dialog między Ukraińcami i Polakami promować i będziemy wspierać zawsze wszystkie inicjatywy, które temu służą. Natomiast z wielkim niepokojem patrzymy na zaostrzenie tych stosunków pomiędzy nawet już nie politykami, nie głowami państw, a naszymi społeczeństwami, naszymi narodami, dlatego że i Polacy, i Ukraińcy mi się wydaje, przynajmniej część tych społeczeństw oddalają się od siebie bardzo daleko, a ja nie chciałbym ciągle powtarzać o tym, bo to jest takie oczywiste, że skorzysta na tym ktoś trzeci, Rosja, Kreml i tak dalej, ale wczoraj na przykład minęło 25 lat od momentu, kiedy Jan Paweł II odwiedził Ukrainę ze swoją pielgrzymką. Mhm. On bardzo dużo mówił o pojednaniu polsko-ukraińskim. I wydaje mi się, i to jest niestety moje osobiste takie spostrzeżenie, że my nie wyciągnęliśmy żadnych lekcji z tego, co on mówił. A nie trzeba być specjalnie osobą wierzącą, żeby rozumieć, że trwanie w bólu i eskalowanie tym bólem nie sprzyja nikomu. Ukraina już robi rachunek sumienia, bo zezwoliła na te poszukowe roboty, zezwoli zaraz na ekshumację. Pierwsze już tak naprawdę pogrzeby odbyły się.
1: Tak.
12: A to oznacza, że Ukraina robi ten rachunek sumienia i dlatego my wszyscy jesteśmy zobowiązani, tak i Polacy, jak i Ukraińcy, to jest takie fajne powiedzenie w języku polskim, trzymaj język za zębami, a czasami jak nie wiesz, jak się zachować, to po prostu zachowuj się przyzwoicie. I mi się wydaje, że to jest doskonała maksyma, która pasuje do nas dzisiaj i trzeba usiąść jednak za ten stół i proszę polityków o to, żeby usiedli za stół i normalnie bez żadnego ale zaczęli ze sobą rozmawiać, jak ludzie z ludźmi. Wyjdźcie ze swoich ról i zacznijcie rozmawiać, bo nie może być tak, że jak pan sobie to, panie redaktorze, też wyobrażam, w Polsce mieszka ponad 1 000 000 Ukraińców, co będziemy ich, nie wiem, wyrzucać z kraju, będziemy ich atakować na ulicach, będziemy doprowadzać do pogromów. Ukraińcy się będą na nas obrażać, będą jakieś odwety, nie wiem.
1: Chciałbym sobie tego nie wyobrażać i chciałbym
12: właśnie
1: też
12: nie, chciałbym sobie tego
1: nie
12: też
1: wiedzieć, jak rzeczywistość odpowiedziałaby na takie wyobrażenia. Ale panie redaktorze, bo z jednej strony mamy polityków, dla których polityka zagraniczna jest wypadkową polityki wewnętrznej, więc to podgrzewanie atmosfery im po prostu służy. Z drugiej strony mamy społeczeństwa. Ja nie znam badań dotyczących nastawienia do Polaków w Ukrainie, ale wiem, jak się kształtują sympatie, czy też raczej antypatie ze strony Polaków w stronę Ukraińców. To są takie dwa koła zębate, które się nawzajem napędzają, które trzeba najpierw zatrzymać.
12: No i to jest właśnie nasze zadanie, stąd ten list. Dlatego my, dziennikarze polscy i ukraińscy, zrobiliśmy to, ale nie tylko my, biznes się zwrócił też do polityków. Jeśli kilka różnych grup społecznych mających wpływ na to, co mówimy, co robimy i jak to robimy, będzie trzymał się swojego, to politycy nie mogą nas ignorować, bo kiedy będą przychodzić do naszych mediów, będą ciągle otrzymywać od nas bardzo trudne pytania i będziemy konkretnie pytać po nazwiskach. A pan co zrobił? Pan, pani. I wtedy nie uda się po prostu wykręcić jakimiś tam banalnymi odpowiedziami. Prosimy polityków, my dziennikarze z Polski i z Ukrainy, prosimy was po dwóch stronach granicy, usiądźcie i zacznijcie rozmawiać, bo nie służy to nam nikomu, a to, co się dzieje, może rozdzielić nas na lata. Ja tego się najbardziej boję, bo jesteśmy my, Polacy, Ukraińcy, bliscy do siebie kulturowo i jednocześnie daleko. Różnimy się i to jest normalne, naturalne. Mamy trochę inną historyczną pamięć, ale musimy usiąść i rozmawiać. Nie można się obrażać, nie można... Nie wiem, ja widzę cały ten festiwal z orderami w jedną, w drugą stronę. No po co to komu? Natomiast jestem w stanie zrozumieć, że politycy chcą sobie zbić na tym polityczny kapitał. Ja tutaj bardziej rozumiem, bo ja jestem sam z wykształcenia politologiem, więc mnie to wcale nie dziwi. Natomiast polityka to też jest odpowiedzialność. To nie jest tylko kapitał polityczny. Politykowi można mniej. I powinien każdy polityk i ukraiński, i polski o tym pamiętać.
1: No, politykowi można mniej, to jest bardzo istotne zdanie w tym kontekście. Bardzo dziękuję. Marek Sierant, Slava TV. Cały apel do Polaków i Ukraińców. Ukraińców i Polaków, pod którym podpisały się redakcje m.in. TOK FM, ale także Gazety Wyborczej, Newsweeka, OKO.press, również wielu ukraińskich mediów. Slava TV, Espresso TV, Europejskiej Prawdy, Ukraińskiej Prawdy i Stowarzyszenie Niezależnych Wydawców Regionalnych Ukrainy jest na tokfm.pl. Między innymi teraz przechodzimy do sytuacji w Europie Środkowej. Ilona Gizińska, zespół Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich jest z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: No właśnie, serce Europy bije dziś w Europie Środkowej, tak twierdzi premier Węgier Peter Modzior, który jest gospodarzem spotkania szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Węgier właśnie, Czech, Słowacji i Polski. Wzmocnienie współpracy w ramach tej grupy to był jeden z postulatów następcy Viktora Orbana. Czy w takiej obecnej politycznej konstelacji to wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej jest faktycznie możliwe?
5: Na pewno można spodziewać się poprawy sytuacji w ramach tego formatu względem tego, jak wyglądała ta współpraca wcześniej. Przypomnijmy, że ostatnie spotkanie w formacie premierowskim miało miejsce w lutym 2024 roku i od tego czasu współpraca wyszehradzka przeżywała dużą trudność, głównie ze względu na pogarszające się relacje między Polską a Węgrami. Zresztą w dzisiejszym wystąpieniu w parlamencie Peter Modzior powiedział, że przyczyną tego osłabienia WIFOR było właśnie była Rosja tak naprawdę i tutaj zmiana kursu obecnego rządu węgierskiego umożliwia duże odświeżenie tych relacji.
1: A jaki plan ma Peter Modzior? W parlamencie w Budapeszcie właśnie zapowiedział, że ów plan na spotkaniu WIFOR przedstawi.
5: To znaczy nie znamy jeszcze szczegółów. Wiemy natomiast, że WIFOR ma być takim formatem, który byłby również platformą taką proeuropejską koordynacji interesów Europy Środkowej wewnątrz Unii Europejskiej. Mówił zresztą o tym po spotkaniu Rady, które miało miejsce w Brukseli w minionym tygodniu. I tutaj to nie byłaby też alternatywa dla Unii Europejskiej, trochę tak jak to przedstawiał Viktor Orban, tylko właśnie taki powrót do koncepcji koordynacji stanowisk, żeby mieć większą siłę przebicia w stosunku do również starych państw członkowskich. Ale ponadto myślę, że z dotychczasowych zapowiedzi Madziara i tego, jak przedstawiał on koncepcję swojego rządu, wynikało, że również ta współpraca regionalna może być przydatna dla Węgier, chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego czy wspólnej polityki rolnej, także ubiegania się o fundusze unijne, więc jest szereg takich, jak również infrastruktury, więc jest szereg takich obszarów sektorowych, gdzie możemy spodziewać się zacieśnienia tej współpracy.
1: No, pytam też dlatego, że Grupa Wyszehradzka jeszcze jako Trójkąt Wyszehradzki powstała w 91 roku bodaj i wtedy sytuacja Polski, Czechosłowacji i Węgier była bardziej zbliżona niż jest teraz. Jesteśmy 35 lat później, te państwa poszły swoimi drogami. Zastanawiam się, czy rzeczywiście to nie jest trochę taki archaiczny konstrukt Grupa Wyszehradzka w tym momencie.
5: Rzeczywiście nie brakuje opinii, że takim podstawowym celem, sensem istnienia tego formatu była integracja z Unią Europejską i NATO i też rozwój w takim bardzo specyficznym momencie wspólnego doświadczenia transformacji, więc część oczywiście tutaj tych celów jest już nieaktualne, natomiast z całą pewnością mamy w dużej mierze zbieżne cele w tych wymienionych wcześniej obszarach. Ubieganie się między innymi o fundusze strukturalne w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej.

0: też w ramach swoich różnych spotkań bilateralnych, o pomyśle rozszerzenia współpracy o Austrię, Rumunię, Chorwację, Słowenię, czy nawet państwa Bałkanów Zachodnich, jak również jakąś koordynację tej współpracy z Niemcami i Francją. Więc mamy tutaj takie pomysły, żeby jednak ta współpraca wyszehradzka przebiegała nieco szerzej, chociaż nie jest oczywiście jasne, w jakim zakresie i czy to miałoby być tylko tak okazjonalnie w ramach konkretnych inicjatyw, czy jednak mówimy tutaj o pełnym rozszerzeniu.
1: To jest jedno z zadań, które Peter Madziar postawił sobie w ostatnich tygodniach, ożywienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale innym zadaniem jest wybranie nowego prezydenta Węgier. Przypomnijmy, to węgierski parlament wybiera głowę państwa. Obecnie rządzący Tamás Suliok został wybrany głosami partii Fidesz Viktora Orbana. Madziar wzywał go do dymisji już kilka razy. Suliok ustąpić nie chce. No i co dalej?
0: Tak, mamy tutaj spory impas, chociaż sprawy nabrały rozpędu w ostatnich dniach. Przypomnijmy, że prezydent miał ultimatum do 31 maja, żeby ustąpić z urzędu, ale nie zrobił tego, uzasadniając to, że zgodnie z konstytucją chce cały czas sprawować swój urząd. Z kolei Peter Madziar twierdzi, że utracił on swój autorytet ze względu na to, że jest osobą związaną z poprzednim obozem władzy. W tej sytuacji wczoraj Peter Madziar przedstawił taki plan, w jaki sposób zamierza doprowadzić do zakończenia kadencji Tamasa Suljoka. I byłoby to po prostu w ramach przyjęcia 17 poprawki do konstytucji, która spowodowałaby automatyczne wygaśnięcie mandatu urzędującego prezydenta po wejściu w życie. Także naprawdę taki dosyć duży skrót legislacyjny tutaj miałby się wydarzyć, chociaż oczywiście ten plan ma być poddany na razie konsultacjom społecznym i również istnieje takie założenie, że prezydent odmówi podpisania nowelizacji, no ale wtedy większość rządząca rozważa wszczęcie procedury pozbawienia go urzędu, tak czy siak. Więc wygląda na to, że rzeczywiście Peter Madziar jest tutaj bardzo zdeterminowany i nie ma możliwości, żeby Tamás Suljok pozostał w swojej obecnej funkcji.
1: Bardzo dziękuję. Ilona Gzińska, zespół Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich była z nami. Wojciech Kowalik, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: EKG po 12.40 będzie o kontrolach skarbowych.
3: To właśnie. Są takie dwa słowa, na dźwięk których wszystkim przedsiębiorcom cierpnie skóra i to właśnie te dwa słowa to kontrola skarbowa. Fiskus lubi kontrolować. No i jak się okazuje, jest w tym piekielnie skuteczny, bo niemal każda kontrola kończy się stwierdzeniem nieprawidłowości. No i tak. Fiskus mówi, że tak dobrze typuje firmy do kontroli, a firmy i doradcy podatkowi zastanawiają się, czy to przypadkiem nie jest tak, że szuka się tak długo, aż się czegoś w papierach po prostu nie znajdzie. Jakie są więc relacje biznesu z fiskusem? Mamy najnowsze opracowanie i właśnie o nim porozmawiamy po 12.40.
1: A przedtem o 12.40 informacje.
4: Reklama. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert.

0: na mediaexpert.pl.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleexpress. Teleexpress, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 12.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Będę prosił o odważne propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia, powiedział premier Donald Tusk przed rozpoczęciem posiedzenia rządu. A planowo ministrowie zajmą się dzisiaj propozycją przepisów o możliwości zaskarżenia do sądu programów ochrony powietrza oraz planów urządzania lasu. Rozpatrzą też projekt dotyczący rozszerzenia katalogu danych, jakie będzie można pobrać w aplikacji mObywatel. Jutro kierowcy zapłacą nieco mniej za benzynę, a cena diesla nie zmieni się. Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,11. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 19 zostało rannych po rosyjskim ataku z użyciem pocisków balistycznych na miasto Krzywy Róg w środkowej części Ukrainy, przekazały lokalne władze. Pocisk trafił w obiekty infrastruktury cywilnej. Armia birmańska w pół roku przed wyborami i w ich trakcie zabiła co najmniej 700 osób ze zbuntowanych prowincji, podała AFP, powołując się na rzeczniczkę Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka. Biuro zaleciło skierowanie sprawy do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Rok temu birmańska junta wojskowa po ponad 4 latach od zbrojnego przejęcia władzy przeprowadziła fasadowe wybory parlamentarne, które przedstawiła jako powrót na ścieżkę demokratyczną.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
15: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
16: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a naszym gościem jest dziś Jakub Warniełło, partner, szef Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Kancelarii MDDP, Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
16: A porozmawiamy dziś o czymś, co jeży włos na głowie wszystkim przedsiębiorcom, czyli o kontrolach skarbowych. Mamy już najnowsze opracowanie Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa. Niełatwe relacje podatników i organów podatkowych, które przygotowali państwo wspólnie z Konfederacją Lewiatan. No i co? Fiskus często puka do drzwi przedsiębiorców?
0: Można powiedzieć, że bardzo często, przy czym w ostatnich latach mocno zmienił się ten obraz tego kontaktu ze strony organów podatkowych, bo coraz częściej rozliczenia podatkowe weryfikowane są w formie takiej mniej sformalizowanej, czyli w ramach czynności sprawdzających. I takie czynności, one mogą być wykonywane na przykład przez telefon, przez maila, przez formalne pisma. One dają dużą elastyczność, ale też mniej gwarancji podatnikom i mniej jest przepisów, które to reguluje. I proszę sobie wyobrazić, że statystycznie to od początku naszej rozmowy mogło rozpocząć się już kilkadziesiąt takich czynności sprawdzających w Polsce.
16: Od początku naszej rozmowy, czyli od jakiejś półtorej minuty.
0: Dokładnie tak, bo jak wynika z naszego raportu, to w 2025 roku co minutę otwierało się średnio 19 nowych czynności sprawdzających. Więc to pokazuje, jaka ogromna jest skala tego, że tak naprawdę to organy podatkowe w tym momencie są bardzo na bieżąco, bardzo blisko podatnika. I tych telefonów, maili, pism z dopytywaniem o rozliczenia jest bardzo dużo.
16: Chciałem
0: zwrócić uwagę na to, że ta liczba samych kontroli maleje, ale też ich jest ciągle sporo, bo w ciągu roku co godzina otwiera się kilka kontroli podatkowych lub celno-skarbowych.
16: Te czynności sprawdzające to oczywiście nie jest formalna kontrola, ale też możemy wrzucić chyba do takiego jednego worka z napisem kontrola fiskusa u przedsiębiorców. No i co? Przedsiębiorcy słusznie boją się takich kontroli. Jak często one kończą się stwierdzeniem nieprawidłowości?
0: No tak, to jest statystyka, która, można powiedzieć, mrozi krew w żyłach przedsiębiorców, bo wynika z niej, że prawie każda kontrola celno-skarbowa oraz podatkowa kończy się stwierdzeniem nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. Z naszych danych wynika, że 9 na 10 kontroli stwierdza nieprawidłowości. No i co ciekawe, jak pokazaliśmy te wykresy Ministerstwu Finansów, to oni wręcz powiedzieli, że właśnie tak to powinno wyglądać, że to znak, że być może to jest po prostu dobre typowanie podatników, przy czym tutaj na pewno nie jest to takie zero-jedynkowe, bo oczywiście to, że zostały stwierdzone jakieś nieprawidłowości w ramach kontroli, to jeszcze nie znaczy, że rzeczywiście taka zaległość powstanie, bo podatnicy często nie zgadzają się z tymi ustaleniami kontroli i wchodzą w spór z organami podatkowymi. No i często te sprawy wygrywają na etapach, czy to przed organami podatkowymi, a częściej nawet przed sądem administracyjnym.
16: No i do tego jeszcze za chwilę chciałbym wrócić, ale rzeczywiście, fiskus twierdzi, że to jest efekt skutecznego typowania firm do kontroli i mówi tak już od lat. No a firmy pewnie powiedzą, że kontrole trwają aż do momentu, w którym jednak w papierach jakieś nieprawidłowości się znajdą. No i kto tu ma rację?
0: No myślę, że jedna i druga strona ma tutaj rację, bo rzeczywiście po pierwsze zauważamy, że jest więcej takich kontroli nacelowanych, czyli jeżeli zaczyna się jakaś kontrola podatkowa lub celno-skarbowa, to widać, że od początku ona ma jakąś tezę, która ma być sprawdzona w trakcie takiej kontroli, czyli już nie jest zbierany po prostu komplet dokumentów i dopiero potem zastanawianie się, gdzie tu mogą być nieprawidłowości, ale coraz częściej jest tak, że jeżeli wszczyna się kontrola, to już urzędnicy wiedzą, gdzie to ryzyko nieprawidłowości mogło wystąpić i te pytania są już bardziej nacelowane. Czyli tutaj ten dostęp fiskusa do tej ogromnej ilości danych, jakie mają obecnie, powoduje, że rzeczywiście to typowanie jest lepsze i pewnie sporo prawdy w tym, co mówi Ministerstwo Finansów jest. Ale też jest druga perspektywa, czyli perspektywa wielu kontroli, gdzie ciągle wydaje się, po prostu jest to szukane po omacku, gdzie nie ma jakiejś tezy, którą się sprawdza, tylko po prostu zbiera się komplet informacji o podatniku, no i gdzieś tam zastanawia się, gdzie mogą być nieprawidłowości. No a patrząc na to, jak długo te kontrole trwają, no to rzeczywiście mam wrażenie, że urzędnicy no nie lubią odchodzić z pustymi rękami, no bo skoro napracowali się przez rok czy dwa prowadzenia kontroli, no to jak potem na koniec stwierdzić, że wszystkie rozliczenia podatkowe są prawidłowe?
16: Przez rok, dwa, mówi pan, to jak długo te kontrole potrafią trwać?
0: No, nasze dane pokazują, że średnio kontrole celno-skarbowe trwają w tym momencie w Polsce około roku, czyli średnio. No, czyli też są przypadki takie, gdy te kontrole toczą się nawet przez 2-3 lata i to jest naprawdę no, bardzo długi okres, gdzie to bieżące funkcjonowanie podatnika jest bardzo zakłócone, no bo to są ciągłe wezwania do przedstawiania dokumentacji, są to pewne czynności dowodowe, no jest ta niepewność po stronie podatników, no i też przez ten cały okres do tej pory rosły odsetki od ewentualnych zaległości podatkowych, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o to, jak duży jest poziom digitalizacji w tym momencie, no to czas trwania tych kontroli jest zdecydowanie za długi i tutaj no wymagałoby to podjęcia dodatkowych działań ze strony ministerstwa, żeby spróbować no, doprowadzić do tego, żeby jednak te kontrole trwały krócej, no bo to jest ogromny problem dla podatników i zakłócenie ich funkcjonowania.
16: A fiskus tak w ogóle to zapowiada się z tymi kontrolami? No bo powinien teoretycznie uprzedzić, przyjdę, będę sprawdzał.
0: Teoretycznie powinien, a w praktyce no, okazuje się, że to, co powinno być regułą, jest tak naprawdę wyjątkiem, bo nasze dane pokazują, że w poprzednich latach było tak, że tylko 1 na 10 kontroli podatkowych była wszczynana z uprzednim zawiadomieniem, czyli najpierw jest zawiadomienie, podatnik ma czas, żeby ewentualnie skorygować deklarację podatkową we własnym zakresie i dopiero wówczas może być wszczęta kontrola. No ale właśnie praktyka pokazuje, że to jest tylko na papierze, a w rzeczywistości najczęściej organy no, wykorzystywały pewne wyjątkowe przepisy, żeby wszczynać kontrolę bez zawiadomienia. Ale tutaj też muszę powiedzieć, bo to jest druga edycja naszego raportu i już w poprzednim roku zwracaliśmy uwagę na ten problem i rzeczywiście ta kwestia poprawiła się od poprzedniego roku, bo to było do 2024 tylko 1 na 10 kontroli była wszczynana z zawiadomieniem, a w 2025 już to była 1 na 4 kontrole. Więc,
16: no widzi pan, presja ma sens.
0: Tak, dokładnie, więc myślę, że warto zwracać uwagę na pewne elementy, no bo od nas wszystkich zależy to, jak to będzie funkcjonowało i tam, gdzie te głosy mogą poprawić naszą sytuację, to warto przekazywać te dane do Ministerstwa Finansów.
16: W kontrolach tych podatkowych, to na jakich podatkach fiskus się koncentruje? Co, mówiąc w cudzysłowie, lubi najbardziej?
0: No najbardziej lubi VAT, bo VAT przynosi najwięcej wpływów. Dokładnie tak, więc VAT jest ulubionym podatkiem, to było i tak będzie, myślę, że jeszcze bardzo długo i rzeczywiście no, tu jest bardzo, bardzo duża korelacja pomiędzy po prostu udziałem tych kontroli VAT-owskich i udziałem wpływów budżetowych właśnie z podatku VAT. Więc to jest cały czas najczęściej kontrolowany podatek. Jeśli chodzi o kontrole, to one dotyczą najczęściej tych poważniejszych tematów, czyli też wchodzi tutaj w ten zakres podatek dochodowy od osób prawnych. I tutaj mamy pewne obszary, które ostatnio są bardzo lubiane, można powiedzieć, przez organy podatkowe, czyli ceny transferowe, czyli podatek u źródła, czyli to wszystko, gdzie gdzieś pojawia się taki element międzynarodowy, międzynarodowe grupy kapitałowe. Teraz jest dosyć duży nacisk na badanie tego rodzaju rozliczeń. A jeśli chodzi o PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, to najczęściej jest on badany w ramach właśnie tych niesformalizowanych czynności sprawdzających. I to jest chyba dobrze oceniane przez podatników. Czyli po co wchodzić z dużą kontrolą do osoby fizycznej, jak czasem wystarczy zwykły mail, wystarczy zwykły telefon, żeby wyjaśnić pewne rozbieżności czy jakieś kontrowersyjne tematy.
16: Podatek PIT, no to też ten, którym rozliczają się te najmniejsze jednoosobowe firmy, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze. A w statystykach to jakimi kwotami zaległości? No bo już powiedzieliśmy, że prawie każda kontrola kończy się stwierdzeniem nieprawidłowości. Jakimi kwotami zaległości kończą się te kontrole? Innymi słowy, no jakie te kwoty urzędnicy w papierach znajdują, co do których mówią, że tam są nieprawidłowości?
0: No właśnie to są kwoty, które również robią dosyć duże wrażenie, bo proszę zauważyć, że jeśli chodzi o średnie uszczuplenie z jednej kontroli celno-skarbowej, to jest prawie 1,5 miliona złotych, czyli jeżeli już się zaczyna taka kontrola celno-skarbowa u podatnika, no to ryzyko stwierdzenia naprawdę znaczących zaległości podatkowych jest bardzo duże. To są naprawdę duże kwoty. Jeśli chodzi o kontrole podatkowe i czynności sprawdzające, to tutaj to średnie ustalenie jest niższe, no bo to raczej mówimy o kilkuset tysiącach lub kilkudziesięciu tysiącach, jeśli chodzi o te czynności sprawdzające. Ale na pewno jeżeli zaczyna się kontrola celno-skarbowa u podatnika, to ryzyko, że te wartości uszczuplenia będą wysokie, jest spore.
16: Jaki więc obraz z tego wyłania się dla podatników? Kontrola to jest i będzie codzienność polskich firm?
0: Myślę, że tak, tylko właśnie raczej będziemy przechodzić w ten model, że codziennością będą czynności sprawdzające, czyli ten taki bieżący kontakt z organem podatkowym, mniej sformalizowany i na to trzeba się nastawić, że ten bieżący kontakt, on będzie cały czas i on nawet będzie wzrastał, bo w tym momencie organy podatkowe bardzo dużo wiedzą o podatnikach na bieżąco, bo podatnicy sami muszą przekazywać te informacje.
16: Krajowy system e-faktur chociażby, to potężne narzędzie, które fiskus uzyskał w tym roku.
0: Dokładnie tak, więc obecnie mam wrażenie, że organy podatkowe dysponują ilością danych, które nawet jeszcze nie są w stanie przerobić i wykorzystać, ale z każdym rokiem na pewno te moce przerobowe będą rosły i te możliwości organów również. No wobec czego no, myślę, że powinniśmy się na to nastawić, że obraz, jaki będzie w najbliższym czasie, to taki bieżący kontakt w ramach czynności sprawdzających, a jeżeli już rozpoczyna się kontrola, to gdzieś urzędnicy będą, myślę, że mieli takie wytypowane obszary, co dokładnie badać i te kontrole będą bardziej nacelowane.
16: No i to was, drodzy przedsiębiorcy, czeka. A rozmawialiśmy o tym z Jakubem Warniełą, partnerem, szefem Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Kancelarii MDDP. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
16: Do usłyszenia również. I jeszcze na koniec tego wydania EKG zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie spadki. WIG w dół o 1,4%. WIG 20 o 1,6%. No i złoty sporo słabszy. Euro 4,28. Frank szwajcarski 4,64 zł. Dolar po 3,76. Brytyjski funt po 4,96. A z czego wynika ta słabość złotego? A także po ile kupimy waluty na zagraniczne wakacje. O tym porozmawiamy w EKG po 14.40. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
11: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
17: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
18: Autopromocja.
19: W starych dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
20: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
19: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
20: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
18: Autopromocja.
21: Reklama.
22: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
23: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
24: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
26: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
25: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
27: Sali się nie poddają.
28: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
25: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
29: Ogień zszedł z oczem góry.
25: Awatar, ogień i popiół.
28: Stajemy do walki!
25: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
30: Money, money, money!
31: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
30: Wygrałam w Cherry Money.
31: Cherry Money?
30: Nowy Ekspres Los.
31: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
32: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
21: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Na czele ukraińskiej delegacji na konferencję w Gdańsku stanie premier, a nie prezydent. To informacja sprzed chwili. Nie przyłożę ręki do podsycania napięcia, mówi Donald Tusk o ostatnich napięciach polsko-ukraińskich. A dziś w Budapeszcie pierwszy raz od 2 lat spotykają się liderzy Grupy Wyszehradzkiej. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na czele delegacji, która weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, stanie premier Julia Sfyrydenko. Ogłosiła to sama Sfyrydenko. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W skład ukraińskiego zespołu na konferencję wejdą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, kierownictwo przedsiębiorstw państwowych, reprezentanci naszych wspólnot lokalnych z całego kraju, a także oczywiście przedstawiciele rządu i parlamentu. Zaplanowano wiele wydarzeń na różnych szczeblach, które mają wzmocnić zarówno Ukrainę, jak i Polskę, wszystkich naszych partnerów oraz Europę, napisała Julia Sfyrydenko na platformach społecznościowych. Niezależnie jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy, powiedział z kolei premier Donald Tusk. Nie przyłożę ręki do podsycania napięcia między Polską i Ukrainą. Niezależnie od tego, co będą mówiły sondaże, mówił przed posiedzeniem rządu. Jak zaznaczył premier, w obydwu krajach nie brakuje polityków, którzy są zainteresowani tym i nie zależy im na budowaniu porozumienia.
33: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
13: A podczas konferencji podpisanych zostanie około 200 umów dotyczących szeroko pojętej odbudowy Ukrainy i inwestycji w tamtejszą gospodarkę.
1: To godzina próby dla Polaków i Ukraińców. Czytamy w oświadczeniu polskich i ukraińskich mediów publikowanym w Gazecie Wyborczej. To apel do polityków, którzy wykorzystują niewygodne fakty w historii polsko-ukraińskiej do budowania podziału między państwami. Pod dokumentem podpisało się także TOK FM. Mimo, że Polaków i Ukraińców wiele dzieli, potrzebny jest nam dialog, mówił w TOK FM Marek Sierant ze Slava TV.
2: My, Polacy, Ukraińcy, jesteśmy bliscy do siebie kulturowo i jednocześnie daleko. Różnimy się i to jest normalne, naturalne. Mamy trochę inną historyczną pamięć, ale musimy usiąść i rozmawiać.
1: Treść całego apelu publikujemy na naszym portalu. Organizacje pozarządowe walczą o zmianę prawa dotyczącego uchodźców z Ukrainy z tzw. grup wrażliwych. Chodzi m.in. o dzieci, które z rodzicem czy z babcią mieszkają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, ale od lipca stracą taką możliwość. Ustawa wygaszająca pomoc dla uchodźców wojennych przewiduje, że rodzice z niepełnosprawnością dalej będą mogli mieszkać w zbiorowych ośrodkach, ale jeśli są tam z dziećmi, to za nie będą musieli od lipca płacić na zasadach komercyjnych, nawet 2000 zł miesięcznie. Nie stać ich na to, mówi kierowniczka jednego z ośrodków Anna Bylicka.
3: No myślę, że to jest bardzo nieprzemyślana decyzja, bardzo niesprawiedliwa, szczególnie dla tych dzieci, które powinniśmy chronić. One są najsłabsi, sami się nie obronią, sami nie pójdą do pracy, nie zapewnią sobie utrzymania, a my tak naprawdę wykluczyliśmy ich z bezpiecznego świata.
1: Powstała petycja do premiera z apelem o zmianę prawa. Można ją podpisywać w internecie.
4: Czy nie stać nas na to XX gospodarki świata, żeby ci ludzie mogli bezpiecznie tutaj żyć, a żeby ich bliscy za nas mogli walczyć na froncie?
1: Jak ustaliło TOK FM, jutro ma się odbyć spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami MSWiA. To pierwszy taki szczyt od 2 lat. W Budapeszcie spotykają się dzisiaj liderzy Grupy Wyszehradzkiej. W jej skład oprócz Polski i Węgier wchodzą Czechy oraz Słowacja. Tomasz Orchowski.
5: Siłą napędową grupy jest rozwijająca się współpraca Donalda Tuska z nowym premierem Węgier Péterem Modziorem, komentuje Politico. Portal zauważa, że wcześniej grupa walczyła z proimigrancką polityką Niemiec. Teraz ma wspólne cele, jeśli chodzi o długoterminowy budżet czy sprzeciw wobec ETS, czyli systemu handlu emisjami.
6: Teraz zaczynamy pierwszą od lat grupę wyszehradzką tutaj w Brukseli, jak się domyślacie, dla Petera Madziara, ale dla mnie też. To jest taki moment wyjątkowy, bo bardzo chcę odblokować też tę grupę, ponieważ mamy parę rzeczy wspólnych do załatwienia w Europie.
5: Mówił przed zeszłotygodniowym unijnym szczytem premier Donald Tusk. TOK FM.
1: Polski Czerwony Krzyż zorganizuje w Kujawsko-Pomorskiem powszechne warsztaty ochrony ludności. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu rozpoczną się już w lipcu, zapowiada dyrektor Kujawsko-Pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
7: Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada, 250 w całym województwie. Już w najbliższych dniach podamy szczegóły dotyczące, jak się zapisywać, jak na takie kursy, warsztaty każdy mieszkaniec naszego województwa będzie mógł się zapisać.
1: W ostatni weekend w całym kraju odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wzięło w nich udział 100 tysięcy osób. Sporo słońca dziś nad Polską, najcieplej w południowo-wschodnich regionach. Tam termometry pokazują 27 stopni. Warto dziś korzystać z pogody, od jutra będzie jeszcze cieplej.
8: 13.06, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami dr Marcin Galant, Instytut Studiów Europejskich, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry.
8: Jesteśmy nieco ponad dobę po tym, jak premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił swoją dymisję. Lider Partii Pracy ma pozostać na stanowisku do czasu wybrania następcy. To ma nastąpić do września. Wiele analiz przetoczyło się przez media polskie, europejskie, przede wszystkim brytyjskie. Do nich też pewnie za chwilę przejdziemy. Ale najpierw, gdzie jest brytyjska polityka tych kilkadziesiąt godzin po wystąpieniu Keira Starmera przed siedzibą premiera na Downing Street?
9: Ja bym powiedział, że brytyjska polityka jest mniej więcej w tym miejscu, w jakim znajdowała się 100 lat temu. To znaczy jest to najgłębszy, najpoważniejszy, największy chaos i wyzwanie, jakie stoją przed brytyjskimi partiami politycznymi. Wtedy, dokładnie mniej więcej 100 lat temu, doszło do przetasowania na brytyjskiej scenie politycznej i gigant polityczny XIX wieku, Partia Liberalna, raz na zawsze straciła miejsce w politycznym duopolu. Dzisiaj jest znacznie gorzej, nawet powiedziałbym, ponieważ praktycznie żadna partia nie jest pewna tego, czy przetrwa tego kryzysu.
8: Żadna partia nie jest pewna, czy przetrwa ten kryzys?
9: Żadna partia nie jest pewna. Nawet partia konserwatywna, która uważana jest przez wielu za najstarszą polityczną partią świata, w tym momencie znajduje się w takiej sytuacji, w jakiej praktycznie nie była od 300 lat. Także wyzwania, jakie stają przed każdą partią, są natury egzystencjalnej.
8: No to w takim razie, co powstaje na tych gruzach podczas tego kryzysu? Bo w sytuacji takich napięć, takich problemów, rodzą się nowe siły.
9: Tak, i tutaj mamy do czynienia z pojawieniem się bardzo prężnie i dynamicznie rozwijającej się konkurencji. Po prawej stronie, czyli na prawo od partii konserwatywnej, no to jest oczywiście partia Nigela Farage'a, Reform UK, która, no, biorąc pod uwagę sylwetkę lidera, nie jest taka nowa, rzecz jasna, bo to jest przecież weteran brytyjskiej sceny politycznej, ale warto przypomnieć, że po raz pierwszy został członkiem brytyjskiego parlamentu Nigel Farage dopiero 2 lata temu, no a od kilkunastu miesięcy jest to najpopularniejsza partia w Wielkiej Brytanii. Ale Farage też nie może być niczego pewny, ponieważ na prawo od niego, o ile to jeszcze możliwe, powstała konkurencja, która również rozwija się bardzo dynamicznie, a co ważne, wspierana jest przez Elona Muska i wielu innych bardzo, bardzo bogatych ludzi w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.
8: I tej konkurencji czoła chce stawić Andy Burnham, kandydat najwyraźniej w tym momencie jedyny członek Partii Pracy, który zapowiedział, że będzie ubiegał się o schedę po Kirze Starmerze. Andy Burnham, co my wiemy o tym polityku? Czy ma słuch społeczny, czy ma umiejętności zarządzania partią i ma charyzmę, która sprawi, że Partia Pracy będzie w stanie choć trochę wychynąć z tego kryzysu, w którym tkwi od miesięcy?
9: Mówiąc szczerze, Andy Burnham na pewno ma większą charyzmę od dotychczasowego premiera Keira Starmera, ale tutaj jakby poprzeczka nie wisi wysoko, bo tak jak jeszcze kilka lat temu nazywano panią premier Theresę May Bottom, tak niedawno wielu komentatorów posługiwało się na określenie sylwetki Keira Starmera robotem. Także tutaj zdecydowanie Andy Burnham ma przewagę, tym bardziej, że jest bardzo popularny w tej części Wielkiej Brytanii, w której, no, od której zależy przyszłość Partii Pracy. Moim zdaniem w tym momencie Andy Burnham przejmuje stery w Partii Pracy, ale wszystko wskazuje na to, że przejmuje je nie dlatego, że ma lepszą propozycję, nie dlatego, że ma lepsze pomysły, tylko dlatego, że Partia Pracy po prostu tonie i trzeba zrobić cokolwiek, żeby zatrzymać ten katastrofalny trend. Andy Burnham, moim zdaniem, jest nieco podobny do Borisa Johnsona, który właśnie przejął pałeczkę premiera od pani Theresy May. Też miał charyzmę, też był lubiany przez właśnie konserwatywne doły, no ale jakby jego losy są znane i tutaj również jakby był skazany na porażkę. I moim zdaniem Andy Burnham już dzisiaj jest skazany na porażkę. Jeśli dotrwa do końca kadencji, to ja myślę, że będzie to jego wielki sukces polityczny.
8: My tak dzielimy skórę na niedźwiedziu w imieniu Andy'ego Burnhama, bo to jest na razie jedyny kandydat, który się zgłosił, ale może są jeszcze jacyś inni chętni w Partii Pracy na to, żeby poubiegać się o stanowisko lidera, bo z tego, co słyszałem, dopiero po 9 lipca taki oficjalnie kandydaci będą mogli się zgłaszać.
9: Być może są, ale jestem przekonany, że wymiana lidera Partii Pracy jest zaplanowana i przeprowadzona przez najważniejsze siły w samej Partii Pracy. W związku z tym nie sądzę, żeby pojawił się jakikolwiek kandydat, który byłby w stanie zagrozić królowi północy, jak nazywany jest Andy Burnham. Mówię to dlatego, że w brytyjskiej konstytucyjnej tradycji po to, żeby zostać premierem, to trzeba zostać wybranym do parlamentu, do Izby Gmin. I taka możliwość została stworzona przez najbliższego współpracownika Keira Starmera, który po prostu zrezygnował ze swojego mandatu po to, żeby właśnie Andy Burnham mógł wygrać te wybory i zostać członkiem Izby Gmin i dzięki temu zostać premierem. To mówi wszystko o tych warunkach, w jakich ta wymiana władzy się odbywa, porozumiały się dwie najbardziej skrajne i najbardziej skonfliktowane frakcje w obrębie Partii Pracy. Nie ma trzeciej, nawet w połowie takiej siły, która by była w stanie zagrozić temu porozumieniu.
8: Może to symboliczne, może nie, ale Keir Starmer podał się do dymisji na dzień przed 10. rocznicą referendum w sprawie Brexitu. Wspomnieliśmy już Nigela Farage'a, który stoi teraz na czele partii Reform UK, a przedtem był jednym z największych orędowników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No to teraz pytanie, gdyby Brexitu nie było, brytyjska polityka wyglądałaby w tym momencie bardziej stabilnie?
9: Nie, absolutnie nie. My zapominamy tutaj w Polsce i często też w Europie kontynentalnej o tym, że Brexit był tylko objawem, Brexit był tylko symptomem potężnego kryzysu, który rozpoczął się w Wielkiej Brytanii w 2008 roku. To my nawet nie używamy takiego określenia, w jakim się potocznie używa w Wielkiej Brytanii, czyli wielka recesja. To był moment, w którym zawalił się cały model gospodarczy, który Wielka Brytania zaczęła budować na początku lat 80. i właściwie do dzisiaj nie ma dobrej odpowiedzi ani dobrego rozwiązania, jak z tych gruzów się wydobyć. Dlatego Brytyjczycy nie głosowali za Brexitem, dlatego że nie lubili Europy, tylko głosowali za Brexitem, żeby pokazać swojej klasie politycznej, że to, co się stało w trakcie wielkiego kryzysu i po wielkim kryzysie, no, było postrzegane jako niesprawiedliwe i obciążające elity polityczne. I to jest cały czas protest przeciwko temu, że ta sytuacja się nie zmienia. W związku z czym mamy już szóstego premiera Wielkiej Brytanii, który poddał się do dymisji w przeciągu 10 lat. No przypomnę, że wcześniej Margaret Thatcher czy Tony Blair rządzili powyżej 10 lat indywidualnie. Także mamy do czynienia cały czas z symptomem wielkiego, potężnego kryzysu strukturalnego.
8: Ten kryzys trwa według pana, panie doktorze, 18 lat już w tym momencie. No to ile jeszcze potrwa, zanim ta demokracja brytyjska się tak ustabilizuje, żeby pojawił się premier, który całą kadencję przetrwa na swoim stanowisku?
9: No ja niestety jestem pesymistą i zgadzam się z tymi analitykami, politykami, naukowcami, którzy twierdzą, że tutaj mamy bardzo bliską analogię do lat 30., czyli pokolenie Brytyjczyków aktualne przechodzi przez to, co stało się w 1929 roku w Stanach Zjednoczonych i w Europie, czyli wielki kryzys i wielka depresja. Tylko że ówczesny kryzys został zażegnany przez wielką rewolucję wprowadzoną przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta, który znamy pod nazwą Nowego Ładu, New Deal. No natomiast sytuacja na kontynencie europejskim potoczyła się, jak wiemy, w dramatycznym i tragicznym kierunku. Jeśli spojrzymy na to, jak mniej więcej zmienia się świat i w którym kierunku zmierza, no to cały czas mamy do czynienia z pogłębiającymi się właściwie konsekwencjami tego potężnego kryzysu, z którego jakby coraz mniej nadziei jest na to, że wydobędzie się jakieś indywidualne, pojedyncze państwo swoimi własnymi siłami. Jeśli moim zdaniem nie dojdzie do takiego nowego światowego porozumienia, jakie miało miejsce w 1944 roku, znane pod nazwą Bretton Woods, jeśli nie dojdzie do uświadomienia sobie, że no, gospodarka światowa, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, i kryzys społeczny i polityczny z tym związany, no, prowadzi nas po bardzo cienkim lodzie, no to tak jak powiedziałem, jestem pesymistą i myślę, że należy się spodziewać tylko pogarszania sytuacji.
8: Panie doktorze, to jest bardzo szeroka perspektywa, natomiast ja chciałbym się zapytać o taką prozę życia Brytyjczyków przez najbliższe kilka miesięcy, no bo w momencie, w którym Keir Starmer podaje się do dymisji, ale jeszcze jest na stanowisku, bo czeka na to, aż odbędzie się tranzycja władzy, jak będzie wyglądała brytyjska polityka? Czy jakieś procesy, które rozpoczął Keir Starmer, będą zatrzymane, czy w ogóle najbliższe miesiące państwo będzie administrowane, czy rzeczywiście będzie rządzone?
9: Nie, ja myślę, że tutaj się niewiele może zmienić, tym bardziej, że generalnie brytyjski rząd aktualny niewiele jakby robi i działa, w związku z czym tutaj jego, powiedzmy, ten chwilowy paraliż niewiele może w życiu codziennym Brytyjczyków zmienić. Natomiast to, myślę, czego można się spodziewać, to kolejna mobilizacja sił rasistowskich, quasi-faszystowskich, albo nawet faszystowskich, a nawet neonazistowskich, co ostatnio widzieliśmy w trakcie zamieszek wywołanych śmiercią Andrew Nowaka. Wiele wskazuje na to, że no, istnieją bardzo duże pieniądze i bardzo poważne wpływy, jak choćby właśnie Elon Musk i jego platforma społeczna, które będą zmierzały do tego, żeby zaogniać sytuację, żeby podgrzewać nastroje, żeby no, budować kapitał polityczny dla tych właśnie skrajnie prawicowych partii, o których wcześniej wspomniałem.
8: Bardzo dziękuję. Dr Marcin Galant, Instytut Studiów Europejskich, Uniwersytet Jagielloński, był z nami. 13:20 to będzie czas na informacje, a po nich porozmawiamy o sytuacji wokół prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który kilkanaście minut temu ogłosił, że nie stanie na czele delegacji, który weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
0: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: No i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
0: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13:21. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Ukrainy Julia Swedrydenko przekazała, że to ona stanie na czele delegacji, która weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Swedrydenko przekazała, że w skład ukraińskiego zespołu na konferencję wejdą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, kierownictwo przedsiębiorstw państwowych, reprezentanci wspólnot lokalnych z całego kraju, a także przedstawiciele rządu i parlamentu. Premier Donald Tusk podkreślił, że na planowaną w Gdańsku konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy Polska przygotowała i pomogła przygotować 200 porozumień i umów, w tym wiele bezpośrednio polsko-ukraińskich. W interesie Polski i Ukrainy jest, żeby ta współpraca była kontynuowana, ocenił szef polskiego rządu, a konferencja o odbudowie Ukrainy ruszy w czwartek. Ograniczenie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody pacjentek i skracanie kontaktu matki z dzieckiem po porodzie. To tylko niektóre z nieprawidłowości, których dopatrzyła się NIK w opiece okołoporodowej. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcje w Ministerstwie Zdrowia i placówkach położniczych. Jeszcze w 2023 roku cesarskie cięcia stanowiły prawie 50% spośród wszystkich porodów, mimo że zalecany przez Światową Organizację Zdrowia odsetek wynosi 15%. Dopiero w ostatnich latach rząd zaczął z tym walczyć, powiedział rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
16: Dopiero w 2024 roku wprowadzono system premiowania szpitali za porody siłami natury z użyciem znieczulenia zewnątrzoponowego. Rozwiązanie to przyniosło oczekiwany skutek. Do połowy 2025 roku odsetek naturalnych porodów ze znieczuleniem wzrósł w naszym kraju do 26%.
13: Innym poważnym problemem jest nadmiar godzin pracy lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W niektórych skontrolowanych placówkach dyżury trwały nieprzerwanie nawet przez 96 godzin. Aby poprawić sytuację, NIK zaleca rozwiązania systemowe i wznowienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Do rozpoczynających się za kilka dni wakacji przygotowują się służby, policja, straż pożarna czy inspektorzy transportu drogowego. Swoją pracę zaczęli też ratownicy wodni, mówi prezes zarządu WOPR w Kujawsko-Pomorskim Maciej Bohdanowicz.
17: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, gdzie nie występują kąpieliska i miejsca okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska.
13: Oprócz tego ratownicy z Kujawsko-Pomorskiego będą dbać o bezpieczeństwo plażowiczów na 39 kąpieliskach w całym regionie. Prezydent Czech Peter Pavel oświadczył, że zwróci się do Sądu Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie, czy rząd ma prawo decydować, dokąd głowa państwa ma jechać, a dokąd nie. W poniedziałek rząd Andrija Babisza wykluczył udział prezydenta w szczycie NATO. Pavel uznał tę decyzję za bezprecedensowy i wyjątkowo niefortunny krok. Jego zdaniem w sporze tym nie chodzi o krzesło, ale o świadomą decyzję rządu o wykluczeniu prezydenta, naczelnego dowódcy sił zbrojnych i byłego wysokiego przedstawiciela NATO z najważniejszych rozmów w sojuszu. A kolejne informacje w TOK FM o 13.40. Najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie, tam 27 stopni, 25-26 w centrum, 21 nad morzem, w całym kraju dzisiaj bez opadów.
8: 13.24, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Nedim Huseinow, the German Marshall Fund of the United States, także Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
8: Premierka Ukrainy Julia Swirydenko ogłosiła kilkanaście minut temu, że stanie na czele delegacji, która weźmie w tym tygodniu udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aczkolwiek pojawiały się od początku tygodnia doniesienia, że Zełenskiego może w Gdańsku zabraknąć. Co to oznacza szerzej dla tego, jak istotna będzie ta konferencja, a także oczywiście biorąc pod uwagę, że jest organizowana w Gdańsku dla relacji polsko-ukraińskich?
19: No, konferencja, która miała być przede wszystkim dużym wydarzeniem ukraińskim, mimo że odbywa się w Polsce, ale ukraińskim w tym sensie, że zdominowana przez tematy ukraińskie i rozmowa o przyszłości Ukrainy, stanie się konferencją tak naprawdę premiera Tuska i tych wysokich gości, którzy do niego przyjadą, prawda? Bo nie łudźmy się, bo wszyscy oczekiwali i jadą tam na tą konferencję, żeby spotkać się i rozmawiać z Zełenskim, prawda? Bo to konferencje są po to, między innymi, żeby jednak mieć jakiś reprezentacyjny, najwyższy możliwy poziom tego typu konferencje. To, że Zełenski nie przyjeżdża, to jest duża strata. No, to jest błąd dla tej konferencji, błąd Zełenskiego moim zdaniem i strata dla tej konferencji. Ale sytuacja niestety była do przewidzenia po decyzji prezydenta Nawrockiego, która również była dużym błędem. Więc teraz, no cóż, to w dalszym ciągu oczywiście nie umniejsza znaczenia tej konferencji, bo będą prowadzone bardzo konkretne rozmowy o inwestycjach, o przyszłości, o kontraktach, i tak dalej. Ja się tylko obawiam, żeby zaraz się nie okazało, bo za chwilę, że inni przywódcy innych państw w związku z nieobecnością Zełenskiego zaczną odwoływać swój przyjazd.
8: Czy wspomniał pan o błędzie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, związane oczywiście z odebraniem ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego, ale czy za decyzją Wołodymyra Zełenskiego wydaje się panu, że stoi jakaś długoterminowa strategia, a nie jakiś taki impuls i po prostu ta dyskusja, która toczy się od kilku tygodni?
19: Czy relacje ukraińsko-polskie, polsko-ukraińskie niestety, ale się psują od jakiegoś już czasu, prawda? To nie jest tak, że w związku... Myślę, że może czara goryczy została przelana w związku z nadaniem imienia tej UPA, tej jednostce w Ukrainie. Czara goryczy po polskiej stronie oczywiście teraz mam na myśli, ale przecież pamiętamy wcześniejsze też incydenty i to stopniowe pogarszanie się tych relacji, sytuacji Ukraińców i taką właśnie niezbyt pałającą miłość do niej, do ukraińskich migrantów, uchodźców w Polsce, części społeczeństwa. Nie rozmawiamy teraz o tym, o przyczynach i o szczegółach, ale mówimy o tym, że ten klimat się psuje, prawda? I to jest jakby kontynuacja, może jeszcze większa eskalacja tego w ostatnich dniach. Wszedł w to jeszcze oczywiście ten spór historyczny, spór o pamięć historyczną. Dalsza trajektoria, jeśli przewidywać, to może być niestety podobna i to może się pogarszać. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś dużego ruchu. Teraz tylko jakiś duży ruch po obydwu stronach, po stronie ukraińskiej w kwestii tego właśnie sporu, może wokół rocznicy Wołynia, no i też dużej zmiany jednak retoryki po stronie polskiej może poprawić tą sytuację i może zmienić nastroje. Inaczej wydaje mi się, że to niestety będzie po prostu się rozwijało, trwało, a odpowiadając na pytanie o strategię, ja nie sądzę, że po stronie Zełenskiej tutaj realizuje jakiś długofalowy plan psucia stosunków z Polską i zdobywania jakichś profitów na arenie krajowej, prawda, w ten sposób, bo w Ukrainie nie było i wydaje mi się, że też nie będzie negatywnego stosunku do Polski i Polaków. Jest bardzo długa pamięć tej pomocy ogromnej w 2022 roku. Teraz jest rozgoryczenie, troszkę zagubienie czasem właśnie w związku z napływem tych bardzo dużych i sprzecznych informacji po decyzji Nawrockiego i po zwrocie tej nagrody. Do dezorientacji towarzyszy też rozczarowanie z części społeczeństwa ukraińskiego, ale ja czytam media społecznościowe, czytam redakcje w ukraińskich mediach i dyskusje. Bardzo dużo też słów wdzięczności mimo wszystko, prawda? Że dziękujemy Polakom, nie rozumiemy, co się teraz dzieje, dlaczego tak się zachowali, ale my i tak dziękujemy i pamiętamy. Więc wydaje mi się, że Zełenskiemu nie opłaca się psuć relacji po to, żeby zmobilizować na przykład część elektoratu.
8: Bardzo dziękuję. Nadim Huseynow, the German Marshall Fund of the United States i Uniwersytet Warszawski był z nami. Przypomnijmy, premierka Ukrainy Julia Sfyrydenko ogłosiła, że stanie na czele delegacji, która w tym tygodniu weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wcześniej świat spodziewał się, że na czele tej konferencji będzie ukraińskiej delegacji będzie Wołodymyr Zełenski. Teraz jeszcze przechodzimy do sytuacji szkół wyższych w Polsce. A teraz jest z nami profesor Łukasz Okruszek, psycholog i neuronaukowiec, kierownik pracowni neuronauki społecznej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
20: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
8: Pojawił się nowy ranking szkół wyższych perspektywy 2026. Zaskoczeń, jeśli chodzi o polskie szkoły wyższe, nie ma. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w tym rankingu. Tuż za nimi jest świętująca swoje 200-lecie Politechnika Warszawska. Najlepszą akademicką uczelnią niepubliczną jest Akademia Leona Koźmińskiego. Ta stawka jest wyrównana, jak patrzyłem na rankingi z ostatnich lat i wiemy, gdzie najlepiej w Polsce studiować. I teraz chciałbym się pana, panie profesorze, zapytać, czy to, że wybieramy najlepszą albo jedną z najlepszych uczelni w Polsce, daje nam możliwość doszusowania do poziomu reprezentowanego przez najlepsze europejskie uczelnie?
20: Znaczy od samego tworzenia rankingu to jest takie trochę mieszanie wody, że my identyfikujemy, gdzie jest dobrze, gdzie jest źle, ale ogólnie z nauką polską jako całością to tak szału nie ma, tak? No bo jak wyjdziemy poza ten nasz ranking, no ja bardzo się cieszę z tych wyników jako człowiek, który robił doktorat na UW i aktualnie prowadzi zajęcia na UJ-cie co poniedziałek, no nic tylko pękać z dumy.
2: Dołożył się pan profesor do zwycięstwa dwóch uczelni jednocześnie.
20: Tak, tylko że no, problem jest taki, że jeżeli wyjdziemy poza ten nasze no, perspektywę naszego boiska, no to nagle okazuje się, że ci nasi potentaci dalej, no, no szału nie ma, tak? I to, co mówimy, to to, że szału nie będzie, jeżeli tutaj nie zmieni się coś poza samym przekładaniem, nie wiem, no bo śledzę te rankingi w różnych kierunkach, czy w mojej dyscyplinie, czy w innych dyscyplinach UW, UJ, czasem akcydentalnie jakaś inna uczelnia też się pojawia na czołowych pozycjach, więc to wiemy, to mamy dobrze zidentyfikowane, że są, jest kilka mocnych jednostek w Polsce, są wysepki doskonałości w poszczególnych dyscyplinach, w innych uczelniach, no ale ogólnie ten obraz jest taki dość, no, no nie wiem, no ja bym sobie jednak nie odkorkowywałbym szampana, dlatego że mamy kilka dobrych uczelni, tak?
2: A jak to jest, czy jest, jesteśmy w stanie, czy są w stanie naukowcy za pomocą jakiejś metody zrobić ranking na przykład najlepszych europejskich uczelni? Czy to jest tak, że te systemy nauczania są tak diametralnie różne, że nie warto patrzeć na same uczelnie, a lepiej patrzeć na przykład na kierunki, czy działy nauki?
20: Ja myślę, że tutaj generalnie sam ranking uczelni jest o tyle problematyczny, że jeżeli weźmiemy sobie jakieś arbitralne kryteria, to te rankingi będą wyglądać zupełnie inaczej. Ja bym też tymi rankingami ogólnie, tak jak powiedziałem, że no w perspektywach jest okej, ale gdzieś tam jak wyjdziemy, no to później jak spojrzymy na te rankingi zewnętrzne, no to jest zwykle kwestia metodologii. Do niektórych rankingów wlicza się to, kto ile miał noblistów, więc siłą rzeczy te czynniki niekoniecznie bezpośrednio przekładają się na jakość kształcenia czy jakość nauki bieżącej uprawianej w danym miejscu, więc tutaj takie pomysły, jak miał kiedyś na przykład, nie wiem, wiceminister Gdula

0: Mamy tam, nie wiem, bardzo się cieszę, że na przykład profesor Kremes z Wrocławia dostała pierwszy w Polsce grant advanced w dziedzinie prawa, w dyscyplinie prawa, ale dalej, no nie wiem, jak popatrzymy sobie na polską listę laureatów, to jest tam dość mało nazwisk.
1: A jakie są te różne przyczyny, o których mówił pan profesor, dla których polskie uczelnie i pracownicy polskich uczelni mają tak pod górę, żeby zdobyć na przykład granty na dalsze badania?
0: Znaczy, pierwsza sprawa jest taka, że jesteśmy no jednak w systemie, który jest niedofinansowany. Stąd też wynikną choćby, nie wiem, główny postulat naszego protestu, który robiliśmy na koniec maja. Ale też, no, jak myślimy sobie o tych strukturach, no to nie wiem, no, mi przychodzi dość łatwo taka myśl, że rzeczywiście w Polsce każdy naukowiec musi być w zasadzie dydaktykiem, że nie zatrudniamy ludzi, no rzadko zatrudniamy ludzi na stanowiska inne niż naukowo-badawcze czy naukowo-dydaktyczne, tak? I teraz, no, czy, nie wiem, ktoś chce być wybitnym dydaktykiem, temu się poświęcić, musi robić jakieś badania. Ktoś chce być po prostu badaczem, siedzieć w laboratorium i dostaje pracę ze studentami, więc tych ścieżek kariery jest dość mało i możliwości rozwoju jest tak, no, niekoniecznie za dużo. Jako też osoba blisko związana z instytutami panowskimi, widzę, że po prostu to szkolnictwo wyższe jest czymś, co dominuje nad sektorem nauka, że jak ktoś chce robić naukę na uczelni czy w jakimś innym instytucie, to tych pieniędzy jest jeszcze dramatycznie mniej.
1: Czyli gratulujemy laureatom najwyższych miejsc w rankingu perspektyw, a jednocześnie próbujemy cały czas dyskutować o jakości polskiej nauki.
0: Dokładnie.
1: Bardzo super, dziękuję.
0: To robimy.
1: Profesor Łukasz Okruszek, psycholog i neuronaukowiec, kierownik pracowni neuronauki społecznej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk był z nami.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wtorek, a więc po 13.40 czas na plan działania. Szymon Kępka jest z nami.
2: Woda to jest jeden z najważniejszych strategicznych zasobów współczesnego miasta, a gdy jej zabraknie, zagrożone staje się funkcjonowanie mieszkańców, szpitali, transportu, całej infrastruktury krytycznej, no i właściwie całego miejskiego życia, także podmiejskiego. W tym programie, w audycji Plan Działania dzisiaj o bezpieczeństwie wodnym Warszawy, o znaczeniu zimnej wody w codziennym życiu, to bardzo istotne, oraz o tym, jakie rozwiązania mogą chronić stolicę przed skutkami ewentualnej poważnej awarii. Serdecznie Państwa zapraszam na Plan Działania.
1: Szymon Kępka zostaje z Państwem. O godzinie 13.40 jeszcze informacje.
3: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
12: Co za dzień.
13: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia

0: sprzężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 13.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Gaz System podjął decyzję o budowie drugiego pływającego terminala w Zatoce Gdańskiej, przekazał premier Donald Tusk. Podkreślił, że inwestycja nie będzie finansowana z budżetu. Według premiera wpłynie ona na nasze bezpieczeństwo gazowe, także na rolę Polski jako centralnego miejsca dyspozycji LNG. Apel o podpisanie ustawy metropolitarnej dla Pomorza wystosowali do prezydenta Karola Nawrockiego samorządowcy z tego regionu. Włodarze miast, gmin i powiatów zrzeszeni w obszarze metropolitarnym Gdańsk, Gdynia, Sopot podpisali się pod wspólnym listem w tej sprawie.
12: List od 61 samorządów do pana prezydenta Nawrockiego podkreśla, jak dla ponad 1,5 miliona mieszkańców ustawa metropolitalna zmieni codzienne życie, codzienne funkcjonowanie.
13: To właśnie ona pozwoli stworzyć jeden spójny system komunikacji publicznej.
14: To dokument ponadpartyjny, służący przede wszystkim samorządowi i rozwojowi regionu.
13: Wyrażamy ogromną nadzieję, że właśnie ta merytoryka wygra z polityką i pan prezydent nie zawaha się. Potrzebujemy metropolii dla naszych mieszkańców. Panie prezydencie, czekamy na podpis.
15: Panie prezydencie, do dzieła. Kasiabi na nie też czekają. A później, jak pan prezydent podpisie już teraz, a za to bacimy. Ale jak podpisie?
11: Mówili wójt gminy Szemu, samorządowcy z Gdańska, Gdyni, Żukowa i Kartuz. Na decyzję prezydenta Karol Nawrocki ma jeszcze zgodnie z przepisami niewiele ponad tydzień. Najwyższy stopień alertu z powodu ekstremalnych temperatur obowiązuje dzisiaj w 15 miastach we Włoszech. To efekt antycyklonu afrykańskiego, który jest szczególnie dokuczliwy w centrum i na północy kraju. Czerwony alert włoskie miast Ministerstwo Zdrowia wprowadziło dla Rzymu, Mediolanu, Bolonii, Bolzano, Florencji czy Wenecji i Werony. Meteorolodzy zapowiadają, że obecne temperatury sięgające 37-39 stopni wzrosną w kolejnych dniach, a fala gorąca rozszerzy się także na Sardynię. Szczyt upału prognozowany jest na przełom czerwca i lipca. Wzrośnie nie tylko temperatura, ale także wilgotność powietrza. Władze Korei Południowej dążą do szybkiego sprowadzenia dwóch północno-koreańskich żołnierzy wziętych do niewoli przez ukraińską armię, przekazały tamtejsze media, powołując się na wysokiego rangą urzędnika z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Północno-koreańscy żołnierze zostali schwytani przez ukraińskie wojsko w styczniu zeszłego roku. Był to pierwszy potwierdzony przypadek wzięcia do niewoli żołnierzy wysłanych przez reżim w Pjongjangu w celu wsparcia sił rosyjskich. Pojmani od samego początku wielokrotnie zgłaszali bezpośrednią chęć szybkiego wyjazdu do Korei Południowej. Rząd w Seulu konsekwentnie przypomina, że zgodnie z zapisami konstytucji wszyscy obywatele Korei Południowej są z definicji uznawani za pełnoprawnych obywateli południowo-koreańskich. Oznacza to prawny obowiązek zapewnienia im bezpiecznego schronienia oraz wszelkiej pomocy. 21 stopni pokazują teraz termometry w Trójmieście, 24 w Toruniu, 25 w Poznaniu i Łodzi, 26 w Warszawie i Zielonej Górze. Najcieplej 27-28 stopni pokazują termometry w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. Wtorek w całym kraju bez opadów.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Plan działania Szymon Kępka, dzień dobry państwu. Wodę traktujemy jako coś oczywistego, odkręcamy kran i ta woda po prostu jest, ale co musiałoby się wydarzyć, żeby tej wody zabrakło? Skąd właściwie woda bierze się, przynajmniej dla Warszawy, jak chroni się ten system, od którego zależą przecież szpitale, szkoły, życie tysięcy, jeśli nie milionów ludzi? Rozmawiamy dzisiaj o wodzie nie tylko jako produkcie, ale też o tym, że to jeden z najważniejszych zasobów strategicznych miasta. Renata Tomusiak, prezeska Warszawskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, z nami w planie działania. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Jak długo Warszawa mogłaby funkcjonować, gdyby nagle zatrzymać dostawy wody? Jaki mamy zapas mniej więcej?
9: A to słowo nagle jest kluczowe, bo co to znaczy nagle? Nagle to musiałby być blackout i to taki blackout porządny, czyli taki, który choćby teraz niedawno z prezydentem Trzaskowskim i z innymi samorządami, łącznie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, ćwiczyliśmy w ramach ćwiczeń Kaskada. I wtedy, powiedzmy, wyłącza się, mówiąc kolokwialnie, prąd dla całego kraju albo chociaż dla województwa mazowieckiego. I wtedy liczymy, tak? Nasze systemy od razu nie staną, czyli mamy zasoby takie, aby dostarczać ludności wodę, nawet jeżeli nie mamy energii.
7: Przez teraz, jak długo to może działać?
9: Właśnie, zaraz powiem, rozwijamy te systemy w tej chwili, jak wszystkie inne podmioty infrastruktury krytycznej, na przykład zakupując bardzo, bardzo dużej mocy agregaty prądotwórcze. I o wodę to nas łączy, że bez ropy mamy mało produktów na świecie i bez wody nie ma życia. Więc to jest chyba najważniejsze, co pan poruszył w tym kontekście. I na pewno mogę powiedzieć, że są też sposoby na to, żeby temu zapobiegać. My wzmacniamy w tej chwili te procesy i warszawskie wodociągi inwestują właśnie w ten zastępczy system zasilania w energię. I wtedy rzeczywiście wchodzą do gry agregaty, pompy, które mamy rozmieszczone przy Wiśle, przy stacji pomp rzecznych, które zastępują wtedy właśnie energię elektryczną. I wchodzą do gry pompy, wkładamy je do wody, ciągniemy wodę, uzdatniamy, a potem agregatem prądotwórczym na stacji uzdatniania wody dostarczamy. Ta woda wtedy dostaje się do mieszkań, ale nie do wszystkich pięter. Ten proces jest trochę inaczej obliczony. Mamy podać wodę do wszystkich miejsc, gdzie mieszkańcy się znajdują. Natomiast na pewno to jest okres taki, który wymaga wysiłku również od każdego mieszkańca, czyli takiej cierpliwości, bo przełączanie się na systemy jest na pewno nie z minuty na minutę. Tutaj będą godziny.
7: I jak długo jesteśmy w stanie, jak długo miasto wielkości Warszawy możemy funkcjonować na takim planie B, planie awaryjnym, na agregatach, o których pani mówi?
9: Panie
7: to są
9: redaktorze,
7: dni, jeżeli, miesiące?
9: Jeżeli mamy przygotowane dobrze te systemy, a my je dzisiaj budujemy i rozwijamy w całej Polsce, bo to nie chodzi tylko o warszawskie struktury, no to wtedy dość długo, bo to jest kwestia paliwa, które trzeba sobie w zapasie zgromadzić, a my mamy tego świadomość, uczymy się na tym, co jest w Ukrainie i o tyle jesteśmy do przodu, że uczymy się już z praktyki, z tego, co oni tam mieli. Oni musieli to zrobić, jak wiemy, w czasie takim teraźniejszym, robiąc wszystko naraz. My dostaliśmy trochę czasu. Mogę powiedzieć tak, że jeżeli dobrze zbudujemy systemy z agregatami i dobrze zabezpieczymy się w paliwa, to wtedy przetrwamy dość długo, mówię o nawet tygodniach, a może i dłużej.
7: A co w takim razie z hasłem pod tytułem cyberatak, może skażenie, może susza właściwie?
9: No, tu jest już łatwiej, dlatego że my mamy dwa źródła, co z zasilania w wodę i Warszawa pod tym względem, ja to mówię dość często, sytuuje się dość dobrze na skali, myślę nawet europejskiej, dlatego że my zasilamy Warszawę w wodę z Wisły, ale i z Jeziora Zegrzyńskiego. Są zupełnie dwa różne zbiorniki i stamtąd czerpiemy wodę. Dzisiaj jest tak, że z Wisły ciągniemy dla około 70-65% mieszkańców. Pozostała część, Zakład Północny, który właśnie jest sytuowany przy Jeziorze Zegrzyńskim, zaopatruje północne dzielnice Warszawy i Wianuszek, bo też świadczymy usługi dla, nie tylko dla Warszawy jako miasta, ale też dla naszych gmin niektórych, z którymi mamy podpisane porozumienie. W związku z powyższym tutaj możemy się zastępować i nad tym też pracujemy już wiele lat, aby ta zastępowalność, redundancja obu tych źródeł była jak największa. Czyli w momencie, kiedy na przykład musielibyśmy wyłączyć jeden z zakładów, to wtedy pociągniemy wodę w większym zakresie z jeziora Zegrzyńskiego zakładem północnym. Więc tutaj Warszawa się dobrze trzyma i niełatwo nas jest tutaj skruszyć, powiem. A wszystkie inne sytuacje niż blackout jesteśmy dość dobrze zabezpieczeni.
7: A jak jesteśmy przygotowani na skażenie na przykład wody? Mówi pani o zalewie Zegrzyńskim. I jeśli okazałoby się, że Zalew Zegrzyński wykazuje jakieś cechy albo pojawią się informacje o takim skażeniu, to co wówczas?
9: Wodę surową pobieramy z rzeki bądź z jeziora, a następnie jest poddawana ona procesowi uzdatniania. To jest naprawdę produkcja wody. Tak? Minimum od momentu, kiedy ciągniemy wodę, badamy ją najpierw do podania do kranu. To jest minimum 30 godzin, czasami 60 godzin. W tym czasie jest kilkanaście procesów uzdatniania wody, więc pierwszym takim badaniem to są oczywiście laboratoria. Jednocześnie badamy też za pomocą biomonitoringu, czyli mamy na przykład małże na zakładzie centralnym, które nam choćby jedna z ośmiu jak się zamyka, to my już wiemy, że woda, coś się z nią dzieje, ale do tej pory, jak ja sięgnę swoją pamięcią, nie było takiej sytuacji, więc ja mogę powiedzieć, że my sobie świetnie radzimy z tym procesem prewencyjnym, czyli nie dopuszczamy wody do uzdatniania, która miałaby być jakąś nadzwyczajnie skażona. Natomiast proszę pamiętać, że proces uzdatniania to jest właśnie proces eliminowania tych wszystkich substancji, bakterii, biologii, które są niedopuszczalne zgodnie z przepisami prawa. My na co dzień, chcę panu powiedzieć, że się paramy z tym, że chlorki, zasolenie wód, szczególnie Wisła, wiemy, wody kopalniane, to wszystko idzie ze źródła, z gór, to są te wody popłuczne. I my na co dzień mamy z tym do czynienia i my się zajmujemy tym, że taką wodę bierzemy z Wisły, my ją skutecznie uzdatniamy do stopnia takiego, że można ją pić bez przygotowania prosto z kranu. Włączyliśmy w 10 roku i w 15, zależy od tego, mówimy o zakładzie centralnym, z części praskiej, dwa najważniejsze procesy uzdatniania wody, czyli ozonowanie i filtracja na węglu aktywnym.
7: Powiedziała pani o tych 30 godzinach, albo więcej niż 30 godzinach od momentu pobrania przez moment oczyszczania i, jak sądzę, dotarcia już do odbiorcy, czyli nie można powiedzieć, że woda, którą pije rano, jeszcze kilkanaście godzin temu mogła płynąć Wisłą pod mostem Poniatowskiego.
9: Nie da rady, panie redaktorze. Ten proces jest dużo dłuższy i to jest, tak jak powiedziałam, kilkanaście procesów. Jeżeli my ciągniemy, bo proszę pamiętać, że my w Wiśle ciągniemy wodę podskórną, idzie to przez grubą kaśkę, tą największą studnię głębinową w Europie, oryginalną zresztą i zaprojektowaną przez inżynierów naszej spółki w 60-tych latach. No więc jak ją przeciągniemy, no to ona idzie stacją Pobrzecznych, jeśli chodzi o lewą stronę Warszawy, bo prawa strona ma swoją stację uzdatniania wody. No a lewa strona jest, wszystkie te procesy uzdatnieniowe odbywają się na filtrach słynnych. I to, tam mamy filtry pospieszne, filtry powolne, mamy inne procesy uzdatniania, stabilizację, później, tak jak powiedziałam, ozonowanie, filtrację. Tych procesów jest tak dużo, że nie ma możliwości, abyśmy puścili ze swoich stacji wodę, która jest nieodpowiedniej jakości. To ja mówię to z całą odpowiedzialnością.
7: To w takim razie oznaczałoby, że te nagłówki, które pojawiają się najczęściej w momencie wakacji, gdy jest susza, towarzyszą nam upały i Wisła schodzi poniżej odsłaniającą się,
9: jeszcze, ale jest blisko.
7: Poniżej, blisko zera.
9: Tak.
7: To w takim razie oznacza, że ta Wisła nie ma wpływu na wodę, którą pobieramy.
9: Mówimy o czym innym. Jeżeli mamy wysokie temperatury, Wisła jest trudniejsza do obróbki, nazwę to. To znaczy zawsze jak jest niższa temperatura, wody jest mniej w rzece, w każdej rzece, no to biologia się rozwija szybciej, prawda? Czyli tam mamy więcej do zrobienia, ale tak jak powiedziałam, nasze procesy uzdatnieniowe są naprawdę skuteczne i bez względu na temperaturę wody w rzece my sobie z tym radzimy. Natomiast my odpowiadamy, jak każde inne przedsiębiorstwo w Polsce produkujące wodę, za wodę w sieci. W sieci nasze. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli mamy na przykład upały i no, okres letni charakteryzuje się wyjazdami, ludzie przebywają często na zewnątrz, wracają do domu i mówią, że woda jest jakaś inna. no to po pierwsze, ona nie jest inna, tylko trzeba spuścić wodę z kranu tak długo, czasami nawet kilka minut, 10 minut, aż ona będzie mocno zimna, bo ona zejść ta temperatura musi. Nie wolno pić wody i używać wody tej do celów takich kuchennych nazwę i celów naszych osobistych, jeśli chodzi o dietę, taką letnią. To nie jest woda do picia. Woda do picia musi być zimna. To jest pierwsza uwaga. Ale druga uwaga i ważniejsza to jest taka, że o jakość wody w instalacjach wewnętrznych dba zgodnie z prawem polskim właściciel, administrator, gospodarz danego obiektu. I tu, gdzie się znajdujemy w pańskim radio, za tą jakość wody w kranie odpowiada ten, kto jest właścicielem tego budynku albo ten, kto nim administruje. To ta osoba, czy ten podmiot musi czyścić sieć wewnętrzną, płukać tą sieć, zwracać uwagę na to, jaki jest stan instalacji. Bo od tego właśnie często zależy to, że później mieszkańcy piszą do nas i skarżą się na jakość wody. Podczas kiedy to nie jest już nasza odpowiedzialność.
7: A jeżeli sami chcemy taką wodę magazynować, korzystamy z wody kranowej, o czym tutaj powinniśmy pamiętać? Możemy to robić? To znaczy, czy warszawska kranówka w tym wypadku nadaje się do tego, by ją przechować, złożyć w butelkach w ciemnym miejscu i ją po prostu mieć?
9: No dobrze pan powiedział, że na pewno w ciemnym. Dobrze by było powiedzieć dodatkowo, że w chłodnym. Nie zawsze się to udaje, bo nie każdy ma klimatyzację i nie zawsze jest prąd, jak sobie powiedzieliśmy. Natomiast z naszej perspektywy, zgodnie z takim uśrednionym naszym podejściem, może źle powiedziałam uśrednionym, ale chcę powiedzieć, że nigdy nie będziemy co do centymetra w cudzysłowie wiedzieć, ile to jest, ale my uznajemy, że bezpiecznie jest taką wodę przechowywać do 3 dni. Natomiast jak słuchamy sobie i dietetyków, i specjalistów choćby od tego, ile, jak czytać datę ważności produktów, no to wiemy wszyscy, również medykamentów, że to będzie data orientacyjna. I sądzę, że jeżeli ktoś przechowuje w chłodnym i ciemnym miejscu taką wodę 2 razy dłużej, to też może jej używać. Natomiast my określamy oficjalnie, formalnie tą ważność na 3 dni. I tak, możemy to robić. My zresztą w przypadku, tak jak mówię, nieraz wydarzeń sportowych, często przecież stawiamy swoje beczkowozy z wodą pitną na różnych miejskich wydarzeniach, wszystkich tam, gdzie prezydent Warszawy robi swoje akcje i także kiedy instytucje nas proszą, to są beczkowozy z wodą zdatną do spożywania, ale to są też czasami, też jak mamy potrzebę większej ilości, to produkujemy wodę w woreczkach. I te woreczki też możemy używać, więc my mamy świadomość, że ta data produkcji potrzebujemy ją mieć, więc dlatego te 3 dni.
7: Renata Tomusiak, prezeska Warszawskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, gościła w audycji Plan Działania. Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję również.
7: Wszystkie audycje programu Plan Działania na stronach TOK.fm.pl i w aplikacji TOK.fm. Szymon Kępka, serdecznie państwu dziękuję, do usłyszenia.
16: A w studiu Przemysław Iwańczyk, witaj, dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Bo po godzinie 14 popołudnie TOK FM.
17: I będę antenował.
16: Będziesz antenował, tak, to jest czasownik.
17: Proszę wybaczyć, ja muszę państwu wyjaśnić. Otóż poza włączonymi mikrofonami Filip w ten właśnie sposób poinformował kogoś, że jest na antenie i prowadzi audycję, więc ale spodobał mi się ten czasownik i też spróbuję poantenować, tak żeby państwo byli usatysfakcjonowani. Może szybciutko powiem, jakie tak tematy jest. Chcemy dziś podjąć. Donald Trump znów straszy NATO, skoro wy nam nie pomogliście w wojnie z Iranem, no to my wam też nie musimy koniecznie pomagać, jeśli przyjdzie chronić was przed Rosją na przykład. To wszystko dzieje się tuż przed spotkaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Dziś także powiemy o ojcostwie. Jak patrzysz na to zagadnienie?
16: Mnie się bardzo podoba.
17: Mnie też, ale spróbujemy wraz z naszym ekspertem powiedzieć, jak to ojcostwo i partnerstwo zmienia się na przestrzeni lat, jakie są te role społeczne, ale też i wynikające ze zmiany pewnych modeli, o tak eufemistycznie powiem. Dziś także opowiemy o tym, jak uchronić się przed udarem słonecznym, bo myślę, że przy temperaturach, jakie mamy, to jest nie tylko taki ogórkowy temat, który poruszany jest zawsze, kiedy kiedy temperatura wzrasta powyżej 25 stopni, ale realna potrzeba, by o tym poinformować profesor Łukasz Małek, będzie z nami. No, ale wszystkiego nie będę zdradzał, bo chciałbym, żeby państwo byli z nami, kiedy ja będę antenował.
16: Przemysław Iwańczyk będzie antenował po godzinie 14, tymczasem TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo państwu dziękujemy. Informacje o 14.
18: Reklama.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
20: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
22: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
23: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
24: jest fresh! Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
25: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
24: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
25: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
26: Barbara, łatwa kasa?
27: Marian, zawsze.
26: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
27: Sprytnie.
26: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
18: dalej masz. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Julia Swyrydenko stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencję w Gdańsku. Wcześniej protestowali, teraz nie zamierzają odpuścić, a mowa o naukowcach, którzy domagają się więcej pieniędzy na polską naukę. Od jutra aż do końca tygodnia w Polsce będzie coraz cieplej. Upały mocno dadzą nam się we znaki. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Prezydenta zastąpi premierka kraju Julia Swyrydenko. Forum rozpocznie się w czwartek i będzie poświęcone planom naprawy ukraińskiej infrastruktury po zakończeniu wojny z Rosją. Jednak nieobecność Wołodymyra Zełenskiego może przyćmić całą konferencję, mówił w TOK FM Nedim Huseinow z The German Marshall Fund of the United States.
28: Konferencja, która miała być przede wszystkim dużym wydarzeniem ukraińskim, mimo że odbyła się w Polsce, ale ukraińskim w tym sensie, że zdominowana przez tematy ukraińskie i rozmowa o przyszłości Ukrainy, stanie się konferencją tak naprawdę premiera Tuska i tych wysokich gości, którzy do niego przyjadą, prawda? Bo wszyscy oczekiwali, jadą tam na tą konferencję, żeby spotkać się i rozmawiać z Zełenskim.
11: A podczas konferencji na podpisanie będzie czekać ponad 200 porozumień i umów. Po wojnie na tamtejszym rynku kluczową rolę ma odegrać się polski gigant ubezpieczeniowy, mówi w rozmowie z TOK FM pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
29: Prezydent będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim.
11: Jednym ze wspólnych projektów Polski i Ukrainy miała być wspólna autostrada z Polski do Lwowa. Chodzi o przedłużenie autostrady A4. Według Kowala projekt nie jest zagrożony.
29: Nie jest związane z polityką, to jest związane z znalezieniem dobrego finansowania z instytucji międzynarodowych. Nie widzę żadnego związku między polityką a projektami infrastrukturalnymi.
11: Konferencja w Gdańsku startuje w czwartek. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących większych pieniędzy na polską naukę. Po niedawnym proteście przed Sejmem o finansowaniu polskich uczelni, badań i naukowców rozmawiali dziś rektorzy i przedstawiciele świata biznesu. Więcej na ten temat wie reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
30: Rektorzy polskich uczelni są zgodni, że państwo powinno przeznaczać na naukę co najmniej 3% całego PKB. Jak mówił mi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę naukę zwraca się wielokrotnie.
0: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
30: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców, by nie dochodziło do drenażu polskich kadr przez zagraniczne ośrodki.
1: Mamy takie przykłady kolegów, koleżanek, którzy zrezygnowali z doktoratu właśnie w Polsce, realizują dalej się naukowo, ale niestety już za granicą.
30: Mówił Paweł Marczak z Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: Nad Polskę nadciągają upały. Pod koniec tygodnia będzie powyżej 30 stopni. W niektórych miejscach nawet zdecydowanie powyżej. Część z nas próbuje sobie radzić, przebywając nad wodą. Tu łatwo o wstrząs termiczny, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Jeżeli opalamy się i musimy wejść do wody, czy chcemy wejść do wody, to wtedy powinniśmy to robić, przyzwyczajając organizm, rozgrzany organizm do wody. Więc wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
2: W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. RCB pisze w komunikatach: ogranicz przebywanie na słońcu, pij dużo niegazowanej wody, nie pij alkoholu i nie zostawiaj dzieci i zwierząt w samochodzie. A upały dają się we znaki także w Europie. Najwyższy stopień alertu z powodu ekstremalnych temperatur obowiązuje w 15 miastach we Włoszech. Alerty wprowadzono również we Francji, w ponad połowie kraju. Miejscami temperatura przekracza tam 40 stopni. Gorąco jest również w Hiszpanii. Ponad 80% Brytyjczyków zagłosowałoby dziś za powrotem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Dziś mija dokładnie 10 lat od referendum, które zadecydowało o Brexicie. Nieco ponad połowa mieszkańców zagłosowała wówczas za wyjściem ze wspólnoty. Nowy premier Wielkiej Brytanii, którym prawdopodobnie zostanie były burmistrz Wielkiego Manchesteru Andy Burnham, będzie już 7. premierem od czasu tego referendum. Tak częste zmiany na tym stanowisku wynikają właśnie z wyjścia z Unii, mówił w TOK FM politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Bartłomiej Toszek.
4: Żaden z tych rządów nie miał konkretnej koncepcji, co robić po Brexicie. Jak Wielka Brytania powinna rozwijać swoje stosunki handlowe, jak powinna angażować się w strukturę światową, europejską.
2: Kandydaturę Andy'ego Burnhama na premiera poparł m.in. Wes Streeting, który uchodził za jego głównego potencjalnego rywala. Wczoraj polityk został zaprzysiężony na posła Izby Gmin, co jest warunkiem koniecznym do bycia szefem brytyjskiego rządu. Dziś raczej bez deszczu w całej Polsce, do tego sporo słońca, maksymalnie 27 stopni, przeważnie na wschodzie i w Małopolsce. Najchłodniej z kolei na Pomorzu, od 20 do 22.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: 14.05. Czas na popołudniowy program Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Dzień dobry Państwu. Wydawczynią tego programu jest Maria Mroczkowska, a realizatorem dźwięku Szymon Baluta. Pierwszym naszym gościem jest profesor Michał Urbańczyk, prawnik amerykanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacji Harlana. Dzień dobry Panie Profesorze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: Czego należy spodziewać się podczas zaplanowanego na jutro spotkania prezydenta Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO? To będzie ciąg dalszy wypominek. Wy nam nie chcieliście pomóc, kiedy my atakowaliśmy Iran, no to my wam też nie pomożemy, kiedy przyjdzie was chronić przed Rosją. Czy będzie to raczej spotkanie pełne koncyliacji i raczej obędzie się bez osobistych wtrętów, choćby pod adresem przywódców Włoch, Niemiec czy Wielkiej Brytanii?
5: Panie redaktorze, stosunek Trumpa do NATO nie zmienia się od bardzo wielu lat. Ten krytyczny stosunek, Trump o tym już mówił w latach 90., on był bardzo widoczny w trakcie jego pierwszej kadencji, ponieważ w trakcie drugiej kadencji ta administracja jest zdecydowanie bardziej sprawna, więc ten krytyczny stosunek też jest widoczniejszy. Natomiast i to nie powinno nas dziwić. I to jest pewien standard, jest to pewna opinia Trumpa, przy której on pozostaje, jest stały i taką perspektywę też przyjęła obecna administracja. I oczywiście, jeśli spojrzymy sobie na działanie NATO z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, no to możemy tutaj wskazać na kilka zarzutów, tak? No chociażby to właśnie, że część państw europejskich nie wydaje tyle środków finansowych, ile powinna wydawać, ile się zobowiązała. Natomiast w chwili obecnej Amerykanie znajdują się w takiej sytuacji, zwłaszcza w kontekście wojny w Iranie, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby Trump w trakcie tego spotkania był nad wyraz złośliwy. Raczej podejrzewam, że będzie starał się tonować nastroje, będzie bardziej koncyliacyjny, no dlatego po prostu, że ma dużo istotniejsze problemy na Bliskim Wschodzie i zapewne to spotkanie będzie jednym z wielu tego typu spotkań, które nie będzie ani zbytnio przełomowe w tego pozytywnym tego słowa znaczeniu, ani w negatywnym tego słowa znaczeniu.
17: A czy ma znaczenie pańskim zdaniem, że po pierwsze rozmowa odbywa się w Białym Domu, a jak Trump zachowuje się, kiedy jest gospodarzem, no doskonale popamiętał prezydent Wołodymyr Zełenski między innymi. Wreszcie, czy ma znaczenie, że to spotkanie odbywa się w czasie, kiedy Pentagon prowadzi analizę obecności amerykańskich wojsk w Europie?
5: Obecnie szefem NATO jest Mark Rutte. To jest bardzo wytrawny dyplomata. To jest człowiek, który doskonale wie, jak rozmawiać z prezydentem Trumpem i wielokrotnie dawał wyraz tego, że po prostu potrafi obchodzić się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc zapewne ani nie straci zimnej krwi, nawet jeśli jakieś krytyczne uwagi pojawią się i nawet jeśli pojawi się to w mniej lub bardziej niedyplomatycznym ujęciu, ani też na pewno nie będzie prowokował w żaden sposób prezydenta Trumpa czy też innych członków administracji federalnej. Natomiast ten przegląd wojsk amerykańskich w Europie, i znowu tutaj trzeba podkreślić, no on już jest prowadzony od jakiegoś czasu. To naprawdę nie jest wymysł prezydenta Trumpa, że należy zmienić formułę obecności Amerykanów w Europie, a że należy zastanowić się nad tym, czym ma być NATO w XXI wieku, w 2026 roku. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że my w Europie patrzymy na NATO cały czas przez okulary lat 90. i ewentualnie początku lat 2000. Tymczasem sytuacja globalna no, uległa znaczącej zmianie. Tak? No, po pierwsze, głównym wrogiem Amerykanów, czy też w ogóle szerzej, nawet NATO i Zachodu, no nie jest już Rosja, tym wrogiem są Chiny i zarówno militarnie, ale też przede wszystkim ekonomicznie. Na to myślę, że warto zwrócić uwagę, to nam bardzo często umyka. No i w takiej sytuacji, w momencie kiedy zmienia się ten główny wróg, Rosja nie jest wrogiem dla NATO dzisiaj. Tak? Rosja stwarza zagrożenie oczywiście dla części państw wschodniej flanki NATO, ale no, chyba nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli dojdzie do jakiegoś rozejmu i porozumienia rosyjsko-ukraińskiego, to ten reset z Rosją nastąpi zapewne bardzo szybko i on nie nastąpi tylko i wyłącznie po stronie amerykańskiej, ale wydaje mi się, że jest też szereg państw europejskich, które tylko czeka na to, aby wznowić działalność handlową i te relacje ekonomiczne z Rosją. Więc w takiej sytuacji ten namysł nad tym, czym ma być NATO, jak ma funkcjonować, wydaje mi się, że jest potrzebny, jest niezbędny. No niestety nie widać w Europie tego, żeby zastanawiać się no właśnie nad tymi kwestiami. Raczej liderzy europejscy alergicznie reagują na wszelkie uwagi Donalda Trumpa. Bardzo niechętnie zwiększają wydatki na wojskowość, czy w ogóle na cele militarne. No i to jest jeden z tych podstawowych argumentów, które administracja amerykańska używa.
17: No tak, panie profesorze, tylko że trudno będzie nas przekonać, że to nie Rosja stanowi największe współczesne zagrożenie. I czy w związku z tym my powinniśmy wciąż utrzymywać te nadzieje, że Polska cieszy się u Trumpa szczególnymi przywilejami, jeśli chodzi o te protekcje?
5: Znaczy, no, musimy mieć świadomość, że po prostu interesy państw europejskich są różne. Inaczej na Rosję patrzy Polska, inaczej patrzą Bałtowie, inaczej patrzą Niemcy, I my, prowadząc politykę zagraniczną, po prostu musimy mieć tego świadomość. I obecność w NATO oczywiście jest kluczowa, obecność w Unii Europejskiej także, ale te bilateralne relacje ze Stanami Zjednoczonymi są właściwie niezastąpione. Tak? I jeszcze raz powtórzę, w momencie, kiedy zakończy się konflikt na Ukrainie, ten reset z Rosją państw Zachodu, on nastąpi bardzo szybko. Natomiast krytyka ze strony Amerykanów, wydaje mi się, że w stosunku do państw europejskich w kontekście działalności NATO, że ona nie zmieni się po tym, jak Trump przestanie być prezydentem. Niezależnie od tego, czy następny będzie Gavin Newsom czy J.D. Vance, to wydaje mi się, że Amerykanie, owszem, zmienią ton, ale nadal będą wymagać od państw europejskich większego zaangażowania, tak? Czy też chociażby zwiększenia nakładów na wojsko, a to jest jeden z podstawowych problemów. No, my tego nie widzimy, bo z perspektywy wschodniej Europy wydajemy ogromne kwoty na zbrojenie. Natomiast z racji tego właśnie, że dla Hiszpanów Rosja nie jest absolutnie żadnym zagrożeniem, to Hiszpania na przykład nie chce zdecydować się na to, aby zamiast wydatków socjalnych nagle finansować rozbudowę armii. To jest jeden z podstawowych problemów w Europie. Europa skorzystała z tej tak zwanej dywidendy pokojowej, czyli z tego, że po 1945 roku trwała zimna wojna i Europa była w dużej mierze chroniona przez Stany Zjednoczone i przez wojska, które tutaj stacjonowały. I mogła się rozwijać i dzisiaj w wielu aspektach, jeśli porównamy sobie poziom życia w Stanach i w Europie, to w Europie po prostu ten poziom życia jest wyższy. No ale właśnie, jest to po części kosztem tego, że Europa jako siła militarna właściwie nie liczy się na globalnej mapie. No i z perspektywy Amerykanów słaby sojusznik albo słabi sojusznicy, a tak Amerykanie postrzegają Europejczyków i państwa europejskie, zwłaszcza te państwa Europy Zachodniej, są po prostu strategicznym problemem.
17: Panie profesorze, mamy 2,5 minuty, a jeszcze chciałbym zapytać pana o ten wątek Włoch, Niemiec i Wielkiej Brytanii, ponieważ kraje te są przez Trumpa wskazywane dość regularnie jako niegodni sojusznicy. To jest konsekwencja rzeczywistego tak ich postrzegania? Czy to są osobiste anse Trumpa wobec Giorgi Meloni, czy też byłego już premiera Wielkiej Brytanii?
5: I zapewne jedno i drugie. Ja nie zwracałbym aż tak wielkiej uwagi na takie pojedyncze zachowanie Trumpa, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że tak samo ja naprawdę nie przywiązywałbym wagi do tego, co Trump pisze na Truth Social albo co mówi, dlatego że Trump traktuje swoje wypowiedzi bardzo instrumentalnie. I w momencie, kiedy będzie potrzebna mu krytyka Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Włoch, to będzie te państwa krytykował, a w momencie, kiedy ta krytyka nie będzie potrzebna albo będzie przeszkadzać, to wtedy będzie nazywał te państwa najwspanialszymi sojusznikami. Niestety w 2026 roku polityka amerykańska wygląda w taki, a nie inny sposób. No i po prostu należy się do tego przyzwyczaić.
17: Panie profesorze, to nie jest zarzut pod pańskim adresem, ale skoro mówi pan, że nie należy przywiązywać się do słów Trumpa, to może w ogóle nie należy przywiązywać się do tego jutrzejszego spotkania?
5: Spotkanie na pewno jest ważne, bo tego typu spotkania jednak są istotne chociażby po to, żeby utrzymywać dobre relacje. Jeszcze raz powtórzę, wydaje mi się, że Mark Rutte jest na tyle wytrawnym politykiem, że na pewno uda mu się ominąć wszelkie rafy, jakie w trakcie rozmowy z Trumpem napotka. No i zapewne będzie się po prostu z Trumpem zgadzał po to właśnie, aby uniknąć jakiegoś większego konfliktu między państwami europejskimi a Stanami Zjednoczonymi.
17: Misja iście saperska, rozbrojenie Donalda Trumpa przed Markiem.
5: Jak każda rozmowa z prezydentem Trumpem, panie redaktorze,
17: Bardzo panu dziękuję. Bez żadnych raf nasza rozmowa się odbyła, za co panu bardzo dziękuję. Profesor Michał Urbańczyk, prawnik amerykanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był z nami. Pozdrawiam pana i do usłyszenia.
5: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
17: Jest 14:17. Informacje Radia Tok FM, a po nich porozmawiamy o współczesnym ojcostwie.
24: Autopromocja.
6: Takie pozytywne dane rzadko przebijają się na nagłówki i pierwsze miejsca w serwisach informacyjnych, więc większość ludzi mogła w ogóle nie słyszeć, że bardzo ładnie doganiamy zachodnie kraje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom życia. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
24: Autopromocja.
18: Reklama.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym, ocenił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że gdyby nie decyzja Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Na czele delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającej się w czwartek konferencji, stanie premier Ukrainy Julia Swetrydenko. W Godollo, niedaleko Budapesztu, spotkają się dzisiaj premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Ma on służyć wzmocnieniu tego formatu współpracy. Polskie Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że szczyt będzie poświęcony przyszłości współpracy regionalnej, a także najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Służby bezpieczeństwa Turcji zatrzymały ponad 200 osób podejrzanych o związki z organizacjami terrorystycznymi. To w ramach specjalnej operacji w Ankarze, gdzie na początku lipca odbędzie się szczyt NATO, poinformowały tureckie media. Nakazy aresztowania wydano wobec prawie 250 osób. Poszukiwania pozostałych osób objętych nakazami trwają. Po Francji, Włoszech, Niemczech i Hiszpanii także Chorwacja wydaje ostrzeżenie przed upałami. Do końca tego tygodnia i w pierwszej połowie przyszłego w Chorwacji utrzymają się ponadprzeciętne wysokie temperatury, poinformował Chorwacki Państwowy Instytut Hydrometeorologiczny. Z powodu ekstremalnych upałów na jutro wydano pomarańczowe ostrzeżenie związane z ryzykiem wysokim dla całego wybrzeża Adriatyku. A teraz w informacjach TOK FM to wszystko, a czas na kulturę w toku.
4: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
5: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Ponad 30 różnego rodzaju wydarzeń, koncertów, wystaw, spektakli, pokazów filmowych, spotkań i spacerów zaplanowano na tegoroczną edycję Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar, który od 9 do 12 lipca odbędzie się w Białymstoku. Festiwal Wschód Kultury ma 3 odsłony, oprócz Białegostoku, także w Rzeszowie i Lublinie. W czasach, w których wartości wyblakły, potrzebujemy przypomnienia o ich istnieniu. Tak o filmie Nasza Rewolucja mówią jego twórcy. Film opowiada historię małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Nie chcieliśmy tworzyć filmu pomnika, chcieliśmy pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówili Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
6: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki. W moim głębokim przekonaniu bardzo łatwo w takiej opowieści o takim bohaterze, jakim był Jacek Kuroń, stworzyć papierową, pomnikową, świętą postać.
7: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
5: Film Nasza Rewolucja będzie można oglądać w kinach od 11 listopada. Awangardowe książki zaprojektowane przez Władysława Strzemińskiego, portret wykonany przez Witka Cego oraz grafiki znanych twórców, m.in. Andiego Warhola, można zobaczyć na wystawie w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, mówi Aleksander Wójtowicz, kierownik instytucji.
8: Wystawa jest podzielona na 2 części. Jedna część opowiada o dziejach Józefa Czechowicza, bibliofila. Będzie można zobaczyć zapisane jego ręką fraszki. Będzie można zobaczyć trochę dokumentów związanych z kształtowaniem się Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, które w tym roku obchodzi 100. rocznicę. Druga część wystawy ma taki pomysł, żeby opowiedzieć o dziejach książki od początku do czasów dzisiejszych.
5: Ekspozycja Kto czyta, żyje wielokrotnie w Muzeum na Starym Mieście w Lublinie będzie prezentowana do 12 września.
4: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
2: czas jeszcze na prognozę pogody. W całym kraju pogodnie i ciepło, w nocy także bezchmurnie, a termometry pokażą od 9 stopni na Pomorzu, 13 w centrum, do 16 na Zamojszczyźnie i w Lubuskiem. Jutro cieplej niż dzisiaj, od 22 stopni na Suwalszczyźnie, 25 w centrum, do 31 na zachodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Z uwagą godną lepszej sprawy prześledziłem dziś portale, ale także doniesienia, które wpadają na skrzynkę choćby radiową w związku z Dniem Ojca. I dochodzę do wniosku, że Dzień Ojca to taki dzień, w którym z okazji ich święta przypomina się przede wszystkim, że aż 273 tysiące panów zalega z alimentami. I dlatego też chciałbym porozmawiać z naszym gościem, a jest nim profesor Bogdan De Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Czy mimo zmiany tego, co nas otacza i też ról społecznych, no bo one też ewoluują, ojciec to wciąż stereotypowo ten, który zarabia na dom, ale też i nie płaci, nadużywa alkoholu, nosi koszulkę na ramionczka, no i tak naprawdę zajmuje najwygodniejszy fotel w dużym pokoju. Panie profesorze, jak pan na to patrzy? A może gdzieś moja uważność źle działa i natknąłem się nie na te artykuły, co trzeba?
10: Ja rozumiem, że pana uważność jest skazana na uogólnienia i że w związku z tym nic na to nie poradzę, ale odpowiem tak, jak zwykle na to odpowiadają terapeuci, bywa różnie. To znaczy są tacy ojcowie, którzy szanują bliskich, potrafią dawać i troskę, i miłość, i budować wolność swojego syna lub córki. I są tacy, którzy trwają w, powiedziałbym, patriarchalnym wzorcu, który no, jest niewrażliwy na drugiego. Chociaż można powiedzieć, wyobrażam sobie też patriarchat, który owszem oznacza władzę, ale także oznacza troskę. Ale pan wymienił tę najbardziej ciemną wersję patriarchatu.
9: No właśnie, starałem się opisać ten wzorzec, nieco go przerysowując, bo moje kolejne pytanie dotyczy tego, jak my w ogóle postrzegamy ojcostwo i jak to postrzeganie się zmienia i czy ono jest zauważalne.
10: No, na pewno mamy do czynienia z wyraźną zmianą. Ja bym tu nawet powiedział, że to nie tylko chodzi o zmianę tego, jaki jest ojciec, jak jest widziany, ale w ogóle rola rodzica się zmienia. Czy to będzie ojciec, to będzie matka. To znaczy powiedziałbym, że przybywa pewnego partnerstwa w relacji rodzice-dzieci i nie wszyscy rodzice sobie z tym radzą, a zwłaszcza być może właśnie trudniej sobie z tym poradzić jest ojcu, dlatego że ojciec ma w sobie jednak taki wątek, mam rządzić, mam władzę, mam mówić, jak to jest naprawdę, mam odpowiedzialność. To wszystko sprawia, że dochodzi do takiego zderzenia między tym, co niesie, nazwijmy to, kultura neoliberalna, a z tym, co niosą mitologie z dziada, pradziada pochodzące.
9: Czyli nie ma już tej pryncypialności znanej nam sprzed lat?
10: No, nie jeden ojciec chciałby tej pryncypialności się trzymać i otrzymywać uznanie dla tego, co ojciec mówi, a tymczasem ubywa tej mocy, dlatego że świat cyfrowy daje przewagę temu, kto jest o pokolenie młodszy. Świat neoliberalny akcentuje wolność graniczącą ze swawolą. Świat neoliberalny mówi, że najważniejsze to jest, żeby człowiek się rozwijał i żeby to ten rozwój wyglądał jak najbardziej potężnie, kolorowo i rozrywkowo. No i wtedy ten ojciec troszkę do kąta jest zapędzany w ten sposób, tymi nowymi wartościami. No albo uzna te zmiany i nawiąże jakieś, że tak powiem, negocjacje z tą nową kulturą, albo będzie w bezradności, tłumionym gniewie i no, osamotniony.
9: Panie profesorze, mimo zmieniających się okoliczności mam wrażenie, i proszę mnie wyprostować, jeśli jest to błędne myślenie, że ojcom wciąż doskwiera deficyt czasu. Niegdyś powodowany obowiązkami zawodowymi, teraz być może całą tą masą rzeczy, które no, są na wyciągnięcie ręki. Zresztą to w taki sam sposób dotyczy ojców, jak i dzieci. To jest dobra obserwacja.
10: No, wie pan, na wyciągnięcie ręki pod warunkiem, że w drugiej ręce jest jakaś kasa, przy pomocy której można z tej pierwszej ręki skorzystać i coś dostać. Więc ta wersja, ja to sobie tak pół żartem nazywam, ale myślę, że tutaj będzie pasować ten żart, że dawniej u Hamleta było być albo nie być, a teraz jest być albo nabyć. No i jak trzeba nabywać, no to trzeba mieć za co nabyć, a jak trzeba mieć za co nabyć, to trzeba dużo pracować. A jak trzeba dużo pracować, to nie ma czasu na to, żeby być takim ojco-przyjacielem, ojco-zabawowym kumplem, z którym się idzie razem na piłkę albo do parku, albo się rozmawia o życiu. Oczywiście sytuacja będzie inna wobec 3-latka, inna do 7-latka, inna do 17-latka. Ale za każdym razem to pytanie o to, jak być w relacji, może być zasłonięte tym, o czym pan powiedział. To znaczy, mam dostarczać. No a jak mam dostarczać, no to mnie wtedy nie ma, bo się zajmuję zdobywaniem możliwości dostarczania.
9: Ale czy w ten sposób nie odwołujemy się do tych atawistycznych ról ojca?
10: Owszem, to jest właśnie taka sytuacja. No wie pan, jak ktoś jest atawistyczny, to nie znaczy, że nie ma mocy. To, co jest atawistyczne, to, co jest w takiej, nazwałbym to mitologii rodzinnej czy mitologii narodowej, to znaczy ojciec rycerz, ojciec, który wie, ojciec, który potrafi zaradzić na każdy kłopot. No, nie jest łatwo zrezygnować z tego typu przekazu międzypokoleniowego.
9: Ale współcześni ojcowie, pańskim zdaniem, chcą pielęgnować ten obraz ojca zdobywcy, ojca rycerza?
10: Ja myślę, że nie tyle chcą, co mają ten przekaz dany od dziada pradziada. Myślę, że nie doceniamy, jak bardzo to, co jest wpisane właśnie w ten mitologię rodzinne czy mitologię narodowe, jak jest obecne w podświadomości każdego z nas. I ja tak jak patrzę na ojców, także tych, z którymi mam do czynienia w gabinecie terapeutycznym, to ja mam poczucie, że w nich się toczy właśnie pewien rodzaj sporu wewnętrznego, bardziej lub mniej świadomego, między tym wzorcem niegdysiejszym, ojciec mocny, wiedzący wszystko i dający poczucie bezpieczeństwa, a tym ojcem, nazwijmy to tak w skrócie i niezbyt elegancko, ojcem neoliberalnym, czyli tym, który jest partnerski, tym, który potrafi rozmawiać, tym, który różnych rzeczy nie wie, bo to może jest jeszcze ważne, że w tym dzisiejszym świecie, jak powiedziałem, ojciec często w różnych sprawach jest mniej mądry niż jego dziecko. I tu jest problem, bo dawniej, idąc za Michelem Foucault, jak ktoś miał wiedzę, to miał władzę, choćby tę rodzicielską. Ja pamiętam, ja byłem grzecznym synem, bo mój ojciec był znacznie mądrzejszy ode mnie. A teraz mój syn jest znacznie mądrzejszy ode mnie. Dlatego, że jego znajomość cyberświata jest nieporównanie lepsza niż moja. A cyberświat nas ogarnia. No więc wracając do tego pana pytania, no w ojcu się toczy pewien spór. Jak dobrze pójdzie, to jest to spór świadomy. Jak dobrze pójdzie, to jest taki spór, który rozważa ze swoim

0: większa w mojej ocenie niż moja. Tak na koniec, panie profesorze.
1: Dobra wiadomość dla pana i dla pana synów, tak.
0: Dziękuję, panie profesorze. To tak już na koniec zapytam. No. Jak pan w ogóle patrzy na Dzień Ojca jako święto, które właśnie dziś obchodzimy? Bo niektórzy, no są dwa modele, niektórzy uważają, że nie powinno się z tego czynić jakiejś celebry, bo Dzień Ojca powinno się obchodzić każdego dnia, tak jak święto zakochanych, Dzień Matki i tak dalej.
1: No tak, to jest sytuacja taka, w której coś zostaje uwyraźnione, no i jak zostanie uwyraźnione, to jest szansa, że będzie bardziej trwałe. W tym sensie ja mam do tego stosunek pozytywny, nie tylko dlatego, że mój syn i moja córka do mnie się z serdecznością zwrócili z tej okazji, ale także dlatego, że jest to taka okazja do doświadczenia czegoś dobrego. Oczywiście, jak pan mówi celebra, no to jest niebezpieczeństwo, że to będzie sztuczne, pozorne i na niby. Ale jeżeli będą osoby, które tę sytuację wykorzystają na przykład do tego, żeby powiedzieć: tato, kocham cię, a tato się zdziwi, bo przecież takie słowa rzadko padają między ojcem a dziećmi, to będzie takie ziarnko, które może dobrze potem wzrosnąć w coś cennego.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, był naszym gościem, a w naszym studiu już Wojciech Kowalik, który zapowie magazyn EKG.
2: Tak jest. Po 14.40 przyjrzymy się polskiemu złotemu, który słabnie. I niestety słabnie na chwilę przed wakacjami, a przecież wielu z nas wyjedzie na wakacje za granicę i będzie kupowało waluty, najczęściej euro. No więc niestety teraz kupimy te waluty trochę drożej, ale jakie są perspektywy dalej dla polskiego złotego? No i czy poczujemy na tych wakacjach, że stać nas na więcej? Pogadamy po 14.40.
0: I to też wyzwanie dla ojców.
2: Dla ojców oczywiście. Trzymają kasę i na wakacje muszą przecież z kieszeni wyłożyć.
0: Nie? Mają kasę albo trzymają się za kieszeń. 14.36. Zapraszał Wojciech Kowalik. Magazyn EKG już po informacjach.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę $1,49 za kilogram. Tak, $1,49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę $3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy

0: otwarte Konwiktorska Residence 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby zginęły w południowym Libanie w wyniku izraelskiego strzału, przekazała agencja Reutera, powołując się na libańską obronę cywilną. Do ataku doszło pomimo zawieszenia broni między Izraelem a organizacją terrorystyczną Hezbollah, do którego w ubiegłym tygodniu doprowadziły Stany Zjednoczone. Hezbollah oświadczył, że ofiarami ostrzału byli cywile, zaś atak stanowi naruszenie rozejmu. Z kolei rzecznik izraelskiej armii przekazał, że mężczyźni ci byli, tu cytat, uzbrojonymi terrorystami. Szefowa Komisji Europejskiej weźmie udział w konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbędzie się w tym tygodniu w Gdańsku. Ursula von der Leyen wygłosi przemówienie otwierające konferencję. Z udziału w wydarzeniu zrezygnował wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów poinformował, że na czele ukraińskiej delegacji zastąpi go premier Julia Sfirydenko. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jeszcze dziś odbędzie się druga tura rozmów z hiszpańskim rządem w sprawie samolotów do transportu i tankowania w powietrzu. Dodał, że jest już po spotkaniu z zarządem Airbusa w tej sprawie. Powiedział, że jednym z głównych tematów rozmów z zarządem było zaangażowanie firmy w inwestycje w Polsce. Jak podkreślił, zakup maszyn do tankowania w powietrzu jest warunkiem wykorzystania myśliwców F-35. Dlatego jest to kluczowy dla Polski zakup w ramach drugiego etapu programu SAFE. Środowiska naukowe domagają się większych nakładów na polską naukę. O sfinansowaniu polskich uczelni, badań i naukowców rozmawiali dziś rektorzy i przedstawiciele świata biznesu. Są zgodni, że państwo powinno przeznaczyć na naukę co najmniej 3% całego PKB. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
5: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
4: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców, by nie dochodziło do drenażu polskich kadr za granicę, bo tam często znajdują lepsze warunki. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj dużo słońca. Na termometrach od 22 stopni na północy przez około 25 w centrum do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, około 18 stopni Celsjusza.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
8: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
9: Na 43 Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe popołudniowe EKG, w którym dziś zerkniemy na rynek walutowy i zastanowimy się, po ile kupimy waluty na zagraniczny wakacyjny wyjazd. I o tym za moment, a na razie jeszcze szybki rzut oka na rynek paliwowy. Jutro benzyna 95 po maksymalnie 5 zł 97 groszy, a olej napędowy po maksymalnie 6,11, czyli paliwa mniej więcej na poziomach cenowych z dziś. Wyjazd na wakacje tego lata planuje 8 na 10 Polaków. Połowa z nich nie opuści kraju. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i platformy Travelist. W ogóle urlopu nie przewiduje w te wakacje 12% pytanych. A jeżeli chodzi o wydatki, no bo przecież jesteśmy w programie ekonomicznym, to najczęściej, bo w 30% przypadków, pytani chcą zmieścić się w przedziale od 1000 do 2000 zł na osobę za cały urlop. Teraz jeszcze zerknijmy na rynki. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj w dół i to wyraźnie. WIG traci teraz 1,3%, WIG 20 1,4%, a na rynku walutowym złoty słabszy. Euro po 4,28, frank szwajcarski 4,64, dolar już po 3,76, a brytyjski funt po 4,97. I przy złotym zostajemy w naszej rozmowie. W naszym studiu Michał Stajniak, analityk XTB. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Co ten złoty tak słabnie w ostatnich dniach?
2: Znaczy, jest to troszkę efekt tego, co dzieje się u nas w kraju, czyli no może minimalnie gorszych danych gospodarczych. No widać, że jest taka zadyszka, to też było widać po danych dotyczących sprzedaży detalicznej. Natomiast no w dużej mierze jednak za słabością złotego stoi to, co dzieje się globalnie. Tak? No oczywiście wydawało się, że po tym podpisaniu pokoju pomiędzy Iranem oraz Stanami Zjednoczonymi będzie już dobrze, prawda? Będziemy mogli przejść do analizy innych czynników. Natomiast okazuje się, że świat dosyć mocno boi się inflacji, o czym jakby poinformował nas dosyć wyraźnie Kevin Warsh, czyli nowy szef rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że troszkę na wyrost. Wydaje mi się, że nie jest tak fatalnie. Nie powinniśmy aż tak negatywnie na to wszystko patrzeć, więc ja jestem szczerze mówiąc optymistą, jeżeli chodzi o sytuację w kontekście inflacji, w kontekście tego, co dzieje się na złotym. Wydaje mi się, że jest to chwilowe osłabienie, nie jest to raczej nowy trend, aczkolwiek no jeżeli popatrzymy sobie na wykres dolara do złotego, no to widać, że zaczyna to wyglądać dosyć negatywnie.
9: No a to właśnie siła złotego zależy od siły dolara, czyli im mocniejszy dolar, tym gorzej dla nas.
2: Dokładnie tak. No, widać ewidentnie, że ten dolar radzi sobie w ostatnim czasie bardzo dobrze, no ale to jest efekt właśnie tej komunikacji ze strony rezerwy federalnej, tak? Czyli tego, że no, chcemy sprowadzić tą inflację do celu. Rynek widzi no, ewidentnie, że będziemy mieli do czynienia z podwyżkami stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jest to trochę na wyrost, no bo tu nie chcę się wgłębiać w szczegóły za bardzo, ale jakby ta inflacja, którą teraz obserwujemy, którą potencjalnie możemy obserwować, to jest inflacja głównie podażowa, wynikająca z tego, co się dzieje w cenach energii, na co bank centralny nie ma absolutnie żadnego wpływu. No, podwyżki stóp procentowych na tym etapie to byłoby tak naprawdę hamowanie gospodarki, a gospodarka, czy to europejska, czy polska, czy amerykańska, no radzi sobie różnie właśnie ze względu na te ceny energii, więc to by było taki podwójny hamulec podwyżki stóp procentowych w tym momencie. Oczywiście Europejski Bank Centralny podniósł ostatnio stopy procentowe, ale ze zdecydowanie niższego poziomu niż to, co jest w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Więc wydaje mi się, że rynki troszkę przereagują w tym momencie. Wydaje mi się, że jak się ta sytuacja w końcu uspokoi na Bliskim Wschodzie, już dojdziemy do takiego, powiedzmy, ostatecznego porozumienia, Izrael nie będzie już jakoś mieszał bardzo mocno, to wtedy będzie szansa na polskiego złotego, będzie szansa na euro i w końcu oddech od tego silniejszego amerykańskiego dolara.
9: No bo mamy wakacje, za 3 dni początek, no i początek też naszych zagranicznych wyjazdów, czyli będziemy kupować waluty, najczęściej pewnie euro, bo to i Hiszpania, i Włochy, i Grecja, i Bułgaria od tego roku. No to co, teraz kupimy trochę drożej?
2: Tak, teraz będzie faktycznie troszkę drożej, natomiast no, trzeba też pamiętać, że to jest początek wakacji, więc Jest szansa, że będzie taniej. Myślę, że jest na to szansa, w szczególności, że tak jak mówię, jak powrócimy do takiej normalności, nie będziemy się już jakoś bardzo mocno obawiać o inflację, to powinny wejść takie globalne fundamenty, sezonowość. Sezonowo lipiec jest tak naprawdę jednym z najlepszych miesięcy dla złotego w historii. W zależności, czy sobie bierzemy 20 czy 30 lat, no to jeżeli weźmiemy 30 lat, to grudzień jest minimalnie lepszy dla złotego niż lipiec. 20 lat ostatnie, to lipiec był zdecydowanie najlepszy. Również względem amerykańskiego dolara nie patrzę się tylko i wyłącznie na to, co dzieje się szeroko na rynku walutowym. Natomiast kurs euro-PLN jest stabilny. No jednak zarówno złoty traci przez dolara, jak i euro traci przez dolara, więc tu akurat te zmiany nie są bardzo duże, ale jednak ta słabość dolara, słabość złotego jest widoczna, w szczególności jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat funta, bo funt radzi sobie naprawdę fatalnie, no dużo takich negatywnych zbiegów okoliczności co do brytyjskiej waluty, brytyjskiej gospodarki, a mimo to jednak
10: już wraca,
2: kurs się wraca do 5 złotych, więc tu widać, że jednak ta niepewność co do polskiej złotego w kontekście tego, że no, nasza gospodarka nie jest jeszcze tak ewidentnie klasyfikowana jako ten kraj rozwinięty, tylko bardziej jeszcze jako ta gospodarka wschodząca, no to tu widzimy to główne uderzenie właśnie w polskiego złotego, ale myślę, że to jest przejściowe. Nie sądzę, żeby to było zawiązanie nowego trendu, no chyba, że będziemy mieli kryzys gospodarczy, no to wtedy faktycznie jest to początek większej słabości złotego.
10: To gdzie by pan widział kurs tych głównych walut w tych pierwszych wakacyjnych tygodniach?
2: No myślę, że tu, jeżeli chodzi o USD-PLN, no to jesteśmy powyżej 3,70. Nie sądzę, żebyśmy przebili się przez 3,80 na stałe. Generalnie widziałbym powrót w okolice 3,65-3,60 w okresie wakacyjnym.
10: Gdyby ktoś chciał polecieć do Stanów.
2: W przypadku euro-PLN myślę, że spokojnie powinniśmy powrócić do takiej średniej, którą mieliśmy przez długi czas, czyli 4,25. Więc tu tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat obecnego kursu, to nie są jakieś bardzo duże zmiany. Natomiast jeżeli ktoś chce bardzo tanio, to polecam Japonię. Tam cały czas jen mocno pod kreską. Stabilna inflacja. Podróż droga, ale też bilety tanieją, więc też wygląda to całkiem nieźle. Też, prawda, już mniejsze ryzyko dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie, więc przesiadkowo wygląda to lepiej. Więc Japonia pod względem jakby cenowym, jeżeli chodzi o takie podstawowe produkty, to wypada nierzadko taniej niż Polska. Gorzej jest w przypadku noclegów, ale jeżeli się wybierać, to z pewnością cały czas Japonia jest takim kierunkiem, gdzie może być jeszcze taniej.
10: Ale takim bliższym kierunkiem, który bardzo lubimy, jest też Turcja. Coś o lirze tureckiej wiemy na te wakacje?
2: Sytuacja jest taka, że lira turecka to jest cały czas bardzo silnie tracąca waluta. No jednak inflacja jest tam rzędu kilkudziesięciu procent, więc owszem, jest tam relatywnie tanio, ta lira jest coraz tańsza, złoty zyskuje na wartości względem liry, ale tam też bardzo szybko reagują ceny. To nie jest tak, że nagle jesteśmy w stanie za kilka złotych zjeść obiad, bo po prostu tam ceny rosną praktycznie z dnia na dzień w restauracjach czy w sklepach, więc to też nie jest tak, że jesteśmy w stanie tam pojechać i za 1000 złotych, tak jak wskazałeś tutaj wcześniej, całość wakacji mieć. Natomiast no, z pewnością jest to tani kierunek, ale tak jak już mówię, ta inflacja bardzo silnie uderza w dalszym ciągu. Mieliśmy też taki problem w kontekście tego, co się działo na Bliskim Wschodzie, że Turcja jest takim krajem importowym, jeżeli chodzi o energię, więc widziałbym tu jakąś taką szansę w tym, że ta lira turecka zastopuje swoją słabość w najbliższym czasie, ale to będzie szerokie, czyli jak złoty też przestanie tracić, to lira turecka również.
10: To po ile kupujemy walutę? No najczęściej to jest euro, no bo przecież wyjeżdżamy na południe Europy, to jedno, no ale drugie to nasza siła nabywcza, czyli ile realnie ten nasz złoty jest wart. Czy biorąc pod uwagę tę realną wartość złotego, my na zagranicznych wakacjach poczujemy w tym roku, że stać nas na więcej?
2: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej. Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny no, wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Jakby jest to też efekt tego, że mieliśmy tą sytuację na Ukrainie, więc to jakby spowodowało, że zmniejszyliśmy, znaczy trudno powiedzieć, że zmniejszyliśmy, ale też Polska stała się takim ciekawą destynacją dla Polaków na odpoczynek. No też teraz ta sytuacja na Bliskim Wschodzie doprowadziła do tego, że ceny połączeń lotniczych no, bardzo mocno wzrosły, też siatka połączeń się zmniejszyła, więc to będzie prowadzić do tego, że część osób będzie jednak odpoczywać w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicę, no to widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej. Czy jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo, Hiszpania, Grecja już nie do końca, ale też po części można tak powiedzieć, że w ostatnich latach no, miała się nieco gorzej gospodarczo niż Polska, ale to się też zmienia, no to być może tam faktycznie będzie to widać, że aż tak te ceny nie odstępują od tego, co jest w Polsce, a nierzadko jest tak naprawdę taniej.
10: Rośnie ta nasza siła nabywcza?
2: Zdecydowanie tak. No, polska gospodarka się rozwijała w ostatnich latach bardzo dobrze. Jest może takie no teraz lekkie spowolnienie, ale nie obserwujemy go tylko i wyłącznie w Polsce, ale tak naprawdę szeroko w Europie, czy nawet na świecie.
10: To jeszcze króciutko na koniec, zerknijmy na rynek ropy naftowej dla tych, którzy zostaną w kraju i na wakacje pojadą samochodem. Ropa po $77. Nie przejął się rynek tymi zawirowaniami ostatnimi wokół cieśniny Ormus, tak przynajmniej wynika z cen. No to jaka jest ta wakacyjna perspektywa dla ropy i później dla cen paliw?
2: Ropa, przynajmniej jeżeli nic się znowu nie stanie jakiegoś negatywnego, to nie powinna rosnąć jakoś bardzo, natomiast zawirowania na pewno będą, więc ja bym nie wykluczał nawet momentu $90 za baryłkę, ale kierunek jakby w kontekście ostatnich kilku miesięcy pozostanie spadkowy i wierzę mocno w to, że w przyszłym roku będziemy płacić nawet 60, być może poniżej $60 za baryłkę. Generalnie świat jakby się dosyć dostosował do tego, co się działo w cieśninie Ormus. Mieliśmy inne miejsca przesyłu tej ropy, też przez cieśninę Ormus w nocy ropa płynęła. Świat też zmniejszył swój popyt. Natomiast no, jest taka niestety abstrakcja, która nas czeka, czyli powrót VAT-u 23%. Dokładnie. Najprawdopodobniej. No, już się raczej nic nie wydarzy takiego, żeby rząd się zdecydował na przedłużenie tego programu CPN, więc niestety czeka nas powrót wyższego VAT-u, więc też wyższych cen, ale rynkowo powinniśmy powracać też do niższych cen, ale no niestety ten 6 zł za litr benzyny to będzie trudno przebić na wakacje. No, ale będą też promocje wakacyjne z pewnością, więc jakoś będziemy musieli sobie z tym poradzić, ale inflacja za lipiec, sierpień prawdopodobnie podskoczy do góry.
10: Michał Stajniak, analityk XTB. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
10: A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
11: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
7: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
8: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
12: Reklama. Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Ruszyła
14: wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Widzę, że Hanie coś gryzie.
21: Komar. Zaraz część posmarujemy.
22: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
23: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
24: Już nie swędzi.
25: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. To dla nas czas próby. Nie potrzebujemy przemocy. Potrzebujemy dialogu. Za chwilę apel mediów wobec nasilającego się hejtu na społeczność ukraińską. Ani w podstawówce, ani w przedszkolu. Dzieci nie będą mogły używać telefonu. Przepisy wchodzą w życie 1 września. Minuta po 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Zamiast prezydenta Kijów będzie reprezentowała premierka Julia Sfyrydenko. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, zauważał poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
29: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia. Więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża. Dla mnie jest to niewytłumaczalne wręcz.
28: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski był w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
30: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
28: Wicemarszałek Zgorzelski przekonuje także, że źle by się stało, gdyby odebranie przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu spowodowało mniejszy udział polskich firm w odbudowie. 14-letni chłopiec z Ukrainy pobity w Warszawie. Jak ustaliło TOK FM, nastolatek wracał w sobotę po 19 z kolegami z nadjeziorka Czerniakowskiego. Na przystanku został zaczepiony przez polskiego nastolatka, który był z rodzicami. Miały paść wulgarne słowa odnoszące się do jego narodowości, a potem uderzenia w twarz ze strony dorosłego mężczyzny. Sprawa jest już zgłoszona na policji, mówi mama, pani Liliana.
31: Nigdy nie zdarzaliśmy z czymś takim, już tutaj więcej jak 4 lata, tak? I byłam zachwycona, bo zawsze na naszej drodze spotykali się tylko no, najlepsi ludzie, tak? I była zachwycona po prostu. I jak ktoś mi mówił, że a tam niedobrze, a tam coś jeszcze, mówiła ja, to nie wiem, co mówicie, bo ja jestem zachwycona od ludzi i od wszystkiego, tak?
28: Syn naszej rozmówczyni ma podbite oko i siniaki na twarzy i szyi. Tomografia wykluczyła uraz głowy, ale pani Liliana boi się już puszczać syna samego.
31: Boję się. Szczerze, bo teraz jest więcej tych wypadków i kiedy już sama spotkała na tym swoim doświadczeniu ze swoim dzieckiem, to na naprawdę chyba mam już więcej tego strachu.
28: Hejt na ukraińskich uchodźców nasila się z miesiąca na miesiąc. Polskie i ukraińskie media, w tym TOK FM i Gazeta Wyborcza, wystosowały dziś apel do nas wszystkich. Piszemy w nim, że wybiła godzina próby. Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do swoich własnych celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji, czytamy w apelu. Całość dostępna jest na tokfm.pl. Fala upałów nadciąga do Polski. W weekend może być miejscami prawie 40 stopni. Na razie z wysokimi temperaturami zmaga się zachodnia Europa. Tomasz Orchowski.
0: We Francji fala upałów potrwa prawdopodobnie do końca tygodnia. Doświadczy jej ponad 90% społeczeństwa. Temperatury przekraczają w niektórych miejscach 40 stopni Celsjusza. Jak wyglądają moje noce? Mam problemy ze snem. Ciągle przewracam się z boku na bok. Mówiła jedna z mieszkanek Paryża. Od początku upałów w czwartek w całej Francji utonęło 40 osób. Upałowy alarm wydano też dla prawie całej Hiszpanii. We Włoszech czerwony alert obowiązuje dzisiaj w 15 miastach, w tym w Mediolanie i Rzymie. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach, gdy temperatura jest najwyższa. Tomasz Orchowski, TOK FM.
28: Zakaz telefonów w szkołach podstawowych będzie rozszerzony na przedszkola. Chcą tego posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a resort edukacji jest za. Przepisy są jeszcze w Sejmie, ale zakaz ma wejść w życie 1 września. Każda szkoła sama ustali, w jaki sposób go będzie egzekwować. Połowa już to robi, mówiła w TOK FM ministra edukacji Barbara Nowacka.
1: Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować, to niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią. My naprawdę nie powinniśmy wszystkiego regulować.
28: Przepisy w sprawie zakazu telefonów w szkołach muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać akceptację prezydenta. Państwo przygotowuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Już w przyszłym roku trasą będzie zarządzać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu będzie ona bezpłatna. Drogowcy planują też inwestycje. Grzegorz Kozioł.
2: Umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
2: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
28: 22 stopnie na Pomorzu, około 25 w centrum, 28 na Zamojszczyźnie, a chłodniej nad samym morzem, około 18. To temperatury na dziś, jutro i jeszcze cieplej. Od 22 nad samym morzem, około 25 w centrum, ale na zachodzie 31 stopni Celsjusza.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 15.07 to jest popołudniowy program Radia TOK FM, którego wydawczynią jest Maria Mroczkowska, a realizatorem dźwięku Krzysztof Woźniak. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Z nami jest Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Wizegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki europejskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Na godzinę 17 zaplanowano spotkanie, a później konferencję prasową szefów rządu państw Grupy Wyszehradzkiej. To pierwsze spotkanie formalne od lutego 2024 roku. Pańskim zdaniem nie ma obaw, że formuła się wyczerpała, czy wręcz przeciwnie, z taką samą energią jak lata temu szefowie rządów przystąpią do rozmów, ustalą formaty współpracy i nadadzą Unii Europejskiej nową dynamikę, bo przecież takie mają aspiracje.
5: No ten format widzimy jest odżywa w w takich fanfarach, które się nadają bardzo na social media, mówią premierzy o tym, że są trzema czy tam czterema muszkieterami właśnie w oczekiwaniu na czwartego, który właśnie objął stery rządu w Budapeszcie. Mówią, że chcą sprawić, by Wyszehrad był znowu wspaniały, parafrazując Make America Great Again Donalda Trumpa. To były słowa, które padły też niedawno, zapowiadając ten szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej, więc z pewnością mamy podwyższoną komunikację polityczną. Myślę, że z punktu widzenia obserwatorów albo wyborców, czy też obywateli naszych państw, powinniśmy mieć na uwadze to, że grupa współpracuje i działa niezależnie od współpracy premierów, a to, co się teraz zmienia, to zielone światło i większe ambicje ze strony kierownictwa politycznego w czterech państwach do tego, by koordynować polityki, szczególnie jeśli chodzi o polityki Unii Europejskiej. W okresie, który jest bardzo ważny, zawsze w takich cyklicznych momentach współpraca wyszehradzka się reenergetyzowała, to znaczy to są momenty, kiedy dyskutujemy o przyszłym budżecie unijnym, ale także o wielu innych aspektach regulacyjnych, a do tego dochodzą oczywiście kwestie zawieruchy politycznej i geopolityki bezpieczeństwa, które także są nową, ale nie zupełnie, bardziej odnowioną formułą dyskusji i tematem dyskusji dotyczącym współpracy w regionie państw Grupy Wyszehradzkiej.
4: Czy pańskim zdaniem możliwe to chyba tak, ale czy sensowne jest doproszenie do tej grupy Słowenii i Rumunii, jak pan na to spogląda, co wreszcie mogłoby to zmienić?
5: No do grupy dopraszani byli też premierzy Japonii, prezydent Francji, kanclerz Niemiec, także to jest format otwarty od co najmniej 2014 roku, jeśli nie wcześniej. Takie spotkania, takie formuły też koordynacji, współpracy są właściwie wpisane w samo sedno idei wyszehradzkiej jako formuły właśnie koncentrowania wysiłku politycznego, takiej organizowania inicjatywy politycznej, która ma znaczenie dla regionu, ale ma też i wychodzi na partnerów poza. Wspomniał pan o Słowenii i nie pamiętam o
4: i
5: którym
4: Rumunii,
5: innym
4: państwie. I Rumunii.
5: Przy czym, tak, ale
4: rozumiem,
5: my mówimy
4: że nie
5: o w tej chwili
4: ich jako członków stałych.
5: No tak, jakby to o członkach stałych tej grupy nikt nie mówi, żeby to zmieniła formułę z V4 na V6 tam, V6, także czy tam te numery tutaj są drugorzędne. Ważne jest to, że ustalenie przede wszystkim między Budapesztem i Warszawą, między premierami pochodzącymi z tej samej grupy politycznej, Europejskiej Partii Ludowej, pewnego kierunku powoduje, no nie z automatu, ale w koordynacji z partnerami w Pradze i w Bratysławie, to, że zaczyna mieć to, co oni uzgodnią, to, co nasi premierzy uzgodnią, oznacza potem, że inni w regionie no nie mówią nie, tylko chcą się do tego dołączyć, bo ich interesy w tym wspólnym mianowniku, który jest ustalany w ramach Grupy Wyszehradzkiej, najczęściej jest już uwzględniony i oni, czy inne państwa, mówimy Rumunii, Słowenii, ale też Chorwacji, ale również Austrii, mają bardzo podobne perspektywy, a na pewno z punktu widzenia Polski i ambicji rządu realizowanej zresztą, czyli tego kierunku północnego i patrzenia na współpracę z grupą państw nordyckich, bałtyckich, tutaj jest jeszcze więcej połączeń, dlatego no można tylko mówić, że ta współpraca w regionie się rozwija i ma bardzo dobrą przyszłość.
4: Czy ten impas w stosunkach polsko-węgierskich za czasów rządów Viktora Orbana zepsuł coś we wzajemnych relacjach, pańskim zdaniem, bezpowrotnie, czy też absolutnie nie ma o tym mowy, a wręcz taka, biorę to w cudzysłów, tęsknota może powodować, że te więzy będą jeszcze ciaśniejsze?
5: No, pan mówi o tej wersji, czy tej warstwie emocjonalnej, i na pewno no, towarzyszyły tym ostatnim...
4: Dlatego o tym mówię, bo choćby Peter Modziar bardzo często w swoich wypowiedziach tych z ostatnich godzin to podkreśla.
5: No, z pewnością dla węgierskiego premiera to jest tak, że projekt tożsamościowy w jakimś sensie Wyszehrad jest dużo bliższy sercu Węgrów, ale też i Słowaków, trzeba powiedzieć, niż to jest istotne z punktu widzenia Polski, polskiego wyborcy, emocji społecznej, chociaż też Polacy utożsamiają się z tym, że Grupa Wyszehradzka to jest jedno z naszych takich forów i jedno z narzędzi też naszej dyplomacji europejskiej, czasami międzynarodowej w ogóle. Natomiast ja nie sądzę, jeśli chodzi o te nasze wzajemne relacje, to nie sądzę, że sprawy się jakoś dramatycznie popsuły, ale na pewno jest pewne takie pytanie, na ile rząd Petera Madziara odstąpi od i będzie rzeczywiście dowoził zmianę kursu i polityki z tej od uzależniającej Węgry od Rosji, na taką, która otwiera Węgry na świat i w tym na perspektywę, która jest bardzo bliska Polsce. Nigdy nie będzie takiej synergii jeden do jednego. No, Węgry nie mają położenia takiego geograficznego, jakie mamy my. I patrzą też na sprawy międzynarodowe, oczywiście przez pryzmat swoich doświadczeń wszelakich. To zawsze będzie powodowało, że mamy jakąś tam różnicę w perspektywach. Też jest to społeczeństwo i państwo, które, któremu dużo bliżej jest perspektywy niemieckiej na wiele polityk europejskich. Tak ukształtowały Węgry historię, ale w dużej mierze wiele z tych ambicji można w połączeniu właśnie w dialogu i w takim przyjaznym, w przyjaznej rozmowie o interesach można wydyskutować i uzgodnić tak, by zwiększyć nasz wzajemny potencjał. W końcu Węgry patrzą na Polskę też jako kraj sukcesu. To trzeba powiedzieć, że dla wielu innych naszych sąsiadów również Polska jest takim państwem, które nie chcę, żeby tutaj budować jakąś szczególną naszą dumę narodową, choć powinniśmy być oczywiście dumni z Polski, tylko chcę powiedzieć, że inni doceniają to, że nam się udało ciężką pracą i pomysłowością, ale także dlatego, że jesteśmy najwięksi w regionie. No i patrzą na te relacje jako relacje bardzo, bardzo wartościowe, szczególnie jeżeli rządzą nami mądrzy politycy. Bo jak rządzą nami niezbyt mądrzy politycy, no to bywało już tak, że Viktor Orbán to sprytnie wykorzystywał.
4: Bardzo panu dziękuję. Wojciech Przybylski był z nami, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki europejskiej. Do usłyszenia.
5: Dziękuję, do widzenia.
4: Szanowni państwo, już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich zajmiemy się konsekwencją upałów, groźnych upałów. Niektórzy nawet uważają, że niestety one zbiorą śmiertelne żniwo, o czym będę rozmawiał z kardiologiem z MSWiA w Warszawie, profesorem Łukaszem Małkiem.
6: Autopromocja.
7: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie.
6: inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
14: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
15: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
13: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump przekazał, że Iran zgodził się na najwyższy poziom inspekcji programu nuklearnego. Prezydent USA dodał przy tym, że Teheran zgodził się też na dalsze otwarcie cieśniny Ormus. Jak dodał, gdyby Irańczycy nie wyrazili na to zgody, nie byłoby dalszych negocjacji. Poinformował również, że uwalniane zamrożone aktywa Iranu zostaną przeznaczone na zakup żywności z USA. Trump ogłosił również, że wczoraj przez cieśninę Ormus przetransportowano 19 milionów baryłek ropy naftowej, co uznał za rekord wszechczasów. W rzeczywistości jednak, według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w ubiegłym roku przez cieśninę przechodziło średnio ponad 20 milionów baryłek dziennie. Tymczasem Oman i Iran poinformowały, że utworzą wspólną komisję do spraw zarządzania żeglugą w cieśninie Ormus. Obie strony potwierdziły, że ustalenia dotyczące tego szlaku muszą respektować ich suwerenność. Kraje zadeklarowały również wolę utrzymania Ormuzu jako bezpiecznego i otwartego szlaku dla żeglugi międzynarodowej oraz kontynuowania współpracy na rzecz bezpieczeństwa morskiego, swobody żeglugi i stabilności regionalnej. To decyzja strony ukraińskiej. Tak rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się do informacji, że Ukraina na konferencji w Gdańsku będzie reprezentowana przez premier Julię Sfirydenko. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku, a jej współorganizatorami będą Polska oraz Ukraina. Celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę. Czeka nas bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, mówi premier Donald Tusk po ujawnieniu raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak wykazała NIK, w niektórych placówkach medycznych lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie przez niemal 100 godzin.
32: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
26: Z kolei w przypadku lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę. Wielokrotnie nie przestrzegano wymogu, jakim jest zapewnienie pracownikowi 11 godzin odpoczynku w ciągu doby i 35 godzin w ciągu tygodnia. W najbliższych tygodniach NIK zapowiada też raporty z analizy funkcjonowania szpitali klinicznych, a także z kontroli systemu ratownictwa medycznego. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
26: Dziś w całym kraju już bez opadów i dużo słońca. Najcieplej na południowym wschodzie, do 27 stopni na plusie. Najchłodniej z kolei nad morzem, 18 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
27: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Kolejna odsłona popołudniowego programu Radia Tok FM. A z nami jest profesor Łukasz Małek, kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie MSWiA. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się.
1: Dzień dobry państwu.
4: Udary cieplne to temat, do którego chcemy nawiązać podczas naszego dzisiejszego programu. I teraz od razu zapytam z pańskiego doświadczenia ostatnich dni, biorąc pod uwagę, jaką mamy pogodę. Czy jest to zjawisko, o które należy się martwić, które należy podnosić, ale też i uwrażliwiać społecznie, jak się przed nimi chronić i jak postępować w razie występowania ich symptomów?
1: Tak, no to jest taki temat, który powraca w tej porze roku zazwyczaj. Nie jest to częsta sytuacja w Polsce, na szczęście wciąż, no ale są takie miesiące, czerwiec, lipiec, kiedy te temperatury rzeczywiście są wysokie. I tak jak teraz. I problem jest szczególnie wtedy, kiedy te zmiany następują bardzo gwałtownie i nasze organizmy nie mają szansy przystosować się do tych zmian temperatury, czyli po wielu w sumie chłodnych, nawet deszczowych dniach nagle przychodzi taka fala ekstremalnych upałów i no, nie mamy czasu na aklimatyzację. Ta aklimatyzacja jest potrzebna, żeby organizm zdążył zareagować odpowiednio, włączyć takie mechanizmy, które będą chroniły go przed przegrzaniem. No i niestety w związku z tym, że część osób nie zdaje sobie z tego sprawy, to naraża się na różnego rodzaju problemy, przebywając zbyt długo na słońcu w wysokiej temperaturze, szczególnie w środku dnia. Im ktoś ma więcej różnego rodzaju schorzeń, nie tylko kardiologicznych, im jest starszy, a czasami także osobniczo, tym ta adaptacja, możliwość reagowania na takie ekstremalne temperatury jest mniejsza i czasami pierwszym objawem dopiero, zanim się zorientujemy, może być właśnie udar cieplny, czyli taki tak zwany właśnie heat stroke, przegrzanie organizmu, kiedy on po prostu traci możliwość już zachowywania równowagi pewnej. My mamy różne mechanizmy, dzięki którym organizm może chłodzić się, tak? To jest pocenie się, to jest zmniejszenie metabolizmu, to są no, tego typu wyciszenie troszeczkę tych naszych naturalnych systemów, które nas podgrzewają, ale to wszystko działa w pewnych oczywiście granicach, tak? Jesteśmy stworzeniami stałe cieplnymi, więc jeśli te mechanizmy zawodzą, no to nasz organizm zaczyna się podgrzewać, a ponieważ słabo funkcjonuje wszystko w temperaturze wyższej w naszym organizmie, zwłaszcza ponad 40 stopni, no to możemy się doprowadzić do takiego właśnie udaru cieplnego, który może być, a też część sobie osób z tego nie zdaje sprawy, sytuacją zagrożenia życia bezpośrednio.
4: Panie profesorze, jakie są objawy, których bagatelizować nie powinniśmy i co powinniśmy wobec nich zrobić, jeśli już wystąpią?
1: No to są takie objawy niestety mało charakterystyczne, które czasami nie wiąże się, czy nie są wiązane konkretnie z udarem cieplnym. Nie ma jakiegoś jednego takiego typowego objawu. No do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia. To są takie najczęstsze początkowe objawy, jeśli one towarzyszą zbyt długiemu przebywaniu właśnie na słońcu w wysokiej temperaturze, no to należy te ze sobą powiązać i wtedy poszukać pomocy, przemieścić się do jakiegoś miejsca, gdzie ta temperatura jest dużo niższa, schłodzić się, przyjmować zimne napoje, żeby po prostu znormalizować tą temperaturę. To też zapobiegawczo oczywiście można robić, wiedząc, że taka sytuacja może mieć miejsce, czy że możemy być na to narażeni. Powinniśmy uważać po prostu, czyli najlepsza zawsze jest nie leczenie, tylko prewencja, czyli no jednak unikanie takiej ekspozycji, planowanie jakichś większych aktywności, które dodatkowo podgrzewają nasz organizm, aktywności fizycznych w innych godzinach albo jednak w przestrzeniach zamkniętych, nawadnianie się właśnie chłodnymi napojami, odpowiednie ubieranie się do tego, słanianie też głowy przed słońcem. No to są takie rzeczy, o które trzeba dbać w tym okresie. No i czasami zweryfikować swoje po prostu plany, niestety, aby uniknąć no, takich zdarzeń. Badania pokazują, że nie są to wcale rzadkie sytuacje. No, szczególnie u osób, które mają dodatkowe obciążenia, tak, gdzie ta możliwość reagowania organizmu jest dodatkowo, można powiedzieć, zmniejszona poprzez różnego rodzaju choroby, czy te ostre, czy to przewlekłe, gdzie organizm po prostu już nie funkcjonuje tak w pełni sprawnie, albo skupia się na innych kwestiach, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, tak animizując troszeczkę ten nasz organizm. No i wtedy nie jest w stanie w pełni też adaptować się do zmieniających się warunków na zewnątrz. Także no, musimy o tym pamiętać, szczególnie osoby starsze, które też no, są bardziej narażone w takich sytuacjach. Najlepiej, żeby jednak pozostawały w przestrzeniach zamkniętych, wentylowały się, przyjmowały chłodne napoje, pamiętały w ogóle o tym nawadnianiu się.
4: Panie profesorze, kilka kwestii, które chciałbym dojaśnić. Jeśli już ten zespół objawów, które pan opisał, wystąpi, to czy powinniśmy wdrożyć taki plan samodzielnie, czy jednak powinniśmy szukać pomocy specjalisty? Jeśli to drugie, to jaki to ma być specjalista? Czy też jakie są powody albo ostateczne przesłanki, żeby już wzywać pomoc?
1: To najlepiej samemu oczywiście w porę zareagować, jak te pierwsze objawy się pojawiają i wykonać te czynności, o których mówiłem. Natomiast w sytuacji, w której dochodzi do pełnego załamania się funkcji naszego organizmu, bo taki udar cieplny może się objawiać po prostu utratą przytomności, zaburzeniami neurologicznymi różnego rodzaju, no to wtedy to już jest sytuacja taka alarmowa i tak naprawdę polegamy na służbach medycznych, czyli na pogotowiu, jeśli jesteśmy gdzieś blisko, no to na SOR-ze, aby tam otrzymać pomoc, bo to jest to sytuacja bezpośrednio zagrażająca życiu, no i sami nie będziemy w stanie sobie pomóc, bo po prostu będziemy już niewydolni. Natomiast póki jeszcze jesteśmy w stanie opanować sytuację samodzielnie, no to powinniśmy od tego oczywiście zaczynać. Na pewno nie lekceważyć tych objawów i nie starać się jakoś ich kontynuować tego, co robimy, wbrew temu, co się z nami dzieje, tak? Co też jest niestety częstą praktyką, ponieważ nie wiąże się tych objawów właśnie z udarem cieplnym. Także trzeba być na to wyczulonym. No i najlepiej w porę reagować, a nie doprowadza się do takiej sytuacji no, bezpośredniego zagrożenia życia, gdzie już muszą wkroczyć służby medyczne.
4: Wspomniał pan o odpowiednim nawadnianiu się. Czy podziela pan opinię, że kiedy czujemy pragnienie, to jest już trochę za późno, że to już jest sygnał wysyłany przez ludzki organizm, że potrzebuje wody?
1: Tak, musimy pamiętać o tym, żeby uzupełniać te płyny na bieżąco. Czasami jest już po tym za późno. No, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jeśli te płyny podawane są niedożylnie, jak to właśnie czasami jest w sytuacjach potem już ratowania życia na SOR-ze czy w karetce, tylko przyjmujemy je doustnie, no to one, to potrzeba czasu, żeby to wszystko zostało wchłonięte i dotarło do wszystkich tkanek naszego organizmu, rozprowadzone drogami krążenia. I to wymaga czasu. No to w związku z tym, jeśli czujemy takie duże pragnienie, nasze usta, jama ustna są suche, boli nas głowa, przestajemy się już pocić, bo po prostu nie mamy czym się pocić, no to już jest sygnał alarmowy. To może być za późno, nawet jeśli napijemy się, no to wymaga to potem jeszcze przynajmniej godziny, dwóch, żebyśmy doszli do siebie. Także powinniśmy zapobiegawczo pamiętać, że w takie dni jak ten, to nie 2-2,5 litra płynu, milionów, tylko znacznie więcej, tak jakby, żeby regularnie oddawać mocz, żeby on nie był ciemny, czarny, żebyśmy mieli te płyny na pocenie się właśnie, żeby nasze śluzówki były odpowiednio wilgotne. Czyli cały czas de facto powinniśmy gdzieś tam na podoręczu mieć jakąś butelkę z płynami, po której możemy sięgnąć, najlepiej odpowiednio chłodnymi. To dotyczy oczywiście takiej populacji ogólnej, natomiast w jakichś sytuacjach, stanach chorobowych, to już musi być dostosowane indywidualnie. Wiadomo, że w niektórych sytuacjach przewodnienie z kolei też nie jest zalecane, tak? Ale u osób ze zdrowymi nerkami lepiej jest wypić więcej niż za mało.
4: Panie profesorze, czy da się w ogóle postawić taką granicę, czy mieszkańcy dużych metropolii są bardziej narażeni w związku z tym, że w miastach nieopodal wielkich arterii miejskich temperatura jest dużo wyższa, w związku z czym im te upały mogą doskwierać bardziej niż tym, którzy spędzają czas poza miastami?
1: Tak, i to każdy chyba przemieszczający się po mieście odczuwa, poza może parkami, jakimiś terenami zielonymi, to temperatury są dużo wyższe, z racji po prostu nagrzewania się budynków, gorszej wentylacji. Wystarczy poza miasto pojechać gdzieś do lasu, gdzie i od razu widać na działkę, że ta temperatura jest kilka stopni niższa. Więc tutaj szczególnie trzeba o tym pamiętać. No, jakieś rozwiązania są tworzone, tak, na szczęście. Fontanny, kurtyny wodne są rozstawiane w takich sytuacjach w miastach. Natomiast czasami to nie wystarcza, więc trzeba się dodatkowo chronić, bo tutaj nawet czasami krótki spacer kilkunastu, kilkudziesięciominutowy po takim rozgrzanym mieście w środku dnia

0: wody jest mniej, więc musimy pamiętać, żeby one także płyny przyjmowały, tak, w odpowiednich ilościach i tak samo je chronić. Tam nawet szybciej może dojść do przegrzania, podobnie jak i u osób starszych na tych skrajnych właśnie, w tych skrajnych grupach wiekowych.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Małek był naszym gościem z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Szanowni państwo, dobiega końca nasz popołudniowy program Radia Tok FM, który wydawała Maria Mroczkowska, realizował Szymon Baluta. Już za chwilę informacje, a po nich jeszcze więcej sportu. Na program ten zaprasza Michał Waszkiewicz. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się, do usłyszenia jutro o godzinie 14:00.

0: Autopromocja.
1: Czy wiedzieliście, że istnieją owady, które wykluwają się tylko raz na 13 lub 17 lat? To ich matematyczna strategia przetrwania. Albo weźmy na przykład plaster miodu. Pszczoły tworzą siatki połączonych ze sobą sześciokątów foremnych. Matematyka wcale nie została wymyślona przez jakiegoś starożytnego Greka. Ona jest częścią natury. Pokażę Wam to w najnowszym odcinku audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest. Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie.

0: wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Iran nie przewiduje wydania zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych, oświadczył rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghej. Podkreślił, że nie istnieje żaden protokół regulujący takie inspekcje. Zaznaczył również, że w Szwajcarii nie doszło do spotkania Irańczyków z dyrektorem generalnym agencji Rafaelem Grossim. W podobnym duchu wypowiedział się też irański ambasador przy ONZ w Genewie Ali Bahraini. Według niego podczas negocjacji nie pojawił się temat wpuszczenia inspektorów do Iranu i jest za wcześnie, by poruszać kwestie irańskich instalacji nuklearnych. W związku z zagrożeniem upałami służby pozostają w gotowości, poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji. Ministerstwo przypomniało w komunikacie, że IMGW od czwartku do soboty ostrzega przed upałami w zachodniej części kraju. Przede wszystkim w województwie zachodniopomorskim i lubuskim. Temperatura w niektórych regionach może przekroczyć 35 stopni Celsjusza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a na zewnątrz nosić nakrycie głowy oraz lekką przewiewną odzież i stosować kremy z filtrem UV. Należy również pamiętać o piciu dużych ilości wody, aby uniknąć odwodnienia. W dzień warto także trzymać zamknięte okna i zasłonięte żaluzje, co pozwoli uniknąć przegrzewaniu się mieszkania. Pracownicy przedsiębiorstwa górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach są w coraz trudniejszej sytuacji. Pół roku po podziemnym proteście górników pracodawca wciąż nie wypłaca im części wynagrodzeń, a i doszło również do zwolnień. Silesia to największa prywatna kopalnia węgla kamiennego w Polsce. Grzegorz Kozieł.
4: Zdaniem Grzegorza Babija z Solidarności zakładowi grozi upadłość. Od czasu podziemnego strajku w Boże Narodzenie zeszłego roku ponad 120 osób straciło pracę. Sprawy znajdą finał w sądzie, zapowiada Babi.
5: Spraw założonych jest multum. Od spraw pracowniczych, typowo ludzi, których mamy podejrzenie, że zostali zwolnieni łącznie ze mną, niezgodnie z prawem. Mamy również o utrudnienie działalności związkowej. To jest taki bardzo też poważny zarzut w stosunku do pracodawcy.
4: Pracownicy Silesii nie zostali objęci osłonami znowelizowanej ustawy górniczej, która przewiduje odprawy i urlopy górnicze dla pracowników państwowych kopalń, przypomina Tomasz Szpyrka ze Związku Zawodowego Kadra.
6: Ja się będę odwoływał do tej komisji trójstronnej. No tam jasno i wyraźnie było powiedziane, że te poprawki do tej ustawy, bo tak naprawdę to będą poprawki, one są procedowane.
4: W Silesii pracuje obecnie ponad 600 osób. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na termometrach dziś od 18 stopni nad samym morzem, przez około 25 w centrum do 27 na południowym wschodzie. W całym kraju dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie.
7: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
8: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
9: Jeszcze więcej sportów TOK FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Wszystko oczywiście kręci się ostatnio wokół mundialu, ale to też nie jest tak, że sportowcy w innych dyscyplinach zrobili sobie wolne, żeby obejrzeć nad ranem na przykład taki dzisiejszy mecz Jordanii z Algierią. Ci drudzy wygrali 2-1, jeśli właśnie kogoś się zainteresowałem. Prawda jest taka, że już od poniedziałku najbliższego znów w naszych domach zagości na dłużej tenis, no bo przecież rozpocznie się Wimbledon. Właściwie to już się rozpoczął, bo ruszyły eliminacje i właśnie o tenisie dziś będziemy rozmawiać z Paulą Kanią Chodun, byłą zawodniczką, a obecnie ekspertką. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie mi przypomniałeś, jaki mecz, jaki szlagier piłki nożnej mnie ominął.
9: No ominął się w takim razie, ale no trudno. Zobaczysz sobie skrót ewentualnie. Jordania, Algieria. No taki jest to mundial właśnie, kiedy gra 48 zespołów, że nie tylko można oglądać Anglię z Chorwacją, ale właśnie także takie perełki futbolowe. Do meritum jednak, no bo tenis nas tutaj bardziej interesuje. Mnie również zresztą, biorąc pod uwagę no to, co dzieje się ostatnio wokół polskiego tenisa. Po A Wimbledon, więc Iga Świątek broniąca tytułu. Po B Maja Chwalińska po wspaniałym French Open z dziką kartą. O tym też sobie powiemy. Ale najpierw, jedno mnie interesuje. Bardzo. Serena Williams. Wiedzieliśmy, że kiedy Londyńczycy zostawili sobie ten jeden slot, to jedno miejsce na liście dzikich kart, że właśnie o Serenę może chodzić. Oczywiście wiadomo było, że legenda tenisa będzie musiała taką zgodę wyrazić, będzie musiała taką chęć ogłosić. Jak widać, jest gotowa. Jak ja sobie patrzę, to miałaś 3 lata, kiedy Serena Williams zagrała swój pierwszy zawodowy mecz. Ty już nie grasz tenisa od 4 lat, a ona właśnie zagra na Wimbledonie. To jest dość niewiarygodna historia.
10: To jest coś nieprawdopodobnego, natomiast ja się osobiście bardzo cieszę z tego powrotu, ponieważ raz, że jestem wielką fanką, jak ja byłam małym dzieckiem, no to patrzyłam się przecież na siostry Williams, które były już wtedy topowymi zawodniczkami, więc dla mnie no to są takie ogólnie ikony, mimo że gdzieś tam Wenus... Ona na tym turze się pojawia w sumie przez cały sezon i zgarnia wszystkie dzikie karty, no to tak Serena jak wchodzi, to robi to z rozmachem i jak wjeżdża to na grubo do Wimbledonu, do singla. Więc ja się osobiście bardzo cieszę, chcę to zobaczyć, jestem jej wielką fanką i też wydaje mi się, że to będzie dla niej bardzo trudne wyzwanie. Oczywiście wszystkie oczy będą skierowane na nią. Ona też już nie jest najmłodsza, 44 lata. Każda zawodniczka trenuje, poziom jest coraz wyższy. Też te zawodniczki, które są niżej w rankingu, też potrafią grać bardzo dobrze, więc na pewno tutaj będzie i ciężko pod tym kątem, ale no pamiętajmy, to jest w końcu Serena, więc ona samą swoją prezencją wydaje mi się, że będzie mogła zrobić sporo w tych pierwszych rundach. Nie wiem, jak ona sobie poradzi fizycznie. To jest dla mnie też w sumie spora zagadka, bo jak w deblu jeszcze jesteś w stanie wiele rzeczy ukryć, tych mankamentów, nie musisz się tak dobrze poruszać, ponieważ masz jednak połowę kortu, no to tak w singlu to już jednak ta poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Ale no, ja nie mogę się doczekać, powiem osobiście.
9: No, ja powiem ci szczerze, też nie mogę się doczekać. Widzę tutaj dwie opcje. Jedna jest taka, że Serena wchodzi na mecz pierwszej rundy i po prostu przegrywa. Widzę też drugą opcję. Ona przechodzi jedną, drugą, trzecią rundę. Załóżmy, że dochodzi do czwartej, co już w przypadku 44-latki, która od 3 lat zawodowo nie grała w tenisa, będzie trochę kamyczkiem do tego tenisowego ogródka pod tytułem dzisiaj. Dzisiejszy tenis jest słaby. Przychodzi legenda, bo legenda, ale z tenisowej emerytury i wygrywa z zawodniczkami, nie wiem, na przykład z pierwszej setki rankingu. Nie boisz się też, że to może w taki sposób zadziałać?
10: Wow, teraz możemy sobie gdybać, ale
9: wiadomo.
10: Jeżeli weźmiemy tę pierwszą sytuację pod uwagę, po co? Bo może. I dlatego,
9: wiadomo,
10: że jest Seriną, więc jeżeli tylko ma taką możliwość, ma zdrowie, a musi je mieć, no jeżeli podejmuje takie wyzwanie i gdzieś tam się zgłasza po tą dziką kartę, no to myślę, że to jest zbyt poważna tenisistka, żeby sobie pozwolić na takie nie do końca przygotowanie, a zgarnę dziką kartę i zobaczymy, co będzie, więc ona wydaje mi się, że w miarę swoich możliwości jest naprawdę dobrze przygotowana, więc jeżeli trafi na takie tenisistki, które gdzieś tam nie będą w stanie jej się postawić tak siłowo, no to no zobaczmy, a nuż dojdzie do tej czwartej rundy. Czy to będzie też taki sprawdzian całego turu? Nie sądzę, ponieważ to i tak będą tylko 4 zawodniczki, a też rozmawiając właśnie z wieloma specjalistami, z trenerami z turu, którzy jeździli, którzy jeżdżą teraz, to ten poziom, bo teraz możemy sobie gdybać, a czy Iga by wygrała z Serena Williams tam na najwyższym poziomie i tak dalej. Ale to nawet nie chodzi o ten sam czub, tylko o to, że reszta 200 tenisistek również gra na tyle dobrze, że są w stanie pokonywać te najlepsze, więc to jest ta różnica, moim zdaniem, w całym turze aktualnie.
9: No i chyba Maja Chwalińska też pokazała właściwie, że te tenisistki z drugiej setki są w stanie rywalizować, jest to kwestia złożenia się kilku elementów. Oczywiście Serena Williams jako zawodniczka z dziką kartą może trafić na każdą z naszych singlistek już w pierwszej rundzie, nawet na Igę Świątek, co byłoby dość dużym wydarzeniem, także dla nas w Polsce. Paula, pytanie teraz do ciebie jako byłej tenisistki. Co by cię zmusiło, albo co by spowodowało, że ty byś chciała wznowić profesjonalną karierę? Myślę w kategoriach oczywiście samej Seriny, która dochodzi do takiego wniosku, a może zagram, a może wrócę. Mam 44 lata i co z tego? Zagram sobie w tenisa. Czy to jest kwestia, nie wiem, miłości, a być może nawet czegoś w rodzaju uzależnienia od tej adrenaliny, od atmosfery, czy po prostu czysty kaprys, bo mogę?
10: Aj, no niestety bym tutaj to podciągała pod uzależnienie. Jednak jeżeli jesteś profesjonalnym sportowcem przez tyle czasu, to takie zwykłe życie Kowalskiego po prostu nie daje ci tylu emocji. Przechodziłam przez to, jak miałam kontuzję, po prostu mi brakowało tego krzyknięcia come on, tych emocji, tych złości tak samo. Brakowało mi też tego rozżalenia po przegranym meczu. Po prostu to życie jest takie spokojne, można powiedzieć. Oczywiście każdy ma gdzieś tam swoje problemy. One są czasami dużo trudniejsze niż przetrawienie przegranego meczu. Celina też powiedziała, że jej się po prostu nudziło. I wydaje mi się, że właśnie Celina doszła do tego momentu, w którym powiedziała sobie, no, że wszystko super, fajne jest to życie, ale co teraz? Brakuje mi tego. I ze względu na to, że ona jest wciąż fit, bo to już to widać na social mediach, że ona gdzieś tam trenuje, cały czas się rusza, wygląda bardzo dobrze. No to jeżeli uważasz, że twoje ciało da radę, nawet na kilka meczów, to czemu w sumie nie spróbować?
9: A jak ty sobie radzisz? Bo już 4 lata minęły. Mówisz o tym, że ciężko było w trakcie kontuzji. Na pewnym etapie powiedziałaś dość. Wiadomo, jak wielu byłych sportowców, poszłaś w tą ścieżkę ekspercką, komentatorską. Ty już się oswoiłaś? Przestało ci tego brakować? Czy jednak zaczyna się znowu jakiś duży turniej, tak jak teraz Wimbledon, a wielkoszymowa rywalizacja na londyńskiej trawie i ty sobie myślisz, kurczę, brakuje mi tego?
10: No, niestety tak mam. Właśnie to, co mówisz. Zbliża się ten Wimbledon, mój ukochany. I jeszcze przypadkowo trafiłam ostatnio na jakieś stare zdjęcia właśnie z Wimbledonu. Mówię, ojejku, ta piękna, równiuteńka trawka, jak sobie przypomnę ten zapach tej trawy, to mam takie myśli... Wow, ale chciałabym tam jeszcze zagrać. Z drugiej strony też zdaję sobie sprawę ze swoich niemożliwości fizycznych. Wiem, że już moja ręka nigdy nie będzie taka sama, jak była. To gdzieś tam mam takie... Dobra, Paula, jakby rozsądek tutaj bierze górę. Fajnie, że chciałabyś sobie pograć. Możesz pójść po prostu na trening i to zrobić. Ewentualnie zagrać coś mniejszego. Miałam nawet taki pomysł z Klaudią Jans, żeby zagrać może debla na Mistrzostwach Polski. Tak właśnie, żeby jeszcze poczuć trochę tych emocji, tej złości sportowej. Brakuje mi tego, ale no jakby też zdaję sobie sprawę właśnie z tego, że no niestety tak dobrze fizycznie, że dobrze to już było, o tak powiem.
9: Co nie znaczy, że jeszcze dobrze może nie być. Patrząc na Cyrynę, masz jeszcze ponad dekadę na decyzję, żeby z Klaudią Jans-Ignacik w razie czego zagrać sobie debla na Mistrzostwach Polski. Powiedziałaś, ulubiony turniej, ta londyńska trawa, równiusieńka i zielona. Na czym polega magia tego turnieju? Bo wiesz, dla mnie oczywiście najstarszy, najbardziej prestiżowy, to są takie wytarte slogany, my ich używamy, natomiast no, żaden z nas tutaj w sportowych redakcjach na Wimbledonie nigdy nie grał. Czy rzeczywiście ten turniej ma magię, taką jakiej nie ma żaden inny turniej na świecie?
10: Ma tę magię i to tutaj absolutnie każdemu polecam, jeżeli tylko ma taką możliwość, to po prostu trzeba się tam pojawić. Tam wszystko, mam wrażenie, dzieje się trochę wolniej niż na innych szlemach, gdzie i tak dzieje się mnóstwo, ponieważ jest mnóstwo ludzi, ale ci ludzie też wiedzą, jak się zachować. Te tradycje związane chociażby z tymi truskawkami, to jednak to są takie rzeczy, które mocno cię zaszczepiają. Jak już zjesz te truskawki na Wimbledonie, to masz takie wow, no. Po prostu to trzeba poczuć, trzeba tam być, zobaczyć, jak ci ludzie się cieszą z tego oglądania, jak sobie siedzą na trawce, oglądają wielki telebim, albo jak już jesteś na tym korcie centralnym. Dźwięk tej piłki to też jest dźwięk, który jest niespotykany nigdzie indziej. No, ta trawa ma to do siebie, że po prostu w tenisa gra się trochę inaczej i ani cegła, ani hardcourt ci tego nie odda. I do tego właśnie jeszcze ten zapach, to piękno tego obiektu. Wow, no mogę się tak jeszcze zachwycać, ale nie wiem, czy mam tyle czasu. W każdym razie, reasumując, polecam każdemu, to trzeba zobaczyć, trzeba tego po prostu spróbować.
9: Na koniec jedna rzecz. Wczoraj 4-letnie zawieszenie dla Markety Wondrouszowej, a to jest decyzja po tym, jak nie poddała się kontroli antydopingowej w grudniu ubiegłego roku. Strasznie surowa kara. Oczywiście... W zestawieniu z tym, co spotkało Jannika Sinnera, w zestawieniu z tym, co spotkało Igę Świątek, nie wiem, czy masz wrażenie, że to jest jakiś pokaz?
10: Właśnie czytałam te newsy i przyznam szczerze, byłam bardzo zaskoczona aż tak dotkliwą karą. Ja rozumiem też, że jako tenisista, jako profesjonalny sportowiec musisz być świadomy tego, że jeżeli nie podejdziesz do testu, to automatycznie jest to uznawane jako test pozytywny. Z tego, co gdzieś tam wyczytałam w internecie, też nie mam takiej stuprocentowej wiedzy, czy to jest wszystko rzetelne, ale z tego, co wiem, ona też się poddała kolejnemu testowi 3 dni później. On oczywiście był negatywny, więc gdzieś tam na potwierdzenie tego, tych jej obaw, że nie chciała otworzyć komuś, ponieważ wiemy, jaka też była sytuacja z Kwitową, gdzie otworzyła drzwi, okazał się to napastnik, została jej rozcięta dłoń, ponieważ był to napastnik z nożem. No to są takie sytuacje, które gdzieś tam jednak ci zostają w głowie. I jako kobieta też nie wiem, czy jakbym była sama i ktoś bym powiedział, zapukał i powiedział, że to jest kontrola o jakiejś dziwnej porze. Nie jestem pewna, czy bym otworzyła, no jednak martwisz się o swoje życie. No my jako kobiety też, no umówmy się, za dużo siły nie mamy i nawet mimo tego, że trenujemy, no nie mamy najmniejszych szans z mężczyzną, więc trochę jestem w stanie to zrozumieć, dlaczego to się nie wydarzyło, dlaczego ona tych drzwi nie otworzyła. Podjęła jeszcze jedną próbę poddania się temu testowi 3 dni później. Nie wiem, dlaczego to nie wydarzyło się od razu, natomiast to już są takie no, procedury, w których ja nie jestem jakoś bardzo zagłębiona. No ale jeżeli on wychodzi negatywnie, no to chyba nie było aż tak źle, więc te 4 lata to jest naprawdę bardzo dotkliwa kara. Współczuję Wondoruszowej, ponieważ miałam też okazję z nią grać, miałam okazję z nią przebywać. No naprawdę to jest profesjonalistka, no to jest świetna, ciepła osoba i nagle dostajesz taki strzał, gdzie po prostu twoja kariera kończy się natychmiastowo. No wielka szkoda. Moim zdaniem niezasłużenie tak wysoka kara, ponieważ mogła dostać rok. Mogła też dostać kilka miesięcy, tak jak okazuje się, że było to możliwe przy zanieczyszczonych produktach, ponieważ to się jednak zdarza i to bardzo często. Więc szkoda, no. Naprawdę byłam w dużym szoku, że tak to rozegrali.
9: No i Czeszki nie zobaczymy być może już nigdy na kortach zawodowych, bo 4 lata, jeśli oczywiście nie wygra apelacji w Trybunale Arbitrażowym do Spraw Sportu, no to jest wieczność oczywiście. Choć wracając do tego, czego dziś zaczęliśmy i czemu poświęciliśmy najwięcej czasu, Serena Williams pokazuje, że nigdy nie jest za późno na to, żeby na kort wrócić. Paula Kania Choduń, była zawodniczka, obecnie komentatorka i ekspertka telewizyjna, była moją gościnią. Paula, bardzo Ci dziękuję.
10: Bardzo dziękuję.
9: Tyle w magazynie, jeszcze więcej sportu. Michał Waszkiewicz, dziękuję bardzo. Usłyszymy się ponownie po godzinie 18.20 w programie Mundial w TOK FM z Wojtkiem Muzalem, w imieniu którego zapraszam już teraz na TOK 360, podsumowanie dnia.
7: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
8: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
1: Reklama.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały, 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
24: Co za dzień.
25: Co się stało?
24: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
25: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
25: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
25: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
25: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
26: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Wtorek, 23 czerwca, jest 16.
27: Zamiast Wołodymyra Zełenskiego będzie Julia Sferydenko.
9: To premierka Ukrainy będzie reprezentować ten kraj na konferencji w Gdańsku poświęconej odbudowie Ukrainy.
27: W tle są napięcia na linii prezydent Nawrocki i prezydent Ukrainy, a do stracenia być może kontrakty związane z odbudową kraju po wojnie.
9: W kraju nasila się fala hejtu na uchodźców z napadniętego państwa i jest w związku z tym apel polskich i ukraińskich mediów w tej sprawie. To jest czas próby, czytamy w tym apelu.
27: A skoro mówimy o fali hejtu...
9: No to mamy tutaj pewien przykład. Ukraiński nastolatek został pobity w Warszawie przez dorosłego Polaka i o okolicznościach tego za chwilę będzie w TOK 360.
27: Upał nadciąga nad Polskę. Służby są w pełnej gotowości.
9: Z 40 stopniami już mierzy się zachodnia Europa. U nas też niedługo właśnie tyle pokażą termometry. Zaczynamy podsumowanie dnia w TOK FM. Marietta Wiśniewska.
27: Witam.
9: I Wojciech Muzal. Zapraszamy.
27: Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast niego pojawi się premierka Julia Sferydenko.
9: Nieobecność ukraińskiego przywódcy to jest wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów.
27: Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
9: Łączymy się teraz z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, czy sprawa orderu może zaważyć właśnie na przebiegu i efektach tej gdańskiej konferencji?
28: Premier Donald Tusk przekonuje, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich, zwłaszcza teraz, w czasie wojny, jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale po prostu nam się opłaca.
29: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów,
28: których część może trafić do polskich firm. I właśnie po to jest konferencja w Gdańsku, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty, który wypowiada się w podobnym tonie co premier Donald Tusk.
0: W Gdańsku są polskie firmy, są firmy z całej Unii Europejskiej, są firmy ukraińskie. Naszym interesem jest to, żeby polskie firmy miały pracę i zajęcie, jeżeli chodzi o Ukrainę. Naszym interesem jest to, żeby środki finansowe przeznaczone na odbudowę Ukrainy, również żeby z tych środków finansowych korzystały polskie firmy. I tak na to patrzę. Polityka historyczna jest bardzo ważna, ale na Boga. Za 5 lat, za 10 lat Ukraina będzie nadal z nami graniczyła.
28: I dlatego, jak przekonuje marszałek Czarzasty, trzeba robić wszystko, by z sąsiadem budować jak najlepsze relacje.
27: A jak decyzję o nieobecności Wołodymyra Zełenskiego, który oficjalnie razem z Donaldem Tuskiem jest współorganizatorem konferencji w Gdańsku, komentują politycy opozycji?
28: Prawica, czyli PiS i Konfederacja, nie od dziś są, delikatnie rzecz ujmując, niezbyt przychylnie nastawione do Wołodymyra Zełenskiego, dlatego głosy takie jak na przykład posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Kuźmiuka niespecjalnie dziwią.
3: Zaproszenia zostały przyjęte przez poważnych polityków. Przyjedzie pani von der Leyen, z tego co wiem, przyjedzie kanclerz Merz, być może jeszcze przywódcy kilku innych krajów, więc w tej sytuacji, kiedy nie ma współgospodarza, kompromituje to drugiego, bo rozumiem, że działając wspólnie i w porozumieniu przygotowali tę organizację i wspólnie zapraszali jej uczestników.
28: Politycy prawicy nie wierzą też w zapewnienia rządzących o tym, że polskie firmy zarobią na odbudowie Ukrainy. Uważają, że Kijów niechętnie patrzy na kontrakty z naszymi przedsiębiorcami i że woli ponad naszymi głowami dogadywać się z kim? Oczywiście z Niemcami.
4: I o tym Wawrzyniec Zakrzewski.
27: Ukraiński nastolatek został pobity w Warszawie przez dorosłego Polaka. Do zdarzenia doszło w sobotę po 19, gdy Dawid wracał z kolegami z nad Jeziorka Czerniakowskiego.
4: Dostał kilka ciosów w twarz. Ma siniaki na rękach, także na twarzy i na szyi. Także podbite oko. Właśnie kończy 8 klasę. Nie wiadomo, czy w takim stanie będzie mógł pójść na zakończenie roku. O tej historii właśnie teraz Anna Kmitarek-Zabłocka.
5: Pani Liliana przyjechała do Polski tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny razem z dwójką dzieci. Dziś pracuje w przedszkolu. Jak mówi, nigdy wcześniej nie spotkało jej ani dzieci nic złego ze strony Polaków. Aż do teraz, gdy jej 14-letni syn został pobity.
6: Na naszej drodze spotykali się tylko najlepsi ludzie, tak? I była zachwycona po prostu. I jak ktoś mi mówił, że tam niedobrze, a tam coś jeszcze, mówiła ja, to nie wiem, co mówicie, bo ja jestem zachwycona.
5: Dawid był z kolegami, miał hulajnogę, w której wyczerpała się bateria, dlatego zdecydował się jechać autobusem. Na przystanku podszedł do niego inny chłopak, też nastolatek, zażądał, by Dawid pokazał mu na hulajnodze jakieś sztuczki, w tym jazdę na tylnym kole. Gdy Dawid odmówił, usłyszał słowa pełne nienawiści na tle narodowościowym. Chwilę później do akcji wkroczył prawdopodobnie ojciec tego chłopaka. Miał uderzyć 14-letniego Ukraińca między innymi pięścią w twarz. Pani Liliana była z synem w szpitalu, widziałam kartę informacyjną, widziałam również zawiadomienie, które ostatecznie zostało złożone na policji.
6: Pojechaliśmy do szpitalu, robiliśmy tomografię, bo pani podejrzewała, że on ma złamaną kość oczodolu, ale na szczęście nic złego nie wyszło nam na tej tomografii. On ma dość mocne siniaki. Jedne oko jest całe po prostu czarne.
5: Nienawiści wobec uchodźców z Ukrainy jest w Polsce coraz więcej. Sprzyjają jej m.in. wypowiedzi i działania naszych polityków. Jak mówi Mirosława Keryk z Domu Ukraińskiego, nie zmierza to niestety w dobrym kierunku.
7: No to niestety dzieje się już dawno, tylko że teraz przybrało taką formę. Teraz zrobienie tego nagonki na Ukraińców, że faktycznie niezależnie od tego, na ile jesteś zintegrowany, zintegrowana, na ile znasz język, na ile wspierasz, pracujesz tutaj, wspierasz Polskę i rozwój Polski, to i tak jesteś, jakby masz zakaz, jesteś wyklęty tak naprawdę, albo wyklinany przez niektórych.
5: Polskie i ukraińskie media, w tym TOK FM i Gazeta Wyborcza, wystosowały dzisiaj apel do nas wszystkich. W apelu są między innymi takie słowa. Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do swoich własnych celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji. To fragment apelu, w którym jako media przypominamy, że właśnie teraz wybija godzina próby i że nienawiść i dyskryminację trzeba powstrzymać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: A do tego apelu mediów jeszcze wrócimy za kilkanaście minut.
27: Zachodnia Europa zmaga się z potężną falą upałów. We Francji w 54 departamentach obowiązuje czerwony, najwyższy alert pogodowy.
4: Wczoraj w wielu miastach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia dotyczące zagrożenia upałami są także w Chorwacji.
27: Termometry pokazują tam około 35 stopni, a temperatura wody w morzu wynosi od 23 do 27 stopni Celsjusza i w nadchodzących dniach będzie się stopniowo zwiększać.
4: Fala upałów nadciąga także nad Polskę. W związku z zagrożeniem wysokimi temperaturami służby są tutaj w pełnej gotowości.
27: Takie informacje przekazał resort spraw wewnętrznych i administracji po spotkaniu sztabu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
4: I MGW ostrzega, że od czwartku do soboty skwar dotknie głównie regiony w zachodniej części kraju, przede wszystkim województwo zachodniopomorskie i lubuskie.
27: A pod koniec tygodnia miejscami może być prawie 40 stopni.
4: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski apeluje zwłaszcza do osób starszych, chorych i rodziców dzieci o ostrożność i rozwagę.
8: Pamiętajmy o tym, żeby chronić głowę od słońca, przede wszystkim dzieci. Pamiętajmy o tym, żeby się odpowiednio nawadniać.
27: Minimum 1,5 litra dziennie, tak mówią lekarze. Straż pożarna przypomina z kolei, by uważać nad wodą, mówi komendant wojewódzki w Lublinie Zenon Pisiewicz.
10: Mamy jak co roku bardzo silne upały, wysokie temperatury, wiele osób korzysta z tych zbiorników wodnych, z kąpielisk. Prosimy o to, aby faktycznie zachowywać się odpowiedzialnie nad wodą.
4: A nad rzekami i jeziorami jest już WOPR, mówi prezes Piotr Synowiec.
11: Będziemy prowadzić na terenie województwa lubelskiego 5 baz, na których będą dyżurować ratownicy 24 godziny na dobę ze sprzętem transportowym, łącznościowym, nurkowym.
27: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a na zewnątrz nosić nakrycie głowy oraz lekką, przewiewną odzież i stosować kremy z filtrem UV.
4: No i trzeba przypominać, że w samochodach nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt samych. Temperatura może je zabić w kilkanaście minut.
27: A skoro o nawodnieniu mowa... Musi być zimna i musi dać się ją przygotowywać. Trzeba ją przygotowywać nie więcej niż 3 dni po spuszczeniu z kranu. Mowa o warszawskiej kranówce.
4: Jak zadbać o własne zasoby wody w domu? O to wszystko pytał Szymon Kępka.
12: Wodę z kranu na przykładzie Warszawy można pić bezpośrednio z kranu. Nie wymaga ona przygotowania, nie jest szkodliwa dla zdrowia. Podczas upałów to wręcz przeciwnie. Kluczowe, by pić wodę zimną. Dlaczego? Tłumaczy Renata Tomusiak, prezeska MPWiK w Warszawie.
13: Okres letni charakteryzuje się wyjazdami. Ludzie przebywają często na zewnątrz, wracają do domu i mówią, że woda jest jakaś inna. Ona nie jest inna, tylko trzeba spuścić wodę z kranu tak długo, czasami nawet kilka minut, 10 minut, aż ona będzie mocno zimna, bo ona zejść ta temperatura musi. Nie wolno pić wody i używać wody tej do celów takich kuchennych nazwę i celów naszych osobistych, taką letnią. To nie jest woda do picia. Woda do picia musi być zimna.
12: Jeśli chcemy przechowywać wodę, mamy następujące możliwości. Woda w butelkach. Termin przydatności na przykład 5-litrowych butelek wody zwykle wynosi od 12 do 24 miesięcy. Kluczowe jednak jest to, by wodę trzymać w zacienionym, chłodnym miejscu. Inaczej może nie być nadająca się do bezpiecznego spożycia. Mamy też możliwość magazynowania wody, na przykład deszczowej. Ta nie nadaje się do picia. Co bardziej zapobiegliwi mogą ją filtrować, ale to już wyższa szkoła przetrwania. Jest też woda kranowa w kwestii przechowywania pod pewnymi warunkami.
13: Uznajemy, że bezpiecznie jest taką wodę przechowywać do 3 dni. Natomiast jak słuchamy sobie i dietetyków, i specjalistów choćby od tego, jak czytać datę ważności produktów, no to wiemy wszyscy, również medykamentów, że to będzie data orientacyjna. Jeżeli ktoś przechowuje w chłodnym i ciemnym miejscu taką wodę 2 razy dłużej, to też może jej używać.
12: Woda na przykład w Warszawie w większości pochodzi z Wisły, ale niech nie zwiedzie nas na przykład niski stan rzeki, bo ujęcia wody są zlokalizowane pod dnem Wisły. Gruba Kaśka, Chudy Wojtek, dla samej nazwy warto o nich wspomnieć, to ujęcia wody dla Warszawy zlokalizowane właśnie na Wiśle. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Niektórzy przygotowują, ale wcale nie trzeba, nie ma takiej konieczności, bo ta woda prosto z kranu, pod warunkiem, że nie ma tutaj określonych zaleceń, zdatna jest do picia bezpośrednio.
27: Nie, chodziło tu po prostu o przechowywanie wody i o to, ile czasu można to robić. Trwa spór o to, co stało się ze zwróconymi szpitalowi południowemu pieniędzmi od Dawida Kacprzyka, czyli byłego koordynatora SOR-u w tej lecznicy.
4: Politycy PiS-u po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone 500 000 zł zaksięgowano na koncie szpitala. Informację dementuje jednak prokuratura. O szczegółach Ben O'Connor.
1: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
14: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
1: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
15: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
1: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
27: Irańczycy przekazali, że nie wpuszczą do kraju inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
4: Co innego twierdzi strona amerykańska. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
16: ONZ-owscy inspektorzy to jeden z tematów, co do których z Waszyngtonu i Teheranu płyną sprzeczne informacje. Rzecznik irańskiego MSZ-u i wiceprezydent USA J.D. Vance. Nie spotkaliśmy się z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, ani nie planujemy tego, by agencja dokonała inspekcji irańskich obiektów nuklearnych uszkodzonych w wyniku ataku USA i syjonistów. Irańczycy zgodzili się zaprosić inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z powrotem do swojego kraju. O inspekcjach nuklearnych, tu cytat, na najwyższym szczeblu donosi również prezydent Donald Trump. Sprzeczne wytyczne dotyczą też żeglugi przez cieśninę Ormus. Irańczycy najpierw ją otworzyli, potem po kolejnych izraelskich atakach w Libanie znowu zamknęli. USA mówią, że przeprawa jest całkowicie otwarta. No i są jeszcze rozbieżności dotyczące wydawania irańskich aktywów, które mogą zostać odmrożone przez Waszyngton. Znowu wiceprezydent Vance oraz irański ambasador przy ONZ-cie. Jeśli odblokujemy irańskie aktywa, zostaną przeznaczone na wzbogacenie amerykańskich rolników i wyżywienie narodu irańskiego. Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, aktywa powinny zostać odmrożone, a Iran mieć do nich pełen dostęp. Iran jest jedynym krajem, który zadecyduje, co z nimi zrobić. Ten informacyjny chaos to wina albo braku komunikacji, albo któraś ze stron celowo dezinformuje. Negocjacji na pewno nie ułatwią dzisiejsze kolejne izraelskie ataki w południowym Libanie. Wstrzymanie działań wojennych na wszystkich frontach to jeden z głównych warunków stawianych przez Iran. Tomasz Orchowski, TOK FM.
27: To pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej od 2 lat. Przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotykają się dzisiaj pod Budapesztem.
4: Dlaczego grupie V4, tak się o niej mówi, zajęło aż 2 lata, żeby się spotkać, wyjaśniała w TOK FM Ilona Gizińska z Ośrodka Studiów Wschodnich.
18: Współpraca wyszehradzka przeżywała dużą trudność, głównie ze względu na pogarszające się relacje między Polską a Węgrami. Przyczyną tego osłabienia WIFOR była Rosja tak naprawdę i tutaj zmiana kursu obecnego rządu węgierskiego umożliwia duże odświeżenie tych relacji.
4: Państwa Grupy Wyszehradzkiej łączą wspólne poglądy, m.in. sprzeciw wobec nielegalnej migracji, a także systemu handlu emisjami. Tematy dnia wybrał dla Państwa Krzysztof Horwat. Za chwilę goście i pierwszy z tematów, który dzisiaj poruszymy w TOK 360 w ramach komentarza, dotyczący wspólnego stanowiska mediów w sprawie relacji polsko-ukraińskich.
19: Autopromocja.
20: Co mają wspólnego najsłynniejsze przemówienie sportowe w historii, New York Knicks i burmistrz Zohar Mamdani? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
19: Autopromocja.
20: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
17: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
21: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
22: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
23: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
22: No racja. On lubi w technologię.
23: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 16.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Radni PiS Sejmiku Mazowsza chcą zwołania nadzwyczajnej sesji w sprawie szpitala Brudnowskiego. Chodzi o kwestie zatrudnienia, wynagradzania i rozliczania lekarza Dawida Kacprzyka. Lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej z Ursusa Dawid Kacprzyk miał w ciągu 125 dni wykazać 732 godziny świadczeń, pracując w tej placówce. Tylko w marcu miało to być ponad 290 godzin. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek złoży wyjaśnienia przed kolegium klubu koalicji. Chodzi o sprawę badania, jakie posłanka przeszła w szpitalu w Żywcu. 22 lutego Pępek stawiła się w placówce na specjalistyczne badanie, na które zapisała się, jak sama twierdzi, 3 tygodnie wcześniej. Okazuje się jednak, że czas czekania na takie badanie wynosi ponad 23 miesiące. Pilot ze strzelonego w kwietniu myśliwca F-15 zeznał, że przed trafieniem widział formację irańskich dronów poruszających się w formacji meduzy, podała stacja CNN. Według urzędników administracji USA nie wiedziały, że Iran posiada takie zdolności. Wstępne raporty wskazują na to, że możliwe jest, iż to właśnie formacja dronów umożliwiła Iranowi zestrzelenie amerykańskiego samolotu.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Trwa TOK 360. Przed nami teraz ekonomiczne podsumowanie dnia.
25: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
30: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
31: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
32: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Polski złoty na progu wakacji i zagranicznych wyjazdów urlopowych słabnie. Źle działa na niego umacniający się dolar, ale to osłabienie prawdopodobnie nie potrwa długo. Rozmawiałem o tym w popołudniowym EKG z Michałem Stajniakiem, analitykiem XTB.
33: Będziemy kupować waluty, najczęściej pewnie euro, bo to i Hiszpania, i Włochy, i Grecja, i Bułgaria od tego roku. No to co, teraz kupimy trochę drożej?
34: Tak, teraz będzie faktycznie troszkę drożej, natomiast trzeba też pamiętać, że to jest początek wakacji.
0: więc jest szansa, że będzie taniej. Sezonowo lipiec jest tak naprawdę jednym z najlepszych miesięcy dla złotego w historii.
33: To gdzie by pan widział kurs tych głównych walut w tych pierwszych wakacyjnych tygodniach?
0: No myślę, że tu, jeżeli chodzi o USD PLN, no to jesteśmy powyżej 3,70. Nie sądzę, żebyśmy przebili się przez 3,80 na stałe. Generalnie widziałbym powrót w okolice 3,65-3,60 w okresie wakacyjnym.
33: Gdyby ktoś chciał polecieć do Stanów.
0: W przypadku Euro PLN myślę, że spokojnie powinniśmy powrócić do takiej średniej, którą mieliśmy przez długi czas, czyli 4,25.
33: A dziś euro kosztuje 4,28 zł. Frank szwajcarski 4,64, dolar 3,76, a funt po 4,97. Jutro ceny paliw zostaną na mniej więcej dzisiejszych poziomach, czyli benzyna 95 będzie po maksymalnie 5,97 zł, a litr oleju napędowego po maksymalnie 6,11. Dekadę po referendum brexitowym Wielka Brytania nie mówi o sukcesie gospodarczym. Jak wynika z raportu Instytutu Sobieskiego i Deloitte, wyjście z Unii Europejskiej obniżyło brytyjską zamożność o nawet 8%, przyniosło zauważalny wzrost cen oraz 4-procentowy spadek zarówno zatrudnienia, jak i produktywności. Tomasz Fęskę.
3: Politycy brytyjscy nie wykorzystali odzyskania pełnej autonomii Wielkiej Brytanii, a ona sama pod wieloma względami pozostaje państwem unijnym, ocenia dr Przemysław Biskup z SGH i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale dodaje, że nie można zupełnie wykluczyć, że w dłuższej perspektywie Brytyjczycy zyskają.
5: Przy założeniu, że zastosują dopasowany do specyficznych uwarunkowań Wielkiej Brytanii model ekonomiczny. To na razie nie nastąpiło. Natomiast na polu zarówno badań naukowych, jak i wielu startupów technologicznych Wielka Brytania jest absolutnym europejskim liderem.
3: Przez dekadę od Brexitu stosunek Brytyjczyków do Polaków i Polski zmienił się fundamentalnie, mówi nasz były ambasador w Londynie Arkady Rzegocki.
6: Niestety bardzo wiele artykułów było bardzo negatywnych. Dzisiaj w Timesie możemy wyczytać przewodniki, jak przenieść się do Polski.
3: Paradoksalnie skutki Brexitu najmocniej odczuwają te regiony, które popierały go najbardziej. Tomasz Fęskę, TOK FM.
33: Fiskus bardzo lubi sprawdzać firmy albo w postaci formalnej, bo statystycznie co godzinę otwiera kilka kontroli skarbowych i podatkowych, albo w postaci mniej sformalizowanych czynności sprawdzających. To są maile, telefony albo pisma z żądaniami wyjaśnień.
7: W 2025 roku co minutę otwierało się średnio 19 nowych czynności sprawdzających.
33: I w tym wszystkim Fiskus jest piekielnie skuteczny. Wynika z opracowania Kancelarii MDDP oraz Konfederacji Lewiatan, mówi Jakub Warniewo, partner, szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych w MDDP.
7: Patrząc na to, jak długo te kontrole trwają, no to rzeczywiście mam wrażenie, że urzędnicy no, nie lubią odchodzić z pustymi rękami, no bo skoro napracowali się przez rok czy dwa prowadzenia kontroli, no to jak potem na koniec stwierdzić, że wszystkie rozliczenia podatkowe są prawidłowe? To jest statystyka, która można powiedzieć mrozi krew w żyłach przedsiębiorców, bo wynika z niej, że prawie każda kontrola, 9 na 10 kontroli stwierdza nieprawidłowości. Jak pokazaliśmy te wykresy Ministerstwu Finansów, to oni wręcz powiedzieli, że właśnie tak to powinno wyglądać, że to jest po prostu dobre typowanie podatników, przy czym nie jest to takie zero-jedynkowe, bo oczywiście to, że zostały stwierdzone jakieś nieprawidłowości w ramach kontroli, to jeszcze nie znaczy, że rzeczywiście taka zaległość powstanie, bo podatnicy często nie zgadzają się z tymi ustaleniami kontroli i wchodzą w spór z organami podatkowymi. No i często te sprawy wygrywają.
33: Jednocześnie Fiskus zyskuje coraz potężniejsze narzędzia do prześwietlania firm, jak choćby obowiązkowy od tego roku KSeF. Suwerenności cyfrowej nie zbudujemy sami. Potrzebne jest do tego współdziałanie w całej Unii Europejskiej, mówi w TOK FM wiceminister cyfryzacji. Chodzi o choć częściowe uniezależnienie się w technologiach w świecie zdominowanym przez amerykańskich gigantów i przez chińskie władze pompujące potężne pieniądze w obszar sztucznej inteligencji. W tym zakresie sami niczego nie zdziałamy, mówił w porannym EKG wiceminister cyfryzacji Dariusz. Mariusz Standerski.
0: Nie jest możliwe uzyskanie pełnej suwerenności cyfrowej, jeżeli ograniczamy się do granic Polski. Ponieważ sukcesem naszego pokolenia będzie, jeżeli na przykład półprzewodniki wykorzystywane w Unii Europejskiej będą produkowane na terenie Unii Europejskiej, bo dzisiaj nie są. I to jest kwestia tego, żebyśmy mogli dywersyfikować nasze łańcuchy dostaw, bo najgorsza sytuacja jest taka, że mielibyśmy do wyboru tylko jednego dostawcę, bylibyśmy z nim związani i mógłby nam zacząć grozić, że wyłączy wtyczkę i nie będzie usług cyfrowych.
33: Dyskusja o suwerenności cyfrowej odżywa w momencie, w którym amerykańskie władze zmusiły firmę Anthropic, żeby wyłączyła dostęp do jej najnowszych modeli sztucznej inteligencji poza Stanami Zjednoczonymi.
1: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
30: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
31: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Naszym gościem jest teraz Maciej Głogowski, redaktor naczelny Radia TOK FM. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: No nie mamy często okazji spotkać się właśnie tutaj w tym pierwszym komentarzu w ramach podsumowania dnia, ale zapewniam Państwa, że jest powód. Dlatego, że polskie, ukraińskie media wspólnie, i to jest długa lista redakcji, stosowały apel związany z sytuacją, jaką mamy teraz w relacjach polsko-ukraińskich. I tutaj mamy świadomość, czytamy w tym apelu, tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do własnych celów. Dziś jednak nasze zadanie to jest powstrzymanie putinowskiej Rosji. Takie jest przesłanie. A dlaczego jako naczelny TOK FM ty zdecydowałeś się podpisać ten apel w imieniu naszej redakcji?
8: No, mam nadzieję i myślę, jestem przekonany, i zresztą tak jest, że to jest też ten podpis w imieniu całej naszej redakcji, i zresztą nie jesteśmy jedyną redakcją, która ten apel do Polaków i Ukraińców, Ukraińców i Polaków podpisała. Historię zapoczątkował Roman Niemielski, pierwszy zastępca naczelnego Gazety Wyborczej, i powstało takie pismo, które podpisały różne redakcje, przyłączając się do tego apelu tu w Polsce i w Ukrainie. Natomiast no, kontekst jest dosyć oczywisty. Kontekstem chciałbym, żebyśmy nie traktowali jako kontekst wyłącznie tych politycznych decyzji, które zapadają na najwyższym szczeblu w ciągu ostatnich kilku tygodni po stronie ukraińskiej i polskiej. Kontekstem musi być wszystko, co łączy nas tu i teraz, Ukraińców i Polaków, Polaków i Ukraińców. Mamy bogatą historię i mamy w niej dramatyczne momenty, i to jest jasne, ale też nie możemy pominąć tego, co mamy tu i teraz, czyli wspólnego wroga, z którym Ukraina dziś bezpośrednio walczy, a z którymi my mierzymy się poprzez różnego rodzaju działania, między innymi dezinformacyjne, które także wpływają na nastroje w Polsce. Nie ma żadnej wątpliwości, i do tej części historii trzeba oczywiście powrócić, że decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia jednej z jednostek bohaterów UPA jest dla nas krzywdząca, z naszego punktu widzenia niesprawiedliwa. I lepiej by było dla wspólnej, dla takiej wspólnoty i przyszłości naszych narodów, by oczywiście do tego nie doszło. Nie ma żadnej wątpliwości, że polski prezydent ma prawo do reakcji w imieniu Rzeczypospolitej. Nikt mu tego prawa nie odbiera. Pytanie jest, jaka jest ta reakcja i czy na pewno w tej reakcji da się pominąć kontekst. I tak samo nikt nie ma kontekst ten wojenny, o którym wcześniej wspominałem, czyli obrony przed Rosją, która zaatakowała i codziennie atakuje, zrzucając bomby także na cywilów, atakując Rosję. I nie ma też żadnej, mam wrażenie, wątpliwości, że dobrze by było pamiętać o tym kontekście także teraz i budując i projektując naszą wspólną przyszłość w Europie. Tego się nie da od siebie oderwać. Ja mam taką obserwację, zresztą wydaje mi się, że no nie tylko ja. W pierwszej części twojej dzisiejszej audycji była relacja o tym, jak kolejny Ukrainiec został w Polsce zaatakowany i być może to jest, proszę wybaczyć, nie chciałbym nikogo radzić, może to jest, nawet nie wiem, czy wolno tak powiedzieć, przypadek. Może ta historia by się i tak niestety z całą wagą tego słowa powiem wydarzyła, ale nastroje antyukraińskie, ta narracja polityczna, to przekraczanie kolejnych granic jest, mam wrażenie, jeszcze nie normą, ale staje się dzisiaj coraz częstsze. I jeszcze raz chcę powiedzieć, to jest oczywiste, że pamięć o ofiarach na Wołyniu jest naszym obowiązkiem. I chcielibyśmy, by była także honorowana przez naszych sąsiadów z Ukrainy. Prawo nasze do tego, by móc oddać im hołd tam, w miejscach, gdzie spoczywają ich szczątki, jest oczywistością, ale wspólnota dzisiejszego nasza wspólnota Polski i Ukrainy wobec wroga, jakim jest Rosja, i działanie na rzecz zjednoczenia, aby wspólnie móc stawić czoło temu wrogowi, to jest też powinność polityków, obywateli.
4: Poza tym...
8: Politykom, jeszcze tylko jedno słowo, czy jedno zdanie. Politykom niestety lepiej, gorzej to rozwiązują. Mam wrażenie, że ta decyzja prezydenta właśnie nie uwzględniała, naszego prezydenta nie uwzględniała tego takiego bezpośredniego kontekstu. Politykom zostawiamy to, co jest ich. Możemy się zgadzać lub nie, podejmują takie decyzje. Ale my, obywatele, chciałbym, żebyśmy pamiętali, byli świadomi tego kontekstu. A my, dziennikarze, dziennikarki, też powinniśmy być. I to, co my możemy robić, to jest mówić o tej trudnej historii, pamiętać o niej, ale też zwracać uwagę, że jeszcze trudniej nam będzie mówić o tej historii, jeśli Ukraina polegnie w tej wojnie.
4: Musimy sobie to jakoś poukładać w głowie.

0: dalej, o tym, jak będziemy wspólnie funkcjonować w Europie i jak możemy. Ukraińcy tu są, to po wybuchu tej wojny mieszkali w domach Polek i Polaków, pracują dzisiaj tutaj, dokładają się do tego PKB i nie ma żadnego powodu, byśmy my nie mogli też funkcjonować wspólnie.
1: Źle by było, gdybyśmy poświęcili te wszystkie przyszłościowe perspektywy dla jakiejś historycznej awantury o historii wspólnej.
0: Jedno, historia jest ważna. I podejście po stronie ukraińskiej do historii, mamy prawo tego oczekiwać, tego właściwego podejścia i szacunku także do ofiar. To jest jasne, ale nie można pominąć kontekstu, w którym jesteśmy tu i teraz. Działania, które są symboliczne, a wpływają na emocje, skłócają nas, podsycają tylko tę niechęć do Ukraińców, wyzwalają złe emocje, wzbudzają czy dodatkowo uruchamiają rosyjską propagandę, nie służą sprawie, a sprawą jest bezpieczeństwo w naszym regionie i obrona przed agresywną Rosją.
1: Cały apel można przeczytać jak zwykle na
0: Tok.fm. I stąd wydawało mi się, że warto jest, by taki apel podpisać i by kolejne redakcje się do niego też przyłączały.
1: Maciej Głogowski, redaktor naczelny Tok.fm. Bardzo ci dziękuję za nasze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę o szkołach wyższych, o rankingu.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik, w tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą.

0: złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 16.40. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Już jutro rozpoczyna się 3-dniowe posiedzenie Senatu. Politycy zajmą się ustawą o statusie osoby najbliższej, formalizującą związki jednopłciowe. W porządku obrad jest też ustawa o zakazie patostreamingu oraz ustawa wprowadzająca bon senioralny. Senat wysłucha również informacji o stanie realizacji programu SAFE. Rosyjscy opozycjoniści zaapelowali w Parlamencie Europejskim o wsparcie dla środowiska antywojennych i obrońców praw człowieka. Tak zwany dialog brukselski odbył się w stolicy Belgii po raz drugi. Konferencja zgromadziła rosyjskich aktywistów, przedstawicieli niezależnych mediów oraz unijnych decydentów. Spotkanie miało pomóc w wypracowaniu wspólnych inicjatyw, m.in. na rzecz wsparcia rosyjskiego społeczeństwa. Nadchodzą nowe funkcje w mObywatelu. Z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach. Będziemy mieli również dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. To efekt rozszerzenia przez rząd zakresu rejestrów publicznych, z których mObywatel może pobierać dane.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Osiemnaście minut do godziny 17:00 w tej chwili. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Naszym kolejnym gościem jest Waldemar Siwiński, inicjator i kierownik rankingów Perspektyw, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Mamy nowiutki ranking szkół wyższych. Wydawnictwo temu poświęcone jeszcze pachnie farbą drukarską. Jakie wyniki w tym roku?
5: W tym roku dwie uczelnie ex aequo na czele, na podium, czyli dwa wielkie uniwersytety z dwóch stolic Polski, czyli Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Ex aequo, brawo. Na trzecim miejscu obchodząca swoje 200-lecie niedawno Politechnika Warszawska.
4: Mhm. Czyli pierwsza trójka no trochę nie jest zaskoczeniem.
5: Nie jest, ale to dobrze, no mamy kilka dobrych uczelni.
4: Ale jak spojrzymy na ranking uczelni zawodowych, to tutaj już wyjeżdżamy poza obie stolice, i tę aktualną, i tę dawną, bo w Koszalinie, w Bydgoszczy, czy też w Sanoku, w Elblągu, tam według rankingu jest najwyższy poziom, czy tak?
5: To są inne uczelnie, po prostu uczelnie zawodowe, publiczne. Z definicji lokowano w tych miastach, gdzie nie było uczelni wcześniej. W większości są to były miasta wojewódzkie. Stąd właśnie Koszalin, stąd właśnie Elbląg, stąd właśnie Krosno i inne, Bydgoszcz i inne miasta. Te uczelnie są dla tych młodych ludzi, którzy z różnych powodów nie decydują się, żeby zaryzykować studiów w tych dużych uczelniach akademickich w metropoliach. Bardzo potrzebne, ale to jest inna kategoria. Mhm. Nie można porównywać uczelni z Koszalina zawodowej z Uniwersytetem Warszawskim czy ze Szkołą Główną Handlową.
4: Tutaj jest ranking i szkół, i kierunków. Jeśli chodzi o tę drugą kategorię, to są jakieś zaskoczenia? Jest coś ciekawego, o czym chciałby pan powiedzieć?
5: Ciekawe jest to, że z punktu widzenia kandydata na studia, bo do nich, do maturzystów jest ranking perspektyw adresowany, ciekawe jest to, że w ten ranking się cieszy największą popularnością, dlatego że wybiera się uczelnie, ale tak naprawdę, jak zastanawiamy się, co ze swoim życiem robić tutaj w okolicach matury, no to jest kwestia, czy być lekarzem, czy być prawnikiem, czy zajmować się sztuczną inteligencją, czyli analizujemy kierunki studiów, czy artystą, ale to wtedy jest inna grupa uczelni. W związku z tym ten ranking praktycznie analizują wszyscy maturzyści i zaskoczeniem jest to, że coraz większa grupa uczelni jak gdyby prowadzi najlepsze kierunki w Polsce. Oczywiście na UW jest ich 17 najlepszych, na UJ bodajże 15, ale są również inne uczelnie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Politechnika Poznańska i inne, które prowadzą niektóre z tych kierunków, Politechnika Gdańska, czyli ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce, czyli warto rzucić okiem na ten ranking, zanim zaczniemy wybierać studia dla nas.
4: Ranking ukazuje się w momencie, w którym polska nauka już od lat, ale w tym roku także apeluje o przeznaczenie większych pieniędzy na projekty naukowe. Kiedy wciąż mówimy o tym, że jest, że polskie uczelnie trochę gonią za tymi z Europy Zachodniej chociażby. Czy w trakcie prac nad tym rankingiem państwo się także jakby zetknęli z tymi problemami polskiej nauki?
5: My mamy wskaźniki, które porównują nasze uczelnie na tle uczelni światowych. To są zarówno wskaźniki ekonometryczne, no, typu ile oni publikują, ile my publikujemy, ale na przykład środki pozyskane z funduszy unijnych, dlatego że Polska ma swoją składkę, my wpłacamy na naukę do Brukseli, nie potrafimy tego wyjąć i my premiujemy uczelnie, które jak najwięcej potrafią, znaczy mają najlepsze projekty, najlepsze granty, bo to jest na zasadzie konkursowej, czyli mamy problem miejsca polskich uczelni w rankingach światowych, niewątpliwy, ale ten ranking, poza tym, że jest kompasem dla maturzystów, jest również elementem pobudzania jakości i konkurencyjności polskich uczelni, bo jak te uczelnie nie zaczną biec szybciej, no to oczywiście będziemy coraz dalej. Czyli ten styk z Europą tutaj jest i ze światem jest bardzo bliski, no ale przede wszystkim analizujemy sytuację w Polsce, choć na tle świata.
4: Już na koniec, jednym zdaniem najlepiej. Jakby pan teraz był przed pójściem na studia, co by pan wybrał, albo przynajmniej między czym by pan wybierał, patrząc na ranking?
5: Wie pan, no, zażartuję, ale wybrałbym zapoznanie się z wynikami rankingu, czyli albo w Empiku, albo w kioskach ruchu.
4: Nie namówię pana.
5: Tak, albo na stronie wybór. rankingperspektywy.pl. Wie pan, ja oczywiście miałem problem, bo miałem kilka rzeczy do wyboru. Bycie polonistą, pisarzem, ale wreszcie wybrałem elektronikę, bo było się trudno dostać.
4: A większe szanse na rynku pracy daje w ukończeniu uczelni akademickiej czy zawodowej dzisiaj?
5: To są różne szanse, dlatego że jeżeli chcemy grać w lidze światowej, AI rozwijać, no to oczywiście to musi być uczelnia akademicka. Natomiast jeżeli chcemy być specjalistą, inżynierem, lekarzem w terenie pracującym, no utrzymującym jak to gdyby tę technikę, to oczywiście zawodowa.
4: Bardzo dziękuję. Waldemar Siwiński, inicjator i kierownik rankingów Perspektyw, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy był z nami w TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Jest z nami dr Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Gorąco u pana?
1: Gorąco.
4: To tak jak w całej Polsce, zresztą to co najbardziej może niepokoić, dopiero nas czeka podobno, a także w zachodniej Europie. Jak by pan opisał to, z czym się mierzymy teraz?
1: No cóż, nazywa się to fala upałów i po prostu mamy gorące powietrze napływające do nas z krajów zwrotnikowych. A no temu sprzyja niestety zmiana klimatu.
4: No tak, ale pytając właśnie o tą pańską interpretację, mam na myśli rzecz jasna, to przed jakim wyzwaniem stoimy my, w sensie miasta, samorządy, obywatele, którzy też oceniają później potrzebę, ewentualną potrzebę zmian, na przykład większej ilości zieleni.
1: Tak, no jest to problem z punktu widzenia takiego, że my w naszej części Europy, kraje takie jak Polska, ale też kraje skandynawskie, kraje na podobnej szerokości geograficznej jak nasza, dotychczas takiej gorącej pogody nie doświadczały tak długo w ciągu roku, jak to się teraz dzieje. Te upały były tak mniej więcej kilka dni, natomiast dzisiaj mamy, już powoli się to przeradza w kilka tygodni, więc nie mamy dostosowanych naszych budynków, nie wiemy, komunikacji miejskiej do tych upałów i podczas tych upałów chociażby te nasze budynki mogą się nadmiernie nagrzewać, mogą być takimi jakby dodatkowymi akumulatorami ciepła i może nam być w nich jeszcze gorzej niż na zewnątrz. To jest jedna taka, taka rzecz. No i druga, nasze miasta też są częściowo do tego niedostosowane. My dotychczas nie myśleliśmy o tym, że powinniśmy budować tak nasze miasta, żeby w nich się znajdowały jakieś miejsca, w których moglibyśmy się przed tym zabójczym upałem schronić. I dlatego często są nadmiernie zabetonowane. Gdzieś brakuje takich urządzeń, które by pozwalały to ochłodzić. Takim urządzeniem naturalnym jest chociażby drzewo, ale nienaturalnym urządzeniem na przykład jest fontanna, czy jakiś po prostu otwarty akwen wodny. Mamy tego niedobór w naszej przestrzeni miejskiej. Mhm.
4: A jak się pojawiają zmiany, jak chociażby w Warszawie, jak samorządy decydują się na likwidację parkingów, sadzenie drzew, to się budzi opór społeczny. Jak pan to skomentuje i czy my jesteśmy gotowi na zmiany, czy też właśnie jeszcze nie?
1: Znaczy myślę, że jesteśmy gotowi na zmiany. W jakim miejscu nie robimy... Tak, mówię o społeczeństwie. Nie tylko warszawskim, tylko w ogóle polskim. No gdzie w jakim, że tak powiem, mieście nie robimy badań, bo my akurat nasza fundacja robi często różnego rodzaju badania wśród mieszkańców miast dotyczących właśnie tych kwestii klimatycznych, to zwykle najwięcej w tych miastach jest zwolenników zieleni miejskiej, tak? Tego, żeby tworzyć różne nowe parki, różne nowe rozwiązania, które tą zieleń do miasta wprowadzą, więc tutaj jakby nie ma jakiegoś większego problemu. Problem pojawia się wtedy, że w zasadzie na którymś tam z kolejnych miejsc pojawia się jednak dosyć spora grupa zwolenników jednak parkingów. Mamy w naszych miastach ciągle niedobór miejsc parkingowych w stosunku do tylu samochodów, ile mamy, a czasami jeszcze więcej dokupujemy. Więc tu się czasami rzeczywiście pojawia konflikt, ale zasadniczo bardzo wiele ludzi potrzebuje i jednego, i drugiego. I trzeba to próbować jakoś pogodzić, ale generalnie więcej osób mimo wszystko jest za zielenią miejską i tego, żeby za tym też, żeby bronić tej zieleni, która już jest. I jesteśmy świadomi tego, że tej zieleni powinno być więcej, ona powinna być gęstsza, lepszej jakości. To jest dosyć dobrze znane.
4: Mam przed sobą teraz taki mem, który wrzucił do sieci Jakub Wiech, który zajmuje się energią na różne sposoby. I tutaj mamy przypomnienie fikcyjnej prognozy pogody z roku 2014, wyemitowanej w telewizji, gdzie prezenterka stoi przy tej mapie pogody i tam jest wskazania 37, 34 stopnie, 40 i tak dalej. I prawdziwa prognoza pogody z francuskiej telewizji. 43 nawet na termometrach. Znaczy, trochę niezauważenie dla wielu ludzi, na naszych oczach realizuje się najgroźniejszy scenariusz.
1: No tak, można powiedzieć, że trochę niezauważenie, dlatego że to, co zestawił pan Jakub Wiech, to są takie rzeczy, których normalnie sobie nie uświadamiamy, że gdzieś tam 10 lat ktoś nam mówił, że tak może być i okazuje się, że tak jest. A nam się wydaje, że przez te 10 lat w zasadzie niewiele się zmieniło, od po prostu kolejny cieplejszy rok. A tymczasem okazuje się, że to po prostu jednak jest prawda. Zmiana klimatu jest prawdą, to, że klimat się ociepla, jest prawdą. I musimy poszukiwać dróg do tego, żeby ta prawda nas nie przerosła, że tak powiem, nie przerosła naszych możliwości dostosowania się do tego.
4: No tak, ale tak jak w filmie Nie patrzy w górę dla polityków, dla samorządowców, niestety także po prostu dla wielu obywateli, którzy mają poważniejsze rzeczy w życiu codziennym, to jest gdzieś na dalszym planie, to nie jest najważniejsze. A co z tym
1: zrobić?
4: No
1: ale wie pan, jeżeli, no troszkę bym się tam pokłócił z tym pana poglądem, bo jeżeli dzisiaj w ciągu tego najbliższych dwóch miesięcy komuś w domu będzie za gorąco, to będzie szukał rozwiązania na ten problem. I teraz jest kwestia polityki państwa, żeby podpowiedziało mu rozwiązanie takie, które nie będzie pogłębiało tego problemu, tylko będzie ten problem likwidowało zarówno w domu, jak i w przestrzeni publicznej. Więc dobrze, my możemy, żeby dostosować się do upałów, zamontować sobie klimatyzację i zużywać więcej energii i psuć dalej klimat poprzez emisję, większe emisji dwutlenku węgla, ale możemy ten dom zmodernizować po to, żeby on mniej energii przyjmował od słońca i dzięki temu można było łatwiej też go wychłodzić nawet bez tej klimatyzacji, więc no to są różne rozwiązania.
4: A państwo w dostatecznym stopniu pomaga nam w tym, jak pan sądzi?
1: No wie pan, mamy szereg programów, które pomagają dzisiaj przy modernizacji budynków. To są głównie te programy nie kojarzone dzisiaj z klimatem, tylko kojarzone ze smogiem, tak? Z walką z zanieczyszczeniem powietrza, czyli czyste powietrze chociażby, ale też
4: no tak, ale to była przerwa modernizacji dość długo. Poza tym jakby no była, kontrowersje, ale pan, problemy, czy wręcz nieprawidłowości tak przy pisaniu wniosków, więc szkoda.
1: Tak są, ale ten program nadal istnieje i zachęcam, żeby się nim zainteresować, bo nadal te warunki, które są, umożliwią wielu ludziom na pewno modernizację budynku, a to, że został zawieszony, miało właśnie na celu wyeliminowanie szeregu niedociągnięć, które powodowały, że były po prostu nadużycia w wykorzystaniu tego programu. Ale mamy też inne programy, mamy premię termomodernizacyjną w Banku Gospodarstwa Krajowego, które pozwala modernizować budynki z kolei wielorodzinne w miastach, więc no można skorzystać z różnych opcji, wspominając już o tym, że no termomodernizacja niektórych budynków po prostu się opłaca, więc być może nawet bez jakiejś dotacji można spróbować w to zainwestować.
4: Bardzo dziękuję. Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, był z nami.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
4: A już teraz mamy tylko 3 minuty do 17. O 17 u nas jak zwykle informacje, a po informacjach ruszamy z wywiadem politycznym. Tym razem zaprosi państwa do tych rozmów, które przewidzieliśmy, Adam Ozga. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Strasznie dziwnie się czuję. Ja chciałem biec tutaj do studia razem z tobą przed godziną 16.
4: Że po tej stronie?
6: Tak. Że o tej porze przede wszystkim.
4: No a tak, to są... Ja też... Raczej tutaj przyzwyczaiłem państwa do innej pory naszych spotkań. Co będzie w wywiadzie politycznym?
6: Będzie o poranku sprzed 10 lat, bez jednego dnia, bo 10 lat temu referendum w sprawie Brexitu, a ten poranek to był poranek trochę zaskakujący. Tam ważyło się do ostatniej chwili, sondaże były bardzo wyrównane, ale jednak była ta nadzieja, że Wielka Brytania w Unii Europejskiej zostanie. A tu nagle o poranku informacja, że jednak Brexit będzie. 10 lat później ta perspektywa jest już zupełnie inna. Chyba nawet bardziej dla Brytyjczyków niż dla Europejczyków. I o tej perspektywie z doktorem Bartłomiejem Nowakiem z Akademii Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie będę rozmawiać. A poza tym o tych orderach odsyłanych, o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy. I tak w bólach była organizowana ta konferencja. Wydaje mi się, że to dość znaczące obniżenie rangi. Będę o to pytał Jakuba Stefaniaka, zastępcę szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Już za chwilę w wywiadzie politycznym.
4: Adam Ozga z państwem w wywiadzie, a TOK 360 wraca po godzinie 18.
7: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W Ankarze rozpoczęło się spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Recepa Tayyipa Erdoana. Wśród tematów rozmów mają pojawić się bezpieczeństwo, przygotowania do lipcowego szczytu NATO i współpraca gospodarcza obu państw. Nawrocki odwiedził też siedzibę Aselsan, największej tureckiej firmy elektroniki obronnej. W tamtym roku polski rząd podpisał z Aselsanem umowę na systemy do walki radioelektronicznej. Nad Polskę nadciąga fala upałów. Pod koniec tygodnia w niektórych regionach może być nawet 40 stopni. W Warszawie w związku z prognozowaną wysoką temperaturą od jutra na ulicach miasta zostaną uruchomione zraszacze wodne. Od jakiegoś czasu można także korzystać z miejskich poidełek. Irańska agencja Fars podała, powołując się na źródła w siłach zbrojnych, że Iran przepuszcza tylko ograniczoną liczbę statków dziennie przez cieśninę Ormuz. Decyzje w sprawie ich liczby są podejmowane w porozumieniu z marynarką wojenną Korpusu Strażników Rewolucji. Wcześniej Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że wczoraj przez cieśninę Ormuz przepłynęło 19 milionów baryłek ropy. Agencja AFP podaje jednak, że razem z kontenerowcami szlak ten pokonywały ponad 42 jednostki, co stanowi nieco ponad 1/3 ruchu, który odbywał się przez Ormuz w czasie pokoju. W informacjach to wszystko, teraz prognoza pogody. Jutro w całym kraju znów dużo pogodnego nieba i gorąco. Około 26 stopni w centrum, do 30 na zachodzie. 23 stopnie pokażą termometry na Suwalszczyźnie, a chłodniej będzie nad samym morzem, około 20.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 2 minuty po godzinie 17. Adam Ozga, to jest wywiad polityczny, którego pierwszym gościem jest Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskie Stronnictwo Ludowe. Oczywiście dzień dobry.
19: Dzień dobry.
6: To już jest oficjalne. To, co podejrzewaliśmy wcześniej, że się wydarzy, Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Ta konferencja w czwartek i piątek. Ukrainę będzie reprezentowała premierka tego kraju, Julia Świerydenko.
19: Oczywiście jest bardzo mile tutaj widziana.
6: Czyli pan, rozumiem, wchodzi w narrację rzecznika MSZ-u, żeby nie obniżać rangi tego wydarzenia i nie umniejszać przez obecność premierki Ukrainy, a jednak trochę brakuje prezydenta Zełenskiego.
19: To nie jest kwestia wchodzenia w jakąkolwiek narrację, ale oczywiście rząd, jako że organizuje to wydarzenie, no to gościnnie tutaj i otwarcie przyjmie każdego przedstawiciela strony ukraińskiej, bo to naprawdę są poważne tematy. Natomiast z punktu widzenia politycznego, no mówił zresztą o tym dzisiaj już pan premier Kosiniak-Kamysz na przykład, no źle się stało, że prezydent Zełenski nie przyjeżdża. I to też wizerunkowo być może trochę niedobrze wygląda w kwestii tego kryzysu, który dzisiaj mamy. Trzeba sobie powiedzieć otwarcie, mamy kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, jakiego dawno nie było. Kryzys tak trudny jak relacje polsko-ukraińskie.
6: Minister w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz mówi, że brak Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku upokarza polskiego premiera Donalda Tuska.
19: Nie, no pan Przydacz to już naprawdę powinien sobie trochę chyba jakiegoś okładu na głowę przyłożyć, bo za gorąco chyba, nie wiem, po ostatnich jakichś może eskapadach za ocean, może słońce zbyt mocno przygrzewało. No litość boską, to Gdybym był złośliwy, a nie jestem, to bym powiedział panu ministrowi, sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało, bo jeśli mielibyśmy rozpatrywać jeden z wątków kryzysu polsko-ukraińskiego w tym momencie, a bez wątpienia jest to ta sytuacja, która będzie miała miejsce w Gdańsku i brak reprezentującego Ukrainę prezydenta, no to nie ma chyba bardziej osoby zaangażowanej w to, żeby pan prezydent Zełenski tu nie przyjechał, niż środowisko prezydenta, ale powiem panu, że to nie jest kwestia tego, że oni to zrobili tylko i wyłącznie dlatego, że tak jak tutaj na sztandarach niosą niby politykę historyczną, bo to bzdura, bo wcale tak nie jest. I mówię to z pełną odpowiedzialnością jako przedstawiciel PSL-u, środowiska, które o politykę historyczną bardzo mocno dbało zawsze. Kustoszem pamięci Wołynia zawsze, od zawsze był, jest marszałek Piotr Zgorzelski i to on między innymi dopilnował tego, żebyśmy mieli święto męczeństwa wsi polskiej, upamiętnienie godne ofiar upa na Wołyniu, bo temu ten dzień służy. I powiem panu szczerze, ja tam nie widziałem zbyt wielu przedstawicieli PiS-u na obchodach tego święta. Był oczywiście prezydent jeszcze ubiegły, wcześniejszy, czyli pan ubiegły, tak zbiegły, jak Zbigniew Ziobro. Pan Andrzej Duda, bo to wtedy się jeszcze zadziało za jego kadencji, jak to święto było ustanowione, dzięki właśnie inicjatywie PSL-u. Ale PiS-owcy jakoś tam spektakularnie, gremialnie nie garnęli się do tego, żeby w obchodach tego święta uczestniczyć. Więc takie pod publiczkę gadanie to jest jedno, a drugie to jest element moim zdaniem walki odwetowej, która jest prowadzona przez Pałac Prezydencki od dawna. Na wielu polach. Na tym polu akurat ku uciesze Rosji.
6: Dzisiaj ukazało się oświadczenie polskich i ukraińskich mediów w Gazecie Wyborczej, ale też TOK FM jest podpisane pod tym oświadczeniem. Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do swoich własnych celów. To jest, rozumiem, też to, o czym pan mówi. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji. Czas na poważne rozmowy o przeszłości, już kończę, na wyznanie win i pojednanie przyjdzie wtedy, gdy Ukraina przy wsparciu sojuszników pokona agresora. To nie jest czas na te rozmowy?
19: Czas jest zawsze na rozmowy, tylko trzeba chcieć rozmawiać. A tak akurat się składa, że w kwestii relacji polsko-ukraińskich ostatnimi czasy Pałac Prezydencki rozmawiać nie chciał, bo po tym złej decyzji...
6: A strona ukraińska?
19: Proszę dać mi dokończyć. Jeśli chodzi o kwestię tej decyzji, złej decyzji prezydenta Zełenskiego, złej w naszej ocenie...
6: O nazwaniu jednostki imieniem
19: Petrów Upa. Oczywiście, to po tej decyzji Kosiniak-Kamysz przejął rolę prezydenta, bo Pałac Prezydencki zrobił zanurzenie peryskopowe, a to wicepremier, minister obrony. Rozmawiał o tym z szefem administracji prezydenckiej. Wcześniej nagrał niejako, powiedziałbym, orędzie, tak? Mówiąc, co powinien zrobić prezydent, czyli wytłumaczył narodowi polskiemu, o co w tym wszystkim chodzi, jakie są polskie roszczenia, jaka jest polska racja stanu, po czym przedstawił te żądania. Skończyło się niestety tak, że w międzyczasie zapadła ta decyzja Nawrockiego o odebraniu orderu i to niejako też pewnie skomplikowało jeszcze bardziej sytuację. Natomiast można było to zrobić inaczej, można to było rozegrać inaczej. Ale proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że my dzisiaj, i to też mówię znowu z pełną odpowiedzialnością, jako partia, która w koalicji naprawdę nie ma sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o kultywowanie pamięci historycznej. Nie tylko swoich bohaterów narodowych, tak jak Witosa, ale też jakby szerzej bohaterów wszystkich polskich, którzy na to zasługują. I też pamięci ofiar różnego rodzaju ludobójstw na polskiej ludności. Mam pełne prawo i odpowiedzialność to powiedzieć, że dzisiaj oprócz patriotyzmu rozumianego przez pryzmat historii, musimy mieć też patriotyzm gospodarczy. I ja dzisiaj czytam te wszystkie działania znowu Pałacu Prezydenckiego jako próbę rozbicia tego forum, które ma miejsce w Gdańsku. Zresztą na razie im się udaje, bo Zełenski nie przyjeżdża. Jako też takie sypanie właśnie, cytując klasyka, piachu w tryby rządowi. Dlaczego? Dlatego, że idzie za dobrze. Proszę zobaczyć, pan Nawrocki już raczył dzisiaj pochwalić sejf, a wcześniej krytykował. Ja już dzisiaj nawet taki wierszyk powiedziałem, tak?
6: Jaki wierszyk?
19: Zapomniałem, teraz nie powtórzę. Żartuję, mogę powtórzyć, jak pan chce.
6: No chyba, że...
19: A jak ktoś sobie wejdzie na moje social media, to sobie... Ja sobie polecam tutaj taką autoreklamę. Już jest na moich social mediach, dobrze, powiem. Najpierw wetuję, a później chwali. Jak byście tego pana nazwali?
6: Strona ukraińska jest zainteresowana tym dialogiem temat, historycznym?
19: Czyli strona ukraińska jest zainteresowana, myślę, że tak. I patrząc na to przez pryzmat chociażby tej kwestii, która już się dzieje, czyli ekshumacji, powrotu do tematu ekshumacji, tak. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tego patriotyzmu gospodarczego i pragmatyzmu gospodarczego. Szanowni Państwo, my musimy pamiętać o tym, że jeżeli te relacje z Ukrainą nie będą dobre, to polskie firmy nie mają czego szukać na forum odbudowy Ukrainy i później przy odbudowywaniu Ukrainy. I my nie dopuścimy, żeby tak było, bo to jest, nie jest w interesie polskiej gospodarki. I to jest ten drugi strajk, który wkurza Pałac Prezydencki, bo proszę zobaczyć, dlaczego pan Nawrocki, ja specjalnie nawiązałem do sejfu, dlaczego Karol Nawrocki zawetował sejf? Dlatego, nie dlatego, że to jest zły program, bo sam go dzisiaj, czy tam wczoraj na konferencji w Warszawie pochwalił, tylko dlatego, że wiedział doskonale, że to będzie taki booster dla gospodarki i że to może być czytane jako sukces rządu. I teraz Forum Odbudowy Ukrainy, czy też partycypowanie polskich firm w odbudowie Ukrainy, to będzie kolejny sukces rządu na polu gospodarczym. I oni nie chcą do tego dopuścić, bo myślą tylko i wyłącznie przez pryzmat politycznych słupków, swoich słupków. I to jest niestety problem, ale my sobie z tym poradzimy.
6: To znów odbijam w takim razie piłkę przez granicę. Tak. Dlatego, że mówi pan, że polskie firmy będą czerpać korzyści z odbudowy czy teraz, Ukrainy.
19: Ale jeżeli
6: temu,
19: nie będą,
6: jak rozumiem, ma służyć też ta konferencja
19: i będzie służyć
6: w Gdańsku.
19: I my zrobimy wszystko, żeby te rozmowy były dobre i żeby to ten pragmatyzm gospodarczy był niejako obok tego całego, tej całej awantury, którą dzisiaj mamy.
6: A nie ma czasem zagrożenia takiego, że w odbudowie Ukrainy będą na przykład bardzo intensywnie uczestniczyć firmy białoruskie czy rosyjskie, bo jak skończy się stan wojenny, Zbigniew Parfianowicz pisze o tym w książce
19: panie redaktorze,
6: pod Zeleńskim, one będą miały otwarty dostęp do rynku, ale i strona ukraińska wcale nie chce tej strony wykluczyć. One będą tańsze.
19: Ale jeżeli, no tego nie powiedzieliśmy, że będą tańsze, to wszystko zależy od tego, jak właśnie zbudujemy sobie te relacje już teraz. A na pewno, jeżeli się to nie uda, to współwinnym tego w cudzysłowie dzieła będzie Pałac Prezydencki. Bo takie rzeczy, które dzisiaj oni niestety wyprawiają i tak jak powiedziałem, absolutnie jesteśmy przeciwko tej decyzji, bo zaraz tutaj niektórzy prawicowi aktywiści powycinają fragmenty pańskiego programu i wrzucą w internet, manipulując moją wypowiedź. Nie. Jesteśmy przeciwko tej decyzji, którą podjął prezydent Zełenski. Nie zgadzamy się z nią. Natomiast rozegranie tej sprawy przez stronę polską, ale bardziej tę prawicową stronę polską, po prostu nie służy polskiej gospodarce i polskim przedsiębiorcom. I tego jako środowisko, które zawsze z przedsiębiorcami będzie kojarzone, będziemy po pierwsze jakby bronić ich interesów, a po drugie będziemy to
6: jest
19: podkreślać.
6: Jest jakiś pomysł na załagodzenie tego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich?
19: No Panie redaktorze, trzeba rozmawiać. A żeby rozmawiać, to trzeba mieć jakąś platformę do tej rozmowy, jakiś most. My ten most chcemy zbudować w Gdańsku. Jeżeli prawica zrobi wszystko, żeby ten most zniszczyć, zburzyć albo podkopać jego fundamenty, to tak jak powiedziałem, nie zemści się na tym umownym, przepraszam, Tusku czy Kosiniaku Kamyszu, czy Stefaniaku, czy kimkolwiek innym, Sobkowiak Czarneckiej, bo też jej teraz nienawidzą, tylko zemszczą się na polskich przedsiębiorcach i na polskich firmach. W perspektywie krótkoterminowej, takiej politycznej, wyborczej, może coś na tym zyskają, bo będą jeździć tam gdzieś po Polsce powiatowej i opowiadać różne bajki, ale w perspektywie długoterminowej Polska na tym straci. My nie możemy na to pozwolić i apeluję też do racjonalnych słuchaczy Radia Tok FM, żeby nas w tym wspierali.
6: Premier Donald Tusk zapowiada, że będzie prosił o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia. Czeka nas bardzo poważna dyskusja z szefostwem NFZ-u.
19: I mamy taką propozycję jako PSL również. Propozycję, która wychodzi naprzeciw także oczekiwaniom społecznym, bo wiąże się z pewnego rodzaju reformą systemu zarządzania szpitalem, te szpitale wiodące, które na przykład, jeżeli by wprowadzić system szpitali wiodących, które mają pod sobą mniejsze powiatowe, wyeliminowalibyśmy te patologie, o której dzisiaj w mediach głośno. Mówię o tym kumulowaniu dyżurów, czy też jakby dublowaniu dyżurów w różnych szpitalach.
6: To może jeszcze odpolitycznić warto. Business Insider pisze dzisiaj piórem Grzegorza Kowalczyka. 20 szpitali i kluczowych placówek medycznych województwa mazowieckiego. W 15 szefami są osoby, które kandydowały z list PSL-u lub PO.
19: Tak,
6: na Mazowszu
19: czytałem ten artykuł.
6: 12
19: oczywiście.
6: 12 przypadków to jest osoba, która w przeszłości kandydowała z list ludowców. 12 na 20 na Mazowszu, okay, w ćwierć jasne. Wieku rządzi
19: Ja bym podszedł do tego Adam w inny Struzik sposób, bo to, wie pan, jakbyśmy przejrzeli te wszystkie szpitale, nie tylko szpitale, to pewnie różnego rodzaju związków politycznych, członków partii różnych, od prawa do lewa jest tam mnóstwo. I
6: 20
19: cóż,
6: kluczowych
19: tak,
6: szpitali
19: oczywiście,
6: dla
19: ale ja się z tym
6: mazowieckiego,
19: pan,
6: 12 razy PSL.
19: Tak naprawdę legitymacja partyjna w tym momencie oczywiście jest sexy medialnie, ale jeżeli ta osoba, bez względu na to, z jakiej jest partii, jest fachowcem i kompetencyjnie się broni, to powinna być. Jeżeli nie jest, to nie jest. To nie jest tak, że członek jakiejkolwiek partii nie może być prezesem czy dyrektorem. Może. Tylko, że musi być kompetentny i musi być fachowcem, a nie Misiewiczem.
6: Ale straszny zbieg okoliczności z tą kompetencją.
19: Dlaczego?
6: No, proporcja, o której panu mówię.
19: Nie, pan, to można się czepiać bądź nie, ale też proszę popatrzeć na to, jeżeli patrzymy na Mazowieckie jako taką takie miejsce, które no jednak skupia ludzi z całej Polski, tak? I tutaj przyjeżdżają ludzie z całego kraju, tu się osiedlają, tutaj robią kariery zawodowe. Też niektórzy z nich wiążą się z polityką. Ja też nie jestem rasowym politykiem od małego, od maleńkości, jak to mówią. Też przyjechałem do Warszawy pełniąc zupełnie inną profesję i zajmując się zupełnie czym innym. I w pewnym momencie stwierdziłem, że zajmę się polityką i związałem się z konkretną partią. Więc nie można tego generalizować. Tak jak powiedziałem, uważam, że to wszystko zależy od tego, jakim się jest człowiekiem, a nie jakie się ma poglądy polityczne. Partia, czy też przynależność partyjna, to powinien być dodatek, który jest jakąś formą działalności na rzecz drugiego człowieka społeczną i ona nie powinna być stygmatem. Tylko tak jak mówię, no nie powinna być też biletem do szybkiej kariery. I to oczywiście należy wyeliminować. I to się zdarza w każdej partii. Ja nie będę tutaj mówił, że pewnie i nie w mojej też się zdarzało. Natomiast nie można chyba wszystkich do jednego worka wrzucać. I to też taki pragmatyzm
6: i
19: trochę.
6: I nie powstał przez ćwierć wieku jakiś system zależności na Mazowszu?
19: Wie pan, ja o takim systemie nic nie wiem i nie słyszałem. I proszę mi wierzyć, jestem z tej już z tego pokolenia i tej generacji polityków, którzy raczej uważają na takie rzeczy i starają się jednak nie robić sobie samemu kłopotów. Bo tak naprawdę, wie pan, jak to się kończy. Dobrze. Zazwyczaj się kończy to tak, że później jeden czy drugi polityk, który już ma jakąś tam pozycję w formacji, musi się za wszystkich i za wszystko tłumaczyć. Nawet jak czasami nie wie o jednym czy drugim skandalu, to i tak się musi z jego tłumaczyć i tak jest mu on przypisywany. No tak to wygląda. Więc myślę, że to też trochę się zmienia i ten stereotyp polityka też może warto by było nad nim popracować, ale to jest oczywiście robota polityków.
6: Ale to tak, politycy tak, pracują tak, na to, żeby ten stereotyp pogłębiać. I myślę, że pracują też coraz bardziej na to, żeby...
19: Nie wszyscy. Nie wszyscy. Aha. Dlatego nie generalizujmy.
6: Okej, okay. I coraz bardziej pracują na to, żeby...
19: Ja wiem, do czego pan zmierza. No,
6: tak,
19: ale
6: żeby reforma ochrony systemu zdrowia była pewną koniecznością polityczną, a nie gorącym kartoflem politycznym, który się przerzuca z kadencji na kadencję.
19: Pan, to jest tak...
6: Jak dobrze zniechęcicie ochronę zdrowia Polakom, ale... to może wreszcie coś się wyruszy.
19: Ale to powiem panu, ja wyczuwam sarkazm, gratuluję, bo to jest cecha ludzi inteligentnych, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak naprawdę, jeżeli mamy mówić o reformie, wszyscy o tym mówią i mówią bez względu na to, czy wybucha jakaś afera, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że reforma się uda tylko wtedy, kiedy po pierwsze nikt, tak jak z gimnazjami, nie będzie zawracał kijem Wisły po kilku albo kilkunastu latach. Ona musi być długofalowa. Czyli dajmy na to, jeżeli nawet w perspektywie...
6: Muszą być na nią pieniądze też.
19: Ale pieniądze są. My dajemy dzisiaj 240 miliardów na ochronę zdrowia. To jest więcej z krajowego budżetu niż na obronność nawet. Mamy 200 miliardów na obronność, a ponad 240 na ochronę zdrowia. Więc proszę mi nie mówić, że nie ma pieniędzy. Oczywiście wiadomo, że również jest nowoczesny sprzęt, ten sprzęt jest droższy, diagnostyka się zmienia i mamy dostęp do tego sprzętu, bo medycyna idzie cały czas do przodu i generuje te koszty.
6: I pieniędzy brakuje, ale, i powinniśmy się składać na tę ochronę zdrowia.
19: Nie.
6: Słowa składać.
19: Nie, wie pan dlaczego? Dlatego, że system jest chory, no bo jeżeli lekarze zarabiają najlepiej w najbardziej zadłużonych szpitalach, to znaczy, że system jest chory. A dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że żeby te szpitale utrzymać, to ktoś, kto zarządza szpitalem, musi tych lekarzy jakoś zachęcić, żeby oni chcieli w tym zadłużonym szpitalu pracować, więc im podnosi stawki. No to jest nienormalne. No przecież każdy, kto nas słucha, chyba się z tym zgodzi. Więc reforma systemu jest mega, mega istotna. Tylko, że tak jak powiedziałem, ona musi być No, zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, przeprowadzona w taki sam albo podobny sposób, jak powinniśmy podchodzić do spraw bezpieczeństwa. To ja nie mówię, że to się udaje. Czyli powinna być tak, że kładziemy na stole temat obronności, bezpieczeństwa, wymiaru umownego sprawiedliwości i ochrony zdrowia. Trzy takie tematy. No jeszcze ja bym dodał edukację. Cztery. Tylko, że jakbyśmy tak zaczęli patrzeć, to z drugiej strony wyszłoby na to, że na końcu politycy już nie mieliby się o co kłócić. Więc może
6: Jakub
19: w tym jest
6: Stefaniak,
19: też problem.
6: Zastępca szefa kancelarii
19: Życzę
6: premiera.
19: Miłego dnia, PSL. Tak czy owak.
6: Wszystkiego dobrego. 17.19 informacje TOK FM po informacjach Brexit 10 lat później.
13: Autopromocja.
20: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
13: Autopromocja.
17: Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Źle się stało, że prezydent Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. Mamy kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, ocenił w wywiadzie politycznym TOK FM Jakub Stefaniak z PSL-u, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ten sposób odniósł się do doniesień na temat zmiany w ukraińskiej delegacji, która weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na jej czele, zamiast prezydenta Zełenskiego, stanie premier tego kraju Julia Sfirydenko. W opinii Jakuba Stefaniaka jedną z przyczyn takiej sytuacji są ostatnie działania Pałacu Prezydenckiego, w tym decyzja o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jak podkreślił gość Adama Ozgi, konflikt wokół nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA można było rozwiązać inaczej. Trwa spór o to, co stało się ze zwróconymi Szpitalowi Południowemu pieniędzmi od Dawida Kacprzyka, czyli byłego koordynatora SOR-u w Lecznicy. Politycy PiS po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone 500 000 zł zaksięgowano na koncie szpitala. Podczas kontroli w Szpitalu Południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji placówki.
21: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
3: Jednak zdaniem Piotra Skiby z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do byłego radnego Koalicji Obywatelskiej.
22: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
3: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego. To jednak nie odniosło się dotąd do sprawy. W związku z prognozowaną wysoką temperaturą od jutra na ulicach Warszawy pojawią się zraszacze wodne. Od jakiegoś czasu można także korzystać z miejskich poidełek, poinformowała zastępczyni rzeczniczki prasowej ratusza Marzena Gawkowska. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało, że do odwołania w wybranych punktach miasta będą działały kurtyny i zraszacze wodne obsługiwane przez wodociągi warszawskie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
23: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
3: Do końca dnia dzisiaj dużo słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach od 22 stopni na północy, przez około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, około 18 stopni Celsjusza.
23: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
3: Na powietrze, którym oddychamy, nie powinniśmy dzisiaj narzekać. Niemal w całym kraju indeks jakości powietrza jest co najmniej dobry. Nieco więcej zanieczyszczeń pojawia się jedynie w okolicach Warszawy, Krakowa i Starachowic.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 17.24, Adam Ozga, to jest wywiad polityczny, którego kolejnym gościem jest dr Bartłomiej Nowak, ekspert do spraw międzynarodowych z Akademii Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie i Team Europe Direct. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, no i Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Dziękuję za zaproszenie.
6: Mija 10 lat od brytyjskiego referendum w sprawie Brexitu, referendum, przed którym premier Wielkiej Brytanii David Cameron namawiał Brytyjczyków do tego, żeby pozostali w Unii Europejskiej. Przekonywał, ale większości, która wzięła udział w tym referendum, nie przekonał i następnego dnia rano obudziliśmy się wszyscy ze świadomością, że Brexit jednak będzie. 10 lat później to jest zero-jedynkowo określane jako błąd Wielkiej Brytanii także na Wyspach?
0: Błąd, ale nie na tyle, aby Wielka Brytania odwróciła tę decyzję. To się nie stanie w najbliższym czasie, być może kiedyś tam. Natomiast jeżeli chodzi o takie twarde dane ekonomiczne, to one są dosyć znaczące, dlatego że eksport brytyjski do Unii spadł o 12%, import spadł o 16%. No i szacunki są takie, że Wielka Brytania w porównaniu do takiego scenariusza, gdyby pozostała w rynku wewnętrznym, bo to przede wszystkim dostęp do rynku wewnętrznego jest kluczowy, no to by jej PKB był od 4 do 8% w zależności od przyjętych modeli większy. Natomiast jeżeli też spojrzeć na cele Brexitu, to przecież jedną z głównych idei było uzyskanie suwerenności. Tej suwerenności chyba Wielka Brytania ma dzisiaj mniej i to też pokazuje fakt, że ona w kluczowych obszarach no jednak musiała iść razem z Unią Europejską i się mocno konsultować, ale też na przykład polityka migracyjna. W tej chwili migrantów jest więcej w Wielkiej Brytanii, a nie mniej, a przecież ci, którzy stali za Brexitem, chcieli ograniczyć migrację. Chcieli ulepszyć służbę zdrowia, a ta służba zdrowia jest nadal dramatycznie niedofinansowana. Usługi są wszystkie droższe. Ten poziom życia Brytyjczyków, Brytyjczycy bardzo narzekają, ale też wszelkie dane i opinii publicznej i gospodarcze pokazuje, że w Wielkiej Brytanii po prostu żyje się gorzej. Ona cały czas zmaga się z konsekwencjami tak naprawdę kryzysu finansowego i jeszcze sprzed wielu lat. No i można powiedzieć, że pod takim kątem ekonomicznym, ale też pod kątem politycznym Wielka Brytania ma się gorzej, bo pod kątem politycznym do 2016 roku przez 50 lat poprzedzających Brexit Wielka Brytania miała 8 premierów tylko. Czyli była bardzo stabilnym i przewidywalnym systemem politycznym. Od 2016 roku już miała 6. No i teraz być może od sierpnia będzie 7 premier. Więc to mówi się bardzo często, że Wielka Brytania staje się takim państwem niezarządzalnym politycznie i to jest wielki kłopot dla takiego kraju.
6: Tak. Bardzo wiele wskazuje na to, że w sierpniu, może nawet wcześniej, w lipcu, jeżeli nie byłoby rywali, nowym premierem Wielkiej Brytanii będzie rywal Keira Starmera, który wczoraj ogłosił swoje ustąpienie, Andy Burnham, były burmistrz Wielkiego Manchesteru, też były minister. Skoro ten bilans Brexitu jest tak prawie jednoznacznie negatywny, na to oczywiście możemy nałożyć narracje polityczne, to próbuję zrozumieć, jak to jest możliwe, że jeden z polityków, którzy stali na czele kampanii brexitowej, Nigel Farage, lider partii Reform, przoduje w sondażach przed wyborami 2029. Wydaje mi się to sprzeczne.
0: Z jednej strony tak, z drugiej nie, dlatego że Brytyjczycy są mocno w ogóle niezadowoleni ze swojej całej elity politycznej. Proszę zobaczyć rządy konserwatystów, które konserwatyści przecież przez ogromną większość tego czasu po Brexicie rządzili, ale one w zasadzie kolejni premierzy zajmowali się sami sobą i głównie ochroną swojej pozycji. To znaczy wszelkie obalenia kolejnych premierów brytyjskich były powodowane sytuacją w partii wewnętrzną. Więc to też pokazuje, że Partia Pracy przecież też no, nie dała rady i tutaj mamy kolejny przykład tego, że Keir Starmer był zmuszony przez swoich własnych towarzyszy partyjnych zmuszony do abdykacji, więc to świadczy głęboko o takiej dysfunkcji systemu politycznego i myślę, że Brytyjczycy to odczuwają. Brytyjczycy mają też taki ogólniejszy chyba problem z tożsamością, ze złym stanem gospodarki i tu się bardzo wiele rzeczy na to złożyło, i przy czym trzeba powiedzieć, że Brexit, nawet jeżeli dzisiaj przez większość społeczeństwa jest oceniany negatywnie, to cały czas nie jest jednak czymś takim, co powodowałoby zmianę preferencji, jeżeli chodzi o głosowanie polityczne. I to jest tak, że on nie jest najważniejszy, on nie jest numer jeden na tej agendzie Brytyjczyków i pewnie dużo czasu minie, zanim to się stanie, więc myślę, że to po prostu jest spowodowane właśnie tym, że nie jest wysoko na agendzie ta kwestia bliższych stosunków z Unią. Na nią bardzo stawiał Keir Starmer i to mu trzeba oddać. Miał się odbyć w tej chwili szczyt Unia Europejska Zjednoczone Królestwo, który miał służyć zacieśnieniu relacji. On ewidentnie szedł w tym kierunku, aczkolwiek też na za dużo sobie nie mógł pozwolić. No ale ten szczyt się nie odbędzie i zobaczymy, czy w ogóle to zacieśnienie relacji będzie miało miejsce w przyszłości. Tego nie wiemy.
6: A spodziewać się tutaj jakiejś weryfikacji polityki, jeżeli premierem będzie Burnham albo no, ktoś inny z partii pracy? No bo to jest dość istotne z punktu widzenia unijnego. Nie wiem, czy też z punktu widzenia bezpieczeństwa. Może nie aż tak.
0: On jest pewną niewiadomą, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. On się do tej pory nie wypowiadał. Ciężko. On ma różnorakie doświadczenia polityczne, ale do tej pory on też już dwukrotnie wcześniej ubiegał się o szefostwo Partii Pracy, ale bezskutecznie. No i od jakiegoś czasu skutecznie zarządzał w Manchesterze. Natomiast zobaczymy, jakim będzie politykiem, jeśli chodzi o tą politykę zagraniczną. On się nie wypowiadał za bardzo do tej pory. Zakładam, że może nie być tak super optymistyczny w tym względzie, jak był Keir Starmer. No i zobaczymy. Polityka bezpieczeństwa była jedną z takich dziedzin, przez którą Starmer w ostatnim czasie przede wszystkim no miał rozłam w rządzie. I z zarzutem takim, że nie inwestuje w tę politykę bezpieczeństwa. Natomiast on rzeczywiście blisko współpracował z Europą, blisko współpracował z NATO, wspierał Ukrainę, więc pod tym względem Wielka Brytania odgrywa bardzo pozytywną rolę. I to, co nas czeka w najbliższym czasie, co pewnie będzie jakimś tam testem i zobaczymy, czy tutaj już Wielka Brytania będzie miała nowego premiera, czy nie, no to będzie szczyt NATO w Ankarze, który będzie niesłychanie ważny w ogóle dla jakiejś takiej jedności transatlantyckiej i zobaczymy, jakie plany tam zaprezentują Amerykanie. No i przydałoby się, żeby jednak Wielka Brytania miała tam przemyślaną, zdecydowaną postawę, taką, która będzie współgrała z resztą Europy. Ale tego nie wiemy, bo takich deklaracji na razie nie ma.
6: 7 i 8 lipca szczyt NATO w Ankarze. Wedle tego kalendarza, który w tej chwili jest przytaczany w Wielkiej Brytanii, no to jeszcze może być to stara ekipa w Partii Pracy, ale też to nie jest tak, że ten kalendarz jest kalendarzem ostatecznym, bo naciski na Keira Starmera trwają, żeby może nawet rezygnować. zrezygnował i wcześniej. Inne kraje unijne wyciągnęły wnioski z Brexitu, bo jak pan powiedział o tych nastrojach, które prowadziły do Brexitu, no to widzę analogię w nastrojach w innych krajach europejskich, Polski nie wyłączając.
0: Wie pani, tak i nie. Ten 2027 rok będzie niezwykle ważny, no bo będziemy mieli wybory nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim we Francji. I tutaj może się dużo zmienić już zgodnie z zapowiedziami Jordana Bardelli. I czekają nas później też wybory w Niemczech. Więc jeżeli w tych trzech tak ważnych krajach nastąpiłaby zmiana polityczna, to historia integracji europejskiej może wyglądać inaczej niż do tej pory. Wielka Brytania na pewno odgrywa tą ważną rolę, że jest bardzo ważnym państwem NATO. I okazało się, że w czasie tych geopolitycznych turbulencji, które mamy z naszym partnerem amerykańskim, no po prostu Wielka Brytania była takim krajem, który siłą rzeczy musiał zmienić tą trajektorię Brexitu i współpracować znacznie ściślej z państwami Unii Europejskiej. No ale jak to teraz będzie wyglądało, to zobaczymy, jest to duża niewiadoma.
6: Bardzo dziękuję. Dr Bartłomiej Nowak, ekspert do spraw międzynarodowych z Akademii Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie, Team Europe Direct i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, był gościem wywiadu politycznego TOK FM. Jest 17.35, informacje TOK FM o 17.40, po informacjach Agata Szczęśniak z OKO.press, no i autorka Jest temat w TOK FM.

0: Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Takie pozytywne dane rzadko przebijają się na nagłówki i pierwsze miejsca w serwisach informacyjnych, więc większość ludzi mogła w ogóle nie słyszeć, że bardzo ładnie doganiamy zachodnie kraje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom życia. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 17.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Źle się stało, że prezydent Zełenski nie przyjeżdża do Gdańska, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Zdaniem polityka to środowisko Karola Nawrockiego jest winne temu, że ukraiński przywódca nie pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy.
17: Jeśli mielibyśmy rozpatrywać jeden z wątków kryzysu polsko-ukraińskiego w tym momencie, a bez wątpienia jest to ta sytuacja, która będzie miała miejsce w Gdańsku i brak reprezentującego Ukrainę prezydenta, no to nie ma chyba bardziej osoby zaangażowanej w to, żeby pan prezydent Zełenski tu nie przyjechał, niż środowisko prezydenta.
16: Ukrainę w Gdańsku będzie reprezentowała premierka Julia Swyrydenko. Nieco ponad 17% mieszkańców Krakowa w wyborach na prezydenta miasta zagłosowałoby na Łukasza Gibałę. Wynika z najnowszego sondażu Ibris. To właśnie on w 2020

0: 1924 roku był głównym konkurentem odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Do tej pory jednak nie ogłosił ponownego startu. Gdyby wybory odbyły się dziś, 13,5% zagłosowałoby na Dariego Sekpopiołek z Lewicy, a na trzecim miejscu z poparciem nieco ponad 13% uplasowałby się Michał Drewnicki z PiS. Najmniejszym poparciem cieszy się obecnie Monika Piątkowska, która jest wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej dzisiaj umowy powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
1: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
0: Jednostka ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
2: W najtrudniejszych, jakie tylko są, statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli po prostu zawsze będziemy na miejscu. Cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
0: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku. W informacjach to wszystko. A teraz jeszcze pogoda. Wieczór i noc w całym kraju zapowiada się pogodnie. Na północy mogą pojawić się jedynie krótkotrwałe mgły. Temperatura spadnie do 8 stopni na Pomorzu, około 12 w centrum i 14 na południu.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Ada Bozga, to jest wywiad polityczny, którego gościnią jest Agata Szczęśniak z OKO.press, autorka audycji Jest Temat w TOK FM. Witaj.
5: Dzień dobry.
4: Jest Temat w niedzielę o godzinie 11. Póki co mamy wtorek? Tak, wtorek, 17.43. I wtedy to wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w internecie pisze tak. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy. Kilka dni temu zapowiadałem, że tak się stanie. Dziś dopięte zostały wszystkie formalności. To nie jest kwestia podważania czyjejkolwiek osobistej uczciwości czy kompetencji. To kwestia troski o zaufanie warszawianek i warszawiaków do publicznej ochrony zdrowia. No, dużo się musiało wydarzyć, żeby Rafał Trzaskowski zatroszczył się o zaufanie warszawianek i warszawiaków do publicznej ochrony zdrowia.
5: No, brawo. Brawo, że w końcu to się wydarzyło, bo to nie jest coś, o czym to, że choćby szpitale są obsadzane przez polityków, to no nie wiem, może Rafał Trzaskowski tak ironizuje tutaj, usłyszał o tym w zeszłym tygodniu, ale dziennikarze i obywatele i obywatelki wiedzą o tym od bardzo dawna. No ale dobrze, świetnie, że to się stało. Tylko czy naprawdę my potrzebujemy afery, żeby poradzić sobie z tym, że politycy są w różnych ważnych instytucjach miejskich? No bo to postanowienie czy ogłoszenie tej, no już nie, nawet nie decyzji, tylko wykonania tej decyzji przez Rafała Trzaskowskiego natychmiast wywołało komentarze, które też mi się cisną na usta. Panie prezydencie, odwagi! Zaczął pan od szpitali, a tam czekają tramwaje, drogi, wodociągi, ileś innych miejskich spółek, w których świetnie wiemy, że są, no, są politycy i też tam z kompetencjami bywa różnie. Jak się tym osobom przyjrzeć i prześwietlić, no to oczywiście tak, zdarzą się tacy, którzy są bardzo zdolni, kompetentni i doświadczeni. Ale,
4: jakoś politycy, no jakby, zawsze na tych bardzo zdolnych, kompetentnych i doświadczonych się powołują i mówią, żeby nie krzywdzić. Jakub Stefaniak z PSL-u w wywiadzie politycznym mówił o tym, że no, legitymacja partyjna to powinien być tylko drobny dodatek do działalności publicznej.
5: Powiedział tam Jakub Stefaniak też jedną ważną rzecz, że nie powinniśmy ludzi sekować za to, że są politykami, i tak, z tym bym się zgodziła, rzeczywiście jest coś takiego w społeczeństwie, czy no, niektóre osoby, czy niektóre media trochę podważają to nasze zaufanie do osób sprawujących funkcje publiczne i polityków, ale no przepraszam, ale ci politycy naprawdę sobie bardzo często na to zasługują i osoby, które zajmują się samorządem, dziennikarze, aktywiści bardzo dobrze wiedzą, że z tymi kompetencjami, no to często jest to jednak kompetencja współpracowania z odpowiednią osobą, czy kompetencja znalezienia się na odpowiedniej liście wyborczej. I to na przykład opisał Business Insider, pokazując, jak na 20 sprawdzonych przez nich szpitali w 15 szefami ich były osoby, które wcześniej kandydowały z list PSL-u lub Platformy Obywatelskiej. No jakoś te kompetencje także rzeczywiście hojnie przypadają tym osobom, które zupełnie przypadkiem mają legitymacje partyjne.
4: Tak, a od 25 lat marszałkiem województwa mazowieckiego jest polityk PSL-u Adam Struzik. I jakoś tak się te dane z tym korespondują. A premier Donald Tusk dzisiaj przy okazji posiedzenia rządu mówił, że on będzie liczył na bardzo szybkie działanie, na poważną rozmowę z szefostwem MSZ-u i odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia. No to może o składce zdrowotnej powinniśmy porozmawiać na przykład.
5: To jedno, ale no, prawdę mówiąc, szef rządu, który jest tym szefem rządu od 30 miesięcy i mówi teraz o jakichś odważniejszych reformach dotyczących systemu opieki zdrowotnej i mówi o tym, że teraz będzie ich wymagał, no nie brzmi to bardzo poważnie. Choć rozumiem, że premier Donald Tusk wszedł tu trochę w taką rolę kogoś, kto jest nieco zaskoczony tym, co się dzieje, że no, nie wiem, nie powiedzieli mu, jak jest źle, a poza tym no, to są jakieś takie pojedyncze przypadki bardzo chciwych, skorumpowanych osób. No, ale może coś tam w tym systemie trzeba by pomajstrować. No, ale naprawdę, o tym, że polski system opieki zdrowotnej wymaga nie wymaga naklejania plastrów, tylko poważnej, głębokiej, nawet nie wiem czy reformy, no, jakiejś ogromnej zmiany, przemyślenia w ogóle tego, na czym on się opiera, co jest jego fundamentem. Bo w tej chwili fundamentem są wyceny i koszty. I to, że pacjent jest pewnym kosztem i na pacjencie trzeba zarabiać. A w tym systemie jednak chyba fundamentem powinien być pacjent, który jest chory i który ma prawo do pomocy. I to, czy tę pomoc dostanie, czy nie, powinno być zasadnicze. No więc premier dzisiaj o tym mówi. Czy pytanie, które właściwie powinniśmy tego pilnować i jako dziennikarze, i jako obywatele, którzy się temu wszystkiemu przysłuchują, czy za tym dzisiejszym takim mocnym stwierdzeniem Donalda Tuska pójdą jakiekolwiek kolejne kroki? Bo ja naprawdę nie przypominam sobie, żeby pani ministra Sobierańska-Grenda stanęła na mównicy sejmowej i powiedziała: słuchajcie, mam taki i taki plan. On składa się z 5 głównych punktów, które wszyscy będziecie w stanie zapamiętać. Rozliczajcie mnie z tego. Ja dzisiaj zajrzałam do takiego podsumowania tego, co robi rząd, bo jakiś czas temu minister Berek opowiadał o tym, że on przejął taką odpowiedzialność za prowadzenie działań rządu i to, żeby rząd dowoził różne rzeczy. No i po pół roku powstał taki raport z wykonania priorytetów rządu. I w tym obszarze zdrowia jest taki punkt 27, priorytet 27, też nie wiem czemu, bo to jest dopiero 27. Zdrowy szpital, bezpieczny pacjent. Priorytet minister zdrowia. Ja daruję Państwu czytanie opisu tego priorytetu, bo jest to napisane takim językiem, że kompletnie nie da się tego zrozumieć. Tam są uelastycznienia, racjonalizacje, wdrożenia, konsolidacje i tak dalej, i tak dalej.
4: Samo hasło pobrzmiewa standardami, według których lekarz powinien się przedstawiać. W sensie mówimy o rzeczach absolutnie elementarnych.
5: Tak, natomiast główne działania planowane do realizacji w drugim kwartale 2026 roku, no tym, który się właśnie kończy, to jest ogłoszenie konkursu, którego celem jest wybór wniosków w zakresie dofinansowania. I w ramach tego konkursu zaplanowano cykl webinariów informacyjno-szkoleniowych.
4: No, tak powiem, reforma systemu ochrony zdrowia w swoim piku, że tak powiem. Ja mam taką tezę, że wokół ochrony zdrowia musi być już bardzo źle, żeby to się zaczęło robić opłacalne politycznie, żeby zrobić parę bardziej niepopularnych kroków. Niepopularnych, ale jednak popularnych, bo musimy się zająć czymś, co jest już w bardzo głębokim kryzysie. I prawdę mówiąc, te zapowiedzi premiera odczytuję jako zapowiedzi ruchów pozornych.
5: Też bym miała takie przekonanie. Tak też tak to czytam. Natomiast no, wśród polityków panuje takie przekonanie, że na zdrowiu nie da się przegrać, że ludzie nie wymagają od nich tego, żeby cokolwiek zmienili w tym obszarze, ponieważ wszyscy wiemy, że to jest stajnia Augiasza, że tam jest strasznie, że jest to skomplikowany system. My to też ciągle słyszymy od polityków, to jest bardzo skomplikowane. No więc w związku z tym mogą wszyscy robić jakieś ruchy pozorne albo właśnie ogłaszać jakieś konkursy i organizować cykle webinariów i tym mydlić oczy ludziom, że to są te zmiany, które przeprowadzają. Natomiast no być może my jesteśmy w takim momencie, że no, politycy zobaczą na tych słupkach sondażowych, że jednak ludzie już są tak wkurzeni i tak zdegustowani tym, co się dzieje, tym uprzywilejowaniem pewnych grup, tym, że oni nie mogą się dostać, doprosić tych zabiegów czy procedur medycznych, których potrzebują, a dla innych jakoś znajduje się to miejsce, że może może zaczną wyborcy też wymagać tego od polityków. No problem polega na tym, że wszyscy, którzy sprawowali władzę, mają tutaj dużo za uszami w tej sprawie, albo w sumie nie mają za uszami, bo mają za uszami bezradność. Bezradność, brak odwagi, rozkładanie rąk.
4: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiada, że posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek złoży wyjaśnienia przed kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej w sprawie badania, jakie przeszła w szpitalu Żywcu. Według portalu Zero.pl mocno poza kolejnością. Czy ty widzisz w polskiej klasie politycznej jakiś pomysł na załagodzenie tego pogłębiającego się kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, który zaczął się od decyzji prezydenta, albo eskalował bardzo wyraźnie, po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a potem odpowiedź o odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu, teraz trochę wyścig na to, kto odeśle jaki order, no i Zełenski nie przylatuje do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy, która miała być sukcesem polskiego rządu.
5: Ja raczej widzę to, że większość klasy politycznej próbowała się budować na tym konflikcie, bo znowu to jest coś, co wychodziło politykom w badaniach od bardzo dawna, już w trakcie kampanii prezydenckiej, ale też od niektórych słyszałam to wcześniej, że ta nieufność wobec Ukraińców i jakieś takie poczucie niewdzięczności klasy politycznej ukraińskiej narasta w społeczeństwie. No i stopniowo wszyscy ochoczo wskakiwali na tego konika. No i w końcu ten konik dojechał tu, gdzie dojechał. I mamy teraz rzeczywiście te akcje odsyłania orderów i przerzucania się jakimiś symbolicznymi gestami. No, natomiast mało jest prób czy wyjścia, nawet nie wiem, czy wyjścia z tego konfliktu, bo to wszystko trzeba było robić wcześniej. Wiemy, że w pewnym momencie wszedł Aleksander Kwaśniewski, jakoś w to się zaangażował. Też nie wiem, dlaczego nie wcześniej. Przecież to jest człowiek, który ma świetne relacje i bardzo duże doświadczenie. To jest jedna z rzeczy, które mogliby robić rządzący. Wykorzystywać osoby, które mają doświadczenie, relacje, nawet jeśli są z innej opcji politycznej, czy niekoniecznie są związani z premierem, prezydentem. Natomiast to jest o tyle trudne, że w przypadku prezydenta ten konflikt został oceniony przez jego środowisko w ten sposób, że służy prezydentowi. Mój redakcyjny kolega Bartosz Kocejko określił to jako dyplomację dopaminową. Taki szybki strzał, który daje dużo energii i mocny jest i widoczny, robi nagłówki, gest symboliczny, z którego niewiele wynika, jeśli chodzi o taką nawet niepolityczną współpracę między naszymi krajami. Ale my przecież wiemy, że Ukraina niesamowicie się rozwinęła militarnie. My moglibyśmy współpracować w tej sferze dronowej, że tak powiem, technologii dronowych, czy w medycynie, w zdrowiu, o którym wcześniej mówiliśmy. To wielokrotnie mówili ukraińscy lekarze, że oni zdobywają takie doświadczenia na froncie, pomagając tam ludziom, że przechodzą jakieś najwyższego stopnia studia medyczne, z których my też moglibyśmy korzystać. Ale to leży i kwiczy, bo to, co mogłoby się dziać na poziomie współpracy ludzi czy poszczególnych grup zawodowych, no jest umoczone teraz w tym właśnie dopaminowym konflikcie, który służy temu, żeby znaleźć się na nagłówkach albo żeby zbudować jakiś mur obronny przed inną frakcją polityczną, bo ja mam też takie przekonanie, że Karol Nawrocki zrobił to, co zrobił po to, żeby być bardziej konfederacki niż Konfederacja, chociaż te antyukraińskie tony też grają mu w sercu od dawna, choć nie wtedy, kiedy mówił, że Ukraińcy mają sami prawo wybierać swoich bohaterów i nazywać ulice jak chcą, a tak mówił, kiedy był prezesem IPN-u.
4: No, ale punkt widzenia wiadomo od czego zależy. Bardzo dziękuję. Agata Szczęśniak z OKO.press, autorka audycji Jest Temat w Tok FM, była gościnią wywiadu politycznego. Raz jeszcze powiem, Jest Temat w niedzielę o godzinie 11. Teraz jest 17.58. Dzięki wielkie. 17.58. Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Maciej Jarząb, realizował Krzysztof Woźniak. Adam Ozga, spokojnego wieczoru. Punktualnie o 18.00 wraca Tok 360. Marietta Wiśniewska, Wojciech Musal.
6: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
7: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
6: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
8: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Wtorek, 23 czerwca, jest 18.
13: Źle się stało, ale polski rząd przyjmie każdego przedstawiciela Ukrainy, mówił gość wywiadu politycznego w Tok FM.
12: Konferencja w Gdańsku poświęcona odbudowie Ukrainy odbędzie się bez Wołodymyra Zełenskiego, jednego ze współorganizatorów tego wydarzenia.
13: Wieża Eiffla zamknięta z powodu upałów. 40-stopniowe temperatury zagoszczą także w Polsce.
12: Przed wakacjami tanieje złoty. Kluczowa jest jednak siła nabywcza i realnie stać nas na coraz więcej, uspokajają eksperci. Podsumowanie dnia w Tok FM, Tok 360. Marietta Wiśniewska.
13: Witam ponownie.
12: I Wojciech Musal. Zapraszamy.
13: To To są poważne tematy, ale polski rząd przyjmie każdego przedstawiciela państwa ukraińskiego. Jednak źle się stało.
12: Tak, sprawę nieobecności prezydenta Ukrainy w wywiadzie politycznym w TOK FM komentował Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z PSL-u.
13: Zamiast Zełenskiego do Polski przyleci premierka Julia Sferydenko.
12: Nieobecność ukraińskiego przywódcy to jest wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów.
14: Dzisiaj oprócz patriotyzmu rozumianego przez pryzmat historii musimy mieć też patriotyzm gospodarczy. I ja dzisiaj czytam te wszystkie działania znowu Pałacu Prezydenckiego jako próbę rozbicia tego forum, które ma miejsce w Gdańsku. Zresztą na razie im się udaje, no bo Zełenski nie przyjeżdża. Jako też takie sypanie właśnie te, cytując klasyka, piachu w tryby rządowi. Dlaczego? Dlatego, że idzie za dobrze. Proszę zobaczyć, pan Nawrocki już raczył dzisiaj pochwalić sejf, a wcześniej krytykował. Ja już dzisiaj nawet taki wierszyk powiedziałem, tak? No.
15: Jaki wierszyk?
14: Najpierw wetuje, a później chwali. Jak byście tego pana nazwali? Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tego patriotyzmu gospodarczego i pragmatyzmu gospodarczego. Szanowni państwo, my musimy pamiętać o tym, że jeżeli te relacje z Ukrainą nie będą dobre, to polskie firmy nie mają czego szukać na forum odbudowy Ukrainy i później przy odbudowywaniu Ukrainy. I my nie dopuścimy, żeby tak było, bo to jest, nie jest w interesie polskiej gospodarki.
13: Tak w wywiadzie politycznym TOK FM komentował Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z PSL-u. Nieobecność prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku.
12: Napięcia powstały po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA. W Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
13: A na konferencji w Gdańsku na podpisanie będą czekały umowy o współpracy przy odbudowie Ukrainy, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
16: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem, to myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
15: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
16: Teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU, poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim. Jeśli chodzi o projekty dwustronne, duże, infrastrukturalne, no to one wymagają dopracowania sposobu finansowania i tak dalej, więc one są.
15: Ale wymagają poprawy relacji między Warszawą a Kijowem?
16: To nie jest związane z polityką, to jest związane z znalezieniem dobrego finansowania z instytucji międzynarodowych. Nie widzę żadnego związku między polityką a projektami infrastrukturalnymi.
12: Rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka.
13: Operatorzy wieży Eiffla zamknęli zabytek ze względu na upały.
12: Ostatnia noc we Francji była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Puzorze na zachodzie kraju po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni Celsjusza.
13: Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła barierę 40 stopni. Mieszkańcy nie są przyzwyczajeni do tak wysokich temperatur. Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
12: Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w weekend, także u nas. Tak gorąco. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur.
13: A to dlatego, że zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy. Mówił w TOK FM kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesor Łukasz Małek.
17: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia. To są takie najczęstsze początkowe objawy. Jeśli one towarzyszą zbyt długiemu przebywaniu właśnie na słońcu w wysokiej temperaturze, no to należy kontakty ze sobą powiązać i wtedy poszukać pomocy, przemieścić się do jakiegoś miejsca, gdzie ta temperatura jest dużo niższa, schłodzić się, przyjmować zimne napoje, żeby po prostu znormalizować tą temperaturę. To też zapobiegawczo oczywiście można robić, wiedząc, że taka sytuacja może mieć miejsce, czy że możemy być na to narażeni.
12: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia.
13: Polski złoty akurat na początek wakacji trochę słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego.
12: Ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy też funtów kupowanych na wakacje to jest jedna sprawa, a druga to jest kurs realny, pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą. Mówił o tym w popołudniowym EKG Michał Stajniak, analityk XTB, z którym rozmawiał Wojciech Kowalik.
18: Czy biorąc pod uwagę tę realną wartość złotego, my na zagranicznych wakacjach poczujemy w tym roku, że stać nas na więcej?
19: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej. Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej. Jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo, Hiszpania, Grecja już nie do końca, ale też po części można tak powiedzieć, że w ostatnich latach miała się nieco gorzej gospodarczo niż Polska, ale to się też zmienia, no to tam faktycznie będzie to widać, że aż tak te ceny nie odstępują od tego, co jest w Polsce, a nierzadko jest tak naprawdę taniej.
18: Rośnie ta nasza siła nabywcza?
19: Zdecydowanie tak.
12: Oczywiście rośnie także dzięki coraz wyższym pensjom w przeliczeniu na euro płacę w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważali ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się.
13: I zostajemy przy pieniądzach. Na większe podwyżki nauczyciele z kolei muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku.
12: Ministra edukacji mówi w TOK FM, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
20: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
13: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
12: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ZNP w tej sprawie.
13: Mieszkanki podłódzkich Pabianic nie będą już mogły korzystać z tamtejszej porodówki.
12: Oddział będzie zlikwidowany z powodu małej liczby porodów. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
21: W związku z likwidacją porodówki w Pabianickim Centrum Medycznym ciężarne z Pabianic będą musiały korzystać na przykład z porodówki w ośrodku imienia Madurowicza w Łodzi. Obie placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
22: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
21: Do porodów w Madurowiczu zachęca jego położna Anna Różycka.
23: Kobieta rodząca, gdy zgłasza się do izby przyjęć, tam jest przeprowadzony wywiad wstępne przez położną. Mamy 4 sale porodowe, 2 bardziej przestronne, większe, 2 mniejsze, bardziej kameralne. Są to pojedyncze sale.
21: A porody w Pabianicach będą możliwe jeszcze tylko do końca czerwca. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
13: Akcja odławiania niedźwiedzi w Bieszczadach idzie szybciej niż zakładano.
12: Z 18 zaplanowanych do przesiedlenia zwierząt złowiono już 8. Wszystkie z nadajnikami GPS lub chipem zostały przeniesione z dala od zabudowań.
13: A jaki jest cel? Mniej konfliktów z ludźmi. Reporter TOK FM Marcin Starzec sprawdzał, czy to wystarczy.
24: Akcja trwała kilka dni. Leśnicy wskazali miejsca, gdzie do zwierząt można było bezpiecznie podejść, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
25: Udało odłowić się 8 osobników i to jest bardzo dużo. Nie sądziliśmy, że tak łatwo nam się uda.
24: Specjalną uwagę poświęcono 2 młodym samicom z Wołkowyi,
25: które pozostawiane przez matkę pojawiały się blisko zabudowy i stanowiły atrakcję turystyczną. W związku z tym to było priorytetowe, aby te niedźwiedzie realizować. przelokować w miejsce, gdzie będą miały spokój, gdzie nie będzie ich kusić do tego, aby zbliżać się do zabudowy. I nasze obserwacje, nasz monitoring pokazuje, że chwilowo to działa.
24: Monitoring na razie nie pokazuje, by niedźwiedzie wracały na swoje stare rejony bytowania, ale to wciąż jeden element planu. Na ustawę o broni gładkolufowej, którą będzie można przepłaszać zwierzęta, Bieszczady muszą jeszcze poczekać. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
12: Tematy dnia wybrał dla Państwa Krzysztof Horwat. Jest z nami Artur Żak z platformy Czarne Niebo. Dzień dobry. Jedną z informacji dnia jest ta, która dotyczy konferencji poświęconej tematowi odbudowy Ukrainy. Na tej konferencji nie będzie Wołodymyra Zełenskiego, który jest jednym z jej gospodarzy. Pytanie, dlaczego Zełenski nie przyjedzie do Polski? Dzień dobry jeszcze raz.
0: Dzień dobry, kłaniam się nisko ze Lwowa. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, panie redaktorze. Tutaj faktycznie już chyba ze dwa dni temu stwierdziłem, że chyba lepiej na te tematy związane właśnie z tą eskalacją ukraińsko-polską nie rozmawiać. No niestety politycy, dyplomaci nie dają nam takich szans jako dziennikarzom, żeby o tym nie rozmawiać. To jest faktycznie sytuacja dosyć dziwna. Dziwna a z tego powodu, znaczy z dwóch powodów. Z jednego powodu, że to jest właśnie konferencja, która jest poświęcona odbudowie Ukrainy i wydawałoby się, że dla Ukrainy musi być nader ważna. Czwarta tak duża konferencja organizowana właśnie w Polsce, organizowana w Europie. A drugi powód, który dla mnie jest całkowicie niezrozumiały, nawet w zaproszeniach przecież, pomimo tego, że no, głównym organizatorem jest rząd Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej jednak w zaproszeniach ponoć, przynajmniej taką informację mam, figurował zarówno rząd polski, zarówno Donald Tusk jako premier i prezydent Ukrainy. Już wczoraj docierały tego typu informacje z Kijowa, że Kijów będzie postępował według protokołu dyplomatycznego, tak, czyli że jest równoznaczność stanowisk, czyli premier, z jednej strony premier, z drugiej strony. I w normalnej sytuacji chyba by, jeżeli by Ukraina nie prowadziła działań wojennych, jeżeli by Ukraina nie była krajem, który się broni, którego niemalże 20% terytoriów jest terenami okupowanymi, no to można by było się z tym zgodzić. Niestety tutaj ja mam wrażenie, że właśnie notable nie dają nam szans na nawet relatywne uspokojenie danej sytuacji. No niemalże co nawet nie codziennie, ja mam wrażenie, że co kilka godzin jakaś petarda wybucha. No, nie wiem, w jaki sposób to będzie wytłumaczone też tym wszystkim gościom, którzy tam przybędą.
12: A możemy liczyć w tej sprawie na business as usual, patrząc na ten plan konferencji, bo tam mają być jakieś umowy podpisywane. Może to jest kwestia symbolu, ta nieobecność, a jednak sprawy pójdą do przodu.
0: Znaczy ja mam taką nadzieję, no niestety ta nadzieja jest dosyć nadzieją moim zdaniem wątpliwą, bo oczywiście tam chyba, jeżeli się nie mylę, około 160 umów ma być podpisane, tylko polsko-ukraińskich jest chyba na poziomie 60 dużych umów, no chociażby PZU, które jest dużym graczem na Ukrainie, a ma się stać jednym tak naprawdę chyba największym graczem rynku finansowego, ubezpieczeniowego na terenie Ukrainy, także sektor stricte bankowy. Więc no, ja chciałbym liczyć, że jednak właśnie biznes, który no, kieruje się nie zawsze, a może przeważnie nie kieruje się emocjami, tylko właśnie potencjalnym zyskiem, w jaki sposób będzie mógł to nakierować. No, my nawet w własnej redakcji często przecież ten problem między Ukrainą i Polską nie powstał w roku 2026. Tak? Ja mam wrażenie, że my co jakiś czas gasimy pożary, które na równym miejscu są wznieśane. No, chociażby 2023 rok i przedsiębiorcy mają możliwość tłumaczenia. No, chociażby powoływania się na to, że jednak saldo wymiany handlowej pomiędzy Polską i Ukrainą jest korzystne dla Polski. No, jeżeli się nie mylę, to w 2020 2025 roku niemalże dwukrotnie przewyższały polskie zyski, to znaczy towary z Polski, towary, które z towarami, z których wysyła Ukraina na teren Rzeczypospolitej.
12: Jakie znaczenie dla strony ukraińskiej ma konferencja w Gdańsku?
0: No, sądząc tak naprawdę po deklaracjach, każda, już te cztery się odbyły, to jest jedna z główniejszych platform, na której się dyskutuje na temat nie tylko odbudowy, bo ona się nazywa jako odbudowa, ale moim zdaniem tam jest poruszane też wiele tematów, które są potrzebne teraz. No bo tak się składa, że jednak Ukraina wojny nie wygrała, więc bezpośrednio dyskutować o tym, o odbudowie, myślę, że przyjdzie największy czas i najwłaściwszy czas po zakończonej albo zawieszonych działaniach wojennych. Dodatkowo no, Polska też tak się składa, że nie jest też w pełni bezpieczna. No, żyjemy w takich specyficznych czasach i czasami mam wrażenie, że właśnie politycy o tym zapomnieli. Ja liczyłem na to, że jednak po tym takim, no, posłużę się taką odpowiedzią ze stand-upu, takiego punchu ze strony prezydenta Zeleńskiego, odesłania właśnie orderu Orła Białego, że na tym się zakończy. No jednak później się zaczął orderopad. O ile minister Sybicha no, w jakimś stopniu był zobowiązany do pójścia w ślady, no to na przykład no, nie rozumiem niektórych innych decyzji. No przede wszystkim też nie do końca rozumiem decyzji ambasadora Ukrainy w Polsce, którego notabene bardzo szanuję za jego działalność. Moim skromnym zdaniem to jest jeden z najlepszych ambasadorów Ukrainy w Polsce. No bo nie do końca sobie wyobrażam, w jaki sposób teraz ambasador Bodnar będzie prowadził swoją działalność dyplomatyczną w Polsce. No, mam wrażenie, panie redaktorze, że to jest taki ciągły proces, jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu i często zapominamy właśnie o tym, że korzystają na tym inni i nie tylko Kreml, bo ten wyświechtany taki argument w przestrzeni informacyjnej, ale także inni, no bo nie wiem, czy dobrze pan pamięta sytuacji z 2023 roku, kiedy faktycznie po skandalicznym przemówieniu w ONZ-cie Zeleńskiego, no Polska postanowiła ukarać Ukrainę w ten sposób, że radykalnie obniżyła reprezentację na pierwszej konferencji odbudowy Ukrainy w Kijowie.
12: No, dobrze, że pan o tym przypomina, dlatego że to pokazuje, że jakieś takie kryzysy potrafią przeminąć. Została nam minuta rozmowy i chciałbym właśnie, żeby pan powiedział, czy dla pana wygląda to jako początek przewlekłego konfliktu, czy może jakieś takie turbulencje po drodze do czegoś, do odbudowy Ukrainy?
0: Na długotrwały konflikt my sobie nie możemy pozwolić. Mam nadzieję, że jednak myśląc strategicznie, zarówno Ukraińcy, zarówno władza Ukrainy, jak i Polski będą w stanie wypracować jakiś kompromis. No tak się składa, że jednak Ukraina, powtórzę to, nadal walczy i myślę, że tutaj bym apelował tylko i wyłącznie do większego rozsądku i spokoju. No, mam wrażenie, że jednak czasami lepiej milczeć i nic nie robić, niż powodować kolejne zamieszanie.
12: Artur Żak z Platformy Czarne Niebo był z nami w podsumowaniu dnia TOK 360. Już tylko minuta dzieli nas od najnowszych informacji, które będziemy mieli dla państwa o godzinie 18.20. A po informacjach będzie jak zwykle o tej porze ostatnio o Mundialu.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
1: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 18.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk przybył już do Budapesztu. Razem z szefami rządów Węgier, Czech i Słowacji weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Szczyt odbywa się na zaproszenie premiera Węgier, Petera Modziora. Ostatnie takie spotkanie z udziałem szefów rządów odbyło się w lutym 2024 roku. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na Platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Od jutra mieszkańcy Gdańska będą musieli zmierzyć się ze sporymi utrudnieniami na ulicach. To w związku z konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Największych zmian należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Utrudnienia obejmą też komunikację miejską.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
12: Ten sygnał oznacza, że czas na Mundial w TOK FM. Michał Waszkiewicz po drugiej stronie we Wrocławiu, w studiu TOK FM.
14: Jestem.
12: Ze studia TOK FM w Warszawie mówi do Państwa Wojciech Muzal. To już za 28 minut, za 38 minut będzie mecz kolejny w ramach tego Mundialu Portugalia-Uzbekistan. Ta druga drużyna to chyba po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata.
14: Tak, to jeden z czterech debiutantów, który wywalczył awans i to wszyscy mówią, że po co takie drużyny przyjeżdżają, gdybyśmy nie powiększali mundialu do 48 zespołów, to nie musielibyśmy tego oglądać. Akurat Uzbekistan wywalczył awans w normalny sposób w azjatyckich eliminacjach, więc nawet gdyby to był mundial tak jak wszystkie poprzednio od 1998 roku, czyli w składzie 32-zespołowym, to Uzbekistan i tak byśmy oglądali. Pytanie, czy bylibyśmy z tego zadowoleni, że Uzbekistan musimy oglądać? No, powiem szczerze. 1-3 na otwarcie z Kolumbią, nic specjalnego, ale też chyba nie było dużych oczekiwań, że Uzbekistan na tym turnieju coś zwojuje.
12: A Portugalia może sobie pozwolić tutaj na jakiś błąd?
14: Portugalia już popełniła błąd w pierwszym meczu, bo przecież zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Portugalia to jest drużyna trochę nietypowa dlatego, że ma niesamowite bogactwo w środku pola. To jest prawdopodobnie, być może najlepsza pomoc w tym momencie na świecie, jeśli chodzi o wszystkie reprezentacje, które przyjechały na Mundial. Ale z przodu jest Cristiano Ronaldo. I mówię ale, dlatego że Cristiano Ronaldo parę lat temu byłby gwiazdą tego zespołu i postrachem wszystkich drużyn. Natomiast dziś niestety jest on hamulcowym tego zespołu. To zresztą go odróżnia bardziej od Leo Messiego, odwieczny pojedynek, który z nich jest najlepszym piłkarzem w historii. Zostawmy go, bo takie rzeczy oczywiście są nierozstrzygalne, bo jeden weźmie pod uwagę jedne rzeczy, inny drugie. To są już spory dla kibiców. Natomiast jeśli weźmiemy uwagę, jak obaj panowie się starzeją, przypomnę, jeden ma 41, drugi 39 lat i w jakiej formie są na tym mundialu, to widać dwie zasadnicze, czy inaczej, jedną zasadniczą kwestię, która ich różni. Leo Messi sprawia, że wszyscy jego koledzy w reprezentacji są jeszcze lepszymi piłkarzami. Cristiano Ronaldo sprawia, że wszyscy jego koledzy są gorszymi piłkarzami, bo muszą grać na Cristiano Ronaldo. To jest wręcz bardzo trudne. Nie zmienił tego nowy selekcjoner. Wydawało się, że po Fernando Santoszu, jeśli przyjdzie Roberto Martinez, będzie umiał się od tego Ronaldo trochę odciąć. Będzie umiał posadzić go na ławce, kiedy będzie taka konieczność. Portugalia ma kim grać. Natomiast jeśli czołowi zawodnicy, wszyscy pomocnicy, kreatorzy gry tej niesamowitej drużyny zbliżają się do pola karnego i zamiast szukać najlepszego rozwiązania, szukają Cristiano Ronaldo, bo on inaczej będzie obrażony, zły, będzie machał rękami w szatni, ręki nie poda, to sprawia, że ta drużyna jest gorsza. Jest bardzo ciekawa statystyka, bo to jest oczywiście wybitny piłkarz, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. On do tej pory na wielkich turniejach, czyli na mundialach i euro, rozegrał 53 mecze. Strzelił 22 gole i zanotował 9 asyst. Dokładnie.
3: atak, 22 gole, 9 asyst. Z czego w ostatnich 10 meczach, z tego całego dorobku, zanotował jedynie asystę i nie strzelił żadnego gola. To pokazuje niestety ten zjazd dość mocny Cristiano Ronaldo i tak właśnie bym diagnozował problem tej reprezentacji. O dziwo, że Cristiano Ronaldo jest problemem, a nie gwiazdą tej drużyny.
12: Mm-hmm. No i tak będziemy trochę, jeśli pozwolisz, skakać po tych dzisiejszych meczach, które będą i po tym, co się też wydarzyło, no bo Messi w tej chwili błyszczy, mając już na swoim koncie rekord wszechczasów na mundialu. Jeszcze wczoraj o tej porze w TOK 360 no byliśmy przed tym, trochę zakładając, że tak właśnie się wydarzy i stało się.
3: No stało się, w ogóle jest niesamowite to, że te gwiazdy błyszczą, tak? Nie wszystkie, bo mówimy o Ronaldo, że nie. Natomiast jak patrzymy na Erlinga Haalanda, Kyliana Mbappé i przede wszystkim Leo Messiego, oni strzelają jak na zawołanie. 5-4 gole, niesamowita forma. Leo Messi potwierdza swoją wielkość. Oczywiście, że była jasność, bo dość łatwo przejść na tę stronę, kiedy mówimy, że Leo Messi jest geniuszem i w ogóle rozegrał wielki mecz. Nie, on strzelił 2 gole, nie strzelił karnego i przez wiele fragmentów tego spotkania nie grał najlepiej, tak? Ale najważniejsze jest to, że Argentyna wygrywa. Wszystkie gole Argentyny na razie w tym turnieju strzelił Leo Messi i no, jest w tym momencie najlepszym strzelcem w historii wszystkich mistrzostw świata, tak? No, z 18 bramek. Już o 2 wyprzedził Miroslava Klozego. Goni go Kylian Mbappé. Ma jeszcze trochę czasu, bo jest dużo młodszy, ale na tym mundialu to się raczej nie wydarzy. No pytanie, czy te gwiazdy będą błyszczeć do samego końca i na ile wystarczy im sił. Oczywiście Leo Messi nie jest po tak ciężkim sezonie jak pozostali w Europie, bo jednak Leo Messi gra w piłkę na co dzień za oceanem w barwach drużyny Interu Miami, więc nie oszukujmy się, tam można sobie poczłapać i trochę przejść obok jednego czy drugiego meczu. W Europie ta intensywność jest dużo większa. Z drugiej strony oczywiście Leo Messi jest starszy, więc gdzieś tam pewnie to się wyrównuje. Z ciekawych tylko rzeczy powiem ci, patrząc jeszcze na to, co działo się wczoraj w tej grupie, patrzymy na te drużyny, które przegrały, tak? Ale patrzymy na Austrię i patrzymy na Algierię, która z kolei wygrała z Jordanią 2-1. To będzie taki mecz w ostatniej kolejce, w niedzielę. Algieria-Austria. I to jest mecz, w którym, uwaga, na dziś można odnieść wrażenie, że żadna z drużyn nie będzie chciała go wygrać. Co jest dość kuriozalne.
12: Dlaczego?
3: Bo trzy punkty, które mają już na koncie w tym momencie, prawdopodobnie, niemal na pewno dadzą awans także z trzeciego miejsca. Czyli jest ogromna szansa, że i Austria, i Algieria wyjdą z grupy i zagrają w 1/16 finału. Natomiast ta drużyna, która wygra, awansuje z drugiego miejsca i wpadnie w 1/16 na Hiszpanię, czyli jednego z głównych faworytów. A drużyna, która będzie trzecia, zagra na przykład z Belgią, która na tym turnieju wygląda bardzo słabo, więc opłacałoby się z tej grupy wyjść z miejsca trzeciego. No ale taka matematyka zacznie się dopiero od jutra, jak rozpoczniemy już tę trzecią kolejkę decydującą fazy grupowej. Na szczęście już niech ta faza grupowa się kończy, już przejdźmy do meczów, które naprawdę mają znaczenie.
12: No dobra, za chwilę przejdziemy, ale zaciekawiłeś mnie to. Jak sobie wyobrażasz takie spotkanie, gdzie to nie jest cel?
3: Kibice, myślę, Wojtek, pamiętają takie spotkanie doskonale, ale może nie dokładnie w takim sensie, ale był to mecz ostatni Polaków na mundialu w Rosji w 2018 roku. Polacy prowadzili 1-0 z Japonią. Japonia, przegrywając ten mecz tylko 0-1, miała zapewniony awans, więc jakby wynik i tak był dla niej dobry, po prostu nie mogła stracić więcej. A Polacy, którzy oczywiście po meczu otwarcia i meczu o wszystko grali już tylko o honor, zależało nam na tym, żeby ten mecz po prostu wygrać i nie nadziać się na żadną kontrę, przypadkową akcję Japończyków, żeby wrócić z podniesioną głową i wygrać mecz o honor. I to był taki mecz, gdzie przez 50 minut, może 30, nie pamiętam dokładnie, ale właściwie gdy piłka leżała na środku boiska, to jedni i drudzy by do niej nie biegli. No są takie mecze czasem na mundialach, że jednym i drugim właściwie nie zależy. I tu może być podobnie. Oczywiście dziś gdybamy, Wojtek, bo może być równie dobrze tak, że Austriacy podrażnieni, oni czują się pewni siebie i uważają, że z Hiszpanią wygrają, więc przegrali z Argentyną, wyjdą na Algierię, zleją ją 5-0 i wyjdą z drugiego miejsca w grupie. Jasne, to się może wydarzyć. Natomiast no, na dziś chyba nikt nie chciałby z tą Hiszpanią grać i no nie jestem zdziwiony. Dziś obok Argentyny czy Francji ta Hiszpania, nie wiem czy wygląda już najmocniej, ale na papierze jest zespołem jednym z najlepszych.
12: Jeśli chodzi o dzisiejsze takie plany dotyczące kibicowania, związane z mundialem.
3: No Anglia-Gana, 22, to zdecydowanie jest mecz. Tak, to jest mecz i o normalnej godzinie, dobrej, no bo ten mecz Portugalia-Uzbekistan, ja oczywiście go obejrzę. Natomiast Anglia i Gana grają o wyjście z grupy. Obie drużyny wygrały swoje pierwsze mecze, z czego Anglicy, jeśli patrzymy na te wszystkie wielkie reprezentacje, naprawdę pokazali moc. Pierwsza połowa niezła, ale druga połowa, przypomnę, Anglicy otwarcie grali z Chorwacją, czyli z trzecią drużyną poprzedniego mundialu, z wicemistrzem świata sprzed 8 lat, i oni zagrali w drugiej połowie kapitalnie, koncertowo. Każdy zawodnik, który wchodził z ławki, nie osłabiał, a jeszcze podwyższał poziom tej drużyny. Declan Rice nawet dziś powiedział, wczoraj, przed dzisiejszym meczem na konferencji prasowej, że jeśli oni utrzymają intensywność i poziom gry z drugiej połowy meczu z Chorwacją, to oni są w stanie na tych Mistrzostwach Świata pokonać każdego. Jeśli oni mają taką pewność siebie, jeśli ona oczywiście nie zmieni się w pychę, która przecież kroczy przed upadkiem, to Anglicy mogą naprawdę spełnić swoje marzenie i tutaj dojść nawet do finału, bo mają skład, który gwarantuje jakość. A w końcu z dobrym trenerem, czyli nie z zachowawczym Garethem Southgate'em, tylko z Thomasem Tuchelem, który umie ten potencjał wykorzystać, Anglicy mogą być bardzo groźni, no ale dziś zobaczymy, jak będą prezentowali się na te drużyny, która z jednej strony wygrała pierwszy mecz, ale to był mecz Gany z Panamą, wygrany 1-0 i to po golu w doliczonym czasie gry, więc jakoś nie przesadzałbym, że ta Gana wybitnie mocna. Ciekawostka mam jedną dla ciebie jeszcze, odnośnie tych meczów, które będą przed nami, ale to będzie mecz dopiero w niedzielę, natomiast będzie to mecz, który posędziuje Szymon Marciniak, bo został wyznaczony do sędziowania w trzeciej kolejce, to będzie mecz między Egiptem i Iranem i to jest bardzo ciekawe wydarzenie, także w tym kontekście pozasportowym, bo już przed mundialem, przed losowaniem grup, było wiadomo, że 26 czerwca w Seattle to będzie Pride Weekend i to będzie Pride Match i generalnie będzie to wielkie świętowanie społeczności LGBTQ+. Tak? I od początku było wiadomo, że to będzie ten dzień i ten mecz będzie połączony z tymi obchodami. I to jest mecz Egiptu z Iranem. Obie drużyny protestują, FIFA oczywiście umywa ręce, że nasza jurysdykcja kończy się na bramach turnieju, tęczowe flagi, to nie jest manifest, można, bo to generalnie przecież nikt tego nie zakaże. Wiadomo, że nie będzie można tych wszelkich obchodów w jakiś sposób uciszać. No, a mówimy o krajach, które, no, nie oszukujmy się, jeśli chodzi o społeczności LGBTQ+, to one nie mają tam życia i to dosłownie. W Iranie przecież nawet kara śmierci za to grozi. W Egipcie także niechętnie patrzy się na społeczności LGBT, więc no, to będzie ciekawe wydarzenie. Ciekawe, jak to będzie wyglądało na trybunach i jak zareagują na to piłkarze i sztab obu zespołów.
12: Że tym chętniej właśnie społeczność będzie chciała zwrócić uwagę na siebie, na tolerancję, na akceptację.
3: Zwłaszcza tak, oczywiście na tle krajów, które łamią te prawa człowieka. Oczywiście, że tak.
12: Będzie następował. No to wszystko jak to na Mistrzostwach Świata. Ciekawe nie tylko w tym najbardziej sportowym sensie.
3: Tak, oczywiście, że tak. No chociaż tak jak mówię, no z tym Iranem na razie nie było źle, bo drugi mecz Iranu mamy także za nami. Też nie było żadnych problemów, więc póki co nie jest jakoś szczególnie kontrowersyjny ten mundial, jeśli chodzi o pojedyncze dni i wydarzenia, bo sam w sobie oczywiście, że jest, tak? Jest wielki, rozdmuchany, drogi, nie dla kibiców, niedostępny. Jest mnóstwo rzeczy na tym turnieju, no ale no, będziemy go podsumowywać pewnie w połowie lipca, kiedy on się skończy. Będzie można mówić też pod tym kątem sportowym, czy to był turniej udany, czy nie.
12: Jeszcze o tym, co dzisiaj w nocy. Czy z perspektywy kogoś, kto się wyspał w dzień i ma dużo energii do spożytkowania właśnie w czasie nocnych rozgrywek, pojedynek Panama-Chorwacja o pierwszej w nocy albo Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, czy któryś z nich jest wart uwagi?
3: Nie będę polecał na wszelki wypadek, żeby potem nie było do mnie pretensji, że ktoś nastawił budzik na środek nocy i obejrzał słaby mecz. No są takie pojedyncze, drobne wątki. Tak, o pierwszej w nocy kibice, którzy kochają Lukę Modricza i są wielkimi fanami gry tego, no, to jest poezja futbolu, tak? To jest wybitny piłkarz, który kończy karierę, ma 41 lat. Spieszmy się kochać Lukitę, bo on zaraz karierę skończy, więc warto, bo to być może jeden z ostatnich meczów na wielkiej arenie tego znakomitego piłkarza. Warto wstać. A o czwartej nad ranem Demokratyczna Republika Konga z Kolumbią w barwach Demokratycznej Republiki Konga w obronie Steve Kapłady, wcześniej Legia Warszawa, obecnie Widzew Łódź, więc fani ekstraklasy, jak chcą zobaczyć czołowego obrońca naszej rodzimej ligi, też mogą sobie o 4 nad ranem wstać i już pomyśleć o tym, co czeka ich od połowy lipca, drugiej połowy lipca, gdy ekstraklasa wróci na boisko, bo przecież są też tacy, którzy uważają, że ten mundial dawać ligę, a jak ligę, to tam najlepszą na świecie, czyli naszą, rodzimą, ekstraklasę. No są tacy, więc proszę bardzo, Steve Kapłady o 4 nad ranem prawdopodobnie wyjdzie w pierwszym składzie Demokratycznej Republiki Konga.
12: Michał Waszkiewicz, to był mundial w TOK FM. Bardzo dziękuję. A TOK 360 jeszcze z Państwem przez kilka minut i w tym czasie na pewno zdążymy polecić Państwu temat dzisiejszego mikrofonu w TOK FM po godzinie 20. Paweł Sulik zajrzy do nas po informacjach o 18.40 z zaproszeniem właśnie na tę wieczorną audycję.
8: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. JHM Development.

0: Sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
14: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
15: No, czekam na dobrą okazję.
14: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
15: O, wow! Na pewno skorzystam.
14: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
15: A mają też inne osiedla?
14: Tak! Zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Senackie komisje bez poprawek przyjęły ustawę o zakazie patostreamingu. Już jutro trafi ona na posiedzenie plenarne Senatu. Nowelizacja zakłada, że zapublikowanie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstwa, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby będzie groziła kara do 3 lat więzienia. Jeżeli treści te będą przedstawiały osobę nieletnią, kara będzie wyższa do 5 lat. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan podziękował Polsce za wspieranie procesu akcesyjnego Turcji do Unii Europejskiej. Przekazał, że w trakcie spotkania z Karolem Nawrockim dyskutowali m.in. o wymianie handlowej między krajami, która przebiła pułap 10 miliardów dolarów rocznie. Jak dodał, wspólnie wyznaczyli nowy cel – 15 miliardów. Zbigniew Derdziuk od jutra przestanie pełnić funkcję prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poinformował przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS Liwiusz Laska. Rada Nadzorcza wydaje teraz opinię na temat nowego kandydata. Kiedy to zrobi, minister rodziny, pracy i polityki społecznej wystąpi do premiera o powołanie następcy Derdziuka.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: W podsumowaniu dnia TOK FM teraz zaprosimy Państwa na wieczór do TOK FM. A to dlatego, że po godzinie 20 u nas jak co dzień mikrofon i Paweł Sulik, który będzie gospodarzem dzisiejszej dyskusji z Państwem, bo nasi słuchacze są tutaj w centrum uwagi.

0: w ciągu wieczorów po godzinie 20. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: O czym dzisiaj?
1: Dziś będziemy rozmawiali, skoro mamy Dzień Ojca i świętujemy tak czy inaczej, albo przynajmniej pamiętamy o tym, dzwonimy, albo utrzymujemy telefony, to warto się zastanowić, czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś. To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Rozpoczniemy od rozmowy z profesorem Konradem Piotrowskim, psychologiem z Uniwersytetu SWPS. Pewną zaskakującą rzeczą jest to, że dotarłem do badań, bo nawet takie badania w Polsce już się robi. Jeśli gdzieś się organizuje w gospodarstwach domowych, w rodzinach Dzień Ojca, to kto głównie to organizuje? Matki.
0: Mhm. A było kiedyś inaczej?
1: Prawdopodobnie nie. Za organizację i oporządzenie, jak zwykle kobiety w naszym patriarchalnym społeczeństwie odpowiadały.
0: No tak, ale to
1: język,
0: powinno chyba działać, czy też działa to w dwie strony. Aha. Dlatego, że od mężczyzn należy oczekiwać, ja sam od siebie oczekuję tego, aby stanąć na wysokości zadania, wyróżniając jakoś matki, partnerki, panie kobiety.
1: No ta fraza, której użyłeś, wyróżniając jakoś, brzmi naprawdę pojemnie, tylko kiedy patrzymy na realia i fakty, okazuje się, że większą część usług związanych ze sprzątaniem, usług opiekuńczych, usług związanych z gotowaniem, jeśli ktoś w domu wykonuje, no to przeważającą większość jednak nadal kobiety. Znaczy mamy patriarchat i że się tak wyrażę, nie zawahamy się go użyć.
0: Czyli właściwie można trochę tak odpowiedzieć na pytanie, stawiając tezę, która może sprowokować też do dyskusji, że owszem, wciąż być ojcem jest łatwiej.
1: Trudno powiedzieć, dlatego że tu następuje bardzo duża zmiana i ona zaczyna być badana w Polsce, ją widać i na pewno słuchacze i słuchaczki mają doświadczenia, czy w swoich rodzinach, czy wśród znajomych, sąsiadów, sytuacji, kiedy ojciec zaczyna pełnić rolę, których dotychczas na pewno jego ojciec albo ojciec jego ojca nie pełnił. Te związane z wychowaniem dziecka, z opieką.
0: Godziny ojcowskie, odbieranie macierzyńskie.
1: Oczywiście idzie za tym, bo przed tym idzie cały zmiana formalna. Ale dziś będziemy pytali, jak państwo to widzą. Czy państwo uważają, że dzisiaj jest łatwiej czy trudniej być ojcem niż kiedyś w związku z przemianami kulturowymi i społecznymi, które następują? Nasz numer to 22 44 044. Po godzinie 20 zapraszam słuchaczy i słuchaczki do rozmowy w programie Mikrofon Tok FM.
0: Zaprasza Paweł Sulik. Tok 360 przygotowali dla państwa Michał Kujawski i Szczepan Maziarek. Realizował Krzysztof Woźniak. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Do usłyszenia, mówi państwu Wojciech Muzal.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
4: Dzień dobry.
3: Jacek Balkan, Sławek Paruszewski, bohater naszej audycji. Cała audycja poświęcona wrażeniom z jazdy Porsche 911. Dla odmiany tym razem wersji Turbo S, no ale też powiemy sporo o Porsche 911, bo warto, taka okazja. Ja ostatnio jeździłem 911 pewnie ze 2 lata temu na torze, ale to jeszcze były samochody przed faceliftingiem. Dobrze, kiedy się zaczyna...
4: Nie wszystkie były przed faceliftingiem, dlatego że ten facelifting... przychodził stopniowo, bo...
3: Dobra, to poczekaj, to o nowościach powiemy, o ostatnim faceliftingu za moment. Pozwól mi tylko, żeby nakreślić tutaj, o co chodzi. Domyślam się, że większość słuchaczy kojarzy Porsche 911.
4: Myślę,
3: mamy
4: tak.
3: 8. generację, która jest produkowana od ponad 60 lat.
4: Znaczy 8. generacja jest produkowana od 2019 roku.
3: Tak, ale Porsche 911 od ponad 60 lat. 8. generacja kilka lat i też mieliśmy do czynienia dość szybko z nią w pandemii. Natomiast słuchaj, wtedy zobacz, jak ten samochód, to jest moja impresja, może nie jest wyjątkowo jakaś oryginalna, że niewiele jest takich modeli, które mają tak dużo generacji i pierwsza generacja od ostatniej różni się tak niewiele. Chodzi mi o kształt nadwozia,
4: tak.
3: Bo zobacz Mustanga. Mustang powstał też rok później chyba, pierwszy Mustang, czy nawet w tym samym roku. Zobacz Mustanga teraz, zobacz Forda Mustanga wtedy, prawda? Mimo, że to jest ten sam model. I wtedy to był oczywiście teraz Porsche 911, też nie jest długim autem. Zawsze to było auto sportowe. Miało chyba, popraw mnie, jeśli się mylę, 6-cylindrowe silniki, chociaż były i 2.0 i 3.0 na początku. Były skrzynie przecież manualne, 4-stopniowe. Ostatnio były nawet 7-stopniowe. Ale samochód był, żebym teraz, poczekaj, wrócę może gdzieś do jakiegoś katalogu, 4,29 m. No i powiem ci, chyba już wtedy, nie wiem, czy ty się zgodzisz ze mną, chyba już wtedy wejście tego Porsche 911 to było coś. Był to jakiś chyba szok dla konkurencji, silniki Boxer. Jak ty sądzisz?
4: Szok dla konkurencji to nie był, dlatego że Porsche produkowało trochę mniej dostępne, ale bardzo ciekawe samochody przed 911, zresztą...
3: 356.
4: Dokładnie, model 356. 911 dostępna była też w wersji budżetowej z czterocylindrowym silnikiem, czyli było to Porsche 912. Natomiast tak, to jest ósma generacja produkowana od 2019 roku i to jest taki samochód, który wiesz, jest trochę inny jednak niż wszystko. To znaczy, to jest auto, które... Z czym my możemy to porównać? I nie mówimy tutaj o Turbo SC, która kosztuje 1,5 miliona złotych i ma 2,5 sekundy do setki i tak, ponad 700 koni w tej, w tym najnowszym wcieleniu. No to możemy sobie porównywać do McLarena, do Ferrari, do Lambo, jeżeli chodzi o osiągi, no, jeżeli chodzi o cenę.
3: Tak. Ale najsłabszy ma 394 konie, silnik 3-litrowy, prawda, 6 cylindrów. Wiesz co, zniknął Jaguar F-Type, zniknął Audi R8, no trochę mocniejszy. Ja nie wiem, czy teraz z europejskich, czy amerykańskich. Pewnie by coś może amerykańskiego się znalazło, ale z europejskich? No to ja, trudno jest takiego bezpośredniego konkurenta znaleźć. No,
4: był
3: szkoda.
4: Słuchaj, był ten Mercedes SLS przez moment konkurencją. Potem pojawiła się jeszcze wersja AMG GT,
3: trzydrzwiowa. Może AMG GT.
4: Zresztą nawet w reklamie wykorzystano 911. No próbowano tę 911 podgryzać, natomiast wiesz co, to jest ikona. I trudno stworzyć ikonę, trudno stworzyć konkurencję ikony. Można zrobić samochód, który będzie szybszy, głośniejszy, będzie się lepiej prowadził, będzie wygodniejszy, będzie miał więcej miejsca w bagażniku, będzie miał bagażnik z przodu, a nie z tyłu, jak w 911. Można zrobić wszystko, ale nie da się zrobić ikony.
3: Ale tak, to prawda, ale chyba dopiero po 20 latach, z tego co pamiętam, się pojawił kabriolet, który w tej chwili, albo samochody z otwieranym dachem, które w tej chwili są jednak dość popularne w niektórych krajach, prawda?
4: Są.
3: I też wersje targa. Turbo S pierwsze, o nim będziemy dziś więcej mówić, to też dopiero chyba trzecia generacja Porsche i wtedy 911 i wtedy miał, zdaje się, 420 koni. To były jeszcze ostatnie silniki chłodzone powietrzem wtedy. No dobrze, słuchaj, to Porsche, przecież jeździłeś tą ósmą generacją, jeździliśmy obaj, najpierw po drogach, ja później jeździłem na torze. Samochód zauważyłeś na pewno, on był trochę bardziej masywny od poprzedniej siódmej. On według mnie sporo się zmieniło, nie tylko w środku. Ta ósma generacja, nie wiem, dla mnie była jakimś, może skokiem nie, ale czymś świeżym, no. Jak sądzisz?
4: Tak, to jest, wiesz, to jest fajne połączenie tego, czego oczekujemy, wydając, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych czy 1,5 miliona na auto, czyli oczekujemy tego, żeby tutaj ten... chcemy mieć tę ikonę, tak? I to się udało. Wiesz, jakby mam to szczęście, że jeździłem chyba każdą generacją 911, a kilka miałem. W okolicach 30 urodzin pierwszą sobie sprawiłem, potem miałem jeszcze i kabriolety i coraz nowsze. Żałuję jednego, że w okolicach 2018-19 roku chyba, albo 2020, nową 911 można było kupić za 400 tysięcy złotych. Był taki moment.
3: Powiem ci, że ja pamiętam już wcześniej, oczywiście jeździłem Porsche, prowadziłem nie tylko dziennikarskie, ale kiedyś nawet taki zaszczyt miałem, że mnie zawiozłeś swoim Porsche, żeby się nie tam pochwalić, ale po prostu, żeby mnie odwieźć, rozumiem, że chodziło tylko o zrobienie przysługi, do domu.
4: Bardzo,
3: pamiętasz?
4: Bardzo
3: nie
4: możliwe.
3: Wiem, jakie to było Porsche, ale wydaje mi się, że 911.
4: 911 na pewno.
3: Musiała być. Słuchaj, ale zobacz, bo w tej chwili ten samochód po faceliftingu, niewiele się tam na zewnątrz zmieniło. W środku już mamy wszystkie wyświetlacze cyfrowe, tam już nie ma analogowych wyświetlaczy nigdzie, ale samochód jest według mnie uporządkowany, schludny z zewnątrz, bo odbierałem ten samochód i podjechał. Taki kolor niepozorny, szary. Ja mówię, oj, całe szczęście, że on nie jest żółty albo czarny. Będę spokojnie jeździł. Ma spoiler oczywiście, który widać cały czas. Można go jeszcze bardziej
4: podnieść.
3: Ale to wersja
4: Turbo S, tak.
3: Tak, wersja Turbo S. No i też od razu zostałem poinformowany, że ta wersja wyposażenia jest taka jeszcze bardziej sportowa niż standardowa i ma fotele kubełkowe, które nie są w standardzie w każdym Turbo S.
4: 25 tysięcy wymagają dopłaty.
3: No właśnie. Oczywiście mówię, wiadomo, że jest teraz w Turbo S prędkość tylna skrętna. W standardzie jest 8-stopniowy automat, to są rzeczy w standardzie. Ma też taki system zapobiegający przechyłom. Nie ma tego Porsche Active Management, ma ten system PASM, ale ma dodatkowy system zapobiegania przechyłom. No i jak do niego się wsiada, ciekawy jestem, czy miałeś to samo wrażenie. Jeszcze wsiadanie i zapadanie się w ten kubełek i siedzenie prawie na jezdni, to okej, okay, ale próba wyjścia z tego samochodu,
4: nie,
3: powiem ci,
4: to ja, słuchaj,
3: moja pierwsza próba była trudna. No nie wiem, w każdym razie takie miałem wrażenie.
4: To ja tutaj, nie, absolutnie, ja się tutaj z tym kompletnie nie zgadzam.
3: Ty nie, no bo ty jesteś sprawny.
4: Wiesz,
3: no bo
4: co, nawet nie o to chodzi, może... tylko jakby ja uwielbiam samochody z kubełkowymi fotelami, uwielbiam procedury wsiadania, wysiadania, uwielbiam procedury zapinania szelek. Tutaj mieliśmy zwykłe pasy, ale można było, pewnie można było zamontować takie 4 czy 5-punktowe. Ja to wszystko bardzo lubię i paradoksalnie, mimo że jestem duży, nie gruby, ale wysoki i raczej, no.
3: Szeroki.
4: Tak, to ja nie mam problemu, żeby się zmieścić, żeby się wspiąć, wypiąć i tak dalej. Nie?
3: To... Słuchaj, ważne jest to, że po tym faceliftingu sześciocylindrowe boksery, oczywiście pozostały, chyba już nie ma innych silników, natomiast nawet najsłabszy ma już 394 konie, a nie 385, a my mieliśmy okazję jeździć najmocniejszym Turbo S w historii, bo mocniejszego nie ma. I to jest, słuchaj, chyba no 711 koni, to nie było takiego seryjnego, mówię Porsche, bo nawet teraz mamy Porsche GT3 4.0, ale on ma 3,2 do setki, a ten ma 2,5. No jest to jakaś technologia, no nie powiem, że z kosmosu, bo to tak to źle brzmi, ale jest to naprawdę technologia, Sławek, jest niewiarygodna.
4: To, jest to też przy okazji jeden z najszybszych samochodów, jakim mieliśmy okazję jeździć, to jest 2,5 sekundy do setki.
3: Przyspieszenie,
4: jak
3: tak,
4: to
3: masz rację.
4: Przyspiesza, wiesz, ja tam nagrywałem to na YouTube'a i powiem ci, że do bani to, nie? Bo chciałem, wiesz, tak nagrać taką reakcję z przyspieszenia, wjeżdżanie na autostradę, mhm, i przyspieszenie od 80 do 140. Kurde, mrugnąć nie zdążyłem, wiesz, to, no, co to za nagranie, jak ono trwa sekundę. Nie, znaczy tam półtorej, no, czy dwie, no. Niesamowite to było.
3: Pamiętam pierwsze takie już w audycji moje Turbo S, to było kilkanaście lat temu na torze, tam poza Polską nawet, i badaliśmy przyspieszenie, uważaj, od 0 do 200. On miał wtedy, słuchaj, 560 koni, miał boksera, nie 3,6, tylko 3,8. Też miał dwusprzęgłówkę, nie był hybrydą oczywiście, ale powiem ci, jak jesteś kierowcą i przyspieszasz do 200, to jest okej, okay, ale jak jesteś pasażerem i nie wiesz, kiedy kierowca wystartuje, to powiem ci, to uderzenie pasami w klatkę piersiową, no to powiem ci, do tej pory czuję. No, to tyle, jeśli chodzi o moje Turbo S, chyba rok 2013-14, takie testowe, tak? No dobrze, słuchaj, tu jest hybryda, nie wiem, czy ty zauważyłeś, czy wiesz o tym, no na pewno.
4: Tak, ta hybryda,
3: tym,
4: tak, ta hybryda, ona wyłącza, ja, wiesz co, ja to wyłączyłem w diabły, dlatego, że...
3: Co ty mówisz?
4: No? Dobrze to działało, oczywiście, znaczy to jak podjeżdżasz do progu zwalniającego, to ona ci wyłącza ten silnik, potem ci włącza ten silnik, zupełnie mi to nie pasuje do bardzo...
3: Okay,
4: wiesz, praca sześciocylindrowego boksera, praca silnika w Porsche, ona nigdy nie daje takich wrażeń jak samochodów włoskich, Ferrari, Maserati czy Lambo. I ten dźwięk jest bardziej surowy, jest bardziej mechaniczny, to są trochę gwoździe w wiadrze. Ten dźwięk bardzo przypominał, te odgłosy, które ten samochód wydawał z siebie, bardziej przypominały mi McLarena, który też był taki bardzo mechaniczny niż
3: no,
4: jakąkolwiek...
3: parę McLarenów.
4: No, niż jakąkolwiek włoszczyznę.
3: Mnie to drażniło kiedyś w tym 720, ale potem
4: ale
3: się
4: nie, ja tylko mówię o tym, że tutaj ta hybryda, ona działała bardzo dobrze i to jest super, i to odzyskiwanie energii i w ogóle wszystko, tylko jeżeli chodzi o start-stopa, to też część tej hybrydy, to wyłączałem to dlatego, że...
3: No rozumiem, wiem o co chodzi, tłumaczyłeś, i elektrycznie napędzana turbosprężarka. Słuchaj, też jest dobry tutaj, nie wiem, czy to jest w standardzie, czy trzeba dokupić, na szczęście u nas było podnoszenie przodu
4: 12
3: o 4 centymetry. A właśnie, bo kiedyś tak było, 11-12 tysięcy. Podnoszenie przodu o kilka centymetrów, bo tu masz prześwit 9 z kawałkiem centymetra. To nie jest dużo, a w Warszawie sporo w mojej okolicy jest leżących policjantów, w cudzysłowie, nad którymi trzeba przejechać. I wiesz, to jest fajna opcja, która już od lat jest w Porsche. Zapisz. Czyli tak, jeżeli tak. gdzieś w pobliżu domu masz ze dwóch takich policjantów leżących, zapisujesz ich położenie i potem samochód się sam podnosi i potem opuszcza. Super sprawa, powiem ci. Naprawdę. No dobrze, ale słuchaj, wsiadłeś, a jak zanim ruszymy, bo musimy ruszyć na koniec, w środku dobrze się czułeś,
4: tak,
3: ta obsługa?
4: Tak, wszystko, wiesz co, to nie jest najłatwiejszy samochód na świecie, ale łatwo go było rozgryźć.
3: Ale też super układ kierowniczy, tak. powiem ci, to jest bajeczny. To jest chyba wzór układu kierowniczego, wiesz, każde dotknięcie kierownicy powoduje, że wiesz, że ten samochód skręci w prawo, w lewo. Niewiarygodne, dawno, bardzo fajna kierownica, przyjemna. Słuchaj, no i no 2,5 do setki, wiadomo, elastyczność niesamowita. Ogromna frajda, jednocześnie nie jest to zbyt twardy samochód, bo pamiętam chyba na to, że mieliśmy też kiedyś GT3, to są naprawdę takie typowo twarde, sportowe samochody. Oczywiście on jest twardy, ale nie jest bardzo twardy. Da się nim jeździć tak normalnie, prawda?
4: Prawda, dokładnie. W odróżnieniu od wielu supersportowych samochodów ten jest bardzo cywilny. Chociaż z drugiej strony, wiesz co, te nowe Ferrari, Lambo niekoniecznie, ale te nowe Ferrari, one też idą w tą stronę, żeby można było tym po prostu co Roma na przykład, żeby można było tym codziennie jeździć po bułki, a nie żeby, wiesz, te skoki adrenaliny w momencie, kiedy wsiadasz do tego samochodu, żeby były mniejsze, nie? Bo to z McLarenem na przykład tak nie ma. To znaczy tam po prostu, wiesz, wsiadasz, zamykasz drzwi i jesteś już na torze wyścigowym, natomiast w przypadku 911 na szczęście ciągle jesteś w samochodzie.
3: W sportowych Lamborghini też nie mówimy o SUV-ach, prawda? Dobra, wiesz ile to kosztuje? Bo najtańsze Porsche to 911, to jest w ogóle 2,5 razy tańsze chyba od tego, którym my jeździliśmy. Bo on bazowo kosztuje chyba 1 370 000, a Cabrio kosztuje jeszcze kilkadziesiąt tysięcy więcej. No to jest bardzo wysoka cena.
4: Samochód dla bardzo specyficznej grupy odbiorców. Musimy kończyć, Sławku. Pięknie Państwu dziękujemy. Przetestowaliśmy Porsche 911 Turbo S i serdecznie zapraszamy na program już jutro.
2: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: Reklama.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
12: No, czekam na dobrą okazję.
11: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
12: O, wow, na pewno skorzystam.
11: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
12: A mają też inne osiedla?
11: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Służby w kraju postawione w stan najwyższej gotowości. RCB ostrzega, przed upałami ma być nawet 40 stopni. Uniwersytet Warszawski, najlepszą uczelnią akademicką w Polsce, w Tok FM o najnowszym rankingu perspektyw. Czas na ostatnie mecze drugiej kolejki mundialu. O tym powiemy w informacjach sportowych. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Londyn się gotuje, ostrzega szef ONZ Antonio Guterres, podkreślając przy tym wagę kryzysu klimatycznego. Upały w Wielkiej Brytanii powodują już teraz utrudnienia komunikacyjne, a na jutro w części Królestwa zapowiedziano czerwony alarm pogodowy. Upał zbliża się też do Polski, ostrzega przed nim Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a lekarze dodają, że takie temperatury i pełne słońce to krok do udaru cieplnego. Ból głowy, zawroty i nudności to jego podstawowe objawy, mówił w TOK FM kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie. profesor Łukasz Małek.
5: Chcę przemieścić się do jakiegoś miejsca, gdzie ta temperatura jest dużo niższa, schłodzić się, przyjmować zimne napoje, żeby po prostu znormalizować tą temperaturę. To też zapobiegawczo oczywiście można robić, wiedząc, że taka sytuacja może mieć miejsce, czy że możemy być na to narażeni.
13: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutra po południu. Premier Donald Tusk jest na Węgrzech, gdzie razem z szefami rządów Węgier, Czech i Słowacji weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Szczyt V4 odbywa się na zaproszenie premiera Węgier Petera Modziora. Od połowy zeszłego roku Węgry sprawują przewodnictwo w grupie. 1 lipca tego roku stery przejmie Słowacja. Z wizytą w Turcji natomiast jest Karol Nawrocki. Jednym z głównych tematów jego dzisiejszej rozmowy z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem były konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy. Tak ocenił prezydent Nawrocki po rozmowach z tureckim prezydentem. Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce. Tak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów, mówi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siewiński.
14: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
13: Rankingi edukacyjne Perspektywy publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można zobaczyć na stronie perspektywy.pl. Za kilka minut prognoza pogody, a przed nami informacje sportowe.
15: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rozpoczęły się ostatnie mecze drugiej kolejki Mistrzostw Świata w USA, Meksyku i Kanadzie. W grupie G Portugalia właśnie gra z Uzbekistanem, tam na razie po 3 minutach 0-0. O 4 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Ghana, które wygrały swoje pierwsze spotkania, ten mecz o 22:00, a o 1:00 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do wczorajszych meczów, bo Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na Mundialu. Ma ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoich 6 mistrzostwach świata. O czym więcej Przemysław Pozowski.
18: Pierwszego gola Messiego na Mundialu od ostatnich 2 strzelonych meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny.
19: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, bo...
18: Nie, no oczywiście, że to radość. Ogromna radość przede wszystkim z powodu zwycięstwa bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach. Leo zawsze strzelał, strzela i będzie strzelał. Jeśli miałbym patrzeć na to, co robi Leo, musiałbym dać siebie jeszcze więcej, więc nie, w ogóle nie zwracam na to uwagi, co on robi. Myślę tylko o tym, jak pomóc mojej drużynie. A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Klose. Przemysław Pozowski, TOK FM.
17: Ruszyły eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju wielkoszumowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polska tenisistka przegrała z nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z 3 przeszkód pokonała, za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała dziś ze Szwajcarką Susan Bandecki 6-1-6-3. Turniej główny ruszy w poniedziałek. Na pewno zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Z tej czwórki w tym tygodniu zobaczymy jeszcze Igę Świątek, która jest rozstawiona z jedynką w Bad Homburg. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej zmierzy się jutro z Amerykanką Emmą Navarro, która dziś ograła Niemkę Ewę Lis 7-6-6-3. W pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena Fręch, przegrała z Japonką Naomi Osaką. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
15: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
13: Najbliższa noc będzie bezchmurna i w większości kraju ciepła. Minimalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 13 w centrum, do 16 w Rzeszowie. Jutro w ciągu dnia od 22 nad samym morzem, około 25 w centrum, do 31 stopni na zachodzie kraju.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Mieli być słabi, a okazali się przerażająco wprost odporni. Iran, który rok temu po wojnie 12-dniowej jawił się jako wielki przegrany, nie tylko wygrał kolejne starcie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, ale też póki co próbuje dyktować warunki. Blokada cieśniny Ormus i ostrzał infrastruktury naftowej w krajach Zatoki okazały się na tyle dotkliwe, że Donald Trump postanowił czym prędzej i bez oglądania się na koszty przyhamować wojnę, odblokować cieśninę i doprowadzić do wyciszenia sytuacji, jednocześnie śląc gromy na najważniejszego partnera w regionie, czyli na Izrael. Ale najciekawsze chyba, jak to się Irańczykom udało. Kraj, który wydawał się kartonowy, który miał coraz silniejszą wewnętrzną opozycję, narastający kryzys gospodarczy, problemy w realizacji podstawowych potrzeb ludności, przetrwał te konfrontacje i triumfuje. Oczywiście ten triumf może się okazać chwilowy, słowa o sukcesie przesadzone, wizja własnej siły przestrzelona. Ale tak daje się sytuację przedstawić po słynnym memorandum porozumienia i Teheran to robi, na użytek wewnętrzny i międzynarodowy. A zarazem to wszystko pasuje do TACO, czyli tego doskonałego, już nie wiem, przysłowia, mema czy złośliwości, którą stworzono jako podsumowanie trumpizmu. Trump always chickens out. Trump zawsze tchórzy. W pewnym sensie tchórzy, bo musi, bo sytuacja wymknęła się spod kontroli, a rzeczywistość ma swoje prawa. Gdyby nie tchórzył, mogłoby się okazać, że wpędzi światową gospodarkę w kolejny kryzys inflacyjny. Ale też skala koncesji na rzecz Iranu w Memorandum of Understanding pokazuje, że wywrócone onegdaj porozumienie JCPOA, czyli deal nuklearny wynegocjowany przez Obamę, nie dawał aż tyle. Jest formą tchórzliwości, wywołanie kryzysu, który trzeba zażegnać za wszelką cenę. Albo może nawet gorzej, jak to powiadają, to błąd. No i oczywiście pojawia się pytanie, jeśli wstępne ustalenia porozumienia z Iranem zostaną utrzymane, jeśli Iran naprawdę dostanie to wszystko, czego żąda, jak to zmieni Bliski Wschód? Co będzie oznaczała polityka większej asertywności, a może po prostu większej agresji? Co będzie oznaczała dla Libanu, co dla Jemenu, a przede wszystkim co dla Izraela? Bo to, że Irańczycy będą chcieli się zemścić za śmierć niemal całej elity politycznej kraju, to pewne. A poza tym to, co już wiadomo. Ale ciągle kolejni się nabierają. Uwaga na sojusze z Trumpem. Dziś są, jutro ich nie ma. Dziś wydają się tworzyć tak zwane okno możliwości, a jutro przez to okno ktoś wypada. I przekonuje się właśnie o tym Benjamin Netanyahu, który chciał wykorzystać zapotrzebowanie Trumpa na sukces i tak wykorzystał, że nie wiadomo, czy nie będzie go to kosztowało władzy. Ale to się dopiero okaże. Można więc tylko zakończyć klasycznym, radiowym, a co będzie, to zobaczymy. Zostańcie Państwo z nami. Z nami, nie z nimi. Z nami przede wszystkim. O ile rzecz jasna, istnieje jeszcze jakieś my.
21: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
23: No, czekam na dobrą okazję.
22: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
23: O, wow, na pewno skorzystam.
22: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
23: A mają też inne osiedla?
22: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
24: Co za dzień.
25: Co się stało?
24: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
25: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
25: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
25: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
25: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
27: Zapraszam
0: zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
26: Komar. Zaraz szczęść posmarujemy.
27: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
28: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
29: Już nie swędzi.
30: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
31: Marian, a gdzie mogę kupić...
32: Na mediaexpert.pl.
31: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
32: Na mediaexpert.pl.
31: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
32: Barbara, na mediaexpert.pl.
33: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
34: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
33: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
34: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
35: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
33: Reklama.
20: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
36: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
20: A będziemy rozmawiali o, po pierwsze, rozmowach pokojowych, które toczą się w Szwajcarii między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ale ja bym chciał, żebyśmy troszeczkę poszerzyli tą naszą optykę i zadali sobie takie pytanie, które pewnie zadaje sobie wielu w tej chwili. Mianowicie, co jest największą przewagą Iranu? Co jest jego największą siłą w tym momencie? Po tej wojnie, która wydaje się zmierzać ku końcowi, choć to nie jest jeszcze do końca jasne, wiemy, że reżim postrzega sam siebie jako wygranego. Czy tak jest, to też się okaże. Ale co jest ich największą siłą dzisiaj, jak pan sądzi?
36: Największą siłą jest odporność, jaką udowodnili, odporność na amerykańsko-izraelskie bombardowania. Republika Islamska pokazała, że faktycznie jest w stanie przetrwać 40-dniową, bardzo intensywną kampanię bombardowań. Zasadniczo, nie licząc oczywiście strat w infrastrukturze jako takiej, bez politycznego uszczerbku. Iran pokazał też, że jest w stanie skutecznie zablokować i skutecznie kontrolować przepływ jednostek przez cieśninę Ormus. I te dwie kwestie są głównymi atutami Iranu w bieżących negocjacjach.
20: Ale z drugiej strony można by sobie zadać pytanie, jak to się w ogóle stało, że Iran okazał się tak odporny, mimo wewnętrznych napięć, mimo problemów gospodarczych, które się właściwie nasilają i to już od dobrych kilku lat, jeśli nie dekad. Chociaż może dekada to za dużo, ale na pewno, znaczy, no my 10 lat można zaryzykować, prawda, że to jest ten moment, kiedy wpadli w turbulencje, na pewno od pandemii nie jest dobrze.
36: Zdecydowanie nie.
20: No właśnie, i teraz pytanie, z czego się bierze ta siła, z czego się bierze ta zdolność do przetrwania również takiego zmasowanego ataku, wydawałoby się przeprowadzonego przez jednak globalne imperium, największą armię świata.
36: Bierze się to z dwóch podstawowych kwestii, z doświadczenia i z planu. Iran był w latach 80. stroną wojny. Trzeba pamiętać, że tuż po rewolucji Irak pod wodzą Saddama Husajna najechał Iran i toczył z nim krwawą 8-letnią wojnę. Wydawać się może, że rok 89, czyli zakończenie wojny iracko-irańskiej, to data już bardzo odległa, ale ta wojna ukształtowała praktycznie wszystkich dzisiejszych polityków zdecydowana większość z nich to weterani tej wojny. Służby w czasie wojny i ostrzału rakietowego też wielu Irańczyków wciąż żyjących wtedy doświadczyło. To właśnie wtedy, w tym okresie, pod wpływem obserwacji skutków tak zwanej wojny miast, narodziła się koncepcja rozwoju programu rakietowego, a w dalszej kolejności dronowego. Oczywiście dużo później, jak technologia poszła naprzód. A druga kwestia to wspomniane właśnie przeze mnie i wynikające z tychże przytoczonych przed chwilą doświadczeń planowanie. Irańscy strategzy od samego początku nastawiali się na to, że prędzej czy później dojdzie do konfrontacji Iranu ze Stanami Zjednoczonymi bądź Izraelem. I systematycznie Iran, Republika Islamska, do tego starcia się przygotowywał, bardzo uważnie obserwując to, co robią Amerykanie najpierw w Afganistanie, później w Iraku.
20: A jaką rolę w tym wszystkim pełni jednak pewna desperacja, czy może gorzej, utożsamienie władzy z prawem do zabijania? To już nie jest tak, jak w wielu krajach, no powiedzmy bardziej liberalnych czy demokratycznych, to już nawet nie porównuję, gdzie władza ma prawo do stosowania przemocy. Nie, jakby wydaje się, że w Iranie to utożsamienie prawa władzy do zabijania jest bardzo... Tutaj jest jakaś, jakby ta przestrzeń między jednym a drugim jest bardzo niewielka i jakby ta skłonność właśnie do takiej brutalności tego reżimu, zarówno wobec własnych obywateli, wewnętrznej opozycji, jak i do wszystkich, którzy się przeciwstawiają albo nawet nie przeciwstawiają, są po prostu użyteczni w pewnej rozgrywce. Mówię tutaj o tym sposobie, jakim Iran się obronił, czyli bombardowanie sąsiadów, blokowanie cieśniny Ormuz, że jakby tutaj... No, nie ma taryfy ulgowej wobec nikogo, jeżeli interesy Iranu są w dany sposób ustawione i zinterpretowane przez rządzących.
36: Islamska Republika Iranu to twór bardzo mocno zideologizowany. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że jak w większości krajów demokratycznych, liberalnych, to obywatel jest wartością samą w sobie, a państwo jest czymś wtórnym wobec niego, czymś służebnym wobec niego. Tak w przypadku Republiki Islamskiej Iranu jest nieco inaczej. To Republika Islamska, to państwo, to ten twór polityczny z racji tego, że rości sobie prawa do sankcji religijnej, rości sobie prawa do bycia sakrum, jest prymarny w stosunku do obywateli. Dobro Republiki Islamskiej, czyli dobro islamu, dobro religii, jest nadrzędne wobec jednostki, a przetrwanie Republiki Islamskiej, przetrwanie ducha rewolucji islamskiej jest dla ideologów republiki i tejże rewolucji kluczowe. Mówimy tutaj już o tych kwestiach nie tyle politologicznych, co wręcz filozoficzno-religijno-metafizycznych.
20: A czy można powiedzieć, że to dalej jest właśnie Republika Ajatollahów, tak jak się zwykło o tym myśleć? Czy też ta wojna uczyniła z niej jakby nieco inny twór, to znaczy Republika wyznających religię, czy może mających religię na sztandarach jednak generałów, jednak przywódców militarnych?
36: Trochę tak, ale doszło w Iranie pod wpływem poprzedniej, tej 12-dniowej i obecnej wojny do pewnych przetasowań personalnych, no, wymuszonych bombami i spowodowanymi tymiż bombami stratami w ludziach. Doszło też do nieco innego rozłożenia akcentów, no, siłą rzeczy w czasie wojny w każdym kraju, a cóż dopiero w takim jak Irak, do głosu coraz stopniowo dochodzą coraz bardziej generałowie, coraz bardziej właśnie to skrzydło wojskowe. No w końcu jest wojna, więc trudno, żeby było inaczej. Ale nie ma czegoś takiego, przed czym ostrzegało wielu ekspertów i o czym teraz się mówi, nie ma dyktatury wojskowej, nie ma przejęcia kraju przez jakieś militarne stronnictwo, a już na pewno nie ma mowy o przejęciu władzy przez Gwardię Rewolucyjną. Jest tak z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że Gwardia Rewolucyjna w Iranie to nie jest monolit z jakimś, prawda, jednym szefem na czele i piramidalną strukturą pod nim. Gwardia to konglomerat bardzo wielu, czasem skłóconych ze sobą, ale jednak współpracujących w imię wyższej idei stronnictw oraz jednostek. Gwardia też nie jest wydzielona w jakiś sposób z życia politycznego czy struktur politycznych republiki, a wręcz przeciwnie, jest z nią zrośnięta i przenika wszystkie sfery życia. I jest też w cudzysłowie infiltrowana przez cywilów duchownych. Nie jest też tak, że mamy w Iranie jakiś rozdział na polityków cywilnych, czyli tych, którzy noszą garnitury, wojskowych, czyli tych, którzy noszą mundury, i duchownych, czyli tych w turbanie. Te trzy światy przenikają się wzajemnie i tworzą pewną, tak jak wspomniałem, współpracującą ze sobą całość. To, co ta wojna przyniosła, to dalsza marginalizacja stronnictwa z byłymi prezydentami Rouhanim i Hatamim na czele, czy stronnictwa centrystów i reformistów. One zdecydowanie straciły na znaczeniu, ale jest to proces, który wojna tylko przyspieszyła, gdyż zapoczątkował się on jeszcze przed wyborem Raisiego na prezydenta.
20: Ale gdybyśmy spróbowali właśnie tą Gwardię Rewolucyjną jakoś porównać do jakiegokolwiek tworu znanego, nie wiem, z naszej rzeczywistości. Czy da się coś takiego przytoczyć? Czy można podać jakiś przykład, jak to może funkcjonować, tak żebyśmy mogli sobie lepiej wyobrazić, czym de facto społecznie i politycznie ta siła jest?
36: No cóż, porównaniem, w którym szczególnie lubują się przeciwnicy w Republiki Islamskiej jest nazistowska SS, która miałaby być właśnie tym odpowiednikiem Gwardii Republikańskiej odpowiednikiem SS w systemie Republiki Islamskiej. I jest pomiędzy tymi dwoma formacjami faktycznie dość dużo podobieństw, ale takie automatyczne zestawianie jednej i drugiej formacji trochę wypacza to porównanie. Daleki jestem od stwierdzenia, że Gwardia Rewolucyjna jest tworem w skali świata wyjątkowym, bo zdecydowanie nie jest. Aczkolwiek nie da się jeden do jednego zestawić jej z żadnym tego typu tworem, gdyż nie jest to formacja stricte tylko i wyłącznie wojskowa, tak jak była nią Gwardia Republikańska w Iraku Saddama Husajna. To nie są pretorianie, to nie jest z drugiej strony też formacja zajmująca się polityką, a bezpieczeństwo i wojskowość zostawiające na drugim miejscu. Właśnie Gwardia Rewolucyjna w Iranie łączy w sobie te cechy elitarnej formacji wojskowej, pretorian przysłowiowych, a w końcu nazwa Gwardia zobowiązuje, oraz takiego całego konglomeratu biznesowo-politycznego. To nie jest państwo w państwie, to nie jest, jeszcze raz powtórzę, to nie jest jakaś osobna wobec państwa i społeczeństwa struktura, ale struktura wyrastająca z niej, ze społeczeństwa i struktur państwowych i z nimi bardzo mocno zrośnięta.
20: To skoro jest tak, że jej znaczenie tak mocno wzrosło wskutek tej wojny, co to może oznaczać jakby dla ewolucji tego systemu politycznego, jaki Iran ma? To znaczy, jak to może wpływać na dalsze losy, działania polityczne, pewną koncepcję obronności, odporności samego Iranu?
36: Przede wszystkim należy się spodziewać kontynuacji procesu, który został zapoczątkowany jeszcze w okolicy 2000 18-19 roku, czyli tego, co Ajatollah Chamenei, ojciec poprzedni rahbar, nazywał ożywianiem ducha rewolucji. W jego rozumieniu duch rewolucji nieco osłabł, został rozmyty właśnie poprzez zbyt duże koncesje dla Zachodu, zbyt duże ustępstwa na rzecz Zachodu, realizowane chociażby w czasie negocjacji na temat JCPOA. Tutaj winowajcą tego wewnętrznego rozkładu ducha rewolucji miał być przede wszystkim prezydent Rouhani i jego stronnictwo, stąd też decyzją poprzedniego rahbara kandydaci centrystów, kandydaci reformistów byli usuwani z list wyborczych do parlamentu i do parlamentu i na prezydenta. Obecna sytuacja dodatkowo wzmacnia tych jastrzębi, czyli to stronnictwo nastawione wobec Zachodu konfrontacyjnie z osobami takimi jak Said Jalali czy Mohsen Rezoi na czele. Radykałowie będą dochodzić coraz mocniej do głosu, a spór polityczny w Iranie, to walka o to, co pozostało z tego demokratycznego tortu, czyli parlament i urząd prezydenta, będą toczyć się głównie nie między radykałami a reformistami, jak bywało przed epoką Raisiego i tuż po jego śmierci, a między radykałami, których na Zachodzie będziemy nazywać technokratami, z Bakerem Kalibafem na czele, i radykałami, których będziemy nazywać radykalnymi radykałami, właśnie z wspomnianymi Jalilim i Rezoim na czele.
20: A jakbyśmy się zastanowili właśnie w kontekście tych rozmów, memorandum porozumienia, które mogliśmy sobie przeczytać, czy które zostało właściwie bardziej odczytane na samym początku, a potem dopiero jakoś upublicznione. Jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, czego Iran w tej chwili oczekuje, to poza tym, że oczekuje kasy, to widać bardzo wyraźnie, i oczekuje zdjęcia sankcji, to też widać bardzo wyraźnie, to jak on sobie wyobraża tą nową normę, która mogłaby w konsekwencji rozmów pokojowych zaistnieć. Ja nie mówię o tym, czy te rzeczy są w ogóle możliwe i osiągalne, ale zakładamy taki program maksimum, prawda, że Iran dostaje wszystko, co chce. Na ile to skutkuje jakiegoś rodzaju otwarciem tego kraju na wspólnotę międzynarodową, a na ile nic podobnego, to znaczy dalej będzie próba utrzymania właśnie bardzo zamkniętej, autokratycznej, silnie kontrolowanej struktury, i to nie będzie powrót do czegoś, co wydarzyło się w 2015-16 po propozycji Baracka Obamy, i faktycznie wydawało się wtedy, że Iran się jakoś liberalizuje, też może otwiera na przykład na turystów zagranicznych i w pewnym sensie trochę też luzuje swoje wewnętrzne kanony obyczajowe, tak przynajmniej wtedy mówiono. Czy to w ogóle może się...
36: Już nie z jednej prostej przyczyny. Ten plan już był i rękoma prezydenta Trumpa został podarty. JCPOA miało bardzo dużą wewnętrzną opozycję w Iranie. To nie było wbrew pozorom tak, że wygłodniały Iran czekał na tą umowę jak na zbawienie, i gdy została podpisana, to wszyscy jej przyklasnęli. Prezydent Rouhani zmagał się z bardzo dużym oporem, nie tyle opozycją, wręcz w niektórych momentach fanatycznym oporem ludzi mówiących o tym, że podpisanie z Zachodem właśnie takiej umowy to zdrada narodowych interesów Iranu, ponieważ Zachód wykorzysta tą umowę do osłabienia Republiki Islamskiej. No i paradoksalnie okazało się, że mieli w tym bardzo dużo racji. Iran poczuł się, Republika Islamska Iranu poczuła się jednoznacznie, krótko mówiąc, po prostu zdradzona przez prezydenta Trumpa. Mieliśmy porozumienie wynegocjowane z wielkim trudem. Wszyscy trzymali się tego porozumienia, a przyszedł prezydent Trump i po prostu stwierdził, że mu się nie podoba, i je podarł, kolokwialnie mówiąc, co spowodowało bardzo duże straty i perturbacje w już właśnie otwartej na Zachód irańskiej gospodarce. I w tym momencie w Iranie panuje przeświadczenie, że nawet Jeśli to memorandum of understanding zostanie przekute w jakiś trwały pokój, to i tak ta otwartość gospodarcza powinna być skierowana w szczególności na wschód i północ, czyli na Chiny, Indie, inne kraje Azji południowej i wschodniej oraz rzecz jasna Rosję, gdyż te państwa nie zdradziły Iranu, a wręcz przeciwnie, w walce z Zachodem, w tym rewolucyjnym wysiłku, oczywiście nie bezinteresownie, ale jednak Iran wspierały. Unia Europejska też, o ile nie będzie miała jakiejś naprawdę dobrej oferty, to politycznie, oferty gospodarczej, to politycznie w Iranie powojennym też absolutnie nie ma czego szukać. Irańczycy wciąż mają bardzo duże pretensje do krajów europejskich o to, że w czasie, kiedy Stany Zjednoczone zrywały JCPOA, to Unia Europejska, będąca jej stroną, czy Europejska Trojka, stały z boku, nic nie zrobiły z mechanizmu umożliwiającego ożywienie JCPOA, też nie miały odwagi skorzystać, a już na sam koniec, jako taka wisienka na torcie, to skorzystanie z tak zwanego mechanizmu snapback, który zakładał, że w przypadku, kiedy Iran nie będzie stosował się do JCPOA, to te państwa uruchomią mechanizm przywracania sankcji ONZ-owskich. No i Irańczycy z bardzo dużą dozą logiki twierdzą, że no to trochę nie fair mieć pretensje do Iranu, że nie przestrzega zobowiązań umowy, z której Stany Zjednoczone się wycofały i która jest już de facto martwa.
20: A gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy tej drugiej strony, czyli Stanów Zjednoczonych i tego, jakie są właściwie dzisiaj cele, to znaczy wiemy, że one się mogą zmieniać, Donald Trump jest dość nieprzewidywalnym przywódcą, tak łagodnie mówiąc, czy bardzo łagodnie mówiąc, ale czy to jest tak, że w tej chwili chodzi o otwarcie cieśniny Ormus i jak ona będzie znowu drożna, to w zasadzie cel osiągnięty, jakoś nie się to wszystko poukłada po swojemu, mówiąc krótko, czyli nie będziemy się za bardzo wtrącali w kwestie bliskowschodnie, niech sobie Izrael, który, to mówię z takiej perspektywy trumpowskiej, który wciągnął nas w całą tę awanturę, niech oni sobie teraz z tym sami radzą, czy też jest jakiś pomysł na to, jak te relacje w regionie mają być uregulowane i czy sądzi pan, że to będzie tematem rozmów pokojowych? Czy to musi być tym tematem, tak jakby tego chciał Izrael?
36: Na pewno będzie się to podczas rozmów pokojowych pojawiać co jakiś czas. Pytanie, czy zajmie stałe miejsce w agendzie i jeśli tak, to czy uda się osiągnąć tutaj jakiś postęp. Stany Zjednoczone, dając się wciągnąć w tą wojenną awanturę z Iranem, powiedziały w wielu kwestiach sprawdzam na to, co uznawano za irański blef. No i okazało się, że Iran nie blefował. Stany Zjednoczone, w Iranie cały czas, jeszcze do niedawna, w dyskursie politycznym była bardzo, bardzo silnie zaznaczona obawa przed skutkami amerykańskiego ataku. Krótko mówiąc, duża część irańskich polityków, głównie reformistów, centrystów, uważała, że groźba amerykańskiego ataku jest zbyt poważna i amerykańsko-izraelski atak mógłby poważnie zaszkodzić Republice Irańskiej, w związku z tym pewnych czerwonych linii nie należy przekraczać. To myślenie odeszło już do przeszłości i zostało zastąpione zdecydowanie innym podejściem, które zasadza się na tym, że no, na stwierdzeniu, że Amerykanie uderzyli wspólnie z Izraelczykami zasadniczo wszystkim, co mieli. Bombardowali nas 40 dni i nie pomogło. Zrobili wszystko, co mogli, bo tutaj oczywiście ktoś może powiedzieć, że no okej, okay, no to następna wojna będzie trwać 2 miesiące, bombardowani tego Iran już nie przetrzyma, no ale na to też są bardzo istotne kontrargumenty. Więc Teheran, krótko mówiąc, przestał się bać amerykańskiego ataku. Okazało się, że ten amerykański kij po prostu na Iran nie podziałał i Waszyngton musi teraz sięgnąć po marchewkę. Ja oczywiście jestem bardzo daleki od stwierdzenia, że ta wojna to jakaś straszliwa klęska Amerykanów, która spowoduje odwrócenie wszystkich sojuszy bliskowschodnich i degrengoladę amerykańskiej obecności na Bliskim Wschodzie. To zdecydowanie stwierdzenia, przynajmniej póki co, na wyrost, ale fakt jest faktem. Amerykańska machina wojenna nie dała rady zmusić Iranu do uległości. Mało tego, Iran też pokazał, że nie boi się eskalacji, w razie czego, gdyby miał spadać przepaść, to pociągnie cały region, a przynajmniej znaczną jego część za sobą. No i wreszcie irański, to co wielu analityków uważało za blef, czyli kwestię blokady ciśnin, też nie okazało się blefem, a bardzo skuteczną, taktyczną zagrywką. To wszystko na Bliskim Wschodzie już wiadomo. Do tego doszła kwestia wyjawienia już oficjalnego wręcz tej dotychczasowej tajemnicy Poliszynela, mówiącej, że na Bliskim Wschodzie wszyscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych są równi, ale jeden jest zdecydowanie równiejszy od innych. Nie jest tak, że w stolicach arabskich państw Zatoki myśli się

0: nie są w stanie tak naprawdę zbyt wiele z tym zrobić i swoich sojuszników zgodnie z umową bronić.
1: A gdybyśmy spojrzeli na to, co ta wojna, co ten czas ostrzału ze strony Amerykanów i Izraela zmieniły, i oczywiście odpowiedzi Iranu, zmieniły w samym regionie, to znaczy, jeżeli popatrzymy na no chyba już totalnie stracone wysiłki dyplomatyczne, nie wiem czy Chin, no ale tak się przez moment wydawało. Chińczycy to przedstawiali jako swoje wielkie osiągnięcie, że tutaj dochodzi do wznowienia kontaktów dyplomatycznych z Arabią Saudyjską. Co z tego w ogóle jeszcze zostało? Co zostało, czy w ogóle jest jakaś szansa na porozumienie między Iranem a krajami Zatoki Perskiej po tym, co się wydarzyło?
0: Bardzo niewiele z tego zostało. Tutaj Chiny, stojąc z boku, znowuż kapitalizują na swojej nieobecności i jednocześnie gospodarczej obecności, stają się partnerem coraz ważniejszym, ale jednocześnie ta wojna pokazała, że militarnie wciąż Chiny na Bliskim Wschodzie nie znaczą absolutnie nic i granica ich projekcji siły to, przynajmniej jak do tej pory, Morze Południowo-Chińskie i w porywach do cieśniny Malakka, a i to nie za bardzo. W Riyadzie, w Abu Zabi i innych stolicach zdają sobie z tego sprawę. I to, z czego zdali sobie sprawę dobitnie, to to, że dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi to jedno, ale z Republiką Islamską też trzeba sobie jakieś bezpieczne relacje ułożyć. To takie relacje, które niekoniecznie będą w smak Stanom Zjednoczonym.
1: Ale zastanówmy się może nad tym, w którą stronę to zaczyna zmierzać. To znaczy ten Iran, który przetrwał wojnę, który dzisiaj no jednak triumfuje i ma do tego poważne podstawy. Jaki to jest Iran? Jaki to może być Iran dla regionu i dla świata? To znaczy taki bardzo asertywny, przekonany o tym, że jest tak w stanie odeprzeć atak. I przez to też...
0: Tak.
1: No właśnie.
0: Dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, z racji tego, że Iran już doświadczył tego najgorszego scenariusza, czyli zmasowanej wspólnej kampanii Izraela i Stanów Zjednoczonych, to Iran już, kolokwialnie mówiąc, nie boi się konfrontacji. Więc będziemy mieli do czynienia z Iranem dużo bardziej agresywnym, asertywnym, jak kto woli, w stosunkach zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i Izraelem i państwami regionu. Z Teheranu od zawsze płynęły takie ostrzegawczo grożące sygnały mówiące państwom Zatoki, że słuchajcie, no Stany Zjednoczone to nasz śmiertelny wróg, wy jesteście jego sojusznikiem, no to vis-a-vis nas stawia to was w takiej no niezbyt wygodnej pozycji, bo wiecie, nie będzie się dało wiecznie siedzieć na płocie i okrakiem na płocie i przyjdzie czas konfrontacji, przyjdzie czas powiedzieć sprawdzam. I ten właśnie czas nadszedł i z Teheranu płynie tym razem już nie tyle sygnał, co wprost groźba mówiąca, że no, jeśli sprzymierzacie się z naszym wrogiem przeciwko nam, pozwalacie mu bombardować nas ze swojego terytorium, no to nie oczekujcie od nas, że będziemy na to potulnie patrzeć. I wy też oberwiecie i to oberwiecie mocno. Przepraszamy, bo nie ma między nami większego problemu, no ale wasze przymierze, wasz alians jest dla nas problematyczny. I to będzie jedna z głównych zmian w irańskiej polityce regionalnej. Wzmocnienie tego dychotomizującego przekazu Amerykanie i sojusznicy Amerykanów versus cała reszta.
1: Ale to jest taka ciekawa sprawa, to znaczy ja się zastanawiam nad tym, jak doszło do tego, że to Memorandum of Understanding, to co przeczytaliśmy, było jednak tak bardzo na korzyść Iranu. Czy sądzi pan, że to jest pewnego rodzaju właśnie ta marchew, której trzeba teraz tak dużo nakłaść, żeby się trochę sytuacja uspokoiła, żebyśmy zaczęli te rozmowy, żeby ta cieśnina została odblokowana, żeby Trump mógł powiedzieć, no spokój wreszcie tam panuje, jakoś się dogadamy, ale niewiele z tego finalnie zostanie. Czy właśnie paradoksalnie może się okazać, że Iran te cele zrealizuje i uzyska

0: koncesje bardzo daleko idące, dużo bardziej niż JCPOA. Czy to jest w ogóle realne?
1: I to. Mhm. Jest, paradoksalnie jest realne. I tutaj te wszystkie, nazwijmy to, wady prezydenta Trumpa, czyli przede wszystkim jego impulsywność i, w cudzysłowie, nieszablonowość w działaniu, powodują, że to, co było niewyobrażalne za poprzednich administracji, jest jak najbardziej wyobrażalne i realizowalne teraz. I to tyczy się zarówno wojny, pełnoskalowej wojny z Iranem, jak i traktatu pokojowego, który zniesie wszystkie sankcje nie dalej jak wczoraj, na okres wspomniany w memorandum, czyli 60 dni, Stany Zjednoczone de facto na okres tych 2 miesięcy zniosły praktycznie wszystkie obostrzenia dotyczące handlu irańską ropą. Mało tego, co jest bardzo istotne, pozwolono amerykańskim podmiotom na kupowanie i obrót irańską ropą i nie tylko dozwolono, ale wręcz zachęcono do korzystania z kanału dolarowego, z płatności w dolarach w tymże. I to jest bardzo duża zachęta dla Iranu oraz to, czego Irańczycy, w szczególności ci, te stronnictwa, które patrzyły z nieufnością na negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, się domagały, czyli właśnie ustępstwo ze strony Stanów mające być takim gestem dobrej woli i pokazać, że ze Stanami Zjednoczonymi jednak można spróbować negocjować, można spróbować im na dłuższą metę zaufać. I jest to o tyle znaczące, że nie będzie większych problemów, żeby te sankcje przywrócić, ale też nie będzie większego problemu, żeby ten okres 60-dniowy przedłużyć o 30, o 90 dni i uczynić z tego jakiś stały mechanizm, co dla Teheranu jest bardzo dużym sukcesem. Ten 60-dniowy okres może się okazać takim rewolucyjnym zwrotem w amerykańskiej polityce względem Iranu.
0: A czy możemy się także spodziewać takiej, czy możemy wykluczyć taką opcję, że te rozmowy zostaną zerwane i cała sytuacja wróci do jakiejś może bardziej przewlekłej postaci, może nie tak intensywnego ostrzału, jaki obserwowaliśmy, ale do jakiejś wojny, która się będzie jeszcze toczyła i toczyła, a być może faktycznie wymusi na Amerykanach, bo takie głosy się też pojawiają, że Amerykanie dzięki temu, że mają to memorandum porozumienia, mogą uniknąć czegoś, czego strasznie się obawiały, czyli interwencji lądowej. Czy to jest jeszcze możliwe? To znaczy wracamy do wojny, ta wojna się toczy, nakręca się i wymusza pewne działania, których Stany Zjednoczone na pewno nie chcą.
1: Jest to jak najbardziej możliwe. Póki co, na szczęście dla gospodarki światowej, obydwie strony preferują jednak dogadanie się i to takie dogadanie się na zasadzie kompromisu, a nie kapitulacji z drugiej strony, chociaż tutaj warto wspomnieć, że w tym momencie więcej kart w ręku trzyma Iran, więc Stany Zjednoczone nie mają tego, do czego są przyzwyczajone, czyli nie mają pozycji siły w negocjacjach. Ale oczywiście też nie jest tak, że Iran zgarnął całą pulę i dyktuje warunki. Nie? Tutaj właśnie niezbędny jest kompromis, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją patową, z klinczem, czy też bardziej obrazowo i staropolsko rzecz ujmując, złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Iran cały czas podkreśla, że w sytuacji wznowienia walk z powrotem zablokuje cieśninę Ormus, w sytuacji, kiedy te bombardowania wykroczą poza margines bezpieczeństwa, tak to nazwijmy, przyjęty przez Iran, to rakiety polecą na instalacje naftowe krajów Zatoki. Znowu Iran pokazał, że jest w stanie to zrobić, a trzeba pamiętać o tym, że światowe zapasy ropy naftowej są, w tym amerykańskie w szczególności, są dużo mniejsze niż przed wojną. Przez ten okres 60 60 dni spokoju prawdopodobnego, sytuacja na rynku ropy się mocno zdynamizuje, bo kolokwialnie mówiąc, teraz każdy będzie chciał zatankować pod korek na wypadek ponownej blokady cieśniny.
0: No przez moment nawet pojawiły się takie głosy, że jeżeli uda się cieśninę odblokować, to w ogóle za chwilę będziemy mieli totalną zniżkę na rynkach i będzie nadprodukcja ropy, no ale to już jest chyba takie, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, nie? Czy to w ogóle...
1: Dokładnie, zwłaszcza, że to nie jest takie proste. Odblokowanie cieśniny jako gest polityczny to jedno, całkowite jej rozminowanie to drugie. Uruchomienie zmniejszonych mocy produkcyjnych rafinerii to trzecie. Zapakowanie tego na tankowce też trochę trwa. No i sama droga tych tankowców to też przecież nie jest teleportacja, tylko kawałek oceanu do przepłynięcia. Do tego też znaczna część tych ładunków, które w tym momencie płyną już przez zamykaną i odblokowywaną z regularnością drzwi obrotowych cieśninę płynie i jest już zakontraktowana wcześniej, więc na ceny na rynku jak bezpośrednio nie wpłynie. No i też trzeba pamiętać, że zapasy trzeba będzie uzupełnić, więc nie spodziewałbym się jakichś większych zniżek na stacjach paliw.
0: Jeszcze na koniec warto, żebyśmy przez moment pochylili się nad kwestią właśnie otoczenia Iranu. Czyli z jednej strony w tym Memorandum of Understanding znalazł się taki zapis, że Stany mają się wycofać z tej bezpośredniej bliskości Iranu, ale nie wiem, może ja coś przeoczyłem. Wydaje mi się, że tam jest bardzo mało o tym, co Iran ma zrobić ze swoimi proxy, czyli z tymi, którzy właściwie odpowiadają za sytuację w Libanie oraz za sytuację w Gazie, czyli Hamas i Hezbollah. No to są te siły, które są wspierane w tej chwili przez Iran. Jakie tu się mogą pojawić rozwiązania?
1: To są wszystkie rozwiązania, które realnie są realizowalne, są bardzo kłopotliwe dla Stanów Zjednoczonych i bardzo niebezpieczne dla Izraela. Z jednej strony Iranowi udało się przeforsować tą jedność frontów w negocjacjach i uczynić ten front izraelsko-libański no swoim podwórkiem. I Stany Zjednoczone, umieszczając ten zapis w memorandum, gdyby usankcjonowały to, że Iran no, ma coś do powiedzenia w kwestii tego, co się dzieje w Libanie i tego, co siłą rzeczy robi tam Izrael. Jest to niebezpieczne dla Izraela i kłopotliwy dla Amerykanów precedens. Najprawdopodobniej w toku dalszych negocjacji Iran będzie bardzo twardo bronił swojej perły w turbanie w postaci Hezbollahu. Huti będą raczej na uboczu, to wokół w centrum zainteresowania będzie właśnie Hezbollah. I tutaj jeśli wszystko będzie szło dobrze, taki najbardziej optymistyczny scenariusz, to toczone pod auspicjami Amerykanów i z błogosławieństwem i wsparciem Irańczyków rozmowy pokojowe wewnątrzlibańskie po ewentualnym wycofaniu się całkowitym Izraela z zajmowanych obecnie terytoriów Libanu. Tylko podkreślam, to jest scenariusz optymistyczny i maksymalistyczny. Tak bardziej realnie patrząc, najprawdopodobniej dojdzie do sytuacji, w której Izrael utrzyma kilka strategicznych punktów po drugiej stronie granicy libańskiej, a Hezbollah przynajmniej na jakiś czas ograniczy swoją militarną aktywność wymierzoną w Izrael. Czyli konflikt w pewnym stopniu zostanie złagodzony, zamrożony, ale biorąc pod uwagę jego jego naturę, będzie tylko kwestią czasu, kiedy wybuchnie na nowo. No chyba, że uda się jakimś cudem, osobiście teraz nie widzę na to żadnych perspektyw, doprowadzić do głębokich reform politycznych w Libanie i transformacji ustrojowej tego kraju. Ale jeszcze raz podkreślę, no, na to się na razie, przynajmniej na razie, zdecydowanie nie zanosi.
0: No jest też pytanie o to, co się wydarzy w wyborach nadchodzących w Stanach Zjednoczonych, bo traktuje się je jako pewną cezurę, która może też sporo zmienić, bo nie da się wykluczyć takiej sytuacji, w której Donald Trump teraz ciśnie na te rozmowy, żeby uspokoić trochę sytuację, żeby mieć jakiegoś rodzaju, jeśli nie sukces, to przynajmniej poluzowanie wewnątrz, prawda? A nie wiadomo, co się wydarzy na jesieni.
1: Zgadza się. Zgadza się i to też wywoływało duży niepokój w Iranie. Z jednej strony Irańczycy też grali na zwyżkę cen ropy, żeby za pośrednictwem niezadowolonego elektoratu zmusić prezydenta Trumpa do ustępstw. Ale też zdają sobie sprawę z tego, że wybory połówkowe przejdą i już zasadniczo prezydentowi, z grubsza rzecz biorąc, nic nie będzie wiązało rąk. To samo się zresztą tyczy jesiennych wyborów w Izraelu, które z punktu widzenia Iranu są dużo mniej istotne, ale z punktu widzenia konfliktu jako takiego mają znaczenie kluczowe. Stąd też właśnie ta obawa przed ewentualnym z kolejnym zwrotem o 180 stopni w wykonaniu prezydenta Trumpa i stąd też nacisk Teheranu, żeby to Amerykanie wykonywali pierwszy krok i dawali coś namacalnego. Stąd właśnie te 60 dni zwolnienia z sankcji na obrót ropą. Nawet jeśli porozumienie nie dojdzie do skutku, nawet jeśli rozmowy się załamią, to co zostanie Iranowi w ręku, to należności za ropę, którą zdołał wyeksportować w ciągu tych 60 dni oraz prawdopodobnie odmrożone około 12 miliardów dolarów funduszy zgromadzonych na zagranicznych kontach, a należących do Iranu. To był argument, który najprawdopodobniej ostatecznie przeważył w dyskusjach politycznych na temat tego, czy zgadzać się na podpisanie memorandum, czy też nie.
0: No i przypuszczalnie te 12 miliardów pójdzie na zbrojenia, bo jakoś trzeba odbudować ten arsenał, prawda, po ostatnich starciach.
1: Zgadza się. To będzie gwałtowna odbudowa tego, co zostało z irańskiej obrony przeciwlotniczej i floty powietrznej, rozbudowa arsenału, kolejne tunele i przy okazji, bo to też będzie istotne, odbudowa zniszczonej infrastruktury. Gdyby faktycznie Iranowi udało się uzyskać dostęp do tych funduszy i gdyby udało się utrzymać to zwolnienie z sankcji na handel ropą, wtedy irańska gospodarka miałaby szansę dość szybko wrócić do wielkości przedwojennych, a być może, jeśli jakimś cudem decydentom Republiki Islamskiej udało się złamać tradycję błędów w zarządzaniu gospodarką, to Iran mógłby wyjść z kryzysu i wejść w końcu na ścieżkę rozwoju. No ale jak było, to mam nadzieję wyraźnie słychać, jest taki scenariusz obwarowany bardzo wieloma jeśli i jeżeli.
0: Marcin Krzyżanowski, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, był Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co mają wspólnego najsłynniejsze przemówienie sportowe w historii, New York Knicks i burmistrz Zohar Mamdani? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja, on lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
14: No, czekam na dobrą okazję.
13: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
14: O, wow, na pewno skorzystam.
13: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
14: A mają też inne osiedla?
13: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Cały czas toczą się rozmowy mające załagodzić sytuację z Polską, zapewnia ukraińskie MSZ. W Waszyngtonie rozpoczęła się kolejna runda rozmów między Libanem a Izraelem. Cristiano Ronaldo w końcu się przełamał. O tym, co dzieje się na Mundialu, powiemy w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina utrzymuje stały kontakt dyplomatyczny z Polską. Pracujemy nad łagodzeniem napięć i opowiada się za dialogiem, także w sprawach trudnej przeszłości historycznej. Deklarując gotowość do dalszych rozmów, przekazał rzecznik MSZ Ukrainy, Georgij Tychy. Tychy podkreślił, że do opinii publicznej docierają przede wszystkim krzykliwe nagłówki. Zapewnił jednak, że równolegle toczy się spokojna praca dyplomatyczna, mająca na celu opanowanie takich sytuacji kryzysowych. Rzecznik MSZ przypomniał, że w ciągu ostatniego półtora roku wykonano ogromną pracę, aby uregulować wszystkie kwestie. Odblokowano poszukiwania i ekshumacje, wznowiono działalność Kongresu Historyków. Rzecznik ukraińskiego MSZ wezwał również, żeby nie zapominać, że Ukraina i Polska są sojusznikami, którzy mają wspólnego wroga – Moskwę. W miniony piątek prezydent Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego. Była to odpowiedź na zgodę Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek ukraińskich wojskowych nazwy bohaterów UPA. Na odbywającej się w tym tygodniu w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy kraj ten będzie reprezentować nie prezydenta, a premierka Julia Sprydenko. Prezydent Libanu Josef Aoun ogłosił rozpoczęcie dzisiaj nowego cyklu negocjacji z Izraelem prowadzonych w Waszyngtonie. Podkreślił, że Izrael musi całkowicie wycofać się z Libanu. Aoun dodał, że odbył także rozmowę telefoniczną z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Aoun przekazał, że Vance i Rubio zapewnili go, że chcą kontynuować prace rozpoczęte na spotkaniu delegacji Iranu i USA w Szwajcarii. Negocjacje dotyczyły tam zakończenia wojny w Iranie i konfliktu w Libanie, gdzie Izrael walczy ze wspieranym przez Teheran Hezbollah. FM. Nie będzie pobierania opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus, zapewnił przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych Emiratach Arabskich sekretarz stanu USA Marco Rubio. Podkreślił, że w tej kwestii USA mają poparcie wszystkich państw regionu. Zapisy podpisanej przez USA i Iran umowy mówią, że przez 60 dni negocjacji na temat ostatecznej wersji żegluga przez Ormus będzie swobodna i nie będzie podlegała opłatom, nie wyklucza jednak tego w dalszej przyszłości. Mimo to urzędnicy amerykańscy, w tym wiceprezydent USA J.D. Vance, wykluczają, by zapisy porozumienia umożliwiały przyszłe pobieranie opłat od statków. Polski Czerwony Krzyż zorganizuje w Kujawsko-Pomorskiem powszechne warsztaty ochrony ludności. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu rozpoczną się już w lipcu, a o szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
2: Takich darmowych, otwartych warsztatów do końca listopada będzie aż 250, zapowiada dyrektor Kujawsko-Pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
16: Jak ktoś będzie chciał, może się na te warsztaty zapisać i będziemy szkolić. Pytanie z czego? Co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu? Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie na przykład w szafce w kuchni? Jak przygotować plecak ewakuacyjny? Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy? Gdzie mamy się ewakuować? Gdzie mamy się schronić? Jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze?
2: To już kolejna taka rządowa inicjatywa. W ostatnich weekendowych warsztatach z udzielania pierwszej pomocy w całym kraju wzięło udział 100 tysięcy osób. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
15: W TOK FM czas teraz na sport.
17: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. W końcu po 10 turniejowych występach bez gola Cristiano Ronaldo trafił do siatki i to od razu dwukrotnie. Portugalia do przerwy prowadzi z Uzbekistanem 3-0, bo bramkę po ładnym uderzeniu z rzutu wolnego strzelił również Nuno Mendes. W drugim meczu w tej grupie nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. A w grupie L o 22 mecz o pierwsze miejsce. Anglia zagra z Ganą. Obie ekipy rywalizację rozpoczęły od wygranej. Gana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Jeśli utrzymamy taki poziom, możemy dojść daleko, mówi pomocnik Declan Rice. Znamy nasz poziom, wiemy, czego się od nas wymaga. Ten występ w drugiej połowie przeciwko Chorwacji powinien być dla nas takim punktem odniesienia. Tak powinniśmy grać od samego początku i w takim tempie w każdym kolejnym spotkaniu. Jeśli to się uda, to biorąc pod uwagę głębokość naszego składu, myślę, że jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika na świecie. W drugim meczu w tej grupie Panama zagra z Chorwacją. Emocje w fazie grupowej byłyby pewnie dużo większe, gdyby na turnieju grali Polacy. Niestety nam w tym roku pozostaje kibicować kadrze w Lidze Narodów. Kadra Jana Urbana zagra tym razem w dywizji B. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. A sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski mówi, jaki jest plan na te spotkania.
19: Dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją. Bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda.
18: Czyli w Warszawie zagramy 25 września z Bośnią i Hercegowiną oraz 2 października z Rumunią. Mecz o piłkarski Super Puchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku Mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem związek ogłosił, że ostatecznie mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca. Polscy siatkarze rozpoczną jutro drugi turniej w Lidze Narodów, tym razem przed własną publicznością w Gliwicach. Ich rywalami będą kolejno Belgia, Turcja, Niemcy i Argentyna. Po pierwszym turnieju nasz zespół ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
17: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
15: Noc przed nami w całym kraju pogodna, lokalnie na północy mogą występować mgły. Temperatura minimalna od 8 stopni na Pomorzu, około 12 w centrum, do 14 na południu, zachodzie i nad samym morzem.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Jest 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radia TOK FM i przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulika. Mówię dobry wieczór, chociaż za oknami jest jasno. Też kłania się Państwu i macha do Państwa zza szyby Karolina Kłaczyńska. To ona przygotowywała i to ona wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski, który też Państwa pozdrawia. Cała nasza trójka już za 20 parę minut zaprasza Państwa na antenę Radia Tok FM, aby mierzyć się z pytaniem dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM, bo to Państwa głosy na naszej antenie stanowią treść programu Mikrofon Tok FM. Tak się łatwo domyśleć, skoro dzisiaj Dzień Ojca, no to rozmawiamy właśnie w tym kontekście. Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? Proszę jakoś spróbować zuniwersalizować Państwa osobiste doświadczenia, to co Państwo przeżyli i to co Państwo wiedzą i za 20 parę minut dzwonić do nas i dzielić się swoimi przemyśleniami. W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od 1965 roku. Co ciekawe, to media rozpoczęły świętowanie w tym sensie, że jedna z gazet po prostu zaproponowała, żeby ten dzień był 23 czerwca obchodzony. W innych krajach bardzo różnie. Sprawdziłem dziś, że trudno o jakąś jedną datę, ale u nas to jest 23 czerwca. Więc dziś rozpoczynamy rozmowę z profesorem Konradem Piotrowskim, psychologiem z Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
20: Przyjrzałem się
1: u
20: dzisiaj...
1: U mnie też jasno.
20: Jasno u pana. Wspaniale. Powiem panu tak, że spojrzałem dziś do raportu, który nosi tytuł Rola partnerstwa w rodzicielstwie w kształtowaniu społeczeństwa równych szans i tam przeczytałem tekst Jacka Wasilewskiego i to jest taka krótka historia, ale dobrze byśmy od niej zaczęli, wydaje mi się, bo to jest obrazek, który wiele nam ułoży na początku. Jacek Wasilewski pisze tak. Wyobraźmy sobie dwóch ojców. Obaj wychowywali się w podobnych domach, obaj chcieli być przy dziecku od pierwszych dni, ale jeden z nich dostał urlop ojcowski i skorzystał z niego bez wahania, bo w jego zakładzie pracy to była norma, bo plakaty w urzędzie gminy pokazywały tatusiów z wózkami, bo nikt nie mówił mu, że to babska robota. Drugi słyszał od kolegów śmiechy, formularz w żłobku miał rubrykę matka, a w kampanii informacyjnej gminy na zdjęciach były same kobiety. Nie wziął urlopu i przez pierwsze miesiące życia dziecka był bardziej gościem niż rodzicem. Różnica, pisze Jacek Wasilewski, między tymi dwoma ojcami nie leży w ich charakterze. Leży w opowieści, którą usłyszeli od instytucji wokół nich. No więc od tego chciałem, panie profesorze, zacząć. Czyli jak to jest? No więc właśnie, ale jak pan odczytuje teraz te opowieści lub też tę opowieść, czy jak to się teraz mówi, może narrację dotyczącą ojcostwa, to jest bardziej właśnie mężczyzna na plakacie z wózkiem albo z dzieckiem na ręku? Czy to jest jednak, to są te śmiechy, chichy w pracy, to jest takie bagatelizowanie tego? Jak pan to widzi?
1: Panie redaktorze, ja myślę, że chyba nie będzie zaskakujące dla pana, dla innych słuchaczy, że my dziś żyjemy w świecie wielogłosowości, wielonarracyjności, więc obie te narracje są obok nas. A więc w miejscu, gdzie pracujemy, możemy spotkać ojca numer dwa, który nie weźmie urlopu z powodu panującej tam atmosfery, ale za to my sami też jesteśmy ojcami i możemy go wziąć również z powodu tego, że akurat w takiej, a nie innej jakiejś kontekście się poruszamy. Myślę, że... Więc my jesteśmy w ogóle w procesie zmiany ojcostwa, powiedzmy sobie szczerze. Zmiany macierzyństwa też oczywiście, ale ojcostwo bardziej. Zmiany są głębsze, dalej idące i bardziej radykalne, powiedziałbym. I też tego powodu wywołujące więcej napięć społecznych, lęków, niepokojów. W przypadku, na przykład obserwujemy u ojców, że mimo tego, że oni są mniej zestresowani rodzicielstwem, mniej wyczerpani nim, bo poświęcają na nie relatywnie mniej czasu, zwłaszcza w takich obszarach wymagających dużo energii, na przykład opieki, jak dzieci są chore. Więc widzimy, że ojcowie jakby mniej są zestresowani tą rolą, ale z drugiej strony widzimy na przykład, że oni częściej mają wątpliwości, czy w ogóle należało być ojcem, czy też może należało sobie to darować w życiu, ponieważ rola ojca okazuje się trudna. Więc ojcowie mają swoje specyficzne wyzwania. One nie są takie same jak te, które mają matki na razie, ale mają pewne swoje specyficzne trudności. No i teraz mamy tak, bo powiedział pan, że oni się nie różnią, ci ojcowie przykładowi, nie różnią się tym, jakby swoją motywacją, tak, charakterem, o dobrze, czyli osobowością, motywacją i tak dalej. Więc jeżeli jakby zwrócimy uwagę na kontekst, no to jest jasne, zgódźmy się co do tego, że obecnie w naszym kraju funkcjonują oba te podejścia. Moim zdaniem za mało robimy, żeby zmienić naszą opinię o na przykład ojcostwie na poziomie społecznym, zamiast tylko inwestować w miejsca, gdzie ci ojcowie są. No bo sam pan zwrócił pan uwagę na ciekawą rzecz, że idzie się do ZUS-u, gdzieś tam do jakichś przedszkola, poradni, jakieś tam żłobka, coś, tam są różne plakaty, ulotki, weź urlop, to jest fajne dla twojego dziecka, fajne dla twojej rodziny, badania to potwierdzają, to rzeczywiście jest fajne dla rodziny, ale teraz ten ojciec, który widzi tą ulotkę, myśli sobie super, on wraca do tego swojego miejsca pracy, gdzie ludzie się posługują po prostu stereotypami prostymi. Mhm. Urlop to jest macierzyński przecież, więc to teraz mamuśka, prawda, dostaniesz psyska. No i to, więc my musimy tu pracować, bo tak, my wiemy, że rodzice, ojcowie w bardzo dużym stopniu angażują się dziś w opiekę nad dziećmi. Absolutnie daleki byłbym od jakiegokolwiek dramatyzowania, bo popatrzymy na sytuację sprzed 50 lat. Prawda? Ja mam 43, więc w pokoleniu moich innych 40 parolatków myślę, że ojcowie byli albo nieobecnymi takimi obiektami, albo trochę takimi groźnymi, trochę takimi niedostępnymi gdzieś tam na boku. No i a jak teraz sobie popatrzymy na ojcostwo, to przecież to jest zupełnie inny świat. Tylko że jeszcze nie każdy do tego świata jakby się zapisał, mówiąc to zupełnie wprost. Rośnie grupa osób, które są trochę trochę wystraszone, trochę tak w opozycji, prawda? Czyli rośnie grupa mężczyzn niezadowolonych z tych zmian. Mówiąc, że kobiety na przykład mają za duże wymagania. Wymagania to jest na przykład to, żeby mężczyzna opiekował się na równi swoim potomkiem z nią. Myślę, że jeszcze dużo, jakby przed nami jest taka praca mentalna na poziomie społecznym do wykonania i ona dojdzie do skutku. Tylko nie wiem, czy my dożyjemy tak naprawdę końca tej rewolucji, która się przecież zaczęła 100 lat temu, kiedy kobiety dostały prawa wyborcze, poszły na uniwersytety, zostały biznesmenkami, polityczkami i naukowczyniami. No i ta luka, którą pozostawiły w domach, musi być wypełniona. I ona musi być wypełniona mężczyznami.
20: No właśnie, to teraz zajmijmy się tą kwestią tej transformacji, o której pan użył słowa rewolucja, ale zajmijmy się tą kwestią transformacji, bo jak pan widzi taką sytuację, kiedy z jednej strony są stereotypy, o których pan wspomniał, dotyczące tej roli ojca, czyli to ma być ten, który, mówię o tych konserwatywnych, zapewnia ekonomiczny byt całej rodzinie, o najważniejszych sprawach to jednak on decyduje albo ma ostateczny głos, a raczej nie angażuje się w takie usługi jak właśnie, sprawy związane z wyżywieniem, sprawy związane z porządkami, no i właśnie z opieką nad dzieckiem. Ale to jest przeszłość. I teraz przychodzą nowe czasy, gdzie mówi się wyraźnie, że te role wcale nie muszą być między kobietą a mężczyzną tak podzielone, więc czy to nie zapowiada naprawdę niezwykłego rozziewu pomiędzy tym, co przed chwilą było, co widziałem u swojego ojca, u swojego dziadka, a tym, jakie teraz wymagania stawiane są mi. Jestem tak jakby w dwóch światach naraz, jedną nogą tu, jedną tam. Czy to nie prowadzi do jakichś takich frustrujących sytuacji?
1: Prowadzi i wydaje mi się, szczerze mówiąc, jak się przeglądam tej sytuacji od jakiejś dekady, że wydaje mi się, że zmiany, te, o których my teraz rozmawiamy, one nastąpiły dla nas za szybko. Wydaje mi się, że my się nie wyrabiamy z tym za bardzo. Podobnie jest na przykład, może ten przykład trochę będzie taki poza kontekstu, ale nie tak dawno się przysłuchiwałem w debacie o smartfonach w życiu nastolatku. I tam było 6-7 osób w tym panelu, z bardzo różnych obszarów. I tak zauważyłem po jakimś czasie, że te osoby takie starsze w tym panelu mówią o tym nie i odnoszą się do swojego tam dzieciństwa, że jak ja byłam, pamiętam, prawda, to były takie czasy, że do kina to trzeba było wyjść z kolegami, a dziś do Netflixa, a młodsze osoby, ale też doktorki, profesorki, które się tym badają, miały takie bardziej zniuansowane podejście do tego. No teraz czemu o tym mówię? Ej, przepraszam, trochę takie samochody nie stosują. Czemu ja o tym mówię? Bo sytuacja jest podobna. Ze smartfonami, technologią też zmiana nastąpiła tak szybko, że wiele osób nie miało czasu, żeby powoli się do tego zaadaptować. Po prostu któregoś razu powiedziano nam, że wymyślono nowy telefon, a po 5 latach wszyscy go mieli. Teraz jakby nie wszyscy się załapali na to, żeby to wdrożyć do swojego życia naturalnie. No i teraz, jak się ma to do ojcostwa i macierzyństwa? O, podobnie, bo z ojcostwem, gdybyśmy porozmawiali z dziadkami na tymi, prawda, czyli powiedzmy z osobami, które urodziły się w okresie okołowojennym, przed II wojną światową, one by nam pokazały swoją opowieść o ojcostwie, która dla jego wnuków, czy dla mnie, albo dzieci, nawet jest już zupełnie jakby taką, jakby już tak odklejoną trochę od rzeczywistości codziennej. I niestety, ale w przypadku ojcostwa jeszcze to widać, podczas gdy no, zgadzamy się co do tego, że to jest dobra zmiana. Nie twierdzę, że to jest dobra zmiana uniwersalna. Bo na przykład, jak ktoś mówi, a często to jest argument, prawda, że prawda, za moich czasów, tam, 50 lat temu to jakoś, jak, albo na przykład mnie tata bił, ale mam się dobrze, więc w czym jest rzecz? I ja nie twierdzę, że to nie jest być może uzasadnione. Myślę sobie zawsze tak, że w średniowieczu, kiedy wychowywaliśmy dziecko, to dziecko wychowywaliśmy do jakiegoś świata. Ten świat był brutalny, ten świat był bardzo trudny do przeżycia i ten świat bardzo był zhierarchizowany. Czyli to był taki świat, w którym musiałeś pilnować hierarchii, bo inaczej, nie wiem, trafiłeś do więzienia, prawda? Nie wiem, mogłeś umrzeć, jak chłop pańszczyźniany, prawda? Zastanowiłby się wybić na indywidualizm i powiedział, że chce robić karierę, prawda, w rycerstwie, no to by szybko po prostu go sprowadzono do jego miejsca. Więc trzeba było wychowywać dzieci surowo, karnie, hierarchicznie. One musiały się tego nauczyć, żeby poradzić sobie w świecie. No teraz zastanówmy się, zadajmy sobie pytanie, do jakiego świata my chcemy wychowywać... Nie. Do jakiego świata my musimy wychować nasze dzieci? Czy my wychowujemy dzieci...
20: Tak, tylko wie pan, tylko kiedy pan słucha, to ja mam takie wrażenie trochę, że oczywiście zgadzam się z tym, że powoływanie się na własne doświadczenia z dzieciństwa, ono coś daje osobom, które to robią, bo tłumaczy im obraz świata, porządkuje, ale kompletnie może nie odpowiadać na wyzwania tu i teraz. Tak, jeśli chodzi o akurat te doświadczenia z czasów przeszłych, to część osób zwraca uwagę na to, że rola ojca, ona była sprzężona z w ogóle trochę inną wizją rodziny, wizją szerszą, w tym sensie, że być może to wynikało z niedoborów państwa. Usługi publiczne były jeszcze 3-4 pokolenia temu na tak niskim poziomie, że to rozszerzona rodzina, w sensie nie tylko bezpośredni członkowie rodziny, ale szerzej. Ta rodzina i stopnie pokrewieństwa łączące nas z różnymi ludźmi tworzyły pewien mikro, ale jednak ekosystem. On też brał jakiś udział w zapewnianiu tych funkcji opiekuńczych i tak dalej, i tak dalej. I teraz na naszych oczach te wielodzietne rodziny, które były jeszcze połączone więzami pokrewieństwa z innymi rodzinami, one przekształciły się jednak w jednoosobowe gospodarstwa. W tym świecie my mówimy ojcom tak, pamiętajcie, żeby być autorytetem dla swoich dzieci, ale żeby być też wrażliwi. Pamiętajcie, że macie się angażować w życie rodzinne i po prostu opiekować się tym dzieckiem i być z nim najczęściej jak się da. Oczywiście musicie godzić to ze swoją pracą zawodową, ale uwaga, odcinamy was, brzdęk, od tych wszystkich wspomagaczy z zewnątrz związanych z wielodzietną rodziną, bo już nie ma tych wielodzietnych rodzin, w których wręcz dochodziło do sytuacji, że te najstarsze dzieci opiekowały się najmłodszymi, a te ciotki i wujkowie wszyscy i tak dalej również byli w tym ekosystemie, tego już nie ma, więc ten mężczyzna tu zostaje, jeszcze jest po kolana w patriarchacie, który czy chcemy, czy nie chce zniknąć, i jeszcze otrzymuje nowe wyzwania, w sensie bądź wrażliwy, bądź czuły, bądź opiekuńczy, no też zadbaj o dom i tak dalej, i tak dalej. Więc ja zastanawiam się, czy to nie jest taki moment, kiedy to nie tyle szybkość zmiany, ale ilość tych wszystkich elementów może wprowadzać niektórych ojców w zakłopotanie co najmniej.
1: Absolutnie. Myślę, że sporo kłopotów w ogóle wynika z tego, że te dwie perspektywy, które tutaj pan redaktor nakreślił, współwystępują. Czyli, a to tak jakby w tym obszarze badawczym, którym się zajmuję, mówimy o tym, że rola ojca jest dziś słabo określona. Bo kiedyś była dobrze określona, kim był ojciec, było jasne dla ojców. Kim jest matka, jest wciąż dość dobrze określona. Bo kobiety, ta zmiana roli kobiety zaczęła się już 120 lat temu mniej więcej. Więc był czas, żeby mężczyźni na przykład, ale też i kobiety, i w ogóle społeczeństwo, zaakceptowały to, że kobiety na przykład potrzebują też możliwości rozwoju zawodowego i te dwie rzeczy jakby w przypadku kobiet już się zintegrowały. Czyli bycie kobietą, to jest, możesz być matką i pracowniczką i bizneswoman, to się ze sobą świetnie spina. Dziś wręcz podziwiamy nawet takie kobiety, które umieją to ogarnąć. W przypadku mężczyzn tak jak pan powiedział, tradycyjne, patriarchalne ojcostwo współwystępuje z tym nowym ojcostwem i ono jeszcze nie zostało tak dobrze zintegrowane, przez co ojcowie często sami nie wiedzą tak do końca, jak się zachowywać, czyli jakim ojcem być, prawda? Czy takim surowym, bardziej jak mój tata czy dziadek, czy bardziej takim ciepłym, bliskim, jak czasem w telewizji widzę, prawda, albo jak na przykład obserwuję gdzieś wśród swoich przyjaciół. I oni, rzeczy, że zawsze na końcu gdzieś spotykamy konkretną osobę, prawda, konkretnego, nie wiem, Konrada, Grzegorza, Marka, który musi sobie sam odpowiedzieć na swoje własne pytanie o swoją własną rodzinę, dziecko, życie, jak, co on z tego weźmie, nie? Czyli jaki on będzie ojcem. I teraz jeszcze tak, bo pewnie zaraz pan redaktor będzie chciał kończyć, to bym chciał jednej rzeczy powiedzieć. Bo ja z racji tak, naukowych moich dociekań, takich związanych z rodzicielstwem, właśnie macierzyństwem, ojcostwem, w ostatnich dniach dość często rozmawiam z mediami, zazwyczaj odpowiadając na takie dość mocne twierdzenia. Na przykład regularnie w ostatnim czasie odbieram telefony z takim pytaniem: panie profesorze, czemu Polki nie chcą rodzić dzieci? Więc ja wtedy mówię, że 85%, ponad 80%, blisko 85% ludzi na świecie ma dziecko. W Polsce też. Dla większości ludzi w Polsce i na świecie rodzina, więzi rodzinne są na szczycie naszych wartości. Dalej, jeśli chodzi o ojców, większość ojców dziś stara się jak najbardziej zintegrować tę rolę tego ojcostwa współczesnego ze swoim codziennym życiem i starają się być właśnie takimi ojcami, być może jakimi, jakie chcieli sami by mieć, czyli taki ojciec, który cię przytuli, pogada z tobą, rzeczywiście nie musisz tego bać, wręcz przeciwnie, możesz do niego pójść po pomoc. Bo myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy też dostrzegli to, że my zazwyczaj właśnie, kiedy mówimy o różnego rodzaju takich zmianach, Polki nie rodzą dzieci, albo temu ojcowie nie potrafią się odnaleźć w tym dzisiejszym ojcostwie. No więc pamiętajmy, że mówimy o części ojców. Większość ludzi sobie świetnie radzi z tym, albo przynajmniej poprawnie. Druga sprawa to jest, żebyśmy też pamiętali, może ojcom to trochę ciśnienia upuśćmy, że przecież ani od kobiet nikt nie wymaga tego, żeby dźwigały ciężary, żeby robiły rzeczy, które po prostu, nie wiem, takie super tylko męskie, prawda? Pamiętajmy, że kobiety i mężczyźni wciąż się różnią od siebie, będą się różnić od siebie w różnych obszarach i od mężczyzn nie oczekujemy przecież od ojców tego, żeby teraz przyjęli rolę kobiecą i po prostu, żeby to on 3 lata siedział z dzieckiem zamiast niej. I przecież nie w tym jest rzecz w tej naszej, że tak powiem, zmianie, którą obserwujemy dookoła.
3: Ale bądźmy, panie profesorze, tak, tylko bądźmy konsekwentni.
1: Parę kroku.
3: Jeśli pan fajnie bardzo pokazał, i myślę, że słuchaczki mają podobne doświadczenia, że ta rola, społeczna rola kobiety się zmienia, to długo trwa i my mniej więcej wiemy, jak ona wygląda, potrafimy ją określić i opisać, to w przypadku roli ojca mamy z tym problem, bo ta zmiana jest zbyt szybka w krótkim okresie, w związku z czym efektem tego jest to, że ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytania, dlaczego ma ojciec nie siedzieć 3 lata z dzieckiem. Może powinien.
1: Właściwie tak.
3: Właśnie nie wiem, skoro nie wiemy, to tego też nie wiemy.
1: Dokładnie, na pewno bym mógł. Na przykład, co wiemy, z badań wiemy, że dla dziecka, czyli nowonarodzonego reprezentanta gatunku Homo sapiens, jest bez znaczenia, czy opiekuje się nim kobieta czy mężczyzna w gruncie rzeczy. To właściwie to dla małych dzieci w ogóle niewiele rzeczy ma znaczenie jeszcze w pierwszych miesiącach ich życia. No ale później badania pokazują, że nie. Dzieci wychowywane w rodzinach, na przykład gdzie jest 2 ojców, rozwijają się całkiem dobrze, nic im nie grozi, nie zostają później jakoś pokrzywione tym albo nie wpadają w choroby psychiczne. Tak samo jak wtedy, kiedy wychowuje ich parę lesbijek, albo wtedy, kiedy za rodzinę zabierze się mieszana para. Dla dzieci ważne są zupełnie inne rzeczy. I jakby wiemy to, więc tak, oczywiście, bo ojcowie mogliby 3 lata zostać z dziećmi. Jest kwestia karmienia, którą trzeba by wtedy trochę ogarnąć. Mm-hmm. Ale poza tym naprawdę, chyba to jest to, co teraz też na co kobiety bardzo zwracają uwagę, bo pamiętajmy, kobiety mają za sobą 120 lat wchodzenia w rolę takiej indywidualizacji. I teraz jak słyszę na przykład takie głosy, a słyszę je dość często, bo sobie internet przeglądam w różnych często dziwnych obszarach, no to obserwuję też wzrost takich nastrojów, takiej frustracji dużej wśród facetów, którzy mówią, kobiety wymagają w ogóle jakichś absurdalnych rzeczy ode mnie. Mhm. Ich wymagania dotyczące, nie wiem, opieki, czy w ogóle bycia partnerem są jakieś odjechane, kompletnie nie z tego świata. No więc ja sobie wtedy myślę tak, że trochę oczywiście mi szkoda, też jestem mężczyzną.
3: Ale nie, to zaraz, panie profesorze, ale proszę doprecyzujmy to. Wie, te osoby, które wypowiadają takie opinie, czy one argumentują to właśnie w ten sposób, tak jak chwilę temu mówiliśmy na antenie, czyli te wymagania są odjechane, są nie z tego świata, bo ja takich rzeczy nie widziałem u mojego ojca albo u mojego dziadka, czy też te wymagania są naprawdę realnie ze względu na swoją ilość nie do udźwignięcia. Jak zazwyczaj ta argumentacja wygląda, jeśli pan kojarzy?
1: Ja myślę, że zdecydowanie to drugie, czyli że one są nie do udźwignięcia przez mężczyzn. Jeśli za dużo, są zbyt komplikowane. Czy tak jest, czy tak nie jest? Właściwie trudno powiedzieć, bo to jest, jakby jesteśmy w procesie. Czy to, czy na przykład oczekiwanie, bo teraz pomyślmy sobie w ogóle, co wpływa na zmianę tej roli ojca. Nie chciałbym za bardzo może jakby stereotypizować, ale bardzo duży wpływ na to mają kobiety. Dlatego, że dobór płciowy w naszym gatunku, taki dobór romantyczny, jak i w przypadku wielu innych gatunków, odbywa się na bazie pewnych ustalonych zasad i pewnych cech. Prawda? Na przykład kobiety od zawsze, i to jest kwestia gatunkowa, więc mamy tu na myśli kobiety gatunku homo sapiens, od zawsze, odkąd zawsze potrzebowały posiadanie dziecka było dla nich bardzo dużym obciążeniem. Właściwie było to zbliżone w roku śmierci, ponieważ przez większość istnienia naszego gatunku połowa kobiet umierała w połogu. Więc czego potrzebowała kobieta 100 tysięcy lat temu, 50 tysięcy lat temu w okresie zlodowaczenia albo w średniowieczu? Ona potrzebowała takiego partnera, który wtedy, kiedy ona urodzi dziecko i będzie bliska śmierci, z wykrwawienia, z niedożywienia, z chorób i tak dalej, potrzebowała takiego, kto jej pomoże wtedy. Kto będzie zdrowy, kto będzie zaangażowany, kto będzie chętny.
3: Ale kto, przepraszam bardzo, ja rozumiem, tylko jak to się ma do czasów współczesnych? W sensie,
1: już mówię.
3: Jakoś...
1: Już, jasne, zmierzam tam, panie redaktorze. Otóż rzecz w tym, że to, co się zmieniło, nazwijmy to jakoś tę cechę, zaradność. Tak ją nazywa się czasem w badaniach psychologów ewolucyjnych. Zaradność. Kobiety potrzebowały facetów, którzy byli zaradni. Definicja zaradności zmienia się w zależności od tego, czy mówimy o mężczyznach sprzed 100 tysięcy lat, sprzed 500 lat, czy obecnie. Zaradność średniowiecznego krakowianina, który żył jako mieszczanin, to jest coś innego. Bycie zaradnym tam jest czymś innym niż zaradność XXI wieku. Więc tak, kiedy kobiety potrzebują angażować bardzo dużo wciąż w macierzyństwo, bo choć już nie umierają tak jak dawniej, to macierzyństwo wciąż wiąże się dla nich z ogromną zmianą biologiczną, fizyczną, społeczną, emocjonalną. Więc potrzebują facetów zaradnych. Definicja zaradności się zmieniła. Dziś kobiety poszukują partnerów, o których myślą, że będą dla nich wsparciem emocjonalnym. Niekoniecznie wsparciem finansowym, bo przecież 120 lat temu zgodziliśmy się, że kobiety mogą się kształcić, pracować i one to zrobiły. Zresztą w całej Europie większość studentów to tak naprawdę studentki. Więc kobiety świetnie wykorzystały swoją okazję. I teraz szukając partnera, nie patrzą na to, czy ten partner pomoże im płacić rachunki, a w każdym razie nie tylko, bo one potrzebują też kogoś, kto je wesprze, kiedy będą słabe. Kto je przytuli, a nie powie, o, jesteś słaba, prawda? Albo jak kobieta popłacze się, bo sutki jej krwawią od karmienia, to nie usłyszą, że no, jakbym miał piersi, to bym to zrobił, a tak to sobie musisz poradzić, prawda? Kobiety nie są takich partnerów. Kobiety są takich, które jej przytuli, poleci szybko do apteki, zrobi herbatkę. Czy to jest za dużo dla współczesnego człowieka? Czy to są za duże wymagania? No, mam nadzieję, że nie. Ich jest więcej oczywiście. Przykładowo kobiety, a pamiętajmy, że to nie tak, że kobiety się na coś wybiły. My jako naród się zgodziliśmy, że nie może być tak, że połowa narodu pracuje, a połowa siedzi w domu. 100% narodu ma pracować. No to musimy się zgodzić na to, że rola ojca musi się zmienić. Jak się nie zmieni, no to będziemy mieli konflikt, który mamy.
3: Panie profesorze, to jest bardzo ciekawe. Musimy powolutku kończyć. Chciałem panu bardzo podziękować za tę rozmowę. Pan profesor Konrad Piotrowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS był z nami. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobranoc.
1: Dziękuję. Najlepszego dla ojców wszystkich.
3: Tak. Przyłączam się do tych życzeń. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Bardzo jestem ciekaw tego, co słuchacze powiedzą na ten temat. Szczególnie, że tutaj nam się mieszają dwie rzeczywistości, drodzy państwo, drogie panie. Otóż nasze własne doświadczenia, to o czym pan profesor mówił, czyli... pewien wzór, który pamiętamy z dzieciństwa i z momentu, kiedy myśmy dorastali i widzieliśmy, w jaki sposób funkcjonują ojcowie, jakie są wymagania i oczekiwania wobec nich. Tak, jakie my mamy też. My, cała rodzina, otoczenie społeczne, a z drugiej strony jesteśmy w środku jakiejś wielkiej zmiany. Nie wiem, tak powiedziałem w środku, może państwo uważają, że w innym momencie, ale jakiejś zmiany. Więc co to tak naprawdę oznacza dla dzisiejszych wymagań bycia ojcem? Z państwa perspektywy, jak to wygląda? Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? Być może te odpowiedzi państwa będą bardzo, bardzo niejednoznaczne i, jak ktoś mówi, rozstrzone w różnych kierunkach, ale wszystkie witamy na naszej antenie. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044. 22 44 044. Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? Można do nas pisać na adres mikrofon@tok.fm albo umieszczać komentarze na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
4: Reklama.
21: Rosnące koszty życia i problem z kupnem własnego mieszkania dotyka niemal wszystkich europejskich metropolii. Młodzi ludzie coraz później wyprowadzają się z domów i odkładają zakładanie własnych rodzin. To wyzwanie, przed którym stoi cała Unia Europejska. Czy Bruksela ma pomysł na rozwiązanie tego kryzysu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji TokFM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
22: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
24: No, czekam na dobrą okazję.
23: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
24: O, wow, na pewno skorzystam.
23: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
24: A mają też inne osiedla?
23: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
4: Reklama.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Za 26 minut, godzina 21, trwa program Mikrofon Tok FM. Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? O to dziś pytamy. Z ciekawostek, które podałem zapraszając na dzisiejszy program jakieś 2 godziny temu, nie wiem czy państwo słyszeli to, otóż z badań wynika, że dziś w Dzień Ojca organizowane są różnego rodzaju pewnie skromne takie rodzinne obchody tegoż Dnia Ojca. I okazuje się, że w 3/4 przypadków organizacją zajmują się kobiety. I ktoś może powiedzieć, nie, to normalne oczywiście. Tak, ale w przypadku Dnia Matki też, jeśli ktoś ma to zorganizować, to z organizacją zajmują się kobiety. 22 44 044, jest z nami pan Krzysztof z Warszawy. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
26: Dobry wieczór. Wie pan co, moim zdaniem dzisiaj bycie ojcem jest trudniejsze niż bycie ojcem kiedyś. Ja mówię jakby o swoim ojcu. Ja dzisiaj mam wnuki, więc jakby to pokolenie, mój syn ma dzieci, więc i córka. To dzisiaj bycie ojcem jest trudniejsze, bo wtedy, znaczy żeby być dobrym ojcem trzeba mieć czas. I moi rodzice pracowali tak jak wtedy, pracowało się 7-15, po 15 przychodzili do domu, no i było to życie rodzinne. Ojciec jeszcze miał takie zdolności, że jak się coś popsuło, to było wiadomo, że czekamy na tatę, bo na pewno nareperuje, łącznie z telewizorem, nie wiem jak on to robił, bo zawsze naprawiał, parę części mu zostało i telewizor działał, ale dzisiaj problem jest, myślę, głównie też braku czasu, bo ja widzę po swoich, po moim synu, którzy, no nie ma, nie istnieje pojęcie praca 7-15. I wie pan, jeszcze wracając, bo ja załapałem się na końcówkę tego pana gościa, który mówi o tym, że no, połowa społeczeństwa pracuje, a połowa siedzi w domu. Ale ci, co siedzą w domu, to też pracują, bo kobiety siedząc w domu też pracują, więc to nie ma, nie da się tak zrobić, żeby 100% społeczeństwa pracowało, no bo ktoś się musi zajmować dziećmi. Że zajmują się matki, no to tak trochę jakby wynika z natury, nie? Że chociaż są ojcowie, którzy idą na urlopy macierzyńskie i zajmują się dziećmi.
3: Ale to w przypadku właśnie pana dzieci i wnuków. Jak ta sytuacja wygląda? Czy pan widzi tą trudność, o której pan mówi? Czyli...
26: Znaczy wie pan to, no to jest tak, że ja dzisiaj zajmuję się wnukami, w sensie mam taki fajny obowiązek, przywożę ze szkoły i z przedszkola. Czasami siedzę z nimi dłużej, zanim któryś z rodziców wróci z firmy. Ale za moich czasów, jak ja byłem dzieckiem, no to wie pan, rodzice, jak mówię, rodzice wracali z pracy, no i rodzice

0: A czuje pan, że dzisiaj jest pana święto? Dzisiaj Dzień Ojca?
1: Tak, wie pan co, bo mam od dzieci życzenia. Pamiętają, wszyscy piszą. Jakiś tam wspólny prezent na Dzień Ojca i Dzień Matki był wcześniej. Także wie pan, no, ja mam taką rodzinę dość tradycyjną, w sensie nie mieszkamy wszyscy razem, znaczy najmłodszy jeszcze mieszka, ale się zaraz wyprowadzi, ale jesteśmy dość blisko i może to przez to, że ja mam też, wie pan, nienormowany czas pracy, mając prywatną firmę, trochę mam więcej czasu i mogę na przykład poświęcić czas wnukom, z całą przyjemnością.
0: Ale to jest bardzo dziękuję. Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję za pana głos. Świetnie, że pan do nas zadzwonił jako pierwszy. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof podkreślał, że kluczem to jest nie tyle te role społeczne, o których rozmawialiśmy z naszym gościem, panem profesorem, ale czas. Że to jest ta zasadnicza zmiana między przeszłością a obecnym ojcostwem. Po prostu jeśli jest czas, to też jest czas dla dzieci. A jeśli tego czasu nie ma, jesteśmy zapracowani 24 godziny na dobę w jakiejś formie zajęci, no to siłą rzeczy role rolami, ale po prostu tego czasu nie ma. Pan Krzysztof z Białegostoku jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
2: Wszystkich.
0: Słuchamy.
2: Wie pan co, ja mam takie w tym temacie takie przemyślenia, bo z jednej strony jak obserwuję, że tak powiem, otoczenie, to mam wrażenie, że ogólnie we wszystkich aspektach obowiązki są dwa rodzaje teraz obowiązków. Są obowiązki wspólne i obowiązki męskie, prawda? Tak samo to wygląda w rodzicielstwie. Ale już jeżeli chodzi o temat tego, czy jest było lepiej, czy jest teraz lepiej, tak? No moim zdaniem, mimo że teraz jest ciężej dużo, tak? Na zasadzie takiej, że no jest tylko obowiązków więcej, tak? Bo kiedyś 90% ojców wracało sobie do domku, siadało przed telewizorem, tak? I tak zmęczonych po pracy i tak wyglądał ten świat, tak? Teraz my ojcowie spędzamy czas, mnóstwo czasu z dziećmi, tak? Ja wiem po sobie, tak? Wszelkie zajęcia dodatkowe, tak? Jakikolwiek wolny czas poświęcam dzieciom, nie siedzeniem przed telewizorem, prawda? Czy to jest lżejsze, czy jest cięższe? No cięższe, tak? Ale z drugiej strony, no nikt nam później tego czasu spędzonego z dziećmi nie odbierze, tak? To jest czas dla nas i o ile, że tak powiem, wymaga od nas to więcej, no to moim zdaniem jest lepiej, tak? W tym sensie, tak? Bo
0: a
2: możemy...
0: Krzysztofie, a ty pan też zadam to pytanie. Dzisiaj czuje pan, że jest Dzień Ojca, że to jest pana święto? Jakoś to się zaznaczyło w dzisiejszym dniu?
2: Tak. Młodsza córka sama laurkę narysowała i to jest najlepsze, co można dostać od dziecka, moim zdaniem, prawda? Własnoręcznie sporządzoną jakąś tą laureczkę. I super, tak? Także to jak najbardziej jest odczuwalne, tak?
0: Panie Krzysztofie, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Krzysztof z Białegostoku był z nami. Do usłyszenia. Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM. Proszę śmiało do nas dzwonić, bez względu na to, czy są państwo tylko dziećmi, tylko rodzicami i dziećmi, i tak dalej, dziadkami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pan Jarosław z województwa świętokrzyskiego jest z nami. Dobry wieczór, panie Jarosławie.
3: Dobry wieczór, witam całą redakcję i wszystkich słuchaczy.
0: Słuchaj,
3: tak, na tak postawione pytanie można odpowiedzieć w wieloraki sposób. Aha. Ja odpowiedziałbym w taki sposób. Bycie ojcem dzisiaj jest równie trudne jak kiedyś. Natomiast dzisiaj ojcowie spotykają się z różnym spektrum problemów i wyzwań i wymagań też zupełnie odmiennych niż tam ojcowie 50-40 lat temu i tak dalej. Cóż mógłbym więcej jeszcze powiedzieć?
0: Mają trudniej ze względu na że wyzwania są inne, czy jest ich autentycznie więcej? To znaczy, czy skoro kobiety też zaczynają pracować w takiej liczbie, jak no, dotychczas nie pracowały, to teoretycznie ten obowiązek finansowy jest ekonomicznie jest chyba mniejszy, spoczywa na barkach ojców teraz, nie sądzi pan?
3: Sądzę, że tak, na pewno ma pan troszeczkę racji. Natomiast odpowiadając jeszcze w inny sposób, nawiążę do tego pana pytania. Tak, rzeczywiście kobiety są pewnie teraz bardziej aktywne zawodowo, mają więcej pasji i chcą się bardziej rozwijać w różnych segmentach pozazawodowych również.
0: Ja, panie Jarosławie, ja chciałem nie wprost...

0: powiedzieć, że faceci nie muszą aż tyle pracować, skoro nie tylko ich pensja idzie na gospodarstwo.
1: Ale nie. To warunkuje i też, że tak powiem, warunkuje ilość czasu, który ojciec musi spędzać czasami ze swoimi dziećmi, czy też może spędzać ze swoimi dziećmi. No bo tak, jeżeli kobieta tam chce rozwijać się zawodowo i swoje tam pasje, hobby i tak dalej, no to jednoznaczne jest to z tym, że więcej czasu z dziećmi oddaje swojemu partnerowi, mężowi i tak dalej. Ale też prowadzi to do takich sytuacji, gdzie jest to, że tak powiem, przechylenie tego czasu i różnych obowiązków w zupełnie drugą stronę niż tam 40-50 lat temu. To znaczy spotykamy się z sytuacjami takimi również, gdzie to ojciec zupełnie więcej czasu i obowiązków spędza z dziećmi, mimo że pracują na taki sam...
0: A to, panie Orsaj, to jest sytuacja z pana rodziny? Pan kojarzy taką sąsiedzi? Czy słyszał pan o tym?
1: Powiedzmy, że to jest sytuacja z bliskich znajomych, rozumiem, że tak powiem.
0: Jak ten ojciec o tym opowiada, że oj, zarobiony jestem, nie mam na nic czasu, czy właśnie, że on jest może szczęśliwy z tego powodu? Jak on o tym mówi?
1: Różnie. Ogólnie jest zadowolony na pewno z tego, że tyle może spędzić i tak dalej. Natomiast no, zdarzają się momenty, gdzie rzeczywiście troszeczkę narzeka, że on musi tyle i tak dalej, że ta druga osoba się nie za bardzo angażuje w różne tam, w jakiś taki rozwój dzieci poza szkołą i tak dalej. No, chodzi o włożenie na dodatkowe zajęcia. O, do tego też chciałbym jeszcze wrócić, że tutaj dużo ludzi się wypowiadało, że bycie dobrym ojcem to wymaga czasu. Otóż ilość czasu spędzonego z dziećmi, czy też poświęconego dzieciom wcale nie gwarantuje, że jest się dobrym ojcem czy rodzicem, bo na przykład może to być czas spędzony na wspólnym odrabianiu lekcji, gry planszowe, jakieś rozmowy pogłębione. Natomiast może być też to czas spędzony głównie w samochodzie, na wożeniu, na zajęcia dodatkowe, zajęcia sportowe, muzyczne i tak dalej, gdzie to po prostu nie ma czasu na rozmowę, tylko jest zwożenie z jednych zajęć na drugie, ze szkoły do szkoły.
0: Nie, a pan tak emocjonalnie o tym mówi, panie Rosowie, jakby to było trochę pana doświadczenie, że to pan jeździ.
1: Nie, to nie jest moje, ale zupełnie z innej strony też bliskich znajomych takich. I ja tak, że tak powiem, taką obserwację pogłębioną, że tak powiem, prowadzę gdzieś tam w duchu swoim. I no tak to jest. Dzisiaj już mam okazję zabierać drugi raz głos na antenie Radia Tok FM, bo jeszcze w audycji przed godziną 6 rano, także już dzisiaj jestem aktywny od bardzo wczesnych godzin. Cieszę się, że mogłem zabrać głos na antenie i słucham dalej audycji.
0: Bardzo dziękujemy za pana głos. Do usłyszenia. Pan Jarosław z województwa świętokrzyskiego był z nami. 22 44 044. Ja przypomnę, że ten temat czasu, który się od razu na początku dzisiejszego programu pojawił, państwa głosów, kiedy pan Krzysztof z Warszawy powiedział, że skoro my pytamy w Radiu Tok FM, czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś, to przypomnę, że pan Krzysztof z Warszawy powiedział, że jest jedna zasadnicza różnica i tą różnicą jest czas. Bo kiedyś po prostu nie pracowaliśmy tyle czasu, co obecnie, więc siłą rzeczy mieliśmy więcej czasu, przynajmniej większa część rodziców, dla swoich dzieci. Teraz to zaangażowanie w pracę, może też w różne inne aktywności, jest tak duże, że relatywnie mniej czasu mamy wspólnego. No i właśnie dzwoni pan Jarosław, mówi, to czas nie równa się czasowi. No co innego wspólnie właśnie odrabiać lekcje, a co innego jeździć na kolejne zajęcia, stać w korku kolejną godzinę. Pan Piotr z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
2: Dobry wieczór. Właśnie tego czasu spędzonego w samochodzie z dzieckiem wypowiem się, że to też może być wartościowy czas, bo to jest czas na rozmowę z dzieckiem. Moje dziecko uwielbia na przykład gry RPG, które nam właśnie podczas tych podróży robi i ten czas można nieźle też spędzić, no, wydaje się on tracony, ale to nie do końca tak jest. Ale wracając do meritum dyskusji i ojców jako takich, bo w ogóle myślę, że bycie rodzicem współcześnie jest trudniejsze, bo tych wyzwań jest po prostu więcej. Natomiast bycie ojcem paradoksalnie chyba jest łatwiejsze, dlatego że więcej się od ojców wymaga i ta rola ojca się zmieniła. Ojciec współcześnie jest bardziej zaangażowany w wychowanie dziecka i to jest szansa na bycie też lepszym ojcem przy okazji, bo po prostu trzeba to robić, tak? Kiedyś taką funkcję głównie pełniła matka, która zajmowała się dzieckiem, a od ojca były zupełnie inne oczekiwania. Dzisiaj ta opieka jest jednak bardziej współdzielona.
0: A ma pan wrażenie, kiedy pan tak zastanawia się nad tym, jak pan tą rolę wypełnia teraz, to często ma pan takie wrażenie, że tych obowiązków jest zbyt dużo, albo one są nie do pogodzenia, czy raczej ma pan wrażenie, że to jest po prostu kwestia organizacji?
2: Obowiązków tak. Związanych zawodowych, tak?
0: Nie, rodzinnych.
2: Rodzinnych. Ja wiem, czy zbyt dużo? Tyle, ile musi być. To ja nie wiem, czy może być ich zbyt dużo lub zbyt mało. Po prostu są takie obowiązki, trzeba je wypełnić. A ten podział między rodzicami, no to on jest już indywidualnie do uzgodnienia, ale zakładam, że to po prostu tyle jest, dzieckiem trzeba się zająć.
0: A inaczej zapytam. Tak, rozumiem. A pani Piotr, inaczej zapytam. Ma pan wrażenie, że pan z dzieckiem spędza więcej czasu, niż pana ojciec spędzał z panem?
2: Nie, ale w ostatnim czasie ja jestem kiepskim przykładem, bo ostatnio spędzam mniej czasu ze względów właśnie zawodowych z dzieckiem, więc u nas ten podział nie jest równy w zaangażowaniu w ostatnim czasie. Co mam nadzieję, się zmieni. No, skończy się kontrakt, zacznie się więcej czasu z dzieckiem.
0: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Piotr z Warszawy był z nami. 22 44 044, to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś? To jest pytanie do państwa i państwo do nas dzwonią pod numer 22 44 044, piszą na adres mikrofon@tok.fm, ale też komentują na portalu Facebook. Na przykład pan Krzysztof na portalu Facebook pisze tak, bo my pytamy, czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś. I pan Krzysztof pisze, a skąd to wiedzieć? Jest się ojcem tu i teraz. Satysfakcja z dobrze wychowanych dzieci bezcenna. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pana wpis, skąd to wiedzieć. No, zastanowić się, panie Krzysztofie, proszę do nas zadzwonić, pomyśleć, ile czasu i jak go pożytkując spędzał nasz ojciec z nami, ile czasu my spędzamy z własnym dzieckiem, czy to jest właśnie kwestia czasu, bo to się temat najczęściej pojawia w państwa głosach, czy też może tego, jak ten czas jest wypełniany, czy może tego, my podzieliliśmy się tak obowiązkami, że z perspektywy dziecka to jest najlepsze, a nie tylko naszego kompromisu między naszym życiem zawodowym, a naszymi obowiązkami rodzinnymi. Pan Jan z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Janie.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Świetny temat. Dzięki za poruszenie go. Ja mam krótką odpowiedź. Moim zdaniem bycie ojcem w dzisiejszych czasach uważam jest łatwiejsze niż kiedyś. Już mówię, czemu stawiam taką tezę. Pamiętam, jak moja babcia, rocznik 27, mówiła, że jak dorastała przed wojną, to były takie zwyczaje, że nie wypadało, żeby ojciec prowadził wózek z dzieckiem. Wózki w tamtych czasach były metalowe, ciężkie i jeżeli była dwójka młodszych dzieci, powiedzmy tam 3-4 lata już sobie chodziły i kolejne w wózku, to całą tą gromadkę musiała ogarniać matka. Więc myślę, że była masa takich społecznych konstruktów, które wyłączały ojca z uczestnictwa w tym i sprowadzały jego rolę w dużej mierze do jakby zapewnienia bytu finansowego i co najwyżej relacji z już starszymi dziećmi. Teraz tego nie ma. Ja traktuję to jako szansę, że mogę z moim synem być blisko od czasu, kiedy jest mały.
0: Ale nie sądzi pan, że... Ale inaczej zapytam pani, ale miał pan takie sytuacje, że pan się zastanawiał, czy pan wypełnia tą rolę tak, jak trzeba? Czy nie był taki moment, że pan pomyślał, oj, może mniej w pracy powinienem być, więcej czasu właśnie z synem?
3: Wie pan co, ja mam dość duże szczęście i pracuję akurat na umowę o pracę w dużej... korporacji, która obowiązki rodzicielskie, bo to zachodnia firma, traktuje jako rzecz świętą. Więc jeżeli ja mówię, przepraszam najmocniej, ale biorę urlop, bo dziecko jest chore, to nie ma opcji, żeby ktoś mi zwrócił uwagę. I również to myślę akurat jest już moja, sądzę, że nie wszyscy tak dobrze tu mają, natomiast życzyłbym wszystkim, żeby tak to działało. Ja jestem po rozwodzie, opiekuję się synkiem równo pół czasu i w połowie mieszka ze mną, w połowie ze swoją mamą i jak on jest chory, no to ja biorę sick leave na młodego i w ogóle nie ma opcji. Wypełniam to, że tak powiem, biorę na klatę, jeżdżę na szczepienia, jak trzeba i uważam, że to jest super, ale no też wiem, że jestem mniej sprawny niż młodzi koledzy czy koleżanki w pracy, którzy nie mają potomków. No to wiadomo, ja już ich nie wyprzedzę, ale sobie myślę, mi to już nie jest potrzebne. Bardziej mnie cieszy ten cel.
0: Tak, tylko panie Janie, dotknął pan niezwykle istotnej sprawy, ale to, co pan przed chwilą powiedział, czy ktoś expressis verbis tak to sformułował, czy to jest pana uczucie, że pan w pracy jest, w cudzysłowie, w skrócie, mniej konkurencyjny?
3: Ja to widzę. To jest moja własna obserwacja. Może jestem dla siebie tutaj bardziej surowy, ale tak mi mój instynkt podpowiada, bo jak widzę, że koledzy większą inicjatywę mają, tu jeszcze jakiś projekt zrobił, a tu wieczorem wymyślą coś, a ja tego nie robię, bo ja wieczorem robię coś z synkiem, no to sam sobie taką tezę stawiam. Ale nikt mnie za to po głowie nie wali.
0: Aha. Panie Janie, bardzo dziękuję za ten wątek. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i o tym wszystkim opowiedział. Pan Jan z Warszawy był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pani Bernarda z Częstochowy. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Słuchaj.
4: Ja chcę od innej strony. To są moje obserwacje i mnie to bardzo się nie podoba, bo mam przedszkole blisko i widzę. Tatusie, dzieci mogłyby mieć wspaniałe wspomnienia, jak tatuś prowadził za rączkę do przedszkola. Nie, tatuś idzie sobie sam, rękami macha, dziecko samo. No, nie pojmuję tego, całe lata to obserwuję. Następne, dotyczy to,
0: ale pani Bernardo, ale to przecież z tego nie wynika, że między tymi rodzicami i dziećmi jest jakiś brak czułości, czy jakieś niedobre relacje.
4: Właśnie brak tak? reakcji, brak reakcji rodziców na potrzeby dziecka. Na to chcę zwrócić. Nie widzą, że dziecko, naturalne jest, że po pierwsze dziecko małe pyta, dziecko małe się przytula. Nie wychodzi, że do roku. Trzy, cztery, pięciolatek przytula się, pyta. Daj mi spokój, nie teraz. I obserwuję scenę w kościele. Akurat obie sceny. Ja stoję i dlatego widzę, co przede mną. Dziecko, mama siedzi, dziecko obok niej siedzi w ławce. Takie trzyletnie. Przytula się do mamy, a mama, no przecież to jest odruch. Jak do mnie się przytula dziecko, to odruch, że ręka mi się wyciąga i obejmuje, prawda? Nie ma tego. Ostatnia niedziela. Stoi tatuś, rączki skrzyżowane przed sobą na dole. Chłopczyk taki, 4-5 lat, przytula się do jego nogi. Oczywiście tatuś rączką nie ruszy. Przytula się do nogi, obejmuje jego nogę. I mam pełno takich właśnie, że nie widzą, że dziecko przytula się.
0: Pani Bernardo,
4: nie reagują na to. I mnie, przecież to powinien być tak, odruch. Ja tak, rozumiem,
0: ale pani Bernardo,
4: rozumiem, że oni nie byli przytulani i dlatego im do głowy nie przyjdzie.
0: O to chciałem zapytać. Czy pani sądzi, skoro pani jest wyczulona na te sceny, które pani widzi i tu przedstawia nam na antenie, czy to oznacza, że pani ma wrażenie, że właśnie ci ojcowie, których pani widzi w takiej sytuacji, oni byli tak wychowywani, żeby nie okazywać w ten sposób
4: uczuć? Ja tak sądzę, dlatego że ja też nie, ja mam już wystarczająco dużo lat i stąd mam też, bym powiedziała, zainteresowania takie pedagogiką i psychologią. Zresztą studiowałam to. I ja to widzę po prostu. Sama nie siedziałam u rodziców na kolanach. Ale jak to gdzieś szedł, to brał mnie na ramiona. To była tylko taka, bo szybko chyba szedł, a ja bym szła wolno. Ale jestem w związku z tym wyczulona na to.
0: Rozumiem. Pani Bernardo, musimy kończyć, bo zbliżają się informacje.
4: Ale proszę, dlaczego dzwonię, żebyście ten problem poruszali w audycjach?
0: Pani Bernardo,
4: nie tylko co tatuś czuje, czy się jest dobry, czy nie. Nie wiem, mają kompleksy. No nie wiem, trzeba uzmysławiać to rodzicom, tak, że dziecko potrzebuje kontaktu, dlatego pyta, dlatego się przytula.
0: Pani Bernardo, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Bernarda z Częstochowy zwraca uwagę na potrzebę bliskości, którą dziecko ma i której ojciec nie zawsze jest w stanie sprostać. Czułości, bliskości, jakiegoś gestu czasami. Wszyscy wiemy, o czym mowa. Pani Bernardo, bardzo dziękuję za to, że pani te kilka scen zaobserwowanych opisała tu u nas na antenie. Za 2:21. Za chwilę informacje Radio Tok FM, które przedstawi państwu Sylwia Chleczańska, a później kolejne państwa głosy. Dziś pytamy, czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś? Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś? Nasz numer to 22 44 044. Po informacjach kolejne państwa głosy.
5: Autopromocja.
6: Takie pozytywne dane rzadko przebijają się na nagłówki i pierwsze miejsca w serwisach informacyjnych, więc większość ludzi mogła w ogóle nie słyszeć, że bardzo ładnie doganiamy zachodnie kraje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom życia. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji Tok FM.
5: Autopromocja.
7: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia Ghana, Portugalia Uzbekistan, Panama Chorwacja. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
10: No, czekam na dobrą okazję.
9: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
10: O, wow, na pewno skorzystam.
9: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
10: A mają też inne osiedla?
9: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
7: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: MSWiA wraz z przedstawicielami innych resortów w gotowości przed nadciągającą do kraju falą upałów. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej zapowiadają pogłębianie współpracy. Niedźwiedzie, które w Bieszczadach najbardziej podchodziły do zabudowań, zostały przeniesione. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński i przedstawiciele innych resortów wzięli udział w pilnej naradzie w sprawie zbliżającej się do kraju fali upałów. W ramach podziału zadań MSWiA wraz z RCB postawiło w stan gotowości podległe służby, w tym Straż Pożarną i Policję, które będą zwracać szczególną uwagę na zagrożenia pożarowe oraz bezpieczeństwo nad wodą. Ministerstwo Zdrowia ma monitorować sytuację pod kątem ryzyka udarów i odwodnień. Ministerstwo Infrastruktury trzymać rękę na pulsie w sprawie sytuacji na kolei, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zadbać o pomoc dla Polaków w krajach zmagających się z ekstremalnymi temperaturami. Według IMGW już od jutra do kraju napłynie fala bardzo gorącego powietrza. Od czwartku do soboty będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej Polski, a najwyższych temperatur spodziewamy się w niedzielę, kiedy niemal w całym kraju temperatury przekroczą 30 stopni. Wtorek był najgorętszym dniem od rozpoczęcia pomiarów. W 1947 roku poinformował francuski urząd meteorologiczny Météo France. Średni wskaźnik temperatury dla całego kraju wyniósł 29,8 stopnia, przekraczając dotychczasowy rekord o prawie pół stopnia Celsjusza. Rekordowo wysokie temperatury od ponad 40 do 42,5 stopnia odnotowano dziś na zachodzie kraju. Nieco niższe temperatury od 34 do 38 stopni były na wschodzie Francji. W wieży Eiffla i w Louvre godziny zwiedzania zostały skrócone. W 1800 szkołach z powodu upałów odwołano zajęcia, a w 8000 zmieniono godziny lekcji. Większa część Francji była dziś objęta najwyższym czerwonym alertem pogodowym. Jutro do tej listy dołączą kolejne 4 francuskie departamenty. Grupa V4 będzie jedną z największych potęg. Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do działania opartego na zaufaniu i lojalności, powiedział premier Donald Tusk podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. To pierwszy szczyt Polski, Czech, Słowacji i Węgier na szczeblu szefów rządu od ponad 2 lat. Według Tuska, jeśli państwa V4 będą rozumieć, że to, co je łączy, jest silniejsze niż to, co je dzieli, to wzmocni ich pozycję w Europie. Wśród kwestii, które zdaniem polskiego premiera łączą państwa V4, są sprawy dotyczące energii, migracji, rolnictwa, geografii czy wspólna historia. Jak podkreślił premier Węgier Peter Modior, wszyscy liderzy Grupy Wyszehradzkiej opowiedzieli się za pogłębieniem współpracy. Z kolei premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że liderzy grupy chcą się regularnie spotykać przed posiedzeniami Rady Europejskiej, tak by zmierzać do ujednolicenia swoich stanowisk. NFZ nałożył karę 300 tysięcy złotych na klinikę otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie, jak się okazuje, prawie 70% pacjentów było przyjmowanych poza kolejnością. Szpital został za to ukarany już po raz drugi. Sprawa została też zgłoszona prokuraturze. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały przeniesione w oddalone od zabudowań rewiry Bieszczadów. To zwierzęta, które coraz częściej podchodziły do ludzkich domów, skuszone jedzeniem z pól czy śmietników. Czy relokowanie niedźwiedzi zadziała na dłuższą metę? To sprawdził reporter TOK FM Marcin Starzec.
12: Od każdego złowionego niedźwiedzia pobrano krew do analizy, założono GPS i przewieziono w inne miejsce na terenie Bieszczadów. Najważniejsze jest jednak to, czy zwierzęta zostaną na swoim nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
13: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
12: Na razie się udaje, ale to dopiero jeden element systemu,
13: który ma na celu łagodzenie konfliktów powodowanych tymi niedźwiedziami.
12: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi, w tym jednak udało się złapać 2 najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. W dodatku RDOŚ cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową, niepenetrującą amunicją. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
11: SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej dzisiaj umowy powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwości niesienia pomocy na Bałtyku. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
14: Budowa nowoczesnego wielozadaniowego statku dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa to inwestycja w bezpieczeństwo, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
15: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
14: Statek ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
16: W najtrudniejszych, jakie tylko są, statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
14: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz. FM.
11: To prezydent USA Donald Trump będzie wręczał trofeum triumfatorowi Mistrzostw Świata, zapowiedział prezydent FIFA Gianni Infantino. Uroczystość odbędzie się 19 lipca w nowojorskim stadionie w New Jersey. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju środa zapowiada się słonecznie, wiatr będzie słaby, tylko na północy okresami umiarkowany. Około 20 stopni pokażą maksymalnie termometry miejscami nad samym morzem, 23 będą na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, a najcieplej do 30 będzie na zachodzie kraju.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6 minut po godzinie 21. Dzisiaj Dzień Ojca. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy mieli zadzwonić, odwiedzić, porozmawiać, zrobili to. A ci, którzy czekali na taki głos, telefon, to właśnie doczekali się. Ale dziś pytamy bardziej analitycznie państwa. Kiedy patrzymy na te niezwykle szybkie przemiany w naszym społeczeństwie, i w ogóle w krajach wysoko rozwiniętych, bo tak się składa, że Polska do nich należy, no to czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś? I tak jak z większości państwa głosów dominował ten czynnik czasu, organizacji i przeznaczania go na kontakty z dzieckiem, czy też czas spędzany po prostu z dzieckiem, tak okazało się, że na samym końcu nasza słuchaczka zwróciła uwagę na inną zupełnie kwestię, a mianowicie ten rodzaj takiej bezpośredniości, czułości, takiego fizycznego kontaktu, że przynajmniej z obserwacji pani Bernardy ona tego nie widzi. No, to jest niezwykle istotne. 22 4 4 0 44 22 44 044. Proszę wykręcić ten numer i odpowiedzieć na pytanie, czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś. Przypomnę, że rozpoczęliśmy, może nie wszyscy Państwo słyszeli, to włączyli się później, ale rozmawialiśmy z profesorem Konradem Piotrowskim, który zwracał uwagę na to, że ta zmiana wymagań wobec ojca, ona jest dosyć szybka. I pan profesor pokazywał analogię z wymaganiami, czy też zmianą roli kobiety w takim społeczeństwie jak polskie społeczeństwo. 120 lat, proszę Państwa. 120 lat zmian, wywalczenia sobie równouprawnienia w przestrzeni publicznej, w przestrzeni zawodowej, politycznej, bo przecież przypomnijmy, że po I wojnie światowej Polki wywalczyły sobie prawo głosu, więc profesor Konrad Piotrowski u nas na antenie powiedział, że to trwało tak dużo czasu, że w pewnym sensie myśmy się do tego wszystkiego pomogli przyzwyczaić. A w przypadku ojców? Jak Państwo sądzą? Czy to nie jest tak, jak właśnie profesor mówił, że zmiana jest tak szybka, że część z nas nie za bardzo wie, czego się w zasadzie żąda dzisiaj od kogoś, kto jest ojcem? Ile i jakich obowiązków on powinien wziąć na siebie? Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia Tok FM. 22 44 044, proszę dzwonić pod ten numer. 22 44 044. Ja przypominałem fragment tekstu Jacka Wasilewskiego, który zwracał uwagę na to, że to, jak mówimy o ojcostwie, jest kluczowe, jest absolutnie kluczowe. Wręcz z tego tekstu doktora Jacka Wasilewskiego sprzed godziny, cytowanego godzinę temu, wynika, że w identycznych sytuacjach dwóch identycznych ojców może mieć kompletnie inne relacje ze swoimi dziećmi, ze względu na to, jak ich najbliższe otoczenie, jak środowisko pracy, jak nawet komunikaty z gminy, czy formułowane w gminie, czy przez urzędy są, w co są ubierane, czy są ubierane w zdjęcie, gdzie widać matkę z dzieckiem, czy na przykład zdjęcie, gdzie ojciec pcha wózek dziecięcy. Pani Maria z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Mario.
17: Dobry wieczór.
0: Proszę, proszę ściszyć radio, będzie nas lepiej słychać.
17: A ja w ogóle mam wyłączone radio.
0: Wspaniale, to słuchamy.
17: Ja dzwonię, włączyłam właśnie, taki temat jest, który bardzo interesujący. A chciałam powiedzieć tylko to, nie wiem co mówiono przede mną, ale że chyba większość osób uważa, że w obecnych czasach jest dużo, dużo łatwiej być ojcem. Ja powiem dlaczego. Ja urodziłam się na Pradze w Warszawie. Jak byłam mała, to taka była, nie wiem, czy wtedy była taka moda, czy coś, że na przykład młody mężczyzna, który miał już dziecko, to dla niego było jakieś uwłaczające, że on wyjechał na spacer z dzieckiem, z łóżkiem. Po prostu śmiano się z niego, jego rówieśnicy się śmieli. Po prostu lekceważono takiego człowieka. A w tej chwili, tak jak mówię, opinia publiczna jest tak nastawiona, że ojciec jest tak jakby, no, na piedestale. Przepraszam w cudzysłowie.
0: Aha, ale zaraz, pani Mario, ale czy to jest tak, że jak pani jeśli pani dobrze pamięta, to pani widziała w dzieciństwie tych ojców z wózkami, tylko że się z nich śmiano. Znaczy, były takie osoby, które tak sobie wyobrażały ojcostwo, że spędzają czas z tym dzieckiem w wózku.
17: Nie, no to no, nie to, że to śmiano się, że ktoś się ustawił i śmiał, tylko po prostu sąsiedzi, jak zobaczyli chłopaka, młodego ojca, i taki człowiek mówi, ja mieszkałam na Pradze, i sobie wyjechał na spacer z łóżkiem, to go rówieśnicy jego po prostu go krytykowali i śmieli się z niego.
0: Ale zaraz, a pani Mario, rozumiem, pani ma o tym mówić, tylko proszę mi powiedzieć, czy pani uważa, że teraz się tak nie dzieje, że czasami w niektórych środowiskach ojciec, który się za bardzo angażuje w opiekę nad dzieckiem, też nie jest, może nie wyśmiewany, ale w jakiś sposób stygmatyzowany?
17: Nie, ja uważam, że w obecnym czasie ojciec jest tak jakby honorowany za to, że jest ojcem, że chce się pokazać. Po prostu to widać. W ogóle jest inne nastawienie ludzi. Wtedy była, no to było już dawno, to było w dawnych czasach. No to wtedy, tak jak mówię, no młody chłopak na pewno kochał to dziecko swoje. No on najwyżej na podwórku sobie pojeździł na tym, a już na chodnik, na ulicę nie wyjeżdżał, bo bał się, że tam jego koledzy z drugiej kamienicy będą się z niego wyśmiewali. Że on jest tak jakby z niej się chciały. No nie wiem, ja tak sobie tłumaczę, bo ja byłam wtedy bardzo mała. To ja sobie tak tłumaczę. A w tej chwili, no to jest tak jakby dumą. To, że ojciec się zajmuje. W tej chwili ojcowie mają urlopy. W ogóle zresztą jest nastawienie odgórne jakieś inne. Inna jest rola ojca w rodzinie. Kiedyś tak jak ja pamiętam, jak przychodziłam do szkoły, to po prostu ojciec to był taki ktoś, kto w rodzinie po prostu karał. Jak ktoś, jak chłopak był winien, czy w szkole na niego nauczycielka naskarżyła do rodziców, że coś tam przeskrobał, to ojciec był od tego, żeby wymierzał karę temu chłopcu. A w tej chwili, no mówi, zresztą ja powiem panu, panie redaktorze, że w tej chwili jest w ogóle inny świat. Inne jest nastawienie. No, ojciec, mówię, wtedy to dziecko bało się, a szczególnie chłopcy to się bali, to, że ojciec skarci, że jak coś przeskrobał na podwórku czy coś, to ten dzieciak
0: pani Mario,
17: się bał.
0: A pani, czyli dziewczynka, bała się ojca?
17: Widzi pan, ja od małego nie miałam ojca z siostrą. Ojciec mój zginął w powstaniu warszawskim i mama nas wychowywała razem z babcią. To ja w ogóle zazdrościłam, jak chodziłam do przedszkola. Jeszcze nie do szkoły, tylko do przedszkola, to ja zawsze myślałam, Boże, dlaczego ja nie mam taty? Dlaczego ja nie mam taty? Jeszcze nie rozumiałam, dlaczego nie miałam. Po prostu zazdrościłam tym dzieciom, do których przychodził tata i odbierał ich z przedszkola. Także mówię, to jest, w tej chwili jest zupełnie inny świat. Inaczej ludzie sobie inaczej myślą w tej chwili, nie tak jak kiedyś. Po prostu, no mówię, ojciec jest tak jakby na piedestale.
0: Pani Mario, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy, pani Mario. Do usłyszenia. Pani Maria z Warszawy była z nami. Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś? O to dziś pytamy. Nasz numer to 22 44 044. Pan Piotr z Opola jest z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
18: Dobry wieczór, panie Pawle.
0: Słuchamy.
18: I dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Ja chciałbym troszkę inaczej powiedzieć, czy kiedyś było łatwiej, czy teraz jest łatwiej. Wydaje mi się, że jest po prostu inaczej. Czasy się zmieniają i kiedyś były jakieś problemy dla ojców. I w dzisiejszym czasie też są różne problemy dla ojców, tak? Więc ten czas się zmienia. Tak jak niektórzy mówią, że dane pokolenie jest gorsze od poprzedniego i tak dalej. Według mnie jest po prostu inne. I tak samo bycie ojcem teraz jest po prostu inne niż było kiedyś.
0: Czy pan jak się rozgląda, to widzi wokół siebie, nie wiem, w rodzinie albo wśród znajomych, wśród sąsiadów, wielu ojców, którzy bardzo mocno się angażują w wychowanie dziecka?
18: Różnie. I takich, którzy rzeczywiście dłużej spędzają czas z dziećmi. I takich mam znajomych, na przykład trenerów, bo jestem trenerem, którzy też sami biją się w pierś, że przez tą swoją pasję, którą jest szkolenie innych dzieci, jakby zaniedbują swoje dzieci. Mhm. Mówię, to jest różnie. Zależy rzeczywiście od samego człowieka.
0: A właśnie,
18: od pracy,
0: tak, ale
18: od
0: pan
18: pracy, jaką wykonuje.
0: Tak.
18: Ja jestem młodym ojcem,
0: tak,
18: który zostałem ojcem 8 miesięcy temu i ze względu na to, że mam jednoosobową działalność, dość łatwo jest mi po prostu chwilę wyskoczyć, z młodym pobyć, pocieszyć się z młodym, powygłupiać. Ale też czasami jest tak, że po prostu ze względu na natłok obowiązków po prostu mnie nie ma, tak?
0: Ale czy to jest tak, że kiedy pan słyszy na przykład od kolegów trenerów, że oni nie poświęcają czasu, jak rozumiem, tak? Swoim dzieciom ze względu na to, że są zaangażowani w pracę, zaangażowani z czasem w inne dzieciaki. Ale teraz tak, czy oni mówią, że to jest kwestia właśnie czasu, ilości spędzonego czasu, czy jak oni, czy w jaki sposób o tym opowiadają?
18: To jest coś takiego, że po prostu tak się skupiają na tej pasji, na tej pracy bycia trenerem, że czasami zbyt dużo czasu spędzają rzeczywiście na tym boisku, bo dużo trenerów ma po prostu osobną pracę, nie wiem, są nauczycielami, pracują w innych branżach, a wieczorami rzeczywiście prowadzimy te treningi. I później czasami brakuje tego czasu, ale też jest taka refleksja później, bo jeden właśnie kolega rzucił właśnie na takim spotkaniu naszym trenerze, że miał taki problem właśnie, sam się bił w pieś, że za mało czasu spędza z własnymi dziećmi. I ostatnio po prostu, jak się teraz kończy sezon, po prostu stwierdził, że rezygnuje, robi jakąś tam przerwę właśnie, żeby się skupić na dzieciach. Na dzieciach, ale swoich.
0: O, pan Paweł z Krakowa, pan Piotr z Opola był z nami. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Pan Paweł z Krakowa. Dobry wieczór, panie Pawle.
19: Słyszymy się.
0: Dobry wieczór, słuchamy pana.
19: Mógłbym powiedzieć, że trochę łatwiej, trochę trudniej, wydaje mi się. Z jednej strony łatwiej dzisiaj być dobrym ojcem, bo mamy dostęp do literatury, do różnych podcastów. Faktycznie myślę, że też społecznie rola ojca się też zmienia, ale trudniej właśnie dlatego, że kiedyś wydaje mi się, jak patrzę na swojego ojca, czy też dziadków, jakimi byli ojcami, ta rola ojca była zdefiniowana, a dzisiaj trochę się przedefiniowała. I w trakcie do jakby roli matki, wydaje mi się, która cały czas była i jest taka sama, i jako matka, jako kobieta się emancypowały i mają dzisiaj trochę większe możliwości zawodowe, to jako rola matki im się dużo nie zmieniła. A my ojcowie, wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze trochę w powijakach i dopiero uczymy się bycia dobrymi ojcami. I ja mam...
0: Ładnie pan to powiedział, panie Pawle, że ojcowie są w powijakach.
19: No tak, tak, tak. No myślę, że uczymy się tak naprawdę dopiero tego. Oczywiście czas pokaże. Ja uważam, że każdy ojciec w swoim czasie starał się być najlepszą wersją ojca, jakim może być. I problem polega na tym, że często dysfunkcje były powielane, ale dzisiaj już dzięki właśnie temu, że mamy dostępność do dużej wiedzy, możemy uczyć się, zmieniać, rozwijać.
0: Panie Pawle, zatrzymajmy się na chwilę, bo pan dotyka tutaj niezwykle istotnej kwestii, która dotychczas się nie pojawiła w naszym programie. No ale skąd tą wiedzę się czerpie? Jak pan na przykład miałby dokonać takiego autokrytycznego oglądu, to co to jest internet, radio, telewizja, inni ludzie, znajomi, mi własne doświadczenia z dzieciństwa. Skąd się tą wiedzę czerpie?
19: Wiedzę, powiem tak, że mnie popchnęła w pierwszej kolejności żona do tego, jak być dobrym ojcem, do tego, żeby czerpać wiedzę. Ona przynosiła książki do domu. Natomiast też zacząłem się otaczać osobami, które są też rodzicami, ojcami, mam akurat dwójkę dzieci. Zacząłem się interesować przede wszystkim też, jak być mężczyzną i jak wychowywać syna, również mężczyzną. Kim jest mężczyzna w ogóle w roli społeczeństwa? W ten sposób też poznałem różne fora, kręgi męskie, Instytut Maskulinum i dzięki temu myślę, że tam są ludzie, którzy mają podobne poglądy. Chyba taka zwykła chęć uczenia się i rozwoju. Myślę, że to jak pytanie, jak być dobrym człowiekiem, no jeżeli ktoś ma chęć i gotowość, jest otwarty, no to zmienia się, obserwuje i ma trochę tej introspekcji, tak? W innym wypadku, no myślę, że może być ciężko, ale myślę, że też wywodzę się z takiego środowiska rodzinnego, gdzie u nas w domu też się zawsze czytało, więc to już jest chyba przyczynek. Nie. Jestem w domu, w którym była ważna bliskość i akurat ojca, który w kontrze do innych ojców właśnie pieluchy nam zmieniał, więc moja matka zawsze wspomina te historie, gdzie faktycznie inni mężczyźni w tamtym czasie patrzyli krzywo na tą sytuację, tak? No, ale akurat on uważał, że tak powinno to wyglądać i wydaje mi się, że też przekazał mi te wartości.
0: Panie Pawle, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Paweł z Krakowa był z nami. Dziękujemy, do usłyszenia. Nasz numer to 22 44 044. Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? Pani Gosia z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, pani Gosiu.
20: Dobry wieczór. Ja już jestem w takim wieku, że Dzień Ojca obchodzę na cmentarzu. No ja jestem z tych czasów, kiedy mężczyzna pracował, kobieta zajmowała się dziećmi, jeżeli nie pracowała, no bo jeżeli pracowała, no to miała tak zwany podwójny etat, że tak powiem. I wie pan, dla mnie najważniejszą cechą, jaką powinien mieć ojciec, ja tak z perspektywy czasu, jak pamiętam, jak do dzisiaj czuję, to żeby dzieci miały przy nim poczucie bezpieczeństwa. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby tatusiowie zaczęli się tak strasznie zajmować dziećmi jak mamusie. Ojciec powinien być ojcem, bo uczy nas być, jaki jest mężczyzna, a kobieta jest po to, żeby uczyć kobiecości. Więc według mnie te role powinny być różne.
0: Ale to, zaraz, pani Gosiu, ale to znaczy, że pani patrzy na te zmiany w naszym społeczeństwie, ale też wypowiedzi niektórych naszych słuchaczy jako coś, co za szybko następuje, czy też...
20: Za szybko, że jest ogromna przesada. nie ma takiego dojrzewania, jakiego powinno się oczekiwać. Wie pan, człowiek nie może robić wszystkiego szybko. W człowieku wszystko to jest proces. Na przykład ten pan, który dzwonił przede mną, właśnie świetnie to zasugerował. Akurat ma szczęście, mając taką partnerkę, która go uczy być ojcem. Ale masa jest takich partnerek, że ojciec wszystko robi źle.
0: Może robi źle.
20: No, wie pan, człowiek ciągle upominany w pewnym momencie się wycofuje.
0: No tak.
20: Ja na przykład jestem na plaży, bo mam na to czas, obserwuję rodziny z dziećmi. Dzisiaj ojcowie, nie wiem, czy jest im łatwiej, czy jest im trudniej. Na pewno są bardzo, bardzo przykładają się do roli ojca. Bardzo.
0: Ale to pani, właśnie, ale pani Gosiu, bo nie, ja, żebym dobrze zrozumiał to, co pani mówi, bo tak, z jednej strony, ale pani mówi o tym jako o czymś pozytywnym, jak rozumiem.
20: Bardzo, no tak, właśnie. Bardzo pozytywnym, tak, absolutnie. Ojciec stoi w wodzie jak ratownik, kontroluje, czy dziecko się kąpie, czy nie za głęboko. Nie ma czegoś takiego, wie pan, jak w moich czasach, że mężczyźni siedzieli ze sobą, a matki zajmowały się dziećmi. No tak było, no takie to były czasy. Dzisiaj panowie naprawdę z radością można patrzeć na nich jako ojców. Ja nie wiem, czy jest mi łatwiej, czy nie, bo nie jestem w ich roli, prawda? No bo to trzeba być w czyjejś skórze, ale na pewno bardzo się starają, bardzo.
0: No tak, ale czy, nie wiem, wśród znajomych, sąsiadów, a może rodziny bliższej, dalszej, ma pani takie sytuacje, że właśnie jest tam ojciec, który no, przejmuje trochę te obowiązki, które dotychczas
20: miały. Tak, zdecydowanie. Tak? Mam siostrzenicę, tak, która ma dwóch chłopców, 5 i 4 lata. Na przykład, wie pan, to też o czym świadczy. Chłopcy, jak mają gorączkę albo źle się czują, to wolą być u ojca niż u matki. On im daje spokój, poczucie bezpieczeństwa. Umie się z nimi bawić, umie z nimi przebywać. Mało tego, czerpie z tego radość. Nie robi tego, wie pan, muszę być z dzieckiem 3 godziny, odbębnić, bo z tym czasem to też jest trochę przesady, bo można z kimś być 10 godzin i naprawdę to nie jest czas satysfakcjonujący. Lepiej mniej, a naprawdę z radością. No bo żeby obcować z dziećmi, to też trzeba mieć w tym jakąś przyjemność, jakąś frajdę.
0: Czy to jest tak, że z pani perspektywy, jak pani zastanawia się nad tym, a już dwukrotnie, czy nawet trzykrotnie, proszę rozumieć, pani mówiła o tym bezpieczeństwie, że to ojciec, z pani perspektywy, to ojciec zapewnia to poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, a to nie jest tak, że matka też mogłaby, no nie wiem, pewnie...
20: Nie, absolutnie, absolutnie.
0: Nie?
20: Z perspektywy czasu uważam, że poczucie bezpieczeństwa powinien zapewniać ojciec.
0: No to ciekawe, ja znam takie sytuacje.
20: U mnie w domu na przykład zawsze z kłopotem szło się do ojca. Zawsze. Aha. Mama była nerwowa, wymagająca, miała swoje priorytety i nic ją więcej nie obchodziło. Ojciec miał rozwagę, dystans, można było iść do niego z każdym problemem i umiał go rozwiązać nawet z mamą, jako adwokat.
0: W tym sensie. Rozumiem. Ale no, nie, bo, także... ale muszę wytłumaczyć, dlaczego zapytałem, bo ja znam wiele takich, pani Gosiu, ja znam wiele takich przypadków, kiedy no, takie poczucie stabilności, bezpieczeństwa zapewnia matka. Ojciec czasami bywa tak, też, tak jak pani mówi, ale też widzę matkę w tej roli i jakoś widzę, że to nie jest takie oczywiste. Wydawało mi się, że po prostu to, co mówiła, nie wiem, czy pani słyszała na naszej antenie, nasza słuchaczka, która mówiła o tym, że o co innego zupełnie w tym wszystkim chodzi. Chodzi o ten czułość, gest, przytulenie kogoś, takie emocje, że to tak naprawdę jest zmiana i z tym się muszą ojcowie, a pani mówi o bezpieczeństwie, tak?
20: Tak, tylko wie pan, ta pani dobrze, bo sama zasugerowała, że miała takie doświadczenie życiowe i to się ogromnym cieniem kładzie na życiu człowieka. Ja to rozumiem, ale według mnie czułość, opiekuńczość, pogłaskanie po głowie, przytulenie jest rolą właśnie kobiety, tej miękkiej strony. Natomiast ojciec daje poczucie bezpieczeństwa, dlatego że człowiek czuje się przy nim pewnie, ale się nie rozkrywia. Ojciec powinien nauczyć takiej troszkę hardości do życia. Aha. Bo życie to nie jest bajka.
0: No tak, no, ale dlaczego nie miałaby tego powiedzieć mi matka?
20: U mnie w domu mówiła to matka.
0: Pani Gosiu,
20: dlatego mówię, że to jest, wie pan, to jest bardzo pomieszane, to jest struktura człowieka, to nie można tak mówić, ojciec, matka. Tak. Czasem mężczyzna jest taki właśnie dorany przy łóż, kobieta jest harda, krzykliwa, musi umyć naczynia, powiesić pranie, nie ma czasu i tak dalej, do tego ojca szuka się jakiegoś kontaktu, a są domy, gdzie jest odwrotnie, no nie można uogólniać. Natomiast panowie dzisiaj, naprawdę ja też im mogę dzisiaj złożyć życzenia. Aha, wspaniali rozumiem. Ojcowie, większość, jak się widzi, ogląda, no to nie są moje czasy. No
0: rozumiem,
20: absolutnie.
0: Rozumiem.
20: Dziękuję bardzo.
0: Ja bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobranoc. Pani Gosia z Krakowa była z nami. Nie wiem, jak państwo to widzą. 22 44 044. Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? No i czy państwo zgodzą się z tym, że to bezpieczeństwo jest kluczem, poczucie bezpieczeństwa? Czy ten rodzaj czułości, tkliwości, może to są jakoś zmieszane ze sobą, związane rzeczy? Nie wiem, jak państwo to widzą. Proszę dzwonić do nas i powiedzieć, czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś. Na portalu Facebook, na profilu Radio Tok FM państwa głosy. Ja przypomnę, że pan Krzysztof po prostu taki wyraził taką niewiarę w ogóle w to, że my jesteśmy w stanie to ocenić. Jak rozumiem, no tak, za 100 lat będziemy mówili, na początku XXI wieku nastąpiła wyraźna zmiana ról społecznych, a w tym ojców i matek. Ale to się dzieje tu i teraz. Zresztą państwo podają przykłady. 22 44 044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze czy łatwiejsze niż kiedyś? Czy państwo są bliżej tego, co mówiła pani Bernarda z Częstochowy, która do nas zadzwoniła i opowiadała właśnie o tym, o tej bliskości, o tym przytuleniu, o tym geście, o tym podaniu dłoni dziecku jako czymś absolutnie kluczowym, przynajmniej z perspektywy pani Bernardy, dla bycia dobrym ojcem. Czy też tak jak przed chwilą pani Gosia z Krakowa powiedziała, no zaraz, no pewien rodzaj hardości, no to to przynależy tej funkcji ojca, tak jak sobie to wyobrażamy, chociaż to może być różnie. Pod numer 22 44 044 pani Agata z Wrocławia zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Agato.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pani.
1: To tak, ja mam taką refleksję, no bo jakby, wiadomo, że ciężko jest oceniać jakby teraz, tak? To w danym czasie, czy jest to cięższe, czy łatwiejsze, czy kiedyś było, wiadomo, inaczej. Czasy się zmieniają, standardy są inne, mamy coraz więcej wiedzy. Ja mam akurat 3-letnie dziecko i mój mąż, no bym powiedziała, jest wspaniałym i wzorowym ojcem. Czy kiedyś było inaczej? Ja zaraz trochę też odwinę to chcę powiedzieć. Kiedyś na pewno mężczyźni mieli inne role społeczne. Jakby to jest punkt wyjścia, tak? Tu pani wcześniej jeszcze mówi o jakimś poczuciu bezpieczeństwa, jakimś takim spokoju, o tej kobiecości, która powinna być, czy takiej czułości, związanej tylko z płcią żeńską, tak? Wcześniej mężczyźni pracowali, teraz kobiety są bardziej wyzwolone i tak dalej. Ja uważam, obserwując mojego męża i wszystkich tutaj akurat z jakiejś naszej najbliższego kręgu, którzy mają, że mężczyźni się angażują w bardzo duży sposób w obszary, w które kiedyś nie byli zaangażowani, tak? Czyli chociażby to przysłowiowe zmienianie pieluchy, czynności pielęgnacyjne, to, że po porodzie mężczyzna może wziąć ten urlop na dziecko, tak, który trwa tam 4 tygodnie, być przy tej kobiecie, tak? Więc jakby przynajmniej ja z mojej perspektywy mam takie poczucie, że mój mąż jakby te obszary kobiece, takie poczucie bezpieczeństwa, czułości, bliskości, które tam pani wcześniejsza mówiła, że powinny zostać przy kobiecie, po dziecku akurat zapewnia. I uważam, że to jest wspaniałe, bo dziecko powinno czerpać różne wzorce od obydwojga rodziców i też jakby wiadomo, różnimy się płcią i tak dalej, ale mimo wszystko no mężczyźni na pewno są bardziej wyedukowani. My się staramy nasze dziecko w druku jakiegoś rodzicielstwa bliskości wychowywać, więc siłą rzeczy ten mój mąż jest jakby emocjonalnie i związany z córką, tak? Co oczywiście nie wyklucza tego, że on też ma jakieś swoje, powiedzmy, role w domu. Ja mam swoje role w domu i w ramach tych roli funkcjonujemy i wydaje mi się, że to jakby też wszystko powinno mieć jakiś taki zdrowy rozsądek. Ale tak, no widząc po tym, jak tutaj mężczyźni, czy chociażby na tych placach zabaw się zajmują dziećmi, tak? Chodzą z tymi wózkami na spacery wszędzie, że chodzą na zajęcia z dziećmi. No ja uważam, że w porównaniu, powiedzmy, tam ja mam 35 lat, z czasami, powiedzmy, mojego dzieciństwa, no to ojcowie na pewno są dużo bardziej obecni w takim codziennym życiu dziecka.
0: Pani Agato, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Agata z Wrocławia była z nami. Pan Włodzimierz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Włodzimierzu.
21: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
21: Proszę państwa, ja wrócę jeszcze do byłych czasów i no chciałem powiedzieć jedną rzecz. Kiedyś ojciec musiał zapewnić byt. W tej chwili, proszę państwa, dostają ojcowie i matki 800+, i narzekają. W ten czas ojciec nie miał czasu na to, żeby poświęcić więcej no tego dziecku, ponieważ o wszystko musiał zadbać. A w tej chwili nie rodzice, tylko państwo wychowuje dzieci.
0: Czyli
21: tak, to wie pan naprawdę.
0: Czyli jest lepiej, tak?
21: Ja na to wszystko patrzę.
0: Panie Włodzimierze, to znaczy, że lepiej, bo nie usłyszałem. Czy to znaczy, że teraz jest łatwiej być ojcem?
21: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Kiedyś, proszę pana, bucik, skarpetka, jedzenie, wszystko. Człowiek drapał się po głowie, żeby to było. I czeka do końca miesiąca, czy tam na początku miesiąca, nie wiem, kiedy otrzymują te 800+, i on wie, że załóżmy te podstawowe rzeczy już będą, jeżeli się oczywiście przeznacza te pieniądze na dziecko, a nie na to, co widać na ulicach.
0: A panie Włodzimierz, ważne pytanie. Czy kiedy pan pamięta swoje dzieciństwo, to miał pan wrażenie, że faktycznie ojciec był ciągle, pana ojciec był ciągle zaangażowany właśnie w zdobywanie tych podstawowych produktów, czy też w pracę zawodową i że on fizycznie po prostu w domu rzadko bywał? Tak to wyglądało?
21: Tak, proszę pana, mój tata był oficerem wojskowym. I naprawdę o wszystko dbał. Mama nie pracowała, no bo wychowywała nas trójkę, ale proszę pana, tata o wszystko dbał, codziennie sprawdzał moje buciki, braci buciki, bo nas trójka chłopców. O wszystko dbał i o wszystko go głowa bolała, o wszystko się martwił. A w tej chwili ja mówię, przychodzi ten miesiąc tam, czy początek miesiąca, czy coś, 800 zostaje i już na te podstawowe, na podstawowe rzeczy ma pieniądze.
0: A panie Włodzimierze, jeszcze jedna rzecz, jeśli można, bo mamy chwilkę. Proszę mi powiedzieć tak, ale jak rozumiem, to pana ojciec dbał o te sprawy związane z porządkiem w domu, tak?
21: Zapewnieniem bytu. Tata był prawnikiem wojskowym i brał jeszcze dodatkowo sprawy, różne rzeczy jako obrońca.
0: Często go w domu po prostu nie było, bo był w pracy, tak?
21: Tak, ale to proszę pana, chciał kiedyś odpocząć. Tak. Były czasy, że chciał odpocząć, ale mówi, no niestety, z mamą rozmawia. Muszę dorobić, bo na tamto.
0: Rozumiem.
21: Mamy dom na Wilanowie duży, to też tak samo trzeba było finansów, żeby to utrzymywać. Tak. Ale mówię, kiedyś było całkiem inaczej.
0: Panie Włodzimierzu, rozumiem. Tak. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję za wszystkie głosy dzisiaj. Bardzo różne i różne doświadczenia. No i różne odpowiedzi na nasze pytanie, czy dziś bycie ojcem jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż kiedyś. Ale bardzo dziękuję, że państwo zadzwonili i się dzielili swoimi opiniami. Rozpoczęliśmy od rozmowy z profesorem Konradem Piotrowskim, psychologiem z Uniwersytetu SWPS. Jeśli ktoś nie trafił na tę rozmowę, później się włączył, to zapraszamy po programie do aplikacji Tok FM albo na tokfm.pl. Można odsłuchać całego programu, który przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Michał Brodowski. A za 5 minut o 21.40 książka na głos, książkę Martyny Wojciechowskiej Przesunąć horyzont 20 lat później, czyta autorka. O 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Hreczańska. Po nich wieczorny program Macie Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
2: Dobry wieczór. Latem 1976 roku po zapowiedzi drastycznych podwyżek cen w Polsce doszło do gwałtownych protestów w Radomie, Ursusie czy Płocku. Te wydarzenia stały się początkiem konsolidacji polskiej opozycji, to po nich powstał m.in. Komitet Obrony Robotników, ale miały też swoje konsekwencje międzynarodowe. I to ciekawe, nietypowe spojrzenie na Czerwiec 76 to jest właśnie nasza propozycja dzisiejszej audycji. Porozmawiam właśnie na ten temat z panem Piotrem Długołęckim, historykiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który bada, opracowuje dokumenty dyplomatyczne z tamtego czasu. Zapraszam zaraz po 22.00.
0: Zapraszam Maciej Zakrocki, a o 23.00 informacje, po których program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
3: Dzisiaj jest wtorek, więc o godzinie 23, tuż po informacjach o 23 w ramach pasma przed północą, audycja Zagubiona Autostrada. I dzisiaj państwa i moim gościem będzie Rafał Masny.
22: Zgadza się, będę. Dzień dobry.
3: Będzie powrót po 13 latach.
22: Do tego filmu jak najbardziej.
3: Tak, ale będziemy też wracać trochę do tego spotkania akurat w audycji Materializacja u Tomka Kwaśniewskiego. co tam też wtedy Rafał Masny, który wtedy jeszcze przyszedł jako, przyszedł z tym składem kanału Abstrahuję do radia Tok FM, więc trochę będziemy sobie też rozmawiać o szczęściu, będziemy rozmawiać też sobie o męskich, o rozmowach o męskim w ogóle też poczuciu szczęścia i o zdrowiu męskim. Oczytam nam jeszcze. Powiem, że mamy długą rozmowę, bo my już jesteśmy po nagraniu tej rozmowy.
22: Tak, długa, esencjonalna rozmowa, trochę o internecie, trochę o naszym odnajdywaniu się w świecie, który bardzo dynamicznie się zmienia i gdy coraz częściej zawartość naszej kieszeni nas kusi i wodzi na pokuszenie. Czyli telefon w sensie, bo on w kieszeni jest.
3: Tak, więc o tym też będzie dzisiaj w audycji Zagubiona Autostrada. Rafał Masny, obecnie z kanału Masny Kanał i autor książki Wszyscy będziecie influencerami. O influencerach też zresztą też trochę będzie.
22: Jak najbardziej. Głupio tak o sobie nie pogadać.
3: Tuż po informacjach o 23 z Rafałem.

0: wiceprzewodniczącym polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej, to na pewno kwestia kryzysu polsko-ukraińskiego będzie podejmowana. Za 28 w naszym radiu Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście w kontekście czwartkowej rozpoczynającej się, bo to przecież nie tylko w czwartek, konferencji odbudowy Ukrainy. A po 8 Anna Górska, senatorka z koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku będzie jednym z tematów tej rozmowy. Oczywiście kwestie kryzysu polsko-ukraińskiego. Po 8.20 zaś w poranku część publicystyczna. Profesor Karolina Wigura z Uniwersytetu Warszawskiego i Kultury Liberalnej i Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté, będą w tej części porannego programu gośćmi. Jutro poranek TOK FM prowadzi Tomasz Sekielski. Zapraszam Państwa w jego imieniu bardzo gorąco. A my słyszymy się jak zwykle po godzinie 20, bo jutro po godzinie 20 kolejny odcinek programu Mikrofon TOK FM. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
1: Reklama.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
5: No, czekam na dobrą okazję.
4: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
5: O, wow, na pewno skorzystam.
4: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
5: A mają też inne osiedla?
4: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
1: Reklama.
6: Wydawnictwo Agora zaprasza. Martyna Wojciechowska. Przesunąć horyzont. 20 lat później.

Gdy w grudniu 1978 roku nadeszła zima stulecia, miałam 4 lata. Jako zdrowe, zahartowane dziecko wybrałam się z cioteczną siostrą Kasią na śnieżne szaleństwa. Lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami i podobne zabawy szybko mi się znudziły. Nagle stanęłam jak zaczarowana. Przede mną była wielka góra śniegu, znacznie wyższa od tych, które wcześniej widywałam w okolicy swojego domu. Urodziłam się i wychowałam w Warszawie, gdzie najwyższym wzniesieniem jest Górka Szczęśliwicka o wysokości 152 metrów nad poziomem morza. Rodzice od wczesnego dzieciństwa zabierali mnie w góry, ale to był właśnie pierwszy masyw górski, jaki zapamiętałam. 3 lata starsza Kasia próbowała przemówić mi do rozsądku, ale ja od razu postanowiłam wleźć na sam szczyt. A gdy w końcu mi się to udało, okazało się, że ta góra śniegu nie była ubita i stabilna. Wpadłam po pas. Siostra ciągnęła mnie za ręce tak zawzięcie, że moje nowe, piękne, czerwone kozaczki zostały w zaspie. Do domu wracałam na bosaka. Lodowaty śnieg pod stopami w ogóle mi nie przeszkadzał. Wierzę, że w niektórych ludziach drzemie potrzeba wchodzenia tam, gdzie jest najwyższy punkt na horyzoncie. Nie tylko dlatego, że stamtąd widać dalej. Do dziś uważam, że każda góra na mojej drodze to wyzwanie, a nie przeszkoda. Choć wychowałam się na nizinach, zawsze ciągnęło mnie w góry, na południe Polski. Szczególnie lubiłam jeździć na nartach. To był poza wyścigami motocyklowymi mój ukochany sport. Aż do dnia, gdy w czasach licealnych założyłam się z chłopakami, że zjadę po oblodzonej ściance w gęstej mgle na kopie w Karpaczu. Już na drugim zakręcie wywróciłam się i uderzyłam podstawą czaszki w lód. W nocy poczułam ból. Zaczęło mi paraliżować nogi. Kiedy koledzy odwieźli mnie,

Nie do szpitala w Bierutowicach. Lekarz od razu założył mi kołnierz ortopedyczny. Poinformował też, że mam pęknięty kręgosłup i jeśli do następnego dnia nie odzyskam pełnego czucia w nogach, to pewnie już nie będę chodzić. Doprawdy mistrz dyplomacji. Po kilku miesiącach rehabilitacji wróciłam jednak do pełnej sprawności. Wtedy też odkryłam, że góry są równie piękne i fascynujące, gdy się po nich wędruje i wspina, a nie tylko kiedy się z nich zjeżdża na złamanie karku. Urodziłam się niestety 10 lat po tym, jak ostatni szczyt z korony Himalajów i Karakorum został zdobyty. Niestety, bo wiedziałam, że na żadnym ośmiotysięczniku nie zatknę już flagi jako pierwsza zdobywczyni. Jako młoda, dorastająca dziewczyna podziwiałam naszych himalaistów. Wyczyny Wandy Rutkiewicz, która w 1978 roku jako pierwsza Polka stanęła na Ewereście, a 8 lat później także na K2, zawsze poruszały moją wyobraźnię. Naraziła się tym całemu środowisku wspinaczy w naszym kraju. Nie była jedynie pierwszą kobietą, ale też pierwszą osobą z Polski na obu tych szczytach. W realiach tamtego środowiska i epoki było to niewybaczalne. Nie tylko dlatego, że zdobyła szczyty, lecz także dlatego, że sprzątnęła mężczyznom sprzed nosa dwa najwyższe i najważniejsze wierzchołki na świecie. Osiągnięcia Jerzego Kukuczki, który jako drugi po Reinholdzie Messnerze zdobył koronę Himalajów i Karakorum, czy wspinaczka na Everest Krzysztofa Wielickiego i Leszka Cichego, którzy w 1980 roku stanęli na wierzchołku ośmiotysięcznika jako pierwsi ludzie zimą, napawały mnie dumą, ale i lękiem. Wydawało mi się wtedy, że trzeba mieć nadludzką siłę i wytrzymałość, żeby robić takie rzeczy.

Postanowiłam jednak kontynuować rodzinną tradycję, czyli zająć się motoryzacją. Mój tata Stanisław miał wówczas duży warsztat samochodowy, w którym spędzałam każdą wolną chwilę. Wymiana klocków hamulcowych i regulowanie gaźników wydawały mi się znacznie bardziej fascynujące niż gotowanie z mamą w kuchni naszego domu przy ulicy Połczyńskiej w Warszawie. Tata zadbał, żeby zapach smaru kojarzył mi się lepiej niż zapach ciasta. Była połowa lat 80. Już do szkoły podstawowej dojeżdżałam motorynką. Nauczyłam się dobrze jeździć w wieku 10 lat. Oczywiście nie posiadałam uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale w tamtych czasach milicja obywatelska miała większe problemy niż interesowanie się faktem, że dziecko śmiga po drogach czy bezdrożach niebieskim rometem 50. I to głównie bez kasku, co nie było ani bezpieczne, ani mądre. Wtedy często wracałam do domu albo z rozbitym kolanem, albo rozbitym reflektorem i wgiętym błotnikiem. Przekonywałam jednak rodziców, że trening czyni mistrza i bez tego nie zostanę wyścigowym kierowcą motocyklowym. To było wtedy moim największym marzeniem. Kiedy powiedziałam o tym głośno na godzinie wychowawczej, odpowiadając na pytanie, kim chcesz zostać w przyszłości, zostałam wyśmiana. I usłyszałam, że to niemożliwe, bo dziewczynki nie zostają kierowcami wyścigowymi. A poza tym to przecież żaden zawód. Tylko rodzice się nie śmiali, kiedy snułam przed nimi moje radosne wizje. Świat zewnętrzny miał się okazać znacznie mniej wyrozumiały. Zamiast więc zgłębiać tajniki wspinaczki, w wieku 18 lat zrobiłam licencję kierowcy wyścigowego, potem rajdowego, a potem także sportową licencję FIA, Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Celowo nie używam feminatywów, bo wtedy niewiele osób wyobrażało sobie kobiety w tym sporcie. Zresztą moja idolka Wanda Rutkiewicz też miała na koncie karierę rajdową. W latach 80. startowała w zawodach polonezem, a auto serwisowała w warsztacie mojego taty. Zapamiętałam ją jako wyjątkowo atrakcyjną kobietę, pachnącą dobrymi, zachodnimi perfumami. Jednak to osiągnięcia w górach wysokich uczyniły z niej w mojej wyobraźni superbohaterkę. Chciałam być jak ona. W końcu Wanda wróciła do wspinaczki. O mnie przeznaczenie górskie też miało się upomnieć.

0: Na przełomie 2001 i 2002 roku, wbrew tym, którzy mówili, że to niemożliwe, jako pierwsza kobieta z Polski wystartowałam w najtrudniejszym rajdzie świata, czyli w słynnym Dakarze. Trasa liczyła prawie 10 tysięcy kilometrów i biegła z Arras we Francji aż po słynne Różowe Jezioro w Dakarze, stolicy Senegalu. Z moim pilotem Jarkiem Kasberukiem zajęliśmy 44. miejsce w klasyfikacji generalnej. Sportowo to żaden wielki wynik, ale dla mnie ważne było, że oboje debiutując w tej imprezie dojechaliśmy do mety jako jedyna załoga samochodowa z Polski. Gdzieś na Saharze zrozumiałam, że w telewizji pokazują wyłącznie zawodników z czołówki. Tymczasem prawdziwa walka o przetrwanie toczy się w ogonie tej imprezy. Wśród zawodników, którzy nie mają wielkich budżetów, wypasionych aut i wsparcia profesjonalnych teamów. Zrozumiałam, że przejechałam wiele krajów relacjonując zawody, ale najciekawsze było to, co działo się za kulisami. Że dla mnie najważniejsze są ludzkie historie i że właśnie takie filmy chcę robić w najdalszych zakątkach globu i nielukrowane. Że chcę odwrócić kamerę i filmować to, czego zwykle nie widać. Zanim powiedziałam o tym głośno, wystartowałam jeszcze w rajdzie Transsyberia. Zajęłam 2. miejsce w klasyfikacji generalnej i podjęłam decyzję, że moja kariera rajdowa dobiegła końca. Poza wielkim sercem do walki, zwyczajnie brakowało mi talentu w tej dziedzinie. Nie było więc nad czym rozpaczać. Kto będzie oglądał, jak tarzasz się w błocie i poskramiasz dzikie węże? Moi szefowie kręcili głowami z powątpiewaniem, kiedy próbowałam nakreślić wizję programu przygodowo-podróżniczego, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Oczywiście wiele lat wcześniej na antenie telewizji publicznej emitowany był program Pieprz i Wanilia Elżbiety Dzikowskiej i Tonego Halika. Okno na świat w czasach szarego komunizmu. Sama z wypiekami na twarzy siedziałam przed telewizorem marki Rubin z nosem przyklejonym do ekranu i podziwiałam podróże tego wspaniałego duetu. Szczególnie podziwiałam Elżbietę, z którą dziś się przyjaźnię i nazywam ją moją podróżniczą mamą. To, że kobieta mogła podróżować na krańce świata, było dla mnie szczególnie inspirujące. Ja jednak chciałam realizować inny program, bardziej dynamiczny, żeby nie powiedzieć ekstremalny. Podejmować wyzwania, faktycznie doświadczać wszystkiego na własnej skórze i pokazywać to widzom. Nurkowanie z rekinami, niejadalne potrawy, skoki na głęboką wodę, włażenie w najciemniejsze zaułki. To właśnie ekscytowało mnie najbardziej. Poprowadzisz kolejny wielki reality show, próbował mnie przekonywać Edward Miszczak, wówczas dyrektor programowy stacji TVN. Kusił też wyższymi zarobkami. Chyba wszyscy, poza wąskim gronem przyjaciół, byli przekonani, że reportaże z krańców świata to ślepy zaułek mojej pracy w mediach. Ale ja traktowałam Big Brothera jak przelotny romans. Co innego mnie pasjonowało. Chciałam zrobić coś po swojemu. Najpierw z początkującym wówczas producentem Rinke Rojensem nagraliśmy pilota. Potem znalazłam finansowanie. W końcu prezes TVN-u poparł projekt Misja Martyna. Kiedy w 2004 roku wyruszyliśmy z ekipą w pierwszą podróż, wiele osób spodziewało się, że szybko wrócę z podkulonym ogonem i przestanę wydziwiać. Skompletowałam ekipę. Rozmawiałam z kilkoma operatorami kamery, z których wybrałam Rafała Łukaszewicza. Dlatego czułam się odpowiedzialna za wszystko i za wszystkich w tym programie. A najbardziej zależało mi na tym, żeby ci, którzy powtarzali, że to będzie klapa i że sobie nie poradzę, jednak się pomylili. Ostatni odcinek na Islandii miał być dowodem, że niemożliwe nie istnieje. Odręczne notatki. W końcu dotarło do mnie, że rywalizacja kto pierwszy, ten lepszy jest nie dla mnie. Że takie ściganie nie sprawia mi frajdy. Rajd Dakar stał się dla mnie odkryciem i największym przełomem. Znacznie bardziej niż pozycja, lokata na mecie, interesowała mnie droga, oddech Sahary, miejsca, ludzie, widoki. Choć wciąż mam w sobie tę konieczność przesuwania swojej granicy, badania własnych możliwości, odwagi, wytrwałości i w końcu odporności na ból i zmęczenie.
1: Martyna Wojciechowska przeczytała kolejny fragment swojej książki Przesunąć horyzont 20 lat później. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: W starych dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
2: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
1: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
5: No, czekam na dobrą okazję.
4: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
5: O, wow, na pewno skorzystam.
4: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
5: A mają też inne osiedla?
4: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Nie prezydenta, premierka będzie reprezentować Kijów na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Mieszkanki podłódzkich Pabianic tracą porodówkę. Ministrowie, wojewodowie i służby w gotowości przed zbliżającą się do kraju falą upałów. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Traktuje to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia, odpowiedział premier Donald Tusk, pytany o ocenę tego, że w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku weźmie udział premierka Julia Sfyrydenko, a nie Wołodymyr Zełenski. Tusk dodał, że nie jest rozczarowany i ocenił, że udział premierki Ukrainy może oznaczać sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć. Julia Sfyrydenko ogłosiła dzisiaj, że stanie na czele delegacji, która weźmie udział w tym tygodniu w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Wcześniej oczekiwano, że Ukrainę będzie reprezentował prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca poinformował wieczorem, że omówił już z premierką zadania związane z konferencją i przekazał, że ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter. W wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy podziękował też partnerom, każdemu, kto wspiera Ukrainę oraz wszystkim, którzy przygotowali merytoryczne propozycje na spotkanie w Gdańsku. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to konsekwencja sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. W Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich, zwłaszcza teraz w czasie wojny, jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale po prostu się opłaca. I po to jest konferencja w Gdańsku, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
7: W Gdańsku są polskie firmy, są firmy z całej Unii Europejskiej, są firmy ukraińskie. Naszym interesem jest to, żeby polskie firmy miały pracę i zajęcie, jeżeli chodzi o Ukrainę. Naszym interesem jest to, żeby środki finansowe przeznaczone na odbudowę Ukrainy, również żeby z tych środków finansowych korzystały polskie firmy. I tak na to patrzę. Polityka historyczna jest bardzo ważna, ale na Boga. Za 5 lat, za 10 lat Ukraina będzie nadal z nami graniczyła.
6: I dlatego, jak przekonuje marszałek Czarzasty, trzeba robić wszystko, by z sąsiadem budować jak najlepsze relacje. Prawica, PiS i Konfederacja niezbyt przychylnie nastawione do Wołodymyra Zełenskiego o nieobecności współgospodarza mówią jako o kompromitacji. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk.
8: Zaproszenia zostały przyjęte przez poważnych polityków. Przyjedzie pani von der Leyen, z tego co wiem, przyjedzie kanclerz Merz, być może jeszcze przywódcy kilku innych krajów, więc w tej sytuacji, kiedy nie ma współgospodarza, no kompromituje to drugiego, no bo rozumiem, że działając wspólnie i w porozumieniu przygotowali tę organizację i wspólnie zapraszali jej uczestników.
6: Politycy prawicy nie wierzą też w zapewnienia rządzących o tym, że polskie firmy zarobią na odbudowie Ukrainy. Organizowana przez Polskę i Ukrainę konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w Gdańsku w czwartek i w piątek. To koniec porodówki w Pabianicach. Ciężarne mieszkanki z Pabianic będą musiały korzystać na przykład z porodówki w ośrodku imienia Madurowicza w Łodzi. Pabianickie Centrum Medyczne z łódzką placówką podpisało list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
9: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
6: Do porodów w Madurowiczu zachęca jego położna Anna Różycka.
10: Kobieta rodząca, gdy zgłasza się do izby przyjęć, tam jest przeprowadzony wywiad wstępny przez położną. Mamy 4 sale porodowe, 2 bardziej przestronne, większe, 2 mniejsze, bardziej kameralne. Są to pojedyncze sale.
6: Porody w Pabianicach będą możliwe tylko do końca czerwca. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz wziął dziś udział w odprawie związanej z nadciągającymi upałami. W odprawie uczestniczyli też wojewodowie. Wieczorem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa do zbliżającej się fali upałów przygotowywali się przedstawiciele kilku ministerstw. Sytuacja jest trudna, bo temperatury zgodnie z zapowiedziami będą bardzo wysokie jeszcze przez kilka dni i mogą przekraczać 35 stopni w cieniu, co stwarza realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski apeluje zwłaszcza do osób starszych, schorowanych oraz do rodziców dzieci o ostrożność i rozwagę.
12: Pamiętajmy o tym, żeby chronić głowę od słońca, przede wszystkim dzieci. Pamiętajmy o tym, żeby się odpowiednio nawadniać.
11: Straż pożarna przypomina: uważajmy nad wodą, mówi komendant wojewódzki w Lublinie Zenon Pisiewicz.
13: Mamy bardzo silne upały, wysokie temperatury, wiele osób korzysta z tych zbiorników wodnych, z kąpielisk. Prosimy o to, aby faktycznie zachowywać się odpowiedzialnie nad wodą.
11: Na miejscu nad rzekami czy jeziorami już w tej chwili jest WOPR, mówi prezes Piotr Synowiec.
14: Będziemy prowadzić na terenie województwa lubelskiego 5 baz, na których będą dyżurować ratownicy 24 godziny na dobę ze sprzętem transportowym, łącznościowym, nurkowym.
11: W te upalne dni kluczowy, jak podkreślają służby, jest nasz rozsądek. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
6: Według IMGW już od jutra do kraju napłynie fala bardzo gorącego powietrza. Od czwartku do soboty będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej Polski, a najwyższych temperatur spodziewamy się w niedzielę, kiedy niemal w całym kraju termometry pokażą ponad 30 stopni. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00. W całym kraju środa zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło, miejscami już upalnie. Po południu w kilku zachodnich powiatach zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałami. Około 20 stopni pokażą maksymalnie termometry miejscami nad samym morzem, 23 stopnie będą na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, a najcieplej do 30 będzie na zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dobry wieczór. We wtorek, 23 czerwca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe wydarzenia z historii Polski. O czerwcu 76 lub inaczej wydarzeniach czerwcowych w Radomiu, Rususie i Płocku powstało już wiele audycji, programów czy opracowań. Także w tym paśmie zajmowałem się nimi, dorzucając nawet wątki osobiste, bo akurat 24 czerwca tamtego roku byłem w Radomiu, może 200 metrów od gmachu płonącego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. A jednak dzisiaj chciałbym ponownie wrócić do tamtych dni. To nie tylko dlatego, że zbliża się 50. rocznica czerwca 76. Pojawiło się bowiem bardzo ciekawe opracowanie, które powstało na podstawie depesz i szyfrogramów okulnych zgromadzonych w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych i w Archiwum Akt Nowych, odnoszących się do wydarzeń sprzed pół wieku. To interesująca lektura, pokazująca, jak ówczesne władze starały się wpływać na światową opinię publiczną, zaniepokojoną tym, co się u nas stało. Oczywiście chodziło o to, by prawdziwy obraz wolnych mediów w państwach demokratycznych uznać za przesadzony, zniekształcony, a czasem wręcz fałszywy i próbować, nawet docierając do konkretnych redakcji, sprzedać swoją wersję. Ciekawe podchody dotyczą też zachodnich partii komunistycznych, które wyrażały zaniepokojenie tłumieniem robotniczych demonstracji, aresztowaniami, prześladowaniami i procesami, w których robotnicy z Radomia czy Ursusa otrzymywali surowe wyroki. Trzeba było zachodnim towarzyszom wykazać, że się mylą, że wyroki dotyczą tylko osób, które przy okazji protestów dokonywały czynów przestępczych, niszcząc mienie publiczne. Czy te działania coś dawały, czy były skuteczne, a jeśli zgodzimy się, że czasem tak, to na ile udało się ekipie Edwarda Gierka odzyskać niezłe notowania, jakie miała ta grupa po przejęciu przez nią władzy w grudniu 70 roku. Liczę, że to nieoczywiste spojrzenie na czerwiec 76 Państwa zaciekawi. Zapraszam. Gościem dzisiejszej audycji jest pan Piotr Długołęcki, redaktor naczelny serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
15: No ale zanim przejdziemy do dokumentów z archiwum MSZ-u, a także bo chyba tam jest też archiwum akt nowych, prawda?
16: Tak, zgadza się.
15: No to tak, żeby dla pewnego porządku, poproszę może najpierw pana o no takie nakreślenie tej sytuacji, może nawet nie tylko z połowy 1976 roku, ale nieco wcześniej, bo wydaje mi się, że warto przypomnieć te okoliczności, w wyniku których raptem w tej Polsce, która miała rosnąć w siłę i ludziom miało się żyć dostatnie, no właśnie dochodzi do tych czerwcowych.
16: Tak, miało być tylko dobrze. Początkowo zresztą wyglądało, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Edward Gierek, jak wiadomo, objął władzę w dramatycznych okolicznościach po wydarzeniach grudniowych w roku 1970. Udało mu się uspokoić sytuację w kraju. Rozpoczął nową politykę różniącą się dość mocno od polityki Gomułki. Była to polityka z jednej strony otwarcia na zachód, prowadzenia trochę bardziej otwartej polityki zagranicznej, z drugiej strony też pomyślenia o tym, że rynek wewnętrzny i dobra konsumpcyjne to też jest rzecz, która w socjalizmie jest możliwa. Jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, no to odziedziczył świeżo podpisany traktat normalizacyjny z Niemcami. Gierek złożył wizytę w Stanach Zjednoczonych, Polskę odwiedzili amerykańscy prezydenci. Gierek też w czerwcu 1976 roku złożył wizytę w Niemczech. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, mówiono, że w zasadzie Edward Gierek zasługuje na Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Polska jest 10. potęgą światową. Wszystko idzie ku dobremu i w takiej sytuacji, w takich działaniach propagandowych te wydarzenia czerwcowe i protesty robotnicze były szokiem zarówno wewnętrznym, jak i też po części zewnętrznym.
15: No ale to może jeszcze właśnie dwa słowa o, bo tak przynajmniej dla części osób, które pamiętają tamten czas, właściwie dzisiaj się mówi w wielkim skrócie, że to była taka chwilowa zabawa na kredyt. Czy rzeczywiście jest tak, że no te głośne kredyty, chyba nawet kilkanaście, może się mylę, temu gdzieś przeczytałem informację, że dopiero udało się spłacić ostatni fragment długu, jaki Edward Gierek zaciągnął. Innymi słowy, czy to jest tak, że no właśnie ta konsumpcja, te zachodnie towary, przecież początek lat 70. pojawia się Coca-Cola, co wiadomo, że było nie tylko symbolem pewnego uzachodniowienia Polski, ale też no właśnie takiego skrętu czy gestu w stronę świata zachodniego, w którym ten produkt był no właśnie takim symbolem. No ale czy te zmiany gospodarcze, one jednocześnie powodowały, że my rzeczywiście sami żeśmy dokładali się do tego naszego produktu krajowego brutto? No czy jednak rzeczywiście to należy przypisać tylko tym pożyczanym pieniądzom?
16: Oczywiście Gierek rozpoczął tą politykę zadłużania państwa. To był zupełnie inny od Gomułki, który miał takie podejście bardzo ostrożne wobec kredytów. To wynikało też trochę z jego pochodzenia. Bał się sytuacji, w której właśnie przyjdzie komornik i te kredyty trzeba będzie oddawać. Gierek takich oporów nie miał. Co ciekawe, on tuż po objęciu władzy pojechał do Moskwy i w czasie swojej pierwszej wizyty opowiadał, że będzie prowadził politykę zupełnie inną niż w rzeczywistości prowadził. To znaczy mówił, że absolutnie jego priorytetem są stosunki ze Związkiem Radzieckim, nie zamierza brać żadnych kredytów, zamierza rozwijać stosunki gospodarcze z Moskwą i liczy tutaj na pomoc towarzyszy radzieckich, na pomoc Związku Radzieckiego. No, Rosjanie przyjęli te deklaracje bardzo, bardzo dobrze. Są też takie opinie mówiące o tym, że Gierek specjalnie tak powiedział, żeby nie hamować tych kredytów, to znaczy, żeby Rosjanie wystraszeni prośbami Gierka, mówiącymi o tym, jak to będzie pożyczał pieniądze od Związku Radzieckiego, nie protestowali, gdy on je będzie pożyczał na Zachodzie. Był też taki żart wtedy w latach 70. mówiący o tym, że Gierek wrzuca kierunkowskaz w lewo, że będzie skręcał ku socjalizmowi, a rzeczywiście skręca w prawo, w stronę Zachodu. No i tutaj to zadłużenie wymknęło się w końcu spod kontroli. Chyba pod koniec dekady Gierka, czyli w roku 80. Szacowano to zadłużenie na 20 miliardów ówczesnych dolarów. Największym wierzycielem Polski były Niemcy Zachodnie, na drugim miejscu były Stany Zjednoczone.
15: No bo z drugiej strony, chociażby z seriali, pamiętamy, telewizyjnych, tu trochę wracam do poprzedniego pytania, no rzeczywiście się trochę ta Polska zaczęła zmieniać, chociażby się zaczął proces motoryzacji, której symbolem jest mały Fiat. I rzeczywiście, no niezależnie od wszystkich docinków, jakie powstawały w formie kawałów do tego modelu samochodu, no to co tu dużo mówić? Właściwie wszyscy dzisiaj przyznają, że to był taki czas, kiedy Polacy kiedy wsiedli do samochodów. Więc wrócę jeszcze tylko trochę do tego pytania, no bo to, że żeśmy pożyczali pieniądze, kupowaliśmy licencje, no to wszystko musiało kosztować, ale też rozwijał się no taki typowy dla ustroju socjalistycznego przemysł ciężki, którego z kolei symbolem tamtej dekady jest Huta Katowice i specjalnie położone szerokie tory, żeby łatwiej można było współpracować przy pomocy tej huty ze Związkiem Radzieckim. No, w każdym razie gdzieś trochę inwestycyjnie te pieniądze no, zostały też wykorzystane. Ale tak jak już pan powiedział, rozumiem, że to nie było aż tak efektywne i nie można było aż tak zarobić na tych inwestycjach, żeby potem można było ten dług spłacać, tak?
16: Tak, no oczywiście jeśli chodzi o poziom życia, no to ta polska gierka była zdecydowanie mniej siermiężna niż polska Gomułki. Gierek trochę otworzył bardziej granice, podpisano umowy z krajami socjalistycznymi, nawet o ruchu bezpaszportowym, podpisano szereg konwencji konsularnych z krajami, z krajami zachodnimi, czy też wprowadzono ruch bezwizowy z niektórymi krajami skandynawskimi, podpisano też szereg umów z krajami arabskimi, tak, gdzie Polska próbowała prowadzić swoje inwestycje za petrodolary. Oczywiście powodowało też to tarcia, no bo kraje socjalistyczne, inne też borykają się ze swoimi problemami, też niechętnym okiem patrzyły na polskich turystów handlowych, którzy wykupywali wszystko ze sklepów, czy też no, zachowywali się w sposób, który wzbudzał pewne emocje po stronie tamtejszych służb policyjnych, co w trochę późniejszym okresie Solidarności też jest mocno widoczne, kiedy wyjeżdżają polscy turyści, czy polscy robotnicy na budowach, próbują zakładać związek zawodowy w innym kraju, związek zawodowy Solidarność, co wzbudza oczywiście olbrzymie negatywne emocje. No, generalnie system był nieefektywny ekonomicznie. To znaczy to założenie, że strona polska będzie pozyskiwać licencje, produkować dobrej jakości towary i znajdować dla nich zbyt i zarabiać w ten sposób, no raczej nie wypalił.
15: No i tak oto dochodzimy do 24 czerwca 76 roku, kiedy to premier Piotr Jaroszewicz w czasie przemówienia sejmowego, które było transmitowane przez radio, a więc no od razu duża część osób mogła to usłyszeć, zapowiedział kilkudziesięcioprocentowy, a więc no poważny wzrost cen podstawowych artykułów spożywczych. No i chyba też irytujące było to, że zapowiadając ową podwyżkę, jednocześnie wspomniał o tym, że przez dwa dni będą się odbywały konsultacje społeczne w sprawie tego pomysłu, a sama podwyżka, już zapowiedział również, ma obowiązywać od 28 czerwca, więc nie dość, że sam fakt podwyżki mógł zirytować, to jeszcze ten pomysł na dwudniowe konsultacje chyba dodatkowo irytował, no bo co można skonsultować ze społeczeństwem, z klasą robotniczą w dwa dni. No a już zapowiedź, że i tak podwyżka wejdzie 28 czerwca, od razu też zakładała, że nawet gdyby w wyniku konsultacji okazało się, że społeczeństwo nie popiera tego manewru, no to i tak podwyżka jakaś wchodzi w życie. No w każdym razie rozumiem, że to była taka, mówiąc współczesnym językiem, ucieczka do przodu, że właśnie te kłopoty gospodarcze zmusiły ówczesną ekipę, żeby wprowadzić podwyżkę i w ten sposób no, ściągnąć trochę pieniędzy z rynku, żeby trochę ratować finanse państwa. Taka była prawdziwa przyczyna tego ruchu?
16: Tak, tutaj jakby władze, widząc coraz gorszą sytuację państwową i coraz większe problemy, nie znalazły żadnego innego pomysłu, jak podniesienie cen. Te ceny rzeczywiście były regulowane państwowo, od wielu lat nie były podnoszone. I tu koncepcja tej podwyżki była tak jakby sygnalizowana społeczeństwu. To znaczy starano się wcześniej informować o tym, że sytuacja generalnie za granicą jest niedobra, że wszędzie wszystko drożeje, że mamy kryzys paliwowy po roku 73, że niektóre kraje muszą oszczędzać. I tak jakby próbowano przygotować naród na to, że mogą być podwyżki. Natomiast sama koncepcja przemówienia Piotra Jaroszewicza i poinformowanie o tych konsultacjach była fatalnym posunięciem z punktu widzenia władz. No bo oczywiście dla wszystkich było jasne, że te konsultacje będą fasadowe, że jakby ogłoszenie, że ogłaszamy podwyżkę, która wejdzie 28 w życie, a to czy ta podwyżka jest zasadna i czy w ogóle wejdzie, będziemy konsultować wcześniej, no jakby pokazuje, że te konsultacje są czysto teoretyczne, że one nie mają żadnego realnego znaczenia, że bez względu na to, co by z nich wyniknęło, to podwyżka i tak będzie. No i to rozsierdziło społeczeństwo dodatkowo. Wydaje się, że tu lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu poinformowanie o podwyżce, albo lepszym z punktu widzenia władz, albo po wprowadzanie tej podwyżki częściowo, nie o kilkadziesiąt procent, a w mniejszymi krokami stopniowo, a jeśli już mówić o konsultacjach, no to dać im taki wyraz realny, tak, że ogłosić, że sytuacja gospodarcza jest taka, że konieczna będzie podwyżka, zakres tej podwyżki, możliwe rekompensaty i sposób jej przeprowadzenia będzie efektem konsultacji, które są organizowane po to, aby ta podwyżka była jak najmniej bolesna i dotkliwa dla społeczeństwa. Natomiast tu Piotr Jaroszewicz chyba nie wczuł się dobrze w nastroje społeczeństwa. Tu można jeszcze o jego osobowości dwa słowa powiedzieć, bo jak rozmawiałem na zasadzie rozmów ze świadkami historii, z osobami, które znały Piotra Jaroszewicza i z nim współpracowały, one zwracały uwagę na taki jego sposób prowadzenia polityki, wynikający trochę z jego też przeszłości, tak, bo on był przedwojennym nauczycielem i bycie nauczycielem przed wojną, to była taka pozycja raczej, że nauczyciel mówił, a dzieci i rodzice słuchały i nie było tutaj mowy o jakieś wypracowywanie wspólnego stanowiska, a w czasie wojny dość szybko awansował i dość szybko został generałem. I generał w wojsku to też nie jest osoba, która ma tendencję do takiego koncyliacyjnego, do wielu konsultacji i do dochodzenia do decyzji w drodze wielu rozmów. Więc to tak trochę osoby, które go znały, mówiły, że on tak trochę jak nauczyciel, trochę jak generał narzucał swoje zdanie i to czasami też nawet widać w protokołach posiedzeń Rady Ministrów czy prezydium rządu, jak on tam rzeczywiście dość ostro traktuje swoich podwładnych i swoich ministrów i to pewnie wynika z tego, że chyba albo nie posłuchał dobrych rad, albo nikt nie był na tyle odważny, żeby mu te dobre rady przekazać i powiedzieć, że to jest pomysł fatalny.
15: No i rzeczywiście taka jest reakcja, szczególnie ostre są protesty w Radomiu, w Ursusie, w Płocku. Jak słuchacze właśnie może pamiętają, kiedyś wspominałem, że widziałem to, co się działo w Radomiu, na ulicy Żeromskiego, pod Komitetem Wojewódzkim, no jak to mówimy potocznie, na własne oczy. Więc rzeczywiście wiem, jak ostry był ten protest. I reakcja władz była równie ostra, bo nie tylko w czasie tych protestów w Radomiu już doszło do takiej ostrej właśnie interwencji zmotoryzowanych oddziałów Milicji Obywatelskiej. No ale też zaraz już potem, jak przynajmniej w tym mieście sytuacja się nieco uspokoiła, czy została przez te siły opanowana, rozpoczyna się szeroko zakrojona akcja wyłapywania uczestników tych protestów, aresztowań, słynne ścieżki zdrowia, a więc bicie pałkami osoby, które były przez taką właśnie ścieżkę przepuszczane. No ale jeszcze wrócimy potem do pewnie konsekwencji tych wydarzeń w Radomiu, ale oczywiście istotne są też w Ursusie. One z punktu widzenia państwa i takiego traktowania pewnych zdarzeń jako być może nawet zagrażające temu państwu z punktu widzenia jego strategicznych interesów, no było zablokowanie torów kolejowych, którymi poruszały się pociągi w ruchu też międzynarodowym. Były też wydarzenia w Płocku, w innych miejscowościach, no ale te trzy przynajmniej miasta są najczęściej wymieniane jako miejsca, w których do tych protestów doszło w skali wyjątkowej. No to może pana doktora teraz jeszcze poproszę o jakąś taką ocenę tego, co się wydarzyło właśnie z punktu widzenia może jeszcze nie dokumentów, do których za chwilę przejdziemy, rozsyłanych po placówkach dyplomatycznych, ale przynajmniej no, co wiemy o takiej zakulisowej, za zamkniętymi drzwiami reakcji władz na to, co się stało.
16: No oczywiście władze spodziewały się, że może dojść do jakiegoś rodzaju protestów. No to jest sytuacja w jakiś sposób typowa dla państw socjalistycznych w Europie Środkowej w okresie po II wojnie światowej, że decyzje władz czasami prowadzą do tego typu burzliwych wydarzeń, burzliwych protestów. Przygotowywano się trochę do tego typu manifestacji. No oczywiście nie wiedziano, gdzie one mogą wybuchnąć i gdzie mogą przybrać taką bardzo skrajną formę. W wielu miastach doszło do różnego rodzaju strajków, protestów, manifestacji. Te trzy miejsca, czyli Radom, Płock i Ursus, stały się symbolami takich najbardziej intensywnych manifestacji. No to wykolejenie pociągu czy rozmontowanie linii kolejowej międzynarodowej, ono oczywiście wzbudziło bardzo duże obawy czy emocje, no bo oczywiście zaczęto zaraz spekulować, że to zagraża bezpieczeństwu i zagraża transportom z NRD do Związku Radzieckiego, że zwykle sądzono, że jakiekolwiek zakłócenie łączności pomiędzy wojskami radzieckimi stacjonującymi w NRD a Związkiem Radzieckim to jest taki powód do radzieckiej interwencji. Więc tu, mimo że ten incydent no, nie miał jakiegoś gigantycznego wymiaru i w zasadzie na nic w istotny sposób nie wpłynął, no to jednak w takiej sferze symbolicznej był postrzegany jako taka możliwość czy wydarzenie, które może doprowadzić do poważniejszych konsekwencji. No a w Radomiu doszło do daleko idących manifestacji, no i oczywiście do podpalenia Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u, przeciwko czemu no, władze zdecydowanie zareagowały i odpowiedziały aresztowaniami, represjami. Tam oczywiście też doszło przy okazji manifestacji o charakterze politycznym czy społecznym, również do wydarzeń o takim charakterze no, chuligańskim, jak to władze lubiły podkreślać, czy takim no, zakłócenia porządku poprzez jakieś napaści na sklepów, czy plądrowanie sklepów. I też mamy takie relacje mówiące o tym, że z tych rozbitych wystaw ZOMO czy milicja zbierała towary i aresztowała uczestników zajść razem z tymi towarami, traktując te towary jako dowód popełnionego przestępstwa pospolitego, a nie protestu o charakterze politycznym.
15: Przypominam słuchaczom, że gościem audycji jest pan Piotr Długołęcki, redaktor naczelny serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. No, wiemy, jak władza reaguje w kraju. Oczywiście propaganda potępia uczestników tych wszystkich protestów. Organizowane są takie wiece oburzenia, na które ściągani są inni robotnicy z innych zakładów, różnego rodzaju aktyw partyjny. Pojawia się wówczas termin warchoły z Radomia, który właśnie ma deprecjonować uczestników tych protestów, że to nie żadna klasa robotnicza, tylko właśnie jakiś podejrzany element, który być może słuszny niepokój klasy robotniczej wykorzystał do swoich niecnych celów. No ale poza tym, że łatwo jest w kraju, w którym się wszystko kontroluje, każdy przekaz informacyjny próbować, mówiąc współczesnym językiem, narzucić narrację, no to mamy sytuację, w której trzeba było także zareagować na reakcję świata. No bo co tu dużo mówić, oczywiście media w wolnych, demokratycznych, wolne media w demokratycznych państwach o tych wydarzeniach informowały. No i trzeba było przygotować coś w rodzaju takiej zsynchronizowanej, skoordynowanej odpowiedzi. I tutaj w dokumentach, które zostały właśnie wydane, pojawia się z datą 26 czerwca okólnik ministra spraw zagranicznych i kierownika Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który, jak rozumiem, został przygotowany właśnie po to, żeby rozesłać po placówkach dyplomatycznych, tak aby nasze placówki właśnie jednym głosem mówiły, jaka jest z punktu widzenia rządu prawda o tych wydarzeniach, tak?
16: Tak, ja muszę jeszcze dwa słowa o tych tak zwanych wiecach poparcia, bo to jest także wydarzenie, które powszechnie jest postrzegane jako kolejny błąd władz. To znaczy władze, widząc protesty, stwierdziły, że propagandowo słusznym i celowym będzie zorganizowanie tak zwanych wieców poparcia, no i spędziły czy zagoniły wielu pracowników, którzy protestowali przeciwko protestom w Radomiu, Płocku, Ursusie oraz wyrażali swoje poparcie i zrozumienie dla wprowadzonej podwyżki cen. No i oczywiście ludzie zmuszeni w niedemokratycznym państwie zostali zmuszeni do tego, żeby brać udział w takich wiecach, no ale to tylko potęgowało ich irytację i wskazywało na to, że władze nad niczym nie panują i też nie rozumieją tych nastrojów społecznych. Jak się czyta dokumenty oficjalne, czy to MSZ-owskie, czy partyjne, no to tam takich krytycznych elementów do tych wieców nie ma, ale jak się poczyta dzienniki, czy wspomnienia, czy porozmawia już po latach z ówczesnymi politykami, no to bardzo wielu z nich twierdzi, że te wiece były kompletną pomyłką i że sensowności, czy celowości ich organizowania nikt nie był w stanie zrozumieć. Czyli tutaj mamy do czynienia z takim kolejnym błędem propagandowo-wizerunkowym. Natomiast wracając oczywiście do reakcji międzynarodowych, no z reguły tak się dzieje, że jeżeli w jakimś kraju wybuchają jakieś protesty społeczne, dzieją się jakieś zjawiska o gwałtownym charakterze, no to wzbudza to zainteresowanie zagraniczne, no i państwo, takie państwo jak PRL, czyli państwo niedemokratyczne, stara się ten przekaz suflować, czy stara się tłumaczyć, co się tak naprawdę wydarzyło, no i okólnik rozesłany do wszystkich placówek dyplomatycznych przez centralę MSZ jest takim, taką podstawową formą instrukcji. PRL miała wtedy około 70 placówek dyplomatycznych na całym świecie z łącznością szyfrową, gdzie można było te okólniki szybko przesłać. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że podpisał je jednocześnie minister spraw zagranicznych, czyli Stefan Olszowski, i kierownik Wydziału Zagranicznego KCPZPR Ryszard Frelek. No i tą instrukcję też należy ocenić jako mało przekonującą czy mało skuteczną. Bo oczywiście tłumaczono to, co zawsze propaganda w krajach komunistycznych tłumaczy, tak, że te wydarzenia miały sporadyczny charakter, że protestowała część, to słowo część, że to tylko część społeczeństwa protestuje, jest bardzo, bardzo ważne, bardzo często podkreślane. Protestowano, informowano, że społeczeństwo generalnie przyjęło ze zrozumieniem podwyżkę, no co oczywiście nikogo nie mogło na Zachodzie przekonać, no bo nikt nie był w stanie uwierzyć w to, że jak władze wprowadzają 70% podwyżkę, to ona zostanie przyjęta ze zrozumieniem. Ten przekaz oczywiście, bo ten okólnik, który opublikowaliśmy w naszej serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, on oczywiście jest tylko jednym z wielu dokumentów wtedy wysyłanych, natomiast różnicowano trochę przekaz w zależności do tego, czy on był skierowany do społeczeństw i władz krajów komunistycznych, czy do państw zachodnich.
15: Tu może tylko, jeśli pan pozwoli, tak żeby szczególnie młodsi słuchacze no mogli też, że tak powiem, posmakować tego języka tamtych czasów. Ja bym króciutki taki fragment z tego okulnika przywołał. Tu jest ten opis dotyczący, znaczy opisujący właśnie no, jakby proces konsultacji, po co to było, no i że w efekcie tego wszystkiego, co się wydarzyło, no właśnie mądry rząd, słuchający ludzi, przecież się z tej decyzji o podwyżkach wycofał. A brzmi ten fragment tak. Konsultacje przyniosły, generalnie rzecz biorąc, szerokie zrozumienie ze strony ludzi pracy dla motywacji i intencji tych propozycji, czyli podwyżek, a także ugruntowały przekonanie o ich rzetelności i uczciwości oraz pogłębiły zrozumienie dla złożonych problemów społeczno-ekonomicznych, które musimy podejmować i rozwiązywać. Równocześnie jednak okazało się w toku konsultacji, iż znaczna część ludzi pracy żywi duże wątpliwości co do zakresu proponowanych cen, co do ich wysokości, a także co do zasad podziału rekompensaty. Zgłaszano wiele propozycji w pełni zasługujących na rozważenie, alternatywnych w stosunku do przedstawionych. Towarzysz Gierek, a także premier Jaroszewicz, ustosunkowując się do informacji o wynikach konsultacji, stanął na stanowisku, iż tak poważna decyzja jak zmiana struktury cen musi znaleźć pełne poparcie przytłaczającej większości społeczeństwa. Biorąc więc pod uwagę stosunkowo szeroki zakres wątpliwości i różnego rodzaju alternatywnych propozycji zgłoszonych w czasie konsultacji, Biuro Polityczne Komitetu Centralnego doszło do wniosku, iż potrzebne jest odroczenie decyzji i pozostawienie dostatecznego czasu na przeanalizowanie wyników konsultacji, wyciągnięcie z nich należytych wniosków i zmodyfikowanie dotychczasowych propozycji. No to taki fragment właśnie z tego okulnika, jak należy opowiadać o tym, co się wydarzyło w Polsce, tak?
16: Tak, tutaj to jakby no władze polskie początkowo jakby nie zamierzały się całkowicie wycofywać z tej podwyżki. To znaczy zgłoszono, no jakby skala protestów sprawiła, że tą podwyżkę wycofano i odwołano, ale początkowo informowano o tym, że to jest tylko na kilka miesięcy odroczenie, że do sprawy podwyżki władze wrócą. No i tu w tym momencie pojawia się kwestia relacji ze Związkiem Radzieckim, który był bardzo sceptycznie nastawiony do tego typu działań, czy do podwyżek proponowanych przez władze polskie. Z punktu widzenia interesów Moskwy czy Związku Radzieckiego, takim celem nadrzędnym było utrzymanie spokoju społecznego w tym imperium zewnętrznym, czyli w tych socjalistycznych krajach zależnych od Związku Radzieckiego, i wszystkie tego typu sytuacje jakichś niekontrolowanych wybuchów protestów społecznych były z punktu widzenia Moskwy niekorzystne. Tu jeśli chodzi o dokumenty takie dyplomatyczne czy partyjne, mamy pewien deficyt źródeł. To znaczy w tym okresie doszło do rozmów Piotra Jaroszewicza, który składał krótką, kilkugodzinną wizytę w Moskwie i dyskutował tą podwyżkę. Później już po protestach doszło do spotkania Breżniewa z Gierkiem w czasie takiego zjazdu przedstawicieli krajów komunistycznych w Berlinie, takiej konferencji państw socjalistycznych. I doszło też do spotkania Gierka z Breżniewem na Krymie, bo w tych latach takim zwyczajem było to, że na urlop wakacyjny w lipcu bądź w sierpniu przedstawiciele czy przywódcy krajów socjalistycznych byli zapraszani na Krym na spędzenie urlopu przez Breżniewa, i w czasie tych urlopów dochodziło też do rozmów bilateralnych. No i z tych wszystkich spotkań niestety nie mamy sporządzonych notatek. Możemy bazować tutaj trochę na wspomnieniach. Mamy wspomnienia Piotra Kostikowa, czyli takiego radzieckiego pracownika Wydziału Kontaktów z krajami socjalistycznymi w KPZR, czyli w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Mamy wspomnienia czy dzienniki Mieczysława Rakowskiego, mamy trochę wspomnień Andrzeja Werblana, i z tych wszystkich wspomnień jednoznacznie wynika, że Związek Radziecki był bardzo sceptyczny co do tej podwyżki. Uważał ją za źle przygotowaną, źle wprowadzoną i źle propagandowo rozegraną, i że dość ostro i stanowczo sprzeciwił się powrotowi strony polskiej do tej podwyżki. mamy takie wspomnienia, że Stefan Olszowski, czyli minister spraw zagranicznych, opowiadał Mieczysławowi Rakowskiemu, że jak to Gierek był na tym Krymie, to nie wszystko tam grało i że Gierek dostał po nosie od Breżniewa i Werblan, który wspomina tą konferencję w Berlinie, też wspominają pod hasłem zahamowana podwyżka. I tutaj z tych relacji wspomnieniowych uczestników ówczesnych wydarzeń wynika, że tu Związek Radziecki, obawiając się dalszych protestów czy niepokojów w Polsce, jednoznacznie negatywnie wypowiedział się przeciwko tej podwyżce. No i tu jakby dotykamy takiej sprawy szalenie istotnej dla ówczesnego kierownictwa i dla samego Edwarda Gierka, no bo on jakby doskonale rozumiał, że takie niezadowolenie Moskwy z jego działań może zaskutkować tym,

0: był szalenie istotny. No i tu ta reakcja Moskwy, Związku Radzieckiego i krytyczne podejście sprawiły, że do sprawy podwyżki ekipa Gierka oficjalnie nie wracała, choć jak możemy wyczytać we wspomnieniach, drobne rzeczy, różne rzeczy drożały tak po cichu i powoli, bez jakiejś jednej generalnej wielkiej podwyżki.
1: No to mamy o reakcjach i relacjach polsko-radzieckich. Bardzo ciekawy i dosyć szybko pojawiający się, no bo raptem kilka dni właśnie po tym, co się w Polsce wydarzyło, jest szyfrogram ambasadora w Pekinie na temat reakcji prasy chińskiej na wydarzenia w Polsce. O tyle wydaje mi się, że warto to przywołać, ponieważ no, gdzieś tam w potocznym wyobrażeniu wiemy, że przecież Chiny, bo do dzisiaj są akurat państwem komunistycznym i wtedy na pewno były, no ale powiedzmy już ci, którzy mniej niuanse relacji krajów demokracji ludowej z Chinami pamiętają czy kojarzą, no to może to być dla nich interesująca lektura, ten szyfrogram ambasadora w Pekinie. On pisze, że się pojawił w prasie chińskiej tekst o prowokacyjnym, długim tytule. Nieuchronny wynik zaostrzenia się sprzeczności klasowych wewnątrz kraju oraz nasilenia grabieży ze strony nowych carów. Robotnicy polscy burzliwą falą strajków zaprotestowali wobec władz przeciwko podwyżce cen artykułów żywnościowych. No i ambasador jakby zwraca uwagę na te fragmenty tekstu w chińskiej prasie, które właśnie no, są takim atakiem przeciwko kierownictwu partii i państwa. Od ponad 20 lat polska klika rządząca, krocząc wiernie za kliką rewizjonistów radzieckich, restaurowała wewnątrz kraju kapitalizm i pogrążyła produkcję rolną w trudnościach. Odnotowujemy to jako pierwszy, po długiej przerwie, wypadek bezpośredniego ataku expressis verbis przeciwko polskiemu kierownictwu. To tylko tyle z tego szyfrogramu, ale no, język ciekawy i rzeczywiście wykorzystanie przez chińską propagandę tych wydarzeń do no, ataku na klikę rewizjonistów radzieckich i polskich.
0: Tak, tutaj no jakby stosunki polsko-chińskie były pochodną stosunków chińsko-radzieckich, które no nie wyglądały w tym okresie bardzo, bardzo dobrze, tak? No były te państwa w kryzysie takim ideologicznym. Do takich bezpośrednich, bardzo ostrych ataków raczej nie dochodziło, to znaczy no były, obydwa państwa były komunistyczne, wprawdzie Chiny oskarżały Związek Radziecki i inne kraje socjalistyczne o to, że od tego prawdziwego komunizmu odchodzą, dochodziło do różnych uszczypliwości. Natomiast no, stosunki dyplomatyczne były utrzymywane, jakaś wymiana gospodarcza, wymiana handlowa, wymiana też kulturalna miała miejsce. Natomiast Chińczycy też stali trochę na takim sztywnym stanowisku, jeśli chodzi o kontakty międzypartyjne, to znaczy twierdzili, że stosunki dyplomatyczne między państwami są, a stosunków między partiami to już niekoniecznie. Mieliśmy taką dosyć absurdalną sytuację, jak zmarł Mao Zedong. Strona polska wysłała telegram z kondolencjami, znaczy partia PZPR wysłała do partii chińskiej telegram z kondolencjami, który został nieprzyjęty i odtelegrafowany z powrotem do stronie polskiej i zwrócony w ten sposób jako symbol braku stosunków międzypartyjnych. Natomiast wracając oczywiście do chińskich reakcji, one były bardzo ostre. Strona polska no, nie mogła przejść obojętnie wobec takiej ceny czy takich ataków, no i wydaliła, czy nie przedłużyła akredytacji korespondentowi chińskiej agencji informacyjnej w Warszawie, który no, musiał Polskę opuścić, no i odwołała swojego korespondenta z Pekinu, czyli korespondenta Trybuny Ludu, który też zakończył misję i wrócił do Polski.
1: No i oczywiście bardzo ciekawe są dokumenty dyplomatyczne związane z działaniami wobec państw zachodnich. Między innymi jest tutaj szyfrogram ambasadora w Waszyngtonie, pana Spasowskiego, może niektórzy starsi słuchacze pamiętają.

0: pamiętają, to ten ambasador, który po wprowadzeniu stanu wojennego wybrał wolność na Zachodzie. No w każdym razie tego 1 lipca 1976 roku on pisze, że w Departamencie Stanu złożył demarsze w sprawie napastliwej i agresywnej postawy Radia Wolna Europa. No i że opisuje, że odbył spotkanie, w którym właśnie no, nie tylko złożył to demarsze, ale też i opowiedział, że jest niedopuszczalne, aby Wolna Europa, no, radio nadające w języku polskim do Polski, będące no, pod kontrolą amerykańskich władz, no, opisuje oczywiście to, co się w Polsce wydarzyło w sposób kłamliwy i to jest... To jest niebywałe. No to ciekawy sam fakt, prawda, że ktoś próbuje przez kontakty dyplomatyczne ingerować w treść stacji radiowej, nawet jeżeli ona była pod kontrolą amerykańskiego rządu. No w każdym razie z jednej strony no, mamy tutaj tę informację właśnie o tym proteście, ale z drugiej strony zwraca uwagę ambasador, że w rozmowie z Hartmanem, domyślam się, że to jakiś jego odpowiednik w Departamencie Stanu, znaczy jego odpowiednik w rozumieniu, człowiek, którym się właśnie z ambasadorem mógł spotkać, że w ogóle to była ciekawa, godzinna rozmowa, że pan Hartman interesował się polityką gospodarczą, prosił o bliższe dane o naszych kredytach. To może ciekawe. No, oddaję już panu głos właśnie, jak sobie radziła dyplomacja polska w przekonywaniu środowisk na Zachodzie, no, że to nie jest tak, jak oni o tym mówią.
1: Tak, tutaj mi się wydaje, że tu można rozróżnić dwie fazy. To znaczy mamy fazę kryzysu, który jest stosunkowo krótkotrwały, no bo to nie są zamieszki, które trwają miesiącami, zostaje opanowany, no nie dochodzi do żadnej zmiany władzy. PZPR dalej rządzi krajem i to oczywiście wzbudza zainteresowanie, wzbudza protesty. Natomiast większa fala protestów zaczyna się w sytuacji, gdy uczestnicy manifestacji w Radomiu, no głównie w Radomiu, ale też w innych miejscach, zaczynają być represjonowani przez polski czy PRL-owski wymiar sprawiedliwości zaczynają zapadać wyroki więzienia czy kary grzywny, czy zaczynają docierać informacje o pobiciach tak zwanych ścieżkach zdrowia na Zachód. I tu mamy też jakby reakcje dwutorowe, to znaczy mamy reakcje państw czy władz państw zachodnich i reakcje mediów zachodnich, które się trochę różnią. Ten ton wypowiedzi dyplomatycznych czy wypowiedzi politycznych jest spokojniejszy. No oczywiście też krytyczny. Wszyscy rozmawiają z polskimi ambasadorami, oczekują wyjaśnień, oczekują informacji o tym, co się w kraju dzieje, jak strona polska zamierza rozwiązywać ten problem. Pytają o te konsultacje, pytają o tą podwyżkę, pytają też, zwracają uwagę na prześladowania. Natomiast taki ton alarmistyczny pojawia się w mediach. Radio Wolna Europa jest jedną z ważniejszych rozgłośni i te protesty, które strona polska składa, czy to w Niemczech, czy to w Stanach Zjednoczonych, one są jakby elementem stałym stosunków polsko-amerykańskich w czasie PRL-u, że to w zasadzie no nie ma kwartału, żeby jakiś protest nie został złożony. No i tutaj też tak nieco rytualnie polski ambasador składa protest, no ale pojawiają się też doniesienia medialne w wielu innych mediach. Tutaj niemiecki Der Spiegel publikuje taki, w listopadzie już publikuje w trzech kolejnych numerach taką trzyczęściową publikację prezentując represje wobec demonstrantów, no i prezentując też działania Komitetu Obrony Robotników, który powstaje po wydarzeniach czerwcowych. No i oczywiście strona polska, PRL-owska, ambasada polska w Kolonii też protestuje, nakazuje polskiemu dyplomacie odbyć rozmowę z redaktorem naczelnym Szpigla. No oczywiście mówi o wrogich, kłamliwych, oszczerczych materiałach rozpowszechnianych przez wrogie ośrodki dywersji ideologicznej. To jest taka frazeologia, taki język, który się który się bardzo często pojawia i tego typu wydarzeń jest, tego typu relacji medialnych jest więcej. Uczestniczy w tym oczywiście też kultura paryska, która otrzymuje z Polski informacje i je dalej rozprzestrzenia. Co ciekawe, jeśli chodzi o takie informowanie, to tutaj w krajach socjalistycznych Węgrzy, którzy też planowali podniesienie cen w lipcu, czy władze węgierskie planowały podniesienie cen w lipcu. W zasadzie te media kontrolowane przez państwo i przez partię komunistyczną nie informowały o protestach, a informowały jedynie o wiecach poparcia. No i też ciekawa sytuacja była w Ameryce Południowej, w Peru, gdzie władze też planowały wprowadzenie podwyżki i też społeczeństwa nie informowały, no jakby nie chcąc pokazywać tutaj drogi do działania. Natomiast przenosząc się na ten polityczny zachód, gdzie istnieją wolne, gdzie istniały wtedy, istnieją wolne media. On tych informacji i relacji na temat wydarzeń w Polsce i na temat późniejszych procesów i prześladowań i depresji pojawia się bardzo dużo.
0: No to może jeszcze zdążymy, bo to jest też interesujące, bo jak wiemy w państwach, poruszyć ten wątek, bo w państwach zachodnich, no przede wszystkim we Włoszech i we Francji, funkcjonują bardzo silne komunistyczne partie. I kiedy się już pojawiają procesy osób oskarżonych właśnie o niewłaściwą postawę, na przykład w czasie zajść w Radomiu, pojawiają się wyroki, no to pojawiają się protesty przeciwko represjonowaniu robotników, którzy przecież w wolnym świecie mają prawo do strajku. I różnego rodzaju organizacje związkowe, czasami powiązane właśnie z partią komunistyczną, jak na przykład francuskie CGT, no, są zaniepokojone, pytają, kontaktują się właśnie z naszymi dyplomatami w kontekście wyjaśnienia tego, co się w Polsce dzieje, tym bardziej, że czasami przed budynkami ambasad polskich się pojawiają, są demonstracje. Tu mam przed oczami szyfrogram ambasadora w Paryżu z 26 lipca. Dziś w godzinach porannych miała miejsce przed ambasadą demonstrację około 200 osób ze związkowej organizacji Force Ouvrière regionu Paryża. Przedstawiciele demonstrantów wręczyli list, wyjaśnili ustnie, że ich celem jest protest przeciwko wyrokom w Radomiu i Ursusie. Po odśpiewaniu międzynarodówki i wzniesieniu kilku okrzyków typu uwolnijcie naszych towarzyszy, demonstranci rozeszli się spokojnie. Jak sobie radziła komunistyczna władza w Polsce z komunistami na Zachodzie?
1: Tak, no tutaj z punktu widzenia PZPR-u, no to oczywiście jest wizerunkowa katastrofa tego typu sytuacja. No bo cała jakby ta ideologia państwa komunistycznego polegała na tym, że w państwie tym socjalistycznym istnieje rząd robotniczy, który dba o prawa robotników i wspiera robotników, natomiast na Zachodzie jest zgniły kapitalizm, gdzie robotnicy są przez imperialistów gnębieni. Natomiast i sytuacja, w której partia komunistyczna z tego zgniłego Zachodu zaczyna bronić robotników w Polsce prześladowanych przez rząd formalnie robotniczy, przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, no jest wizerunkową katastrofą. Strona polska, czy PRL, przez cały okres swojego istnienia starała się utrzymywać dobre relacje z wszelkimi państwami, z wszelkimi partiami komunistycznymi, zarówno w Europie Zachodniej, jak i w krajach, nie wiem, Ameryki Południowej, czy w krajach azjatyckich, czy afrykańskich. Trochę też te partie subsydiując i wspierając finansowo, czy przekazując różną pomoc, czy przekazując również pomoc wojskową, czy przyjmując różnych towarzyszy na leczenie, czy na wypoczynek turystyczny, czy przekazując różne produkty. Jeśli chodzi o te partie komunistyczne w krajach Europy Zachodniej, no to tak jak pan wspomina, największe istniały we Włoszech i we Francji. We Francji nawet zdarzało się, że partia komunistyczna wchodziła do władz, miała swoją silną reprezentację w parlamencie. I tu sytuacja, w której dochodzi do tego typu działań, jest z punktu widzenia władz bardzo niekorzystna i tu szczególnie wiele uwagi przykuła reakcja włoskiej partii komunistycznej, bo Jacek Kuroń wystosował list otwarty do przewodniczącego włoskiej partii komunistycznej właśnie w obronie robotników i z prośbą o podjęcie działań, a włoska partia komunistyczna wystosowała list również otwarty, upubliczniony w prasie, w którym zwracała się do władz polskich o zaprzestanie represji. Strona polska odpowiedziała też formalnym, otwartym listem, też mało przekonującym, to znaczy tam zwracano uwagę, no przede wszystkim podkreślano to, co zawsze w tego sytuacjach się podkreśla, tak, że protesty nie mają charakteru politycznego, że to są chuligani, to są osoby, które już wcześniej miały konflikt z prawem, że w zasadzie wszyscy skazani to nie zostali skazani za udział w protestach politycznych czy strajkach, tylko za wybryki chuligańskie, kradzieże, podpalenia, niszczenie mienia publicznego, zakłócanie porządku, że w Polsce, nie wiem, rośnie spożycie mięsa na głowę mieszkańca i w porównaniu z tym, co było przed wojną, to jest zdecydowanie lepiej. I zamieszczała szereg tego typu informacji, które no były mało przekonujące na Zachodzie. Tu mamy jeszcze do czynienia, że mamy taką, w archiwum się zachował projekt tego listu, gdzie była napisana informacja, że wszyscy skazani zostali wszystkie osoby, które zostały skazane, to są osoby złapane na gorącym uczynku w czasie popełniania czynów chuligańskich i Edward Babiuch, ówczesny polityk, dopisał odręcznie, że mam wątpliwości, czy tak rzeczywiście było. No te jego uwagi oczywiście już nikomu nie wysłano i nie upubliczniono. Natomiast no, była to taka działalność, powiedziałbym, mało przekonująca, tak, że jeżeli informujemy, że po wprowadzeniu, czy po próbie wprowadzenia podwyżki, że ta podwyżka została przyjęta ze zrozumieniem, no to nie jest to informacja, która kogokolwiek na Zachodzie może przekonać. Oczywiście władze tam wyrażały ubolewanie i w takich mniej formalnych rozmowach z politykami komunistycznymi zachodnich krajów tłumaczyły im, że znacznie lepiej byłoby, gdyby ta wymiana informacji odbywała się nie publicznie, tylko między poszczególnymi partiami.
0: Jednym zdaniem już proszę powiedzieć, bo no ja miałem okazję zerknąć do tych dokumentów, wybrać do dzisiejszej naszej rozmowy te, które wydawały mi się bardzo ciekawe. Cała porcja tych dokumentów z tamtego okresu to jest 900 ponad stron, natomiast no, jest to fascynująca lektura i może jakaś krótka informacja dla naszych słuchaczy, czy można jakoś łatwo dostać się do tych dokumentów?
1: Tak, no Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wydaje tę serię Polskie Dokumenty Dyplomatyczne już od ponad 20 lat. Ukazało się 30 kilka tomów z różnych okresów, z okresu II Rzeczpospolitej, z czasów wojny i z okresu komunistycznego. Część tych tomów dostępna jest na naszej stronie internetowej w tak zwanej bibliotece cyfrowej Pismu. Tego typu serie oczywiście istnieją w bardzo wielu krajach i na Zachodzie, i za oceanem. Najstarsza seria jest w Stanach Zjednoczonych, która już istnieje ponad 160 lat. No jakby założeniem takiej serii jest ukazywanie czy publikowanie dokumentów ukazujących całokształt polityki zagranicznej. No i to w przypadku roku 76 mamy taką sytuację, że te wydarzenia czerwcowe stały się takim, no jednym z najważniejszych elementów ówczesnej polityki zagranicznej.
0: Zachęcam Państwa, skoro właśnie jest to w wersji internetowej, do zerknięcia do tych dokumentów, to naprawdę fascynująca lektura. A dzisiaj mówił o tych depeszach, o tych okulnikach pan dr Piotr Długołęcki, redaktor naczelny tej serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podziękowania też do wydawcy Macieja Stępurskiego. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Już za chwilę po informacjach TOK FM o godzinie 23 rusza pasm przed północą. Dzisiaj audycja Zagubiona Autostrada z Rafałem Masnym z kanału Masny Kanał. Kiedyś abstrahuję. Rafał Masny jest też autorem książki Wszyscy będziecie influencerami. Będziemy rozmawiać też i o influencerach, będziemy rozmawiać o internecie, będziemy też rozmawiać dużo o zdrowiu psychicznym i o poczuciu szczęścia. To już po informacjach TOK FM o 23 z Rafałem Masnym. Zapraszamy.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Czy wiedzieliście, że istnieją owady, które wykluwają się tylko raz na 13 lub 17 lat? To ich matematyczna strategia przetrwania. Albo weźmy na przykład plaster miodu. Pszczoły tworzą siatki połączonych ze sobą sześciokątów foremnych. Matematyka wcale nie została wymyślona przez jakiegoś starożytnego Greka. Ona jest częścią natury. Pokażę Wam to w najnowszym odcinku audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Są utrudnienia na kolei w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zmiany w Krajowym Zarządzie Polski 2050. Europa zmaga się z falą upałów. Ekstremalne temperatury nadciągają także nad Polskę. Minęła 23. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jedna osoba zginęła w Nekli w Wielkopolsce po tym, jak samochód na przejeździe kolejowym zderzył się z pociągiem technicznym. Z powodu wypadku wstrzymano ruch kolejowy na fragmencie trasy łączącej Poznań i Warszawę. Na razie nie ma informacji, czy w chwili zdarzenia szlabany na przejeździe były opuszczone. Jak informuje PKP PLK, przyczynę wypadku wyjaśni powołana do tego komisja. Funkcjonariusz policji z Iławy w Warmińsko-Mazurskiem został poszkodowany wskutek rozszczelnienia paczki z nieznaną substancją. Jak podała policja, paczkę na komendę przyniosła kobieta zaniepokojona otrzymaniem przesyłki, której nie zamawiała. Podczas przekazywania paczki policjantowej i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia i wydobycia się na zewnątrz substancji, która oparzyła policjanta w twarz. Budynek komendy został ewakuowany. Na miejscu wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, którzy mają sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie biologiczne lub chemiczne. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050, przekazał Polskiej Agencji Prasowej członek zarządu i poseł partii Łukasz Osmalak. Według niego wicemarszałek Sejmu o swojej decyzji poinformował członków ugrupowania przed sobotnią Radą Krajową Polski 2050. Premierka Ukrainy Julia Sfrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentował prezydent. Według komentatorów zmiana decyzji była związana z odebraniem przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy i napięciami, jakie na linii Warszawa-Kijów wywołało nazwanie jednej z jednostek wojskowych Ukrainy imieniem bohaterów UPA. Źle się stało, że prezydent Zełenski nie przyjeżdża do Gdańska, ocenił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Zdaniem polityka to środowisko Karola Nawrockiego jest winne temu, że ukraiński przywódca nie pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy.
3: Jeśli mielibyśmy rozpatrywać jeden z wątków kryzysu polsko-ukraińskiego w tym momencie, a bez wątpienia jest to ta sytuacja, która będzie miała miejsce w Gdańsku i brak reprezentującego Ukrainę prezydenta, no to nie ma chyba bardziej osoby zaangażowanej w to, żeby pan prezydent Zełenski tu nie przyjechał, niż środowisko prezydenta.
2: Na konferencji w Gdańsku na podpisanie będą czekały umowy o współpracy przy odbudowie Ukrainy, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
4: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
5: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, ale jeden największy?
4: Teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU, poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim. Jeśli chodzi o projekty dwustronne, duże, infrastrukturalne, no to one wymagają dopracowania sposobu finansowania i tak dalej, więc one są.
5: Ale wymagają poprawy relacji między Warszawą a Kijowem?
4: Nie jest związane z polityką, to jest związane z znalezieniem dobrego finansowania z instytucji międzynarodowych. Nie widzę żadnego związku między polityką a projektami infrastrukturalnymi.
2: Rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka. Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku w czwartek i w piątek. W związku ze zbliżającą się falą upałów w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego z przedstawicielami innych resortów. W stan gotowości zostały postawione m.in. Straż Pożarna i Policja, które będą zwracać szczególną uwagę na zagrożenia pożarowe oraz bezpieczeństwo nad wodą. Ministerstwo Zdrowia ma monitorować sytuację pod kątem ryzyka udarów i odwodnień. Ministerstwo Infrastruktury trzymać rękę na pulsie w sprawie sytuacji na kolei, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zadbać o pomoc dla Polaków Polaków przebywających w krajach zmagających się z ekstremalnymi temperaturami. Według IMGW już od jutra do kraju napłynie fala bardzo gorącego powietrza. Od czwartku do soboty będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej Polski. A najwyższych temperatur spodziewamy się w niedzielę, kiedy niemal w całym kraju termometry pokażą powyżej 30 stopni. Z upałami zmaga się duża część Europy. Wtorek był we Francji najgorętszym dniem od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. W Paryżu z powodu rekordowego skwaru zamknięto dla zwiedzających wieżę Eiffla. Skrócono też godzinę otwarcia Luwru. W setkach szkół lekcje zostały odwołane. W Wielkiej Brytanii upały wpłynęły na funkcjonowanie kolei. Odwołano wiele połączeń, a krajowy przewoźnik zaapelował do pasażerów, aby jutro i w czwartek podróżowali tylko w razie absolutnej konieczności. Hiszpańska Krajowa Służba Meteorologiczna EMET wydała czerwony alert przed temperaturami sięgającymi 44 stopni. Temperatury powyżej 30 stopni zbliżają się również do Szwecji, gdzie już teraz z powodu suszy na południu kraju występują duże niedobory wody. Z upałami zmagają się też Niemcy, Belgia i Włochy. Meteo France poinformowało, że obecne warunki pogodowe są porównywalne z falą upałów z sierpnia 2003 roku, która trwała 16 dni i według unijnych danych doprowadziła do śmierci około 80 tysięcy osób w całej Europie. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Teraz jeszcze pogoda na nadchodzący dzień. Najwyższe temperatury będą jutro na zachodzie kraju do 30 stopni i tam po południu będzie obowiązywał alert drugiego stopnia IMGW przed upałami. Około 26 stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w centrum. 23 stopnie będą na Suwalszczyźnie, a nieco mniej, około 20 stopni, będzie miejscami nad samym morzem. Dzień przed nami z dużą ilością słońca.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Życie jest jak podróż. Nasze drogi, z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy. Uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy. Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie?
7: Kłaniam się nisko. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Zagubiona Autostrada w każdy wtorek o godzinie 23 w Radiu TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w podcastach TOK FM, oczywiście na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Dzisiaj wstęp do audycji Zagubiona Autostrada przeczytał Państwu Rafał Masny. Witaj.
6: Dobry wieczór Panu i Państwu. Tobie i Państwu.
7: Tobie. Jesteśmy per ty już...
6: Tak.
7: Nie będziemy, zresztą podobni chyba wiekowo jesteśmy.
6: Jestem 93 rocznik.
7: A, 93, ja 81. to jest jednak pewna różnica.
6: Ale wciąż milenialsi.
7: Milenialsi. Jak się czujesz jako milenial?
6: No właśnie, ja prawdę powiedziawszy odkryłem ostatnio, że jest coś takiego jak zilenial. To są milenialsi urodzeni między 93 a chyba 96, w zależności od tego pewnie jak kto rysuje sobie te daty graniczne. I myślę, że no bo ja w zasadzie wychowałem się już w internecie. Miałem pierwszy telefon chyba w wieku tam 7 lat, więc bardzo wcześnie. Już teraz ten wiek jest chyba też nierekomendowany. Oczywiście to nie był jeszcze telefon, który był mądrym smartfonem, tylko była to jakaś pewnie czarno-biała Nokia. Tak, to była czarno-biała Nokia.
7: Do dzwonienia i SMS-ów i do gier ewentualnie.
6: No właśnie, ale już była ta opcja, że ja na pierwszym obozie narciarskim mogłem wysłać SMS-a i dostać prognozę pogody na następny dzień. I tak. Było to dla mnie w jakiś sposób fascynujące, że mam w tym małym urządzeniu już kontakt jakiś. GPRS to był 2,5G. Tak, jak teraz się mówi 5G, to ten pierwszy internet to było 2,5, jak ja go pamiętam. Ale ta łączność była dla mnie już czymś niesamowitym.
7: GPRS to był taki pierwszy mobilny internet super wolny. W dużym uproszczeniu można
6: tak
7: powiedzieć.
6: Więc ja się czuję milenialsem i widzę jakieś takie elementy w sobie tego pokolenia, ale na przykład nie mam jakiejś takiej niewiarygodnej nostalgii dla 90. Ledwo je pamiętam i jest tam parę takich elementów, typu ten dźwięk tego podjeżdżającego samochodu z lodami, czy jakieś gumy turbo, ale nie czuję się aż tak mocno do tego przywiązany. Te pierwsze, początek 2000 był dla mnie jakimś takim ważniejszym momentem.
7: Już ta nostalgia ci się pojawia?
6: Tak, ja jestem osobą bardzo nostalgiczną.
7: Ja też.
6: I w ogóle przeczytałem, nostalgia, fascynująca emocja, bardzo nieoczywista.
7: Nostalgia, bardziej sentymentalna jestem. O, to ja bardziej w tym kierunku.
6: Okej, okay, no, myślę też, że tak na co dzień pewnie używamy tych słów jako synonimów. Ale jest to o tyle ciekawe, bo czytałem kiedyś o tym, że słyszałem, że osoby, które są nostalgiczne czy też sentymentalne, mają mocne poczucie tego, że ich życie ma sens lub że czują sens swojego życia. Bo nostalgia jest właśnie emocją, która odpowiada za w pewnym sensie regulowanie tego, za czucie tego sensu życia, bo nostalgia pozwala ci wrócić do przeszłości i spojrzeć na nią ciepło, ale jest takim ciepło... słodko-gorzką emocją. Czyli, że wracasz do tej przeszłości, ale masz świadomość, że jej już nie będzie i że musisz żyć tu i teraz. I jest wysoka korelacja właśnie tego, że ludzie, którzy często odczuwają nostalgię lub myślą o przeszłości w taki sposób nostalgiczny właśnie, bo to nie jest czyste wspominanie, tylko też takie refleksyjne wspominanie, ci ludzie często są świadomi swojego celu życia lub czują, że mają jakiś, że ich życie ma jakiś sens lub chcą, żeby miało. Tak o tym kiedyś czytałem i jest to dość interesujące. I faktycznie jest to jedyna emocja, która nie jest w swoim ładunku taka jednorodna. Smutek? Oczywisty. Irytacja? Oczywista, tak. Radość? Też. A nostalgia jest z jednej strony ciepłym uczuciem, ale z drugiej strony właśnie takim trzeźwiącym, takim trochę gorzkim, słodko-gorzkim, to jest to określenie.
7: U mnie to jest bardziej tęsknota, ale też, bo ja się też zastanawiałem nad tym sentymentalizmem i ja chyba, kiedyś po prostu do mnie dotarło, że ja po prostu miałem chyba szczęśliwe dzieciństwo i dlatego lubię wracać też do tego dzieciństwa, może to też z tego wynika.
6: No, może tak być. Na pewno jest pewien...
7: I młodość w ogóle.
6: Na
7: tak,
6: pewno, że... no, tak, bo wszystkie młodości są takie jakby, są w naszych głowach jakieś tam uwznieślone i jednak miło się do nich wraca. Dlatego bardzo wielu ludzi ma takie poczucie, że świat idzie w złą stronę, no bo ich przeszłość wydaje im się taką... tą ostatnią fajną, dobrą przeszłością. Później to już wszyscy byli w komputerach, a później to już wszyscy byli w mediach społecznościowych, a zaraz może będą w wirtualnej rzeczywistości i my też będziemy tym ostatnim, fajnym, normalnym pokoleniem. Mhm. No, ale prawda jest taka, że świat się raczej nie skończy. Za 30 lat trzymamy kciuki, ani za 50, ani za 100. Po prostu będzie inny w taki sposób, że nie będzie już dla nas bliski, co będzie dla nas właśnie przykre.
7: Też to... poczucie sentymentalizm, w ogóle sentymentalizm, to też myślę jest jakieś poczucie bezpieczeństwa. I to podam przykład, jak wychodzę z moją żoną z mieszkania i czuję na klatce, bo jestem bardzo wrażliwy na węch, i czuję, że się gotuje jakiś obiad i to jest jakiś tam pewnie jakiś mielony, tam jakiś taki ciężki obiad, smaczny na pewno, ale... ja wychodzę, już czuję, jak mi ten zapach uderza i mówię, Boże, jak wali obiadem, przepraszam, sąsiada albo sąsiadkę, to jest na pewno smaczne. Zresztą nie lubię mielone, ale i ona, i żona mówi mi wtedy, że dla niej to jest taki zapach, poczucie bezpieczeństwa, że to się jej kojarzy też gdzieś właśnie z tym dzieciństwem. I jakie są u ciebie te takie właśnie znaki, symbole, które są twoim poczuciem bezpieczeństwa właśnie z przeszłości?
6: Musiałbym się zastanowić. Wydaje mi się,
7: to
6: że...
7: ten Family Frost, ten samochód podjeżdżający i grający melodię właśnie, czy już później? Później, bo mówiłeś, że to lata 90.
6: Tak, to są lata 90, a dla mnie to był raczej przełom i te wczesne lata 2000, ale rzeczami, które mi się bardzo pozytywnie kojarzą, jest zieleń za oknem. Aha. Ja wychowałem się na Saskiej Kępie i wciąż tam mieszkam, więc to jest też pewnie jakieś świadectwo mojej albo nostalgii, albo lokalnego patriotyzmu. Chciałbym myśleć, że obu tych rzeczy jednocześnie. Więc zieleń za oknem i słońce na drzewach to jest coś, co mi się bardzo kojarzy właśnie z dzieciństwem. Ale też pewna estetyka, wczesnych mediów społecznościowych, wczesnego Instagrama, takie powiedzmy teledyskowa, taka pewien taki pewien vibe wczesnych teledysków, które z tamtych lat pochodziły, z takim grubym ziarnem, dużo scen właśnie z takich spontanicznych wyjazdów. Wtedy razem z Laną Del Rey, a może nawet trochę wcześniej, powstała taka moda na teledyski, które były urywkami wielu takich bardzo ludzkich scen, właśnie jakieś lampiony na plaży, fragmenty festiwali, koncertów. Wspólne festiwale też budzą we mnie dużą nostalgię.
7: Sieci komórkowe chyba też miały takie reklamy.
6: Mnóstwo ludzi jakby na to się... No, nostalgia jest też świetną emocją marketingowo niestety, więc jest teraz...
7: Dzisiaj to, myślę, że w tak zwanych social mediach to jest zalew tego.
6: Ale też w kinie, no. Jednak nie po to robi się 14 remake'ów, czy to Star Wars, czy wszystkich innych sag, żeby nie grać na tej nostalgii. No niektóre sceny są nawet stylizowane, żeby wzbudzały tą intertekstualność.
7: No Stranger Things serial na przykład?
6: No myślę, że moglibyśmy tak wymieniać. W muzyce na pewno też takie jest te remake'i. Pitbull na pewno zrobił, głupi przykład, no ale Pitbull jest olbrzymim artystą w sumie. I co jakiś czas pojawiają się takie motywy, które właśnie nawiązują, jakby są, można powiedzieć, odgrzewanymi kotletami, a można powiedzieć, są nowym przepisem, po prostu z odświeżonym przepisem, z tymi samymi składnikami. Więc dla mnie jest to pewna estetyka wczesnych mediów społecznościowych, to się chyba Vaporwave nazywało, czy też tamtych czasów. I festiwale, tego typu rzeczy. No, nie byłem tu przygotowany na odpytywanie z nostalgii, oczywiście w pozytywny sposób, ale powiem szczerze, że pamiętam, że początek mediów społecznościowych i ten moment, w którym nie wiedzieliśmy jeszcze, że będą czymś negatywnym, że te firmy kradną nasze dane, że jest budowany po prostu nowy świat podsłuchów i de facto, że Krzemowa Dolina chce rozgryźć to, kim jesteśmy, zarówno jako gatunek, jak i każdy z nas, żeby zaserwować nam jeszcze dokładniejsze i jeszcze bardziej kuszące reklamy. Że sama konstrukcja mediów społecznościowych będzie czymś uzależniającym, czymś dążącym do tego, żebyśmy nie mogli się od nich uwolnić. Ja pamiętam jeszcze, kiedy...
7: Oj, daj spokój, przecież chodzi o kontakt z ludźmi, z bliskimi.
6: No właśnie, i nawet już nawet nie możemy w to wierzyć. To zdanie jest już...
7: się śmiejemy, no.
6: Oczywiście, to jest...
7: Czy pierwotnie takie założenie też może było, chyba że to jest jakiś misterny plan.
6: Znaczy, wierzę, że jest to po prostu... Znaczy, wierzę, że założenie takie było, ale potem okazało się, że nie jest to opłacalne. Więc ja pamiętam jeszcze ten taki czar początku mediów społecznościowych, kiedy naprawdę było, tak, ale nawet Instagram, ale nawet YouTube, miejsce, które było bardzo organiczną platformą, gdzie ludzie po prostu dzielili się swoją kreatywnością, gdzie nie znaliśmy jeszcze słowa clickbait, taką emocję, że to jednak będą inne media, a nie takie, które po prostu powtórzą wszystkie błędy poprzednich i jeszcze wyostrzą je tak, żeby uczynić się jeszcze bardziej krwiożerczymi i uzależniającymi. Jako człowiek, który jest zawodowym influencerem, to nie jest spoko świadomość, gdy orientujesz się, że przestrzeń, w której działasz i którą niejako promujesz też sobą, no bo każdy influencer jest reklamą tego, że można być influencerem i że jest to nowa ścieżka kariery. No i nagle się okazuje, że wciągasz ludzi w toksyczne środowisko do pewnego stopnia i że nie ma do końca na to odpowiedzi i pytanie... Czy może po prostu za 20 lat o tym zapomnimy i najprawdopodobniej tak. Albo media społecznościowe się znudzą. Może będzie tak, że już pokolenie alfa, widząc, że ich rodzice nie zajmują się nimi bardzo często, tylko patrzą w telefon albo dają im telefon, więc ta część, która się nie uzależni od tego telefonu albo od iPada, może chcieć... Bądź innego tabletu oczywiście. Może chcieć się skrajnie zbuntować.
7: A myślę, że Zetki są już powoli takim pokoleniem będącym właśnie ofiarą trochę takiego właśnie trochę może... Nie chcę tutaj oczywiście też obarczać wszystkich rodziców, ale jednak właśnie odstawienia, tak się zastanawiam, próbuję to jakoś, szukam teraz nazwy, ale że to jest właśnie też to pokolenie, które się zachłysnęło cyfrowym światem i I też właśnie już w tych telefonach zaczęło siedzieć przecież sharenting, no to przecież to jest patologiczne swoją drogą zjawisko, które jest dość obecne na YouTubie i w ogóle też w social mediach, to wszędzie.
5: Na TikToku, na każdym wszędzie. Portalu tak naprawdę, i czy też aplikacji.
7: I myślę, że no to już też może są powoli zetki, które już to też stosują, bo też tak po prostu może zostały nauczone.
5: Tak, i ja też widzę taki, powiedzmy, trend tego, że coraz więcej kont jest prywatnych i jest pewien powrót do takiego organicznego życia, do dotykania trawy, tego przysłowiowego, ale to są, bardzo jest to śmieszne, bo to też są często trendy w mediach społecznościowych, ludzi, którzy chwalą się na TikToku tym, że właśnie są na wsi i że bawią się z krową i po raz pierwszy widzą, jak wygląda ta fabryka mleka.
7: Albo robią zdjęcia analogowe i później robią zdjęcie cyfrowe tego analogowego zdjęcia, swoją drogą i wrzucają.
5: No właśnie, no bo gdzie się w ogóle podzielić z tymi cyfrowymi tymi analogowymi zdjęciami, jak nie w mediach społecznościowych. I wydaje mi się, że w tym sensie forma może się zmienić, ale pewna potrzeba wspólnej przestrzeni zostanie. No bo jednak jest to o tyle kolejna ewolucja mediów, że jest dwustronne, że każdy z nas może partycypować i nawet jeżeli nie mamy zasięgu, to możemy napisać celny komentarz, który dostanie dużo lajków i już będzie na szczycie czyjegoś filmu i już może zmieniać odbiór ludzi. Bo ja dobrze pamiętam, że...
7: Chyba, że komentarz zostanie usunięty, bo też takie są.
5: Też tak jest, ale wtedy zawsze można napisać bardzo zły komentarz pod tytułem usuwasz komentarze, boisz się czegoś?
7: No, tak.
5: I takie rzeczy... Myślę, że jakby komentarze pod niejednym filmem mogły ostro po prostu napsuć krwi jakiemuś dużemu twórcy, czy celebrycie, czy komukolwiek. Ale jakby wracając do początku myśli, wydaje mi się, że no teraz też wchodzą zakazy mediów społecznościowych od 16 roku życia. Australia już to wprowadziła, chyba Francja i Hiszpania się nad tym zastanawiają. Coś, co mogło się jeszcze parę lat temu wydawać no, niemożliwe, nierzeczywiste, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak dużą siłę przebicia mają firmy Big Tech.
7: Masz są obejście też, no ale to...
5: Oczywiście, no ale pytanie teraz, ale z drugiej strony, jeżeli ten przepis będzie uniwersalny, to nie chodzi o to, że nie będzie się dało go obejść, bo będzie się dało na pewno, ale ta przestrzeń nie będzie już tak kusząca dla młodych ludzi, bo nie będzie ich tam, ich rówieśników. Jednak media społecznościowe dobrze działają dlatego, że wszyscy tam są w jakiś sposób, więc wchodząc tam nie tylko widzimy rzeczy, które mogą tworzyć nasi znajomi, ale widzimy też rzeczy, które nasi znajomi oglądają, bo mamy w miarę podobne algorytmy, bo jesteśmy znajomymi, jesteśmy w tym samym wieku. Więc mamy gdzieś tam wspólną przestrzeń kulturalną, czy też mocne słowo kulturalną, ale tak. Więc jeżeli usuniemy nawet 90% 16-latków i 15- i 14-latków, to nie będzie tam treści dla nich. I wtedy to byłoby tak, jakbyś wchodził na media społecznościowe, gdzie są sami starsi rodzice i wujkowie. No to nie jest już aż tak kusząca przestrzeń. Co nie zmienia faktu, że jestem przekonany, że inne miejsca przejmą te funkcjonalności. Na przykład jakieś gry typu Roblox, czy już są inne...
7: Inne serwisy się pojawią.
5: Tak. Może przez to będzie to bardziej lokalne, co już jest fajnym elementem, bo wydaje mi się, że to jest tak jak no, gazety lokalne i gazety ogólnopolskie, tak? Czy też ogólnokrajowe. Gazety ogólnopolskie korzystają z o wiele wyższych emocji, mogą robić bardziej takie, jakby potrzebują wyższych emocji, większych skandali.
7: Gazety?
5: Tak, nawet gazety, to powiedzmy, to jest przykład. Chodzi o to, że kiedy czytamy rzeczy lokalne, to one nas dotyczą ze względu po prostu na to, że dotyczą jakiegoś naszego małego świata. Ale jeżeli czytamy gazety ogólnokrajowe, no to te rzeczy są dalej od nas. Dlatego, żeby były interesujące, częściej trzeba wskoczyć na wyższe emocje, zrobić trochę bardziej tabloidową treść.
7: Tak. Ja wiem, bo ty masz przecież swój kanał, masny kanał i też w jednym z materiałów zrobić przegląd portali.
5: Tak.
7: Ale widzisz, portal, a gazeta, myślę, że to też jest jednak różnica, bo wystarczy sięgnąć po papierowe wydanie gazety codziennej i zobaczysz coś zupełnie innego, bo to jest coś, za co już zapłaciłeś przede wszystkim.
5: Tak.
7: I masz tam, nie masz clickbaitowych tytułów.
6: Nie, oczywiście.
7: W ogóle polecam państwo też gazety takie papierowe, jeśli ktoś jeszcze z państwa zrezygnował na przykład z papierowych na rzecz cyfry. I oczywiście tam też są, ja uważam, że tam, gdzie są płatne treści, tych clickbaitów jest dużo mniej. Natomiast papierowe wydanie, które jest w ogóle przede wszystkim zamknięte, jest tam pewna selekcja tematów i tytułów, więc jest to w jakiś sposób ograniczone. Jest, szczerze mówiąc, na dziś dla mnie dużo lepsze i wygodniejsze niż to przeglądanie właśnie w internecie.
6: W pełni się zgadzam. Mam prenumeratę 2 miesięczników. W tym roku rozpocząłem i jestem z tego niesłychanie zadowolony. Tak, jest to... Jest to odświeżające, naprawdę, gdy zacznie się czytać tekst, który po pierwsze ma dużo ciekawszy tytuł, nawet wtedy mnie tak...
7: Informacyjny.
6: Tak, mnie tak mierzą, trudne słowo. Tak. Tak? Tytuły, które traktują nas po prostu jakbyśmy byli idiotami w internecie w sensie i zawsze starają się ukryć tą jedną informację, ale też powiedzieć coś o niej. Premier Kanady powiedział to nie do wiary. No straszne to jest, a nawet szanowane portale
7: jeszcze nie do wiary wielkimi literami, bo teraz jest jeszcze tak.
6: Tak, albo ludzie oburzeni, coś tam, nie? Straszne to jest. I właśnie dla mnie jest to traktowanie widzów jak, no, jak jakiś taki rodzaj zwierzyny. To jest taka przynęta na nas. To nie ma być...
7: No clickbait jest no, właśnie
6: to jest, tak, dokładnie. No i jak zacząłem prenumerować miesięczniki, 2, mogę powiedzieć, czy nie? Lepiej nie, dobrze. Szanowane... w środowisku. Jedno słowo po polsku, oba mają w tytule. To poczułem, że to jest w końcu naprawdę jakościowa treść. Artykuł, który może mieć 10 stron, a nie musi mieć 5, nie musi sprzedawać całego sensu na początku, tylko może ta treść jakoś, powiedzmy, rosnąć.
7: Ale spokój też artykuł, jeśli jest na 5 stron. Nie musi być na 10.
6: Nie, ale chodzi tylko, że może.
7: No oczywiście,
6: a w internecie to są jednak rzadkie przypadki. W sensie rzadsze. No... Polecamy gazety drukowane w każdym razie.
7: Ale też polecamy. Myślę, że kwestia mediów jest też kwestią, których się obserwuje, jest też kwestia wyboru. Ja akurat tutaj polecam też Tok FM jako też takie medium, które jednak właśnie rzeczywiście wykonuje kawał solidnej i rzetelnej pracy i jest tutaj dużo moim zdaniem też wartościowych tematów poruszanych i przede wszystkim nie ma właśnie grzania tych tematów, które to się niestety też da zauważyć gdzie indziej, więc to też tak od siebie, nie, że autopromocja, że jesteśmy tutaj i szefostwo mnie słucha, tylko mówię szczerze, bo ja akurat też jestem słuchaczem Toku.
6: Ja też tak uważam i radio w ogóle lepiej się starzeje niż na przykład telewizja według mnie.
7: No, ja na przykład wracam trochę do tego linearnego radia, znaczy być może też słuchanego takiego właśnie w internecie. I czy to jest Tok FM, czy to jest jakieś też inne radio, jest to jednak coś, w czym jest dokonana pewna ręczna ludzka selekcja. I po prostu też moim zdaniem dla mnie lepsze osobiście, bo u mnie algorytmy, to co mi serwisy streamingowe, na przykład muzyczne, próbują podsunąć, to niestety to jest pudło. Ja z uwagi na to, że słucham różnej muzyki, to myślę, że skuteczność tych algorytmów w serwisach muzycznych, serwisach streamingowych to jest może jakieś 10%.
6: No... To też odbiera trochę taką przyjemność ze znajdywania muzyki, no bo de facto nie znajdujemy jej, tylko po prostu ją otrzymujemy. Ja jeszcze otarłem się o ten analogowy świat i o kupowanie płyt ja słuchałem kiedyś bardzo ekstremalnej muzyki metalowej, black metalowej i przychodziło się do rock metal shopu i była pewna selekcja płyt, które ktoś ściągał z jakiegoś innego kraju, z Niemiec czy z Norwegii, tak. Albo na przykład prosiło się, żeby ktoś taką płytę zamówił. No i sam fakt znalezienia jej, dostania jej, bo to często też były jakieś niszowe wydawnictwa, to był proces, którego już w zasadzie bardzo często nie ma. Teraz nie czuję, że to, że algorytm mi coś poleci, to jest moja zasługa. Nie mam z tego satysfakcji. Oczywiście mogę tą piosenkę dodać do playlisty i potem może nawet ją komuś pokażę, ale no nie ma samego tego elementu, więc tutaj się gdzieś tam w pełni zgadzam. Ja mam taką cichą nadzieję, że algorytmami przyszłości będą ludzie. To znaczy ludzka selekcja, że będziemy mieli po prostu takich tastemakerów, Już do pewnego stopnia. Już do pewnego stopnia
7: redaktorzy,
6: tak to działa.
7: Tak, którzy, i redaktorki.
6: Tak, tak, ale po prostu... Że jakby wolałbym, żeby to było trochę bardziej klarowne, na przykład, że da się przestawić na to. Że mogę na przykład wybrać, że tych treści nie dobiera mi algorytm. Albo, że na przykład ja chciałbym się zapisać do czyjejś selekcji. No bo teraz domyślną opcją jest jednak to, że serwuje się nam to, co w jakiś sposób jest najkorzystniejsze dla właścicieli platform. Więc teoretycznie oni podają nam tylko treść. To jest bardzo częsta linia obrony, że to nie są media, tylko to są platformy, które te treści udostępniają nam. Ale my jako klienci teoretycznie powinniśmy mieć też kontrolę, jak nam to udostępniają. Skoro oni tylko tą treść podają, no to ja bym chciał wiedzieć na przykład jak i może chciałbym mieć też wpływ na to, jak to się dzieje. Na razie tak nie jest, więc... No cóż, myślę, że jest to kwestia może doprecyzowania przepisami tego w jakimś momencie, ale na razie jesteśmy trochę na łasce i niełasce tych, powiedzmy, tech gigantów często.
7: No, myślę tutaj jeszcze przede wszystkim o artystach, którzy mają akurat najtrudniej w tych miejscach, tak? No bo to są ludzie, to są artyści i artystki, dzięki którym przecież te takie serwisy istnieją. Przecież bez twórców i twórczyń te serwisy by nie istniały, tak samo jak bez użytkowników, którzy i użytkowniczek, którzy wrzucają wszelkiego rodzaju treści, zdjęcia, posty i tak dalej. Nie byłoby Facebooka, Instagrama, TikToka, tam Snapchata i jeszcze jakichś tam innych serwisów. Mhm.
6: Tak, no ja tutaj nie znam, znaczy to, co na pewno wiem, co jest dla mnie bardzo bolesne, to jest momentami to, że można oglądać na przykład całe filmy dosłownie, że tak jak kiedyś, już na YouTubie na przykład mamy niezłe, powiedzmy, prawa autorskie. To znaczy, że jeżeli czyjś fragment utworu się jakby w twoim filmie pojawia, no to dzielimy się pieniędzmi na przykład, albo fragment twojego filmu. W streamingu jest jeszcze tak, że można słuchać, czego się chce, oglądać, co się chce i nie ma jeszcze technologii, która by to wychwytywała. Więc... Może się pojawi, najprawdopodobniej się pojawi, ale jeszcze tego nie ma. No,
7: no tak, ale jest... jak... Mhm. Tak? Przepraszam.
6: Nie. No, wszystko sprowadza się do tego, że technologia teraz zmienia się bardzo szybko i prawo trochę nad tym, za tym nie nadąża. Prawo, które jednak często tworzą ludzie, może nie do końca rozumiejący to, co się dzieje, może nie do końca jakby nie korzystający na co dzień z tej technologii, więc mają inne, że tak tu ujmę, rzeczy na głowie, a może biorąc pod uwagę Stany Zjednoczone są na przykład przekupywani przez te firmy, więc jest to po prostu pewnie kwestia czasu i dojdziemy do jakiegoś konsensusu rozliczeniowego, zarówno ze strony muzycznej, jak i ze strony jakby twórców internetowych. No bo na przykład ciekawe, zawsze mnie to interesowało, że mamy Spotify na przykład, czy Apple Music, no Spotify jest akurat tym skrajnym przykładem, że artyści nie są największymi fanami, które zbiera całą praktycznie muzykę, albo dużą jej część, no tam dajmy na to na pewno więcej niż połowę. Ale kinematograficznie nie ma takiej możliwości. Jest mnóstwo serwisów, każda firma produkcyjna praktycznie chce mieć swój serwis i jest to znacznie bardziej podzielone. No i pytanie teraz, czy dojdzie do takiego Spotify filmowego na przykład w którymś momencie?
7: Chodzi ci o Spotify jako serwis muzyczny, serwis streamingowy, który jest najpopularniejszy po prostu.
6: Tak, ale ma też bardzo dużą część katalogu muzycznego tak w ogóle. Nie ma porównywalnego, no Netflix jest nieporównywalnie mniejszy na przykład niż Spotify pod względem...
7: Aha, nie, bo ja myślę też o innych serwisach muzycznych streamingowych. Wydaje mi się, że dzisiaj to jest dość podobne.
6: Pod względem wielkości?
7: Pod względem dostępnego katalogu, dostępnych utworów muzycznych. Nie śledziłem tego, więc to jest oczywiście też
6: tak,
7: do weryfikacji.
6: Tak, ale w każdym razie w muzyce są jakoś znacznie lepiej dogadani pod względem tego, jak dużą część rynku jest w stanie pokryć taki serwis streamingowy, a w filmie każda wytwórnia niemalże chce mieć swoje ekskluzywne prawa. Więc po prostu jest to zupełnie inaczej, może też ze względu na liczbę podmiotów, bo w filmach jest dużo więcej podmiotów, chyba, które tworzą taki film jeden, a w muzyce czasami to muzycy są sami własnymi producentami też.
7: Też. Przypominam Państwu, gościem audycji Zagubiona Autostrada jest Rafał Masny, ty się przedstawiłeś jako influencer, jako twórca, ja ciebie nie przedstawiłem jeszcze przecież na początku, jako twórca internetowy prowadzisz Masny kanał, no i też jesteś autorem książki Wszyscy będziecie influencerami. O tym też warto wspomnieć.
6: Tak, to prawda, napisałem ją.
7: A czy po tak wieloletniej obecności, no bo ciebie przede wszystkim wcześniej można było oczywiście też kojarzyć z kanałem Abstrahuję, który tworzyłeś z Robertem Pasutem i Cezarem Jeźwikiem. Zresztą byliście we trójkę w Tok FM.
6: Tak, na pewno bardzo.
7: W 2013 roku i to był swoją drogą, jak sprawdziłem, 8 maja, więc to było praktycznie równo 13 lat temu.
6: Wow.
7: Czy ty w ciągu tych 13 lat miałeś jakiś moment goryczy, jakiegoś takiego rozczarowania, albo czy może czułeś, że przeszedłeś na jakąś, nie wiem, drugą stronę? Myślę o obecności na YouTubie i że czegoś się dowiedziałeś i że zorientowałeś się, że na przykład coś inaczej funkcjonuje niż zakładałeś.
6: No na pewno, tak jak już trochę dotknęliśmy tego w pierwszej części tej rozmowy, miałem moment takiego zwątpienia w to, czy nakłaniam do dobrego stylu życia pod względem tego, że do takiej obecności w mediach społecznościowych, bo my byliśmy chyba takim pierwszym, że tak powiem, komercyjnym sukcesem na tą skalę w Polsce i jak zaczynaliśmy, to nie było słowa YouTuber w słowniku, a po 4 latach połowa polskich nastolatków chciała być YouTuberami, co oczywiście nie jest tylko naszą zasługą, ale procentowo jest to pewnie, była to pewnie w tamtym momencie istotna część tego, że tylu młodych ludzi tymi YouTuberami chciało zostać. I z jednej strony jest to o tyle ciekawe, że każdy w jakiś sposób zastanawia się, jak stworzyć narrację. I ja zawsze myślałem, miałem taką bardzo idealistyczną wizję, że internet będzie miejscem, gdzie ludzie będą dzielili się swoim doświadczeniem, swoimi historiami, swoją zajawką, takim ogniskiem, przy którym siedzimy i mówimy coś fajnego, ktoś potrafi coś zagrać, ktoś opowie jakąś straszną historię. Super. Ale okazało się, i wydawało mi się, o ironię, to aż się wstyd przyznać, że w internecie nie będzie celebrytów, bo jako celebryta myślałem o kimś, kto jest sławny, ale w sumie nie do końca wiemy dlaczego, bo nigdy nie robił czegoś, no na przykład my robiliśmy wiele lat komedię, tak? Ja teraz robię tam jakieś felietony, no ale wiadomo, że moim sposobem na zyskanie rozpoznawalności była komedia, która zyskała dużą popularność. Spoko, wszystko jest jasne.
7: Wypełniliście lukę, której w Polsce nie było.
6: No, jak najbardziej. No i teraz wydawało mi się, że ze względu na to, że w internecie będzie bardzo łatwo prześledzić jakąś tam całą historię czyjąś, no bo to jest jednak 1, 2, 3 profile, które ktoś posiada, to nie będzie ludzi, którzy będą po prostu znani z tego, że są znani. Jak bardzo się wypyliłem, bo powstały formaty typu na przykład 10 rzeczy o mnie, typu challenge, wrzućmy sobie 18 marshmallows do twarzy. I faktycznie powstała olbrzymia grupa ludzi, których głównym talentem jest po prostu to, że skupiają na sobie uwagę. I to jest ta część mediów społecznościowych, która jest bardzo egotyczna, która jest bardzo taka skupiona na mnie. Bo w sumie, jeżeli stajesz się samą w sobie, jeżeli ty stajesz się treścią własnego kanału, to jest to wygodne dla twojej marki osobistej. Bo wtedy nie promujesz, jakby nie musisz promować się przez coś, przez jakąś treść na przykład, ale promujesz po prostu siebie. I wtedy to jest tak, jak bardzo ludzie się często zastanawiają, czy można oddzielić dzieło od artysty. No, influencer nie ma takiego problemu, bo bardzo często on jest własnym swoim dziełem i wszystkie rzeczy są wokół niego. I na napędzanie tego, tej nieskończonej karuzeli narcyzmu było dla mnie czymś, co wzbudziło moją wewnętrzną wątpliwość, bo ja zawsze starałem się nie być taką osobą, ale nagle orientujesz się, że w sumie trochę napędzasz maszynę, która do tego służy. A więc to był taki moment mojego wewnętrznego zwątpienia. I w sumie chyba to był też ten moment, kiedy trochę wycofałem się z komedii. Prawdę powiedziawszy, chcę teraz nawet wrócić do tego, ale już nie właśnie w swoim imieniu, tylko skryć się jednak za jakąś postacią. Bo ja chyba sam za bardzo chciałem być taki zawsze obiektywny, dobrze zresearchowany i przygotowany. I przez to zacząłem sam się ograniczać. To znaczy chciałem, żeby wszystkie filmy były sprawdzone po 3 razy, żeby były wyczerpujące dla tematu, przez co mi spadła regularność. I dobrze nie mieć takiego problemu w internecie. To znaczy większość ludzi, większość influencerów po prostu odpala telefon, gada, siada, ogląda kogoś, komentując coś, robi tak zwany albo reaction videos, czyli reakcje na coś. A ja zawsze myślałem sobie na ten temat, myślałem tak, że nie, no kurczę, ja bym chciał mieć coś do powiedzenia, zanim coś mówię. I oczywiście nie twierdzę, że zawsze mam i że zawsze to wszystko jest tak dobrze przygotowane, ale na pewno było to coś, co mnie ograniczało, może nawet jeszcze ogranicza. Plus,

0: znowu są niezwykle często... Jest niezwykle dużo popularnych podcastów w ten sposób, bo są właśnie długą treścią i z jednego podcastu, który ma godzinę, możemy stworzyć na przykład 5-6 krótkich rolek, które mają 60 sekund. No i oczywiście Reelsy, TikToki i YouTube Shortsy, olbrzymie wyświetlenia, liczby, które były niemożliwe do osiągnięcia, tak na dobrą sprawę, na wideo, które ma na przykład 5-6 minut, które musi być napisane. To jest też niesamowite, czy nie niesamowite. To było też dla mnie bardzo ciekawe, że my mieliśmy wyświetlenia liczone w miliardach, w sensie 1,5 miliarda zrobiliśmy. No i to jest olbrzymia liczba. To jest liczba taka, że w Stanach Zjednoczonych nawet duże kanały tyle nie miewają czasami. Ale w momencie, gdy pojawiły się treści do 60 sekund, to bardzo... to setki kanałów mają, czy tysiące kanałów mają takie wyświetlenia. No bo ile jesteś w stanie obejrzeć 5-minutowych filmów w ciągu dnia? Jakąś ilość, powiedzmy skończoną, no nie wiem, 30, 40, a ile jesteś w stanie 6 albo 10-sekundowych filmów? 100, 200 i każdy z nich to wyświetlenie dostanie. Więc w ogóle zmieniły się rzędy wielkości wyświetleń i tego, czym jest duży kanał. No i za 5 lat może być znowu coś innego, więc...
1: Może będzie jakiś odwrót. Tego nie wiemy, bo może. To takie wróżenie, to jest myślę też trochę wróżenie słów, bo też tak trochę nawiązując do poprzedniej części rozmowy, mówi się też o tym, że jest takie trochę back to analog, tak? Taki trochę powrót właśnie do tego analogowego bardziej świata, ale też właśnie pytanie, czy to nie jest trend, jak sam powiedziałeś, ale też to, co mnie... swoją drogą zaciekawiło, że jak 13 lat temu byliście tutaj w TOK FM i byliście w audycji Materializacja u Tomka Kwaśniewskiego i wy wtedy mówiliście, jaka jest przewaga YouTube'a nad telewizją, że jest tam autentyczność i dzisiaj jak sobie myślę o tym, ile jest autentyczności, znaczy jest oczywiście też autentyczność u niektórych, ale jasne. Jak sobie myślę o tak zwanych social mediach i jak sobie myślę o właśnie influencerach i influencerkach, to głównie wieje tam jednak pewną pozą i kreacją.
0: Ale to jest cudowne, bo ja to dobrze pamiętam. I pamiętam, w sensie, oczywiście, jak mi przypomniałeś, ale pamiętam, że to był niesamowicie mocny argument zawsze, że stare media są wystylizowane, tak. Są przygotowane. Duża część ludzi w ogóle, która na przykład mówi do ciebie w telewizji, to są aktorzy albo profesjonaliści, którzy czytają z promptera. I jak świeży był w tym kontekście YouTube, nawet to słowo autentyczność już straciło do pewnego stopnia znaczenie. To znaczy zostało tak zużyte i nadużywane, że teraz mówiąc, że treść ma być autentyczna, w sumie tak na dobrą sprawę nawet nie wiemy, co to znaczy. No i to jest ten młodzieńczy idealizm. Ja byłem przekonany, że no, może nie my, że osobiście, ale że takie firmy jak my, czy twórcy w ogóle zmienią podejście do reklamy, że jak wielką przewagą dla internetu jest to, że jest wszystko tak dobrze obliczone, że w starych mediach jednak oglądalność opiera się trochę na ankietach, no to jest trochę jak... no, jakieś badanie socjologiczne, mamy wiemy mniej więcej, co ludzie myślą, no ale nie mamy dokładnych danych. W internecie wiemy, w którym momencie ktoś przestaje oglądać nasz film, bo jest to wszystko zaznaczone ładnie na...
1: A w telewizji też są takie wykresy. Takie pomiary, że można sprawdzić, kiedy coś spada, kiedy rośnie.
0: Ale jest to ankietowo. No bo to chyba nie jest... Nie są to dane bezpośrednio od...
1: Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda w kontekście oglądania też telewizji, na przykład przez internet i oglądania telewizji na przykład przez kablówkę. Okay, tak? Więc tutaj być może też jakaś telemetria jest, ale nie chcę się tutaj wymądrzeć.
0: Bo Smart TV też mogą dostarczać takich informacji.
1: Tak, być może.
0: To się mogło zmienić.
1: Tak.
0: Suma summarum, po prostu nowe media stały się może jeszcze bardziej... karykaturą starych pod tym względem, że jest to jeszcze ekstremalniejsze, jest jeszcze więcej pustych ludzi i jeszcze więcej treści, która jest miałka, ale z drugiej strony jest też mnóstwo prawdziwej treści, która może zahaczać o problemy, może dotykać problemów, na które nie byłoby miejsca w starych mediach i to jest bardzo cenne. Tutaj musimy po prostu dbać o to, żeby dobrze wyszkolić nasz algorytm i korzystać z niego rozważnie, żeby jednak mieć jakieś blokady na tym telefonie, które będą powstrzymywać nas od sięgania po niego zbyt często. No i dbać o tą tak zwaną higienę cyfrową. Też coś, co się pojawiło

0: niedawno, ale no, widząc to, bardzo często widzę teraz dorosłych ludzi, którzy są niesłychanie wkręceni w telefony, bo chyba nie zostali tak dobrze ostrzeżeni jak my, że to jest jednak uzależniające i że nie wolno na przykład wierzyć we wszystkie rzeczy, które widać na Reelsach, że część rzeczy to jest sztuczna inteligencja. Zauważyłem, że ludzie już dorośli, ja też jestem dorosły, ale doroślejsi ode mnie, mają z tym duży problem. I w sumie jest to ciekawe. Ostatnio wszedłem do pokoju i moja babcia siedziała na Reelsach. I mam teraz takie, kurde, czy mam jej teraz tłumaczyć, że to nie jest prawdziwe, że ci ludzie, że te pieski to są nie są tańczące. Prawdziwe pieski, no tańczące czy coś. No tańczące to już może wiadomo, że nie, ale teraz, ale króliczki skaczące na trampolinie, które są identyczne jak normalne króliki. No ciekawe czasy. Na początku rodzice nas wyciągali, żebyśmy siedzieli na komputerze, a teraz my będziemy musieli siedzieć i wyciągać rodziców z Instagrama.
1: A ty dbasz o swoją higienę cyfrową?
0: Ja staram się jak mogę, ale nie jest to łatwe, zakładając, że niestety jest to do pewnego stopnia moje miejsce pracy. Nawet nie do pewnego stopnia, jest to po prostu moje miejsce pracy.
1: Nie da się tego ująć w jakieś pewne ramy?
0: No wiadomo, urządzenie zaprojektowane przez najlepiej opłaconych naukowców na świecie, które jest przystosowane do tego, żeby układać się w idealny obraz świata, który chcesz zobaczyć, nie ma problemu. Niestety jest. Więc staram się, wrzuciłem telefon z sypialni na przykład, to jest taka mała rzecz, ale jest dość cenna, bo nie patrzę na niego przed snem, kiedy się budzę, nie jest to pierwsza rzecz, którą chwytam. Mam poza tym takie urządzenie, które blokuje mi aplikacje, także mam taki fizyczny klucz po prostu do nich, także nie mogę bardzo często po prostu wejść na Instagram i to jest super, bo nie kusi cię coś, co wiesz, że jest niedostępne. Ale jest to wciąż spory problem. No, mam też taką kasetkę dosłownie w domu, do którego wkładam telefon, więc samo to już trąci desperacją do pewnego stopnia. No ale tak jak mówię, no, to jest urządzenie, jedna z najbardziej wysublimowanych, jedno z najbardziej wysublimowanych, nie wiem, teraz chciałbym powiedzieć po angielsku, ale to nieładnie. Muszę tego wybrnąć, tego zdania.
1: No.
0: Jedna z najbardziej wysublimowanych technologii, z którą mamy styczność, która jest nastawiona niejako przeciwko nam, żeby nas kusić. Nie dziwię się, że ludzie używają jej za mocno. No bo po pierwsze, bardzo nowoczesne urządzenie, które cały czas niemalże mamy ze sobą.
1: No komputer, którym jest przenośny.
0: No, ale
1: kieszonkowy.
0: Kieszonkowy, tak, ale to jest komputer, który jest jeszcze lepiej zaprojektowany pod względem użytkowania niż nasz komputer. Częściej są update'y systemu. Jest to element mody też. To jest, no, jesteśmy w pułapce we własnej kieszeni, na dobrą sprawę, która jeszcze jest pełna naszych znajomych, no bo to jest niesamowite. Media społecznościowe są fajne, bo są tam nasi znajomi i jest tam wspólne doświadczenie. Przychodzimy i mówimy, ej, widziałeś, kurczę, to, albo odstrzałaś o tej aferze, która się dzieje w mediach społecznościowych, albo przez media społecznościowe się nie dowiadujesz, widziałeś ten film, który jest na mediach społecznościowych. Jest to nieprawdopodobne. Plus, to jest jeszcze dość ciekawy taki eksperyment myślowy, który przeczytałem w książce, której tytułu nie pamiętam. Świetnie. Więc gdzieś w Dolinie Krzemowej jest alternatywna wersja nas, ciebie i mnie, która jest na serwerach Mety, Google'a i każdej z tych firm.
1: Mówimy oczywiście o przypuszczeniu, tak? Nie jest to fakt. Czy jest to fakt?
0: Nie, no jest to fakt, no bo oni teraz zbierają dane na nasz temat i nasze wzorce zachowań, które trzymają, żeby serwować nam dalej treści. Więc To jest trochę metaforyczne, bo to nie jest tak, że gdzieś przygotowują twojego klona, ale gdzieś fizycznie jest bardzo dużo informacji na twój temat, które służą do tego, żeby cię trochę oszukiwać, czyli żeby serwować ci reklamy, które będą jeszcze doskonalsze. I było też kiedyś takie badanie, to w trakcie chyba Cambridge Analytica to wyszło, że kiedy Facebook ma więcej niż 151 pojedynczych informacji na twój temat, to jest w stanie precyzyjniej odpowiadać na pytania dotyczące ciebie niż twój członek rodziny. Czyli Facebook ma gdzieś nasze alter ego, które służy do tego, żeby nas oszukiwać.
1: Być może nasz cień.
0: Coś, no cień też, dobre określenie.
1: Mroczną stronę, kto wie, no, myślę, że też.
0: Jest to dość szalone.
1: tak trochę przekieruję też tę rozmowę na nieco inny tor, ale właśnie nawiążę też do tego wstępu, który przeczytałeś. Czyli, że życie jest jak podróż. O, widzisz, trzeba sięgnąć po szpotę kartkę. Wydawało mi się, że doskonale pamiętam. Życie jest jak podróż, nasze drogi z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste.
0: Tak.
1: Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy, uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy. Czego możemy się dowiedzieć o sobie, będąc na zagubionej autostradzie? Ty często byłeś na takich właśnie zagubionych autostradach?
0: Tak, myślę, że duża część mojego życia to był off-road lub takie bezdroża. To znaczy drogi, to znaczy momenty, które przyniosły mi dużo doświadczenia, czasami znajomości, ale które nie szły w żadnym konkretnym kierunku. I ja myślę, że dość długo, długo przedłużyłem sobie takie dojrzewanie i dorastanie i trochę ono mnie dopadło w którymś momencie, tam przed 30, takie określenie, hej, może jednak powinieneś wiedzieć, w czym jesteś dobry tak naprawdę, co chcesz robić. Napisałem tą pierwszą książkę, jest to dla mnie bardzo ciekawy kierunek, ale ja całe życie pracuję na dobrą sprawę u siebie. Miałem chyba tylko jedną pracę taką prawdziwą wcześniej, a jeszcze wcześniej robiłem eventy sam przed 18, więc też tak na dobrą sprawę byłem takim, powiedzmy, przedsiębiorcą. Ale brakuje mi dobrej struktury w życiu i to jest coś, nad czym muszę to wypracować, nie bardzo chcę. To jest coś, co, w sensie chcę to zrobić, ale z drugiej strony wiem, że muszę to zrobić, że to już jest ten moment, że na początku ogarnąłem swoje życie emocjonalne, miałem z tym też duże problemy, byłem na terapii, udało mi się wzbudzić w sobie empatię, lepiej to poczuć, lepiej zrozumieć swoje emocje.
1: Nawet na wielu terapiach byłeś.
0: To znaczy tak, no, bo to jest też bardzo ważne, żeby... Jest taki moment czasami w terapii, kiedy czujesz, że już nie idziesz do przodu, że przerobiłeś na przykład część ze swoimi rodzicami, rozumiesz, dokąd idziesz i tak dalej, ale kiedy chce się odzyskać kontakt z własnymi emocjami, to świadomość problemu, a nawet praca nad nim, to jest jeszcze jedno, ale musisz naprawdę bardzo chcieć. To jest super wygodne, żeby być człowiekiem, który jest taki nieczuły. To jest wygodna pozycja w życiu, bo nie cierpisz, nie zazdrościsz, idziesz taką suchą stopą w zasadzie przez życie i to było moje podejście bardzo, bardzo długo.
1: A to nie było też tak, przepraszam, że się wtrącę, że to gdzieś w sobie, no bo to są pewne emocje na przykład. Mhm. No okej, można je w sobie tłumić, to jest w ogóle wątek męski tutaj swoją drogą.
0: Bardzo.
1: Jest mocno, tak, i o tym też jeszcze może zdążymy porozmawiać, że pewne rzeczy, może ich nie widać, może one są po prostu gdzieś tam tłumione, ale nie da się ich zdusić, po prostu, że one znikną.
0: Tak, absolutnie, bo to jakby schorzenie, czy też nie wiem, jak do końca to nazwać, ale moim problemem najprawdopodobniej było coś, co nazywa się aleksytymia, to znaczy tak doszliśmy do tego z terapeutą i to jest coś takiego, że nie czuję się emocji, tylko że nie potrafię się ich interpretować. To znaczy, że ja mogłem coś czuć w organizmie na przykład, ale nie wiedziałem, że to jest smutek, nie wiedziałem, że to jest poczucie na przykład bezcelowości albo że to jest wątpliwość, tylko po prostu myślałem, że coś mnie boli albo że trzeba iść znowu na imprezę i tak jak bardzo wielu facetów niestety radzi sobie z problemami, zapomnieć o nich i zepchnąć je pod dywan.
1: Albo sięgają po używki.
0: Albo sięgają po używki, to też było przez długi czas w moim życiu sposób po prostu na ucieczkę, na radzenie sobie ze stresem na pewno, to aż nie zacząłem medytować. Ale to na szczęście mi się już udało. Jestem teraz w związku, jestem szczęśliwy, to jest naprawdę super i super myśleć też o innych osobach, bo to sprawia ci bardzo dużą przyjemność, jak myślisz o tym, jak sprawić komuś, że będzie uśmiechnięty i że będzie miał lepszy dzień. I w ogóle empatia jest niesamowicie przyjemną rzeczą, taką jak ja dość późno zacząłem rozumieć, jak to działa i jak to robić, to może brzmieć dla kogoś dziwacznie, ale dużo ludzi ma z tym problem. Jak zacząłem o tym czytać, to zrozumiałem, że do pewnego stopnia na przykład policjanci odcinają się od emocji w swoim zawodzie, lekarze się odcinają od emocji w swoim zawodzie, oczywiście żołnierze, ale też na przykład może ludzie w mafii czy przestępcy, no musisz w jakiś sposób odizolować część swojego życia, która może być zbyt intensywna, gdyby się w pełni przeżywał.
1: No myślę, że też osoby pracujące w zakładach pogrzebowych na przykład też, tak?
0: Tak, tak. Tak, więc to jest dużo, ale teraz też po prostu wielu facetów, którzy chcą być tacy zimni, racjonalni i mogą mieć ten problem. No to jest nawet ta platońska metafora, że umysł to jest racjonalny, ten, kto powozi tym rydwanem emocji, tak? Mm-hmm. To jest to rozgraniczenie, które jest nieprawdziwe, że to nie jest tak, że osoby, które są psychopatami, są tak jak Patrick Bateman, po prostu w pełni racjonalnymi maszynami sukcesu, bo jakby świat jest społeczną przestrzenią. Ludzie, trzeba rozumieć ludzi, trzeba rozumieć, co oni czują, żeby nie być po prostu zimnym dupkiem, którego nikt nie lubi. Więc psychopaci nie są psychopatami z filmów, a osoby, które nie radzą sobie z emocjami, po czasie po prostu albo będą gorzkie, albo znaczy nie wszyscy, okej, okay, są różne życia, nie chcę tutaj nikogo skazywać, ale niesamowicie polecam ćwiczenie w sobie empatii, przeżywanie na przykład filmów, książek, wzruszanie się, to jest cudowne i to jest umiejętność, którą trzeba w sobie wypracować, bo bardzo łatwo jest po prostu odciąć na przykład ten element swojego życia, nie czytać powieści na przykład, no bo co daje człowiekowi przeczytanie powieści? Nie ma takiego na przykład przeczytanie książki popularno-naukowej, no tutaj rozwijamy się, wiemy coś na jakiś temat. Ja wiele lat czytałem tylko literaturę faktu. Tylko literaturę faktu, jakąś taką może filozofię ewentualnie, czy coś takiego, ale coś, co mogło mi przynieść jakiś racjonalny zysk. A dopiero później zrozumiałem, że jedna rzecz uczy cię o świecie, a druga uczy cię o ludziach, uczy cię o to, jak przeżywać życie, jakie ciekawe historie, ale też ciekawe sytuacje, bo wyrabiasz w sobie po prostu umiejętność odczuwania i współodczuwania i to jest cudowne. Więc bardzo długo byłem na takim bezdrożu właśnie emocjonalnym i wyjście z niego sprawiło mi niesamowitą satysfakcję i jest to też coś takiego bardzo nienamacalnego pod tym względem, że ja tylko mogę powiedzieć o tym, że nie muszę mieć na przykład już teraz powiadomień w telefonie, pamiętaj, zadzwoń do mamy raz na jakiś czas, bo mama cię kocha. Tylko wiem o tym i mogę z nią porozmawiać o tym i to jest super. I lepiej też zrozumiałem swoich rodziców i ich drogę, tak, że może nie byli idealnymi rodzicami, ale chcieli najlepiej. Nie mieli tylu poradników, które można sobie kupić dzisiaj. Może ich rodzice też byli surowi. I to są takie absolutnie oczywiste rzeczy, ale często omijamy te oczywiste rzeczy w naszym życiu i po prostu mamy takie, a wiadomo, trzeba być miłym, trzeba ale teraz zajmijmy się pracą, zajmijmy się czymś dorosłym. A ja bardzo dużą część życia byłem tylko w pracy i totalnie olałem ten wzrost jako człowiek i wzrost emocjonalny. No, a teraz po prostu muszę zgrać jedno z drugim, czyli trochę wrócić do regularnej publikacji, do takiej może mniej misyjnego podejścia do swoich mediów społecznościowych, tylko właśnie, żeby też trochę poodpowiadać na te przysłowiowe pytania Q&A i zrobić regularną obecność w internecie. I może trochę znowu porobić komedii, bo delikatnie mi tego brakuje. Tak, więc ja tak na dobrą sprawę, jeszcze wracając do tego tematu, tej autostrady, ja wciąż jeszcze czuję, że nie jadę tą w pełni swoją jasną autostradą, więc jeszcze jestem trochę na poboczu, ale już widzę kierunek i na pewno chcę wrzucić wyższy bieg, ale do tego przyda mi się troszkę więcej struktury w moim planie dnia i życiu i chyba nawet zacznę pracę z coachem, bo czasami takie jeszcze się przydają.
1: Dobrze, to my, proszę państwa, tę rozmowę na razie zawieszamy, bo czas antenowy dobiegł końca, ale my jeszcze uciekniemy do internetu i tam jeszcze sobie będziemy kontynuować tę naszą rozmowę w podcastach Tok FM w Zagubionej Autostradzie, więc w tej części oczywiście internet, części antenowej. Rafałowi Masnemu dziękuję za przybycie do studia i przyjęcie zaproszenia i też za nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do siebie.
1: I też oczywiście na YouTubie Masny kanał, autor książki Wszyscy będziecie influencerami. Jeszcze też polecimy. Przypomnimy też tytuł tej książki, a my już uciekamy do internetu. Dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji. I ja, Kamil Wróblewski, też dziękuję, że byli Państwo z nami. O północy informacje TOK FM, a po nich powtórka poranka. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Z powodu awarii w całych Niemczech został wstrzymany ruch pociągów. W przyszłym roku kierowcy nie będą musieli płacić za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem. Służby w gotowości przed nadciągającą do Polski falą upałów. Na co w taką pogodę zwrócić uwagę? Przypominają też lekarze. Minęła północ. Jest środa, 24 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W całych Niemczech z powodu awarii systemu łączności radiowej został wstrzymany ruch pociągów. Informację potwierdził niemieckiej agencji prasowej rzecznik niemieckiego operatora Deutsche Bahn. Wszystkie pociągi są obecnie zatrzymane na stacjach, a technicy pracują nad rozwiązaniem problemu. Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował uchwałę nakazującą prezydentowi wycofanie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z działań wojennych przeciwko Islamskiej Republice Iranu. Dokument zakazuje też dalszych działań zbrojnych przeciwko Iranowi bez autoryzacji Kongresu. Wcześniej uchwałę przyjęła Izba Reprezentantów, jednak głosowanie ma znaczenie głównie symboliczne. Resort Edukacji proponuje 3% podwyżki od przyszłego roku. Na większe podniesienie pensji nauczyciele będą musieli jeszcze poczekać. Minister Edukacji mówi w TOK FM, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
2: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń, z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
1: Barbara Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ZNP w tej sprawie. Państwo przygotowuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Już w przyszłym roku trasą będzie zarządzać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu będzie ona bezpłatna. Drogowcy planują też inwestycje, a więcej na ten temat wie reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
3: Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnice w Jaworznie.
3: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej właśnie umowy powstanie w polskiej stoczni. Statek, który ma być gotowy za 2,5 roku, znacząco poprawi możliwości niesienia pomocy na Bałtyku. Będzie miał 60 metrów długości i 13 metrów szerokości. Jego budowa pochłonie ćwierć miliarda złotych, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
5: Można powiedzieć wprost, takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie służyć do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają. Najnowocześniejsza jednostka w naszej flocie.
1: Budowa nowego statku zbiega się w czasie z powstaniem na Bałtyku farm wiatrowych. Bezpieczeństwo przy wzmożonym ruchu na wodzie to podstawa, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
6: Im więcej rzeczy się dzieje w obszarze Morza Bałtyckiego, tym więcej dbamy o bezpieczeństwo tych ludzi. W momencie, kiedy ruszy pole wiatrowe P2 i P3, w morze będzie w tamtym miejscu wypływało codziennie do pracy około 2000 osób. Będziemy w stanie tym ludziom zabezpieczyć w razie wystąpienia niebezpieczeństwa szybki, bezpieczny powrót do domu.
1: Nowy statek SAR nie będzie miał ograniczeń pogodowych i będzie w stanie wypłynąć na ratunek w każdych warunkach. Fala upałów napłynęła nad Europę, także w Polsce. W weekend termometry miejscami mogą pokazywać prawie 40 stopni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur, bo zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy. Mówi w TOK FM kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesor Łukasz Małek.
7: Zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia, to To są takie najczęstsze początkowe objawy. Jeśli one towarzyszą zbyt długiemu przebywaniu właśnie na słońcu w wysokiej temperaturze, no to należy to ze sobą powiązać i wtedy poszukać pomocy, przemieścić się do jakiegoś miejsca, gdzie ta temperatura jest dużo niższa, schłodzić się, przyjmować zimne napoje, żeby po prostu znormalizować tą temperaturę.
1: W związku ze zbliżającą się falą upałów w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa wieczorem odbyła się narada szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego z przedstawicielami innych resortów. Według IMGW już dziś do kraju napłynie fala bardzo gorącego powietrza. Od jutra do soboty będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej Polski, a najwyższych temperatur spodziewamy się w niedzielę, kiedy niemal w całym kraju na termometrach zobaczymy powyżej 30 stopni. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. W całym kraju dzień zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło. Po południu w kilku zachodnich powiatach zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałami. Najwyższe temperatury będą dziś właśnie na zachodzie kraju, do 30 stopni. Około 26 pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w centrum. 23 stopnie będą na Suwalszczyźnie, a nieco mniej, około 20 stopni, miejscami nad samym morzem.
0: To jest powtórka.
8: Choć to wtorek. Będziemy też mieli oczywiście gości. Po 7.40 Paweł Kowal, po 8.00 Marek Siwiec. Porozmawiamy o Ukrainie, to też będzie duża część przeglądu prasy, prawie cały na ten temat. A po 7.20 profesor Tadeusz Zielonka, pulmonolog, z którym porozmawiamy o, no jak to, o czym? No o tym, co się stało ze służbą zdrowia i co wybuchło w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale wybucha też w różnych innych miejscach, o czym donoszą media. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co mi się udało ciekawego znaleźć w gazetach. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, godzina próby dla obu narodów, to jest apel polskich i ukraińskich redakcji. Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, ale politycy wykorzystują do swoich celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji. Dodałbym tutaj, zachowanie zdrowego rozsądku też jest ważną wartością i ważnym zadaniem dla nas wszystkich, bo widać, że temperatura, zanim jeszcze pogoda oszalała i zafundowała na te 30 coś, to w polskich mózgach już zaczęło się gotować. Ważne, że ten apel wspólnie podpisali polscy i ukraińscy redaktorzy. Z Ukrainy redakcja Ukraińskiej Prawdy, Stowarzyszenie Niezależni Wydawcy Regionalni Ukrainy, Koło News, Nowiny Równego, informacyjny portal OGO.ua, Życie Odessy i tak dalej, a z Polski Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, OKO.press, TOK FM, oczywiście Newsweek Polska, Pismo, Magazyn Opinii, Sestry EU, Slava TV, redakcja Espresso TV, redakcja Europejskiej Prawdy. To naprawdę ważny moment. Super, że nareszcie się ten opór przeciwko szaleństwu nacjonalistycznemu, które po decyzji prezydenta Zeleńskiego wybuchło w Polsce, że jakiś opór się pojawia. Także w Gazecie Wyborczej o inicjatywie redakcji Sestry EU, a właściwie grupy Ciepło dla Ukrainy, nadawania obywatelskiego orderu przyszłości prezydentowi Zeleńskiemu. Każdy może nadać order Zeleńskiemu. Jak to robiłem dziś rano, to było 17 tysięcy osób już takich, które się przyłączyły do tej inicjatywy. Można link znaleźć w internetowej wersji tekstu na wyborcza.pl. Każdy może go tam znaleźć, wejść sobie i przyznać prezydentowi Zeleńskiemu nagrodę w odpowiedzi na order, w odpowiedzi na pozbawienie go orderu przez prezydenta Nawrockiego. Trochę to żartobliwa forma, no tak, no ale trzeba się jakoś ratować przed szaleństwem, które fundują nam politycy. Jedni, ja myślę, ze zwykłej głupoty, inni z tchórzostwa, inni po prostu z cynizmu. Muszę powiedzieć, że poraził mnie, no Nawrocki to wiadomo, ale poraził mnie senator Michał Kamiński, do którego już zaczynałem czuć sympatię, mimo pamięci o tym, że to przecież facet, który wiózł ryngraf Pinochetowi. No i wraca na tę pinochetowską ścieżkę sprzed lat, a myślałem, że już proces myślowy zaszedł, cywilizowania jakiegoś. Okazuje się, że nie. Michał Kamiński odesłał na Ukrainę, deklaruje, że odesłał dwa odznaczenia Jarosława Mądrego trzeciej i czwartej klasy, które otrzymał przed laty. No, ja myślę, że w sumie dobrze wyszło, bo okazało się, że z tą mądrością u Kamińskiego jest jak widać po prostu. Panie Michale, niech pan dalej nie idzie tą drogą. Zawracanie do PiS-u i do Ruchu Narodowego oczywiście jest pańskim dobrym prawem. Ale takie wolty, czy oni panu uwierzą, że pan znów jest fajnym narodowcem? Nie jestem tego pewien. Dużo na ten temat, na temat Ukrainy i tego idiotycznego napięcia w różnych gazetach. Fakt, na przykład całkiem rozsądna teza, zajmijcie się naszym bezpieczeństwem. Zamiast drzeć koty, bo to wydaje się, to, co się dzieje, czym się zajmuje polski prezydent, zwłaszcza, to jest po prostu obezwładniający absurd. Ale po stronie ukraińskiej też emocje sięgają zenitu. Wiecie państwo, ile polskich orderów Ukraińcy w ostatnich dniach nam odesłali, w tym byli prezydenci i bardzo ważni politycy. To jest groźne. Ciekawa rozmowa na ten temat z Przemysławem Sadurą i Sławomirem Sierakowskim. Nastroje w Polsce robią się pogromowe. To tytuł tej rozmowy prowadzonej przez Agnieszkę Kublik w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Ważne, naprawdę ważne sprawy, bo stosunki polsko-ukraińskie to jedno, ale takie szaleństwa, jak opanowują społeczeństwa, mam wrażenie, że jesteśmy na skraju czegoś takiego, a w każdym razie wielu polityków robi wiele, żebyśmy w to szaleństwo wpadli. One się odbijają na wszystkim. To nigdy się nie kończy na jednym kierunku. Już nie będę przytaczał tych strasznych, historycznych przykładów, które wszystkim nam przychodzą do głowy. Polska de Orlen, trochę żartobliwie, jeden odebrany, trzy zwrócone. Tych zwróconych jest bez porównania więcej. Tak źle między Polską a Ukrainą jeszcze nie było. Trzej byli prezydenci Ukrainy, oddali swoje ordery Orła Białego na znak solidarności z Wołodymyrem Zeleńskim. Trudno się nie zastanawiać nad tym, kto teraz będzie chciał przyjąć order Orła Białego, jak pan prezydent Nawrocki mu go będzie chciał wręczyć. Nie wiem, trzeba będzie szukać takich, którzy uwierzą, że Polacy jak dają, to dają, a nie odbierają. I jednak cały czas się zastanawiam, panie prezydencie, dlaczego pan tak zdecydowanie woli pana Schrödera od pana Zeleńskiego. Czy to pana zdaniem rzeczywiście jest dobra miara? Dlaczego pan myśli, że Schröder, to trzeba powiedzieć, człowiek, który zdradził Europę na rzecz Rosji, jest dla pana lepszy niż Zeleński, człowiek, który pokłócił się z Rosją na rzecz Europy. To jest bardzo, bardzo ciekawe i gdyby pan prezydent Nawrocki był w stanie na to pytanie odpowiedzieć, będę ogromnie wdzięczny. W Rzeczpospolitej Jarosław Myjak, wybitny menadżer i prawnik, pisze, że Nawrocki zamknął sprawę, otworzył przepaść. No tak, rzeczywiście otworzył przepaść, chociaż już sam pomysł, żeby publicznie powiedzieć o zamiarze odebrania orderu, nie myślę o odebraniu, prezydentowi Ukrainy o czymś tak poniżającym wobec narodu ukraińskiego. Sam ten pomysł już wydaje mi się przepastny, po prostu mówiąc delikatnie. Sławomir Sowiński, politolog także w Rzeczpospolitej, Polska i Ukraina, pułapki i szanse języka pojednania, odpowiedzialnością polskich polityków jest dziś obrona polskiej racji stanu w nieszczęsnej awanturze wywołanej przez Kijów, lecz strategicznym interesem Polski pozostaje utrzymanie partnerskich relacji z Ukrainą, a nie żywiąc się historyczną raną nienawiści i wrogości. No tak, rzeczywiście to żywienie się historycznymi ranami to jest typowa dieta wampirów politycznych. Trzymajcie się od nich z daleka. Polska Orlen, decyzja Nawrockiego i kryzys dyplomatyczny, jakiego nie było. Rzeczywiście, muszę powiedzieć, próbuję sobie przypomnieć podobny kryzys dyplomatyczny. Może było coś takiego, kiedy Lech Kaczyński został prezydentem i jeden z brukowców berlińskich napisał o braciach Kaczyńskich jako kartoflach. W sposób rzeczywiście nieprzyjemny i chyba poniżający w jakimś stopniu, na co bracia się unieśli, bardzo wysoko się unieśli, odwołali kontakty z Niemcami i tak dalej. Rzeczywiście wyglądało to źle. Różnica polega na tym, że to trzeba powiedzieć. Niemcy nie były wtedy na wojnie z Rosją. Nie broniły rozpaczliwie swojej niepodległości, jak to robi Ukraina. Czytaliście państwo doniesienia z Ukrainy w ostatnich dniach? Interia. Taki krótki fragmencik przeczytam. Sytuacja w Donbasie jest krytyczna. Do Słowiańska i Krematorska zbliżają się rosyjskie wojska. Z miast uciekają tysiące cywilów. Przypomnijcie sobie, jak Polacy uciekali z polskich miast w 1939 roku. Co to znaczy? Jak to wygląda? Może ktoś wam to kiedyś opowiadał? Tak alarmuje New York Times. Według dziennika Słowiańsk i Krematorsk to ostatnie bastiony ukraińskiej obrony w regionie. Zdaniem wojskowych Rosja może je zniszczyć bez konieczności ich zajmowania. No i pomyślcie sobie teraz te tysiące ludzi uciekających z bombardowanych, ostrzeliwanych miast, ginących w czasie tych ucieczek, no i tak dalej, tracących cały dobytek z jednej strony, a z drugiej strony Miś Kamiński, który odsyła order. Jaka to jest niewspółmierność, jakie to jest okropnie poniżające i oburzające dla nas, nie dla Ukraińców. Jest już z nami pan profesor Tadeusz Zielonka, pulmonolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
8: Skąd się wzięła cała ta katastrofa ze szpitalem południowym? I teraz, jak się okazuje, nie tylko.
9: To się wzięło z 30-40 lat nierozwiązywania problemu służby zdrowia. Ja, myśląc o tym problemie, pomyślałem, że trzeba powiedzieć o trzech sprawach. Pierwsza, o zapomnianym, prawie już 20-letnim, dokładnie 19-letnim, białym miasteczku. Drugim to jest
8: o... była u nas ostatnio Dorota Gardias, która wtedy przecież
9: tak jest,
8: stała.
9: Prawda? I teraz proszę przypomnieć sobie, tam były dwa postulaty, płacowy i reformy służby zdrowia. Do dziś nie zrealizowano reformy służby zdrowia, ale był drugi element, to płacowość, żądanie podwyżki z 9 na 12 zł na godzinę.
8: Który to był rok?
9: To był 2007 rok. I wtedy padło stanowcze nie i słynne kamasze.
8: Pamiętam, weszły te pielęgniarki do urmu wtedy, doszłam do kancelarii premiera, podjęli tam herbatką i nic nie dostali.
9: Nic nie dostali. Te 3 złote podwyżki spowodowało, że nie danie tej podwyżki spowodowało, że dziesiątki tysięcy lekarzy opuściło wtedy kraj i nic się nie stało. Dopóki lekarze przestali spełniać swoją pracę już nie na emeryturze, bo zakończyli swoje życie i zakończyli pracę zawodową. I nagle okazało się, że mamy dziurę, lukę nie do zasypania. I ta luka zaczęła nakręcać podwyżki, bo żeby zabezpieczyć świadczenia jakiekolwiek, szpitalne, sorowskie, przychodniane, rozpoczęła się spirala podwyższania płacy godzinowej. To nie wynikało z tego, że taka...
8: pracownika
9: dokładnie. To jest kluczowa sprawa podwyżki obecnej płacy. To nie
8: czyli
9: dlatego...
8: te 19 lat temu zdecydowało się to, co dokładnie stało się teraz w szpitalu
9: tak, południowym. Nie znaleziono 3 zł, a dzisiaj nie można znaleźć lekarza za 500. Przecież ciągle się powtarza, że niektórzy dostają większe pieniądze niż było w szpitalu południowym, że nie można znaleźć za 150 tysięcy miesięcznie, za 200. To rynek, podaż, popyt wygenerował te wysokie.
8: Czyli słusznie PiS radykalnie zwiększył liczbę studentów medycyny, a teraz pani ministra proponuje skrócić specjalizację, staże
9: to znaczy,
8: do pół roku.
9: Ty, mówi pan o zalewaniu pożaru benzyną.
8: Bo?
9: No jak, no... To jest...
8: będą niedokształceni.
9: Dokładnie, ale wie pan, co to będzie? To będzie coś takiego, że my zapłacimy za te etaty. Wie pan, nie będzie płacy 200 tysięcy, tylko 10 osób dostanie 20. Koszt dla państwa będzie ten sam. Tylko ten człowiek za 200 tysięcy czasem rozwiązał problem finalnie choremu.
8: No,
9: a tych
8: 10,
9: to za chwilkę, bo to jest odrębny problem. A tych 10 za 20 tysięcy będą zarabiać mniej, ale nie będą z powodu przygotowania rozwiązywać problemu pacjentów, czyli de facto zapłacimy więcej, a pacjent dostanie mniej, paradoksalnie. On, bo przyjście
8: znaczy,
9: do lekarza...
8: Nie będą umieli wyleczyć.
9: Tak, bo przyjście do lekarza nie oznacza wyleczenie, zdiagnozowanie wyleczenia.
8: Tak, wizytówka, lekarz nie znaczy, że nie ktoś umie leczyć.
9: Więc tutaj obniżenie poziomu zarówno wykształcenia, a nie jest możliwe, żeby z 11 wydziałów przejść na 47. Będzie gorzej i drożej, bo oni będą generować badania, nie rozwiązując problemów. Trzeba będzie ich opłacić, czyli de facto my dolejemy oliwy do ognia. A problem, o którym pan mówił, że tutaj nie była osoba rozwiązująca. Tak, dlatego, że my zrobiliśmy jeszcze kolejny poważny błąd. Zmieniliśmy zasady obsady stanowisk kierowniczych. I do dawnych założeń, że placówką medyczną kieruje ordynator, dopisaliśmy małe słowa lub lekarz kierujący. Mhm. To stwarza możliwość, że dyrekcje szpitalów mogą bez żadnych zasad, czyli spełnienia wymogów, powoływać na stanowiska kierownicze kogo tylko...
8: Każdego dowolnego lekarza.
9: I teraz tutaj dobór zaczyna
8: ale
9: być...
8: Ale dlaczego mieliby to robić?
9: Dlatego, że ordynator wygrywał konkurs na 6 lat, był nieosuwalny i mógł reprezentować interes chorego. Czyli drogie leczenie, dobre leczenie może być drogim leczeniem. Dla dyrekcji szpitala, który ma, i to jest trzeci element, który się składa na to, ma niedofinansowaną tą procedurę, w pewnym momencie mówi, a co mi po tym, że ten chory potrzebuje takiego leczenia, takiego badania, ja nie mam na to pieniędzy, bo mi fundusz płaci 3 razy mniej. I to są udowodnione rzeczy, że są procedury 3-krotnie zaniżone, na przykład w pneumonologii. I w tym momencie mamy do wyboru zadłużyć szpital, działając na korzyść pacjenta. Ordynator się na to decydował, ale
8: był... lekarzem po pierwsze.
9: Tak, bo szpitale zaczął i to jest świetny przykład, to co się tam stało. Gubić misję. I to za sprawą dyrektorów, którzy zaczynali myśleć o swojej placówce jako tej, która ma się zbilansować. A nie
8: no bo
9: misja.
8: Tego ich oczekują rady,
9: ci,
8: a od
9: którzy
8: rad oczekuje tego
9: ale
8: NZ.
9: Powiem tak, ja w PRL-u pamiętam, że się mówiło o misji szpitala. Że zawód był z misją, a my nagle mówimy, że on ma przynieść.
8: Ale może to za drogo kosztuje ta misja. Może nas nie stać.
9: To jest tak, że my nakłady rosną. Proszę zobaczyć, jak tworzymy niekorzystne...
8: A długość życia się nie zwiększa.
9: Nie zwiększa, ale to też zanieczyszczenia powietrza na to wpływają. No, nie zapominajmy o tym. Ale proszę zwrócić uwagę na to. Mamy nieefektywne wydawane pieniądze, dlatego że my potrafimy wydać to samo, co na Zachodzie i nie osiągnąć tego samego efektu. Bo na przykład w onkologii przesunięcie w czasie. Bo zrobimy to, co wszyscy, ale pół roku później, a oni po miesiącu. I te 5 miesięcy różnicy zdecyduje, że wydamy tyle, co oni uratują 3-4 razy razy tyle chorych co my, a koszty są te same.
8: I tak jest rzeczywiście?
9: Nie, dokładnie to liczby pokazują. Postęp w onkologii, na przykład pulmonologicznej, nie przełożył się w Polsce na takie same wydłużenie czasu przeżycia jak w Skandynawii, gdzie podwojono
8: przeżycie. Bo są te słynne kolejki, pacjent jak dochodzi do jakiejś
9: dokładnie. Nie,
8: procedury,
9: ale
8: to już
9: bo się czeka na opis radiologa miesiąc. Miesiąc. W związku z tym te przesunięcia, czeka się na opis histopatologa miesiąc. W związku z tym my mamy badanie zrobione i czekamy na de facto na badanie. Znowu brak lekarzy. I tutaj te problemy, które myśmy sobie zrobili 20-30 lat temu, one dzisiaj się odzywają. Bo my zaczynamy im płacić, żeby ratować życie. Ale to jest podrażanie tych kosztów, a i tak często oni nie są w stanie. Jak jest 300 patologów i oni wykonują 7 milionów badań rocznie.
8: A 300 jest?
9: 300 iluś, 320 patologów.
8: W całej Polsce?
9: Tak, którzy mogą ocenić histopatologiczny wycinek. Oni siedzą od rana do nocy, nic innego nie robią, tylko opisują to, a i tak czeka się na te histopatologie, te decydują o życiu. W związku z tym my nieefektywnie wydajemy środki. I dlaczego jeszcze tak jest możliwe?
8: Ale skąd wziąć tych histopatologów? Przepraszam.
9: To jest na inną rzecz, bo histopatologia
8: kupimy.
9: I powiem panu, że histopatologia, radiologia, gdzie są te kolejki, niestety będziemy poligonem AI.
8: No tak, ale to zostawiamy.
9: To zostawiamy, ale to tak się w Polsce zrobi, bo byliśmy za bogaci na to, żeby to mieć, a za głupi, żeby własną inteligencję utrzymać. Więc będziemy zdani na sztuczną. Ale wracając do problemu, my nieefektywnie wydajemy pieniądze. Nasz budżet służby zdrowia rośnie, a nic z tego nie mają pacjenci. I to jest teraz...
8: No trochę aparatury.
9: Mają, ale
8: ona
9: aparatura...
8: Działa do 15,
9: nie, ale aparatura w złych rękach, to jest znowu to, co on mówi o tym wyszkoleniu. Nie wystarczy. My dzisiaj mamy aparaturę...
8: No dobrze, ale
9: i
8: jest jakiś ratunek na to wszystko, poza tym, że można ale, tego pana Kasprzyka wsadzić na 10
9: nie,
8: tam do więzienia i jeszcze iluś tam
9: to jest wytworem,
8: innych lekarzy.
9: On jest wytworem tego systemu. Trzeba zmienić system. Wszystko od nauczania, od doboru kadr, od...
8: Ale idzie... Jest
9: nie
8: jakiś...
9: możemy refundować procedury.
8: Dobrze, panie profesorze.
9: Nie płacimy za efekt.
8: Płacimy za trzaskanie drzwiami, to jest słynna patologia.
9: Dokładnie.
8: Jak gorzej niż w taksówce, bo taksówka aż do celu dojeżdża.
9: Tak
8: ale,
9: jest.
8: A naszym celem, jak wiadomo, jest
9: zdrowie,
8: wieczność.
9: Uratować życie, poprawić stan zdrowia.
8: Czy jest jakiś projekt? Czy powstają choć jakieś?
9: Nie ma. Myślę, że to jest
8: zmiany.
9: Problem, że my, mając tak trudną sytuację, ja nie widzę w tej chwili sił, które mają kompleksowy program, jak to naprawić. Niestety, decydujemy się na naprawę przez rozbicie.
8: A to by się dało zrobić? Czy to jest w ogóle do naprawy?
9: Niestety, to by się dało zrobić wtedy, jak były białe miasteczko.
8: No myśmy, tak, ale to już nie cofniemy.
9: Wie pan, nie cofniemy i nikt tego nie chce słuchać, że teraz, no to trzeba wykształcić, a to są lata. To nie wystarczy zrobić. Ja mówię, reformę możemy zrobić, a mamy kadrę. Nie wystarczy sypnąć pieniędzmi. To świetnie widać.
8: No
9: że
8: dobrze,
9: kiedyś...
8: ale można jakąś ścieżkę narysować. Nie wiem, są takie wielkie projekty
9: pan,
8: tam, nie wiem,
9: szczerze,
8: do 2050 roku.
9: Szczerze, to pan musiałbym podać science fiction, czyli niemiecki model, że siadają wszystkie ugrupowania i...
8: Tak zwana komórka planowa.
9: Dokładnie i oni wymyślają, jak to zrobić na lata, bo będzie się zmieniać władza, a system musi iść do przodu. Zmienianie,
8: no dobrze,
9: co system...
8: Ja rozumiem, politycy oszaleli, zajmują się orderami, w ogóle tak.
9: Ale to jest życie ludzkie, które traci.
8: W środowisku medycznym. Są jakieś takie próby?
9: Nie, niestety. Ja muszę powiedzieć, że ja za młodu widziałem mnóstwo te białe miasteczko, to wszystko było tego dowodem, a dzisiaj tego nie ma. Proszę zobaczyć, czy po stronie medycznej, po stronie ministerstwa, czy są ruchy? Nie ma. Po stronie polityków różnych urban nie ma. Ja nie widzę sił.
8: No mamy apolityczną ministrę i apolityczne ministerstwo, czyli
9: tak,
8: ci technokraci teoretycznie
9: ale
8: powinni.
9: Ale to są
8: właśnie
9: wycinkowi. Mamy panią minister, która jest apolityczna, ale która zajmuje się pewnym finansowaniem szpitalnictwa. A gdzie profilaktyka? A gdzie cały model profilaktyki?
8: A są ludzie, którzy by to umieli zrobić w Polsce?
9: Nie sądzę. Myślę,
8: no to już,
9: to znaczy,
8: dobra,
9: źle powiedziałem.
8: Kupuję nie sądzę.
9: Nie źle powiedziałem. My powinniśmy stworzyć grupę ludzi, bo to nie chodzi, że jest jeden człowiek, który to rozwiąże. Czy powinniśmy z jednej strony zbudować sztab ludzi, którzy wszechstronnie, ekonomicznie, zdrowotnie, profilaktycznie.
8: Nie mamy tego, zdrowia publicznego. Izby lekarskie nie próbują robić.
9: Nie, izby lekarskie kiedyś więcej próbowały, ale to też nie jest organ, bo oni są podmiotem. Mogą próbować pod siebie robić. Tak naprawdę...
8: To kto to powinien zrobić? Tak, marszałek Sejmu?
9: Na przykład nie mamy zdrowia publicznego. W ogóle w Polsce nie istnieje to pojęcie. Nie, czyli jak nawet, wydawać pieniądze,
8: są
9: żeby...
8: Są nawet wydziały tak.
9: No wydziały, ale mi chodzi o to, że nie istnieje.
8: Dobra, to kto ma to zrobić? Więc niech pan powie teraz.
9: To znaczy...
8: Panie, nazwisko dobrze, proszę wpisać.
9: Nie, ja bym nie znam nazwiska. Mogę sobie tylko wyobrazić powołanie sztabu profesjonalistów i uzyskanie zgody polityków ponad podziałami partyjnymi na wieloletnie, a nie szybkie sukcesy. To jest jedyny sposób, który gdzieś tam ktoś próbował zrobić i nigdy z tego nie wychodziło. Czyli robiono jakiś szczyt ekspertów i kończyło się niczym.
8: No tak, białe miasteczko, biały szczyt i coś tam jeszcze tak. Białe niedźwiedzie.
9: Dokładnie.
8: Bardzo dziękuję. Profesor Tadeusz Zielonka był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jest już z nami pan profesor Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
10: Dzień dobry.
8: I pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
10: Dzień dobry.
8: Konferencja gdańska to pana głowa, ale najpierw zatem ma pan jakieś ordery ukraińskie?
10: Jakiś dostałem od prezydenta Juszczenki kiedyś. Ja to jestem mało zbieracz orderów, także w ogóle to mam mało bardzo. Nie?
8: Mało orderów.
10: Tak, tak, ja tak skromnie noszę tutaj Polskę walczącą taką żelazną.
8: Walka trwa, wiadomo, oczywiście. Ale odsyła pan prezydentowi Zeleńskiemu jak Michał Kamiński, czy pan jest zdrowy?
10: Wszystko, robię wszystko, żeby łagodzić i nie eskalować. Bo wiem, że stosunki polsko-ukraińskie to nie jest nasz wybór, tylko to jest taki nasz los. Czasem lepszy los, czasem trudniejszy, ale jeżeli ktoś jest polskim patriotą, to wie, że musi popatrzeć też strategicznie na niej. Nie. I raczej, wie pan, w czasach, kiedy wszyscy starają się jeszcze kropelkę dolać, czyli nie wszyscy, przepraszam, kiedy wielu polityków stara się jeszcze kropelkę tam dolać do tego ogniska jakiegoś łatwopalnego płynu, to ja uważam, że moją rolą jest powiedzieć, co trzeba, organicznie popracować, tak jak było z ekshumacjami. Wszyscy się o tym wypowiadali, wszyscy uważali, że tutaj im więcej, im głośniej, tym lepiej, ale okazało się, że pomogły spokojne, normalne negocjacje, które powodują, że dzisiaj o ekshumacjach już nie dyskutujemy, bo one się toczą.
8: No właśnie się zakończyły, znaczy zostały wykonane.
10: To akurat były prace poszukiwawcze, zresztą akurat dobrze, że pan o tym mówi, bo te prace poszukiwawcze to było w Hucie Pieniackiej, jedno z takich emblematycznych, można powiedzieć, znanych miejsc zbrodni wołyńskiej. Wszyscy mówili 2 lata temu, to jest niemożliwe, to się nie wydarzy, na pewno nie będzie tam zgody. Teraz już jesteśmy po pracach poszukiwawczych, potem przyjdą ekshumacje. Powiedziałem, że się uda. Nikt więcej niż rząd Donalda Tuska w tej sprawie nie zrobił w ostatnich 10 latach. Więc czasami w tych sprawach, które są trudne, ja ekshumacji nie nazywam kwestiami historycznymi, dla mnie to są po prostu kwestie humanitarne, ale także w sprawach historycznych, jeżeli do tego podejdziemy poważnie, rozsądnie, czyli damy to w ręce profesjonalnych historyków. Niedawno był dobry kongres profesjonalnych historyków.
8: Takich prac, prawda? I
10: to będzie
8: widzimy,
10: trwało, tak jak w wielu państwach Europy Środkowej. Obserwowaliśmy, co było u naszych północnych niektórych sąsiadów, bliższych, dalszych, południowych. Historia II wojny światowej łatwa nie jest i wiele państw do dzisiaj z nią same dyskutują ze swoją historią. I tak będzie też w przypadku Ukrainy.
8: I
10: myślę, że i Polski. No Polska tutaj też, akurat Polska pod tym względem dużą drogę też przeszła dyskusji na temat
8: Nie wiem, czy doszliśmy gdzieś, skoro mamy w dalszym ciągu pomnik ognia w Polsce.
10: Bo takie sprawy to nie jest tak, że pan dobiegnie do jakiegoś miejsca i już zakończone, nie?
8: No właśnie. Bo ja też uważam, że trzeba łagodzić i mam taką potrzebę. Bo wiem, że za takie awantury, które robią politycy, płacą zwykli ludzie potem. To nie Nawrocki będzie cierpiał na skutek tego, tylko jakaś przypadkowa osoba.
10: Proszę
8: gdzieś,
10: spojrzeć na to, jak do tego podchodzi Donald Tusk, bo on widzi to w Polsce, ale stale jest w tym kontakcie z głównymi graczami na świecie. I wie, i to zawsze trzeba złapać te proporcje pomiędzy sprawami zasadniczymi, historycznymi, z drugiej strony gospodarczymi, ludzkimi, bo między nami...
8: Jeszcze populistycznym językiem, który
10: Wie pan, no to jak pan uprawia politykę, to wszystkie te elementy trzeba wziąć pod uwagę, dobra. Bo na tym polega podejście całościowe.
8: No dobra, ale wie pan co, podpisałem dziś rano...
10: Co znowu?
8: No tak, poza listą płac.
10: No właśnie.
8: Podpisałem dziś rano no taki rodzaj petycji. Właściwie przyznałem obywatelski order przyszłości prezydentowi Ukrainy, co ma być jakimś obywatelskim takim gestem, no nie chcę powiedzieć równoważącym, ale osłabiającym może to okropne wrażenie, że znów Ukraińcy zostali poniżeni przez Polaków, o czym sami Ukraińcy mówią. Podpisał pan już tę petycję przez sestry EU?
10: Już panu powiedziałem, ja już nie robię niczego w tej sprawie, co powodowałoby, że znowu ktoś wystąpi z jakąś reakcją. W sprawie
8: Ale chwileczkę, no to właśnie jest reakcja na reakcję.
10: No, w ogóle to wszystko zaczyna się od decyzji w sprawie UPA. Myślę, że to...
8: No wszystko zaczyna się gdzieś tam w XVII wieku, moim zdaniem, a potem już idzie źle.
10: Czytam Timothy Snydera, który on ma bardzo dużą wyrozumiałość dla ukraińskiej polityki historycznej. Już nawet on powiedział, to nie jest decyzja na ten czas i to nie tak powinno wyglądać. I ja stoję na tym stanowisku, że w sprawie oceny UPA to nie są wartości europejskie. Czyskie,
8: to jak Narodowe Siły Zbrojne w Polsce mniej więcej.
10: Wie pan co, z porównaniami w tych czasach trzeba...
8: Ja wiem, że pan jest ministrem, ale ja
10: nie ma co szarżować.
8: Nie podam się do dymisji.
10: Przede wszystkim jestem historykiem, więc... Ale może tutaj jestem jako minister, więc...
8: Dobra.
10: Nie wyciągnie mnie pan na żadne takie...
8: No dobra, chcę tylko powiedzieć, że każdy ma swoje trupy w szafie i nasza szafa też nie jest pusta. Ale rozumiem, że panu się ten pomysł nie podoba. Obywatelskiego balansu dla szukania równowagi, dla szaleństwa polityków.
10: My po prostu potrzebujemy dobrej, opartej o interesy, także o interesy, o pewien pragmatyzm polityki polsko-ukraińskiej. I wyrazem tego będzie to, że przygotowujemy wspólnie wielkie międzynarodowe wydarzenie. I dobra, ja się na tym dzisiaj skupiam.
8: Przyjedzie prezydent Zeleński. Jaki jest stan pańskiego poinformowania w tej chwili?
10: Nie, stan mój jest taki, jak ma być, czyli pełny, ale to nie znaczy, że wszystko od razu panu wyśpiewam, nie?
8: No to będziemy przypiekali.
10: Stan rzeczy, no to próbujmy. Stan rzeczy jest następujący. To jest wspólne zaproszenie na tę imprezę strony ukraińskiej i polskiej, podpisane
8: Prezydent Zeleński też jest gospodarzem
10: tego
8: szczytu.
10: Więc my nie debatujemy, czy ktoś przyjedzie z Ukrainy, dlatego że to jest nasza wspólna impreza. My codziennie, tam każdy panel jest ułożony wspólnie. Więc to jest impreza, na którą przyjeżdża około 60 delegacji rządowych z całego świata.
8: Na zaproszenie prezydenta Zeleńskiego i premiera Tuska.
10: Więc oni są współgospodarzami. Ostatecznie strona ukraińska zawsze może podejmować decyzję tak, jak to widzi. Ale strona ukraińska to wie, więc cała ta dyskusja, czy prezydent Zeleński przyjedzie, jest trochę... Wszyscy troszeczkę się jej dziwią wśród organizatorów, bo to jest impreza...
8: Gospodarz na ogół jest obecny na imprezie,
10: tak,
8: którą zorganizował.
10: Tak.
8: I tak pan myśli, że tak będzie.
10: No już wszystko, co w tej sprawie...
8: Wczoraj z Ukrainy dochodziły takie wieści.
10: No nawet z Polski, no to wie pan.
8: Nie, z Ukrainy, że prezydent Zeleński nie podjął decyzji. To znaczy, że gospodarz zastanawia się, czy przyjść na imprezę, którą zorganizował.
10: Bo tu nie jest, bo tu już nikomu teraz nie jest łatwo, bo się skomplikowało emocjonalnie. Ale kiedy zgodzimy się, że częścią polityki oprócz emocji jest też myślenie w kategoriach interesu, oprócz taktyki jest też strategia, myślenie średniookresowe przynajmniej, kiedy zobaczymy, jaka jest sytuacja w Europie, kiedy przypomnimy sobie, a ja sobie to przypominam każdego dnia, kiedy jestem w swoim okręgu wyborczym, że ludzie przynajmniej w połowie Polski, tam na wschodzie i południowym wschodzie, po prostu boją się wojny, bo zdaje im się, a czasem fizycznie wręcz słyszą dźwięki wojny. To jest właściwa perspektywa do oceny tej sytuacji i do podejmowania decyzji. Więc wszystko, co ostre zostało powiedziane.
8: Właściwa perspektywa, mi się wydaje, jest jeszcze bardziej złożona. Opisuje ją na przykład New York Times. pisząc o sytuacji w Donbasie, że jest krytyczna, do Słowiańska i Krymatorska zbliżają się rosyjskie wojska. Z miasta uciekają tysiące cywilów. Ja od razu mam przed oczami tę szosę lubelską, gdzie tysiące czy dziesiątki tysięcy Polaków w 1939 uciekało, ostrzeliwanych przez niemieckie myśliwce i tak dalej.
10: Byłem w Słowiańsku.
8: I teraz myślę, niech mi pan powie, ile to trzeba mieć w sobie małości i podłości, żeby w obliczu takiej sytuacji robić to, co zrobił na przykład Michał Kamiński?
10: Pan co, może ja powiedziałbym tak, nie oceniajmy się aż tak dużo, tak czuł, tak
8: jak
10: zrobił.
8: Nie oceniajmy się.
10: Ja uważam, że to, że dzisiaj każdy, kto jest mądry i komu zależy na sprawie, raczej łagodzi i tonuje. Takie dostaliśmy zadanie od premiera.
8: Ale to premier powiedział, że nic go nie podzieli w ocenie historii z prezydentem, a ocena jest skrajnie nacjonalistyczna. Czy premier stał się skrajnym nacjonalistą?
10: Ocena historii jest rzeczywista, to znaczy ludobójstwo, które miało ogromną skalę na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej, jest faktem, nie ma dzisiaj.
8: Chociaż Lech Kaczyński mówić o zbrodniach niż o ludobójstwie, na przykład pański były szef.
10: Patrzę na to, jak o tym mówił Jan Paweł II. Pamiętam, jaką drogą szedł w tej sprawie Lech Kaczyński. Widzę...
8: I oni już nie są ważni?
10: Widzę, jak do tego

0: Ale czy to jest radykalne
1: powodu określenie? Kaczyński unikał akurat tego, prawda?
2: A ja myślę
0: jako historyk, jako historyk myślę, że ten termin tutaj jest adekwatny, dlatego że wypełnia po prostu definicję. To w tym rzecz, nie? Czyli mamy do czynienia ze zbrodnią ze względu na narodowość, mamy ten plan, możliwość realizacji.
1: Procent Ukraińców wśród ofiar banderowców jest faktem, tak?
0: I ale to
1: chociaż przecież, nie byli Polakami.
0: Bo wie pan, to była taka skala zbrodni na ziemiach wschodnich,
1: no tak.
0: Przede wszystkim Wołyń i Galicja, mówimy zbrodnia wołyńska, to nie dotyczy tylko Wołynia, że to oczywiście byli obywatele II Rzeczypospolitej, którzy ginęli w warunkach wojennych, oni byli różnej narodowości. To oczywiście byli także Ukraińcy, którzy na przykład nieśli pomoc. To jest oddzielna kwestia.
1: Może warto więcej o tym mówić dziś, jeżeli chcemy budować lepszą przyszłość niż gorszą.
0: Tak, zgadzam się, że o tym się często za mało mówi. Nie pamiętam, o co mnie pan pytał, o tę konferencję.
1: Pytałem pana, ile podłości i małości trzeba w sobie.
0: A jeżeli chodzi o słowiański, historia słowiańska sama w sobie jest wielką sprawą. Ja już w czasie działań wojennych byłem tam parę razy, bo zawsze zależy mi na tym, żeby widzieć, jak sytuacja się ma na miejscu, jeżeli mam o tym potem mówić na Zachodzie. To robi wrażenie, że Słowiańsk się tyle broni. Wiesz, ja pamiętam 3 lata temu chyba latem.
1: Ale widzi pan, że co się nagle stało przez prezydenta Nawrockiego?
0: To jest kawał historii Europy. To będzie część naszej historii, naszego życia, wielkiej historii Europy. Nie miejmy co do tego złudzeń. Putin dzisiaj myśli, jak się wybronić przed swoimi współpracownikami, którzy kombinują, jak się go pozbyć, bo on sobie w tej wojnie nie poradził. To jest, od strony strategicznej to mamy taką sytuację.
1: Ale widzi pan, co się stało?
0: I nie należy
1: na Putina wszystkich... możemy jechać, wiadomo.
0: I w tych wszystkich sporach nie zapominajmy o tym, że naród ukraiński, wojsko ukraińskie, znaczy oni dokonali wielkiej rzeczy, broniąc się tam tak długo.
1: No, niebywałej zupełnie.
0: I to też niech wybrzmi.
1: W historii heroizmu to będzie, będziemy to wspominali jak Spartan po prostu.
0: To jest tak? Część naszej historii, naszego życia. Dobra. Wielkiej historii, tak sobie.
1: No dobrze, ale wie pan, to co się stało, to znaczy, że to co się dzieje w Ukrainie, ta wojna, ten Słowiańsk, ten Krematorsk, tysiące ludzi ginących, ostrzeliwanych w domach, kiedy śpią w Kijowie sobie spokojnie w swoim mieszkaniu i tak dalej, tak? I nagle to kompletnie znika z naszego horyzontu.
0: Nie, no nie znika.
1: I pojawia się tylko ta cała polska małość.
0: Panie redaktorze, no nawet jeżeli ktoś przesłucha naszą rozmowę, myślę, że akurat dobrze łapiemy proporcje. Znaczy, pamięć o ofiarach nie jest małością. Wreszcie musimy umieć też między sojusznikami mówić na proste wyrazy. To znaczy, myślę, że strona ukraińska ma pewność, że ja kwestię tej wojny jako polityk rozumiem, ale też nie oczekuje chyba ode mnie tego, że nie wiem, zapomnę historii Polski. Myślę, że my jesteśmy już na takim etapie, Polacy i Ukraińcy.
1: Mężnie znoszą różne upamiętnienia, które naruszają ich wrażliwość z kolei.
0: Myślę, że jeżeli chodzi o kulturę polityczną polską i nawet jeżeli byśmy na chwilę zostawili kwestie ukraińskie, to jednak u nas jest już ten element wrażliwości, że nie wiem, nie upamiętniamy przy granicy z Litwą generała Żeligowskiego. Bo to widzi pan, to pan jest tutaj rzeczy. Jedna kwestia to są oceny historyczne,
1: matka
0: prawne.
1: Matka i serce syna, proszę pana. Wilno. Ja nie chcę powiedzieć, że tu jest jakaś równoważność.
0: Matka i serce syna nie są wbrew Litwinom, bo przecież odnoszą się do czasu, kiedy Wilno było częścią Polski. Nikt nie robi tego przeciwko.
1: Nie byli z tego zadowolenia.
0: No wiadomo. Bo
1: podobnie jak z Lwowem.
0: Ale widzi pan, wróćmy na moment do tych kwestii polsko-litewskich, bo widzi pan, że przecież 10 czy 15 lat temu rozmawialiśmy o tym też w takim, powiedzmy, ogniu niepokoju, jak o sprawach polsko-ukraińskich historii. A dzisiaj już tak nie jest. Jest już dzisiaj jakaś dojrzałość polska i litewska, że właściwie kwestie historyczne nie są dużym problemem. Problemem są jakieś istotne prawa mniejszości polskiej,
1: no i prorosyjska
0: Polaków na Litwie. Jednych tak, innych inaczej. Tak, to jest duża mniejszość. Tak. Od razu bym panu wymienił, począwszy od słynnego Czesława Okińczyca, licznych Polaków, którzy zapisali wspaniałą kartę w relacjach polsko-litewskich współczesnej epoki.
1: Zastanawiam się jeszcze

0: Tylko jak my z tego wyjdziemy? Pytał mnie dziś młody kolega.
1: Z mądrością i pragmatycznie.
0: Dożyje pan?
1: Na 100%. To jest posłannictwo dzisiejszych polityków, jeszcze młodszych polityków, kolejnych pokoleń, pracować nad tymi relacjami, nie bać się nazwać rzeczy po imieniu, ale też nie obawiać się powiedzieć o dzisiejszej roli Ukrainy w Europie, o tym, że Ukraina powinna być częścią Zachodu, bo inaczej to będzie niezgodne z naszymi interesami. To wszystko jest, mówił o tym politycznym Zachodzie, nie, czyli organizacja.
0: Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i Pełnomocnik Rządu do Spraw Odbudowy Ukrainy, bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: To ukraińska premier Julia Sfyrydenko będzie reprezentować Ukrainę podczas konferencji w Gdańsku zamiast Wołodymyra Zełenskiego. Ruch kolejowy w całych Niemczech został wstrzymany, to z powodu awarii systemu łączności radiowej. Zachodnia Europa zmaga się z falą ogromnych upałów. Wyjątkowo wysokie temperatury lada chwila dotrą do Polski. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Premierka Ukrainy Julia Sfyrydenko zamiast oczekiwanego wcześniej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Zdaniem premiera Donalda Tuska to gest na rzecz deeskalacji napięcia, a ośrodek prezydencki mówi z kolei o upokarzaniu szefa polskiego rządu. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentował prezydent Wołodymyr Zełenski, ale jego wątpliwości miały być związane z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orła Białego. Było to, przypomnę, następstwem decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohatera. UPA. Według polskiego resortu dyplomacji w rozpoczynającej się w czwartek konferencji weźmie udział około 100 państw, przedstawiciele 40 rządów, a podczas wydarzenia ma zostać podpisanych około 200 umów. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050, przekazał członek zarządu i poseł partii Łukasz Osmalak. Hołownia, pytany o to przez polską agencję prasową, nie chciał tych informacji skomentować, a jak przekazał poseł Osmalak, po sobotniej Radzie Krajowej oraz wspomnianej rezygnacji Hołowni, skład zarządu ugrupowania uzupełniło czworo nowych wiceprzewodniczących. Poseł Piotr Górnikiewicz, posłanka Wioleta Tomczak, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Łukasz Bałajewicz oraz wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Katarzyna Nowakowska. Niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn w całym kraju wstrzymał ruch pociągów. Przyczyną tej decyzji jest awaria systemu łączności radiowej. Składy, które realizują połączenia, są zatrzymywane na najbliższych stacjach. Agencja DPA przekazała, że decyzja obejmuje zarówno połączenia dalekobieżne, jak i regionalne. Jak zapewniają przedstawiciele przewoźnika, trwają intensywne prace nad usunięciem awarii. Fala upałów nadciąga do Polski. W weekend może być miejscami prawie 40 stopni. Na razie z wysokimi temperaturami zmaga się zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
5: We Francji fala upałów potrwa prawdopodobnie do końca tygodnia. Doświadczy jej ponad 90% społeczeństwa. Temperatury przekraczają w niektórych miejscach 40 stopni Celsjusza. Jak wyglądają moje noce? Mam problemy ze snem. Ciągle przewracam się z boku na bok. Mówiła jedna z mieszkanek Paryża. Od początku upałów w czwartek w całej Francji utonęło 40 osób. Upałowy alarm wydano też dla prawie całej Hiszpanii. We Włoszech czerwony alert obowiązuje w 15 miastach, w tym w Mediolanie i Rzymie. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach, gdy temperatura jest najwyższa. Tomasz Urchowski, TOK FM.
4: Państwo przygotowuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Już w przyszłym roku trasą będzie zarządzać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu będzie ona bezpłatna. Drogowcy planują też inwestycje, o czym więcej opowie Grzegorz Kozioł.
6: Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Fardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
6: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. W ciągu dnia w całym kraju słonecznie i niemal bezchmurnie oraz bez opadów. Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni.
3: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Jest już z nami Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Przez wiele lat, od 97 do 2004, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego pod rządami prezydenta Kwaśniewskiego. Witam.
9: Witam, dzień dobry. I dodajmy jeszcze przewodniczący prezydenckiego wspólnego komitetu, który działał wtedy, taki komitet do spraw trudnych. Myśmy przez tyle lat...
8: Między Ukrainą a Polską?
9: Tak, oczywiście.
8: No ja właśnie pamiętam pańskie zaangażowanie wtedy, w te takie jeszcze całkiem dzikie, powiedziałbym, z poprzedniej epoki.
9: Wczesne.
8: Relacje. Wczesne. Tak. Relacje polsko-ukraińskie i ogromne zasługi. Pan ma jakiś medal, jakiś order ukraiński?
9: Dwa. Ja mam dwa, jako chyba jedyny Polak mam order Jarosława Mądrego drugiego stopnia i piątego stopnia.
8: A, drugiego też, czyli...
9: Ten bardzo wysoko.
8: Czyli lepiej niż Michał Kamiński, który miał trzeciego stopnia dopiero. I co, odsyła pan te ordery?
9: Ale skąd? Dlaczego? Ja się czuję...
8: No nie, Kamiński odesłał, a pan nie odsyła, dlaczego?
9: Ja uważam, że ja mam zasługi wielkie dla Ukrainy, po prostu czuję się dowartościowany i te ordery mi się normalnie należą. No to dlaczego mam je oddać?
8: No on, jak rozumiem, z obrzydzenia.
9: No ale wie pan, przepraszam, to... Zły adres. Ja mówię, co ja, więc...
8: No tak, ja nie wymagam od pana obrzydzenia.
9: Nie, odwrotnie. Ja po prostu uważam, że otrzymałem z rąk prezydenta Kuczmy i jestem z tego dumny, ponieważ ktoś docenił moje zasługi.
8: To zanim zaczniemy się...
9: Polskiego orderu żadnego nie mam.
8: No, uwaga, kancelaria prezydenta Nawrockiego, trzeba szybko... Ale... Żartuję. Nie odebrałby pan przecież od pana Nawrockiego.
9: No, przede wszystkim nikt mi nie stawia mnie w takiej sytuacji i niech tak zostanie.
8: Tak jest, dobra. A podpisał pan tę petycję przez Sestry EU zamieszczoną, żeby każdy z nas przyznał swój order przyszłości prezydentowi Zeleńskiemu, obywatelski order przyszłości, żeby zrównoważyć tę falę nienawiści, która od polityków z jednej strony płynie do polityków z drugiej.
9: Ale nie, oczywiście, żebym nie podpisał. Nie, uważam, nie, dlatego dla mnie to jest pewien rodzaj uproszczenia. Ja chcę się trzymać daleko od uproszczenia. Według mnie prezydent Zeleński jest współwinny zaistniałej sytuacji. W sposób zupełnie świadomy, pod pełną kontrolą, mało tego, świadomy sugestii, które do niego dotarły z ust generała ministra Budanowa, tą decyzję swoją podtrzymał, więc ja go akurat
8: może
9: w tym kontekście...
8: Może był pod presją tej armii, która walczy... Ja,
9: przepraszam, może, wszystko rozumiem. Bohaterom jeszcze czci nie odbieram. Ja tylko po prostu mówię, że jest współwinny. I dlatego,
8: a może
9: skoro jest...
8: to słówko bohaterów UPA miało odróżnić te jednostki...
9: Ja rozmawiam. I była taka rozmowa. Ja się zwróciłem do generała Budanowa, mówię, pan jest bohaterem, pan już jest bohaterem Ukrainy, ponieważ to jest wybitny bohater, który doprowadzał do wielu wyjątkowych momentów przełomowych w tej wojnie. On budził ducha wśród Ukraińców i budzi. Jest dzisiaj urzędnikiem państwowym, powiedział, niech pan może, proszę pan albo ktoś z pana autorytetem, niech pojedzie do tych chłopaków na front i im wytłumaczy, co to znaczy dla Polaków. Nie, nikt nie pojechał i oni tak zostawili to, więc order się prezydentowi Zeleńskiemu nie należy.
8: Należało zabrać?
9: Nie, ja mówię, że się nie należy ten, o którym pan wspomniał, że tego typu...
8: Ten.
9: Tak, rozmawiamy o konkretnej
8: już
9: sytuacji.
8: Już wiem, że pan poprze prezydenta Nawrockiego.
9: Ale nie, ale wie pan co, to zdziwię pana, dlatego że ja nie mam ani powodu popierać, ani negować tego, co zrobił prezydent Nawrocki. Zrobił to, chyba tutaj była wielka symetria, dlatego że i prezydent Zeleński, i Nawrocki działali po pierwsze z pełną świadomością tego, co się zdaje, bo jeżeli w pierwszej chwili była wątpliwość, czy wiadomo, jakie będą konsekwencje, to obaj, jeden i drugi, mieli czas, ponieważ dali sobie ten czas, jeden i drugi. Myśmy dali czas na Zeleńskiemu, a pan prezydent Nawrocki dał sam sobie czas, ponieważ opóźnił tą decyzję. W związku z tym w pełni świadomie. Po drugie, z niepełną świadomością konsekwencji, bo nie wierzę, że chyba ani jeden, ani drugi spodziewał się, jaki rodzaj reakcji społecznej, jaki rodzaj konsolidacji po polskiej, po ukraińskiej stronie jedna i druga decyzja wywoła. I po trzecie, co może jest najważniejsze. jest jedna różnica w tej symetrii. Otóż Zełenski jest szefem państwa i szefem rządu de facto, chociaż nie jest nominalnie premierem.
8: Bo to
9: i, ponosi pełną odpowiedzialność. Pełną odpowiedzialność. Prezydent Nawrocki tej odpowiedzialności nie ponosi, ponieważ podjął ją, a odpowiedzialność ponosi rząd i reszta Polaków. I to, co ja czasami słyszę...
8: Zawsze najsłabsi ludzie najwięcej tracą
9: ale, na ale nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie upraszajmy. To jest bardzo proste i jeszcze dzisiaj słuchałem z wielką uwagą, jak zwykle, zanim do państwa przyjadę. Proszę nie mówić, że my wszyscy politycy jesteśmy głupi i źli. My nie jesteśmy ani wszyscy, ani
8: może
9: głupi.
8: Nie wszyscy, ale prosiłbym, grupy...
9: to, ale prosiłbym, żeby to jest mój apel, skoro sestry mogą mieć swój apel, ja mam swój. To jest uproszczenie, które państwa jako wiodący dziennikarz do niczego nie doprowadzi. My również jesteśmy różni i zapewniam pana, nie zawsze głupota jest źródłem decyzji. I chcę jeszcze dojść do...
8: To czym w sprawie ukraińskiej różni się Marek Siwiec, polityk od prezydenta Nawrockiego?
9: Zanim bym się zastanowił, czy odebrać order, to bym zapytał premiera, ministra spraw zagranicznych, czy są inne sposoby, ani żeby Ukraińców za tą haniebną decyzję ukarać w bardziej skuteczny sposób. Czy jest sposób, a wierzę, że tych sposobów przy tak rozwiniętej dyplomacji, tak dobrej polityce szerokiej, którą my umiemy uprawiać, również w Unii Europejskiej, czy my możemy dać sygnał czytelny, że to jest coś, co jest niegodne, niegodne naszych relacji.
8: Ale jak prezydent nie gada przez ministra spraw zagranicznych, to...
9: Ale stało się. I w tej sytuacji wydaje mi się, że trzeba o dwóch rzeczach powiedzieć, albo o trzech przynajmniej. Pierwsza rzecz to jest taka, jak w sejsmologii najgorsze są wstrząsy wtórne. To jest to wszystko, co jest dzisiaj dopowiadane. Mianowicie te to wszystkie prawda. Komentarzyki, te wszystkie takie warknięcia, albo Zełenski nie jest wolny. Przepraszam bardzo. Prezydent Zełenski nie jest wolny od tego, ponieważ mówi, że my nie chcemy, że my do Unii blokujemy, że polski rolnik i tak dalej, i tak dalej. To są niemądre rzeczy, niepotrzebne. Po polskiej stronie też pada. A oni są kradną, pełna korupcja i tak dalej. W stosunkach polsko-ukraińskich tak naprawdę, jeśli chodzi o część materialną, zmieniło się niewiele. Dalej jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i musimy walczyć w sumie o to samo. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. A druga rzecz jest taka. W sytuacji, w której coś się stało i żadna inicjatywa obywatelska tego nie zmieni, o której pan wspomniał, trzeba utrzymać za wszelką cenę kanały kontaktu. Przyjedzie do Gdańska grupa parlamentarzystów ukraińskich, odbędzie się forum polsko-ukraińskie pod przewodnictwem z naszej strony pani marszałek Wielichowskiej. Niech się kłócą. Francuzi z Niemcami kłócą się 30 lat, spotykając się na szczytach.
8: Tak przynajmniej 20.
9: Ale nie, 30 lat się kłócą jako najbliżsi sojusznicy i rozmawiają ze sobą wyłącznie o sprawach trudnych, bo sprawy łatwe są załatwione. Więc ja bym chciał zwrócić uwagę na to przesłanie, które wypowiedział marszałek Czyżasty. To jest przesłanie bardzo proste. Myślmy, co będzie dalej. Myślmy o odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność musi być rozpisana za to, co robiono do tej pory. I to jest odpowiedzialność i prezydenta Nawrockiego, i prezydenta Zełenskiego. Nie uciekną od tego, jakby się nie próbowali wymigać, ale na tych,
8: chyba, że
9: którzy...
8: świadomie któryś z nich dąży do konfrontacji.
9: Ja obawiam się, że w pewnym momencie jeden i drugi. Gdy się to już, gdy to mleko już...
8: Chce konfrontacja.
9: Znaczy nie, ona się stała faktem. Ona się stała faktem i żaden z nich nie stanął jej na... nie postawił jej tamy, co mogło się wydarzyć. W związku z tym w Gdańsku będzie spotkanie. To jest decyzja marszałka Czyżastego, który wręcz namawiał do tego, aby tego typu kanały komunikacji utrzymać. Rozmawiamy bardzo intensywnie z przewodniczącym Rady Najwyższej Stefańczukiem.
8: Jest pan w kontakcie?
9: Jestem, znaczy marszałek jest w kontakcie z Stefańczukiem, ja jestem z jego ludźmi.
8: No i co Stefańczuk mówi marszałek?
9: On jest lojalny wobec prezydenta, ale on widzi potrzebę utrzymania komunikacji. On dzwoni, rozmawiamy, tych rozmów będzie więcej. Jego wizyta została odwołana, co jest zupełnie zrozumiałe. W sytuacji, w której jakoby ma nie przyjechać, mówię jakoby, nie wiadomo jak będzie do końca.
8: Wizyta w Gdańsku, czy?
9: W Gdańsku, miał być przewodniczący Stefańczuk w Gdańsku.
8: A nie będzie.
9: Ale go nie będzie. I my to przyjmujemy do wiadomości, ale będzie wiceprzewodnicząca parlamentu, pani Kondratiuk. Chcemy rozmawiać również o sprawach trudnych. I teraz, gdyby ktoś umiał bardzo dobrze, ale to pana inni rozmówcy potrafią przywołać mądrości żydowskie, to by powiedział tak, skoro zwalniają, będą przyjmować. Skoro mamy kryzys, wyciągnijmy z tego kryzysu wnioski. A może to jest moment prawdy, a może to jest taki rodzaj czysta, przez który warto przejść. A może rzeczywiście warto zrobić pół kroku do tyłu, jedna i druga strona i powiedzieć
8: warto,
9: sobie...
8: Ale się dopiero
9: i powiedzieć sobie... Nie,
8: ale, jak patrzę dobrze, na narodowców, oni dopiero się rozpędzają.
9: Ale pan, poza narodowcami i poza nacjonalistami ukraińskimi, tymi skrajnymi, tymi niedobrymi, u nich słowo nacjonalista oznacza patrioty, dlatego to nie jest to samo, co u nas. Więc może warto zrobić pół kroku do tyłu i sobie powiedzieć, a czy my tak naprawdę dla siebie jesteśmy? Skoro wy nie uznajecie, że upowcy są dla nas mordercami, a my nie chcemy uznać, że są wyłącznie waszymi bohaterami, i to już co do tego się dogadaliśmy, bo większość Polaków tak właśnie myśli, to mordercy, a większość po tamtej stronie mówi, tak, to bohaterowie, to gdzie jest ten wspólny zbiór interesów, który tak naprawdę nas łączy? Może warto zamiast...
8: A gdzie jest?
9: Granica, Rosja, wspólny wróg, wspólne interesy, wspólne autostrady, wspólne linie energetyczne, Trójmorze, Wyszehrad Plus. Ja mogę wymieniać mnóstwo inicjatyw, które są w toku i teraz albo to się będzie działo z Polską przy pełnym przekonaniu, że może nie jesteśmy w tym objęciu, w tym życzliwym objęciu, które wielokrotnie miało miejsce, no, ale jesteśmy gdzieś, gdzie wiemy, jak znaleźć rękę przyjaciela czy partnera i znaleźć, wie pan, może powiem coś takiego, nie jest Trump moim wielkim bohaterem, ale mi się bardzo podoba takie pojęcie przekornie, którego bym użył teraz, polityka transakcyjna. To spróbujmy określić jakąś listę transakcji, które nas łączą z Ukrainą.
8: To ma służyć Gdańsk też trochę, prawda?
9: No właśnie. Dla mnie Gdańsk to będzie taki pierwszy checkpoint. Wielka zasługa pana gościa, pana ministra Kowala, który bardzo w taki pozytywistyczny sposób doprowadził do tego Gdańska. Co prawda jest historykiem i ma wiele zasług innych. Też o tym wspominał tutaj o innych zasługach, ale ten Gdańsk to miała być wielka demonstracja.
8: Bakanowicz, Magdalena Bakanowicz.
9: Ale to jej miała być wielka demonstracja, czym dla Ukrainy może być Polska w zjednoczonej Europie. Wygląda na to, że to już nie będzie tak fajnie, jakby mogło być, ale to trzeba i tak odbyć.
8: Specjalnie Nawrocki to tak zrobił, no, specjalnie, żeby zdążyć przed Gdańskiem?
9: Ja myślę, że na pewno pomysłu na to, żeby rządowi pomagać, tam nie było żadnego, odwrotnie.
8: No niestety, tak się porobiło. Krótko. Był przed chwilą z nami pan profesor Tadeusz Zielonka, który opowiadał o problemach polskiej służby zdrowia i ma taki pomysł, żeby stworzyć jakieś takie ciało multidyscyplinarne. Słucham, i tak dalej.
9: Znakomity pomysł.
8: Ale
9: pan, bądźmy realistami. Ja bym nie chciał, może ja nie wierzę w jakieś takie ciała, bo w ten sam sposób warto zarządzać armią, bezpieczeństwem, granicami, służbami specjalnymi. Tak powinno się to odbywać. To się odbywa trochę inaczej. Odbywa się to w ten sposób, że powstaje polityka przy cichej aprobacie potencjalnej aktualnej opozycji i przyszłej potencjalnej władzy, która kontynuuje tą dobrą politykę. Ale do tego jest potrzebna komunikacja z opozycją. Ja bym wolał...
8: komunikacji nie ma.
9: Nie ma komunikacji. I to jest ból. Ja w tej chwili nie widzę przynajmniej woli, aby taka komunikacja miała miejsce. Powiem więcej. W takich sprawach, które dotyczą Sejmu i tego, co się wydarzy w Sejmie, my tą komunikację utrzymujemy.
8: Czyli może w tej sprawie też by się dało jakoś w Sejmie, tak po cichutku pan marszałek by zaprosił, kawka, herbatka, tam trochę wody jeszcze?
9: Kawka jest, herbatka jest, woda jest.
8: Ale co?
9: Marszałek też jest.
8: No jak żeby?
9: Niczego nie wykluczam.
8: Bardzo dziękuję. Marek Siwiec był z nami, szef kancelarii Sejmu. Zaczynamy rozmowę komentatorek. Alina Makarczuk, Gazeta.pl, Daria Szechabi, Dziennik Gazeta Prawna.
10: Dzień
8: i
10: dobry.
8: Magdalena Krzysztofowicz, OKO.press.
10: Dzień dobry.
8: Witam i dziękuję, że z nami jesteście w tych trudnych dniach dla Polski,
10: kryzysowych,
8: naszej przyszłości.
10: Dla naszej godności trudnych.
8: Godności. Trochę se musimy pożartować, bo zwariujemy inaczej po prostu w tym nadęciu, ale... Zastanawiam się, jak my się z tego będziemy mogli wyczołgać wszystkiego. No bo wiadomo, że tak, ani my nie polecimy w kosmos, ani Ukraina nie poleci w kosmos. No zostaniemy tu raczej, tak? Granica, Polska jest państwem tranzytowym dla Ukrainy, najbardziej oczywistym z zachodu. Ukraina jest ogromnym, naszym ogromnym sąsiadem. Ludności trochę mniej, ale terytorium dwa razy większe od Polski, tak? No mówimy o polskie marzenie od morza do morza, no to właśnie uwzględnia bliskość z Ukrainą, no i tak dalej, i tak dalej. I jak my to teraz poukładamy? Jak wam się wydaje, Alina? Jak patrzysz na Ukrainę, po tamtej stronie, masz na pewno najlepszą ocenę, tam się coś jeszcze da pozbierać?
10: Uważam, że da się i raczej warto o to walczyć. I mam taki ogromny apel do polityków po obu stronach o pamiętanie się i dziś stanę w obronie ludzi, bo według mnie są największymi zakładnikami tej całej sytuacji. I jak pięknie napisała ukraińska aktywistka Natalia Panczenko, dziś wszyscy Ukraińcy w Polsce są trochę jak dzieci, których rodzice są w trakcie rozwodu, tylko że mądrzy rodzice dziećmi nie manipulują i dbają o ich przyszłość. W tej sytuacji te dzieci zostały zapomniane, rodzice zajmują się sobą, a dzieci są wyzywane w szkołach, dzieci są piętnowane, jest ogromny powszechny bullying. To nie moje tezy, tylko konkretne policyjne statystyki, które tutaj przyniosłam i które chętnie zacytuję. Mówię nie o wszystkich politykach, bo tutaj warto podkreślić, że sporo i po stronie ukraińskiej, i po stronie polskiej polityków gdzieś tam próbuje to łagodzić. Mówię o tych oczywiście, którzy dziś eskalują te napięcia. Teraz zacytuję ministra spraw zagranicznych Ukrainy, bo jest szeroko w ukraińskich mediach cytowany dziś przez Ukraińców. Andrii Sybicha zwrócił uwagę na ksenofobię i nastroje antyukraińskie w Polsce. Jako minister, tu cytat, otrzymuje obecnie raporty o wielu przypadkach z różnych regionów Polski, ataków na Ukraińców, ich poniżania i prześladowania dzieci w szkołach. Ksenofobia wobec Ukraińców tylko się nasila i wzrasta. Stanowi to obecnie zagrożenie dla ich życia, dlatego bardzo ważne jest, żeby odłożyć emocje na bok. I teraz nie lubię...
8: Rozumiem, że... Przepraszam, że to powiem.
10: Tak.
8: Ale to by było optymistyczne, bo to by znaczyło, że po stronie ukraińskiej jest... uświadomiony interes, potrzeba okiełznania tego wariactwa, które ruszyło.
10: Czego wcześniej też nie było i o tym w tym samym wywiadzie mówi minister spraw zagranicznych Ukrainy, bo posłuchałam tego w oryginale po ukraińsku i powiedział tam, że Kijów widział te ataki wcześniej, wykorzystywanie tej ukraińskiej nuty w każdej kampanii wyborczej w Polsce, ale milczał. Milczał dlatego, że Polacy, zwykły naród, bardzo Ukraińcom pomógł w 2022 roku i nikt nie chciał robić tego, zbijać na tym kapitału politycznego, a w Ukrainie wybory się nieprędko odbędą raczej, więc wbrew temu, co mówią niektórzy eksperci na Zachodzie, więc tam nikt tego kapitału zbijać nie chce i walczyć o kilka punktów procentowych w wyborach, dlatego że walczą obecnie z Rosjanami. Powiem o ludzkiej stronie tego wszystkiego. Kiedy napisałam do mojej rodziny, słuchajcie, jak będziecie czytać wiadomości jutro, proszę was, weźcie melisę albo coś mocniejszego, to moja ciocia, która teraz jest w Ukrainie, napisała, kochana, ja melisę i coś mocniejszego trzymam na wypadek rosyjskiego ataku, bo wiesz co, żyjemy od ataku do ataku. My teraz siedzimy z państwem w ciepłym studiu, w pokojowym w Warszawie, która jest jednym z najbezpieczniejszych miast.
8: Mamy
10: zimę, czego nie mają żołnierze, czego, panie redaktorze, nie mają żołnierze na ukraińskim froncie, którzy, tam jest teraz upał i jakoś nam się wymyka, prawda, z dyskusji to, że Kramatorsk upada, Słowiańsk upada, że w Donbasie jest bardzo trudna sytuacja, że są łapanki na ukraińskich ulicach ukraińskich mężczyzn do wojska, że w tym samym czasie, jak Rosja kontratakuje na wschodzie, Ukraina kontratakuje na południu i odcina Krym, izoluje Krym, na Krymie nie ma paliwa, Krym jest odcięty od Rosji obecnie i dziś był atak na Ukrainę.
8: Czyli
10: nie czytałam o tym też jakoś w mediach.
8: Tak bardzo Ukraińców nie grzeje to, co się dzieje u nas wokół w stosunku z Ukrainą, bo mają większe problemy, tak?
10: Mają dużo większe problemy. Powiem...
8: Może nawet lepiej, czyli mniej będą z tego widzieli. Jak wam się wydaje, czy u nas się uda ogarnąć w jakiś sposób to szaleństwo, bo ja mam wrażenie, że ono się pogłębia. Co prawda premier Tusk trochę się cofnął z tego oświadczenia, że nikt go nie podzieli z prezydentem Nawrockim, jakby już nie podkreśla tej jedności. No ale mam wrażenie, że emocje, na przykład to, co zrobił Michał Kamiński, odesłanie tych orderów, no haniebne po prostu, że to jednak się rozszerza, Daria.
11: Rozszerza się, a z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli my nie będziemy mówić o tym, że trzeba natychmiast to zatrzymać, no to szans na to w ogóle nie będzie żadnych. Bo ja nie mam wątpliwości, że musimy się wszyscy zbiorowo opamiętać. To nie jest taka sytuacja, Alina mówi o tym, że o takich praktycznych wymiarach wojny i o tym, z czym się ci ludzie zmagają. Czy my w ogóle jeszcze o tym pamiętamy? Czy ktoś się jeszcze nad tym zastanawia? Czy już teraz wszyscy jesteśmy zajęci tą przeszłością?
8: Te latające ordery tylko.
11: No tak.
8: Ewentualnie strat temu, co się dzieje.
11: I nikt nie pamięta o tym, że latają drony, bomby, a my wysyłamy sobie ordery nawzajem. No, przecież to jest jakieś szaleństwo.
8: Żeby sparafrazować słynne słowa Zeleńskiego, nie orderów potrzebują, tylko amunicji pewnie, prawda?
11: I tak, to jest... Wiesz, no pewnie tak, tylko ja sobie myślę, jeszcze skończę myśl, że my się naprawdę musimy dogadać. Jeżeli my mamy mieć jakkolwiek silną pozycję w Europie, to my z Ukrainą musimy wchodzić w jak najbliższy sojusz, bo inaczej po prostu Ukraińcy zobaczą, że z nami nie ma co robić interesów, bo my się obrażamy, kręcimy nosem. Ja już abstrahuję od tego, o czym jest
8: i
11: ta sprawa.
8: I nasi rywale zachodni.
11: Ale za chwilę się okaże, że Niemcy przejmą. Dokładnie, przejmą kontrakty, przejmą bliskość tego sojuszu. A co za tym idzie, wszelkie możliwe interesy. Osłabnie nasza pozycja w Europie. Więc tak strategicznie o tym myśląc, to jest naprawdę wyjątkowy kretynizm.
8: Da się? Jak myślisz?
10: Nie mamy wyjścia. No. Są dwa aspekty tej sytuacji. Pierwszy jest oczywiście czysto praktyczny. Jestem cały czas pod wielkim wrażeniem tekstu, właściwie trochę powinnam to wiedzieć, ale ten tekst, o którym myślę, ukazał się w The Atlantic wczoraj. Tekst o agentach i o ruchu oporu w okupowanych częściach Ukrainy. Ten tekst zrobił na mnie ogromne wrażenie, to znaczy, mówię, teoretycznie powinniśmy się tego domyślać, ale się pewnie nad tym nie zastanawiamy na co dzień, jak wygląda, jak rozbudowany jest i jak profesjonalny jest ten ruch oporu. I mówię o tym dlatego, że to są rzeczy, których będziemy się być może musieli uczyć od Ukraińców i Ukrainek, szczególnie, bo w tym tekście jest podkreślone, że właściwie od Ukrainek głównie będziemy się tego uczyć i tego, w jaki sposób organizować taki ruch oporu. Już nie mówię o technologiach i tak dalej. I
8: to jest myślisz, że będą nas okupowali?
10: Jacek, no Ukraińcy? Nie myślę, że będą nas okupowali, tylko to myślę, że będziemy musieli ich uczyć tych technik w razie czego. W razie gdyby chcieli nas okupować inne osoby.
8: Moje pokolenie uczyło się od AK-owców. No tak, więc... Mieliśmy to jakby bardzo blisko. Tak, a twoje już musi się uczyć
10: tak,
8: Ukraińców.
10: Dokładnie, więc to jest jedna rzecz. I oczywiście o technologiach już nie wspomnę, bo o tym się rozpisują media. Więc to jest jedna rzecz, to znaczy my potrzebujemy po prostu Ukraińców, tak jak Ukraińcy zresztą nas, oczywiście. To znaczy Ukraińcy potrzebują sojuszników, sojuszniczek, a my również potrzebujemy Ukrainy. To jest praktyczna część. Powinniśmy się dogadać ze względów praktycznych. Strategicznych, tak. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że też mnie boli osobiście, teraz ta nagonka przyjęła w ogóle jakiś taki absurdalny wymiar oczywiście, ale ona nie jest, ona teraz wybuchła, jakby wybiła. Natomiast ta nagonka na Ukrainki i Ukraińców w Polsce trwa od bardzo dawno. Właściwie poza tym jednym takim punktowym momentem tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w lutym 22, kiedy rzeczywiście był jakiś taki moment, kiedy Polacy pomyśleli, nie, zostali zaatakowani, to trzeba pomóc. Ale on trwał krótko de facto. I tuż po tym również politycy zaczęli, czy nie również, tylko zaczęło się od polityków, politycy zaczęli wykorzystywać antyukraińskie nastroje i je podbijać. Chcę powiedzieć, że
12: Polska, oczywiście w Polsce mówimy o skrajnej prawicy czy o prawicy. Prezydent Nawrocki nie ma żadnego interesu w tym, żeby te nastroje łagodzić i żeby się z Ukraińcami dogadywać, bo on ma interes polityczny w czymś zupełnie innym. Natomiast również politycy tak zwani z tej tak zwanej liberalnej strony, czy powiedzmy dzisiaj rządzący, to są politycy, którzy również mają na sumieniu podbijanie tych nastrojów, bo jeżeli mówimy cały czas, że...
8: Miękkie kręgosłupy.
12: Że Polacy ponoszą ciężary związane z... No to jeżeli Polak, Polka słyszył, że ponosi bez przerwy ciężary z okazji, z powodu tego, że są u nas jacyś migranci, migrantki, uchodźczynie, no to czuję, że no ja, dlaczego ja mam ponosić ciężary, kiedy ja ponoszę codziennie ciężary swojego życia?
11: Ciężary i jeszcze cały czas ktoś nam mówi, że nikt nam nie podziękował za to.
12: Dokładnie.
11: Cały czas oczekujemy.
12: Cały czas mówimy...
10: Słuchajcie, myślę, że Ukraińcy pobili rekord Guinnessa w dziękowaniach Polakom.
8: To jest takie wrażenie. Jeszcze chcę do tego,
12: to nie jest moja myśl, tylko osoby, którą znam, ale jeszcze chcę wyrazić taką myśl, że ta cała rozmowa o tej godności, honorze jest właśnie taka patriarchalno-męska. Znaczy, ci mężczyźni się wymieniają tymi orderami, one krążą między po prostu tymi państwami, ten oddaje, tamten zabiera. To jest absurdalne, bo wojna i życie toczą się zupełnie gdzie indziej. I w tej takiej męskiej kulturze tych orderów, dla mnie to jest nie do zniesienia.
8: To jest po prostu Iwona Księżniczka Burgunda. To wszystko. Książę Himalaj i tak dalej. I to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja też z takich liderskich asocjacji z młodości sobie przypomniałem książkę Andrzeja Szczepierskiego, Msza za miasto Arlas. Kto nie czytał, a chce zrozumieć, jak teraz wariujemy, ten proces tego wariowania, bardzo zachęcam. Tylko, że tam wtedy był sporyż, czyli taki pasożyt na kartoflach żyjący, który powoduje halucynacje, ma halucynogenne i całe miasto Arlas, jak wiadomo, od tego zwariowało. Czego myśmy się nażarli? Naprawdę. To jest pytanie, które za mną chodzi od 2 tygodni. Poszukamy jeszcze przez chwilkę odpowiedzi po informacjach.
12: Polskiego honoru żeśmy się nażarli. Jesteśmy w tym wychowywani od dawna. Wychowywane i wychowywani od bardzo dawna.
8: Wracamy do rozmowy komentatorów. Daria Alszechabi, dziennik Gazeta Prawda, Magdalena Chrzczanowicz, OKO.press i Alina Makarczuk, Gazeta.pl. I chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilkę wrócili do tego, jak Ukraińcy rozumieją to, co się dzieje. Alina.
10: Powiem, bo muszę to chyba zaznaczyć. Mój dziadek, pradziadek, który był Ukraińcem, zginął z rąk UPA na Wołyniu. Moja rodzina częściowo pochodzi z Wołynia, częściowo z południowej Ukrainy, z Chersonia. Ostatecznie się osiedliła w Równym, skąd pochodzi Zuzanna Ginczanka, czyli na zachodzie Ukrainy. Wiedza o Wołyniu, nawet na zachodzie Ukrainy, była znikoma jeszcze 5 lat temu. Mimo, że mieliśmy w szkołach...
8: O zbrodni wołyńskiej.
10: Mimo, że mieliśmy poza tymi wioskami, gdzie do tego dochodziło, bo tam jeszcze ta pamięć cały czas jest, w ludziach. Bandera nie jest jednoznaczną postacią w Ukrainie, ale nawet Wikipedia ukraińska mówi i polska, o nim mówią absolutnie różne rzeczy, o czym teraz mówiliśmy. W ukraińskiej Wikipedii, to jest twórca ukraińskiej niepodległości, osoba, która walczyła w podziemiu, w ukraińskiej armii powstańczej, która siedziała w niemieckim obozie, kiedy doszło do rzezi wołyńskiej. Natomiast w polskiej Wikipedii, proszę to sprawdzić, on jest przedstawiany jako ukraiński polityk OUN, UPA i terrorysta. Takie są rozbieżności i to cały czas ten spór trwa wśród naszych historyków i polityków, którzy się tym tematem zajmują.
8: Czyli dzieje nas encyklopedia.
10: Tak. Mnie bardzo przeraża, że tę całą narrację o Wołyniu przyjęły nie takie osoby jak ja, które są, które mam nadzieję, że mają większe trochę prawo mówić o tym, co się tam wydarzyło, tylko osoby, które myślą, że Taras Czuprynka i Roman Szuchewicz to dwie różne osoby. Dla tych, kto nie wie, Taras Czuprynka to jest pseudonim Szuchewicza. Ci, którzy nie wiedzą, że Bandera siedział w niemieckim obozie i nie wiedzą, że w Ukrainie UPA kojarzy się wyłącznie z walką z Sowietami w zbiorowej tożsamości. Tutaj ze Sławkiem Sierakowskim powtórzę, że niestety tak jest, że Ukraina to jest kontynent taki kontynent trochę, tak? Bo inna jest pamięć historyczna na wschodzie Ukrainy, zakłamana przez Rosję.
13: Zupełnie inne historie, prawda?
10: Tak. Natomiast trzeba pamiętać, że Sowieci wymazywali to z sowieckich szkół, gdzie Ukraina była częścią Związku Radzieckiego. Wymazywali Banderę. Dlatego on jest takim symbolem w Ukrainie, bo był wymazywany przez Sowietów. Dlatego w czasie dekomunizacji ulic w Ukrainie wszystkie ulice, które nosiły nazwę Moskiewska, zostały zmienione na imienia Stepana Bandery, dlatego że on był symbolem i do dziś jest w Ukrainie walki oporu przeciwko Sowietom. I tego niestety, oczywiście, że ja uważam, że trzeba Ukraińcom więcej opowiadać o rzezi wołyńskiej, o tym, co się tam wydarzyło i tak dalej, ale nie można żyć nienawiścią i doprowadzać do tego, że w ostatnich dwóch latach, jak mówią te policyjne statystyki, w Polsce wzrasta na przykład agresja na tyle, że mamy o 50% więcej groźb karalnych wobec obywateli Ukrainy. Mamy ataki na obywateli Ukrainy. Mamy o 70% więcej przypadków znęcania się nad Ukraińcami w Polsce. Mamy 60% większą liczbę napaści motywowanych ksenofobią, rasizmem, nietolerancją wobec Ukraińców. A to doprowadza do tego, że mamy takie historie, kończąc, mamy takie historie, jak ta, która dotyczy mojej bliskiej koleżanki z Ukrainy, która dla swojej mamy Ukrainki, pracującej w jednym z polskich sklepów, napisała na karteczce na wypadek ataków, bo takie miała, że mamo, jeśli będzie cię ktoś atakował, przeczytaj to na głos po polsku. I tam była treść artykułu 119 kodeksu karnego polskiego, który mówi o karze pozbawienia wolności do lat 5 za ataki na tle
13: narodowościowym. Ale powiedz, że się nie przydała ta karteczka.
10: Przydała się.
13: Przydała.
10: I niestety wiele razy się przydała. Mamy do czynienia z pobiciem ukraińskich nastolatków na moście w Warszawie. Mamy do czynienia z atakami maczetą w jednym z małych miasteczek w Polsce, w Ukrainie. Mamy twarde dane z raportów wynikające, że do takich ataków jak w Polsce na Ukraińców nie dochodzi w żadnym innym europejskim państwie.
13: Jest jakaś droga wyjścia z tego, dziewczyny? Daria?
11: No właśnie, to jest, wszystko się zaczyna od tej naszej klasy politycznej. No, jeżeli tam będą komunikaty tylko i wyłącznie... No tam nie,
13: masz doświadczenie z Palestyny, tak? Obserwujesz to. I, bo to jest tak, to 30 lat temu stosunek Izraelczyków do Palestyńczyków był mniej więcej zrównoważony. Był podział. Jedni byli tacy, drudzy byli inni. Jak patrzymy, co się stało przez te 30 lat, jak dziś to społeczeństwo izraelskie akceptuje zbrodniczą politykę rządu i tak dalej, tak? To ja myślę od razu, kurczę, jeżeli my będziemy przez następne 30 lat szli tą drogą w relacjach z Ukrainą, którą poszło społeczeństwo izraelskie, to znajdziemy się w jakimś piekle po prostu, tak?
11: Znaczy, wiesz co, no nie, ja nie wiem, czy to można tak prosto przełożyć, ale nie mam...
13: Po prostu nic nie można, ale...
11: No nie mam wątpliwości, że to... Zobacz, jak się zmienił w tym samym czasie, jak się zmieniały rządy w Izraelu. Na jakie one się zmieniały? Jaką retoryką się posługują ci ludzie, którzy rządzą Izraelem?
13: Co u nas, coraz bardziej w tę stronę.
11: No właśnie.
13: Nacjonalizmu, nienawiści.
11: No, więc ja mam chyba do powiedzenia tyle, że mogę zaapelować o opamiętanie się, no. I właśnie o to, żeby każdy, i zarówno Wołodymyr Zełenski, podejmując takie decyzje, jak i nasi politycy, czy prezydent Nawrocki, nie brali pod uwagę tego swojego krótkoterminowego zwycięstwa, które tak, no każdy teraz ogłosi, że ten temu odesłał, ten odebrał, no i wszyscy zostają
13: tak,
11: z wielką dumą.
13: Albo coś
11: no tak,
13: tam.
11: No tylko, że to właśnie kończy się tym, o czym mówi Alina, tak? To się kumuluje gdzieś w tych...
13: Na prostych ludziach.
11: Na prostych ludziach, a co gorsze, ja cały czas myślę o tych dzieciach ukraińskich, które są w polskich szkołach. Jeżeli mamy takie przypadki odnotowywane przez policję i to jest taki gwałtowny wzrost, no to nie da, no nie ma siły, tak? Nie ma cudów, żeby te nastroje nie przesiąknęły gdzieś niżej właśnie, no czy do szkół, nawet zakładam, że podstawowych. Więc jest się czym przejmować. Jak to naprawić?
13: Jest zaraźliwa.
11: Ja mam tylko apel do naszych polityków i z jednej i z drugiej strony, żeby brali odpowiedzialność za słowa, których używają i za swoje reakcje, które są bardzo często emocjonalne i niestety podburzają i przesiąkają do naszego społeczeństwa.
10: I żeby pamiętali, że w Międzynarodowym Legionie w Ukrainie walczą też ochotnicy z Polski. I ci ludzie chcą wsparcia polskiego rządu, muszą się dzisiaj tłumaczyć z różnych decyzji, niestety w swojej jednostce i tak dalej, a oni walczą o wolną Polskę, walcząc z imperialną Rosją.
12: Dzisiaj się ukazał apel mediów ukraińskich i polskich, w kilku polskich mediach i ukraińskich zresztą też, oczywiście, między innymi w Okopres, i w tym apelu jest dokładnie, to jest apel to nie jest apel do polityków, to jest apel do ludzi. Znaczy do polityków oczywiście poniekąd też, ale jest to apel do ludzi, do obywateli i obywatelek. I w tym apelu jest dokładnie to znaczy, żeby odłożyć te sprawy, które są sprzed 80 lat, skoro leżały tyle czasu, niech tam jeszcze poleżą trochę, żeby odłożyć te sprawy i żeby skupić się naprawdę na tym, co dzisiaj jest najważniejsze, czyli na wojnie. I ta wojna wymaga, żebyśmy się dogadali ze sobą i żebyśmy byli swoimi najściślejszymi sojusznikami. I odpowiadając na twoje pytanie, gdzie jest nadzieja, no to ja bym powiedziała, że jeżeli jakąś bym widziała, no to w obywatelach i obywatelkach.
13: Czyli ty byś ten order przyznała Zelenskiemu, obywatelski.
12: Tak, dlatego, że ja tego... To nie chodzi o to, że ja bym przyznała najchętniej na świecie order jakiemukolwiek politykowi, bo nie, bo to nie jest...
10: Ale on go odebrał w imieniu narodu.
12: Ale on go odebrał.
13: Nie, ale myślę teraz o przyznaniu orderu obywatelskiego.
12: I z tego samego powodu ja bym wręczyła go Zelenskiemu nie dlatego, że Wołodymyr Zełański na niego zasłużył, tylko dlatego, że zasłużył na niego naród. Osoby, Ukraińcy, Ukrainki.
13: Różnych narodowości.
10: I można różnie oceniać prezydenta Ukrainy, ale jednak bez wątpienia naród ukraiński prowadzi bohaterską dziś walkę. Ja powiem państwu, że tęsknię za czasami, kiedy narodowcy polscy pakowali plecak dla mojego taty, który szedł na front, i to bardzo skrajni narodowcy. I był taki moment jedności wśród nas.
12: I nie spodziewam się, że to się wydarzy. Właściwie ta nadzieja nie jest taka wielka, dlatego że widzimy, jakie są nastroje w społeczeństwie polskim, ale to, co my możemy zrobić, także w mediach, to jest jakoś przełamywać te narracje, bo nie wiem, czyście zauważyli, że trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że ta godnościowa retoryka jakoś jest taka domyślna, wiecie, że nawet jeżeli mamy podziały polityczne, nie wiem, połowa kraju nie zgadza się z prezydentem Nawrockim, a druga połowa się

0: Tak, w 30.
1: No więc o to właśnie chodzi. I właśnie o to chodzi. I
2: minister Sikorski.
1: I teraz, ponieważ my wchodzimy w tę narrację, jakoś wszyscy politycy, niezależnie od której strony, że wspomnę chociażby partię Razem i Macieja Koniecznego, który mówił o tym, że trzeba odebrać ten order, co mnie na przykład zaskoczyło, że ten polityk akurat to mówi. I w związku z tym ci politycy jakieś nagle się zapisują do tej, właśnie do tej partii honor i godność. I ta partia jest jedna. I to, co do nas należy, do mediów, na przykład do ekspertów, ekspertek, komentatorów, komentatorek, to jest przełamywać tę narrację i pokazywać, jest druga strona i jest inna opcja. My możemy odłożyć ten spór Wołyński na kiedyś.
0: Nie wszyscy zwariowali.
1: Nie wszyscy zwariowali. I to mówienie o tym, my w OKO.press mówimy o tym od długiego czasu i mówimy o tym wbrew wszystkim komentarzom i jakoś też wbrew takiej ogólnoobowiązującej narracji, że to jest bardzo ważne, żeby tę narrację przełamywać i pokazywać, nie, jest droga. Czy możemy się dogadać, możemy ze sobą współpracować pomimo tych różnic, pomimo
0: nie
1: tych...
0: zaprzeczając temu, co się
1: tak,
0: stało.
1: Tak, to znaczy, my nie musimy się w tym zgadzać nawet, co się wydarzyło. Zresztą chciałam jeszcze powiedzieć o jednym tekście, który był dla mnie bardzo ważny w OKO.press. To był tekst Piotra Osenki, profesora, który nosi bardzo taki, powiedziałam, kontrowersyjny tytuł, że pojednania nie buduje się na prawdzie. Dla mnie to było szokujące, jak przeczytałam ten tytuł. Myślałam sobie, jak to? Nie. Znaczy, to niemożliwe. Przeczytajcie ten tekst, on jest bardzo pokazuje o tym, że polityka, że historia jest w rękach polityków i tak powinniśmy ją widzieć. Znaczy, może nie chcielibyśmy jej tak widzieć, ale ona tam jest.
0: Jedno, z czego na pewno musimy zdać sobie sprawę, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to, że jest zasadnicza różnica między przeszłością a historią. Że historia to jest tylko jedna z możliwych opowieści o przeszłości. I jeżeli absolutyzujemy różne historie, no to stajemy się więźniem jakiejś intencji autora zawsze.
3: Ale też jesteśmy kolektywnym więźniem przeszłości, kompletnie zapominając o tym, o czym mówi Alina, o czym piszą polskie, ukraińskie media dzisiaj w tym tekście, że my mamy w przeszłości i teraz mamy wroga.
4: A honorem
3: wspólnego wroga.
4: Honorem nie zbijemy rosyjskich rakiet i dronów, które już bardzo często
0: ani orderami
4: spadają na chociaż terenie latają. Nawet państw NATO, takich jak ostatnio Rumunia. I ostatnio mi się trafił bardzo mądrej pisarki Czubaszek, pisarki polskiej Marii Czubaszek, cytat, że nie chodzi o to, żeby nie być patriotą, tylko o to, żeby nie być idiotą. I to jest bardzo dobre przesłanie do obu stron.
0: Dzięki, Alina. Za Cisznerów będziemy go eksploatowali intensywnie. Teraz jest 8:56, więc pora kończyć. Wtorkowy poranek TOK FM wydawał Kuba Żebrowski. Program realizował Krzysztof Olesiewicz. Ja się z Państwem słyszę już w piątek. Do usłyszenia.
5: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tą różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rekordowe temperatury zbliżają się do Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Synoptycy ostrzegają, w weekend miejscami będzie nawet 40 stopni. W informacjach również ewakuacja komendy policji w Iławie, gdzie trafiła paczka z podejrzaną substancją. Jeden z funkcjonariuszy został poszkodowany. Będzie też o tym, co stało się z pieniędzmi zwróconymi przez byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w weekend. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur, bo zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówił w TOK FM kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego.